0: Powiemy sobie o czymś tam. Stop, sprawdzam sobie, jak to wyszło, żeby już mniej więcej to nagrać tak, jak się to będzie mówiło. Jeżeli będzie troszeczkę za cicho, to będzie okej.
1: Bo jeżeli ktoś ma zamiar robić test na zasadzie zobaczymy.
0: Tak, a potem dzień dobry, widz w kolejnym podcast. No to
1: no to
0: tak
1: nie, to nie ma sensu.
0: Natomiast
1: to nie ma sensu.
0: Powiedzieć kawałek tego podcasta, mniej więcej tak, jak to się będzie mówiło, i jeżeli będzie troszeczkę za cicho, to znaczy, że jest okej, bo to się jakby potem podgłośni, jakby spokojnie.
1: Czy na coś jeszcze warto zwracać uwagę przy nagrywaniu?
0: Ja wiem, no o większości rzeczy ludzie zazwyczaj wiedzą, no. Wiadomo, żeby jakoś nie stukać, nie pukać, jeżeli oczywiście to jest możliwe, żeby nagrywać w jak najcichszym pomieszczeniu. Ale to zazwyczaj myślę, że ludzie o tym wiedzą, żeby jakoś tam nie nagrywać w hałasie, nie stukać w mikrofon, nie robić jakichś takich rzeczy, nie kręcić głową, żeby nie było tak, że raz jest za głośno, raz jest za cicho i coś tam.
2: Tam to
0: ustawić mikrofon najlepiej na wprost ust. Bo to nie każdy. Niektórzy to mają sobie mikrofon, gdzieś tam sobie jest na biurku i mnie słychać tak i jest jakby no okej. Okay. Natomiast jeżeli właśnie ja sobie troszeczkę wstałem, jestem nad mikrofonem. Nad mikrofonem, aczkolwiek całkiem blisko. W tej chwili jestem jakieś 15 cm od mikrofonu, tylko że no nie, w jakiejś takiej trochę z tyłu, trochę z góry. Natomiast w tym momencie jestem w dalszej odległości od mikrofonu, ale z przodu. Z przodu praktycznie na wprost mikrofonu. I dzięki temu jest troszkę lepiej. Oczywiście jak się drony przybliżę jeszcze i się zmonofonizuje, no to jest wiadomo jeszcze lepiej. I tu też można, to nie przy każdym mikrofonie jest, natomiast jeżeli mam mikrofon kierunkowy, to może być tak, że w tej chwili oddalę się od mikrofonu, ja wiem, nawet nie oddalę, tylko przesunę się w bok od mikrofonu. Teraz jestem w bok mikrofonu, ja wiem, jakieś 10 cm, to jest taka różnica, a teraz jestem na wprost. Jestem na wprost, jestem z boku.
1: Zdecydowanie wprost ma, zdecydowanie jak jesteś na wprost, to masz więcej wysokich tonów.
2: No, o to chodzi.
1: W dźwięku, w głosie.
0: Czasami może być wysokich, czasami niskich, czasami może czegoś jeszcze odjąć, chociaż z reguły rzeczywiście wysokich. I jeżeli się nagrywa jakiś materiał, jakiś podcast, jakiś cokolwiek, to najlepiej być wprost, na wprost tego mikrofonu. Chyba, że będą właśnie te tak zwane popy, to można kombinować, że przekręcić trochę mikrofon ustawić z boku ust, ale żeby on jakby patrzył mniej więcej na to nasze powietrze, które wychodzi z nas jakby. Żeby generalnie, jak to się mówi, właśnie patrzył na usta, ewentualnie troszeczkę powyżej, troszeczkę poniżej, ale to już jest jakby kwestia jakiegoś tam ustalenia. Niektóre mikrofony w słuchawkach są w miarę dobre, ale z tym no, w ogóle jest tak, że przy tanich mikrofonach komputerowych, znaczy w ogóle przy mikrofonach komputerowych, czyli przy tych mikrofonach 20, 30, 50 zł, to wcale nie jest tak, że im droższy, tym lepszy. Bo swego no czasu prawda. Dostawaliśmy tych mikrofonów chyba z 10 czy 20. I mogło być tak, że mikrofon 6 za 6 zł był znacznie lepszy od tego mikrofonu za 30 zł, za 50 był taki średni, za 20 był bardzo podobny, za 12 było coś takiego, że tego się słuchać nie da, a za 20 był w ogóle, za 25 był w ogóle super ekstra, za 10 zł był bardzo podobny do tego za 25, troszeczkę gorszy, za 40 był podobny do tego za 12 zł. Nie ma tutaj w ogóle absolutnie żadnej reguły.
1: To ja teraz zapytam od drugiej strony, to może tym razem Roberta Łabęckiego zapytam. Robercie, bo ty nagrałeś dla nas trochę audycji dla Tyflopodcastu, takich audycji niekoniecznie w stylu Tyflopodcast w Radio N, a takich bardziej opisowych. Jak ci się w ogóle nagrywało?
3: Mi to się nagrywało bardzo śmiesznie, raczej trudniej niż łatwiej, dlatego że ja myślałem, że umiem dobrze opisywać, tymczasem okazało się, że się powtarzałem, że zapominałem jakichś tam elementów opisu, bo chciałem wszystko zawrzeć, że tak powiem, a tu o czymś tam zapomniałem, więc najlepiej przed nagraniem zrobić sobie taki konspekcik jakiś malutki, żeby to poukładać jednak, bo potem będzie realizatorowi trochę łatwiej to robić, nie będzie powtórek i takich różnych dziwnych rzeczy.
1: Rozumiem.
0: W ogóle konspekcik się przydaje, bo Tu też myślę, że pewnie można by zdradzić tajemnicę, że przed audycjami w tym podcastie taki konspekt się robi.
1: Oczywiście, przed każdą audycją jest...
0: No prawie każdą, dzisiaj jakoś nie wyszło, natomiast...
1: Dziś nie wyszło, ale tydzień temu już ta audycja miała się pojawić, bo tydzień temu przecież też miała być audycja o CU Mobile.
0: I w troszkę podobnej formie,
1: dokładnie. Tylko że wtedy okazało się, że oprócz tego, że CU Mobile się nie stawiło, to przy okazji mieliśmy poważne problemy z serwerami Radia N, na których to nadajemy na gościnnej antenie Radia N. Natomiast prawda jest taka...
2: Wtedy też była gościnna? Chyba nie.
1: No właśnie wtedy...
3: Nie,
1: wtedy,
3: to jest gościnna.
1: Teraz jest gościnna, tak. Teraz jest gościnna. Tak. A no, tydzień temu zostaliśmy zamknięte drzwi.
3: Tak.
1: W każdym razie co do konspektu, tak, to przed każdą audycją, prędzej czy później, czasem jest tak, że na godzinę przed audycją.
0: Czasem jest później.
1: Czasem jest później, a czasem jest na kilka dni przed. To zależy wszystko od gościa i kiedy gość ma czas, bo jeżeli na przykład robimy to, ten nasz program w jakimś takim gronie ludzi, którzy się powiedzmy znają, którzy mają ze sobą kontakt praktycznie, że na co dzień, no to nie jest to żadnym problemem, żeby sobie powiedzmy przed audycją usiąść i zrobić taki konspekt właśnie teraz tak na świeżo. A czasem po prostu, no jeżeli gość jest, że tak powiem, zajęty, gdzie no nie jest tak łatwo, żeby gość wygospodarował sobie czas, no to trzeba się z gościem umówić. Również to jest oczywiście cała technologia i technika, bo każdego gościa, który pojawia się w Tyflo Podcaście po raz pierwszy, trzeba nauczyć obsługi TeamTalka. To jest,
0: no tak,
1: to jest
0: bo
1: jeszcze...
0: Bo to niby jest prosty interfejs, ale jest kilka zagwozdek, które
1: ale
0: nie
1: jest
0: są
1: kilka
0: takie
1: zagwozdek.
4: No chyba, że ktoś jest z TeamTalka na przykład.
1: No jeżeli ktoś jest z TeamTalka, no to nie trzeba go uczyć, ale czasem jest tak, że się pojawiają goście niekoniecznie, którzy pojawiają się na serwerze TeamTalkowym.
4: No i to jest częściej.
1: No, pojawiają się i trzeba z tymi gośćmi usiąść i im wszystko wytłumaczyć. Jeżeli to są goście widzący, a też tacy się zdarzają, no to jest ciekawe tłumaczenie, słuchajcie, interfejsu programu. Ja i tak zawsze zalecam, żeby instalowany był TeamTalk Classic, czyli ten taki TeamTalk w wersji dla nas
2: tak,
1: bardziej
2: bo,
1: dostępny.
2: Bo od wersji 4, czyli od wersji, która zmieniła te kilka ideologii i idei, o których mówiliśmy wcześniej, zmieniła się też dostępność tego programu. I TeamTalk...
0: Tak, dlatego że to wszystko wynika z tej wieloplatformowości, ponieważ jest taka biblioteka, która się QD nazywa, nie pamiętam od czego to jest skrót. W każdym razie to chodzi o jakby obsługę interfejsu graficznego i to jest taka biblioteka, która jest... chodzi o to, żeby TeamTalk wyglądał tak samo na Windowsie, na MacOSie, na Linuxie, na czymś tam jeszcze, bo to QD jest wszędzie. Wszystko jest fajne, tylko zrobić dostępną aplikację w QD się da, ale nie jest to tak łatwe i w końcu producenci się, deweloperzy się poddali i zrobili dwie wersje. Dla niewidomych i dla widzących. Oczywiście się te wersje różnią tylko i wyłącznie interfejsem, więc to nie jest tak, że niewidomi mogą rozmawiać tylko z niewidomymi, za co chwała producentowi. No, tylko po prostu różni się tylko i wyłącznie jakby wyglądem programu.
1: No i niektóre funkcje nie są dostępne w wersji Classic, czyli...
0: Już chyba są dostępne.
1: Już są?
2: Aha. W zasadzie wszystko jest równane już teraz na bieżąco.
1: Aha, no
0: nie wiem, czy przez chwilę nie było coś takiego, że pewne funkcje były dostępne tylko z wersji klasycznej klienta. Albo parametry, może rozpiętość parametrów.
1: To może parametry, bo ja pamiętam, że
2: rozpiętość
1: żeby
2: parametrów, a z drugiej strony rzeczy typu wideo były niedostępne u nas w klasycznej. A były tak, tylko w zwykłej.
1: Tak. Jest to wszystko równane. No i dobrze. I dobrze, bo po prostu nie ma tu żadnej rozbieżności, ale to jednak trzeba chwileczkę czasu poświęcić, żeby nauczyć.
0: Jak każdy program.
1: Dokładnie.
0: Tak naprawdę,
1: no i jeszcze też są problemy tego typu, że na przykład okazuje się, że gość ma jakieś problemy z ustawieniem swojej karty dźwiękowej. No i wtedy jest diagnostyka na bieżąco, trzeba się zastanowić, co się dzieje.
0: A tak bywa.
1: To znaczy, ja pamiętam taką audycję, która była audiodeskrypcji na przykład. I to też się czasem zdarza. Kiedy właśnie z Tomkiem i z Basią prowadziliśmy tę audycję, Basia była jakoś tam, powiedzmy, względnie ustawiona, natomiast ja pamiętałem, że wcześniejsza audycja z Tomkiem, którą prowadziliśmy o dostępności bankomatów, wyszła nam świetnie. No i wszystko ładnie, pięknie. Dźwięk od Tomka był naprawdę wysokiej jakości, więc sobie pomyślałem, okej, to w takim razie ustalimy sobie tu, co mamy do ustalenia i wejdziemy na antenę. Jeszcze wtedy pamiętam, że tę audycję realizował Tomek właśnie.
0: Tak.
1: Tylko nie Tomek tak. Strzymiński, tylko Tomek Bilecki obecny tu.
0: Tak.
1: Łączy się Tomek na jakieś tam, powiedzmy, pół godziny przed audycją. Jakież było nasze zdziwienie, że Tomka słychać tak bardzo źle. Okazało się, że w międzyczasie coś tam stało się z jego tym mikrofonem, z którego korzystał, coś chyba z wtyczką albo z czymś tam innym. No i efekty były takie, jakie były. Audycja się odbyła. Audycja była bardzo wartościowa pod względem merytorycznym. Natomiast no niestety brzmieniowo...
0: I myślę, że można dodać, że mikrofon prawdopodobnie był w podobnej cenie. A taka była różnica w dźwięku, więc... To jest to, o czym mówię, że mikrofon mikrofonowy nierówny i cena tu nie ma najmniejszego znaczenia tak naprawdę w jakości mikrofonu komputerowego.
1: To się wszystko zgadza,
2: jest,
1: no bo...
2: Jest troszeczkę jak z tunerami DVB-T, na zasadzie dobry mikrofon. W tunerach są same cechy, co powinien mieć, a w mikrofonach możemy trzaskać konkretnymi modelami i numerkami, bo te wiemy, że są dobre, po prostu.
0: Niestety, ponieważ...
2: I pytanie typu...
0: Opis mikrofonu jest zazwyczaj mniej więcej taki, że jest z podstawką, ma włącznik,
2: gęsią szyję.
0: Ma długi kabel i ma gęsią szyję. I w zasadzie tyle. Jakaś firma... Znaczy jest tak, że jakaś firmy sobie wymyślają technologię... Czekaj, jak to było? Array coś tam, Super Array coś tam, nie pamiętam. Jakieś, że to niby ma być fajne, efekt był taki, że to było takie sobie średnie i na dobrą sprawę mikrofon, który kosztował 3 razy mnie, był 3 razy lepszy, więc to
2: tak. Natomiast często jeszcze ludzie podają kolor mikrofonu, jakby to było ważne.
0: Tak, a taki biały jakiś taki.
2: Tak.
1: No bo to może nie dla, może nie dla klientów, a dla klientek. To może być jakoś bardziej istotne. W każdym razie, Tak to właśnie bywa, słuchajcie. A co do tych mikrofonów, no ja też często się spotykam z jakimiś tam informacjami dotyczącymi chociażby właśnie pasma przenoszenia i podobnych rzeczy. Natomiast, no...
2: Te też są fajne, tak?
1: Tak. Z tych parametrów wiele się raczej... Wiele się raczej nie dowiemy.
0: Tak, dlatego, że większość tych mikrofonów ma podane standardowe parametry, bo to się tak powinno podawać, bo to tak jest normalnie. W rzeczywistości parametry są zupełnie inne od tego, co podaje producent, więc od razu tu ja też mogę powtórzyć, bo to warto, że w ogóle nie warto sugerować się pasmem przenoszenia mikrofonów, głośników, tanich słuchawek, czegokolwiek tak naprawdę.
2: Aczkolwiek myślę, że te słuchawki, głośniki już prędzej, mimo wszystko.
0: No może już prędzej, bo nie wiem, czy tam coś jakaś... Komisja jakaś nie zrobiła czegoś, co troszeczkę lepiej niż było kiedyś, bo kiedyś to w ogóle było od 20 do 20 tysięcy i cześć. Teraz rzeczywiście jakoś jest.
2: Spotkałem się.
0: Nie jest to super, no niemniej jednak powiedzmy, że jak
2: kuriozum
0: coś
2: na razie. Kuriozum na razie był mikrofon, który przenosił od 15 Hz do 44100.
1: Ładnie!
0: Znaczy nie no, są takie mikrofony, owszem, natomiast...
1: Ale chyba nie kosztują...
2: To był kuriozum. To było kuriozum, ten mikrofon kosztował złotych bodajże 11,50.
1: Okej. Dla wyjaśnienia, on na pewno takiego spektrum częstotliwości nie przenosił.
2: Jego spektrum kończyło się takie w pełni słyszalne na 8 kilo? Takie, że jest, myślę, na 17. Z nas może. Aczkolwiek 50 dawał radę. Pisali, że o 30, 50 dał radę bez problemu.
1: No tak. No, więc to było prawdą.
2: Także. Więc dół był prawdą, góra. No co najmniej.
1: Góra była tylko marzeniem.
2: Się podwoiła.
0: To się nazywa połowiczna prawda, właśnie.
1: No właśnie. Więc tak to wygląda z tą naszą audycją i z tym, jak my tu pracujemy. No czy i teraz. Kolejne pytanie do Tomka, bo no, wspominaliśmy już, że realizujesz, no i okej, i ty masz za zadanie po dostaniu, otrzymaniu takiego pliku, takiego materiału, coś z tym zrobić. Tak. Oprócz tego, że go przycinasz, to jeszcze tam chyba parę rzeczy czasem trzeba, prawda?
0: Tak, natomiast z reguły to jest jakieś wyrównanie, znaczy wyrównanie, raczej zazwyczaj podgłośnienie tego materiału, bo to zazwyczaj trzeba. Czasami jakaś drobna korekcja, żeby trochę dodać dołu, trochę dodać góry, aczkolwiek to raczej rzadko. W ekstremalnych przypadkach odszumienie i kilka razy zdarzyło mi się kilka robić takich podcastów, gdzie tu już się trochę posłużyłem programem, który to za mnie zrobił, ponieważ człowiek, który ten podcast robił, mówił mniej więcej tak, że miał przerwy co kilka wyrazów. Mniej więcej wyglądało to w ten sposób, że można było coś tutaj nagrać. I każde takie słowo było w zasadzie, albo przynajmniej takie zbitki dwóch, trzech słów były oddzielone przerwą. I teraz takie przerwy na szczęście dało się wyciąć jakimś takim usuwaniem ciszy. Gorzej, bo jak fajne, nie, to polecamy. By naprawdę było to dosyć trudno wycinać takie rzeczy. Jest na szczęście kilka osób, które bardzo łatwo się tnie. Kiedyś pamiętam, myślę, że nawet tu można wymienić, była taka seria podcastów o Office'ie. To Sylwek Pykarski
1: robił.
0: Zgadza
1: się.
0: To były podcasty, które może nie były zrobione jakoś super pod względem technicznym. Natomiast ja ich słuchałem i ewentualnie czasem gdzieś coś tam ewentualnie wyciąłem dla świętego spokoju.
1: To się zgadza. I też jeszcze było trochę takich podcastów, które ty oprócz tego, że pozbywałeś się ciszy, to nadawałeś im troszeczkę nieco więcej dynamiki, tak? Na lektorów, którzy mówią u nas, na prowadzących, którzy u nas mówią powoli i dokładnie. Co nie jest złe, ale warto czasem...
0: To znaczy inaczej, próbowałem dodawać dynamiki, natomiast spotkałem się z tym, że lepiej nie, bo ktoś może nie zrozumieć. I znaczy z tym to jest w ogóle ciekawie, dlatego że rzeczywiście kiedyś zrobiłem coś takiego, natomiast jakoś niektórzy mieli co do tego jakieś ale. I to tak, niektórzy mówią, że no fajnie by było, gdyby wszyscy mówili dosyć szybko, bo to wtedy się do tego dużo łatwiej słucha, bo to i tak syntezator każdy sobie ustawia, a niektórzy to jednak najlepiej, jak on sobie tak powoli mówi, ponieważ w tym przypadku można wszystkiego posłuchać.
2: Wtedy jest w moim odsłuchu przyspieszany co najmniej 3-krotnie.
1: Tak, bo w ogóle i to tak samo jest, słuchajcie, problem, który też jest nierozwiązany i jak dla mnie on jest nierozwiązywalny. Czyli, bo też się niejednokrotnie spotkałem z takimi sugestiami, żeby może te podcasty były krótsze, żeby mniej szczegółowo tam było to wszystko omawiane, bo po prostu no, zbyt dużo treści tam się pojawia i to takiej treści strasznie rozwlekłej. No tylko ja sobie mówię tak, no jeżeli ktoś będzie miał ochotę jakby pominąć jakieś fragmenty, no to zawsze może przeskoczyć, tak. Natomiast no ktoś, być może komuś te bardzo... podstawowe informacje są potrzebne, bo to nie jest tak, że wszyscy wiedzą wszystko.
0: No tak.
1: Więc...
0: To są takie dosyć kwestie, które...
1: To są kwestie sporne i tak naprawdę chyba one zawsze będą gdzieś tam kwestiami spornymi, bo jedni będą chcieli tak, inni będą chcieli inaczej. No a tak naprawdę no, te wszystkie audycje to są po to, żebyście czegoś z nich się dowiedzieli. A z audycji poradnikowych, takich typowo nagrywanych, no to żebyście uzyskali informacje na konkretny temat, a z takich audycji luźniejszych, czyli z audycji z cyklu Tyflo Podcast w Radiu N, no żebyście poznali różny punkt widzenia, również się czegoś interesującego dowiedzieli i także mogli zabrać głos w dyskusji, która
0: tak
1: się toczy.
0: Taką trochę ciekawostkę z mojego, trochę właśnie z mojej pracy, z życia i tak dalej. I mam często na przykład duży problem, co robić w momencie, kiedy jest jakiś podcast o telefonie i na tym telefonie coś się nie uda. Czy to pokazać jako, że no nie zawsze to wszystko wychodzi, czy to ominąć i wyciąć na tego, że no to po prostu jest coś, co się nie udało i trzeba to jeszcze raz zrobić.
2: W mojej opinii
0: albo
2: jak pokazać.
0: Jest coś, na co jakby na co się czeka ileś tam czasu, trochę, bo to tak jakoś jest, albo ktoś się gubi, ale ktoś chce pokazać jakąś, ewidentnie jakąś funkcję, że tu trzeba coś zrobić, żeby to było tak, tylko tu coś się trochę tego. I ty to zostawisz też właśnie jako
2: to ja bym się taki... nawet nie pytał, ja bym to zostawiał.
0: No niby tak, ale no to też jest trochę
2: a
0: tak.
2: A czasy oczekiwania, będzie... które są tam wiadomo, no to troszeczkę skrócił ewentualnie, ale
0: no
2: ty...
0: właśnie. I to teraz, no i to co są
1: to
0: takie
1: zawsze,
0: różne...
1: To jest zawsze dylemat, a jeszcze jest część osób, która twierdzi, że to w ogóle powinno być tak, jak było kiedyś i żebyśmy w ogóle Tyflo Podcastów nie obrabiali w żaden sposób, że to było fajne i że kiedyś było i że kiedyś było inaczej. To taka piosenka nawet była. I,
2: było
1: i,
2: fajne, bo dyscyplinowało samych nagrywających do porządniejszego mówienia.
1: I że było lepiej. No tak, tylko że prawda jest taka, że tak naprawdę...
2: Aczkolwiek nie każdy może.
1: Dokładnie.
2: Ja mówię tylko
1: nasz
2: o
1: zespół,
2: tych, którzy mogą.
1: Nasz zespół, powiedzmy sobie od razu, to nie jest zespół profesjonalnych dziennikarzy, to nie jest zespół tak jest. Profesjonalistów, którzy mają karty mikrofonowe i którzy potrafią bardzo płynnie mówić. To jest zespół ludzi, którzy owszem, mają coś do powiedzenia, natomiast oni, no jednak, skoro mają coś do powiedzenia, to nie zawsze wiedzą, jak to od razu ubrać w słowa. O, teraz nawet mi słowa brakowało. Tak, tak a propos, żeby tak się klimatycznie zrobiło. Więc po prostu tak to wygląda. No i czasem trzeba tym osobom pomóc, bo później, kiedy, no wiadomo, kiedy ktoś obeznany z tematem słucha takiego nagrania, no to jest wszystko fajnie, to się może skupić na detalach, czyli o, a tu się pomylił, a tu coś mu nie wyszło, ale śmiesznie się zrobiło. Ale ktoś, kto chce z danej audycji naprawdę się czegoś dowiedzieć, to jego te detale, gdzie ktoś się pomylił i coś mu nie wyszło, albo nie wie, jakiego słowa w danym momencie użyć i się zastanawia przez 10 sekund, to jego te detale będą rozpraszać. Tak naprawdę. Bo ten słuchacz będzie oczekiwał dobrego produktu, w cudzysłowie, jakim będzie audycja, z której on po prostu, nie zastanawiając się, ile razy ten prowadzący się jeszcze pomyli, a pomyli się na pewno, będzie w stanie usłyszeć to, co go interesuje i wynieść z tej audycji odpowiednią wiedzę. Nastała taka cisza.
2: Niezręczna
1: cisza. Dobrze, to skoro nastała cisza, to ja proponuję, żebyśmy tę ciszę teraz wypełnili odrobiną muzyki. Tyflopodcast.net to jest nasz Skype'owy login 223988027 wewnętrzny 938. Swoją drogą ten numer kiedyś sobie pisałem zawsze gdzieś w pliku, a teraz już z pamięci go mówię, więc można do nas dzwonić.
2: Jest postęp.
1: Tak, jest postęp, oczywiście, że jest postęp. Można do nas dzwonić i można się pytać o co chcecie. Teraz tak a propos Tyflo Podcastu sobie rozmawiamy, bo dziś taka audycja w większości właśnie poświęcona tematowi Tyflo Podcastu od kuchni.
5: Tyflo Podcast.
1: To jest cały czas Tyflo Podcast na antenie Radia N. Dziś audycja o tematyce różnej. Mówiliśmy o telewizji cyfrowej, mówiliśmy także o tym, jak to u nas wszystko się robi, czyli jak powstaje Tyflo Podcast, jak powstaje Tyflo Podcast na żywo, czyli Tyflo Podcast w Radiu N również. No i teraz jeszcze jedno pytanie do Tomka Bileckiego, bo to jest człowiek, który dla nas tu robi dużo, jeżeli chodzi o kwestie techniczne, bo i czasem coś zrealizuje na żywo, czasem coś zrealizuje nie na żywo, no ale także właśnie jest autorem tego oto podkładu oraz tej oto oprawy, którą słychać było. No, pierwszy dżingiel to akurat nie był z tej oprawy, z jakiej powinien być, ale no już kolejne są, jak najbardziej z tej oprawy. Tomku, powiedz, czy trudno się taką oprawę w ogóle robi?
0: Znaczy w ogóle robienie oprawy to jest w pewnym sensie, jak ktoś jest powiedzmy, nie wiem, muzykiem czy coś, to jest troszkę inaczej niż jak robi powiedzmy płyty w jakimś tam gatunku, bo zazwyczaj jest trochę tak, przecież ja wolę robić raczej oprawy niż jakieś tam płyty czy coś, dlatego że jeżeli się robi jakieś utwory muzyczne, to one mają mieć początek, wstęp, jakieś rozwinięcie, to ma trwać tam ileś czasu. To musi być z jakimś artyzmem zrobione, no bo to tak ma być. Tylko że z reguły to zrobione w jakiejś jednej określonej stylistyce. Powiedzmy, ktoś jest muzyka elektroniczna, albo dance, albo jazz, albo hip-hop, albo coś tam jeszcze i se w tym tworzy. I i ma sobie ileś instrumentów z jakby pod kątem tego konkretnego, powiedzmy, gatunku, sobie tworzy. Natomiast takie robienie oprawy pod coś, no to są różne rzeczy, no bo jakby ja powoli zaczynam robić jakieś tam różne rzeczy nie tylko dla Tyflo Podcastu. Zaczynam co prawda dopiero, ale jakoś to powiedzmy, że powoli, bo powolutku, ale jakoś tam idzie. To się nagle okazuje, że trzeba znać i wiedzieć, jak robić coś po rockowemu i po diskowemu i po jakiemuś elektronicznemu i po jakiemuś jazzowemu i tak dalej, i tak dalej. No bo są różne wymagania, powiedzmy.
1: I skąd ty się dowiadujesz, jak coś takiego zrobić?
0: Znaczy tak, szczerze mówiąc, no albo słucham sobie jakiejś audycji czy czegoś, które już mają taką oprawę i próbuję to jakoś analizować. Są gdzieś tam, powiedzmy, jakieś, ktoś może mieć jakąś bibliotekę takich rzeczy i mogę tam gdzieś tam do niego czy podjechać czy coś i pokaż, jakie to w ogóle jest, jak ktoś ma coś takiego i mogę sobie zobaczyć, aha, tu jest taka biblioteka, to jest mniej więcej tak robione, tak tego, mogę próbować gdzieś tam sobie poznajdować różne, bo teraz są do tych gier różnych takich muzycznych. Jest muzyka, która jest pod te gry przygotowana, to znaczy są normalne utwory muzyczne, co prawda głównie z rocka, bo to są takie rzeczy, tam te wszystkie Guitar Hero, czy jak to tam się nazywa, to co głównie polega na gitarze, więc to jest głównie rock, ale nie tylko, jak się okazuje. I można znaleźć wersje takie multitrack, rozścieżkowane wersje, to znaczy osobno bębny, osobno stopa, osobno tam jakieś tam bas,
5: gitara. Mi się kojarzy Rhythm Heaven właśnie, jak mówimy, rozścieżkowane, tak by the way.
0: Tak.
5: O którym była mowa, tak.
0: I mogę sobie posłuchać, jak to zostało tam zrobione. Poza tym jest masa poradników. Nawet na YouTubie, powiedzmy, jak zrobić coś takiego, jak zrobić to, jak zrobić tamto, jak zrobić mastering, jak zrobić kawałek taki, jak zrobić brzmienie do czegoś, jak... Poza tym jest masa jakichś tam demonstracji. Tu jakiś gitarowy procesor. No i oczywiście tutaj trzeba się też nauczyć. To też jest... Ja akurat to lubię, aczkolwiek nie wszyscy to lubią. Nauczyć się, jak grać na syntezatorze, żeby to wyglądało jak prawdziwy instrument. Słucham sobie, powiedzmy, gitary. Gitara ma różne swoje wibrata, jakieś podciągnięcia, jakieś techniki gry. Jak to uzyskać na syntezatorze, żeby to było jak najbardziej zbliżone do gitary? Okej, to jest w roku. Nagle się okazuje, że ktoś ode mnie chce jakąś elektronikę. No to szukamy, jak się robi elektronikę, więc tutaj jakieś lupy, jakieś tam coś jeszcze. Jak to się robi zazwyczaj, jak to jest zrobione. Bo tutaj, jak się udaje stare syntezatory sprzed lat, bo to jest takie dosyć modne ostatnio. Hip-hop, więc tu też jakieś pętle, jakieś skrecze, jakieś coś tam jeszcze, jak to się w ogóle robi, że to się sampluje z płyt, no ale ja nie mam płyt i gramofonu, więc muszę jakieś substytuty sobie powymyślać. No i to jest takie trochę, no, inne od tworzenia muzyki, ale no, ja lubię takie niekonwencjonalne różne rzeczy, z których trzeba coś, zawsze czegoś się uczyć poniekąd. No i co, no, oprawa czasami musi być robiona na wymiar, musi mieć ileś sekund. Ostatnio właśnie robię coś takiego, że mam stworzyć jakieś rzeczy, które muszą mieć tyle sekund.
1: Dokładnie tyle, ani sekundy mniej, ani sekundy więcej.
0: Tak, bo to jest tam do czegoś. Na przykład też w Tyflo Podcaście było coś takiego, że no było kilka reklam, jak tam ktoś akurat słuchał na przełomie lat, zwłaszcza te Tyflo Podcasty, które się ukazały na przełomie lat.
1: Dokładnie, na przełomie. W zeszłym roku szczególnie, pod koniec zeszłego roku.
0: Tak, i wtedy też trzeba było zrobić tak, że było coś, co trwa ileś tam sekund, co ja wtedy nie robiłem do tego oprawy akurat. Natomiast no, trzeba było zrobić coś takiego, że
1: ty
0: mam
1: to
0: podkład,
1: realizowałeś. Trwa...
0: Tak, ja to realizowałem, ale był podkład, który trwał tam ileś, 2 minuty. Trzeba było z niego zrobić coś, co trwa 30 sekund, do 30 sekund. I trzeba było jeszcze zmieścić wokal, który trwał ze 40 sekund, trzeba było go tak skompresować, żeby trwał maksymalnie do 30 sekund, nie przekraczając 30 sekund, no bo taki był wymóg, że to nie może mieć dłużej niż 30 sekund. No i wtedy się jakoś robi, czy kiedy, jak to jest, a co tu można jeszcze skrócić, a jak to zabrzmi, jak to będzie właśnie skrócone. No i teraz mam tak właśnie z tym podkładem, że tu trzeba tempo ustalać, jak to zrobić, żeby te podkłady trwały dokładnie tyle i tyle. No i to są różne takie ciekawe ciekawostki.
1: No bo właśnie a propos skracania, to w wakacje tego roku również, czy to było we wrześniu, był taki spot, który się pojawiał na naszej antenie, na antenie Tyflo Podcastu, ale również i się pojawiał także na kilku antenach, rozgłośni lokalnych i regionalnych.
2: Przełom września mniej więcej.
1: Dokładnie, dokładnie. To było wtedy i za no, wokalu użyczyłem ja, ale realizacją zajmował się Tomek. No i problem był taki, że trzeba
0: tam
1: było
0: strasznie dużo tekstu.
1: Tak, że tam było strasznie dużo tekstu, a trzeba było się wyrobić, pamiętasz, Wilu, w 30 sekundach chyba też.
2: 30
1: nie, nie mógł, 30, nie mógł przekroczyć długością.
0: Oryginalny tekst miał 40 parę tych sekund.
1: Dokładnie. I to już była niezła zagwozdka, jak to zrobić. Trochę się Tomek nasiedział, siedzieliśmy tu, pamiętam, i analizowaliśmy, czy tak może być, czy tak będzie okej, czy tak będzie dobrze. W końcu ja pamiętam, że ja jeszcze czegoś tam się z tego tekstu pozbyłem, jakiegoś fragmentu, tak. No i w końcu...
2: I chwała Bogu, bo byśmy mieli jeszcze większy problem.
1: Tak, i w końcu się udało i udało się to jakoś nagrać, udało się to zrobić tak, żeby było w miarę dobrze, no słychać, że to było tam przyspieszone, no ale tekst był zrozumiały i ten spot mógł się ukazać tam, gdzie się ukazać miał.
0: No i jeszcze powiem w ten sposób, że praca z programem jakimś prostym w tym wszystkim to by była niezła jazda, że mam tego Reapera, no to jest naprawdę spore ułatwienie, bo tam sobie mogłem na przykład podzielić ten tekst na kilka fragmentów i każdy z tych fragmentów trochę przesunąć do przodu, do tyłu, przyspieszyć, nie przyspieszać, coś tam jeszcze powrócić z powrotem do oryginału, z podkładu to wyciąć albo to, trochę go przygłośnić, trochę go ściszyć, na podkład dodać albo nie dodawać efektów i w każdym momencie mogłem to wszystko sobie, jeżeli ktoś powiedział, no słuchaj, wiesz co, fajnie, tylko że tu powiedzmy to jest za głośno, albo tu jest jakoś tak za dużo góry, no to proszę bardzo, odejmujemy. I nie mam problemu, tak jak nie wiem, w Goldwave'ie czy czymś, że to po prostu jest i tyle. Do widzenia.
1: I jeżeli dodał zapisałeś plik... Jeżeli zapisałeś plik, no to już trudno, nie ma nawet możliwości, żeby to cofnąć.
0: Dokładnie, bo teraz jak mam w Reaperze, to są pliki projektu, zresztą każdy taki profesjonalny program ma takie swoje pliki projektu, znaczy pliki, w których nie ma de facto dźwięku, tylko są informacje o tym, że należy tutaj odtworzyć ten plik w takim a takim czasie, dodać takie a takie efekty, potem jeszcze w tym momencie otworzyć taki a taki plik z taką głośnością, z takim balansem, z takimi efektami, jeszcze tam jakieś parę innych parametrów, jeszcze jakieś tam sterowanie czymś tam i tak dalej, i tak dalej, i taki plik ma na przykład 40 kilo albo 200 kilo albo 20 kilo, zależy jak i gdzie i w ogóle, i tam jest w zasadzie wszystko zapisane. Ja w tym momencie mogę wrócić do tego spotu i na przykład zmienić mu podkład na jakiś inny, bo coś tam.
1: Bo ktoś by chciał, żeby był inny podkład, na przykład. Więc można to robić. No i Tomku, tworzenie takiej oprawy generalnie, chociażby takiego podkładu, który sobie tutaj brzmi pod nami, to jest zadanie bardzo czasochłonne, czy to tak sobie siadasz do instrumentu, raz, dwa, trzy, o, jest.
0: A czy to jest... To zależy, bo ja mam na przykład taki problem, że najgorzej mi jest zacząć, bo w zasadzie nie bardzo wiem, od czego zacząć. To jest rzecz pierwsza. Rzecz druga jest taka, że jestem dosyć słaby technicznie na tych klawiszach. I często jest tak, że się mylę. I coś gram, nie udało się, coś mi źle wyszło, no to jeszcze raz. I znowu coś nie wyszło. I ja czasami 10 czy 20 razy muszę coś nagrywać, zanim mi coś wyjdzie, mimo że to jest nawet zwolnione, czy coś tam, bo chcę, żeby to było dokładnie tak, nie za głośno, nie za cicho. Jakoś tam jeszcze nie, to wszystko musi być dokładnie zrobione, no a że... No niestety, jak się chodziło do szkoły muzycznej, to jakoś tak się za tym fortepianem to tak średnio chciało go uczyć i ćwiczyć. No to teraz niestety są tego skutki takie, jak widać.
1: To teraz musisz się uczyć na nim grać, a właściwie tą techniką grać nieco później.
0: Wtórnie. No de facto tak.
1: Okej, okay, czy coś jeszcze warto tak a propos tej naszej oprawy ciekawego wspomnieć? Coś ci utkwiło w głowie przy tworzeniu? Po prostu, zrobiłeś, jest, zrobiłeś, jest i nasi słuchacze mogą sobie po kilku latach posłuchać

0: usznie podziwiać w audycjach Tyflo Podcastu. To teraz proponuję, żebyśmy się skupili na kawie przez moment. Tak odeszli w ogóle zupełnie od tematu dźwięku.
1: Tyflo Podcast przy kawie.
0: Tyflo Podcast przy kawie. Właśnie, Darku, co tam z tą kawą i z tymi ekspresami? Bo Robert tu mówi, że coś się nowego, ciekawego pojawiło. Rzeczywiście się pojawiło.
1: Tak. Pojawił się w Biedronce jakiś czas temu specjał nazwany Ekspres Italico na kapsułki. Jest to ekspres Tyflo Podcast o Bosch Tassimo. Jest, można powiedzieć, bardzo dobrym. Jeżeli chcielibyście sobie zakupić taki w Biedronce Ekspres Italico, to on mniej więcej będzie działał tak jak ten Bosch, który jest o którym jest Tyflo Podcast właśnie. No i to jest teraz bardzo topowa rzecz w Biedronce, można sobie nabyć w bardzo dobrej cenie taki ekspres Italico, do tego są kapsułki, również w bardzo dobrej cenie jest strona www.italico.pl, można sobie posłuchać, bo jest co posłuchać, można sobie poczytać, no natomiast...
2: Kto to w ogóle zrobił z ciekawości?
1: To zrobiła jakaś włoska firma, ja teraz nazwy nie pamiętam, ale to zrobiła jakaś firma dla Biedronki. Tak jak wiele firm różne rzeczy robi dla Biedronki, tak właśnie firma zrobiła dla Biedronki taki ekspres. Ja tego ekspresu nie widziałem, natomiast ponoć kawę robi dobrą.
2: Nie wiem, ja jakoś za kapsułkami to zawsze. Tak. Zawsze się kłócimy z Marchewskim.
0: Jakoś też.
1: O, przepraszam bardzo, ja jestem zwolennikiem ekspresów ciśnieniowych.
2: No, to dlatego mówię, że się zawsze się kłócimy z wszystkimi kapsułkowcami, że.
1: O tak, dokładnie.
0: Nie no, jako posiadacz ekspresu ciśnieniowego też polecam ekspresy ciśnieniowe, jakoś wolę wiedzieć, powiem tak, wolę wiedzieć, co piję, o tak, to ujmę.
2: O. Aczkolwiek znam ludzi, którym bardzo smakuje kawa z kapsułek i nic do niej nie mają, więc...
0: Nie no, wiadomo, no, tylko zastanawiam się, ile czasu można pić tę samą kawę, bo tam jednak tych kapsułek to jest ileś modeli i... Później okazuje się, że jednak no to prędzej czy później
2: ja już nie pamiętam.
0: Może
2: te kapsułki
0: nudzić.
2: Między sobą, między ekspresami są kompatybilne? Nie, chyba.
1: To jest tak, teoretycznie nie i jeżeli chodzi o na przykład ten Italico, to oni zadbali o to, żeby taki
0: żeby
1: powiedzmy
0: nie.
1: Dolce Gusto czy inny, żeby nie. Z jednego prostego powodu. Z tego co wiem, to kapsułki Italico są odpowiednio małe, więc do żadnego innego ekspresu i też żadne inne kapsułki do tego niestety nie wejdą.
0: Wycwanili
1: natomiast,
0: się.
1: Tak. Natomiast no ja polecam jednak nawet właśnie tutaj Robert miał zamiar sobie kupić ekspres kolbowy tak zwany, o którym też w moim takim skromnym Tyflo podcaście mówiłem. Proponuję poczekać, uskładać sobie na dobry ekspres ciśnieniowy automatyczny.
2: Kwestia ekspresów kapsułkowych to jest troszeczkę tak. Ktoś nie wie, czy jest pewny, zaczyna z w cudzysłowie dobrą kawą, to może próbować.
1: To można, natomiast... tak. Zwłaszcza, że to jest dzisiaj kupić akurat ten w Biedronce, to jest niecałe 200 zł, bo on tam kosztuje chyba 160 czy coś takiego. Do tego te kapsułki i w zasadzie w 200 zł
3: 149.
1: Aha, no to w 200 zł zmieścimy się z dobrym, powiedzmy, ekspresem na pierwszy raz i z bardzo dobrą kawą na pierwszy raz. A później, no to już zależy od naszego gustu.
2: A później zobaczymy, czy nas wciągnie, wtedy będziemy wydawać pieniędzy coraz więcej, albo
0: na kawy można. A na kawy można wydawać tych pieniędzy. Oj, można.
1: No ja też piłem na początku na Primę za złote 80, ale...
2: To jako doświadczony i chroniczny herbaciarz, nie ma audycji bez herbaty, ani tej robionej na luźno, ani tej na sztywno, jak to mówią, to też mogę powiedzieć, że w herbatę też można ładować pieniądze. Oj, można. Nawet torebkową. W pięciach bez pozorom są drodzy kandydaci.
4: Ja na szczęście nie jestem ani herbaciarzem, ani
0: kawoszem.
4: Kawoszem, tak?
2: Kawiarz to byłby ten, który robi.
4: Kawoszem.
1: Więc... Barista wręcz byłby ten, który robi.
4: Tak.
2: Więc na nasze kawiarz.
4: Ani herbatnikiem, ani kawoszem.

0: W związku z czym nie muszę.
1: Tylko herbatnikiem do kawy.
0: Nie, ja z kolei na co innego wydaję na słodycze. No. Natomiast tego na szczęście nie trzeba jakoś specjalnie przygotowywać.
1: Balista. O.
2: No, a właśnie jeszcze tak na koniec, to już w ogóle zupełnie poruszając temat od czapy, bo o tym też mieliśmy porozmawiać i tak troszeczkę na koniec myślę, że warto o tym wspomnieć, skoro się już Tomek Tworek, czyli Lirin, uaktywnił, to Tomku, jeszcze tak jakbyś na koniec naszym słuchaczom mógł powiedzieć, na czym ty grywasz. I to nie jest harmoszka, bynajmniej, bo...
3: Na czym ja grywam? Tak, na harmoszce!
2: Właśnie mówiłem, że to nie.
4: A jednak, cała prawda się pokazała.
2: Tak,
3: no ja myślę, tak mi się wymskło, bo tak specjalnie powiedziałeś, nie, na harmoszce, ja tak podłapałem i powiedziałem. Ja na czym gram? Ja gram na tutaj stojącym instrumencie niedaleko mnie. Obecnie nie zaprezentuję, bo nie mam takiej możliwości, ale gram sobie na obecnych tutaj bębnach, nawet w nie też nie uderzę pałką, gdyż no, ostatni koncert przyniósł pewne straty w pałkach, no więc muszę sobie zakupić nowe.
2: To niezły był koncert.
3: Gram sobie na bębnach, no dość solidny i trwał do jakiejś trzeciej nad ranem, sam jam session. Po koncercie. Taki after party. Ale to, że moje pałki się złamały, to jest jedno, bo złamały się praktycznie wszystkie, które tam były, a było ich trochę więcej.
2: Ale to, przepraszam, to był koncert, czy po prostu walczyliście z publicznością?
3: To był koncert. Aha, walka z publicznością, to pewnie byłaby jakaś jeszcze gorsza tam niszczarnia w ogóle wszelakich rzeczy, bo to na pałkach by się nie skończyło, ale wolę się nie domyślać, bo szkoda bębnów.
2: Dokładnie. Tak. No ja sobie te bębny to są jakieś takie specyficzne bębny, prawda? Bo one nie są głośne.
3: Uderza mi, jakoś nic się nie dzieje, czekam.
2: No właśnie.
3: To coś nie tak. No, zepsułem. Nie, nie zepsułem. Są specyficzne, dlatego że są elektroniczne w ten sposób. No i te bębny są, powiedzmy, custom made, czyli są robione ręcznie. Jak już tutaj wszyscy reklamujemy, no to ja też będę reklamował, a co? Są one ze strony www.perkusjaelektroniczna.pl. Cóż za piękny adres, taki bardzo oryginalny. Bębny się nazywają Dig Drum, z tego co wiem jest taka nazwa od jakiegoś czasu i chyba się nie zmieniła. Kosztuje to w zależności od zamówienia, bo tam sobie można zamawiać na własne życzenie poniekąd, ale taka najbardziej wyczesana wersja to jest jakieś 2500 za same bębny, czyli ramę plus pady. Ale teraz o co chodzi z ramą plus pady, bo to... Czyli wszystko generalnie opiera się na, jakby to powiedzieć w prostym polskim języku, że w bębnach są odpowiednie przetworniki, które przetwarzają uderzenie na sygnał, który jest dostarczany najczęściej do jakiegoś modułu brzmieniowego, czyli, no nie wiem, jest tych modułów dość sporo, najbardziej popularne w sumie są Rolandy. I chyba z tego co wiem, jakoś tam najbardziej cenione, aczkolwiek mi się to nie podoba, ale ja jestem chyba po prostu za bardzo wybredny. Ja tego używam z Alexem I/O, czyli input/output, to jest moduł niebrzmieniowy, tylko moduł generalnie podłączany do PC przez USB i no jednak, aby używać tych bębnów z brzmieniami MIDI, które bardzo często brzmią dużo, dużo lepiej. I właśnie w takiej konfiguracji mam obecnie bębny podłączone przez ten moduł do peceta. Jak już tu Tomek reklamował Reapera, na tym w Reaperze również działam. Mam sobie te wtyczki VST. To jest kolejny temat, myślę, taki też. Tutaj chyba też było coś kiedyś.
2: Tak, rozmawialiśmy a propos tego, czym jest VST i co ono może.
3: No właśnie. Więc ja używam właśnie takich VST i ładuję sobie brzmienia do Reapera i gram właśnie przez ten moduł na tych bębnach. Nie wiem, czy ktoś, kto słucha, jest bębniarzem, albo czy ma zamiar nim zostać. Ja z doświadczenia mogę powiedzieć tylko tyle, że niestety mam te bębny, bo niestety tak jest. Cieszę się, że je mam, bo mogę sobie coś tam pograć i co jest lepsze, nagrać. Ale niestety, dlaczego? Dlatego, że to są bębny, które do jakiegoś konkretnego grania i do konkretnego ćwiczenia różnych rzeczy się nie nadają. One się nadają do ćwiczenia, powiedzmy, odpowiednich ruchów nadgarstków, aczkolwiek problem zaczyna się wtedy, kiedy przechodzimy do wydobywania jakichś konkretnych dźwięków, konkretnych artykulacji, które chcemy zagrać na tych bębnach, no bo to są jednak bębny elektroniczne i tak jak są ustawione, tak zagrają, a nie zagrają tak, jak ty chcesz, żeby zagrały. A to jest zasadnicza różnica między bębnami akustycznymi a elektronicznymi, o czym trzeba wspomnieć.
2: Ale przynajmniej sąsiedzi nie stukają od góry i do dołu.
3: Stukają, spokojnie, więc ja już mojemu zapowiedziałem, że skoro tak panu to przeszkadza, to niedługo, jak mi się uda, zmienię bębny na akustyczne. No i to tak pokrótce o tych bębnach, no bo mówię, to jest rada dla wszystkich, którzy zaczynają grać na bębnach. Odradzam, szczerze mówiąc, elektroniczne bębny. To jest dobre rozwiązanie, jeśli jesteście w miejscu, w którym nie możecie grać na akustycznych bębnach, tak jak ja niestety obecnie. Nie macie takich możliwości. To jest jedyne, powiedzmy, sensowne rozwiązanie, które jest do wykorzystania. Natomiast jeśli chodzi o użycie tych bębnów, plus dodając alternatywy, że możemy mieć akustyczne, to odradzam jakby i spokojnie można za tą cenę, albo nawet powiedzmy lekko wyższą do 3-3,5 tysiąca już zmontować sobie całkiem ładny zestaw akustyczny. I co jeszcze? Ominąłem coś? Nie powiedziałem czegoś? Czy coś jeszcze należy? Nie wiem, właśnie myślę.
2: No okej, okay, czyli tak naprawdę...
3: Do głowy. Albo
2: no
3: jeśli chyba... ktoś by chciał zadzwonić w końcu, jakoś tak coś nikt
2: no właśnie,
3: nie dzwoni.
2: No właśnie, nikt do nas nie dzwoni, może po prostu wszyscy słuchacze liczyli na to, że dziś dowiedzą się czegoś więcej na temat sieci
4: tak
2: komórkowej
4: mówimy.
2: Dla osób niewidomych, a skoro się nie dowiedzieli, no to stwierdzili, że po prostu, no, akurat oni...
1: Słuchacze kupili CU-fona.
2: Darku, ale przester masz straszliwy. Ja cię bardzo proszę. No chyba, że to tak po prostu miało być. Chyba, że chciałeś z takim mocnym akcentem.
1: To widocznie przekręciło mi się, podgłosiło mi się po prostu pokrętło. Natomiast ja chciałem powiedzieć, że po prostu dlatego nikt do nas nie dzwoni, ponieważ kupili sobie słuchacze CU-fona i każdy, no, dzwoni i nie
2: I
1: może
2: testuje,
1: się
2: I testuje, dokładnie. Próbuję dodzwonić się do Zuzy. Dobrze, dziękujemy bardzo wam za dzisiejszy program. Dziś program, no, naprawdę w wielkiej improwizacji, ale i też tak czasem jest. Ja jeszcze na koniec dodam... Tomku, ty pamiętasz, mówię do Tomka Bileckiego, kiedy mieliśmy za zadanie robić audycję, też właśnie o dźwięku, i to też była taka audycja bardzo improwizowana. I dowiedziałeś się o tym na 15 minut przed programem, bo miała być audycja o Klango. Zadzwonił do mnie Maciek Muszytowski i powiedział mi 15 minut przed audycją: słuchaj, internet mi wysiadł. No, cóż...
4: Ubić to mało.
0: Tak,
4: no
0: i do mnie dzwoni Michał: słuchaj, masz dzisiaj, bo jest sprawa, że trzeba zrobić audycję.
2: I ta audycja, pamiętam, no, była dosyć interesująca. No,
4: całkiem fajnie poszła ta audycja. Też już wiem, która to, też już pamiętam, która to. Całkiem taka trzeźwa była.
2: No, dokładnie.
4: Wtedy chyba o nagrywaniu dźwięków wtedy chyba gadaliście.
2: Tak, bo jeżeli można jakby wejść w taki temat, który jest nam jakoś znany, no to te audycje jeszcze da się jakoś zrobić. Gorzej, gdyby okazało się, że po prostu są tylko na tapecie takie tematy, o których, no, ja na przykład nie mam pojęcia i nawet nie wiem, o co zapytać. Bo to też tak czasem jest. Jeszcze z takiego własnego doświadczenia powiem tak, że audycje, w których prowadzący i gość są, no, powiedzmy sobie, że ekspertami w danej dziedzinie, to też nie są dobre audycje. Bo dobrze, jeżeli prowadzący w danej dziedzinie się orientuje, takie jest przynajmniej moje zdanie, nie wiem, co o tym sądzicie, ale dobrze jest, jeżeli prowadzący się w tym orientuje, ale nie ma zbyt dużej wiedzy, bo w tym momencie zaczyna pomijać podstawowe rzeczy, które mogą być dla pozostałych niejasne.
4: Dokładnie, i się zaczyna, za przepraszam, klepać po ramieniu z tym drugim ekspertem, bo
2: dokładnie.
4: No, my wiemy, o co chodzi, to my pominiemy podstawę.
0: Albo się zaczyna dyskusja fachowców.
2: Tak, tak. I wtedy, tak, to, jest, tak, i wtedy tak. to jest niebezpieczne.
4: Na temat
2: i,
4: szczególików, detali i
2: audycja
4: i
2: jest fajna, ale
4: do...
2: tylko dla prowadzącego i dla gościa, a pozostali...
4: Nie, i dla tych, którzy jakoś tam powiedzmy wiedzą o co chodzi i są w stanie dogonić ten tok myślenia.
2: Zgadza się. Dobrze, dziękujemy wam bardzo za tę dzisiejszą audycję. Do usłyszenia. Kolejny Tyflo Podcast już za tydzień na naszej antenie się pojawi. Myślę, że będziemy wtedy mieć dla was jakiś bardziej sprecyzowany temat. Oczywiście Tyflo Podcast w Radiu N, bo na naszej stronie www.tyflopodcast.net będą się jeszcze pojawiały audycje. Na pewno już za jakieś dwa dni się pojawi audycja o kolejnym telefonie komórkowym z systemem Android. Zatem bardzo serdecznie zapraszam, a dziękuję póki co moim dzisiejszym gościom, a byli nimi Patryk Faliszewski, Tomek Bilecki, dziękuję. Robert Łabęcki, Darek Marzewka i Tomek Tworek. Dziękuję wam bardzo, mam nadzieję, że nikogo nie pominąłem.
4: Nie pominąłeś.
3: Chyba nie.
2: Redaktor Nora jeszcze. Za oknem.
4: A tak, za oknem.
2: Dokładnie.
4: Ale teraz nie chcę dać głosu, więc coś to znaczy.
2: Coś to znaczy, a to znaczy, że kończymy po prostu tę naszą dzisiejszą audycję. Kolejny Tyflo Podcast w Radiu N już za tydzień. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia.
5: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: Godzina 19 minęła i to już nawet 8, no prawie 9 minut temu. Rozpoczynamy kolejne spotkanie na antenie Tyfloradia. Pierwsze w nowym 2016 roku. Witam bardzo serdecznie, z tej strony Michał Dziwisz. Po drugiej stronie moi dzisiejsi dwaj zacni goście, Michał Kasperczak i Paweł Masarczyk. Witajcie.
1: Dzień dobry.
2: Witamy wszystkich.
0: Dziś będziemy podsumowywać rok 2015, rok, który już za nami, no ale to już taką tradycją się stało, że co roku, na początku roku następnego, w składach różnych, bo te składy się zmieniały, ale tradycja pozostaje. Staramy się przypomnieć wam, sobie przy okazji zresztą też, co przyniósł nam poprzedni rok, jeżeli chodzi o rozwój technologii dla osób niewidomych i niedowidzących. Na dobry początek, zanim zaczniemy wymieniać te różne rzeczy, dodam jeszcze, że nasza audycja ma formę interaktywną, więc jeżeli ktoś z was chciałby o czymś wspomnieć, co dla niego jest ważne w roku 2015, a o czym my na przykład zapomnieliśmy, albo po prostu uważa, że to jest tak istotne, że już trzeba o tym natychmiast powiedzieć, no to może się z nami kontaktować. 123 834 835 to telefon, a nasz radiowy Skype o loginie tyflopodcast.net jest również do waszej dyspozycji. Zapraszam serdecznie. Zanim przejdziemy do omawiania takich szczegółowych kwestii, chciałbym was tak króciutko zapytać. Czy wy uważacie ten zeszły rok za rok taki, który był sukcesem, jeżeli chodzi o te kwestie tyfloinformatyczne, czy też nic się w nim takiego szczególnego dla was nie działo? Michale, może od ciebie zacznę.
1: Z mojej perspektywy to był rok taki bardzo, bardzo z jednej strony umiarkowany, bo nic aż tak szczególnego się nie działo, a z drugiej strony gdzieś tam jest pewne oczekiwanie na to, no zawsze gdzieś tam, szczególnie w gronie osób, które testują, które żyją gdzieś tam, pracują tak z pisania, gdzieś tam żyją z pisania o technologiach i pracują z tymi technologiami, to zawsze gdzieś tam apetyt nie jest zaspokojony i chciałoby się więcej. I tutaj też mam takie wrażenie, że właśnie z jednej strony stagnacja, a z drugiej strony czeka się na rozwój pewnych rozwiązań, na to, co gdzieś tam będzie dalej. Bo dlaczego mówię stagnacja? Że miał ten rok, o czym też powiemy potem, to była mocna, gdzieś tam mocne zapowiedzi ze strony Microsoftu, nadzieje na nowy system Windows 10, w którym z jednej strony, to nadzieje zresztą były już wcześniej, nadzieje na nowy Windows 10, którym myślano, że będzie bardziej rozwinięty narrator, że być może kiedyś tam Windows Ice nawet będzie stanowił część tego systemu Windows, tak jak i będzie darmowy, tak jak gdzieś tam Windows Ice for Office. Nic takiego się w rzeczywistości nie stało. Nadzieje były na Windows 10 mobilny, który miał być udźwiękowiony. Jakiś tam rzeczywiście, chyba są tam opcje dostępności, są jakieś powiększenia. Zdaje się, że też jest jakiś chyba narrator, no ale nie ma języka. Tak, w końcu nie wiem do końca, jak jest z tym Windows 10, ale
0: jest język
1: Windowsie polski. 10,
0: Windowsie tak. 10.
1: Jest język
0: tak.
1: Polski. Jednak, czyli coś tam się zrobić da, no ale wygląda na to, że ten Windows 10 mobilny i też ten tryb pracy telefonu podłączonego z podłączoną klawiaturą, to nie jest to, o co by nam chodziło, bo to jest jednak inna architektura zbliżona, która jest takim następstwem tej architektury ARM. W tym sensie nie tak literalnie, ale w sensie funkcjonalnie, w sensie obsługi, że to są te aplikacje uniwersalne.
0: Jeżeli ktoś myślał, że zabierze komputer do kieszeni z całym dobrodziejstwem inwentarza, to się pomylił.
1: Telefon, w sensie komputer.
0: No komputer w sensie telefonu, tak, sensie. Tak.
1: Tak, tak, tak. No tak, to niestety tak się póki co nie da. Być może tak się da w przyszłym roku, bo gdzieś tam czytałem na techgazeta.pl, że w lutym na MWC ma być prototyp pokazany jakiegoś telefonu z normalnym procesorem, takim jak jest w komputerach. Także jest nadzieja, że tak się stanie, ale jak to będzie w przyszłości, to zobaczymy, bo też można to różnie patrzeć, jak takie aplikacje mimo wszystko dotykowe w telefonie będą z Windowsem działały. Nawet jeżeli by ten telefon takie normalne aplikacje mógł mieć, no to przecież nie zawsze będziemy chodzić z klawiaturą albo z linijką brajlowską, żebyśmy obsługiwali telefon tak jak komputer. Także z tym Microsoftem były pewne nadzieje, z Windowsem 10 na początku pewne rozczarowania, no bo czytniki ekranu musiały gdzieś tam dogonić system, ale wydaje się, że to wszystko mniej lub bardziej bezboleśnie przeszło i aż takich narzekań na Windows 10 nie ma, jak były chyba na początku, choć na pewno tak jak kiedyś z Windowsem XP jest spora grupa ludzi, która mówi, a XP to był jedyny system, tak jak teraz mówią, system Windows 7 to jest ewentualnie, a wszystkie inne systemy są złe. No, z Androidem to też można by różnie mówić, będziemy też o tym dalej mówić, bo z jednej strony pewnie ludzie czekali na coś więcej, ale z drugiej strony pokażemy, że naprawdę sporo się dla użytkowników Androida działo. Także reasumując, no w innych rozwiązaniach aż tyle się nie działo, ale też jakieś tam drobne nowości są. Także no, spektakularnych nowości nie było, ale gdzieś tam będzie o czym mówić. Także dla mnie taki rok średni, taki, że spodziewamy się rozwoju tego, co gdzieś tam się pojawiło, no ale jak będzie, to czas pokaże.
0: Paweł już nam się tu porusza ze zniecierpliwienia, żeby mu oddać głos. Pawle, proszę bardzo, słuchamy.
2: Bardziej ustawienie mikrofonu, żeby uniknąć problemów z poprzednich audycji. Ja tak obserwując to, co się dzieje i to, o czym będziemy tutaj po kolei mówić, odnoszę takie wrażenie, że to był taki rok nadganiania. Nadganiania po części przez rozwiązania open source i takie darmowe, którym daje się już szansę, ale i wielu z nas uznaje je za takie już podstawowe, możliwe do zastosowania w codziennym użytku, ale z drugiej strony czegoś im jeszcze brak, w czymś jeszcze muszą nadgonić NVDA. Myślę, że wiele funkcjonalności komercyjnych screenreaderów w tym roku przejął. Przynajmniej kilka takich, na które ja osobiście czekałem. Będziemy tu mówić, tu właśnie patrząc na listę zmian, widzę przeglądanie dokumentów w Wordzie za pomocą skrótów klawiszowych, tak jakby były to strony internetowe, czyli nawigacja po nagłówkach i innych elementach dokumentu, jest NVDA Remote. TalkBack również nadgania, jeszcze mu daleko do tego, żeby osiągnąć wszystkie te funkcje, które posiada VoiceOver. Mimo to jednak pewne żądania użytkowników zostały rozpatrzone, parę funkcji takich dość ważnych typu kurtyna czy nawigacja taka łatwiejsza po znakach, wyrazach dzięki konfiguracji skrótów klawiszowych, gestów została dodana, czy nawet eksport etykiet, którego w VoiceOverze nie ma, co prawda, ale jest w innym screenreaderze, o którym będziemy mówić, Shine Plus. Czyli ten Android właśnie przy zarówno sile TalkBacka, jak i innych screenreaderów, o których powiemy, też nadgania iOS-a, który do tej pory jest takim gdzieś naszym królem dostępności, jeśli chodzi o urządzenia mobilne dla osób niewidomych.
0: No to ja ze swojej strony powiem tylko tyle, że dla mnie ten rok to był naprawdę rok 2015. Oczywiście. To był rok jednego wydarzenia, o którym już tu, Pawle, wspomniałeś. No, jednego wydarzenia, które jak dla mnie jest rewolucją, ale o nim sobie powiemy później, więc nie uprzedzajmy faktów, bo nic mądrego nie powiem. A cała reszta, no cóż, mam takie wrażenie, że jednak mimo wszystko jakoś tak bardzo dużo się nie dzieje, chociaż z drugiej strony ja już myślę, że my, ze względu na to, że obracamy się w kręgu tych nowoczesnych technologii, śledzimy te wszystkie wydarzenia, które się dzieją, śledzimy to na bieżąco, to już sami mamy chyba niekiedy taki przesyt i sami byśmy do końca nie wiedzieli, czego my byśmy tak chcieli. No bo zastanówcie się, jakby was ktoś tak zapytał, no dobrze, ale to co by miało być, żeby można było tak powiedzieć, że jest takie super, że jest takie nowoczesne i że jest takie świetne, no... Chyba tak ciężko byłoby od razu. Chyba, że nie. Chyba, że macie jakieś pomysły.
1: Ale w sensie, co by miało być?
0: Tak, co by mogło być w Tyflo Informatyce takiego naprawdę rewolucyjnego, że moglibyśmy powiedzieć, tak, ten rok się rzeczywiście udał. I to bardzo.
1: Co by mogło być? dobrze, to tak wróżąc, spekulując to, na co bym czekał, a to się nie wydarzyło. Żeby TalkBack jeszcze bardziej upodobnił się do iOS-a, w sensie takim łatwości, lekkości użytkowania i pewnego rodzaju gdzieś tam spójności, żeby, no bo powstał program Shine Plus, czyli który ma pewne takie rzeczy, których nie ma TalkBack, to te rozwiązania mogłyby być połączone niejako w jedno, tak żeby powstał screen reader idealny.
0: Screen reader marzeń.
1: Tak, powoli mamy do czynienia z czymś takim jak kiedyś pod Windowsem, że Windows Eyes miał to, a JAWS miał to i troszkę się jeszcze trzeba było między programami gdzieś tam przełączać. Co jeszcze mogłoby być? Windows 10 z wbudowanym powiedzmy Windows Eyesem jako rozwiązaniem zastępującym narrator. Co jeszcze mogłoby być? No iOS to tutaj gdzieś tam on się zmienia i to zmienia się zasadniczo w dobrym kierunku, choć pewne on też, jak to w takich systemach, gdzie jest wiele oczekiwań i gdzieś tam w rozwiązaniach uniwersalnych, no nie wszystko działa idealnie i są pewne rzeczy, które wypadałoby, żeby działały lepiej, no szczególnie, że to jest jednak drogi produkt i Apple to rozwiązania drogie, no ale to już chyba ogólnie też nie jest ten czas, co kiedyś, że Apple to jest synonim 100% niezawodności niemalże. To kiedyś tak było, teraz oczywiście ta niezawodność jest dalej dalej to wszystko dobrze działa, ale jednak narzeka i to nie mam na myśli takich prostych jakichś tam tekstów malkontenckich na jakiś pisanych przez jakichś nie do końca wiedzących czego by chcieli blogerów, ale mam na myśli nawet zaawansowanych użytkowników, którzy od czasu do czasu mają słuszne jednak zastrzeżenia do gdzieś tam do Apple'a i to też w jakiejś mierze na dostępność niestety się przekłada, ale tu uważam i tak ciągle jest nieźle. No i na przykład taka Lumia z jakimś, no w końcu to ma Microsoft w dziedzinie dostępności w jakiejś mierze prekursor, mogliby naprawdę zaoferować coś znacznie więcej niż to co jest w tych nowych Lumiach, w tym nowym narratorze. Także no mogłoby pewne rozwiązania jakieś tam być znacznie lepsze.
0: Pawle, ty by coś do tego dodał?
2: Znaczy ja myślę, że każdy z nas ma jakieś swoje wyobrażenie tego, no co byłoby rewolucją i później ten rok mija i robiąc takie podsumowanie porównujemy te nasze oczekiwania.
0: Zderzamy je z rzeczywistością.
2: Tak, tak i na tej podstawie budujemy jakąś taką opinię. Ten rok był kiepski, ten rok był super i każdy będzie mówił co innego. I myślę, że jeżeli mamy mówić o rewolucji, to musiałoby się stać coś, co sprawiłoby, że postąpilibyśmy o krok dalej w kwestii tego, do czego osoby niewidome czy słabowidzące mają dostęp, a do czego nie. Że powiedzmy, jakaś część internetu, czy materiałów, mediów ogólnie pojętych, nagle się przed nami otwarła w jakiś sposób. Nie wiem, mogłaby to być powszechnie stosowana audiodeskrypcja, to jest idealistyczne, ale mówimy o rewolucjach, więc no.
0: No właśnie, ja powiem szczerze, bliżej też się skłaniam ku takiej twojej wizji niż wizji Michała, bo Michał oczywiście mówi słusznie, natomiast to są takie rzeczy bardziej kosmetyczne, które rzeczywiście mogłyby być po prostu lepiej zrobione w pewnych technologiach. Ja to bym na przykład widział w minionym roku, gdyby jakaś firma, oczywiście mainstreamowa, bo nie ma co mówić o firmach tyflo, bo postęp nie wiąże się już w tym momencie z firmami tyflo, tylko wiąże się z firmami, które zauważają, że niewidomi to istnieją, żyją i w sumie warto by dla nich coś zrobić. Natomiast ja takiego postępu bym upatrywał w tym, że na przykład mogłyby się pojawić jakieś technologie pozwalające na dostęp do obrazów wypukłych w jakichś urządzeniach, tego typu rzeczy. No to mamy wrażenie takie, że to jest coraz bliżej, ale jednocześnie nikt nie wpadł na to, żeby gdzieś to zaimplementować, znaczy, a myślę, że to... to
1: ale tak. Masz na myśli te prototypy, to się mówiło o tym cztero, na przykład liniowym wyświetlaczu brajlowskim?
0: Nie, Michale, mam na myśli to, że jakaś firma, dajmy na to Samsung, Apple, jakakolwiek, na przykład wdraża ekrany, które są w stanie wyświetlać nam faktury. Bo wiesz, co by się stało, gdyby jakaś firma tyflo się za to zabrała? No to by, tak, byśmy mieli do czynienia z kolejnym wynalazkiem, który kosztuje tyle, co średniej klasy samochód. No a to nie o to chodzi, bo,
1: zgadza się,
0: bo technologie, technologie już są, tylko po prostu chodzi o to, żeby ktoś wdrożył to na naprawdę wielką skalę i wtedy, tak, żeby ktoś mógł sobie na to pozwolić.
1: Chociaż ja tutaj, no, nie jestem znawcą ani jakimś tutaj prorokiem dostępności, to nie jest moja działka, tak wprost, ale akurat myślę, że to żadna firma, może się mylę, ale żadna firma taka masowa akurat takiego czegoś chyba nie wdroży.
0: No, myślę, że
2: to... Apple jest zainteresowany tymi akcesoriami dostępnościowymi.
1: No, czytamy o właśnie, to o tym coś więcej, bo ja mi to gdzieś...
2: Na razie to jest tylko plotka, którą podaje jakiś chiński serwis.
1: Właśnie,
2: ale plotka się na tyle rozniosła, że pisze o tym jakiś Apple Insider, więc mi się wydaje, że wystarczy odczekać jakieś dwa... Że mają być jakieś dostępnościowe akcesoria i nie wiadomo nic więcej. I teraz są spekulacje, czy to będą aparaty słuchowe, czy monitory brajlowskie, czy jeszcze coś innego,
0: po prostu
2: czy jakieś switche dla wózków.
0: Po prostu pozostaje czekać, bo, tak, bo tych technologii dostępnościowych to jest dużo i nie tylko dotyczą one osób niewidomych, więc pozostaje poczekać, co i kiedy i czy w ogóle Apple wprowadzi. No ale właśnie, już zmierzając tak powoli do podsumowania...
1: Kończąc, dobrze. Tak, my tak zaczęliśmy w sumie od tak zupełnie standardowo, bo zaczęliśmy od takiego trochę podsumowywania, trochę
0: tam
1: wróżenia z fusów i od refleksji, ale mi się marzy, żeby Apple zrobiło jedną rzecz, która by, nie wiem czy sprawiła, ale by się przyczyniła się do tego, żebym mógł poważnie myśleć o iPhone'ie jako notatniku brajlowskim z prawdziwego zdarzenia, czyli możliwość prawdziwego uruchamiania aplikacji z klawiatury, czyli że mogę dany program uruchomić nie przez kliknięcie go na określonym ekranie albo z paska aplikacji, bądź przez powiedzenie open nazwa programu za pośrednictwem Siri, tylko że mogę jakimś konkretnym skrótem klawiszowym na klawiaturze uruchomić program. Choćby tych skrótów mogło być, nie wiem, tylko 10, załóżmy, że tam command 1 do command 0 albo no już obojętnie, czy skróty z literkami, czy jak, ale naprawdę to by było, uważam, że to by było super rozwiązanie i trochę, bo ostatnio pracowałem dłużej z iPhone'em i tylko z klawiaturą właśnie, i szkoda, że tak mało programów, choć to się ulepsza, szczególnie w iOS-ie, w Outlooku, w mailu i tam w innych jeszcze kilku aplikacjach jak Safari, notatki, to szkoda, że tak mało programów wykorzystuje skróty klawiszowe na klawiaturach bluetoothowych. Uważam, że to pomogłoby również nie tylko niewidomym, tylko byłoby to uniwersalne, znalazłoby to zastosowanie jak najbardziej uniwersalne, ale to jest rozwiązanie, które no, nie jest dopracowane, ono kuleje i ogólnie też kuleje, bo czytałem gdzieś tam na iMagazine, że na iPadzie Pro ktoś tam pisał na tej klawiaturze dołączonej do iPada i chciał skorzystać ze skrótów klawiszowych tych wbudowanych w WordPressa, bo przecież WordPress od pewnego czasu, o tego nic sobie gdzieś tam nie przygotowaliśmy wcześniej, ale o dostępności WordPressa, która się pogłębia i polepsza coraz bardziej, też by wypadało powiedzieć. WordPress tych skrótów klawiszowych w edytorze ma coraz więcej. Okazuje się, że one też powinny działać na urządzeniach mobilnych, a na... Już pomijam, jak by one działały z VoiceOver, mam nadzieję, żeby działały, bo chociaż tam jest też Wo, tak jak Wo, jest Control Option niestety, a okazuje się, że na przykład na iPadzie Pro te klawisze komuś nie działały, że tam Command B działały, a te Control Option coś tam do linków czy czegoś tam nie chciały działać. I zaznaczam to nie dlatego, że był włączony VoiceOver, bo to pisała osoba widząca. Czyli też osoby widzące zauważają taką obecność, potrzebę używania klawiszy. Myślę, że gdyby to Apple poprawił, udoskonalił, pozwolił jakoś definiować, no to by bardzo, myślę, że mogło niewidomym ułatwić życie, a firmy w rodzaju Hims, producent Braille Sensa miałyby nad czym myśleć.
0: Dobrze, to pomarzyliśmy, to teraz zejdźmy na ziemię i skupmy się na tym, co jest. A jest też dość sporo rzeczy, które miały miejsce w 2015 roku. Tak, mimo wszystko. Zaczynamy właśnie od Apple'a. Apple wypuściło dwa urządzenia. Jedno to jest zupełne nowum w portfolio tej firmy, drugie to jest nowa wersja znanego już urządzenia, no znaczy znanego, tam tych urządzeń jest troszeczkę więcej, natomiast myślę, że warto skupić się przede wszystkim na tym. Taką nowinką no to jest Apple Watch. Inteligentny zegarek, którego prezentacja jest w Tyflo Podcaście. Jeżeli ktoś jej jeszcze nie słuchał, to zachęcam, żeby się zapoznał z tą prezentacją www.tyflopodcast.net. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę odpowiednią frazę i znajdziecie. Przedstawia to Piotr Witek, który jest posiadaczem takiego inteligentnego zegarka. Jak wam się wydaje, to teraz Pawle, może od ciebie zacznę, bo Michał tu się nam naprodukował przed chwilką. Jak ci się wydaje?
1: Dodam, że nic nie mam do powiedzenia na temat zegarka Apple Watch, także chętnie się nawet nie wypowiem na jego temat.
0: No nie, no myślałem, że coś nam tu też dorzucisz do dyskusji, ale okej, to może za chwilkę. Bo ja chciałem...
1: Na smartwatchach się nie zna.
0: Bo ja chciałem zapytać, jak według ciebie taki zegarek wpasowuje się w kwestię dostępności? To jest urządzenie nam w ogóle potrzebne w jakiś sposób? W tym kontekście?
2: Widziawszy jednego Apple Watcha, mogę powiedzieć tak. W tej chwili jeszcze nie znalazłbym dla niego aż takiego zastosowania, bo to są jednak urządzenia, które są mocno uzależnione od urządzeń macierzystych, czyli smartfonów, tabletów. Bo to już nie tylko kwestia Apple Watch, ale też Android Wear i wszystkich tych... Gear S może nie jest aż tak zależny, ale w dużej mierze te zegarki potrzebują telefonu, żeby swoją pełną funkcjonalność realizować. Mają te urządzenia też dość krótką żywotność baterii, to chyba więcej niż parę godzin, paręnaście nie wytrzyma.
0: No chyba tak maksymalnie jeden dzień można.
2: Tak, tak. Natomiast wydaje mi się, że tu właśnie Apple dobrze zrobił, wprowadzając VoiceOvera, że jeżeli ta technologia się rozwinie, jeżeli te urządzenia będą miały bardziej wytrzymałe baterie, jeżeli odłączą się od telefonów, jeżeli na przykład w takim Apple Watchu chyba już to się darzy, żeby głośnik także potrafił odtwarzać muzykę na przykład, a nie tylko dźwięk tam FaceTime'a, VoiceOvera i paru jeszcze aplikacji, no myślę, że to byłoby dość ciekawe urządzenie. To jest jakby nasze centrum informacji na ręce, plus jest ono obładowane różnymi czujnikami. Ja tutaj widzę potencjał takiej technologii w orientacji w przestrzeni. GPS, który jest na naszym nadgarstku, więc nie musimy trzymać w ręku ani w kieszeni smartfona. Jest po prostu naturalnie przylega do naszego ciała. A ponadto dzięki temu, że ma czujniki, być może będzie w stanie nas o czymś ostrzegać w przyszłości, może informować nas o przeszkodach, może jakieś inne jeszcze komunikaty podawać na podstawie na przykład wibracji. I myślę, że w chwili obecnej jest to jeszcze jednak taki troszeczkę gadżet, natomiast gadżet z potencjałem i temu rynkowi i jego rozwojowi warto się przyglądać, czy zegarki inteligentne takie jak Apple Watch to jest tylko taka zabaweczka na 5 minut, czy jednak producenci takiego sprzętu bardziej w niego zainwestują i on zdominuje też gdzieś tam ten rynek i będzie miał swoich posiadaczy i swój udział.
0: Wiesz co, ja myślę, że to wszystko zależy od tego, jak takiego urządzenia chcemy użyć, bo tak naprawdę Apple Watch to jest urządzenie, które ma swój własny system operacyjny, który rzeczywiście jest przedłużeniem, tak jak powiedziałeś, urządzenia macierzystego, ale już powiedzmy w przypadku nawigacji to może okazać się całkiem wygodne, bo żeby nawigować, żeby korzystać z tej nawigacji, nie musisz już wyjmować telefonu z kieszeni. Wiadomo, że i tak zwykle polegało to na tym, że miało się ten telefon spięty z jakimiś słuchawkami, no ale w tym momencie te słuchawki nam odchodzą. Taki zegarek może pewne rzeczy już teraz komunikować poprzez wibracje. Może za pomocą takiego Apple Watcha możemy odbierać jakieś powiadomienia. Gdzieś tam telefon może sobie leżeć na biurku, a zegarek no, mamy cały czas na nadgarstku, więc jesteśmy w stanie za pomocą takiego urządzenia wygodniej pewne rzeczy robić. To nie jest jeszcze, ja tego nie odczuwam tak, że jest to urządzenie z gatunku must have, bo to jest coś, co powiedzmy mogę mieć, czego nie mam, ale jakoś bardzo nie rozpaczam, że tego nie mam. Natomiast jeżeli bym miał, to na pewno znalazłbym dla niego zastosowanie i na pewno bym tego zegarka używał. Chociaż powiem szczerze, samo wykonanie Apple Watcha jest dla mnie takie trochę odpustowe. Taki plastik
2: on to wygląda jest. Jak te zegarki mówiące, które mam na rękę chyba.
0: Tak. To znaczy on jest taki bardziej...
2: W sumie poniekąd
0: On jest taki bardziej kwadratowy. On jest taki bardziej kwadratowy. Te mówiące były takie bardziej okrągłe. Ale tak, taki właśnie trochę odpustowy ma wygląd Apple Watch.
2: No i szkoda, że taka cena, że jedyny dostępny w sumie, chociaż nie, Gear S2, którego jeszcze chyba nikt nie testował z nas po polsku, też mówi coś, ale tam już słyszałem niezbyt pochlebne opinie ludzi, którzy testowali. Natomiast Apple Watch jest dość drogi, jak na jedyny zegarek, który jest dostępny. Swoją drogą, nie wiem, czy słyszeliście o tym, że chyba AT Guys, nie wiem, czy wyprodukowali, czy sprzedają, to jest ta amerykańska firma, która ma parę takich ciekawych produktów, typu jakieś powerbanki, jakieś folie na ekran iPhone'a, te Speed Dots'y chyba też są jakoś od nich. Zrobili taki gadżet, który jest opaską na rękę z głośnikiem Bluetooth.
0: To o tym nie słyszałem. Można po prostu...
2: Tak, jest coś takiego. Ja to gdzieś widziałem w ich ofercie, nie wiem ile to kosztuje, ale można na rękę założyć głośnik Bluetooth i połączyć z telefonem i wtedy mamy to, o czym mówisz, czyli nawigację GPS na ręku.
0: No tak, tylko nie masz ekranu dotykowego, więc nie możesz interakcji żadnej dokonać.
2: No powiedzmy, no tak, rzeczywiście. I tylko ustawiamy GPS na cel.
0: I Bluetooth jednak ma pewne opóźnienia, więc jak korzystasz z tego voiceovera w kieszeni, dajmy na to, bo taki byłby schemat pewnie działania, to jednak mimo wszystko to takie mniej responsywne. No ale pewnie jest to tańsze. No. Tu można upatrywać oszczędności.
2: Michale, ale taki samodzielny zegarek z czujnikami, myślę, że nawet więcej niż orientacja, ale jakieś takie zastosowania różne w naszym środowisku dzięki wibracją, dzięki dźwiękowi, dzięki tym czujnikom, myślę, żeby znalazł. Trzeba tylko pomyśleć.
0: Michale, a dla ciebie Apple Watch to tak z ciekawości. To jest coś, co gdzieś tam... O czym myślisz za czas jakiś?
1: W ogóle. Ja tak dawno nie miałem... Ja w ogóle nie lubię zegarków na... Od dawna już na ręce nie miałem zegarka. Bardzo od dawna. To były czasy gdzieś tam zegarków brajlowskich, potem mówionych, ale mówiony też bardziej potem miałem gdzieś indziej schowany, a niekoniecznie na ręce. Także nie, o Apple Watchu absolutnie zupełnie do mnie, nie to, że zupełnie, ja po prostu nie jestem tym zainteresowany, akurat takim rodzajem gdzieś tam przekazu, takim urządzeniem. Także nie myślę i rzeczywiście nie myślę to raz, a dwa, warto poczekać, bo tak jak mieliśmy pierwszego iPada, pierwszego iPhone'a, były to urządzenia wielce niedoskonałe i niejako wytyczające nowe trendy. Tak samo właśnie jest z Apple Watchem, który jako takim nie jest pierwszym inteligentnym jakimś takim zegarkiem, ale no jak to Apple robi tak, żeby to było wszystko w cudzysłowie pierwsze i jakoś tam lepiej lub gorzej pointegrowane z ekosystemem Apple. Także ale ma być w tym roku nowy zegarek, nowy Apple Watch, Apple Watch 2, pewnie będzie, za rok pewnie będzie jeszcze, to wszystko pójdzie do przodu, także warto być może poczekać, kiedy ta dostępność już jest fajna, ale zobaczymy, w jakim ona pójdzie dalej kierunku, jeszcze jakie będą nowe aplikacje, no jakie będą ceny, to już pewnie za wesoło nie będzie tutaj, ale no zobaczymy, czy to będzie tak samo drogie, czy może troszkę stanieje.
0: Albo troszeczkę zdrożeje.
1: No też może tak niestety być. I wtedy może, ale ja raczej nie.
0: Rozumiem. Kolejne takie urządzenie, no to... Apple TV, o którym też gdzieś tam wspomniałeś w swoich notatkach.
1: Bym myślał
0: to już prędzej. Chociaż ja powiem prędzej, szczerze, też nie. Już prędzej Apple Watchu niż Apple TV. Bo dla mnie to urządzenie to jest takie, które naprawdę nic mi nie wnosi ciekawego. Ale to może dlatego, że ja nie oglądam po prostu zbytnio telewizji, zadowalam się tym, co mam gdzieś tam w sieci, ewentualnie jakieś aplikacje typu VOD, no a do tego nie jest mi naprawdę potrzebne takie statyczne oglądanie na ekranie telewizora. Ja wiem, że lepszy dźwięk i tak dalej. Już bardziej interesuje mnie to, co Google wypuściło i chętnie bym to przetestował, mianowicie Chromecast i Chromecast Audio. nowe wersje wyszły w tym roku. I są to urządzenia, które rzeczywiście mogą być dość interesujące, jeżeli mamy dobry sprzęt, ale ten sprzęt ma kilka lat, no i nie bardzo już możemy uczynić go smart tak prosto. Ale tam też to działa w ten sposób, że mamy ileś aplikacji i może to odtwarzać na przykład z YouTube'a, ze Spotify'a albo z innych aplikacji tego typu dźwięk, więc to też jest takie trochę zamknięte. Mam takie wrażenie. Dobrze, przechodząc do kolejnych rzeczy.
1: No nie, ale o tym Apple TV coś powiemy chyba jednak, no bo to jest to, że my go nie chcemy, to my go nie chcemy, to znaczy ty go nie chcesz, ja być może go nie chcę, ale to jest jednak gdzieś tam ważne z tego względu, że to jest urządzenie jest o wiele. Po pierwsze, było długo musieliśmy na nie czekać i to jest jakieś tam jedno z kluczowych urządzeń, jakie w tym roku Apple zaprezentował. Ono ma większy, szybszy procesor, taki jak mamy w iPhone 6, więc to jest naprawdę, naprawdę mocne urządzenie. Ma nowego pilota z gładzikiem i z klawiszem Siri. Pomijam, że w Polsce nie działa Siri, ale to inna sprawa.
0: To jest inna bajka, Apple, tak.
1: Inna bajka. No, Apple TV jest bardzo...
0: Może. No to już któryś rok tak sobie mówimy
1: tak,
0: o tym.
1: Tak, to już tak trochę... Apple TV na pewno bardzo, bardzo mocno jest gdzieś tam nakierowane na... No przede wszystkim na ten rynek amerykański, na te usługi gdzieś tam... Usługi, które są dostępne w Stanach Zjednoczonych, ale ma jedną rzecz, która może się okazać bardzo przydatna, mianowicie możliwość instalowania aplikacji zewnętrznych. I to znowu, system Apple teraz się coraz bardziej rozdrabnia, bo to jest niby to samo, ale nie do końca to samo. Mamy tego iOS-a, jest system teraz na Apple TV, na Watch, no i system na komputery. I zaczynają powstawać na razie jeszcze nie aplikacje do VOD, ale jakieś tam do odtwarzania radia, do jakichś takich innych serwisów filmowych, sportowych, co prawda niekoniecznie dostępnych w Polsce. Ale coś tam się zaczyna dziać, są jakieś gry, także no Apple TV...
0: Właśnie, w ogóle Apple TV jest przede wszystkim, z tego co mówił nawet w trakcie audycji, z tego co mówił w trakcie audycji Piotr. Mikołaj Rotnicki, który gdzieś tam nas supportował z Piotrem, to Apple TV jest w ogóle tak reklamowane jako konsola do gier, tak naprawdę. Przede wszystkim.
2: On konsoli raczej nie zastąpi, z tego co wiem, tak już czytając opinię.
0: Tylko Apple by sobie tego życzyło, żeby tak, wiesz, żeby tak
1: mogę
0: było.
1: Się domyślić, znaczy, ja myślę, że to jest konsola dla osób, które mało, dla osób, które okazjonalnie grają, to może być również fajna konsola, w ten sposób, tak to rozumiem.
2: Tylko, że chyba ta rozgrywka jest na trochę niższym poziomie, bo to są chyba po prostu gry mobilne, te, które mamy na iOS, portowane poniekąd pod Apple TV, czyli mamy też, gry będą pewnie mniejsze w rozmiarze, jak się domyślam, i dzięki temu grafika, a raczej przez to grafika i dźwięki będą niższej jakości niż na przykład na płytach Blu-rayowych, na których są gry dla PlayStation czy Xboxa.
0: To jest całkiem możliwe, natomiast ja jestem ciekaw, jak się w ogóle gra za pomocą tego pilota, bo to tak naprawdę tym gramy, tak? Tym pilotem, on jest takim
2: chyba
0: padem.
2: Chyba tak jak na ekranie dotykowym iPhone'a, jak się domyślam, bo to jest... Jak dla mnie to
1: znaczy,
2: jest mniej więcej tego w sumie.
1: Jak czytałem opinie na takich blogach, no tych, które czytam Macowych, tam typu iMagazine, My Apple czy mój Mac Magazine, no to gdzieś tam te osoby, które chciały pograć, ogólnie były zadowolone, o tak powiem.
0: Okej, okay, no to pozostaje wierzyć na słowo. Piotr chyba jeszcze jako posiadacz najnowszego Apple TV nie grał, nic nie meldował, żeby jakieś tam gier próbował.
1: No to by trzeba też, no, w naszym wypadku to jest ten problem, że...
0: No tak, no i pytanie, czy są jakieś dostępne gry.
1: To jest kolejna bariera.
2: Myślę, że gry audio bardziej wyjdą na Apple TV niż na PlayStation w najbliższej przyszłości.
0: No tak, tym bardziej, że już jakąś bazę mamy na iOS-ie.
2: Tak. Natomiast jeszcze wracając do tematu konsol, to czytałem opinie już takich, że tak powiem, wyjadaczy, jeśli chodzi o gry konsolowe, że żeby bynajmniej Apple TV z konsolą nie mylić, bo kompletnie inna bajka. Z perspektywy osób, które mają już jakieś PlayStation czy Xboxy.
0: No nie, no to myślę, że tacy ludzie to zdecydowanie nie, ale jest, wiesz, mnóstwo ludzi, którzy podejrzewam, chcą sobie od czasu do czasu pograć i przy okazji pooglądać jeszcze coś i tak dalej, i tak
1: no
0: dalej.
1: Właśnie, no to jest więc... tak trochę ta dyskusja, tak jak ty mówisz o iPhone'ie, że z iPhone'a jakiś film albo coś tam, a ktoś powie, no, że telewizor albo audio.
0: Że tak? Do tego to jest przecież telewizor.
1: Tak, to jest sprzęt audio, a iPhone nie służy do słuchania muzyki zasadniczo, no. Poniekąd coś w tym jest, no ale to wszystko zależy od potrzeb. Na pewno myślę, że ten Apple TV, znowu tak jak Apple Watch, gdzieś tam mam nadzieję, że nie będziemy tyle czasu musieli czekać na nowe urządzenie i że gdzieś tam, jak już Apple tak z takim szumem to Apple TV nowe wypuścił, no to za rok albo za dwa lata będzie nowa wersja, jeszcze szybsza, jakoś ten system, aplikacje się rozwiną, być może też te Netflixy, inne serwisy w końcu dotrą do Polski, choć...
0: Już coś się miało pojawić w tym minionym roku, ale
1: oczywiście,
0: na razie nic.
1: No właśnie. I wtedy będzie można myśleć o tym Apple TV jako takim jakimś przedłużeniu, o takim rozwiązaniu gdzieś tam multimedialnym.
2: Które Apple TV z tego względu podoba, że... Przepraszam, że ci wszedłem słowo. Że po prostu mamy taką przystawkę do telewizora jak dekoder trochę satelitarny, czyli to od razu po włączeniu telewizora działa i odpada nam, bo zastanawiałem się, gdybym kiedyś miał skompletować swoje własne dostępne kino domowe, taki zestaw, który stałby w moim salonie, czy w moim gdziekolwiek pomieszczeniu, gdzie bym chciał takie coś trzymać i chciał, żeby to gadało, ale żebym mógł po prostu włączyć, puścić w tle, powiedzmy, radio, czy muzykę, czy nawet a potem obejrzeć jakiś film, jak ktoś przyjdzie i będzie chciał ze mną obejrzeć, czy na YouTubie coś sobie włączyć, no to czego bym do tego użył? No i wychodzi na to, że może jakiś komputer typu Intel Nook plus para jakichś dobrych, czy nawet zestaw dobrych głośników, z jakąś mniejszą klawiaturą, taką, żeby się dało nawigować głównie i coś tam jeszcze czasem napisać. No, NVDA, może Kodi jako ta baza z wtyczkami. No i jesteśmy gotowi, tylko teraz jak o tym myślę, to mając do dyspozycji Apple TV, podłączam je do zwykłego telewizora, czy nawet do... może być ten zestaw. Ono działa w momencie, kiedy włączę zestaw czy telewizor, nie muszę ładować systemu. To jest jedna rzecz, a druga, nawet gdybym chciał tego YouTube'a obejrzeć, mam aplikację do tego i odpada mi chodzenie po całym jakby interfejsie strony, czyli skakanie po nagłówkach, chodzenie po jakichś linkach. Tylko od razu mam jakby interfejs aplikacji, mam program, który po kliknięciu, o tu masz YouTube'a, zaraz kliknę gdzieś indziej, tu jest Ipla, tutaj jest powiedzmy TVP, czy tam VOD Onet.pl i wybieram sobie taki serial, taki film, nie muszę przekopywać się przez strony internetowe, więc tak naprawdę jest to chyba tak proste w sumie jak obsługa aplikacji iPhone'owych na tak prostym urządzeniu, jakim jest telewizor.
0: To jest zawsze zawsze coś za coś, bo mając takie urządzenie jak Apple TV, gdzieś tam rzeczywiście no, ograniczasz się w tym momencie i najlepiej byłoby w ogóle wtedy to już mieć zestaw, tak? Apple TV samo to chyba niekoniecznie jest najlepszy pomysł, bo jeszcze...
1: W sensie bez iPhone'a.
0: Bez iPhone'a, bez Maca. To jak dla mnie to jest urządzenie, które może być częścią jakiegoś ekosystemu, natomiast samo w sobie to nie jest chyba najlepsze rozwiązanie. Aczkolwiek no...
1: To by mogło być dobre rozwiązanie w pewnym określonym przypadku. Oczywiście zakładam, że ktoś ma, że mamy dobre łącza internetowe i tak dalej i że rzeczywiście te usługi VOD w Polsce już są na takim poziomie, że albo nie są na takim poziomie, ale ktoś tylko zadawala się YouTube'em w telewizorze, mówiąc tak obrazowo i nieco upraszczając rzeczywistość, to wtedy rzeczywiście Apple TV sprawia, że mamy najbardziej dostępny telewizor, bardziej dostępny niż te wszystkie Panasoniki i Androidy TV razem wzięte.
0: Zgadza się.
2: Aplikacje zewnętrzne, na przykład do radia internetowego już widziałem, polska aplikacja zresztą, która jest jakimś tam machitem nawet w App Store.
0: Tak, są, to prawda, tylko wiesz, bardziej chodzi o takie konsumowanie tych rzeczy zewnętrznych, typu właśnie chociażby taka tradycyjna telewizja, no tego na Apple TV nie obejrzymy, także jakichś, materiałów.
2: Czy jest jakaś aplikacja Channels, tylko czy ona...
0: Ja podejrzewam, że to jest, wiesz, wszystko to, co jest w internecie dostępne, a wiadomo, jak to jest z dostępnością w internecie. No mamy, na Apple TV nie mamy chyba na chwilę obecną VideoStar aplikacji, która jest na iOS-ie, więc, a szkoda, bo gdyby to było, to już byśmy...
2: No myślę, że gdyby był większy rynek, gdyby było więcej użytkowników Apple TV w Polsce, to by się opłacało to przerobić.
0: No to z pewnością, tylko wiecie, no o czym my mówimy na chwilę, obecną w ogóle nasz rynek wideo to kuleje, nowa Ipla, która się ukazała, jak czytałem recenzję, to jest dostosowana do iOS-a 6, a już mamy 9, więc no o czym my mówimy, jeżeli chodzi o streaming w Polsce. To się rozwija, ale tak myślę, że podsumowując rynek, za 2 lata to będziemy mogli coś ciekawego powiedzieć, bo na razie to jeszcze myślę, że długa droga przed nami.
1: Zapytam w jednym zdaniu, co to jest Video Start? To jakiś serwis wideo, tak?
0: Video Start to jest serwis pozwalający na oglądanie legalne najpopularniejszych kanałów. Odsyłam, Michale, do Tyflo Podcastu. Jest audycja. Mhm. Dobrze, to może teraz przejdźmy dalej, przejdźmy do iOS-a, skoro już tak jesteśmy w rezerwacie, to przejdźmy do iOS-a. iOS 9 to jest tegoroczny hit, nowy Apple'a, jeżeli chodzi o system operacyjny. Przepraszam, zeszłoroczny już, się nie mogę przestawić jakoś.
1: No, system jest stabilny, generalnie rzecz biorąc. Niektórzy pewnie, niektórzy myśleli, że on będzie jeszcze bardziej stabilny, bo trochę błędów na początku było i to takich, których, jak powiedziałem, nie powinno być, ale ja jakoś problemów nie miałem, wiele osób, z którymi rozmawiałem, też nie. No, nie jestem testerem zawodowym, tak, i trudno mi tutaj się wypowiadać na temat wagi tych błędów, jak to, ale chyba nie jest źle, tak mi się wydaje, jeżeli chodzi o taką stabilność systemu.
0: Zgadza się. Dla mnie to jest system, który po prostu poprawił to, co zostało popsute w iOS-ie 8. Działa to lepiej, nie ma jakichś tam problemów. No Apple Music to jest gdzieś tam, powiedzmy, że nowość w tym systemie, który do nas dotarł.
1: Ale to już wcześniej, w czerwcu, w 8, 4, coś no, tam było przecież.
0: A, faktycznie. Jako, to nie faktycznie, jest dobrze.
1: 9.
0: Tak, jako, ale tak. Mówię jako w, bo to w tym
1: jako
0: roku.
1: Jako nowość Apple'a tak. Też, kolejny, jako nowy produkt. Tak, bo to tak, no Apple Music to można powiedzieć tylko tyle, że też odsyłam, teraz ja odsyłam do podcastu.
0: Bo był.
1: Usługa na pewno, tak, bo był. I z perspektywy czasu, bo tak potem gdzieś tam napisałem u siebie w serwisie technologii, że jednak będę korzystał ze Spotify'a. Teraz jednak wróciłem znowu do Apple Music i wygląda na to, że przy nim zostanę, bo z komputera w końcu w miarę, powtarzam, nie super, ale w miarę sensownie można z iTunesa, z chmury tę muzykę gdzieś tam odtwarzać. Jest to całkiem żmudne, ale całkiem dostępne. Natomiast Apple Music na iOS-a, no to nie ma bardziej dostępnego rozwiązania. Można nie lubić interfejsu, można uważać, że coś tam, no ale to każda aplikacja jest taka, a nie inna i no i koniec po prostu. Natomiast dostępne jest wszystko do tego stopnia, że z zablokowanego ekranu nie tylko można przechodzić do następnego poprzedniego utworu, co jest normalne, no bo to każda aplikacja prawie że umożliwia, że mamy tam poprzedni utwór, pauza, następny utwór, ale przytrzymując przycisk następny, poprzedni, możemy przewijać utwór w trakcie z zablokowanego ekranu. Żadna ze znanych mi aplikacji tego, żadne Spotify, nie mówiąc o Tidalu i tak dalej, tego nie umożliwia. Może to głupia funkcja, ale przycisk wyślij, udostępnij, jak to woli, z zablokowanego ekranu też mamy. Działają gesty prawo-lewo wstecz potarcia w Apple Music, co też nie jest oczywiste w niektórych w części aplikacji. Także no, z klawiatury też jako tako to wszystko działa. Także no Apple Music, tak jak wszystkie te standardowe aplikacje wbudowane w system iOS, no jest dostępny po prostu, także no polecam jednak.
0: To jeszcze co do iOS-a 9, to jak dla mnie taką nowością, która jest fajna w tym systemie, to jest tryb zaznaczania. Nigdy mi się nie podobał sposób...
1: Przejęty, tak. Poniekąd
0: Samsunga.
1: Z Androida, z Samsunga Galaxy,
0: z Galaxy Talkback
1: 6.
0: Tak.
1: Galaxy Talkback.
0: Zgadza się. Tryb bardzo fajny.
1: O co w nim chodzi? Tak, opisz tak.
0: Wybieramy sobie na pokrętle i ustawiamy, o ile chcemy zaznaczać, czy to są wiersze, znaki, słowa. No i sobie po prostu przesuwamy palcem i zaznaczamy ten fragment. Właśnie, ciekawostka, bo to działało kiedyś tylko w polach edycyjnych, a teraz no, widzę, że nie tylko. Jak mamy na przykład jakiś tekst na stronie internetowej, to ostatnio zauważyłem, że też można go zaznaczać. Nie wiem, czy to jest zawsze, ale zdaje się, że któraś z nowszych wersji iOS-a, właściwie podwersji iOS-a, wprowadziła taką funkcję, no i możemy zaznaczać za pomocą tego trybu nie tylko teksty w

0: jak dla mnie, no to hitem, takim kończącym ten rok, takim gwiazdkowym prezentem niemalże, jest Firefox na iOS-a. Bardzo przyjemnie korzysta się z tej przeglądarki, przynajmniej mi. Nie wiem jak tobie, Michale.
1: No powiem szczerze, jakoś tak nie mam jej na dole w pasku i zapominam o niej, korzystam po prostu z Safari, ale ja korzystam z Safari, owszem, na jakichś wyjazdach poza domem, ale tak w domu to ja właściwie, no jednak korzystam, jeżeli chodzi o przeglądarkę, bo z innych funkcji iPhone'a, jak tam Mail, Liri, no różne aplikacje rozmaite, to korzystam bardzo często, ale akurat jeżeli chodzi o przeglądanie internetu, to zdecydowanie wolę po prostu jakoś komputer.
0: A mi się zdarza.
1: Wiem, że ładnie to działa w Safari, naprawdę czasami to parsowanie przez readera, no działa to fajnie i gdzieś tam te strony wczytują się wielokrotnie naprawdę dobrze i to no jest to rozwiązanie, którego spokojnie można je polecać.
0: Mi się zdarza ostatnio, w ogóle tak jeszcze ciekawostka dotycząca pracy. Ostatnio właśnie miałem sytuację, że dostałem maila tam z pilną prośbą o interwencję w jednym tam z systemów. Trzeba było coś zadziałać. System jest obsługiwalny przez stronę internetową, więc będąc na wyjeździe, siedząc sobie przy stoliku z jakąś tam kawą, przy okazji właśnie administrowałem sobie systemem, zmieniając jakieś tam uprawnienia użytkownika i nie było problemu właśnie za pomocą iOS-a. Nawet nie chciało mi się wstawać, słuchajcie, do komputera, który też miałem gdzieś tam pod ręką, ale po co, skoro jest właśnie przeglądarka. Wtedy akurat właśnie to był Firefox. Natomiast, bo my tak się rozwinęliśmy tu bardzo a propos w ogóle przeglądarki jako takiej, ale ważna rzecz dla użytkowników Firefoxa, dlaczego my tak, a właściwie ja tak o niej mówię, że to jest taka fajna rzecz. Jeżeli używacie Firefoxa na komputerze, to mamy coś takiego jak Firefox Sync i za pomocą tego mechanizmu jesteśmy w stanie także synchronizować rzeczy, które przeglądamy na naszym urządzeniu przenośnym.
1: Tak, tam są jakieś, w tym menu udostępnione są jakieś dwie opcje. Jedna to jest chyba wyślinie, czy jakąś...
0: Wyślij, tak, możemy to przesłać na urządzenie stacjonarne albo na jakieś inne, które jest podpięte do naszego konta. I ja z tej, szczerze mówiąc, korzystam.
1: Tak, aha, i to powoduje, że potem co, jak otworzymy Firefoxa?
0: Że podchodzisz, że
1: przeczytaj później, czy jakaś taka też podobna taka.
0: Tego nie używałem.
1: Ale jest takie coś, nie? Tak. Że wyślij, a drugie jest coś tam później.
0: A to jest chyba ta lista czytelnia taka w iOSie,
1: ale
0: albo
1: Firefox nie ma listy czytelnia.
0: To może ma jakąś swoją, nie wiem.
1: Nie, to są właśnie typowe opcje Firefoxa. One doszły w momencie, jak tam włączyłem Firefoxa.
0: A bo Firefox teraz przecież ma wsparcie dla tego. Pawle, może ty pamiętasz, dlaczego on ma dla Pocketa?
2: Nie wiem.
1: Możliwe. No miał mieć, ale ma już?
0: No, zdaje się, że ma i to pewnie o to chodzi. Możliwe. Natomiast no, ja tego nie używam. Ja używam tej opcji wyślij. Działa to tak, że wskazujemy urządzenie, na jakie chcemy przesłać stronę i ona jest wysyłana. Dajmy na to prosty przykład. Jesteśmy sobie gdzieś w podróży, chcemy pobrać plik. W iOSie, no wiadomo, jeżeli plikiem będzie program, to tego programu nie otworzymy. Więc ustawiam się na linku, klikam sobie po prostu na ten link, za pomocą którego pobieram ten plik. Wysyłam sobie tę stronę, która mi się otworzy z komunikatem, że tam nie jest możliwe pobranie tego pliku. Wysyłam sobie na komputer stacjonarny, wracam do domu, mam otwarte okienko z zapytaniem, co chcę zrobić z tym plikiem, żebym nie zapomniał go pobrać. W ten sposób to działa. Możemy tak samo przesyłać otwarte karty.
1: To jest takie okienko takie jak...
0: No standardowe, takie, co chcesz zrobić pobierania. Z plikiem. Tak, tak, dokładnie tak. Jeżeli na przykład jakaś strona wyda nam się interesująca, chcemy ją przerzucić sobie na komputer stacjonarny, też możemy ją wysłać, po prostu otworzy nam się nowa karta i będziemy mieć tę stronę. Naprawdę, no ja sobie to bardzo cenię.
1: I też doszła, jak już tak mówimy o przeglądarkach, no ładna obsługa z klawiatury, że tam działa Command L.
0: I w drugą, właśnie, i w drugą stronę też to działa jeszcze, bo żeby nie było, w drugą stronę też to działa. Możemy sobie otwierać karty, które są uruchomione na stacjonarnym urządzeniu

0: możemy sobie je otwierać z iOS-a.
1: No tak, no bo mamy dostęp przez to konto do, tak, do w ogóle tak, do historii tak.
0: do zakładek.
1: Do naszych zakładek. Mhm.
0: Zgadza się.
1: Ale też chodzi mi o to, że doszła taka nowa funkcja, trochę no, oczywiście jak to w iOS-ie, to działa bardzo inteligentnie, aż za inteligentnie. Zapisz stronę w PDF-ie. Tylko, że ten PDF od razu się zapisuje nam w iBooksie i trzeba go potem z iBooksa ewentualnie gdzieś tam wyciągać dalej. Nie wiem nawet, czy można, chyba można przez udostępnienie potem na Dropboxie go na przykład zapisać z iBooksa, ale to jest o tyle ciekawe, że jednak ten PDF to jest taki no, uniwersalny format, my czasami narzekamy na jego niepełną albo niedostępność, natomiast gdzieś tam no, jak wysyłamy komu, chcielibyśmy jakąś stronę internetową, coś pokazać osobie widzącej, no to właściwie taki PDF wielokrotnie załatwia sprawę i w ten sposób możemy na takim iPhone'ie zwykłym by się wydawało otworzyć jakąś stronę czy jakiś, no niech będzie stronę, dokument HTML, zapisać go w PDF-ie i komuś takiego PDF-a po prostu udostępnić i wtedy, jak rozumiem, będzie miał wszystko i odpowiednio skrojoną, ale jednak jakąś tam grafikę i układ tej strony internetowej i tak dalej, i tak dalej.
0: Zgadza się, to jest takie rozwiązanie, które może się w takich sytuacjach przydać. To jeszcze na chwilę pozostając, myślę, w temacie systemów Apple'a, no to już Michale, pytanie przede wszystkim do ciebie, bo ty tu z nas jesteś posiadaczem Maca.
1: Co no, tam... Jestem posiadaczem starego Maca z niezainstalowanym systemem najnowszym, od razu mówię, więc tutaj moje opinie bazują na opiniach, na tym, co wyczytałem, co się dowiedziałem od innych osób. No oczywiście, mamy nowy system El Capitan i on... Pojawiło się w nim trochę ciekawych opcji z perspektywy voice-overa. Znaczy, użytkownicy voice-over mówią, że system, ogólnie się mówi, że system przyspieszył i że jest stabilniejszy niż poprzedni. I z voice-overem to jest również odczuwalne, szczególnie, bo co się pojawiło nowego. Pojawiła się jedna drobna, ale przyjemna bardzo funkcja, mianowicie możliwość użycia klawisza Caps Lock jako klawisza VO. VO, tak mówię, jakbym literował, przepraszam, jako klawisza voice over, czyli jako, że zamiast naciskając klawisze czytnika ekranu Control Option, możemy nacisnąć Caps Lock, czyli że nie Control Option U, na przykład lista tam linków, nagłówków i tak dalej, tylko Caps Lock U. Czyli tak trochę jest jak w JOSie, jak w NVDA, że klawisz Caps Lock staje się... Zresztą w iOSie to się też pojawiło, powiedzmy o tym. Na klawiaturach.
0: A tak, jest coś takiego, można sobie z tego korzystać. No ja nie korzystałem akurat za bardzo, bo nie używam klawiatury praktycznie rzecz biorąc w iOSie, ale ty, jak się domyślam, skorzystałeś.
1: To oczywiście. I Caps Lock nam się zrobił takim klawiszem czytnika ekranu, tak jak właśnie w JOSie, w NVDA i w Dolphinach, no wszędzie właściwie, prawie poza Windowsem. Druga funkcja to jest miejsca okien. Do końca nie wiem, jak to działa, ale to jest coś takiego jak regiony w iPadzie, czyli że niektóre aplikacje systemowe, takie jak Mail chociażby, mają zdefiniowane kilka obszarów takich inteligentnych, pomiędzy którymi się możemy przełączać albo wylistować je, naciskając też
0: Michale, jest... momencik, możesz powtórzyć, bo coś nam tu przycięło. Naciskając wo i co?
1: Literka U.
0: Okej.
1: Okay. Tak, literka wo U. I możemy w ten sposób wyświetlić listę elementów programu Mail, czyli na przykład listę skrzynek, maili i treść wiadomości i się do niej szybko dostać. Co więcej, te inteligentne elementy, tak jak kiedyś to było na stronach internetowych, można te inteligentne miejsca gdzieś tam w aplikacjach sobie jakoś zaznaczać i chyba je zapisywać. Ja do końca nie wiem, jak to działa i czy to jest tak, że potem system oczywiście pamięta dla danej aplikacji te miejsca. Tutaj mam rozbieżne opinie i nie jestem w stanie w teorii tak to ma być, że możemy sobie, że to po prostu możemy sobie konkretne miejsca aplikacji zapisać i w oknie i się do nich szybciej przemieszczać i to nam ma pozwolić no, łatwiej, bardziej elastycznie, efektywnie taką aplikację obsługiwać, ale czy w praktyce to działa, tego niestety nie wiem. Co więcej, można kiedyś już można było zapisać parametry VoiceOver dla poszczególnych aplikacji, teraz to można zrobić dla poszczególnej strony internetowej. I na koniec więcej uelastyczniono tryb przeglądania stron internetowych. To jest nie tylko grupa obiektów, nie tylko ten tryb taki klasyczny, tylko tam też chodzi coś, no ja niestety mówię tak troszkę mętnie, bo nie mam tego nowego systemu i nie zdążyłem tego w praktyce sprawdzić. Chodzi o to, że z jednej strony o sposób oznajmiania, a z drugiej strony o sposób nawigacji, że nawigacji literkami oraz nawigacji klawiszami kursora i tym, że część że w pewnych sytuacjach działa bardziej powiedzmy voice-over, a w pewnych sytuacjach bardziej te klawisze kursora pełnią rolę taką, jaką powinny pełnić na stronie internetowej, która jest de facto aplikacją internetową, tak jak nie wiem, Gmail, czy nawet gdzieś tam Facebook i tak dalej, ale nie testowałem tego głęboko i nie wiem na ile tak naprawdę można tam ustawić, jak to się w praktyce sprawdza. Ale tak idzie to, coś ruszyło, mam wrażenie, bo też tam, no to co prawda działa to nie do końca jeszcze dobrze, ale i Chrome, Google Chrome i Firefox na Maca też jest dostępny. Nie jest to może dostępność jakaś wybitna, w sensie takim, że ona jest jakaś taka działająca, tak jakbyśmy tego do końca oczekiwali. To niby jest dostępne, ale dość ociężale podobno VoiceOver tutaj działa. No niemniej jednak da się z tego jakoś tam korzystać. To już jest bardziej zasługa tamtych firm niż Apple'a, no ale też idzie to, warto gdzieś tam o tym wspomnieć.
0: Tyle o produktach z jabłuszkiem, to teraz proponuję, żebyśmy przeszli do robocika zielonego, zdaje się. Pawle, ty myślę, że nam powiesz jak najwięcej w tych kwestiach, bo jesteś użytkownikiem Androida od ilu? Od 2 lat?
2: Od 2 lat, od tak. Niedawno minęły 2, tak.
0: Okej, więc jak to z tym Androidem? Co w 2015 roku się ciekawego działo na polu tego systemu i dostępności?
2: Myślę, że przede wszystkim warto zacząć od rzeczy najważniejszej, czyli w jaki sposób rozwinęły się screen readery. I tu taki pierwszy krok, dość rewolucyjny, jak na ten rynek postawił Samsung, wprowadzając model Galaxy S6, w którym to pojawił się ich autorski screen reader. Z początku nazywał się Galaxy TalkBack, z powodu praw autorskich do nazwy zmienił nazwę na Voice Assistant, czy asystent głosowy w wersji polskiej. Wprowadza on wiele takich ulepszeń znanych z iOS-a. Mamy możliwość właśnie zaznaczania tekstu, którą teraz iOS już przejął. Mamy szybki podgląd informacji z paska stanu, coś czego w TalkBacku nie możemy się doprosić, bo cały pasek jest odczytywany naraz, do tej informacji mamy dostęp w każdej chwili. Wiele gestów, wiele funkcji takich, no właśnie z iOS-a. I tutaj wielu użytkowników Samsunga sobie chwali. Przede wszystkim system gestów wielopalczastych, czy wiele palców. 2 palce, 3 palce, wszystko to jest wykorzystywane przez Samsunga do tego, żeby wykonywać więcej funkcji. Coś, co w TalkBacku jest obchodzone menu w kształcie kółek, czy tam jakimiś gestami w kształcie litery L, tutaj zostało rozwiązane bardzo po aplowsku, czyli wprowadzono gesty na wiele palców.
0: No to rzeczywiście, to jest rzeczywiście fajna sprawa. Przy tej okazji dodam, że prezentacja jeszcze Galaxy TalkBacka i w ogóle Samsunga Galaxy S6 jest również dostępna w Tyflo Podcaście, więc jeżeli macie ochotę, to proponuję odgrzebać z naszego przepastnego archiwum te audycje.
2: No następną rzeczą był Shine Plus, czyli nowy screen reader dostępny dla każdego koreańskiej firmy Atlab, wcześniej nieznanej z żadnych produktów. On wprowadził znowu kilka funkcji iOS-owych, takich jak kurtyna, takich jak odczyt paska stanu pojedynczo, na raty, że tak powiem, takich jak wyciszenie mowy, na przykład coś, co mi się bardzo podoba, wyciszenie mowy bez wyłączenia screen readera. Ale też parę autorskich, takich jak szybki dostęp do klawiatury pozwalającej na wybieranie numerów oraz na uruchamianie aplikacji. Tryb szeptu, czyli przykładamy telefon do ucha i jest nam przez słuchawkę do połączeń odczytywane wszystko to, co powinno być przez głośnik. I wiele innych takich rozwiązań. Prezentacja Shine'a również znajduje się w Tyflo Podcaście. No i to był screen reader, który sporo namieszał. Ma liczne błędy, ale ma też liczne takie funkcje, których z jednej strony użytkownicy się już od dawna domagali od Google w TalkBacku, z drugiej takich, których nie spodziewali się, nawet nie wiedzieli, że będą im potrzebne. I no takie są podzielone zdania. Niektórzy używają go jako swojego podstawowego screen readera, inni tylko się przyglądają, jeszcze inni w ogóle go jakoś nie lubią. No faktem jest to, że na każdym urządzeniu zachowuje się on inaczej, ale taka już jest natura Androida, że nie na każdym sprzęcie da się wszystkie możliwe błędy wyeliminować. Natomiast znalazłem spore grono entuzjastów, jest już spolszczony, więc warto się nim też zainteresować i no, dał on do myślenia twórcom TalkBacka, którzy wydali pierwszą chyba od 2 lat wersję, która też rzeczywiście wnosi jakieś istotne zmiany. Przede wszystkim rzecz najważniejsza chyba, którą najbardziej sobie cenią użytkownicy Androida teraz, to modyfikowanie gestów i skrótów klawiszowych. Do każdej z funkcji TalkBacka możemy teraz przypisać jakiś gest inny niż te domyślne, inny skrót klawiszowy do pewnych rzeczy. No i dzięki temu korzystanie z telefonu jest no, sporo łatwiejsze. Pewne gesty do popularnych funkcji są bardziej osiągalne. Poza tym jest kurtyna, poza tym jest odczytywanie, eksportowanie etykiet przycisków do pliku. Jest także w końcu możliwość ustawienia menu w kształcie kółka jako menu kontekstowego. Więc tutaj jeden z argumentów często przytaczanych było to, że te menu są takie trudne do opanowania. Teraz można to zmienić. Można też TalkBacka wstrzymywać klawiszami głośności, co też się często przydaje, jeżeli robimy to jakoś często, na przykład żeby pisać Braille'em albo żeby pokazać coś osobie widzącej. No, myślę, że ten TalkBack powoli stara się jakoś tak nadgonić te straty, które poczynił w roku 2014. Już jest obietnica, że będzie usprawnione wsparcie dla internetu. Czyli te funkcje, które już są, będą w jakiś sposób lepiej wyjaśnione, rozszerzone. I ogólnie całe doświadczenie, jakim będzie korzystanie z internetu, ma być o wiele przyjemniejsze.
0: No to by tak się stało, w ogóle też zmieniła się osoba odpowiedzialna za TalkBacka, prawda? Wspominałeś tak, coś o
2: tak,
0: tym.
2: Tak, tak. Teraz jest to Wiktor Caran, osoba z dobrą już reputacją w środowisku, wśród osób, które działają na rzecz dostępności. Pracował już dla PayPala i Yahoo. Aktualnie pracuje dla Google, a jednocześnie używa Maca. Tweetuje przynajmniej z Maca. No tak. Gdzieś pisze o problemach swoich różnych, czy historiach też z iPhone'em, z Maciem, więc na pewno ma doświadczenie z firmą Apple, więc wie skąd brać pomysły. I sam zwrócił uwagę jeszcze jako nie osoba odpowiedzialna za TalkBacka, ale już pracująca w Google, uwagę na to, że są braki w TalkBacku, na przykład brak wielojęzyczności, szybkiego przełączenia się między językami syntezy. Sam jest osobą wielojęzyczną, więc myślę, że też w jakiejś przyszłości zostanie ten problem zaadresowany.
1: A ja jeszcze zapytam o kilka rzeczy, to znaczy wspomniałeś o Shine Plus, że on ma problemy z niektórymi telefonami. Ja wiem, że to się zmienia, ale na ten czas można stwierdzić, z jakim telefonem działa na pewno dobrze, a z czym są problemy? Czy to jest tak zindywidualizowane, że trudno autorytatywnie powiedzieć? Czy to jest tak, że nie wiem, z jakimś producentem wiadomo, że coś jest nie tak na przykład?
2: Znaczy ja myślę, że autorzy testują to najbardziej typowej konfiguracji, czyli jakiś Nexus. Produkty wszystkie stokowe, czyli te domyślne klawiatury, zawsze zalecają klawiaturę Google i syntezator Google i wtedy człowiek będzie szczęśliwy, nic więcej mu nie będzie trzeba. Wiem, że na Samsungach lubi się wysypać syntezator mowy. Na moim Honorze nie działa na przykład przykładanie do ucha, gdy ekran jest zablokowany, żeby odczytać godzinę na przykład i baterię. Coś jest urywane, ucinane, nie chce to działać. wiem, że w LG Winesmarcie aktualnie są problemy, to jest właśnie Screen Reader z najlepszym wsparciem dla Winesmarta, bo wszystkie, całą nawigację możemy przeprowadzać za pomocą strzałek, przynajmniej w teorii. Wiele jest poczynionych skrótów, nie wiem czemu część z nich nie chciała działać, jak je sprawdzaliśmy. Natomiast wiem, że jest problem z wpisywaniem kodu PIN, jest problem z nawigacją poprawną po aplikacji kontakty. Obiecano już naprawę tych błędów, no jednak, tak jak mówię, co telefon
1: to... Ale to w Winesmarcie to... tylko, czy ogólnie w tych kontaktach jest źle? Nie, w Winesmarcie.
2: W Winesmarcie, nie można strzałką dojechać.
1: Tak, to co mówiliśmy, to było w audycji, tak, chyba tak.
2: Tak, nawet to jest problem Winesmarta w tym momencie. Więc każdy problem, każdy telefon ma jakieś swoje problemy, które... No trzeba tam będzie w jakiś sposób opanować i naprawić z czasem.
1: I jeszcze zapytam, bo mówiliśmy o dostępności internetu, w sensie o tej przeglądarce domyślnej androidowej. Czy jeszcze w ogóle warto używać, nie wiem, Firefoxa dla Androida? Czy on już tak naprawdę, ta przeglądarka jest na tyle, domyślna Androida jest na tyle dobra i już od Firefoxa lepsza? Jak to, bo sporo narzekania słyszałem ostatnio na Firefox for Android, jeżeli chodzi o dostępność. W tym nowym Androidzie 6.
2: Polega na tym, że nagle Mozilla się obudziła i stwierdziła, że trzeba by się dostosować do obecnych standardów Androida i tego, jak Google pewne rzeczy rozwiązuje, że te rozwiązania, które potworzyli, te wielopalczaste gesty, ta cała nawigacja po nagłówkach i tak dalej, to były wymysły na potrzeby Androida 2.3, 4.0, 4.1. Teraz już Android się rozwinął na tyle, że można z nich zrezygnować i wprowadzić takie standardy, jakie ma Google, czyli nawigacja po sekcji, po elementach sterowania, po listach i tak dalej. W wyniku czego straciliśmy bardzo wygodną formę, o czym pisałem z jednym z pracowników Mozilla na Twitterze, nawigacji po elementach, o czym oni zupełnie nie pomyśleli. I obawiam się, że w tej wersji, która teraz jest, tego już nie ma, chyba że coś tam jeszcze naprawili. Ja szczerze powiedziawszy, na Chroma przerzuciłem się o tyle, że mam wrażenie, że tam jakoś płynniej chodzi ten internet. W Firefoxie co ruszę gestem w prawo, jest jakieś brzdęknięcie, tak jakby coś, cały czas coś się przewijało. Mam wrażenie, że ta strona jakoś mi ucieka. W Chromie tego nie ma. W Chromie jest bardzo płynne i przejrzyste to przeglądanie. Wszystko się przewija moim zdaniem jak powinno. No niestety nie mogę nawigować po konkretnych kontrolkach, po nagłówkach, po linkach. Wierzę, że zostanie to zaadresowane, wierzę, że zostanie to wzięte pod uwagę przez autorów talkbacka w najbliższych aktualizacjach. I wtedy z Firefoxa będzie się dało korzystać tak jak z Chroma, a będzie warto choćby z tych powodów, które tu wymienił Michał, czyli synchronizacja danych między komputerem.
0: No właśnie, bo to jest teraz taka trochę ironia losu. Na początku właśnie użytkownicy Androida byli wygrani, bo mieli przeglądarkę, która jest w stanie się synchronizować z PC-tami, a powiedzmy sobie szczerze, Windowsów i Firefoxa tam używa zdecydowanie więcej niewidomych niż Maca i Safari. No a teraz okazuje się, że to właśnie użytkownicy iOS-a mają wygodniej, przynajmniej na razie.
1: Znaczy no, użytkownicy Androida też to, ja wiem, że Chrome nie jest główną przeglądarką, ale to jak ktoś nie pracuje bardzo zaawansowanie w internecie, to z tego Chrome'a może korzystać i abstrahuje, czy to jest zawsze komfortowe i wygodne, ale też wówczas ma tę synchronizację, tak w kwestii...
0: No, tak, no, ale wiadomo, pytanie, tylko to... że wiesz, synchronizacja jest, stawiając na jednej szali synchronizację, a na drugiej szali dostępność danej strony i możliwość wykonania na niej jakichś konkretnych czynności, to chyba jednak to drugie jest ważniejsze, a Chrome niestety oczywiście. Jeszcze, ja jednak, ubolewam nad tym bardzo, bo to jest szybka przeglądarka, ale jeszcze nie.
1: Bo to jest tak, że jak ja testowałem, tak troszkę wybiegając, odbiegając od tematu, jak tam swego czasu, od czasu do czasu zdarzało mi się uruchamiać i popracować, ale nie zaznaczam, nie bardzo długo właśnie z Chrome'em, no to miałem wrażenie, że on działa dobrze, ale to tak mówię, no miałem wrażenie, a może po prostu jakby...
0: Michale, to zadam ci jedno proste pytanie, to dlaczego przy nim nie zostałeś, skoro działał dobrze?
1: Nie wiem, pewnie przyzwyczajenie.
0: No widzisz, ja Chroma mam cały czas i co jakiś czas go uruchamiam. I nawet co jakiś czas ustawiam go jako przeglądarkę domyślną, tylko dłużej niż dzień to on u mnie nie jest jako przeglądarka domyślna, bo czymś mnie zirytuje i wracam do Firefoxa. Bo niestety...
1: Ale co jest głównym problemem, że on po prostu nie jakby trudniej coś w sensie zrobić, bo pomijam tam
0: strony
1: kwestie,
0: nie wczytują się do fora wirtualnego, czasem jakiś układ jest w ogóle dziwny. Tam trzeba na przykład, nie szczytują się automatycznie z NVDA, trzeba tab nacisnąć parę razy, żeby się wczytała ta strona. Czasem one, naciśniesz enter na czymś, nie odświeża ci się to. Działa to...
1: Rozumiem.
0: Działa to różnie.
1: A to wynika bardziej z problemów właśnie NVDA, czy z NVDA, właściwie mówiąc bardziej po polsku, czy z problemów innych, czy inne czytniki ekranu też mają taki problem? Tym bardziej chyba.
0: Windows w pewnym momencie działał lepiej, ale ja nie mam cierpliwości do Windowsa. Przepraszam. Więc nie jestem w stanie powiedzieć czegoś więcej. A Windows 9.3 w wersji angielskiej, którego sobie zainstalowałem, nie chcąc czekać na wersję polską, no to w ogóle przestał działać z Chromem. Nie wiem dlaczego. Być może dlatego, że to jest właśnie konflikt językowy i wersja 9.3, ta polska, będzie znowu działała i wtedy będziemy mogli powiedzieć coś więcej. Jak na razie to tam się w ogóle strony nie chcą wczytywać do bufora wirtualnego, więc no, albo ktoś zapomniał może, że trzeba by było coś zaktualizować, bo jednak ta przeglądarka się rozwija cały
1: czas.
0: A tak
1: jeszcze, jak jesteśmy przy Chrome, zapytam, a jak z Chrome'em na iOS-a, bo kiedyś też był taki boom, że mówiło się, że ma kilka fajnych funkcji i tak dalej. On w ogóle...
2: To nie ma różnicy, jaką weźmiesz przeglądarkę na iOS-a, bo one wszystkie korzystają z silnika Safari, nie ma innych możliwości.
0: Dokładnie, więc wyświetla się to wszystko bardzo podobnie, a kwestia cała jest w tych funkcjach dodanych. No wiesz, jest niby ta synchronizacja, tak, to konto Google i tak dalej, ale co ci po tym, jak nie używasz tego na Windowsie?
1: Komputerze.
0: Więc to już nie jest takie fajne.
1: To
0: jak
1: Firefox
0: tak,
1: lepszy
0: to Firefox jest lepszy, dokładnie, no oczywiście.
1: Tak.
0: Dobrze, to teraz ja myślę, że pozostańmy nadal w świecie Androida, ale przejdźmy do jakichś interesujących aplikacji, które się pojawiły w tym roku. Pawle, co ciekawego?
2: Dla mnie największą nowością i największą taką rewelacją jest to, że powstały wreszcie natywne klawiatury brajlowskie, że autorzy takich rozwiązań nie przejęli się tym, że TalkBack nie umożliwia bezpośredniej interakcji innym aplikacjom z ekranem, gdy sam jest aktywny. Wyciszamy TalkBacka, a raczej go wstrzymujemy i piszemy sobie w Braille'u, tak jak na iOS-ie. To jest coś, na co ja bardzo czekałem, bardzo zazdrościłem tej funkcji użytkownikom iOS-a, kiedy wyszła w iOS-ie 8. I no bardzo chciałem gdzieś tam, żeby się też pojawiła na Androidzie. Pierwszy był InPress Super Braille Keyboard, rozwiązanie, które działa, aczkolwiek u mnie ostatnie wersje się jakoś porozpadały, nie chciały działać. Natomiast jest to rozwiązanie drogie, aplikacja w przeliczeniu kosztuje około 300 zł. Nawet gdy tam z autorami negocjowaliśmy, żeby kupić ją w więcej osób i obniżyć koszty, to byłaby to obniżka rzędu 25%, która nie dałaby w sumie wiele. Drugie rozwiązanie, które nadal jest w fazie beta, do której każdy może się przyłączyć, każdy może taki instalator uzyskać. Natomiast wersja finalna ma kosztować, i to niedługo ma już wyjść w sklepie Play, jakieś 10 euro, 12, czyli nie więcej niż 50 zł. To Soft Braille Keyboard, aplikacja, z której aktualnie korzystam, bardzo jestem z niej zadowolony. Wszystko w niej działa, co powinno. Tablica brajlowska jest 8-punktowa, 6-punktowa ma się pojawić w jakiejś tam niedługo wersji, jeszcze przedpremierowej, przed sklepem Play. Aplikacja stabilna, aplikacja, która... w której autor też jest osobą niewidomą i ma różne na nią pomysły. Aktualnie dyskutujemy na temat wybierania emot ikon z tej klawiatury, emoji, czy tam emoji. I myślę, że wiele dobrego w tym się podzieje i tutaj gdzieś upatruję tą taką przyszłość. To jest moja klawiatura w tym momencie produkcyjna i domyślna. Więc Braille przede wszystkim, jeśli chodzi o wpisywanie, sam Brailleback też miał nową wersję. Głównie są to nowe tablice, jakieś poprawki błędów. Natomiast już się pojawiają pytania, co w tym Braillebacku mają jeszcze zmienić, żeby było lepiej. W jaki sposób uczynić go jeszcze bardziej efektywną aplikacją do Braille'a, do odczytywania Braille'a. Ktoś też odkrył gdzieś BRLTTY w wersji na Androida, o którym mało się mówi, ale jakoś działa i pozwala na tą kontrolę Androida z poziomu linijki. Powstało też gdzieś takie poruszenie wśród deweloperów aplikacji tych znanych dla iOS, dla osób niewidomych. Powstał Voice Dream Reader na Androida, KNFB Reader. I Seeing Assistant, ten zestaw jest jeszcze testowany, Seeing Assistant Move, Seeing Assistant Home firmy Transition Technologies. Czy coś więcej, jeśli chodzi o takie iOS-owe aplikacje, które powstały? Chyba nie. Natomiast same te aplikacje wyszły różnie i różnie działają na różnych telefonach. O Voice Dreamie słyszałem tyle opinii dobrych, co złych. Na początku wiele było takich złych, bo jednak aplikacja ma błędy, ma niedociągnięcia. U mnie osobiście ona na przykład przestała działać sama z siebie. Żadnych głosów mi nie widzi, nie dostaje odpowiedzi na maile od autorów, co jest trochę smutne. Natomiast znowu rozmawiałem z paroma użytkownikami, którzy są z niezadowoleni, korzystają, nie żałują zakupu. No a błędy zrzucają na Androida, który po prostu jest kapryśny i na jednym urządzeniu zadziała tak, na innym inaczej. Ale dla ich potrzeb ta aplikacja wystarczy. KNFB Reader, no jak KNFB Reader, na jednych urządzeniach też działa. Jedni mają lepsze rezultaty z nim, inni gorsze.
0: Wszystko pewnie kwestią aparatu.
2: Aparatu i pewnie też wprawy w tym ustawianiu wszystkiego tak precyzyjnie, żeby ten tekst się sczytał. No mając do dyspozycji 25 zdjęć w wersji demo, ciężko osobie całkowicie niewidomej jednak wyćwiczyć prawidłowanie aparatu pod kartkę. I to jeszcze kartkę różnych formatów. No a aplikacja kosztuje około 400 zł, więc...
0: Swoją drogą, słuchajcie, właśnie ciekawostka a propos KNFB Readera i rzeczy okolicznych, tak tylko na moment, żeby nie zgubić wątku. Dotarło do mnie urządzenie, o którym mówiliśmy także w Tyflo Podcaście, na antenie Tyflo Radia, na żywo. Urządzenie, które się nazywa Book Reading Aid, to jest ten statyw do iOS-a. Zresztą nie tylko do urządzeń z iOS-em, bo też do dowolnego smartfona tak naprawdę, który ma nam ułatwiać czytanie książek. Testowałem, ale mój iPhone jakoś... trochę lepiej to czyta rzeczywiście, ale jakichś bardzo perfekcyjnych wyników nie mam. Fakt faktem, że dostałem to przed świętami, a w okresie świątecznym wiele nie działałem, będę musiał jeszcze z tym popracować. To tak jeszcze tylko chciałem nadmienić. Już, Pawle, ponownie oddaję Ci głos.
2: Jasne. No i sam jestem w sumie ciekaw, bo bardzo też gdzieś liczyłem na KNFB Readera. Sam go wiele nie potestowałem. Natomiast szkoda, że aplikacja, która kosztuje tak wiele i domyślam się, że to wynika z różnych patentów albo po prostu z takiej potrzeby programistów, ma tak różne rezultaty u tak różnych osób i tak ciężko jest sprawdzić ją przed zakupem, jak naprawdę się sprawdzi na naszym urządzeniu. Natomiast jeśli chodzi o nawigację, to zdarzyły się dwie rzeczy. Przede wszystkim wyszła aplikacja Get There, która jest darmową aplikacją do nawigacji. Jedni uważają, że jest lepsza niż wszystko, co do tej pory powstało. Gdzieś już słyszałem głosy, że z taką nawigacją to dotrzemy wszędzie, z taką nawigacją możemy chodzić po mieście i świadczyć usługi. U mnie ona osobiście się jakoś nie sprawdziła. Nie czyta nazw ulic, na przykład w mapach. Cały czas jest nieznane. Jakoś mam z nią problem, zbyt dużo wymaga ode mnie interakcji głosowej, za dużo zadaję pytań takich, tak, nie. Gdzieś tam był potem problem z tym rozpoznawaniem głosu. Jest wybitnie prosta, więc wielu funkcji też nie ma, ona ma przemawiać do prostego użytkownika. Wiele w niej jeszcze brakuje, wiele w niej wypadałoby zrobić, a autor jakby troszeczkę przysnął i nie wprowadza specjalnie jakichś ulepszeń. Ale są ludzie, którzy są z niej bardzo zadowoleni i uzupełniają ją do Dotwalkera, jeżeli w ogóle go nie zastępują. Sam Dotwalker, to jest druga rzecz, o której chciałem wspomnieć, też się rozwinął. Z takich ważniejszych rzeczy, których się dorobił, to wsparcie dla baz, czyli oprócz tras. Jak do tej pory mieliśmy tylko trasy. Ma też bazy i możemy tych baz z punktami mieć wiele. I z punktów w tych bazach tworzyć sobie trasy, czyli teraz już mamy ten podział, na który wielu z nas czekało. Mamy możliwość przypisania skrótów klawiszowych do wielu opcji. Wiele innych ulepszeń też powstało. Na przykład kafelki, czyli możliwość śledzenia w czasie rzeczywistym, jakie punkty według bazy OpenStreetMap mijamy. To jest bardzo przydatna funkcja, jak dla mnie, do śledzenia przystanków autobusowych. Już parę razy ją tak wykorzystywałem i naprawdę jestem z niej zadowolony. Więc tutaj nawigacje też w jakimś stopniu ruszyły dalej i to cieszy.
0: Czy jeszcze jakieś aplikacje warte odnotowania, jeżeli chodzi o Androida?
2: Myślę, że TeamTalk.
0: No, z naszego podwórka.
2: Tak, myślę, że TeamTalk, który już tak pod koniec chyba roku robił jakieś takie podrygi, żeby się pojawić. Nie wiem, kiedy wyszedł ten pierwszy taki nieoficjalny build, to już chyba w tym roku było.
0: Zdaje się, że tak.
2: Build TeamTalka, taki kompilowany jeszcze przez kogoś w Rosji z kodu źródłowego. Natomiast teraz jest już aplikacją w sklepie Play, oficjalnie wydaną. Rozwiniętą na tyle, że można z powodzeniem z niej skorzystać. My już robiliśmy parę takich plenerowych strumieni.
0: Oj tak!
2: TeamTalkowych, już pojawialiśmy się z autobusów, pojawialiśmy ze sklepów. Się z dworców kolejowych. Ze sklepów i nawet udało się jednemu z naszych tu redakcyjnych kolegów, Kazimierzowi chyba, pomóc w wyborze radia, bo poszedł do sklepu kiedyś, nie był pewien modelu chyba radia, które chciał kupić. Był na TeamTalku, więc się nas zapytał, ja szybko sprawdziłem w internecie specyfikację techniczną, podyktowałem mu wszystko przez telefon, Kaziu na zakup się nie zdecydował i tak pomogliśmy. Natomiast no, TeamTalk też teraz pojawia się na iOS-a, właśnie to jest jeszcze też z minionego roku wydarzenie, ale tak z samej końcówki parę osób, teraz już coraz więcej w tym roku, uzyskało dostęp do takich wersji beta właśnie TeamTalka dla iOS-a. Teraz każdy może się już zgłosić pisząc maila pod adres kontakt@berware.dk, kontakt@berware.dk i angielskim, takim jakim potrafi, czy translatorem, czy swoim własnym, prosić autora o przyłączenie do TestFlighta.
0: Tak. Natomiast dodajmy, że trzeba zainstalować sobie tego TestFlighta. To jest darmowa aplikacja z iOS-a, z App Store'a iOS-owego i kiedy zainstalujemy, to wtedy po prostu trzeba kliknąć w odpowiednie łącze wiadomości, e-mail, którą dostaniemy, no i pobieramy tę aplikację już właściwą TeamTalka.
2: Tak, z takich aplikacji, które mi się jeszcze bardzo podobają, nowy rok ujrzał, że tak powiem, premierę tego w sklepie Play, ale była też otwarta beta, Amazing Audio MP3, MP3, jak to woli, Recorder, czyli taki dyktafon tworzony przez osobę, która poświęciła jakoś swoje wysiłki programistyczne osobom niewidomym. Dyktafon, który posiada wszystko to, co dyktafon posiadać powinien, a nawet więcej. W dostępnym interfejsie możemy nagrywać w formacie WAV, OGG, MP3. Możemy nagrywać z interfejsu aplikacji, z widżetu na pulpicie, z centrum powiadomień. Nawet są specjalne tak zwane intenty. Kiedyś może zrobimy audycję o automatyzacji w Androidzie, o taskerach, różnych innych programach, makrodroidach. To więcej o tym opowiemy. W każdym razie możemy utworzyć sobie skrót w różnych miejscach, skróty, które uruchamiają nagrywanie, wstrzymują, zatrzymują. Jest też opcja nagrywania rozmów. Są różne efekty dźwiękowe, które na te nagrania możemy nakładać. Jest możliwość wysyłania tych nagrań szybko do Dropboxa, do...
0: Pawle, ale to ja zapytam jeszcze, z tym nagrywaniem rozmów to nie jest tak, że telefon musi mieć coś tam odblokowane, czy w każdym
2: i tak i nie, telefonie? To znaczy jeżeli telefon rzeczywiście ma to odblokowane, jest to nagrywanie takie jakie być powinno, czyli po prostu się nagrywa, w przeciwnym razie trik polega na tym, żeby nagrywać z włączonym głośnomówiącym.
0: A, na tej zasadzie, okej. Okay.
2: I wtedy to rzeczywiście działa i te efekty nie są aż takie tragiczne. To naprawdę słychać, jakby była nagrywana rozmowa. Nie ma jakichś przesterów, tu coś za cicho, za głośno.
0: Rozumiem.
2: To działa, tylko trzeba po prostu mieć włączony głośnik na chwilę.
0: No tak.
2: Więc to jest taki program, którym my z Tomkiem Bileckim bardzo się fascynujemy. Gdzieś tam testujemy go i moim zdaniem daje radę. Wszystkie te funkcje, które chcieliśmy, autor wprowadza. Myślę, że będzie ich jeszcze więcej. Wracając jeszcze na chwilę do klawiatur, Blind Accessibility Keyboard. Tutaj też pewien programista stwierdził, że napisze klawiaturę dla osób niewidomych. Jest to klawiatura, która w idealny sposób symuluje klawiaturę komputera. Mamy strzałki. Niedawno ją prezentowaliśmy, w zasadzie przed świętami. Strzałki. Jest możliwość w klawiaturze polskiej wpisywania polskich znaków przez wciśnięcie Alta. Jest możliwość nawigacji po tekście, możliwość przypisywania, przede wszystkim używania skrótów klawiszowych, takich jak Ctrl-A, Ctrl-C, Ctrl-V, możliwość tworzenia szablonów, możliwość tworzenia specjalnych klawiszy, które wstawiają konkretne słowa, możliwość rozwinięcia skrótów, możliwość tworzenia własnych układów, kiedy się przemieszczamy po tekście, TalkBack oznajmia,
1: to rozumiem, że jesteśmy... wszystko z poziomu dotykowego,
2: tak,
1: ekranu.
2: Tak, tak, tak, tak. Mhm.
0: No to jest klawiatura dotykowa na dotykowa, ekranie.
2: Tak, tak, tak. Mhm. Możliwość, jak przemieszczamy się po tekście, jesteśmy informowani, że na przykład piszemy żaba, znajdujemy się za słowem, kursor znajduje się za słowem żaba, albo znajduje się na literze B w słowie żaba. Mamy dostęp do, oczywiście do emoji, emot ikon, które są podpisane, TalkBack je czyta i wiele innych funkcji, które ułatwiają. Możemy wybrać sobie sposób wpisywania, czy chcemy wstukiwać dwa razy, czy chcemy odrywać. No wiele takich funkcji, których brakowało do tej pory na Androidzie, a teraz wreszcie są. Można, każdy może, nie tylko użytkownicy Samsunga, klawiaturę zakupić. Zdaje się, że cena stara wróciła, te 7 zł, czy nie jest już kosztować 20, tylko jest jakoś trochę taniej. Około 10 zł myślę będzie to kosztowało. Przybyły także na Androida syntezatory mowy Vocalizer. Firma Code Factory wypuściła zarówno Eloquenza, jak i Vocalizery, co będzie bardziej interesowało polskich użytkowników. Nareszcie możemy w sposób oficjalny te głosy pozyskać. Głos kosztuje 4 zł 1. Mamy do dyspozycji słownik użytkownika, możemy modyfikować, w jaki sposób mają być wymawiane pewne rzeczy. Są też ikony emoji odczytywane przez syntezator. No więc do tych syntezatorów, a jest ich wiele, mamy dostęp. Jest to też syntezator Krzysztof, który też jest nowością. Do tej pory były to jedynie Zosia i Ewa? Zosia i Ewa. A teraz jest też Krzysztof. No niestety straciliśmy Iwonę. Iwona w tym roku przestała rozwijać swoje jakiekolwiek produkty dla użytkowników.
1: I ona już nie działa, bo straciliśmy to już, rzeczywiście ona już nie
0: ci,
1: działa.
0: Ci, którzy
1: zupełnie
0: kupili, to mają.
2: W Voice Dream Readerze tak, natomiast wydaje mi się, że wkrótce, jeżeli to się już nie stało, wygaśnie beta na Androida i nie będzie już następnej. Tak się obawiam, mhm, bo Iwona już jest teraz typowo przejęta przez Amazon i jest jedynie dostępna na Fire'ach, na tych tabletach Amazon, na Kindlach.
0: Także no szkoda, bo zresztą to samo dzieje się. To samo dzieje się
1: czytników ekranu i Windowsa.
0: No też fakt. Dobrze. To czy jeszcze coś a propos, Pawle, a propos Androida?
2: No myślę, że urządzenia, które wyszły w tym roku. Trochę już wspomniałem o Galaxy S6, który no, był takim telefonem właśnie w tego Galaxy TalkBacka czy Voice Assistanta. Głównie dlatego się nim tam interesujemy. To jest jego główna nowość. Note 5 w sumie teraz też tabletofon taki Samsunga ma Voice Assistanta. Nie wiem, czy nie ma go przypadkiem S5 Neo, ale tutaj musiałbym z kimś skonsultować się, kto miał ten telefon w ręku. Natomiast taką drugą nowością, która na pewno wstrząsnęła gdzieś rynkiem, mimo swoich ubogich parametrów, jest LG Wine Smart, który zwiastuje być może powrót telefonów z klawiaturą na rynek europejski. Jednak te telefony pojawiały się, ale na rynku azjatyckim. Teraz mamy LG Wine Smarta, który pojawił się w Europie. Tutaj też omawialiśmy w tym podcaście mojego Honora 7 Huawei. Telefon, który nie wykazuje się niczym szczególnym, jeśli chodzi o osoby niewidome, ale w ciekawy sposób stosuje na przykład czytnik linii papilarnych. Możemy odbierać nim rozmowy, możemy nim uruchamiać aplikacje, dzwonić szybko do kontaktów. Taki trochę bajer, ale ja go używam każdego dnia w zasadzie, przydaje mi się. Ale jest to takie wejście też tu Tyflo Podcastów, takie firmy mniej popularne telefonów.
0: Zgadza się, bo w końcu to jest właśnie też taka zaleta Androida, że to jest system, który może być na różnych urządzeniach, na urządzeniach mocniejszych, słabszych, no i także właśnie tych mniej znanych firm. Te firmy również gdzieś tam wchodzą, chociaż Huawei no z modemów przede wszystkim jest znany, z telefonów niekoniecznie.
1: Już teraz coraz bardziej.
2: Coraz bardziej,
1: coraz
2: tak.
1: Bardziej. Już są reklamy, operatorzy mają jako główne telefony, promują.
0: No to rzeczywiście, no to się zmienia.
2: Się wsparcie w Polsce. Konto Honor Polska na Twitterze jest bardzo aktywne. Starają się utrzymywać kontakt ze społecznością lokalną, więc...
0: Więc wróży to pozytywnie.
1: I nowe Motorola gdzieś tam, one tak bardziej przez portale są testowane, gdzieś tam tak samo nowy Nexus. No to tylko tak wspominam gwoli gdzieś tam
2: LG
1: ścisłości.
2: Też, LG, Sony.
1: O, LG, oczywiście, LG tak, z zakrzywionym ekranem i inne, to, tak. Natomiast ten Wine Smart, o którym powiedziałeś, no to to jest też, tak jak już troszeczkę mówiliśmy, jest to o tyle ciekawe, że no to jest taki telefon dla osób, które boją się, nie chcą albo nie boją się, albo po prostu nie chcą przejść na telefon dotykowy, albo potrzebują takiego telefonu rzeczywiście z klawiaturą. I wygląda na to, że jeżeli ktoś chce telefon tylko do dzwonienia i pisania wiadomości i no tam do jakichś pojedynczych aplikacji, no to rzeczywiście taki LG Smart Wine jest telefonem idealnym, bo on po prostu działa dobrze, można wszystko albo, nie wiem, 70% tego, co robimy w telefonie, zrobić klawiaturą, a to jest dla wielu osób ważne. I nawet myślę, że niektórzy, którzy mają smartfon, a chcieliby drugi telefon, jakiś taki dodatkowy, albo telefon taki zapasowy, albo telefon tylko do dzwonienia, mogą w tej chwili, no bo bez sensu już chyba kupować Nokię gdzieś tam na Allegro starą, przysłowiową E52, no to tutaj mogą sobie kupić coś w rodzaju takiego telefonu LG Wine Smart, Smart Wine. Chociaż tutaj no niestety cena jest dosyć duża, bo on kosztuje no powiedzmy 700 zł, tak uśrednijmy gdzieś tam. Bo no
0: to nie jest mało jak na taki dość no słaby parametrowo telefon.
1: Tak, i to nawet nie chodzi, bo to słaby ten telefon, powiedzmy, że gdyby to w niczym nie przeszkadzało, że on jest słaby, parametrowo słaby, no to pół biedy, no są modele topowe, są, tak jak się mówi, że to dla przysłowiowych graczy, są modele tam średniej, niskiej półki, ale wygląda na to, że jednak że to jednak przeszkadza i to nawet gdzieś tam osobom, które na co dzień aż tak wcześniej nie używały smartfona, po prostu brakuje pamięci na dane i na aplikacje i to jest, no to jest, to może być problem.
0: Zgadza się. Jeszcze mam tu taką informację a propos Voice Assistanta. Mateusz napisał do nas, że ten czytnik ma też się pojawić w Note 4, w telefonie Note 4 wraz z aktualizacją do Androida 6.
2: Note 4? To może też i w S5. Ciekawe skąd takie informacje. Jestem ciekaw źródła. Ostatnio fakt, że nie czytam za dużo, bo też mnie nie było, ale...
1: No jest to możliwe, bo te Note zawsze Samsung to taki produkt premium, nie? Że zawsze Samsung można... W S5 to bym się trochę zdziwił, bo to jednak stare jest. Chociaż Samsung tam jakoś aktualizuje.
2: Nie, to jest ten sam rocznik co Note 4. Tak mi się wydaje. Bo oni zawsze wypuszczają chyba Galaxy S kolejny i za jakiś czas Note'a.
1: No tak, to prawda.
2: Note 4 to jest ten sam rocznik co S5.
1: No tak, tak. W sumie tak bardziej chodziło mi o to, że ten Note to jest taki produkt, no jednak taki gdzieś tam premium, o nim też mało mówimy, bo to takie bardziej tablety, ale gdzieś tam jednak. I też jeszcze, no zobaczymy w przyszłym roku, czy to rzeczywiście, bo się też mówi, że Samsung, jakiś telefon, chyba Samsung, nie, czy LG, Samsung, z klawiaturą jakiś telefon ma pokazać z klapką i z klawiaturą na rynku gdzieś tam azjatyckim. Zobaczymy, czy on też się pojawi na rynku europejskim. Z tymi klawiaturami to jest też o tyle ciekawe, że no w życiu nie myślałem, że powrócą telefony z klawiaturą numeryczną. A przypomnijmy, ten telefon, o którym mówiliśmy, LG Wine Smart, to jest telefon z klawiaturą taką numeryczną, nie klawiaturą,
0: tak.
1: QWERTY. To co naprawdę już, no to takie duże zaskoczenie. Jeżeli chodzi zaś o klawiatury QWERTY, no to pojawiło się BlackBerry Passport, on się nazywa?
2: Brief, BlackBerry Brief.
1: Brief, przypomniałem, Passport to był, dobrze, tak, wiem, pomyliłem. Brief, tak, no i to jest telefon, o którym ja za dużo nie wiem, poza tym, że jest drogi, że ma mocne gdzieś tam szyfrowania i że chyba, no chyba tak, nie wiem, czy w naszych warunkach byśmy go mogli polecać.
2: Kosztuje 3300 zł.
0: Oj. No,
1: no i właśnie.
2: Na polskim rynku. I z tego co wiem, to on działa z TalkBackiem jakoś. Na zasadzie takiej, że da się z niego korzystać. Natomiast to chyba ta klawiatura QWERTY to byłby jedyny powód, dla którego można by go wybrać ewentualnie nad jakimkolwiek innym flagowcem teraz. Ale BlackBerry zdaje się, że jakoś tam jakiś sukces tam odniósł i chcą jakiś następny wypuścić.
0: No ta firma, tak się o niej różnie mówi, raz, że już ma upadać, raz, że oni jeszcze pokażą. Ciężko cokolwiek powiedzieć więcej na ich temat, szczególnie w Polsce.
1: Ja myślę, że oni za dużo nie pokażą, ale swoją drogą kiedyś, bo mieliśmy, a to chyba się w końcu, bo ktoś kiedyś miał te BlackBerry, dostępność tego BlackBerry gdzieś tam, ktoś to testował kiedyś i się tam okazało, że to jest nawet dostępne. Ale w sumie więcej o tym wcześniej już nie wiedzieliśmy teraz. Natomiast oni coś tam, no bo BlackBerry jako z tego BlackBerry OS już nie rozwija, tak? To już
2: oni się chyba wycofali kompletnie.
1: Jednak się wycofali. Android.
2: Tak. Mm-hmm. Tak, no bo teraz dalsze podziały myślę nie mają sensu na chwilę obecną. Dzielenie dalej rynku mobilnego z mojej perspektywy nie ma sensu, bo tak naprawdę najwięcej tych aplikacji otrzymuje iOS i Android. I to są te dwa dominujące systemy, gdzie jak coś się ma nowego pojawić, to z reguły tam. Potem ewentualnie jest Windows Phone, który coś tam jeszcze dostanie. Ostatnio Satya Nadella stwierdziła, to jest pani chyba. Zawsze mam
0: problem. Nie, to jest on, to jest pan.
2: To jest on?
0: Tak.
2: O, okej.
1: Okay. On.
0: Tak, to okay. Jest pan.
2: Stwierdził,
0: jest pan
2: że Windows 10...
0: Jak dobrze pamiętam.
2: to akurat by się nawet zgadzało, gdzieś tam to brzmi, tak? Natomiast stwierdził, że Windows 10 Mobile przetrwa nawet bez użytkowników. Tylko jestem.
0: No bardzo, bardzo śmiała teza.
2: Natomiast no coś Samsung próbuje z tym Tizenem, że oni tam straszą, że wypuszczą jakieś telefony z Tizenem. Ten sam system, który jest w ich zegarkach teraz.
1: I skończy tak jak Firefox, żartuję.
0: No OS, właśnie, bo Firefox OS to jest porażka tego roku tak naprawdę.
1: Tak, miał być dostęp, tak się trochę mieliśmy nadzieję takie dostępne.
0: No i może jakoś coś tam było, bo Marco Ceje działał nad tym Firefox OS-em,
1: tak.
0: Tylko...
1: Pamiętam jak Jacek Zadrożny pisał na blogu i tak jakoś, że też myśleliśmy, że tak fajnie będzie.
0: Z tym, że Firefox OS nie umiera tak w ogóle, tylko ma przejść do tej mniejszej elektroniki, jak dobrze pamiętam. Tylko z drugiej strony...
2: Internet of Things.
0: Tak, tylko z tego, co czytałem, wypowiedzi jakichś tam ludzi z branży, no to trochę nie jest to najsensowniejszy pomysł, bo do takich urządzeń to powinny być systemy lekkie, a Firefox OS, z tego co pisali, do najlżejszych nie należał i on jest dość łasy na zasoby, także w ogóle same podstawy, umieszczanie tego telefonu tego systemu na telefonach jakichś takich niezbyt mocnych, to już nie było najmądrzejsze posunięcie. Zobaczymy, co będzie teraz. W każdym razie telefonów z Firefox OS-em już nie będzie, przenosi się do mniejszych rzeczy. Czy coś jeszcze o Androidzie, czy przechodzimy dalej?
2: Taka jeszcze szybka nowość, a nawet dwie, ale postaram się to streścić, bo to szybko się omawia.
0: Okay.
2: Dwa launchery, Nova Launcher i Google Now Launcher, czyli domyślny launcher Nexusów, dorobiły się tej funkcjonalności, którą od dawna ma już Samsung, czyli informowanie nas o tym, jak przemieszczamy ikony po ekranie. Więc nareszcie możemy, mając dowolny telefon, tak się wyposażyć, żebyśmy mogli zarządzać swoim pulpitem, jak chcemy. A druga rzecz to zarówno iOS jak Android, ja o tym wspomnę, bo Via Opta Daily, taka podręczna aplikacja, która ma w sobie wiele różnych rozwiązań pomagających niewidomym w życiu codziennym, rozpoznawanie kolorów, banknotów, ale coś co ja jednak jakoś czasem wykorzystuję trochę jako eksperyment, rozpoznawanie scen. Bo to jest funkcja, która pozwala na opisywanie nie tylko obiektu konkretnego, tak jak TapTapSee, ale opisuje nam to scenę, czyli obiekty przylegające, powiedzmy, że ktoś jest ubrany w coś, ktoś wygląda tak. Zrobiłem kiedyś zdjęcie panu w pociągu, zupełnie celując aparatem na oślep i podała mi, w co pan, któremu zrobiłem zdjęcie, był ubrany.
0: Ale TapTapSee że... akurat takie rzeczy to on też opisywał.
2: Aha, no tak.
0: Więc ja właśnie tak...
2: Z poduszkami też by to zrobił?
0: Słucham?
2: Tą pościel z poduszkami, coś tam, że tapczan zasłany pościelą i coś tam z poduszkami.
0: Wiesz co, tego mógłby sobie z tym nie poradzić, ale
2: właśnie,
0: wydaje mi się,
2: on opisał scenę, czyli szereg obiektów. A tak kiedy zrobiliśmy zdjęcie półki, było coś tam, na ścianie wisi półka, na półce leży router.
0: A, to czegoś takiego to chyba już nie. Nie, czegoś takiego
2: właśnie,
0: już...
2: Właśnie, a coś tam było, że półka na ścianie, a na półce router, coś takiego było, coś mi opisał takiego kiedyś.
0: Natomiast sama koncepcja interfejsu jest taka chyba nie.
2: No niestety, dlatego też nie poświęca się tam zbyt wiele uwagi, ale samo rozpoznawanie scen jako funkcja jest całkiem ciekawe moim zdaniem.
0: To fakt.
1: Tak, zapytam troszkę przy okazji, używacie właśnie tych często tych rozwiązań typu TapTapSee, bo ja po pierwszych tygodniach czy miesiącach entuzjazmu jakoś mi przeszło, to znaczy przeszło mi w takim sensie, że po prostu nie mam takiego, nie wiem jak powiedzieć, ani aż takiej potrzeby, ani takiego nawyku i tak jakoś używam mniej niż myślałem na początku, że będę używać.
0: Ja
1: tak
0: używam.
1: W praktyce.
0: Ja używam, od czasu do czasu używam, nie jest to może tak, że co 5 minut, co 10, ani nawet co dzień, ale no w tygodniu zdarza się użyć, bo to jest przydatne rozwiązanie. Szczególnie jak nie mamy pod ręką kogoś, kogo możemy się zapytać o coś.
2: A no właśnie, a mówiliśmy o Be My Eyes?
0: O właśnie, o tym nie mówiliśmy i nie mówiliśmy o Be My Eyes.
2: No właśnie, bo Be My Eyes wyszło na iPhone'a co prawda tylko, na Androida aktualnie testuję, jakoś nie mogę się dobić, to jest też trochę moja wina, bo nie próbuję dostatecznie mocno. Testuję tą drugą aplikację, która w Polsce na razie dostępna nie jest i chyba nie będzie, czyli CrowdViz, a chodzi o możliwość w każdej chwili połączenia się z wolontariuszem lub pracownikiem, asystentem,
0: no, CrowdViz
2: który
0: to...
2: może nam pomóc coś
0: CrowdViz to pracownik przez... bardziej, bo tym się
2: dlatego
0: te
2: mówię,
0: dwie aplikacje różnią.
2: Be My Eyes to jest wolontariusz, to jest wolontariat, a CrowdViz to są profesjonaliści zatrudnieni. Dlatego my też płacimy w CrowdViz za rozmowy.
0: Tak.
2: Czyli asystenci, którzy przez kamerkę, przez wideo rozmowy mogą nam w czymś pomóc. W czymś takim, co po prostu jesteśmy w stanie my ogarnąć kamerą, a oni zobaczyć oczyma. Coś przeczytać, coś powiedzieć, gdzie coś tam leży, na przykład co jest na ekranie naszego komputera, jak coś się zawiesi. Czy tak jak, Michale, twój ekspres do kawy, gdzie można jakieś błędy czasem...
0: Tak. To się przydaje.
2: Czy jakieś opakowania pomóc identyfikować, tego typu rzeczy, w czym człowiek może nam pomóc przez kamerę. Ja osobiście korzystam z tego czasem z moją rodziną. Po prostu dzwonimy sobie na Skype'ie, na Messengerze i...
0: No mnie właśnie podobnie.
2: Tak rozwiązujemy.
0: FaceTime przede wszystkim.
2: Tak.
0: Tu akurat jest wykorzystywany w moim przypadku. I to rzeczywiście działa. Największym problemem jest po prostu wycelowanie tej kamery
1: i to, że
0: trzeba to robić jakby odwrotnie, że słyszysz komunikat w lewo, to musisz w prawo.
1: No tak.
2: Tak, bo to z drugiej strony. Mhm.
0: Dokładnie, więc tu jest kwestia tego, ale naprawdę jest to możliwe.
2: Powstał taki rynek i rzeczywiście ja ostatnio na Twitterze taką wytoczyłem idealistyczną znowu, ale to nie, to jest pomysł na startup, tylko ktoś się musi zająć. Taka crowdsourcingowa audiodeskrypcja. Jeżeli powstała aplikacja, gdzie powiedzmy leci sobie teraz mecz w jedynce czy tam w Polsacie, ja się podłączam do aplikacji i wyskakuje mi, że teraz na Polsacie leci mecz, dwie, trzy osoby prowadzą audiodeskrypcję, możesz się podpiąć i posłuchać.
0: Ja nawet myślę, że to można by było jeszcze też w drugą stronę, że zapotrzebowanie, że na przykład leci mecz, 10 osób chciałoby sobie ten mecz z audiodeskrypcją obejrzeć. To też w drugą stronę mogłoby iść. Mm-hmm. Żeby była też motywacja, bo wiesz, ktoś się podłączy i tak naprawdę w sumie no, mówi sam do siebie, tak? Nikt tego nie ogląda, więc to też może być w tę stronę.
2: No tak, rzeczywiście. No jakoś by się to rozwiązało, natomiast... audiodeskrypcja wspierana przez tłum tak naprawdę, bo myślę, że
0: tak.
2: Nawet ludzie z tłumu byliby w stanie to
0: zrobić.
2: Oczywiście. A niekoniecznie musi to robić telewizja. Oczywiście nie chodzi o wyręczanie tu instytucji, które powinny takie rzeczy zapewniać, ale jako półśrodek, póki tego nie mamy, zwłaszcza w krajach też rozwijających się. Taka aplikacja nawet na Androida czy na iOS, myślę, że sporo by ułatwiła. I dało się to zrobić, nie jest to trudne w wykonaniu, tylko kwestia zakupienia serwerów pewnie, żeby ktoś jakiś startup na to zrobił.
0: Jakieś ewentualnie środki zebrał, bo
2: tak.
0: Serwery się same nie opłacą.
2: Tak jest.
1: Jeszcze na koniec, bo tak zapomnieliśmy przy okazji dostępności, a to jest dosyć ważne, chociaż no, taki epizodzik, ale warto podkreślić. Przy okazji systemu Mac, systemu na komputery Apple, Twitter for Mac stał się dostępny. Darmowy klient Twittera od Twittera na system macOS wcześniej był o tyle dostępny, że miał dostępne menu i można było napisać tweet, tam command N piszemy, wysyłamy, coś tam jeszcze nie było czytane w żaden sposób okno, było puste, tak jakby puste okno, czyli nie można było nic z tego Twittera przeczytać, a w okresie międzyświątecznym Twitter for Mac stał się dostępny i można, jest po prostu nowa wersja, w ogóle z nowymi funkcjami, tymi upodabniającymi go do, wspierającymi te wszystkie nowości, które w Twitterze w tym roku się pojawiły i no, wreszcie wprowadzono jakąś sensowną dostępność.
0: No i bardzo dobrze, bo rzeczywiście to też jest rzecz przydatna, chociaż w ogóle na Maca to tych klientów twitterowych też chyba dość dostępnych jest trochę, prawda?
1: No właściwie chyba nie do końca, jest ten
0: Yoru Fukuro.
1: Yoru Fukuro, który teraz się nazywa Night coś tam, Night Owl, jakoś tak
2: to nazwa się zmieniła. On właśnie zawsze tak nazywał, to jest po prostu tłumaczenie angielskie tej japońskiej nazwy.
1: Aha, o, dzięki, nie wiedziałem tego.
2: Poka, nie ma sprawy, on się jak w źródłach zawsze wyświetla jako Yoru Fukuro chyba.
1: Tak. Mhm. I tak naprawdę ja nie wiem, czy na Maca są inne takie dostępne programy, tak naprawdę.
2: Kombinowali z TVBlue, ale chyba na kombinowaniu się skończyło.
1: No zgadza się, bo ten...
2: Twitterific też jakoś miał być. Nie wiem, czy on nie jest nawet. Twitterific.
1: Właśnie, nie, tam były problemy, że on był jako pierwszy, on był kilka lat temu nawet na stronach Apple'a jako wzór podawany, tak. Ale pamiętasz, on tam zniknął ze sklepu w ogóle.
2: Tak, a potem miał wrócić jako nowy, kiedy wrócił Twitterific.
1: I nie wrócił chyba. Aha, mi się wydaje. Okay.
0: Natomiast może ktoś, kto używa Maca, to nam podpowie.
1: A jak jest, wiesz, może Paweł, jak jest z tym tweetbotem słynnym, którego wszyscy używają?

0: do końca, ale coś. I to chodziło, ja tego przez jakiś czas używałem, ale to nie było zbyt wygodne. Tam było jeszcze wiele rzeczy do zrobienia, których nie zrobiono.
1: Czyli nie ma sensu.
2: Nie. Dobrze, to ja teraz proponuję, żebyśmy, skoro mamy już załatwione te dwa systemy operacyjne, tak naprawdę systemy operacyjne, bo też skupiliśmy się gdzieś tam na systemach
1: szerzej.
2: Szerzej. Mateusz do nas napisał, że Tweetbot ma problem z odczytywaniem kolumny z datą. To jeszcze tak na marginesie. Aha. Ja teraz proponuję, żebyśmy zrobili sobie chwilę muzycznej przerwy i wrócimy już za chwilę do tematów podsumowywania roku 2015. Jeżeli chodzi o rzeczy dotyczące tyfloinformatyki, bo właśnie na tym nasza dzisiejsza audycja Tyflo Podcastu na antenie Tyflo Radia polega. Moi goście w dzisiejszym programie to Michał Kasperczak i Paweł Masarczyk. Teraz muzyka, wracamy za chwilę.

0: Słuchacie cały czas Tyflo Radia, słuchacie naszego podsumowania roku 2015 w Tyflo Informatyce. Oczywiście możecie także do nas dzwonić, 123 834 835, to jest nasz numer telefonu. Jesteśmy do waszej dyspozycji także na Skype'ie o loginie tyflopodcast.net, piszemy tyflopodcast.net. I właśnie z tej opcji dotyczącej Skype'a skorzystała nasza słuchaczka, która zresztą dzwoni do nas z daleka. Iwono, witaj. Skąd do nas dzwonisz? Bo powiedziałaś poza anteną, ale jakby nasi słuchacze też niech się dowiedzą.
1: Witajcie, ja dzwonię w tej chwili z Aleksandrii.
0: No to rzeczywiście, dość daleko. W każdym razie, żebyśmy trzymali się tematu naszej dzisiejszej audycji i podsumowań tego 2015 roku, co dla ciebie było taką najistotniejszą rzeczą? Coś zdarzyło się w tyfloinformatyce, w tych kwestiach dotyczących osób niewidomych?
1: Dla mnie już jest to ważne, że w ogóle coś takiego podjęliście, że jest możliwość poznania się z różnymi technologiami. I nawet jeżeli osoby, które nie są jakoś tam bardzo zaawansowane w internecie, po prostu bardzo mogą z tego skorzystać, tak jak ja na przykład. I to było dla mnie ważne. I tak samo jak jest, także ja jestem wam ogromnie wdzięczna, bo to, że opisujecie programy, że pokazujecie, to po prostu bardzo mi pomaga, bo i ja z tego korzystam i myślę, że wszyscy również.
0: No z pewnością tak, to cieszymy się, że nas znalazłaś, bo tak naprawdę to Tyflo Podcast, no my już działamy w Tyflo Podcaście od 2008 roku, więc...
1: Znaczy ja was słuchałam już od dosyć długo, tylko że zawsze to było, że z opóźnieniem, a dopiero teraz znalazłam Tyflo Podcast na żywo i po raz pierwszy w tej chwili się mogę właśnie włączyć do tej audycji razem ze wszystkimi.
0: Super, no to bardzo się z tego cieszymy. Czy jeszcze jakieś takie rzeczy, które...
1: Nie, no to wszystko.
0: To,
1: no i właśnie
0: okay.
1: Tak mówię, dla mnie było też bardzo ważne właśnie to, co już wspomniałam jeszcze przedtem, właśnie o tej Fundacji Katarynka. Teraz niestety to zablokowali, a szkoda, bo to była jedyna możliwość oglądania filmów razem z mężem, oglądaliśmy i po prostu, bo ja z autodeskrypcją, a mąż mógł ze mną oglądać, no i to była dla mnie też wspaniała możliwość, bo on po prostu poznał polskie filmy. No w tej chwili tej możliwości nie ma i bardzo żałuję.
0: No niestety, blokady regionalne, wszechobecne, wszędzie się pojawiające dały tu o sobie znać. Przykre to, że nawet i w takich kwestiach dotyczących audiodeskrypcji takie rzeczy się pojawiają. No niestety, miejmy nadzieję, że może kiedyś coś zostanie z tym zrobione. W każdym razie dziękujemy bardzo Iwono w takim razie za telefon.
1: Dziękujemy,
0: pozdrawiamy.
1: No i pozdrawiam i też jeszcze raz wszystkim szczęśliwego nowego roku dla wszystkich słuchaczy. I ja oczywiście jestem z wami przez cały czas. No i się cieszę, że udało mi się po raz pierwszy dodzwonić.
0: Bardzo się cieszymy, dziękujemy i wzajemnie. Do usłyszenia. Czekamy na kolejne telefony. 123 834 835 i tyflopodcast.net. To są nasze namiary kontaktowe. Więc teraz przechodząc dalej po tym sympatycznym telefonie, myślę, że czas najwyższy przejść do tematów czytników ekranu naszych standardowych, Windowsowych, bo to właśnie system Windows jest jednak w dalszym ciągu najbardziej chyba używanym przez osoby niewidome systemem operacyjnym. No i tu się trochę działo, jeżeli chodzi o technologie wspomagające, prawda?
2: No, tak, trochę się działo, chociaż też
3: się
2: nie aż tyle.

0: No tutaj na pewno to Michał, ty opowiesz o rozwiązaniu, które dla ciebie było jakoś tam przełomowe. Już o tym troszkę chyba też mówiliśmy.
1: Dlatego ja tak zagaiłem, bo wiedziałem, że mnie o to zapytasz.
0: Tak, no tak, no bo poza tym się aż tak nic nie działo. Natomiast ja myślę w ogóle, że tak swoją drogą to rozwiązanie, o którym zaraz powiemy, że ono... O nim się mówi mniej niż można by myśleć, bo to tak ludzie traktują jako taki trochę taki gadżet, że gdzieś tam wcześniej było coś takiego w JOSie, teraz coś takiego w NVDA i właściwie z tego mało wynika, ale to pewnie wynika z tego, że być może w Polsce jednak mało osób niewidomych pracuje w taki sposób, jak ty po prostu i to, nie zdają sobie sprawy z tego, co za sobą niesie ta nowość, o której zaraz powiemy. A też oddaję może nie tyle oddaję tobie głos, ale proszę o rozwinięcie, bo ty to zrobisz najlepiej, bo używasz tego na co dzień, ja prawie nie.
1: Używam tego na co dzień, mam na myśli dodatek, który nazywa się NVDA Remote. Dodatek, który tak naprawdę ma mniej więcej roczną historię, bo wszystko zaczęło się jakoś tak z początkiem roku, kiedy to dwóch programistów, Christopher Toth i Tyler Spivey, uruchomili kampanię w serwisie, Pawle, Indiegogo to było?
2: Indiegogo,
1: tak. To jest taki serwis pozwalający na organizowanie zbiórek, na różne ciekawe projekty. No i właśnie takim projektem, zdaniem twórców, okazała się być NVDA Remote. No i nie tylko zdaniem twórców, bo również zdaniem użytkowników, którzy zebrali wymaganą kwotę, a nawet więcej niż wymaganą kwotę. Dodatek powstał. Jest on już oficjalnie dostępny od kilku miesięcy. Wszyscy chętni mogą z niego korzystać. Jest to dodatek dla programu NVDA, a ten dodatek umożliwia zdalną kontrolę nad innym komputerem. Odsyłam oczywiście poszczegóły dotyczące tego dodatku do podcastu, który jest w serwisie tyflopodcast.net. Dodam tylko tyle, że praca z tym dodatkiem jest naprawdę bardzo szybka. Bardzo działa to wszystko responsywnie, więc praca na maszynach zdalnych, oddalonych nawet o wiele kilometrów, wiele set kilometrów, a nawet zdarzyło mi się pracować na maszynach oddalonych o tysiące kilometrów, jest przyjemna, nie jest jakaś mocno spowolniona, działa to naprawdę bardzo, ale to bardzo wygodnie. I to jest ta pozytywna część historii, natomiast no, nie mogę nie powiedzieć o tej mniej pozytywnej części historii, która mnie tak trochę niepokoi, martwi i trochę smuci, powiem szczerze, zachowanie twórców dodatku. Z jednej strony staram się ich zrozumieć, z drugiej strony jednakże nie do końca mogę. Otóż NVDA Remote składa się z dwóch komponentów. Jest to dodatek do programu NVDA i serwer, który komunikuje się, a właściwie który jest serwerem takim pośredniczącym, który zestawia nam połączenie między komputerami w NVDA Remote. No i do dyspozycji mamy jako oprogramowanie tylko ten dodatek, który fakt umożliwia postawienie swojego serwera, ale tylko na jedną sesję. Komponent serwerowy nie został przez autorów oficjalnie udostępniony do dziś. Autorzy zasłaniają się różnego rodzaju kwestiami bezpieczeństwa, coś tam jeszcze też były jakieś kwestie licencyjne, że nie chcą do końca ujawniać kodu, a licencja BSD, nie licencja BSD, tylko GPL. GPL wymagałaby ujawnienie całego kodu, jak jest zestawiane to połączenie i tak dalej, i tak dalej. A no, o ile w przypadku użytkowników domowych serwer nvdaremote.com nvdaremote.com może być bez problemu wykorzystywany, o tyle na przykład jeżeli chcemy przejść do wykorzystywania tego dodatku na skalę bardziej profesjonalną, tak jak chociażby robię to ja i myślę, że nie tylko zresztą ja, no wymagane byłoby i dobrze widziane postawienie własnego serwera. Dobrze, że pojawił się taki nieoficjalny serwer NVDA Remote, który jest na GitHubie, każdy może sobie pobrać odpowiednie pliki, postawić ten serwer. Do pewnego czasu on miał no jeszcze pewne błędy, łatwo było go wysypać. Teraz już działa to lepiej, natomiast serwer nvdaremote.com jest odporny na te błędy i działa dobrze, a twórcy nie chcą tego serwera na chwilę obecną udostępnić. No i tu jest taki niemiły zgrzyt w tej całej kwestii i także na no, dość ostatnio się burzliwa dyskusja przetoczyła na ten temat na takiej liście zagranicznej, która się nazywa Blind Sys Admins, no i nie tylko ja widzę, jestem tak zniesmaczony tą sytuacją, bo wszyscy ci, którzy pracują gdzieś tam nawet i w większych jakichś instytucjach, które mają jeszcze jakieś swoje korporacyjne takie zasady, jakieś polityki bezpieczeństwa, no mówią to samo, że to by było super narzędzie, ale po prostu bez możliwości postawienia tak własnego serwera, takiego jakiegoś oficjalnego, jest to takie trochę problematyczne i jest to niezbyt fajne podejście. Więc, ale tu wygrywa właśnie idea open source, że dodatek został udostępniony, możemy go sobie podejrzeć i jeżeli ktoś ma zdolności programistyczne, tak jak ludzie właśnie z Technow, tak Pawle? Technow ES. Kto za tym stoi?
2: Dwóch ludzi, jeden Meksykanin, jeden Hiszpan, José Manuel Delicado i Manuel Cortés, znani na przykład z projektu TV Blue.
1: No właśnie. I gdyby nie oni, no to tego serwera podejrzewam, że jeszcze byśmy nie mieli przez pewien okres czasu, natomiast serwer mamy, każdy może sobie coś takiego postawić, czy to pod Windowsem, czy to pod jakimś Linuxem, to jest w Pythonie, więc wszędzie, gdzie mamy Pythona 2.7, możemy taki serwer uruchomić. Więc no, dla mnie to jest największa nowość minionego 2015 roku. Dla mnie jest to największy przełom, bo w tym momencie, jeżeli tylko chcemy i mamy taką potrzebę, to możemy naprawdę pomagać ludziom zdalnie, rozwiązując ich jakieś komputerowe problemy, konfigurować różnego rodzaju maszyny zdalnie także. Możemy prowadzić jakieś szkolenia, mając dostęp do komputerów naszych uczniów też zdalnie i sprawdzając, co kto robi i czy prawidłowo wykonuje nasze polecenia. Naprawdę otwiera to ogromne możliwości. NVDA sam w sobie jest naprawdę dobrym screen readerem, przystającym do dzisiejszych czasów, a NVDA Remote przekazuje nam w zasadzie wszystko to, co NVDA wypowie. Więc dodatek bardzo, ale to bardzo dobry. Nie wiem, czy coś tu jeszcze dodać do tego.
2: Szkoda troszeczkę teraz, że jakoś nie wiem, czy są znane jakieś plany jego rozwoju, bo no od wersji tej jakby oficjalnej tam wyszło jeszcze parę takich poprawkowych, gdzie były jakieś tam języki dodane, powiedzmy tłumaczenia, no ale powiedzmy od wakacji, od miesiąca, kiedy on wyszedł, czyli jakiś lipiec powiedzmy, może sierpień, nie było żadnej nowej wersji, nawet nie było żadnych zmian w repozytorium, więc ten dodatek w sumie nie wiadomo, jaką ma przyszłość, czy on będzie integrowany do NVDA, jako funkcja screen readera, czy zostanie w formie dodatku, jeśli zostanie w formie dodatku, no, czy on w ogóle uzyska jeszcze jakieś nowe funkcje.
1: Pytanie, co by tam miało być, mi osobiście brakuje możliwości zarządzania jakąś taką flotą komputerów w łatwy sposób. Tak jak jest to chociażby w TeamViewerze, że mam podłączonych ileś maszyn, na których coś robię i się mogę między nimi przełączać. Że tu mam jeden komputer, drugi, trzeci, czwarty, piąty i w jakiś prosty sposób mogę skakać pomiędzy tymi maszynami, bo czasem tak jest, że pracujemy na iluś komputerach zdalnie.
2: To jest na przykład to, ja myślałem o takim prostym jakimś transferze, wykorzystać ten mechanizm przerzucania schowka do przerzucania plików na przykład między komputerami.
1: Też by można, aczkolwiek ja tu już bym się trochę obawiał, że transfer plików to może być nieco bardziej kłopotliwe i zawodne rozwiązanie, a do transferu plików jest tyle różnych innych mechanizmów, wiesz, jeżeli ktoś
2: znaczy,
1: rzeczywiście...
2: Wiem, tylko wiesz, pracujesz w różnych środowiskach, potrzebujesz jakiś przerzucić czy program, czy plik wsadowy, jakiś fragment kodu, nawet jeżeli programujesz, chcesz jakiś kod uruchomić na zdalnej maszynie. Jakieś takie nawet, wiesz, no do jakichś prostych plików pojedynczych, to się czasem jednak przydaje, mi się wydaje.
1: Tak, no były takie pomysły, też na przykład byli ludzie, którzy chcieli transmisję dźwięku, tak, ze zdalnego komputera.
2: No nie, nie, to nawet, wiesz, do tego powiedzmy, że go połączyć po Skype'ie czy coś, tylko no mam do czynienia z człowiekiem, który nie wie, jak na Skype'ie odebrać plik, albo jakoś inaczej w ogóle jeszcze przez telefon z nim rozmawiam, on jedyne co ma to NVDA i remote'a. Nie ma mowy o żadnej chmurze, jakiejś przeglądarce, bo dopiero co dostał komputer. Mi się wydaje, że jakiś taki transfer pliku na potrzeby osoby sterującej komputerem, no mógłby się...
1: Znaczy, wiesz, przydać, to, tak? Wiesz, jak ja bym to wiesz, jak ja bym to zrobił, mhm, pomagając komuś? Wrzucił sobie do Dropboxa publicznie i, wiesz, udostępnił link i przerzucił go przez schowek.
2: Aha, no ewentualnie. No,
1: tak, bo tak mówię, naprawdę mamy tyle tych rozwiązań, że nie wiem, czy to jest akurat, akurat tak bardzo istotna funkcja. Ja wolę, żeby ten NVDA Remote działał stabilnie i robił to, co ma robić, gdzieś tam, żeby dodawano jeszcze ileś funkcji.
2: Bo jak mówię, to akurat tak ja widzę, żeby się mi mogła na przykład przydać gdzieś.
1: No rozumiem, rozumiem.
2: Pewnie, że jest dużo możliwości.
0: A jeszcze tylko pokrótce zapytam, jak to rozwiązanie ma się do innych wcześniej znanych rozwiązań, takich jak Just Tandem i Window Eyes, coś tam...
1: Na pewno nie ma wsparcia Braille'a. I to jest jego największy mankament dla niektórych. Natomiast... to rozwiązanie po prostu działa. Czego o pomocy zdalnej Window Eyesa nie zawsze można było powiedzieć, a o Just Tandemie można powiedzieć wszystko, ale na pewno nie to, że jest responsywny przez ten swój Tandem Center zlokalizowany w Stanach Zjednoczonych. NVIDIA Remote ma ten swój serwer też. Tak.
2: On pokazuje też obraz chyba Remote, Tandem.
1: Tandem, można tak zrobić, żeby pokazywał. Więc to jest gdzieś tam ewentualnie jeszcze.
0: Bo zdaje się, że pomoc zdalna Window Eyesa jakieś przesyłanie plików miała, tak?
1: Miała coś właśnie takiego. Przesyłanie plików.
2: Ale pomoc zdalna Window Eyesa to było... To nie było logowanie się na użytkownika innego?
1: Coś nie. To RDP, to jest RDP. I to ma wsparcie też i to jest wspierane i przez JOS-a, i przez Window Eyesa. Zresztą no, środowisko administratorów też narzeka, że to tak akurat zostało właśnie zrobione, że nie jest to przez RDP zrobione, że nie ma modułu do NVDA wspierającego RDP. Natomiast no, ja uważam, że można pracować z NVDA Remote'em na serwerach, no bo ja tak pracuję, wiem, że się da. Nie widzę tam jakichś potencjalnie dużych luk bezpieczeństwa, które mogłyby mieć miejsce. No chyba, że nam ktoś klucz przechwyci, ale to też nie jest cel takie proste, bo jeżeli jesteśmy zalogowani na serwer, to tylko w tym momencie ktoś nam może coś zrobić. A zazwyczaj jest tak, że, no, że z serwera to się jednak wylogowujemy, albo się odłączamy przynajmniej, a wtedy NVDA Remote już nam po prostu nie działa, jeżeli nie ma aktywnej sesji. No. Więc nie jest to jakieś mocno... nie rozmuchiwałbym tego, że jest to jakieś duże zagrożenie bezpieczeństwa. Więc myślę, że o NVDA Remote tyle. Zapraszam do podcastu, można sobie posłuchać, jak to działa. Działa fajnie, polecam. Jest także artykuł w Tyfloświecie dotyczący budowania własnego narzędzia pomocy zdalnej, co ja osobiście wykorzystuję dla każdego klienta, który prosi mnie o jakąś tam pomoc. Mam spreparowany plik, który to... podsyłam mu, jego zadaniem jest to po prostu uruchomić i kliknąć tak. O więcej nie musi się martwić. Resztę robię ja. Więc jeżeli ktoś ma ochotę też coś takiego sobie stworzyć, to polecam skorzystać z artykułu, który jest mojego autorstwa na www.tyfloświat.pl. Tam są wszystkie linki. Też jest link do serwera NVDA Remote na GitHubie, gdyby komuś był potrzebny. Michale, cóż z JOS-em można powiedzieć?
0: Jeszcze o NVDA, tylko jedno zdanie, bo NVDA, w którejś z wersji w zeszłym roku pojawiła się możliwość czy przeglądania, no to już mówiliśmy o tym, chyba Paweł mówiłeś, przeglądania dokumentów Worda, tak jakbyśmy przeglądali pliki HTML, czyli używania szybkiej, tych klawiszy szybkiej nawigacji, tak? To jest taka dość istotna nowość. NVDA w tym roku dalej, w kolejnych kilku wersjach w zeszłym roku coraz lepiej wspiera Windowsa już teraz 10, coraz lepiej wspiera ekrany dotykowe i coraz lepiej działa z pewnymi funkcjami Excela oraz Microsoft Outlook, szczególnie w najnowszych jego wersjach.
2: To tak. Ja myślę, że też warto wspomnieć o tym, że dodano wsparcie dla zawartości matematycznej, że możemy w Excelu w przeglądarkach przeglądać wykresy matematyczne, są tylko skróty klawiszowe, jest cała sekcja w pomocy NVDA, jak tego używać. No i takie coś, co jeszcze nie znalazłem wykorzystania dla tego, ale w Chromie i Mozilla można docierać do tekstu, do kontrolek tych Rich Edit, tej takiej zawartości interaktywnej zablokowanych Excelu, to nie tu. Edycja tekstu sformatowanego. Dobrze, o to mi chodziło dokładnie. W Mozilla, Firefox, Google Chrome i Mozilla Thunderbird.
1: Tak, czyli te wszystkie. Czyli te wszystkie edytory takie do WordPressa i podobne. To jest dość często spotykane.
0: Nie działa, bo WordPress, o czym na marginesie można powiedzieć, on też tam z wersji na wersję staje się coraz bardziej dostępny i ma skróty klawiszowe i faktycznie działa to, co prawda działa to dość niekonsekwentnie, ale rzeczywiście pisząc w edytorze WordPressa na stronie internetowej, z DOS Firefoxem działa to naprawdę, naprawdę dobrze i w locie wstawiając tam skróty klawiszowe, jakieś linki, czy nawet przekopiowując po prostu linki z Worda, które są przez WordPressa zamieniane na prawdziwe linki, w trybie, nawet w tym trybie pisania są one przez NVDA czytane. Fakt, że to się czasami można pogubić, który tryb jest włączony, bo to trochę przejmuje kontrolę NVDA, trochę WordPress, to już jest, no to chwilami trzeba się tego gdzieś tam nauczyć, bo ten tab też inaczej się zachowuje, więc trzeba czasem się posiłkować albo Escape'em, albo Insert Spacją, zobaczyć, w którym trybie się jest, czy możemy pisać, czy możemy czytać bardziej. Niemniej jednak no NVDA dużo w tym trybie nie czytania, w trybie formularza bardzo dużo tutaj nam czyta. To prawda.
1: No i wziąwszy pod uwagę to, że coraz więcej rzeczy wykonuje się jednak po stronie przeglądarek, to słusznie, w dobrą stronę to idzie. To o NVDA myślę tyle. Chyba, że jeszcze o jakichś ciekawych dodatkach, Pawle, warto wspomnieć.
2: Zastanawiam się, takim, który powstał niedawno, on nie jest jeszcze publicznie dostępny, ale jak ktoś na GitHubie poszuka, to znajdzie plik odpowiedni, który wystarczy wstawić do folderu add-ons. To jest, mi się wydaje, ten QuickNav, taki on się nazywa jakoś NVDA, już ucieka mi teraz nazwa. Natomiast symuluje on to, co robi nawigacja, szybka nawigacja na Macu, czyli przeglądanie stron internetu w taki sposób. Strzałki lewo-prawo chodzą między konkretnymi kontrolkami, a góra-dół przewijamy liniowo.
0: I pokrętło, nie, lewo, tak?
2: Takie pokrętło. Lewo-prawo góra-dół, lewo-prawo,
0: góra-dół pomiędzy kontrolkami, a lewo-prawo liniowo, a pokrętło pewnie zmiana wartości.
2: Tak.
1: Całkiem dokładnie. Przyjemne może być. Takiego,
2: tak, i to właśnie, jak ktoś lubi taki sposób nawigacji, no to kolejną funkcję skopiowano w formie dodatku.
1: Wiesz, Pawle, lubi jak lubi, to jest dla osób jednoręcznych całkiem wygodne.
2: Tak, jasne.
1: Bo masz jakby do dyspozycji nawigację pełną, tak naprawdę, nie odrywając ręki od czterech klawiszy.
2: Tak, to się zgadza, masz rację. No, tak.
1: Także to jest dość fajne. Jak ten plik się nazywa? Pamiętasz może, jak go tam znaleźć na GitHubie?
2: Musiałbym jeszcze popatrzeć, okay. Ale myślę, że zaraz będę w stanie sobie to przypomnieć.
1: Dobrze. To co, przechodzimy do JOS-a? Co tam? W Krainie Freedomu?
0: W Krainie Freedomu, no nic takiego. W Krainie Freedomu jest JOS 17, który tak naprawdę, no co, on... nie ma jakichś spektakularnych nowych funkcji. Znaczy on na pewno obsługuje znacznie lepiej dotykowego Windowsa, szereg gestów do czytania, pisania na dotykowych klawiaturach, że podobno z tym DOS-em można śmiało obsługiwać dotykowego Windowsa 10, czyli te komputery, te laptopy z ekranami, te hybrydy z ekranami dotykowymi. Natomiast no, pytanie, czy to jest ogólnie, czy to jest wygodne, to jest zupełnie inna sprawa, ale jest to podobno możliwe. Tutaj dużo zrobiono w tym kierunku. I co jeszcze? Możliwość pisania skryptów dla konkretnych stron internetowych i funkcja, która tak się troszeczkę zamyśliłem, bo przepraszam, umknęła mi nazwa, ale funkcja, która sprawia, że możemy przeglądać, że strony internetowe mogą być obsługiwane tak jak aplikacje internetowe, czyli że jakby JOS bardziej zawiesza swój na danej stronie z tej takiej dynamicznej aplikacji internetowej typu jakiś SharePoint Microsoftu wspomniany. Nie wiem akurat, czy to działa z Google Docsem, ale no, załóżmy, że działa jakiś Google Docs albo Office poprzez stronę internetową, ten Office 365. I wówczas na takiej stronie internetowej możemy za pomocą klawiszy Alt, klawiszy strzałek, taba, obsługiwać tą internetową, skomplikowaną aplikację, podobnie jak to ma miejsce z aplikacjami desktopowymi. Nie do końca znalazłem jednak zastosowanie w praktyce, gdzie by to dobrze działało w polskich warunkach póki co.
1: A Freedom podał jakieś przykłady?
0: No SharePoint.
1: SharePoint, aha.
2: Google Docsa chyba też. To jest Smart Navigation coś tam? Tak, jakoś tak. Tak.
0: Tak, no to jest na pewno rozwiązanie, które ma gdzieś tam potencjał. No tylko znowu, jak znam życie, to ludzie nie są chętni do zmian i gdzieś tam wątpię, żeby przeszli na te aplikacje webowe z aplikacji desktopowych. Tak,
1: ja myślę, że to jest przede wszystkim takie narzędzie, które będzie można wykorzystać w skryptach, bo jednak tu bez skryptów i bez odwoływania się do jakichś elementów strony internetowej, no to ciężko będzie coś takiego wywołać. Więc tu firmy, które trudnią się pisaniem skryptów do JOS-a w Polsce, no chyba nikt się czymś takim nie zajmuje, ale na zachodzie są, chociażby firma Briana Hardgena z Wielkiej Brytanii, zresztą o nich sobie też dziś powiemy chwilkę, to myślę, że będą w stanie wykorzystać te mechanizmy i to może być potencjał.
2: Ja myślę, że ta funkcja, taka przykładowa aplikacja webowa, z której chyba najczęściej gdzieś tam zdarza mi się korzystać jak już, to jest Playroom Quentina C. Bo to jest rzeczywiście taka, dzięki tym właśnie znacznikom ARIA i tak dalej, wszystkim technologiom webowym, HTML5 przede wszystkim, odtworzenie aplikacji desktopowej w formie takiej przeglądarki, że chodzimy strzałkami po kontrolkach, tabem, wszystkie skróty klawiszowe działają, czyli nie mamy takiego poczucia, że to jest strona internetowa, to chodzi jak program. Mhm. To chyba o tego typu, tak zrozumiałem przynajmniej tę notę wydawniczą, że w ten sposób, w tym może być wykorzystywana ta nawigacja inteligentna.
1: Czyli jeżeli strona ma. Czyli co, jeżeli strona ma dobrze zrobioną arię, no to. To nie, jest szansa,
2: jest
1: że
2: aplikacja
1: będzie
2: stworzona. Jeżeli aplikacja jest stworzona webowa, właśnie taka dostępna jak Playroom czy jak Google Docs, że włączasz tryb formularzy i nawigujesz jak w dysku Google na przykład.
1: No właśnie, no czyli tu musi być dobrze zakodowana aria.
2: Tak.
1: O to mi chodziło. No, pytanie, jak wiele aplikacji tak jest zrobionych.
0: Czy to dobrze nie oznacza za dobrze?
1: No, to
0: w sensie,
1: już
0: że za dużo jest, czy jakby wiesz o co chodzi, jakby coś, za dużo elementów jest na przykład czytanych.
1: Wiem, o co chodzi, natomiast to już musielibyśmy sprawdzić w praktyce. Być może za czas jakiś będzie okazja się temu bliżej przyjrzeć. Dobrze, Michale, zasugerowałeś, żebyśmy przeszli do tego, co Brian wraz z żoną tworzą.
0: Kilka zdań powiedzieć.
1: Czyli Lizzie. Lizzie, rozwiązanie, o którym myślę, że można powiedzieć jako ciekawostce, bo totalnie nie przystaje do polskiego rynku.
0: Niestety, a szkoda, bo ono by, ono, już pomijam, że ono jest drogie, ale ono w Polsce, ono mogłoby się przydać wszystkim użytkownikom JOS-a. No szkoda nawet, że NVDA takich dodatków nie ma, bo to jest rozwiązanie, które z jednej strony jest skierowane dla osób mało zaawansowanych komputerowo, bo ono czyni z JOS-a, ono uzupełnia JOS o takie, trochę o taki sposób pracy, jaki ma Dolphin Guide, czyli że mamy pod klawiszem insert, nie pamiętam teraz takie menu, dodatkowe menu rozwijane, również po którym możemy nawigować cyframi albo strzałkami i mamy tam dostęp do wszystkich komponentów, z jednej strony komponentów samego Lizzie, a z drugiej z podręcznikiem, pomocą włącznie, a z drugiej strony prosty sposób do uruchamiania wybranych aplikacji, oczywiście odpowiednio z tymi skryptami i z JOS-em działającymi. Mam na myśli jakiś FUBAR jako odtwarzacz multimediów, bądź Windows Media Player, mam na myśli Twitter, bądź Chicken Nugget, mam na myśli Facebook, mam na myśli przeglądarkę internetową Internet Explorer, o mailu tam chyba, nie wiem, czy było, również
1: Outlook.
0: Również,
1: Outlook. Najlepiej
0: Microsoft
1: działa.
0: Outlook.
1: Tak.
0: Aha. I Skype. I możemy tam również, mamy przy każdym programie jakieś takie dodatkowe czynności z nim związane, typu na przykład tam, trochę teraz wymyślam, nie pamiętam wszystkiego, ale załóżmy mail, no to nie wiem, uruchom mail albo napisz nową wiadomość. Tam uruchom FUBAR albo uruchom radio internetowe z FUBARa i się uruchamia FUBAR z linkiem.
1: Tak, tam jest w ogóle jakiś cały taki chyba katalog stacji radiowych.
0: Katalog
1: nawet
0: stacji,
1: też.
0: Tylko to jest tak, że to działa jako trochę na zasadzie taka hybryda, czyli taka trochę coś, co oferują te skrypty Lizzie w sobie, coś, co oferuje JOS, znaczy no JOS, jakby te skrypty, no, korzystają z JOS-a i jest to potem przekazywane do programu określonego typu właśnie Winamp, nie, typu bardziej FUBAR, typu Windows Media Player i to wszystko, już pomijam, że to wszystko w polskich warunkach z różnych powodów niekompatybilności działa bardzo połowicznie, no właściwie nie, częściej nie działa niż działa dobrze, to no wystarczy, że jakaś opcja programu określonego jest inaczej troszkę ustawiona i niestety mogą być problemy. Oczywiście autor robi co może, żeby te skrypty w każdych warunkach działały tak, jak działać powinny, ale różnie, mówiąc delikatnie, to niestety wychodzi. A jest tych rozwiązań jeszcze tam kilka, bo to tak podałem takie najprostsze, ale są na przykład rozwiązania, których brakuje, takie jak proste zaznaczanie tekstu poprzez znacznik początku i znacznik końca, tak jak kiedyś się bloki zaznaczało w DOSie albo w edytorach programistycznych, że nie musimy shifta i strzałek używać, tak trochę jak w NVDA. Jest zaznaczanie, prostszy sposób zaznaczania plików, czyli że w eksploratorze Windows możemy spacją zaznaczać, albo insert spacją, nie pamiętam, ileś plików nie będących obok siebie, przeczytać potem, ile tych plików jest, ich listę i te pliki na przykład gdzieś skopiować sobie. Można do plików przypisywać jakąś etykietę, do końca
1: tagi.
0: Nie pamiętam.
1: Można tagi przypisywać tagi do plików.
0: I te tagi później, aha, i potem te pliki tymi po tych tagach wyświetlać. Coś takiego, co jest na Macu, co w Windowsie jakoś też jest, ale tak chyba nie do końca to jakoś tam działa efektywnie. Jeszcze kilka takich ciekawych funkcji, teraz dokładnie nie pamiętam jakich. No niby na Facebooku, że prościej tam napisz nowy post, coś tam, ale to są bardziej wykorzystanie tego, co wnosi Facebook Accessibility i Twitter Accessibility i te wszystkie właśnie chicken nuggety, niż te, czyli możemy to jest to samo, co możemy zrobić robić bez tych skryptów, ale tutaj niby się to ma robić w sposób nieco bardziej prosty.
1: No i wszystko bazuje się na skrótach na przykład też i na menu.
0: Na takich na sekwencjach skrótów, bo tam coś tam i jeszcze to. No, mi się ogólnie rozwiązanie podoba. Skorzystałbym pewnie z 20% jego możliwości, także dlatego powiedziałem, że szkoda, że do NVDA takich dodatków gdzieś tam, też takie coś w rodzaju takich snippetów, jakichś tekstów, które można zamieniać. Te jakieś tam ułatwienia pisowni, sprawdzania pisowni w Wordzie. Do końca nie wiem, o co w tym chodzi, ale jest taka możliwość. Także no, ciekawe rozwiązanie tak ogólnie. Nie wiem, sądząc po aktywności twitterowej, ono takie użytkownika Briana, ono tak, te skrypty są co chwilę tam coś jest poprawiane jednak, czyli jakieś musi być interakcja z użytkownikami i taka potrzeba.
1: Zapewne tak. No ja nie testowałem. Pawle, ty testowałeś może? Lizzie?
2: Nie.
1: Nie bawiłeś się. Okej. To znaczy wiecie, to jest na rynek brytyjski to rozwiązanie. Tam użytkowników niewidomych trochę jest. I tam myślę, że to ma szansę się gdzieś przyjąć. I się chyba już nawet przyjęło. Są ludzie, którzy z tego korzystają. No i dobrze. Ja, tak jak powiedziałem na samym początku, nie wróżę temu żadnego sukcesu w Polsce, bo to by trzeba było spolszczyć.
0: A jest w ogóle jakaś szansa, żeby to było spolszczone? Znaczy autor, wiesz, coś w ogóle jest jakoś zainteresowany tym, czy ekspansją w ogóle na inne języki?
1: Nie wiem. Nie wiem, bo nie rozmawiałem z nim na ten temat, więc ciężko mi cokolwiek powiedzieć o tym. Natomiast...
0: O tym, jak mówimy o rynku brytyjskim, to może o Halu coś powiedzmy, który tak trochę się próbuje na nowo odseparować i być dostępny jako program osobny, bo jak wiemy, na rynku brytyjskim niewidomych użytkowników jest nie tak mało, tak jak przed chwilką powiedziałeś, i zawsze dba się o tych użytkowników, natomiast zdaje się, że niestety ten Hal jest taki, jaki był.
1: Jest taki, jaki był, zainstalowałem sobie to ostatnio, stąd to moje westchnięcie, bo... bo działa to źle, działa to ociężale, szczególnie pod Windowsem 10. Bo testowałem to akurat na 10. Hal próbuje się upodobnić też trochę do Dolphin Guide'a. W polskiej wersji ma kilka jakichś stacji radiowych, bo tam są takie, jest taka jedna zakładka, gdzie tam mamy czytnik RSS, stacje radiowe, coś tam jeszcze. No ale tego jest kilka, to jest totalnie zaniedbany ten katalog. W RSS-ach to nie mamy chyba, w RSS-ie mamy coś, ale chyba nic polskiego, tam BBC chyba jedynie mamy. W podcastach nie mamy za to, jak dobrze pamiętam, nic. I się dodać tam chyba nic nie da. No ale to powiedzmy, że to są dodatki, tak? A Hal sam, mi się udało go zawiesić dość szybko. Ja naprawdę mam wrażenie, że ten program działa wolno. Z Firefoxem nie działa wcale. Z Internet Explorerem działa jakoś. Nie. Nie polecam nikomu. Nie polecam nikomu tego rozwiązania. To nie jest na dzisiejsze czasy. Może powiększanie Dolphin rozpracował, ale tak z mojej perspektywy to ostatnia rzecz, która im się udała, to naprawdę było Apollo.
0: No nie, i ten Hal, ale to na okres przedinternetowy, że tak.
1: No tak, no to się zgadza, no ale wiesz,
0: w sensie, że Hal...
1: ja w dzisiejszych czasach używam Apolla jeszcze, Hala
0: tak.
1: Nie polecam nikomu, żeby używać, bo on ma, oczywiście, to się nadal zgadza, tam są duże możliwości, ten program ma duże możliwości robienia jakichś parametrów.
0: Te mapy i tak dalej,
1: które... ale... Powiem tak, średnio uśmiecham...
0: No też jakoś te pliki map, jakoś nie powstało ich za dużo, tam na początku trochę jeszcze powstawało.
1: Ale niewiele. A powiem tak, średnio uśmiecha mi się poznawanie tego i tworzenie tych map, tylko po to, żeby się okazało, że on mimo wszystko nadal nie działa tak, jakbym chciał, no bo do Firefoxa to myślę, że ktoś by mógł się wysilić i zrobić te mapy. Bo to jest jednak bardzo popularna przeglądarka. A z Firefoxem najnowszy Hal nie działa wcale. Więc nie wygląda mi to zbyt pozytywnie. Jeszcze jedna rzecz. Orfeusz nie działa. Przynajmniej pod dziesiątką. No. Działa ale tylko jedynie chyba w chorwackim języku.
0: Aha, czyli jest, ale jakby...
1: Jest vocalizer, jest Krzysztof.
0: A to może jakieś ograniczenia wersji demo, nie wiadomo.
1: Nic nie jest wyszczególnione, żeby to było ograniczeniem wersji demo, więc skoro nie jest, to... No,
2: jak wywalili dali vocalizera, to chyba jest vocalizer i tyle.
1: No ale wiesz, ja zahaczyłem tam Orfeusza, bo teoretycznie jest.
2: Znaczy no, więc... tak, ale
1: się po prostu wszystko zawiesiło w tym momencie. Konieczny był restart komputera.
0: No to jakiś błąd. Taki mocny błąd.
1: No. To tak o Halu. Pozytywnie sobie powiedzieliśmy.
0: Na początku roku tam też jakaś jedna podwersja była, tak? 9 jakaś tam i co? 9.2 chyba? I co, jak co z tym Window Ice'em obecnie?
1: No co? Działa jakoś.
0: Nadgania,
1: próbuje. Jest ten dodatek, który między innymi ma dawać OCR-a. Ale... żeby działało to jakoś dobrze, bardzo dobrze, to też bym nie powiedział. Może to jest też dlatego, że ja no jednak przyzwyczaiłem się już trochę do innego sposobu korzystania z komputera, ale osobiście jakoś Windows Ice naprawdę mnie w tym momencie irytuje.
0: Bo on miał obsługiwać lepiej Firefoxa, lepiej Chroma miał obsługiwać.
1: No Chroma rzeczywiście Chrome. W pewnym momencie zaczął obsługiwać lepiej.
0: Tego nawet od, się nawet mówiło, od że będzie NVDA. Właśnie fajnie... Że tam te aplikacje takie właśnie w rodzaju Google Docs będzie dobrze obsługiwał. No i w ogóle gdzieś tam kwestie Windowsa 8.1, Windowsa 10, że mają zostać no, rozwiązane na tyle, że Windows Ice oczywiście będzie to dobrze obsługiwał. Tam no, dużo tych nowych powiedzmy opcji jest w właśnie Windows 9.3 wyszczególnionych, to głównie tam kwestie związane z... Tylko ja mam wrażenie, że to jest trochę taka kwestia, już tak trochę na marginesie, taka dyskusja bardzo już teoretyczna, że Windows, szereg tych nowych tych nowości, one są ogłaszane w tak mocno wyszczególniane nowe funkcje, a tak naprawdę to nowa funkcja często polega na tym, że odczytywane jest jakieś pole edycyjne, które wcześniej nie było odczytywane, wymyślam pole tematów Microsoft Outlook. Nie było odczytywane, a jest odczytywane. To jest nowa funkcja Windows Ice. Ja takie trochę mam czasami wrażenie, że no bo ciągle się mówi o tym problemie, że tam problemy, potem te problemy znikają. Na przykład tak jak z tym mówisz, że byłeś z Chrome'em, mi się to się kojarzy, że tak zawsze było z obsługą buforu, otwieraniem, czytaniem maili w Microsoft Outlook. Raz to działało lepiej, raz to działało gorzej. Inna rzecz, że teraz już iSquared miał co robić, no bo te ofisy tam trochę się zmieniały w ostatnim czasie, gdzieś tam tych Outlooków musieli to gdzieś tam optymalizować pewnie dla różnych rodzajów Outlooka. No teraz podobno widok konwersacji i otwartego wątku w Microsoft Outlooku działa bardzo ładnie, że to się najlepiej ze wszystkich screen readerów jakoś tam Windows Ice'em odczytuje. Być może jest tak rzeczywiście, że Windows Ice, ja pamiętam, on kiedyś też kalendarz osobnym takim Insert C skrótem obsługiwał, teraz to jakoś zintegrowali bardziej z skrótami Microsoft Outlooka się obsługuje. Także być może rzeczywiście najlepiej Windows z tym Microsoft Outlookiem działa. Jest to nawet niewykluczone. No ale tak poza tym no, tam cała jest lista nowych właśnie jakichś funkcji, że poprawiono niby w wersji 9.3 responsywność w sensie takim, że klawisze sterowania, czyli pewnie przerywanie mowy i nawigacja strzałkami działa lepiej, czyli że jeżeli czytamy wszystko, naciśniemy strzałkę czy coś, to kursor jest tam, gdzie skończyliśmy i to jakoś tak lepiej ma działać.
1: Rzeczywiście, trochę to działa lepiej.
0: Z SAPI, z SAPI czy z tymi syntezami wbudowanymi?
1: Sprawdzałem z SAPI.
0: Rozumiem. Aha, no to chociaż dobrze, że to działa. Dobrze, że to działa rzeczywiście lepiej. No to na pewno gdzieś tam dobry znak. Więc, ale ogólnie mówisz, no, że razi ciebie już Windows.
1: Tak, tak, jakoś po prostu nie jestem w stanie zbyt długo z nim pracować. Działa to nie tak, jakbym chciał. To już naprawdę znowu jakoś na jednym z komputerów polubiłem się z JOS-em, więc tu mam cały czas uruchomionego JOS-a i na nim jestem w stanie jeszcze jakoś pracować, ale z Windowsem niezbyt. Więc jak kiedyś bardzo broniłem tego programu, tak teraz no niezbyt mogę go komukolwiek polecić, no, ale ze względu na to, że jest za darmo, to jak najbardziej warto spróbować, bo może akurat komuś się spodoba.
0: No właśnie tak.
1: Dla użytkowników Office'a jest za darmo.
0: Dlaczego miałoby się spodobać w obliczu NVDA, ale może funkcjonalnie.
1: No wiesz, parametrów ma więcej, jest opcji tam do ustawiania. Jeżeli komuś jest to potrzebne, to no tu już nie przesadzajmy, bo
0: wiem, no to nie,
1: bo Windows ma możliwości parametryzacyjne. Tylko co z tego, skoro nie czyta pewnych rzeczy, tak?
0: Chodzi mi o taką możliwości, dobrze, jeżeli rzeczywiście chcemy go dostroić do konkretnej jakiejś aplikacji, której nam nie czyta NVDA, no to rzeczywiście, że tak jak testowaliśmy kiedyś ten program mailowy Debat, że tam coś tam nie działało i tak dalej, albo z beki to zaznaczanie, no to wtedy można faktycznie pomyśleć, że przestawiamy się na Windowsa. Ale tak chodzi mi o taką normalną pracę, tak? Taką, no ale z drugiej strony no, różne są gusta. Może komuś, znam osoby, które uparcie twierdzą, że NVDA nie lubią, nie rozumieją tego, coś im tam się nie podoba.
1: No co tu się dziwić, jak ludzie nie potrafią korzystać z tej myszki obiektowej?
0: Ja też nie potrafię, ja z niej nie korzystam w ogóle.
1: Dobrze, to wiesz co, to ja myślę, że zostawmy ten temat, bo w takim razie teraz musielibyśmy sobie zrobić dyskusję na temat, jak ty w ogóle korzystasz z komputera, bo dla mnie bez myszki, bo dla mnie bez myszki to się nie da. Nie jestem w stanie po prostu.
0: Tab, strzałki, alt, klawisze skrótu.
1: Aha, no a jak masz jakąś niedostępną aplikację, tak spod taba?
0: W tej chwili takich już nie mam.
1: Aha, okej.
0: Okay. Ale też nie muszę mieć, tak powiem.
1: Okej, okay, dobrze.
0: Bo, no wiesz, my trochę inaczej pracujemy, tak? Ja mam taki trochę inny warsztat pracy. Nie muszę, ty pracujesz jako administrator komputerów obcych systemów, obcych, niestandardowych, tak to ujmijmy, aplikacji. Masz z czymś takim do czynienia. Ja mam po prostu warsztat pracy, no taki, jaki mam. To jest Office, to jest, nie wiem, to jest Dropbox, to jest Explorator, to jest jakiś MP3 Direct Cut, jakaś tam edycja Reaper, swoją drogą, tam się też jakieś wtyczki do NVDA nowe pojawiły. Coś tam jest nowego do tych nowych Reaperów. Nie wiem, jak działa, ale jest. No to są jakieś tam inne rzeczy, głównie internetowe jednak, tak?
1: Także, no dobrze, ale wiesz, czasem nawet jakieś informacje z ekranu sobie zczytać, chociażby w tym jakimś MP3 Direct Cut, jaki jest czas, jaki jest co, no to
0: czasem umiem, ja nie mówię, że nigdy mi się to nie udaje. No wiem, jak ta myszka działa mniej więcej.
1: No
0: ale
1: właśnie, więc...
0: No ale to jest takie, że no...
1: Bo bez obsługi tej bez obsługi tej myszki to ciężko. I tu ja się zgadzam z każdym, kto mówi, że on NVIDIA nie bardzo rozumie, bo nie rozumie tej myszki i jest mu ciężko. Ja się zgadzam, bo jest po prostu ciężko bez znajomości tego.
0: Ja jednak zachęcam, ja wiem, że to kiedyś było, o tym mówiliśmy, żeby powrócić do tematu myszki i na nowo jak odświeżyć ten, bo mi się wydaje, że to w końcu nie ten... Poza tym podcastem sprzed kilku lat nie było nic nowego o tej myszce, a mogłoby być. I ty mógłbyś na ten temat najlepiej
1: Problem
0: chyba opowiedzieć.
1: Problem jest w tym, że ja tego nie umiem do końca wytłumaczyć. Dobrze, ale to ja myślę, że...
2: Temat to jest na... taki mechanizm, że...
1: Tak,
2: ciężko, można go załapać, ale ciężko go wytłumaczyć.
1: Ale ciężko go wytłumaczyć, naprawdę. To trzeba po prostu...
2: obiektów, którą naprawdę trzeba...
1: I w każdej aplikacji jest to inaczej, jak już poznasz to wszystko, to zaczynasz tak, wiesz, logicznie wychwytywać, że to skoro mamy to, to jest tu, a ten obiekt może być na przykład tu, ale może się okazać, że zupełnie jest gdzie indziej. I ciężko jakby tego uczyć tak pamięciowo. No już trzeba takiego trochę logicznego myślenia.
0: Taka orientacja przestrzenna.
1: Tak,
0: trochę. Albo ktoś to ma, albo no niestety trudniej ma.
1: Dokładnie, wiesz. Więc...
0: A jak myszka w Windowsie? Dobrze? Dalej w ogóle? Jak w obecnym czasie?
1: Całkiem dobrze, aczkolwiek mam wrażenie, że się jednak nieco popsuła, ale może to jest kwestia tych nowych systemów, bo czasem mi czyta jakieś śmieci. Mhm. Nie wiem czemu. jakby jakiś ogień sobie nie odświeżała. No
0: bo zdaje się, że w tych nowych systemach to w ogóle tego JAWS kursora dobrze kojarzę, że już go nie mamy właściwie.
1: Mamy, ale on jest ale tylko do okna. Tak, ograniczony tylko do okna. Mhm.
0: No i też pojawił się program łączący, no taka trochę konkurencja dla produktów Dolphin Supernova. Mam na myśli połączenie Windowsa z Zoom Textem, Zoom Text Fusion, tak?
1: Tak.
0: Rozwiązanie, które jeszcze, ono jest właściwie chyba już spolszczone, nie ma go jeszcze dostępnego, tak nie jest jeszcze gdzieś tam produkcyjne, ale ono jest. No i cóż, no to jest dobrodziejstwo Windowsa połączone z powiększeniem Zoom Texta dla tych osób, które gdzieś tam widzą, ale jest im potrzebna mowa, albo widzą i powoli tracą wzrok i chcą się oswajać z udźwiękowieniem. Dla nich wszystkich jest to rozwiązanie, jest ono przeznaczone.
1: Tak, i rzeczywiście dla osoby słabowidzącej potencjał, jaki drzemie w możliwościach odczytu ekranu przez Windowsa, to jest naprawdę niezła wartość dodana, tak uważam. Bo tu Zoom Text na tym bardzo, bardzo dużo zyskał, moim zdaniem.
0: No to już dawno temu byli tacy użytkownicy, którzy używali słabowidzący Windowsa, pamiętam. Właśnie, że jako taki dodatkowy program. Że to właśnie bardziej używali Windowsa niż JAWSa, pewnie przez to, że on tam myszkę był bardziej elastyczny dla myszki, takiej myszki prawdziwej i myszki tej klawiaturowej, tak? Gdzieś tam.
1: Rozumiem. To o screen readerach tyle. Jeszcze mogę powiedzieć taką ciekawostkę już na przyszły rok. Dostałem jakoś w okresie świątecznym czy przedświątecznym maila od Paula Warnera, czyli tego człowieka, który stworzył te dodatki do NVDA, które zresztą kiedyś nawet jeden z nich był bohaterem jednego z podcastów. Tak mówię jednego z nich, bo V-Turbo się nazywał ten dodatek. Jeszcze jest V-Mouse, ale V-Mouse'a nie pokazywałem w końcu. Natomiast Paul w roku minionym zapowiadał rozwiązanie, które ma być takim pomostem między aplikacjami a czytnikiem ekranu. Nazywa się to ma Ad Prime. Jakieś tam zawirowania były związane z tym narzędziem, ale już ponoć jest na prostej i na Sisanie ma pokazać już coś, co będzie rzeczywiście działać, a nie tak jak na poprzednim Sisanie, gdzie to było takie koncepcyjne demo. Ma to działać w chmurze, mają być mniej więcej w marcu 2016 roku jakieś uruchomione beta testy. Więc ja osobiście czekam z niecierpliwością na to, co to będzie. I jakie to rzeczywiście będzie miało możliwości.
0: Bo co to ma być? To ma być takie rozwiązanie, że jakieś...
1: Takie webwizum dla aplikacji poniekąd. Mhm, możliwość, wiesz, etykietowania przycisków, pól edycyjnych i tak dalej, i tak dalej.
0: Aha.
1: I odpalasz sobie tego Ad Prime'a z tą aplikacją i do NVDA, na przykład czy do innego czytnika ekranu jest wysyłane.
0: Tak. Ale warunek jest taki, że aplikacja musi mieć tą obsługę kontrolek z klawiatury. To nie jest tak, że nie wiem, załóżmy spod taba, z czałek nic nie widać, a możemy sobie jakimś cudem
1: Przypuszczam, że niestety, ale musi być dostępna z klawiatury, natomiast no nie jestem twórcą tego narzędzia.
0: Oczywiście.
1: Więc ciężko mi powiedzieć, czy tak rzeczywiście jest. Tak na logikę by to wskazywało, że jednak tak, ale zobaczymy. Dobrze, to teraz przejdźmy do Braille'a w takim razie. To Michale,
0: no to do Braille'a, no,
1: twoja działka.
0: W Braille'u się nigdy aż tak dużo nie dzieje, no bo te urządzenia są i drogie, i one no, to są urządzenia fizyczne, także no trudno, żeby co roku nowe koncepcje się jakieś tam pojawiały. No oczywiście koncepcje to są, bo się mówi o jakimś czterowierszowym, 28-znakowym wyświetlaczu Braille'owskim, który ma być dużo tańszy od współczesnych monitorów Braille'owskich i jakieś tak innych koncepcjach wypukłych, jakichś tabletów i tak dalej. No zobaczymy, co z tego ostatecznie wejdzie do produkcji i w ogóle ujrzy gdzieś tam będzie dostępny w ogóle na rynku w przyszłości, oby tak. Póki co firma HIMS wypuściła na rynek, pokazała rok temu na Sisanie, tylko w styczniu na na jednej z konferencji.
1: ATIA to się nazywa, tak, ATIA. Konferencja.
0: Tak, dziękuję właśnie za przypomnienie. Monitorek brajlowski 14-znakowy, który się nazywa Smart Beetle. Monitorek, który w zasadzie niczym, tak trochę wygląda podobnie do klawiatury BrailleSense'a i no, ma być oczywiście konkurencją dla Focusa 14 Blue i różni się od niego tylko tym, że można jednocześnie, pracować z 6 urządzeniami chyba, z jednym podłączonym na kablu, a i z 5 po Bluetoothie i można się między tymi urządzeniami w locie przełączać, czyli załóżmy, że ktoś ma iPada i Androida i coś tam jeszcze, niech będzie komputer, no to może to 14-znakowe urządzonko wszystkie te trzy sprzęty obsługiwać. No i to jest w zasadzie jedyna jego funkcja. Nic nie dzieje, miałoby tak być się mocno rozwijać ten Braille Pen Touch i tak dalej, ale mam wrażenie, że on został no, wypuszczony na rynek i nic poza tym, ale to pewnie jest gdzieś tam kwestia no, pewnego problemu, o którym zaraz powiemy, czyli braku dofinansowań, być może to o to chodzi. Również BrailleSense, czyli sztandarowy produkt firmy HIMS, dalej się jakoś tam rozwija. Już na przełomie zeszłego, jeszcze 13-14 roku została wprowadzona między innymi obsługa Dropboxa, YouTube. Teraz jest już gdzieś tam dostępne w fazie testów. Niedługo będzie w języku polskim najnowsze oprogramowanie, które pozwala na edycję kanałów na YouTubie, czyli również subskrypcję playlist, przeglądanie kanałów, chyba nawet zapisywanie playlist, zapisywanie, pobieranie plików z YouTube'a, jeżeli dobrze zrozumiałem, trochę mi się w to nie chce wierzyć, no ale czemu nie, jak również na obsługę, czy jeszcze lepszą obsługę prezentacji, gdzieś tam PowerPoint i plików Excelowych. Tam jeszcze kilka, funkcja Daisy Online doszła, prawdopodobnie ona również będzie w tych najnowszych, w najnowszym oprogramowaniu BrailleSense'ów dostępna. Nie wiem, czy tam jeszcze o czymś mówiłem za kulisami, o czym tutaj nie powiedziałem z BrailleSense'a, coś takiego?
1: Zdaje się, że nie. Messenger?
0: O tak, Messenger na Facebooku, właśnie. Obsługa Messengera na Facebooku, czyli możliwość no takiego czatu, możliwość komunikacji tego, co nam oferuje Messenger na urządzenia mobilne, bądź tego, co nam oferuje Miranda. Czyli no, dla specyficznej, dość wąskiej, ale jednak jakiejś tam na świecie obecnej grupy użytkowników BrailleSense'a, albo takich, którzy użytkują to urządzenie, użytkują BrailleSense'a wraz z iOS-em, że mogą się wtedy przełączać z iOS-a na BrailleSense'a. No jest to też jakiś ciekawy, być może ciekawe rozszerzenie funkcji tego urządzenia. Choć jak sobie ostatnio o nim poczytałem, no ja wiemy, że ono jest bardzo drogie, że ma specjalne funkcje różne, że jest szybkie po uruchomieniu, ale jak sobie poczytałem, ile ono działa na akumulatorze, że tak naprawdę nie wcale tak dużo i po Wi-Fi i w ogóle, to jakoś tak mi się zrobiło głupio, że to jednak tak, że to jednak bez ekranu, tylko Braille i tak dalej, fakt, wiem, malutkie, no więc ten akumulator nie może być duży, ale tak jakoś czasy pracy mnie jakoś nie spodobały mi się.
1: A pamiętasz, ile on tam działa?
0: No nie wiem, jakieś 5, tak jakoś, znaczy ja w ogóle tam nie było, że po Wi-Fi, tylko ogólnie jakieś chyba do 7 godzin, czy do 8, jakoś tak mało.
1: No to faktycznie niezbyt wiele.
0: Nie chcę tu Państwa wprowadzać w błąd, więc tutaj może gdzieś tam trochę coś kręcę, ale tak, no jeżeli to miałoby być 4 godziny, no chociaż z drugiej strony, no mówię, no jest to małe urządzenie, tak, w sensie ono tam 300 gram, czy ileś waży, jest, no więc tego akumulatora no, nie da się gdzieś wmieścić, więc no, trudno się też może dziwić z drugiej strony. No. Ale tak to jakoś tak sobie pomyślałem, że to tak trochę właśnie mało. No i tyle chyba, jeżeli chodzi o Braille'a gdzieś tam.
1: No a mamy jeszcze odtwarzacze, tak? Czyli twój kolejny konik.
0: Tak, no odtwarzacze to też w dobie rozwoju tych aplikacji mobilnych w rodzaju Voice Dream Readera też trudno oczekiwać cudów, choć pewnie można by coś nowego zrobić. funkcja Daisy Online obecna w Polsce to na pewno gdzieś ważna sprawa, ważna nie dlatego, że będzie z niej bardzo dużo osób korzystać, ale ważna dlatego, że jest to pewien jakiś taki, no, mówiąc górnolotnie, postęp cywilizacyjny w takim sensie, że te osoby, ktoś, kto nie chce, nie może używać komputera w danej chwili, może sobie również z biblioteki dzięki dedykowanemu urządzeniu taką książkę albo pobrać, albo zamówić. Zdaje się, że najbardziej kompleksową obsługę tego Daisy Online oferuje na tę chwilę Plextalk Linio. Victor Stream oferuje nieco mniej, bo tylko pobieranie i tylko książek wcześniej oznaczonych, a nie wybranych samemu. No i nic, trzeba obserwować rozwój tej funkcji, mieć nadzieję, że ona gdzieś tam też pojawi się na te aplikacje dostępne na iOS i Android. A same odtwarzacze, no jest jedno, właściwie dwa nowe urządzenia, bo Blaze, Hims koreański, Hims kontynuując trochę, no chyba jednak nie do końca dobre przyjęcie tego prostego w obsłudze odtwarzacza, jakim był Blaze Easy, wprowadził, zaprezentował na początku zeszłego roku podczas właśnie ATI, podczas konferencji ATI, odtwarzacz Blaze ET. I to jest coś takiego, połączenie tego Plextalka, Booksensa z Blaze'em. Czyli co to jest? To jest odtwarzacz wyglądający podobnie jak Plextalk, czyli urządzenie z głośniczkiem, klawiszami QWERTY i klawiszami funkcyjnymi, z syntezą, co on tam ma, Hapelle zdaje się, działającą tak samo ociężale jak w tamtym poprzednim Blaze'ie, i to się niestety nie zmieni, z wszystkimi znanymi funkcjami z dobrej klasy odtwarzaczy, czyli obsługą Daisy, MP3, wszystkich możliwych tych formatów tekstowych i formatów audio, oczywiście tam nagrywa.

0: bo jest to urządzenie naprawdę drogie. Ono Blaze kosztem ET, Easy, przepraszam, Easy kosztuje chyba 3200 i akcesoria to niecałe 4000. Blaze ET kosztuje albo tyle samo, albo jeszcze jest droższy. Także no nie. Gdyby jeszcze to urządzenie działało bardzo jakoś szybko, sprawnie, gdyby było wielojęzyczne, gdyby, no nie wiem, miało jeszcze jakieś bardzo ciekawe funkcje, no można by zastanawiać się nad jego zakupem, ale no 4-5 tysięcy, no to już, to nie wiem, jakiegoś autolektora już za to mamy, albo innego typu rozwiązanie z kamerą, jakieś takie prawie komputer, nawet taki dedykowany jakiś, no ten Perel kosztuje, no nie, Perel kosztuje trochę drogę, ale no gdzieś tam. No ale bez tego sama kamera, jakby tak bez, chociaż nie wiem do czego sama kamera można tylko
1: wystawić. No do jakiegoś komputera zapewne by trzeba było przyłączyć.
0: No tak. No nie, Perel to jest zawsze do komputera, Perel to jest kamera i OpenBook.
1: A tak, faktycznie, okej.
0: Jest to akurat ciekawe właśnie jak ta kamera, tak, z Perla, czy ona by z czymś, z tym Fine Readerem jakby działała, samym na przykład. No to temat na inną opowieść. Także no niestety no nie możemy polecić tego rozwiązania. Odnoszę wrażenie, że ECE też jakoś tych Blaze'ów specjalnie nie promuje.
1: Ma w ofercie, bo ma, ale żeby jakoś specjalnie tak, polecać. No tym bardziej, że też to o czym mówimy, no z dofinansowaniami jest cienko.
0: Tak, ale jeszcze nim przejdziemy do dofinansowań, o jednym odtwarzaczu powiem, bo to jest rzecz ciekawa. Oczywiście no pewnie mogłaby być tańsza, ale no ale jak na te odtwarzacze nie jest aż tak źle. Kosztuje 1350 zł. Odtwarzacz się nazywa Orion. To jest chiński odtwarzacz. Podcast też o nim również można znaleźć na łamach serwisu Tyflo Podcast. Artykuł również się pojawi w Tyflo Świecie. Oby jak najszybciej. Orion, niewielki odtwarzacz działający w oparciu o syntezę Iwona, działający zadziwiająco szybko, jeżeli chodzi o uruchamianie urządzenia, o nawigację po plikach, o czytanie, czyta wszelkie możliwe formaty tekstowe i dźwiękowe, nie ma Wi-Fi. To taki trochę book sense, ale na współczesne czasy, bo nie ma Wi-Fi, ma jakieś tam radio na słuchawkach działające. Kiepsko uważam bardzo, jakoś tam w miarę nagrywa, ma 6 klawiszy, klawisze z czałek i 6 klawiszy funkcyjnych.
1: No i ma transmitter FM.
0: No ma.
1: Ma, gdyby
0: i
1: ktoś
0: ma
1: chciał.
0: Ma kompas. No to takie funkcje dla mnie, ale oczywiście dziękuję, ma. Dobrze, że o nich też powiedziałeś. Jedyną, ma całkiem wyraźny głośniczek, jak na taką małe urządzenie. 5, czy wszystkie polskie, 4, 1 angielski głos Iwona w komplecie. Chociaż ta Iwona nie działa jakoś wybitnie na tym, nie wiem dlaczego, ale tak jakoś jest, że źle się słucha. Ale to, no nie wiem, czy to jakiś sposób próbkowania, trudno mi powiedzieć, bo tak poza tym urządzenie spisuje się naprawdę rewelacyjnie i tak, no, komfort czytania jest trochę taki jak, no może nie aż taki, ale prawie taki jak w komputerze. A to się, oczywiście no nie mówię, że z Espeakiem, tylko z jakimś tam niuansem dawniejszym, ale to jest naprawdę dobrze, bo różnie, jeżeli chodzi o ociężałość, było z tymi odtwarzaczami. Także urządzenie, no jedynym jego minusem jest po prostu no, bardzo mały akumulator, co sprawia, że ono tam około 6 godzin tylko działa. No ale ono jest naprawdę małe, waży 70 ileś gram, mieści się w dłoni, no to jest, ono jest takie duże jak jakiś Milestone albo jakiś ten, no nie wiem co jeszcze, jakiś taki odtwarzacz MP3 po prostu. Dawniejszy, także no dlatego tak właśnie tak krótko ono działa. Ale rozwiązanie naprawdę godne, jeżeli ktoś tego potrzebuje, rozwiązanie godne polecenia, bez wątpienia i cieszę się, że że firma ECE wprowadziła je do swojej oferty. No i tyle chyba, jeżeli chodzi o odtwarzacze. Czas teraz pewnie na kilka słów na temat dofinansowań.
1: Tak, tego co się dzieje w ogóle, tak naprawdę no, dofinansowania i jeszcze możemy o imprezach okolicznościowych powiedzieć, konkretnie o jednej, ale najpierw o dofinansowania, więc jak to jest? I jest chyba nie najlepiej, prawda? Przynajmniej na chwilę obecną.
0: No nie ma dofinansowań, znaczy dofinansowania są z programów MOPR-u albo PCPR-u, najczęściej to jest 20%, może być więcej gdzieś tam dofinansowania

0: wkładu własnego, który trzeba zapłacić za sprzęt. I w zasadzie tyle, no wiem, że ludzie z tego jakoś tam korzystają. To naprawdę zależy od oddziału tej instytucji pomocowej. Generalnie no, i praktyka jest chyba jednak bardziej taka, że owszem, pieniądze można dostać, ale no tak trochę z jednej strony dobrze, że one są racjonalizowane w sensie takim, że na przykład ktoś prosił o komputer za 1005, a dostał dofinansowanie do komputera za 1002 z założeniem takim, że no, że owszem, dofinansujemy, no ale po prostu komputer do pracy, a wszystko, co jest do takiej zwykłej pracy i to taki no tańszy niż droższy, a wszystko, co jest ponad, no to już niestety tego nie dofinansujemy. I jest to też jakieś dobro z tego wynika, bo rzeczywiście sprzęty specjalistyczne i komputery, w ogóle wszystkie te rzeczy, które kupowaliśmy, mówię tak ogólnie, nie że my, ale w sensie jako no, społeczność niewidomych, no niejednokrotnie to były przeszacowane, to trochę też wynikało z tego, że no, brało się raz na coś na 5 lat i czasami potem na 3 lata, na 4, no to trzeba było wziąć taki sprzęt, który nam przez te kilka lat rzeczywiście będzie działać. I to nie było takie, znaczy z jednej strony to można powiedzieć, że to było nierozważne, z drugiej strony miało to też jakieś tam swoje dobre strony i nie było to tak do końca bezpodstawne. No teraz gdzieś tam chce się pewnie, pieniędzy jest mniej, chce się pomóc większej ilości osób, ale no likwidując taki program celowy, który pewnie miał ileś tam niósł za sobą ileś tam kombinacji, problemów, nadużyć, to jednak no, brak takiego programu wyklucza no, z dostępu do sprzętu wiele osób. To nie są tylko osoby niewidome, to są osoby potrzebujące aparatów gdzieś tam słuchowych, to są osoby potrzebujące specjalistycznych, takich drogich, to są osoby potrzebujące powiększalników. Z powiększalnikami to w ogóle jest problem, bo o ile urządzenia lektorskie, urządzenia brajlowskie, o których zaraz powiem, miały zawsze osobne w programach PFRON-u osobna pula na nie była przeznaczona. Nawet jeżeli MOPR początkowo realizował te programy PFRON-u, nie początkowo, tylko ostatnio, przepraszam, to na powiększalniki właściwie takiej puli osobnej nigdy nie było. A te urządzenia powiększające specjalistyczne
1: nie należą do tanich.
0: Naprawdę drogie. No takie lupy jakieś tam około to są od 2,5, 2 do 4 tysięcy, a takie powiększalniki, jakieś takie telewizor z kamerą, z jakąś tam syntezą, o to jest od, nie wiem, 9 do 10, 15 tysięcy. Z urządzeniami brajlowskimi jest podobnie, bo taka linijka brajlowska, no tu się sytuacja polepszyła, no bo mamy linijki za 10-11 tysięcy złotych, ale taki BrailleSense kosztuje niestety ciągle 18 tysięcy złotych. Tak samo gdzieś tam, no także brak takiego programu sprawia, że no sprawia to też, że ludzie kupują coraz mniej tych urządzeń, mniej programów specjalistycznych i przez to te rozwiązania, które są, no co prawda nie są niedoinwestowane, bo dostajemy raczej produkt w polskim języku, znaczy nie raczej, dostajemy produkt w polskim języku z polską dokumentacją, na ogół to już jest standard, także tutaj nie, no te firmy gdzieś tam się już bardziej starają niż to miało miejsce ileś lat temu. Natomiast no nie przez to nie wprowadzają na rynek specjalnie nowych rozwiązań i tak naprawdę jak się czyta strony internetowe Altixu, Harpo i ECE, no to tak przez ten rok to oczywiście tam pewne musiały, jako że współpracują z tymi głównymi firmami ze świata, to musiały one pewne nowości wprowadzić, tak jak na przykład, nie wiem, tablety nowe, te Prodigy Humanware, takie powiększalniki tabletowe i jeszcze tam no, można by, no każda firma coś tam ma takiego swojego ECE, ten Orion, Altix tego Eulera, czy ten taki pakiet translator brajlowsko-matematyczny, który Michał Bałamut mocno rozwija, no ale to taki program mocno specjalistyczny, to tak naprawdę te firmy no szczególnie nowego, no nie chcą mówić, że nie mają z czego żyć, bo jeszcze aż tak źle nie jest, są przetargi, jest jakaś tam ogólna działalność, no ktoś jednak coś kupuje, z tych MOPR-ów ludzie sprzęty też dostają dofinansowanie na sprzęty, no ale co, no sprzedaż notatników brajlowskich spada, bo są te iPhony, iPady z linijką brajlowską. Choć no to można dyskutować co lepsze, ale to temat na coś innego. Na pewno o wiele bardziej uniwersalne jest takie urządzenie z iOS-em. Czy w każdej sytuacji inna rzecz dobre, ale ono jest o wiele bardziej uniwersalne, o co najmniej połowę gdzieś tam tańsze. Odtwarzacze specjalistyczne, no to co? No to mówiliśmy, jak jest odtwarzaczami specjalistycznymi, że ja będę ich zawsze bronił, ale no...
1: Ale jest Voice Dream Reader.
0: Ale jest Voice Dream Reader i koniec. I
1: albo Qurit.
0: Że te, tak, albo Qurit, albo odtwarzacze androidowe, też Voice Dream Reader zresztą, i 60% albo 70% pewnie one gdzieś tam wystarczą, tak samo jak z tym brajlowskim notatnikiem. Programy udźwiękawiające, no to samo, jest LVDA i on większości ludziom też wystarcza. To trzeba sobie powiedzieć jasno. No i JOS jeszcze, no ten JOS ma renomę, Windows Eyes tą renomę niestety gdzieś tam stracił przez to, że ECE cieszy się szacunkiem konsumentów, użytkowników w Polsce, no to jeszcze te Windows Eyes są kupowane i przez to ludzie upgrade'y pokupowali na później, no
1: tak,
0: to...
1: Tak, SMA tak no zwane, to jeszcze to SMA, się jakoś kręci.
0: To się jeszcze jakoś sprzedaje, no czasem jakaś szkoła, ośrodek, instytucja inna, edukacyjna, bądź firma zakupi, no ale to gdzieś tam...
1: Też pytanie, czy to jest zawsze aż takie zasadne, bo powiedzmy sobie szczerze, że bardzo dużo naprawdę z wykorzystaniem NVIDIA da się zrobić. JOS ma swoje zalety, Windows gdzieś zresztą też, chociaż bardziej myślę, że jednak JOS. I no tego gdzieś tam nie można przekreślać, natomiast pytanie dla jak wielu, ten JOS jest rzeczywiście programem niezbędnym, tak? I koniecznie on musi być, bo to już naprawdę są takie kwestie, takie rzeczy, w których on jest lepszy, które są bardzo rzadko wykorzystywane i na przykład, no bardzo wątpię, że powiedzmy w szkołach, zwłaszcza szkołach masowych, znajdzie się nauczyciel, który będzie w stanie uczniowi wytłumaczyć, jak się korzysta z JOS-a.
0: Zgadza się.
1: Z NVIDIA to pewnie to jest... też, nie tylko no, kwestia wydatku, tak?
0: Zgadza się, to prawda, tylko NVDA jednak mniej ten ekran ingeruje chyba niż, chociaż tam to niby zostało poprawione, ale gdzieś tam, no to właśnie to jest to, tylko to jest też takie, no ale to już pewnie kwestia lobbingu tych firm, które...
1: Oczywiście, no bo każdy chce zarobić, wiadomo.
0: Tak, które mówią, że JOS to jest taki ciągle standard i to jest rozwiązanie takie ciągle niezbędne, gdzieś tam i koniec.
1: W Stanach jest to standard w pracy, podejrzewam.
0: Ciągle jeszcze.
1: Tak, w pracy, no wiesz, jeżeli są aplikacje podostosowywane i tak dalej, to no to
0: no bo to jest
1: nie tak łatwo tego zresztą job access with speech.
0: Tak, i to jest trochę a propos tego, mówisz tam o tego job, no właśnie ty mi opowiadałeś o skryptach, których używasz do JOS-a, bez których nie wyobrażasz sobie pracy. To są jakieś tam do programu jakiegoś emisyjnego. Tak, i koniec,
1: to,
0: musi być
1: to JOS, jest, to jest być do station, to jest do Station Playlist, rzeczywiście, do NVIDIA są też te skrypty, natomiast działają one moim zdaniem gorzej. Za dużo gadają, a w przypadku JOS-a gada to tyle właśnie, ile ja chcę, żeby gadało i tym się to na przykład różni. A w radiu to jest kolega, istotne, ile gada.
0: Kolega, który czasami występuje w podcastach, który zresztą o JOS-ie opowiada, Kamil Żak, też mówi, że do jego jakichś tam prac informatycznych czy jakichś tam programistycznych, powiedzmy, czy jakieś tam rzeczy, które na studiach potrzebuje, też JOS póki co jest po prostu lepszy i koniec. Jeżeli ktoś używa Braille'a, mocno używa monitora brajlowskiego i ma jakoś tak pokonfigurowane różne, nawet nie tyle skrypty, ile ramki, ile w ogóle zachowania JOS-a, że na przykład coś innego czyta, a monitor brajlowski wyświetla coś innego, no to sterowanie i sposób wyciągnięcia pewnych informacji, nawet nie tyle za pomocą zaawansowanych skryptów, ale ogólnie funkcji JOS-a i używania tego programu z monitorem brajlowskim jest o wiele lepszy niż ta miejsce Tests NVDA, który Braille'a obsługuje tyle, że czyta, że nam wyświetla tekst w Braille'u i pozwala pisać. Póki co jeszcze nie w języku polskim, ale pozwala pisać na klawiaturze monitora Braille'owskiego i właściwie tyle. Tyle, co NVDA umożliwia nam pracę gdzieś tam z Braille'em, tak? Także są sytuacje rzeczywiście, gdzie ten JAWS
1: jest lepszy. Potrzebny, tak, i jest lepszy. Ale to są sytuacje gdzieś tam, które nie są sytuacjami takimi bardzo oczywistymi. A to się, mam wrażenie, że będzie coraz bardziej zmieniać, bo NVDA jednak cały czas się rozwija. JAWS, mam wrażenie, mniej. A mógłby. Dobrze, ale tak to tak mówimy...
0: Mógłby i właśnie stąd te skrypty i stąd te aplikacje. Ewidentnie JAWS idzie w firmy i w taką pracę, no taką, nie chcę mówić, że właśnie tak mówisz, że to jest tak standard amerykański, taką właśnie pracę biuro, ten Office, jakiś SharePoint, Microsoft Outlook, on niby tam inne aplikacje też obsługuje oczywiście, ale mam wrażenie, że to jest bardziej takie dopieszczanie tego użytkownika profesjonalnego, ale rozumianego jako użytkownika biurowego gdzieś tam, a niekoniecznie dbanie o taki lepszy dostęp, lepsze wsparcie DOS-a dla aplikacji, powiedzmy, z różnego nurtu. O, tak bym to powiedział.
1: Wiesz co, myślę, że nie, że aż tak to nie do końca. Nie, JAWS obsługuje dużo rzeczy.
0: Ale oczywiście, że obsługuje, ale chodzi mi o to, co jest promowane, o nowe funkcje.
1: Firmy najprędzej kupią licencję. No...
0: O to mi chodzi.
1: No to powiedzmy sobie szczerze.
0: Nie mówię, że to źle, że to, tak? Ja tego nie oceniam, czy to jest jakby, że to jest złe, czy coś, tylko tak zwracam uwagę na to, w jakim kierunku to idzie gdzieś tam.
1: No i to tak szło od samego początku. Tak naprawdę.
0: Tak, ale jakoś mam wrażenie, że od kilku lat to coraz bardziej idzie. Tak, ale to...
1: Może kwestia polityki polskiego dystrybutora bardziej też. Tu ma coś do powiedzenia, bo moim zdaniem to właśnie twórca JAWS-a, Ted Hunter, zresztą gdzieś tam czytając z nim wywiady, no to zawsze było to nastawienie, że to jest dla profesjonalistów, job access with speech, to jest, żeby można było pracować. Praca ma różne formy, tak, i różne wymiary. To jest też inna sprawa. Ale dobrze, bo 22 nam minęła już jakiś czas temu, więc nasze podsumowanie myślę, że będzie zbliżać się do końca. Jeszcze o wydarzeniu, które nie tak dawno miało miejsce. Kilka słów tylko, tak już zupełnie na koniec. Czyli Reha for the Blind 2015.
0: Jak co roku była po raz 13. Coraz bardziej to się robi taki zlot niewidomych, coraz się robi on mniej technologiczny, co ani dobre, ani złe. Stwierdziliśmy w audycji, że raczej jednoznacznie, że to w sumie dobrze, bo po prostu ludzie, każdy może znaleźć tam coś dla siebie. A my z racji, przynajmniej ja z racji gdzieś tam swojego profilu pracy, głównie zajmując się tymi technologiami, też dla siebie, bo mimo że się obawiałem, co roku na wystawie jakoś tam znajduję ciekawe rzeczy, choć na pewno w tym roku, tak jak mówiliśmy, wielkiego przełomu nie było, a sama organizacja wystawy, konferencji stoi chyba na coraz wyższym poziomie, znaczy w sensie takim, że kiedyś było naprawdę dużo jakichś problemów, wpadek takich logistycznych, kłopotów, na które osoba przyjeżdżająca mogła się zetknąć. Teraz mam wrażenie, że jednak jest coraz lepiej, ten Pałac Kultury to już jest miejsce, mimo że krytykowane, że z różnych powodów, to ono, ja się uważam, że ono ma więcej plusów niż minusów, bo to blisko dworca, duża przestrzeń, jednak taka dość ona nie jest łatwa, ale jest na tyle dużo, że nie ma wrażenia aż takiego. Jest tłok, ale nie aż taki, jak był gdzieś tam w długich korytarzach Biblioteki Narodowej z jakąś dziwną taką akustyką. No tutaj myślę, że jest lepiej. No ale to znowu, no to jest pewnie rzecz trochę gdzieś tam gustu i też oczekiwań po prostu.
1: Zgadza się. 2015 rok minął. To Pawle, teraz tak pytanie do ciebie, bo powiedzieliśmy sobie, zresztą Michale, to pytanie zadam też tobie za chwilę, ale ty się naprodukowałeś, więc teraz poproszę Pawła. 2015 rok minął, czy na podstawie tego, co działo się w tym 2015 roku, możemy coś przewidzieć? Ty możesz jakąś, coś co wydarzy się w 2016, jakieś życzenia, jakieś prognozy? Na koniec naszego spotkania?
2: Ja myślę, że warto obserwować, jeśli chodzi o technologię, bo teraz się zrobiło trochę mniej technologicznie. Trendy, które będą rządzić rynkiem technologii ogólnych, ogólnopojętych, już unikając pojęcia mainstreamowych, i próbować jakoś wstrzelić się w tą niszę, udostępniając tę technologię. Znaczy, no my tego nie zrobimy, ale doszukiwać się takich rozwiązań albo liczyć na to, że powstaną na przykład dostępne czy zegarki, czy urządzenia użytku domowego w ramach Internet of Things. Ja też liczę bardzo na druk 3D jako formę obniżenia kosztów produkcji takich urządzeń specjalistycznych.
1: Tak, jeszcze trochę, bo to jeszcze do domu to tak trochę żal wydać tych kilka tysięcy na drukarkę. Ale tak myślę, że jakby jeszcze tak obniżyli troszkę koszty tych najtańszych drukarek, to można by sobie pozwolić.
2: Tak, i też z ciekawością przyglądam się, chociaż to chyba jest jeszcze, no nie ten rok, może nie następnych parę lat, ale samojezdne samochody.
1: To autonomiczne jest coś, te, myślę, tak? Że,
2: tak, myślę, że w tego typu startupy, jeżeli ktoś pójdzie w produkcję samochodów dla niewidomych, a już co jakieś tam próby są podejmowane, warto w takie startupy inwestować. Każde pieniądze, bo to nam jednak da niesamowitą niezależność.
1: Bardzo dużą niezależność. Na pewno będzie dużo gdzieś tam jeszcze wokół tego kontrowersji, no i też wiesz, technologia to jest jedno, legislacja to jest drugie.
2: Nie, to się zgadza.
1: Ja tu się tego bardziej obawiam, bo technologia...
0: Społeczna kwestia.
1: Wiesz taka... co, nawet nie społeczna, tylko po prostu prawna. Tylko prawna, bo no jakby... I też zresztą były takie... no natury etycznej też gdzieś rozważania, jak powinien ostatnio czytałem taki artykuł, jak powinien autonomiczny samochód się zachować, czy na przykład jeżeli jest sytuacja, że jest grupa osób, a jest kierowca, to czy powinien tak, i jest sytuacja zagrożenia, jest wypadek, tak? Wiadomo, że już tego wypadku się nie uniknie. Czy ma ratować kierowcę, wjeżdżając w grupę osób? To są takie już rzeczy, no, dość ciężkie do rozważenia, ale technologicznie jak najbardziej ja również na to czekam. Może jeszcze za naszych czasów się doczekamy.
0: Może. Tak jak ja kiedyś bardzo miałem duże nadzieje, tak troszkę przerwie, że się rozwinie i będzie taki oczywisty podpis elektroniczny, i to się zupełnie tak nie sprawdziło. W sensie to w takim dla użytkownika takiego zwykłego i w ogóle takiego gdzieś tam funkcjonowania.
1: Dokładnie. Mówiło się dużo o tym podpisie, ale chyba nie tak, tak sobie go wyobrażaliśmy.
0: Tak, ja byłem taki, nie wiem, nawet na jakimś szkoleniu, byłem gdzieś tam z pracy, się zapisałem i gdzieś tam tak jakoś, no liczyłem po prostu, że będzie tak, że to w ogóle nie będzie żaden problem, wszędzie będzie można, że nawet pefrony to wprowadzą, ktoś tam nowe jeszcze pefrony szczególnie, no bo to jakie ułatwienie dla nas.
1: No tak.
0: I że ten podpis to będzie takie po prostu, że to w końcu, no jesteśmy w Unii, że to w końcu się przyjmie, a chyba jednak to ogólnie na świecie to jakoś tak, znaczy jest to stosowane jako taki trochę inny rodzaj, taki no, podpis elektroniczny trochę inaczej rozumiany, ale nie tak jak ja bym tego oczekiwał, o w ten sposób.
1: Dokładnie. No i też jest to słabo albo prawie w ogóle dostępne z naszej perspektywy. Michale, a jakie twoje wizje, przepowiednie, proroctwa?
0: Nie wiem, ja nie wiem. Wydaje mi, jakoś nie liczę na wiele, powiem szczerze, bo na pewno te wszystkie rzeczy, o których mówił Paweł, o którym ty mówiłeś, o czym nie mówiliśmy jeszcze, nie mówiliśmy o tym za to dużo gdzieś tam w grudniu, te wszystkie rozwiązania w rodzaju Brainporta, czyli gdzieś tam wszystko, co jakieś takie różne okulary i takie rzeczy, które mają mniej lub bardziej zastępować wzrok, będą się jakoś tam rozwijać i jako takie koncepcje mieć, może nie takie zastosowanie jeszcze praktyczne, ale ku temu zmierzamy. Natomiast w takich tych technologiach, no to trudno powiedzieć, co by się takiego mogło zadziać. No, oby nie było gorzej w takim sensie, że gdzieś tam, załóżmy, wychodzi nowa wersja jakiegoś tam systemu typu Android, typu iOS i jest z nią więcej problemów niż być powinno. Bo to z jednej strony nie powinno tak być, a z drugiej strony czasami coś, czego być nie powinno, niestety się dzieje i to, no i tego bym po prostu nie chciał. O, nie chciałbym, żeby na przykład za tydzień Publio czy jakiś taki, no Publio akurat, księgarnia internetowa zmienia, słyszę szumnie stronę internetową i już się boję, co będzie, bo niby się o tej dostępności mówi, od tego roku instytucje, to o tym nie mówiliśmy, że instytucje rządowe, tak, państwowe, powinny obligatoryjnie
1: mieć dostępne strony
0: internetowe. No i właściwie no, mówi się i co? I nic. Ale pewnie jest lepiej, bo szereg firm szkoleniowo jakieś tam oferuje takie i audyty, i szkolenia dostępnościowe. Także na pewno ta świadomość jakoś tam, na razie pewnie to jest traktowane jako odbębnienie, jako zło, znaczy może nie jako zło konieczne, ale jako coś tam, co do końca nie jest zrozumiałe. Rozumiane, ale no,
1: jako kolejny przepis, który przeszkadza w robieniu sobie kolejnej kawy, tak?
0: No ale
1: urzędnikom.
0: Kropla drąży skałę, no i może za ileś lat odczujemy tak naprawdę to. No i czego bym sobie wyczuł? No żeby to co mówiłem też w pewnym momencie na początku, żeby więcej aplikacji, bo tak jakoś na gorąco, dlatego tak o tym mówię, żeby więcej aplikacji na iOS miało obsługę klawiatury w sobie, bo to naprawdę to bardzo ułatwiłoby, bardzo by ułatwiło życie, to jestem przekonany o tym.
1: No to na koniec ja życzyłbym sobie, żeby firmy Tyflo zaczęły robić rzeczywiście rzeczy innowacyjne, rzeczy, które mogą robić tylko one, natomiast żeby jak najwięcej...
0: Ale zarazem, żeby one współgrały z tym, co jest powszechnie na świecie obecne.
1: Tak, natomiast chodzi mi bardziej o to, że wiesz, że no jakąś powiedzmy jakieś urządzenie odtwarzające, tak no wiem, tu zaraz możemy wejść w dyskusję, ale wiesz o co chodzi, że skoro odtwarzające urządzenie może zastąpić aplikacja na naszym smartfonie, to po co tworzyć kolejny, że i tak samo jest jeszcze myślę, że wiele innych przykładów, więc ja bym sobie życzył, żeby firmy Tyflo robiły rzeczy, które naprawdę mogą zrobić tylko one, bo one doskonale znają potrzeby niewidomych. Natomiast jak najwięcej rzeczy, żeby robiły jednak przede wszystkim firmy mainstreamowe, żeby to były, żeby to była rzecz taka włączająca, żeby funkcje dostępnościowe pojawiały się w coraz większej ilości różnych urządzeń, że nie tylko Android, nie tylko iOS, żeby coraz więcej różnego rodzaju sprzętu do nas mówiło, czy w jakiś sposób inny się z nami komunikowało. Tego bym przede wszystkim sobie i wam życzył na ten rok, który nam się zaczął, bo to jest, myślę, najważniejsze. Żebyśmy też nie przepłacali, bo jak nie będziemy przepłacać, to i programy celowe nie będą potrzebne, bo nas będzie na to, powiedzmy, mniej więcej stać.
0: Tylko że no właśnie tak cywilizacyjnie patrząc, niestety, no to tak poza jakimiś innymi drobnymi urządzeniami, no to poza tym, mówimy o tym włączaniu, poza Androidem i poza tym iOS-em, no to w sumie tak nic nie ma. Chodzi mi
1: dlatego
0: o to,
1: bym sobie życzył, żeby było
0: lat,
1: więcej.
0: Tam, że nic, bo był taki
1: jeszcze
0: czas,
1: Olympus.
0: Kiedy ja sobie tak wyobrażałem,
2: tak, Panasonic telewizory.
0: Ale ja tak sobie wyobrażałem, że to będzie no Android TV, o którym nie powiedzieliśmy, tak trochę w telewizorach Sony gdzieś tam. To taka też no, pewna nowość, ale jest to coś takiego.
1: Jeszcze nie do końca tam działa tak, jakbyśmy sobie tego mogli życzyć, ale.
0: Nie, bo chodzi mi o
2: to, że ostatni TalkBack ma usprawnienia w Android TV.
1: O, no proszę. To może już będzie to działać jeszcze lepiej.
2: O to chodzi,
1: lepiej.
2: Trzeba by jakiegoś Nexus Playera przetestować, albo telewizor, który ma to zintegrowane.
1: Bo z tego, co wiem, to jeszcze sami nie jesteśmy w stanie tak od początku tego ustawić, zarządzać tym wszystkim. Mm-hmm.
2: No może, być może.
1: No słuchamy, Michał.
0: Ale to poza Applem, to tylko w Apple tak jest, że jesteśmy sami wszystko w stanie.
1: No w Androidzie też, Applem, jak się uprzesz.
0: No jak się uprzesz, ale to już trzeba mieć jednak wiedzę i wiedzieć, jak...
1: Ja konfigurowałem LG Spirit, jak go dostałem w ręce. Taki sobie za punkt honoru postawiłem, że ja to zrobię. Zrobiłem. Nie wiem, mam nadzieję, że sąsiedzi zbytnio nie są na mnie źli za te różne...
2: Bazy danych systemu nie musiałeś modyfikować, więc jest okej.
1: No właśnie. Ale to nie było...
2: W przypadkach i tak trzeba.
0: Technologia jest jednak dla ludzi i raczej nie oczekujmy, że gdzieś tam to... No ale nie żartuję, wiemy o co chodzi. No także tyle chyba z mojej strony. Myślę, że będziemy już kończyć.
1: Też tak myślę, bo i tak dla tych wszystkich, którzy wytrwali z nami do końca, gratulacje. No ale tak to zwykle jest, jak podsumowujemy rok, no to o wielu rzeczach trzeba powiedzieć. Pewnie jeszcze o wielu zapomnieliśmy. Liczymy na was, drodzy słuchacze, w komentarzach. Jeżeli chcecie jeszcze coś od siebie dorzucić, to śmiało, kiedy ta audycja ukaże się na stronie www.tyflopodcast.net. A tymczasem dziękujemy za uwagę. Paweł Masarczyk, Michał Kasperczak byli moimi dzisiejszymi, ale przede wszystkim waszymi gośćmi. Dziękuję wam bardzo, panowie.
0: Dziękuję.
2: Dziękujemy.
1: I ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się, do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyflo Radia w Tyflo Podcastach. Przypominam, że dziś podsumowaliśmy sobie rok 2015, jeżeli chodzi o Tyflo Informatykę.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: W kalendarzu mamy 19 dzień września 2016 roku. Rozpoczynamy kolejne spotkanie z Tyflo Podcastem na żywo na antenie Tyflo Radia. Witam bardzo serdecznie, przy mikrofonie Michał Dziwisz. No ale dziś tej audycji sam nie będę prowadził. Jest ze mną Edwin Tarka. Witaj.
4: Dobry wieczór, Michale, i dobry wieczór wszystkim.
1: Dziś telewizję będziemy oglądać. Seriale, filmy. Różne
4: no,
1: takie
4: w ogóle
1: rzeczy.
4: Tyle popkultury ja tutaj dzisiaj przyniosłem do studia, że głowa mała.
1: No, zwłaszcza pop. Okej. Okay. Dziś o Netflixie mówić będziemy, czyli o serwisie, który się już zadomowił tak trochę również i w naszych polskich realiach. Początkowo się wszyscy zastanawiali, co to z tego będzie. Ameryka do nas wchodzi, oferuje nam amerykańskie seriale przede wszystkim i inne tego typu materiały. Czy ludzie to kupią? Czy będą chcieli za to płacić? Przede wszystkim, czy będą chcieli za to płacić? Okazuje się, że chyba chcą. No a skoro już ten Netflix jest, to czas by pomówić także o jego dostępności. Nasza audycja, jeszcze tylko tak dodam, ma formę interaktywną, więc jeżeli macie to szczęście i słuchacie nas 19 września 2016 roku, no to ja zapraszam bardzo serdecznie do korzystania z naszego radiowego Skype'a o loginie tyflopodcast.net. Można do nas dzwonić, jeżeli coś będzie niejasne, jeżeli o coś będziecie chcieli dopytać, albo może sami korzystacie z Netflixa i waszego oraz mojego dzisiejszego gościa będziecie chcieli w czymś uzupełnić, to zapraszamy serdecznie. Ale na dobry początek, Edwinie, zanim przejdziemy do kwestii dostępnościowych, to ja tu tak pokrótce nakreśliłem temat, czym jest Netflix. Może jakoś będziesz chciał to rozszerzyć. Co my tam w ogóle możemy oglądać, za ile, jak to wszystko wygląda.
4: Okej, także Netflix początkowo był w ogóle wypożyczalnią wideo i DVD, jedną z większych na świecie, i działają już od 1997 roku. Obecnie jest to tak naprawdę potentat w dziedzinie tak zwanego VOD, czyli wideo na życzenie. Jest to, tak jak już tutaj wspomniałeś, serwis streamingujący, strumieniujący wszelkiej maści filmy, bajki animowane, seriale, innego typu materiały, filmy dokumentalne, również jakieś może relacje z wydarzeń, ale to już
1: wiesz co, od razu a propos seriali, bo dostaliśmy przed wejściem na antenę takie pytanie od jednego z naszych kolegów. Pozdrawiamy cię serdecznie, Darku. Darek zapytał, czy można sobie w Netflixie obejrzeć Trudne sprawy.
4: Jeszcze nie. Netflix oczywiście od momentu wkroczenia na polski rynek stara się, żeby było jak najwięcej polskich treści, ale no chyba akurat nie wiem, czy z Polsatem się dogadają w kwestii tego typu produkcji. To takie trochę nie Netflixowe.
1: Poza tym, jeżeli komuś mało Trudnych spraw czy innego Mięsnego jeża, to wszystko można sobie za darmo obejrzeć na Ipli. Tego typu produkcje są udostępniane bezpłatnie, a Ipla no, jakoś jest dostępna, więc jakoś jeżeli dostępna. Chodzi o tę aplikację mobilną, więc można sobie z tego korzystać.
4: Albo z poziomu aplikacji, albo z poziomu strony. No dobrze, ale wracając do naszych baranów, jak to mówią, Netflix jest obecny tak naprawdę na całym świecie, na wszystkich rynkach, oprócz, no i tutaj coś, co nie powinno nas, myślę, zdziwić, oprócz Chin, Syrii, Korei Północnej i Krymu. No ale to ze względu na to, że prawda, polityka, różne obostrzenia licencyjne, jeżeli chodzi o Chiny. No a Krym, Korea, Syria, no wiadomo. Ameryka nie za bardzo za tymi regionami przepada ostatnio, albo po prostu są tam prowadzone pewnego rodzaju działania. Natomiast poza tym cała reszta świata jest już ogarnięta przez firmę z Los Gatos, czyli Netflix. Dokładnie od stycznia 2016 roku na targach CES zostało ogłoszone to, że na chyba ponad 100 rynkach, 130 rynkach nowych Netflix został uruchomiony, w tym w Polsce. Także od stycznia można spokojnie na Netflixa się logować z naszego pięknego kraju.
1: I nie trzeba już kombinować z jakimiś VPN-ami, bo wcześniej także ci wszyscy, którzy byli bardzo zdeterminowani i chcieli płacić za treści, to mogli sobie skorzystać z różnych usług VPN-ów, które podawały no, nieco inne IP i na skutek tego podawały nieco inną lokalizację niż ta
4: dokładnie
1: nasza właściwa. Ale to w ogóle był taki, to w ogóle był taki paradoks swoją drogą a propos tych VPN-ów, no bo teoretycznie mamy te geoblokady i teoretycznie nie powinniśmy mieć w ogóle prawa oglądać rzeczy, które dla naszych oczu nieprzeznaczone są. Ale z drugiej strony my za to płacimy. My chcemy zapłacić.
4: No i właśnie tutaj ja nie rozumiem po prostu ograniczeń internetu, nie rozumiem tych wszelkich tutaj uwarunkowań licencyjnych, ale powiem ci, paradoks był jeszcze większy. Dlatego, że my musieliśmy obchodzić blokadę po to, żeby obejrzeć na Netflixie rzeczy z polskim lektorem albo napisami.
1: A tak, to też było dość zabawne. Więc w ogóle, tak skoro już mówimy o tym, to taka dygresja mi się nasuwa. Kiedyś przeczytałem dość mądre słowa. Internet w ogóle nie został stworzony, nie został zaprojektowany, te wszelkie technologie, które zostały zbudowane jakby i stanowią bazę internetu, nie są stworzone do jakichkolwiek ograniczeń i wszelkie implementacje mające na celu stworzenie takich ograniczeń zawsze pociągają za sobą konieczność naprawdę dość dużych nakładów, czy to czasowych, czy finansowych, żeby coś takiego zrobić. Internet nie po to został stworzony. Więc to coś w tym jest, a później ludzie kombinują jak tylko mogą, żeby jednak mimo wszystko ta otwartość internetu została zachowana.
4: Dokładnie. Troszeczkę, że tak powiem, tutaj poruszyliśmy tematów pobocznych, takich questów, żeśmy sobie porobili co do tego internetu. Może tak, za ile? To już zobaczymy w praktyce, dlatego że ja pokażę ustawienia konta, profilu i tam też będzie wybór cennika, planu. Ale najtańszą opcją, z której zresztą też korzystam, bo w sumie po co mi więcej, to jest tak zwane one screen, dlatego że tam jest to liczone w screenach, czyli ilości po prostu ekranów na dany abonament. I to jest za 34 zł miesięcznie. Netflix od kilku miesięcy zdecydował się spolszczyć tutaj prawda, swoje stawki, przypisano polską walutę jednak do Netflixa, więc płacimy w PLN-ach i płacimy wygodnie, dlatego że Netflix, to trzeba dodać, jest usługą subskrypcyjną, więc jeżeli na jakiś konkretny pakiet się zdecydujemy, w moim przypadku to jest One Screen SD, czyli taka jakość standard definition na jeden ekran, czyli co w tym idzie w parze? Co z tym idzie w parze? To nie znaczy, że ja tylko z jednego urządzenia mogę korzystać, oglądając Netflixa, tylko to znaczy jedno urządzenie per sesja. Cała rodzinka sobie w tym samym momencie nie obejrzy, bo jeżeli obejrzy, na przykład obejrzę ja, no to już brat, siostra, żona, matka, kochanka nie obejrzą, tak? Po prostu jedno aktywne, zalogowane urządzenie ogląda w danym momencie treści Netflixowe i to, taka przyjemność kosztuje na chwilę obecną 34 zł na miesiąc. Cyklicznie, miesiąc w miesiąc, subskrypcyjnie jest nam to pobierane z konta.
1: Ale nie działa to w ten sposób, że na przykład pewne abonamenty mają jakąś bogatszą treść, a inne mają uboższą. To różnice są inne, ale nie jest jakby zróżnicowana treść, co najwyżej odnosi się do ilości urządzeń, na jakich możemy jednocześnie odtwarzać, i jakości.
4: I jakości, więc dla nas, jako dla osób niewidomych, patrząc z perspektywy tej osób niewidomych, lub z dysfunkcjami wzroku,
1: to jest wystarczy.
4: Myślę, że prawda, jakość Ultra HD nam nie będzie w ogóle do niczego potrzebna. Ewentualnie, jeżeli prawda, więcej domowników by chciało korzystać z Netflixa, to wtedy trzeba pomyśleć o większym abonamencie. Miałem jeszcze mówić tak na wstępie o tym, co na Netflixie obejrzeć możemy i w jakiej wersji. Na samym początku sprawa wyglądała naprawdę dość mizernie, bo kiedy Netflix wszedł na polski rynek, ja tutaj idąc za ciosem stworzyłem sobie konto. Dodam jeszcze, że jest możliwość wypróbowania Netflixa i to całkiem nieźle, bo przez miesiąc możemy go testować zupełnie za darmo. Tylko trzeba pamiętać, że po miesiącu, jeżeli nie anulujemy abonamentu, a nie będziemy zadowoleni z niego, to mimo wszystko nam obciąży nasze konto, ponieważ warunek jest taki, że możemy testować za darmo Netflixa, ale musimy podpiąć swoją kartę płatniczą lub PayPala. Czyli tworząc konto, podpinamy płatność i pierwszy miesiąc mamy za darmo. I ja z tego darmowego miesiąca 1 stycznia skorzystałem, wtedy jeszcze płacąc w euro. I co do treści. Ja zaraz będę też to wszystko troszeczkę omawiał, pokazywał, jak przejdziemy do prezentacji Netflixa. Natomiast no jest teraz, na chwilę obecną, jest się czym interesować. Naprawdę. Bo zaczynając, Netflix w Polsce był mizerny, ubogi, mało polskiego tak zwanego kontentu, czyli no naprawdę stosunkowo mało rzeczy z polskim lektorem, dubbingiem albo z napisami. Teraz z miesiąca na miesiąc jest to, zwiększa się to w bardzo szybkim tempie. Ja na dzisiejszej audycji również pokażę stronę pomocniczą, która na pewno wam się wszystkim przyda, wszystkim zainteresowanym Netflixem, na której można podejrzeć, co aktualnie zostało opublikowane w Netflixie w Polsce. Dlatego, że mimo wszystko Netflix jest ograniczony pod względem oferty. To nie jest tak, że nawet że obejrzymy wszystko, co jest na Netflixie dostępne. Są jakieś obostrzenia licencyjne, właśnie o tym, co mówiliśmy, że internet nie jest taki otwarty, jak być powinien, i są rzeczy Netflixowe, których nawet teraz nie obejrzymy, bo nie mieszkamy na przykład w Stanach Zjednoczonych, one będą dla nas dostępne za jakiś czas.
1: Ale paradoksalnie działa to też w drugą stronę i na przykład Amerykanie, jak dobrze pamiętam, był taki moment, w którym Amerykanie właśnie nie mogli obejrzeć czegoś, co mogli obejrzeć Polacy. Już teraz nie pamiętam, co to dokładnie było, ale wszelkie portale technologiczne swego czasu rozpisywały się na ten temat, bo w ogóle wejście Netflixa to był taki boom i mam wrażenie, że kwestia związana z wejściem tego serwisu na polski rynek początkowo budziła naprawdę mega sensację. Później było sporo artykułów, no ale myśleliśmy, że będzie inaczej, mniej więcej w takim wydźwięku, a teraz to już po prostu wszyscy przeszli na tym do porządku dziennego, po prostu Netflix jest, korzystamy.
4: Teraz Netflix jest, korzystamy i całe szczęście coraz więcej treści interesujących na Netflixie mamy, jest lektor, jest czasami dubbing, pokażę taki jeden dobry tytuł nawet, który można sobie obejrzeć z dubbingiem. Mam nadzieję, że tutaj będzie można trochę poreklamować dzisiaj na audycji, czy nie bardzo?
1: Proszę bardzo.
4: Różnych produkcji serialowych.
1: Co warto obejrzeć, to wiesz, to ja myślę, że naprawdę...
4: Po to tutaj jesteśmy,
1: po to tu
4: tak?
1: jesteśmy, żeby coś polecić naszym słuchaczom. Żeby
4: no właśnie, bo
1: mogli,
4: tak po prostu...
1: No bo okej, wejdą sobie do Netflixa, założą sobie konto, no dobra, ale co ja mam tu
4: oglądać?
1: No dobra,
4: oglądać? Ale co tego dalej? Co ja mam tu oglądać?
1: No.
4: Netflix oczywiście nam się personalizuje jak każdy inny streaming, czyli obejrzymy jeden, dwa, trzy filmy albo seriale.
1: On już nas wyczuje.
4: Wszechmocne, inteligentne algorytmy, wielki brat tutaj podpowie, a to może być dobre dla ciebie, więc obejrzyj sobie to. Jeszcze tak dla ścisłości powiem, że Netflixa będę dzisiaj prezentował na dwóch platformach. Będzie to strona internetowa. Będę tutaj używał do tego programu NVDA plus Mozilla Firefox. Natomiast pokażę również aplikację na system iOS i w ramach takiej ciekawostki, chociaż to tylko i wyłącznie ciekawostka, bo chyba do niczego nam się nie przyda, ale pokażę również, jak wygląda aplikacja Metro na Windows 10.
1: Androida nie będzie.
4: Androida nie będzie, nie korzystam z Androida.
1: Ale może ktoś z naszych słuchaczy korzysta
4: może
1: i chciałby się podzielić informacjami dotyczącymi dostępności Netflixa na Androida. Jeżeli tak, śmiało, tyflopodcast.net, łączność już aktywna, można dzwonić. To od czego zaczniemy?
4: No to w takim razie może, skoro pierwszą wymieniłem stronę internetową, to może zacznijmy od tej strony, bo to w sumie tam najwięcej się dzieje i ona jest, że tak powiem, ciekawa. Jest co pokazywać.
1: Okej.
4: Okay. Będę używał NVDA, tak jak wspominałem, synteza.
5: Start przycisk pulpit.
4: Mam nadzieję, że już dochodzi do państwa.
1: Dochodzi jak najbardziej.
4: Dochodzi.
5: Mozilla Firefox 14.
4: Troszeczkę może ją z...
5: Wysokość, głośność, wysokość i głośność, prędkość, wysokość, 70, prędkość, 60.
4: Minimalnie troszeczkę zwolnię, żeby może była
1: bardziej zrozumiała.
5: Mozilla Firefox.
4: Więc cóż.
5: Strona startowa
4: teraz,
5: programu Mozilla Firefox, Mozilla Firefox, strona startowa, klikalne, wybierz spośród pasek narzędzi.
4: Wchodzimy oczywiście przez Netflix, tak jak słyszymy przez X na końcu, N-E-T-F-L-I-X, netflix.com.
5: Strona startowa programu Mozilla Firefox, dokument zajęty, link, wybierz spośród tysięcy dodatków Netflix.
4: Okej, i co my tutaj mamy?
5: Odwiedzony link Netflix.
4: Specjalnie wylogowałem się z Netflixa, żeby pokazać, jak to wygląda tutaj w praktyce.
5: Odwiedzony link sign-in.
4: Mamy opcję sign in, czyli żeby się zalogować.
5: Klikalne. Save cards next.
4: Watch anywhere, cancel anytime, bo Netflix nie wiąże nas umowami. Jeżeli nam się nie spodoba, możemy w każdej chwili anulować subskrypcję i wtedy do końca czasu rozliczeniowego, czyli jeżeli na przykład wykupimy na 30 dni, a anulujemy po 10, no to jeszcze 20 dni możemy z tego Netflixa korzystać.
5: Link join for a month. Klikalne no commitment. Sancelowine watchany cime. Klikalne watchany w chere. Klikalne pick your price.
4: Tak, czyli tutaj słyszymy wszelkie reklamy. Pick your price. No commitments. Zero.
1: Ja od razu zapytam. Ta strona jest zawsze po angielsku? Czy jest jakaś możliwość przełączenia się na język polski?
4: Możemy ustawiać języki, ale na razie jeszcze nie ma języka polskiego. To jest dobra kolejna wiadomość, że w tym roku Netflix nie tylko wprowadził polską walutę do rozliczeń, ale też pojawi się polski interfejs. Póki co możemy ustawić inne języki, ale nie mamy jeszcze polskiego. Będzie polski. Także tutaj mamy dużo takich rzeczy reklamowych, join free i tak dalej.
1: Bardzo jest duży nacisk położony na to, że rzeczywiście możesz z tego zrezygnować, jeżeli tylko będziesz chciał, że to niczym cię nie wiąże. To dla tych wszystkich,
4: ale swoją drogą, tak, którzy by chcieli zrezygnować, ale to oni też są troszeczkę sprytni i można zrezygnować, owszem, ale tylko i wyłącznie przez stronę internetową. Już z aplikacji się nie wypisze z Netflixa. Na iPhone'ie.
1: A podejrzewam, że właśnie z aplikacji mobilnej użytkownicy będą oglądali najczęściej materiały różnego rodzaju.
4: Tak, natomiast do zarządzania kontem jak najbardziej strona internetowa.
5: Odwiedzony link Netflix.
4: No więc dobrze, odwiedzony. Ja może nie będę już prezentował tych wszystkich reklamowych tutaj treści, dlatego że mamy tak naprawdę merytorycznie i krótko i zwięźle login, register i potem jakiś help center FAQ, czyli najczęściej zadawane pytania i jakieś takie podstawowe linki, które tak naprawdę na każdej tego typu stronie czy portalu społecznościowym są. Więc może przejdę do sekcji sign in. Tworzenie nowego konta nie jest skomplikowane. Po prostu należy wpisać mail, hasło, potwierdzić hasło. A skoro mamy już wykupione konto, więc może pokażemy, jak to działa na żywym organizmie.
5: Netflix dokument zajęty, klikalne
4: email. Więc mamy sign
5: odwiedzony
4: in.
5: Odwiedzony link email address to są cinue. Klikalne pole edycji autozupełnianie.
4: Albo po prostu od odwiedzony początku strony można wcisnąć klawisz E.
5: Klikalne email address plac.
4: Przejść sobie na pole
5: edycji. Numlock wyłączone.
4: I
5: czytaj pisane w znakinie.
4: Tutaj wklepujemy nasz adres e-mail, który
5: nieprawidłowy
4: jest
5: wpis. S. Pusta.
4: Aha, dobrze. Który jest naszym
5: numlock włączone
4: loginem.
5: 4.
4: Wpisujemy jako login właśnie e-mail i to jest nawet i nietypowo nie mamy kolejnego pola edycji password, tylko musimy kliknąć continue to password.
5: Niedostępne password pole edycji.
4: I od razu nas przygotowuje password. Password oczywiście. I jedziesz, Krystyna.
5: Ostrzeżenie www. Netflix. Ostrzeżenie www. Okay. Odwiedzony link Netflix.
4: I mamy stronę główną i ona nie jest jeszcze taka główna, ponieważ Netflix
5: numlock włączone.
4: Jest prorodzinny. Who's watching? Kto będzie oglądał tego Netflixa?
5: Link Edwin.
4: Edwin, czyli ja.
5: Link kids.
4: Ewentualnie dzieciaki. Kids.
5: Link add profile.
4: Albo add profile.
5: Link manage profiles.
4: Manage profiles. Zarządzaj profilami.
5: Link manage profiles. Link add profile. Link kids.
4: Więc. No cóż,
5: link Edwin.
4: Ja to ja. Więc Edwin, okej. Okay. I teraz przechodzimy na tak naprawdę na to, co, jak to się mówi, tygryski lubią najbardziej, czyli to jest ten główny dashboard tej, powiedziałbym, aplikacji internetowej, bo nazywając Netflixa stroną, to troszeczkę tak jakby im odjąć 10 punktów od lansu. Jesteśmy w głównym oknie tej aplikacji internetowej i ta główna sekcja nazywa się... To jest taka jakby featured materials, homepage, jakbykolwiek.
1: Czyli takie polecane, tak?
4: Polecane, najnowsze, trending now, teraz oglądane. No zobaczmy, jak to wygląda. No, główna
5: Netflix.
4: Strona Netflixa.
5: Przycisk menu rozwijane, klikalne browse.
4: Tutaj właśnie mamy to menu rozwijane, browse z kategoriami, co chcemy w danym momencie przeglądać. Tu jest profil dla właśnie dzieciaków. Nie wiem, po co on tutaj się, szczerze powiedziawszy, znalazł.
5: Przycisk search.
4: Search to ciekawostka, żeby cokolwiek znaleźć, trzeba wcisnąć dwa razy Enter na tym polu edycji.
5: Przycisk menu rozwijane notification.
4: Potem mamy jakieś nasze powiadomienia.
5: Przycisk menu rozwijane klikalne Edwin Adson Settings.
4: Tu są ustawienia naszego konta.
5: Klikalne grafika, klikalne feature content.
4: I feature content, czyli to są właśnie na podstawie tego, co oglądamy w Netflixie. Tutaj w tej sekcji wyświetla nam się content czy treść, którą możemy sobie oglądać.
5: Grafika, klikalne Narcos.
4: Narcos.
5: Watson 2.
4: Aha, i tutaj też są takie jakby reklamy. Teraz akurat zaproponowano mi Narcos, czyli ten serial, bo to jest tytuł serialu o, zdaje się, że wydziale do spraw narkotykowych, który tam walczy z kartelami różnymi. Osobiście serialu jeszcze nie oglądałem, mam zamiar, ale po prostu nie wiem, kiedy ja czas znajdę na nadrobienie wszystkiego, co Netflixowe. Tutaj te tytuły się zmieniają. Teraz jest akurat Narcos, ale tu pojawiają się różne rzeczy, które są aktualnie na topie w Netflixie. I jest do nich opis krótki i odnośnik play, żeby od razu z automatu zacząć oglądać. Lub dodanie do tak zwanej my list, czyli listy obecnie oglądanych. Netflix oczywiście jest mądry i zapamiętuje to, co ostatnio oglądałem, więc możemy kontynuować oglądanie dla tego, co przerwaliśmy, nawet chamsko dając Alt F4 i zamykając przeglądarkę.
5: Link
4: o ostatnio.
1: Albo na przykład, bo to od razu jeszcze zapytam, jeżeli na przykład przełączymy się na inne urządzenie, dajmy na to, skończymy oglądać w 10 minucie dany film.
4: Na iPhonie?
1: Tak, tak? Na iPhonie i przełączymy się na przykład na przeglądarkę, to co, to zaczyna nam od 10 minuty odtwarzać.
4: Tak, dajemy resume i tego. I to jest wszystko, prawda, nie ma jak dobra chmura.
5: Co, blink, blink, house of cards.
4: I ostatnio oglądałem Scream i House of Cards. No House of Cards to jest polityczny serial, tak naprawdę sztandarowa produkcja Netflixa. Nawet myślę, że ludzie, którzy nie oglądali House of Cards, to jakoś to się tak już przyjęło, że gdzie by nie padł tytuł House of Cards, to już każdy mówi, a to robił Netflix.
5: Blink, blink.
4: Też House of Cards można dodać do My List. O, a przy Scream? A przy Scream nie prosił, żeby dodać do My List, bo Scream mam na liście. I My List to jest tak zwane właśnie to, co oglądamy w danym momencie, albo to, co chcemy obejrzeć i dodajemy do takiej jakby biblioteki naszej.
1: Żeby po prostu było to pod ręką i żeby się nie przedzierać przez całe drzewo.
4: Przez całe drzewo. I teraz... każda kolejna sekcja to jest tak naprawdę, no musiałbym chyba 5 godzin tu omawiać, bo teraz mamy na przykład Netflix Originals. Na szybko sprawdziłem, możemy sprawdzać literą H po nagłówkach. Netflix Originals, czyli to są jakby oryginalne produkcje Netflixa albo koprodukcje. Stranger Things. Niedługo powiem coś o tym serialu.
5: Link Narcos.
4: Narcos.
5: Link
4: Orange is the New Black.
5: Link House of
4: Cards.
5: Link Better Call Saul.
4: Better Call Saul.
5: Link Head Stable France. Click on Marvel's Daredevil. Click on Netflix. Przycisk Seymour Titles.
4: I zawsze mamy na końcu tej sekcji mamy Seymour Titles. Jeżeli nam mało tych originals, możemy dać...
5: Click on przycisk
4: Seymour Titles.
5: Marvel's Daredevil. Link.
4: Marvel's Daredevil. Serial Marvelowski. Marvela mamy dużo, jeżeli... lubicie filmy, komiksy, znaczy no komiksy to raczej niewidomi nie, ale filmy na podstawie komiksów Marvela. Marvela mamy dużo na Netflixie, więc jest wybór. Są nawet Netflixowe produkcje na podstawie Marvela. I dałem po prostu more titles, czyli po prostu kolejne jakby kategorie nam się odsłaniają tych, że Netflix Originals. I na takiej samej zasadzie jest każda kolejna sekcja. Trending Now, czyli teraz w modzie. Jakiś film, ARQ. The Blacklist, serial, czarna lista. Pokémony. Bajki. Scream niedawno oglądany. I potem na przykład mamy takie because, dlatego że dodałeś Scream, a Scream jest horrorem, no to mamy sekcję dla ciebie. I tu jest jakiś horror film Scream. Bates Motel, psychoza serial na podstawie psychozy, Boże, kogo to? Hitchcocka. Na podstawie Alfreda Hitchcocka stworzono serial. Bates Motel, Between, The Returned, to będzie, o Returned też zaraz powiem, jeżeli chodzi o dubbing. I tych kategorii jak na każdym, czy tam jak na prawilny serwis VOD przystało, jest troszeczkę. Action, Popular, to jest taka główna strona, na której tutaj operujemy. I z tego poziomu możemy wybrać interesujące nas tytuły, to co nam tutaj Netflix zaproponuje na podstawie naszych tutaj oglądalności, naszych czynności, albo po prostu to, co jest teraz rzeczywiście cool, jazzy i trendy i na Netflixie dzisiaj jest do zaproponowania w Polsce.
1: W międzyczasie napisał do nas Grzegorz i Grzegorz napisał o tym, że aplikacja Netflixa na Androida jest dostępna. No Grzegorzu, domyślamy się, natomiast gdybyś mógł coś więcej o dostępności napisać, bo że aplikacja jest, to no trudno by było, żeby jej nie było, ale jeżeli masz jakąś wiedzę na temat dostępności z Talkbackiem albo z Shine Plusem, tej aplikacji, to bardzo chętnie usłyszymy od ciebie kilka słów na ten temat. tyflopodcast.net, to się zresztą tyczy wszystkich naszych słuchaczek i słuchaczy. Jeżeli ktoś miałby ochotę coś dodać do dzisiejszej audycji, bo być może tak jak Edwin ogląda materiały z Netflixa, to zapraszam.
4: Bardzo. Ostatnio bardzo przyznam się, że jestem pochłaniaczem popkultury. Oczywiście tej fajniejszej, ale mimo wszystko Netflixowej. Dobrze, w takim razie strony głównej mamy tutaj bardzo dużo, ale tak naprawdę będę się skupiał na jej górnych sekcjach. Bo z tego poziomu będziemy wszystkim tak naprawdę sterowali. Tak więc mamy chociażby Continue Watching. Ostatnio skończyłem oglądać Scream, więc wejdźmy w ten Scream i co on mi powie.
5: Netflix, Mozilla, Firefox, nieznane Netflix, Mozilla, Firefox, Netflix, dokument, link, SRAM, klikalne, SRAM, link, resume, link, house of, klikalne, link, grafika, SRAM.
4: Gdzieś mi się tu przypomentało, ale jest chociażby Scream i mamy przycisk

0: którego są skróty.
1: Skróty
0: działają w ten sposób, że wyłączamy tryb przeglądania NVDA, znaczy klawisz skrótów NVDA plus spację.
1: Netflix, może Netflix, przysuwak.
0: O, teraz mi zadziałało.
2: To się nazywa folia.
0: I na przykład.
2: Paranoja indukowana.
0: Nie wiem, spacja?
1: Suwak 6, komplet.
0: Tak,
3: pauza.
0: Spacją robimy pauzę. Ten mój, akurat jestem na stacjonarnym komputerze, który jest...
1: Suwak 6,
2: komplet. Jedna zaburzona osoba przenosi swoje urojenia na drugą.
0: To jest mute. Wyciszamy M.
2: Psychozę silniejszą niż stworzyłyby
0: oddzielnie. Natomiast F to dla
2: jedna
0: wzrokowców bardziej, albo osób
2: do psychotycznego załamania.
1: Suwak 7.
0: Full screen.
2: Uważasz, że Maj Odry cierpią
0: tak na troszeczkę jak na YouTubie. Te skróty działają.
2: Jakie wideo, które publikują, wydaje się.
0: Zatrzymałem teraz.
1: Numlock włączony.
0: Tak działają skróty w każdym materiale, czyli spacja, pauza, strzałkami w lewo, w prawo możemy przewijać, ale to też tak troszeczkę najlepiej spauzować, przewinąć i odpauzować. Zaraz zobaczymy, czy to zadziała.
2: To jasne. One nie umieją poradzić sobie.
0: Spauzuję. Spróbuję troszeczkę przewinąć w lewo. O.
3: Oj, się rzeczywiście coś innego dzieje. Innego. Jakaś wcześniejsza
0: tak,
3: scena.
0: Tak, pierwsza scena. Jakieś dziewczyny tutaj chyba są tam uwięzione czy coś.
2: Jak zwykle.
0: No ale dobrze, to jest, prawda, instruktaż, nie będziemy tutaj filmów oglądać. A wracamy do trybu NVDA, a teraz jak wygląda interfejsiątko nasze wewnętrzne?
1: Suwak 387.
0: Tutaj mamy suwaki.
1: Przycisk pauzę.
0: Które są do czasu i do głośności.
1: Suwak 387.
0: Tylko teraz bądź człowiek.
3: Który
0: mądry.
3: Jest który?
0: Zagrasz? Tak.
2: Nie zrobiłyśmy tego. Słyszysz?
1: Suwak 3, suwak przycisk. Suwak 3.
2: Patrz na drogę.
0: O, widzę, że pierwszy jest na pewno do głośności. Pierwszy suwak, który mamy, jest na pewno do głośności. Drugi zapewne
1: pusta,
0: do...
1: Suwak.
0: Do czasu. Tylko teraz jak się zacząłem bawić z suwakiem, właśnie to jest problem dostępności Netflixa, że on jest niby dostępny, niby tu jest coś czytelnego i niby wiemy o co temu playerowi chodzi, ale jak on się uprze, że teraz przestań mi grać, facet.
1: Suwak,
0: że
1: suwak.
0: Jakiś skrót mu nie zaskoczy, odświeżyłem go, mam nadzieję, że przestanie mi teraz grać.
3: Albo zacznie za chwilę znowu.
0: Tak,
2: jak zwykle.
3: Byłem złym prorokiem.
0: Spauzowałem. Po prostu czasami nie trybi jakiś skrót.
1: Pusta.
0: Dobrze, czyli skróty z wyłączonym NVDA plus spacja, czyli z tym trybem przeglądania, wyłączamy go i możemy operować tymi skrótami. Pauza, pełny ekran, ściszanie, zgłaśnianie i przewijanie.
1: Suwak, przycisk, plany. No tu przycisk mute.
0: Play mute.
3: Gdyby nam się skrótów nie chciało uczyć, to mamy jeszcze przyciski. I one też działają, tak?
0: Słucham, bo tutaj troszeczkę mam technicznych. O.
3: Mówiłem, że mamy skróty, znaczy mamy przyciski, tak. Gdyby nam się skrótów nie chciało uczyć.
0: Tak, gdyby nam się skrótów nie chciało uczyć, mamy do tego przyciski. Pod spodem mamy informację, który odcinek oglądamy, tylko że to jest też charakterystyczne, bo jak oglądamy kilka odcinków tak zwanym longiem, że nam się przełącza automatycznie z odcinka na odcinek, to lepiej wcisnąć czasami F5, odświeżyć stronę, bo nawet minimalizacja i powrót do tej strony to nie daje, że na przykład oglądam sezon pierwszy, odcinek pierwszy, co z tego, że on przejdzie na odcinek drugi? Ja go muszę odświeżyć F5 i on mi wtedy powie, Netflix mi wtedy powie, że to jest sezon pierwszy, odcinek drugi. Inaczej bo, on nadal się będzie upierał, że to jest pierwszy.
3: Od razu zapytam, jeżeli oglądasz na przykład jakiś odcinek, to domyślne zachowanie jest takie, że jeżeli on się skończy, to przejdzie do następnego odcinka, tak? Czy...
0: Takie jest domyślne, można to wyłączyć, że automatycznie nie oglądaj kolejnych odcinków.
3: Rozumiem.
0: To jest do grania w preferencjach.
1: Klikam next time. Sezon 12.
0: Tu mamy opisane, który to odcinek, który to sezon, tytuł odcinka, opis.
1: Pauset. Pause, pause, pause, pause.
0: Jest post.
1: Karty, szpak, pole, szuka, Netflix, pusta, 40, 12, su, pusta, suwa, przycisk, link, mask, to
0: aha, bo tu się musimy trochę poposiłkować tabulatorem, bo

0: też mnie zawsze po prostu, nawet trudno mi, drodzy słuchacze, to opisać. Czasami po prostu trzeba jakimś tabem, alt tabem, trochę pokombinować po tej stronie, żeby go wyprowadzić z jakiegoś takiego dziwnego stanu, żeby on odsłonił cały ten player, bo on tutaj mi się zatrzymał chyba paused i dalej, chociaż wciskałem strzałkę w dół, nic mi nie chciał pokazać. Natomiast chociażby tutaj ciekawą rzeczą w tym playerze jest wybór ścieżki audio i wybór napisów. On domyślnie zachowuje ostatnie ustawienia, czyli jeżeli włączyłem Scream, odcinek drugi z 12, teraz Continue Watching, on jest ustawiony z polskim lektorem i bez napisów, to każda następna treść, którą załączymy sobie, będzie z polskim lektorem i bez napisów, o ile ten polski lektor jest. Bo o ile lektora nie ma, lektor lub dubbing, uściślimy. Jeżeli nie ma polskiej wersji językowej, przełącza nam się automatycznie na domyślną. Czyli jeżeli film jest angielski, będzie po angielsku, jeżeli francuski, po francusku.
1: A co jeżeli są napisy? Czy one są dla nas jakoś dostępne?
0: Za chwilkę to pokażę.
2: Numlock włączony, numlock włączony. Klikalny suwak, przycisk, plady.
0: Dajmy play. Jestem w...
3: Nie zrobię
2: przycisk, klika, przycisk, link, pass, top, link, pass, przycisk, kopuj, klikalne, przycisk, audio, subtitles.
0: Klikam opcję audio and subtitles.
2: Przycisk, link, pass, top, link, pass, przycisk, klikalne, przycisk, edisodes, klikalne, przycisk, audio, subtitles. Klikalne, przycisk, a przycisk, kopuj, link, pass, top, link, pass, top.
0: I to jest właśnie Netflix.
2: Audycje, Netflix.
0: To jest właśnie nasz Netflix, który, mimo że ja klikam na przycisk audio and subtitles, nie zaskakuje.
2: Klikalny przycisk, audio subtitle, klikalny przycisk,
0: edit sobie. Go znów odświeżyć F5.
2: Netflix, dokument zajęty, pusta.
0: To ten audio and subtitles jest oczywiście dostępne i osiągalne.
3: Jak zwykle.
0: Spróbujemy teraz.
2: Klikalny przycisk, audio
3: subtitle.
2: Klikalny audio.
0: I jest. Kliknąłem audio subtitles.
3: Słyszysz?
0: Mam nadzieję, że mnie oprócz tego, że ten film głośno gra, to słychać.
1: Słychać.
0: Mamy audio and subtitles.
2: English audio description.
0: O proszę bardzo, English and audio description, o tym miałem mówić. Mamy audio deskrypcję.
1: Ale po angielsku.
0: Tak, posłuchajmy chwilkę. Jeżeli znamy język angielski, mamy audio deskrypcję. Albo po angielsku. Proszę bardzo. Kto bogatemu zabroni? Miałem to pokazywać na innym przykładzie, ale akurat mamy to tutaj. Możemy po niemiecku z niemieckim dubbingiem. Lub Polish. Proszę bardzo, lektor. Oczywiście teraz nic nie mówią, ale ścieżka dźwiękowa się nam przełączyła. Było słychać, że chwila pauzy.
2: Subtitle linków.
0: Subtitles. Można wyłączyć.
2: Link English, CC.
0: Dać po angielsku.
2: Link German.
0: German.
2: Link Polish.
0: Polish.
2: Przycisk. Link Polish.
0: No więc dajmy napisy na polskie. I jedziemy na górę.
2: Pusta. Suwak 30. Suwak przycisk. Pause.
0: No, pomówcie. Bo tu musimy poczekać na dialog.
1: Na razie. Są na zajęci razie, czym innym.
3: Gdzie on się podział?
2: Suwak, przycisk, suwak, pusta. Pust, suwak, przycisk, suwak, pusta.
1: No, na razie to mamy pusta. Lektora.
0: Mamy lektora, ale napisy są dostępne spod strzałek, wiesz? Na początku strony, gdzieś one są umiejscowione i jak strzałkami się po nich przemieszczam, to ten NVDA je...
3: To kluczyki
2: pusta,
3: do
2: kajda. Pusta.
0: O, coś... Tego nie zdążyłem akurat.
2: Suwak,
0: to jest właśnie, one są tak dostępne i niedostępne.
1: Czyli nie da się zrobić tak,
0: poczekaj.
1: Żeby...
0: Chodź.
1: O.
2: Chodź. Sub, pusta, suwak, 38.
3: On gdzieś tu jest.
0: On gdzieś tu jest.
2: Ten ma 6 zompletek, pusta, suwak, 38, 30, pusta.
1: Ale nie da się zrobić, żeby on to automatycznie czytał.
3: To się nazywa folie edu.
2: To się nazywa folie edu. Suwak 3, przenosić spód, przenosić swoje urojenia na drugą.
0: O właśnie, tak. Te napisy właśnie nie wiem, jak zrobić, aby to się dało czytać. Ja sam chciałbym wiedzieć, czy jest jakieś rozwiązanie na to. Dlatego, że nawet jak wyłączę tryb przeglądania,
3: podwójne szaleństwo. Sądząc po wiadomościach i wideo, które...
0: To on nie czyta tych napisów. To jasne.
1: Być może z zastosowaniem jakichś ustawień ARIA, które musiałby wprowadzić sam Netflix, ewentualnie może dałoby się jakiegoś JOS-a zmusić, żeby monitorował pewien obszar strony.
2: Pauzę, przycisk.
0: O, udało mi się teraz spauzować. Widzisz, akurat dwie pieczenie na jednym ogniu załatwiliśmy, bo miałem inny tytuł, przy którym chciałem pokazać audiodeskrypcję, więc teraz może tak.
1: Od razu pytanie. Polskiej audiodeskrypcji nie ma.
0: Czy póki jest? Co nie ma. No, plany Netflixa są takie, żeby jak najbardziej tutaj inwestować w polski rynek. Netflix czuje w Polsce, mówiąc kolokwialnie, pieniądz. Nie wiem na jakiej podstawie, dlatego że na początku, tak jak wspomniałeś i dobrze wspomniałeś, euforii nie było spowodowanej tym Netflixem. Natomiast na chwilę obecną Netflix twierdzi, że dla Polaków będzie przygotowywał materiały, że będzie przygotowywał dubbing, napisy, lektora, może w przyszłości audiodeskrypcję. Natomiast audiodeskrypcja jest dostępna po angielsku, jeżeli jesteście dobrzy z angielskiego, nic nie stoi na przeszkodzie, co by sobie ustawić ścieżkę dźwiękową English and Audio Description. I tak chociażby mamy w przypadku filmu Matrix, bo chciałem pokazać na Matrixie, ale pokazałem na Scream i w sumie mi to wyszło, była audiodeskrypcja, słyszeliśmy przez chwilę. Więc tak podsumowując to, co do tej pory, bo było dużo krzyku, dużo samochodów, strzelania i słuchacze nam się mogli troszeczkę rozproszyć przez to wszystko. Odtwarzacz Netflixowy jest ogólnie dostępny przez stronę. Ogólnie dostępny to znaczy jakoś dostępny z małą zabawą. To nie jest zabawa przerażająca. Czasami trzeba odświeżyć stronę, czasami trzeba dać jakiś tab, control tab, czy tam zmienić tryb przeglądania. Na to nie ma reguły, po prostu to jest HTML5 chyba już, który się czasami lubi dziwnie zachować. Ale nie jest tak, że mamy coś nieolabelowane albo się tutaj czujemy na tej stronie jak dziecko we mgle. Także player Netflixowy w miarę można ogarnąć. Możemy zmienić odcinek. Jest przycisk Episodes, który możemy kliknąć. Ja go postaram się zaraz
2: Episodes.
0: Zmieni mi się. I proszę bardzo.
2: Przycisk Select Season 2.
0: Season 2.
2: Select Season.
0: To jest Select Season, potem
2: przycisk
0: będzie
2: episode.
0: Select Episode. Możemy zmienić na 1 albo na 2. Teraz jest ustawiony na 2 i mamy pod ręką linki do poszczególnych odcinków.
1: Więc możemy sobie wybrać dowolny i oglądać.
0: I oglądać. Tam też jest właśnie wyświetlanie tych napisów. To, co jest fajne i niefajne, bo po prostu no, przez cały film nie możemy się skoncentrować na filmie, tylko na przesuwanie strzałki, żeby te napisy...
1: W górę, tak.
0: Tak, żeby te napisy odczytywać. Jeżeli tutaj może taki mój mały apel, jeżeli ktoś umie troszeczkę, no nie wiem, zna się na tworzeniu skryptów do NVDA i może ma pojęcie o internecie, o aplikacjach internetowych, może byłoby coś, nie wiem, takiego, żeby można napisać jakiś skrypt pod ten Netflix. No byłoby to na pewno mile widziane. Jakiś taki dodatek, który umożliwiałby na tej konkretnie stronie odczytywanie polskich napisów.
1: Kto wie,
0: bo
1: może
0: nie ukrywam, jest to przydatne.
1: Może ktoś byłby chętny.
2: Natomiast,
0: Michał, ja mam teraz pytanie do ciebie. Tak? Z czym ci się tak powiem... głównie, z czym ci się kojarzy polski dubbing?
1: Z bajkami. Przede wszystkim właśnie z bajkami. Pamiętam jeszcze moje dwa naprawdę dość lubiane dubbingi nie bajkowe. ale kojarzące się wybitnie z bajkami, to były dwa seriale, nie wiem czy pamiętasz, Star Trek, Voyager i Przyjaciele, bo Przyjaciele też byli wyposażeni w polski dubbing, tylko to była ta wersja, zresztą w przypadku Star Treka, Voyagera tak samo, to były obie wersje na kanale Plus. I to wiele, wiele, no jakieś 20 lat temu, no, może 18, miałem okazję sobie to oglądać. Ale przede wszystkim bajki.
0: No więc teraz trochę poreklamuję, bo jeżeli chodzi o dubbing, Netflix ma dla nas propozycje również bajkowe, w których się średnio orientuje. Natomiast z polskim dubbingiem jest bardzo dobry serial, który się nazywa The Returned. Fabuła mniej więcej kręci się wokół małej lokalnej społeczności pewnego takiego górskiego miasteczka, do której wracają zmarli. Ale proszę się nie bać, albo bać się, ale troszeczkę w innych kategoriach. To nie jest Noc Żywych Trupów i to nie będzie film o zombie. Tylko mamy scenę na przykład w stylu: a nasza córka zginęła 4 lata temu w wypadku. 20 minut później mama tejże zmarłej dziewczyny siedzi w domu. Dziewczyna wchodzi przez drzwi: cześć mamo. No zgubiłam się, wracałam, no godzinę, no nie było mnie. No co chodzi? No chodzi o to, że ci zmarli rzeczywiście zaczynają powracać i dzieje się w tym miasteczku dużo różnych niewyjaśnionych, nadnaturalnych rzeczy. To jest serial amerykański na podstawie francuskiego, amerykańska adaptacja. I myślę, że warto go obejrzeć. On ma polski dubbing, dobrze zrobiony. Więc jeżeli chcecie na Netflixie obejrzeć coś z polskim dubbingiem, a niekoniecznie bajkę, proszę sobie wyszukiwarkę wpisać. Ja nawet przy okazji pokażę, jak działa wyszukiwarka. Najeżdżamy od głównej strony. Mamy search, dajemy na niego dwa razy enter. O. I wpisujemy hasło tche. Returned. Wychodzimy escape'em z tego już, z tejże wyszukiwarki, bo ona jest tak. No tak, jeszcze nie jest tak jak ta stare wyszukiwarki, które nam przeładowują strony.
2: Klikalne. Przycisk menu, przycisk menu, explore, cicle, selecto. Link, tche, returned. Link, tche, returned.
0: No i
2: dialog.
0: Link, tche, returned. I mamy The Returned.
2: Klikalne, tche, returned, link, plady, link, 2000.
0: I proszę bardzo.
2: Klikalne, link, grafika, tche, returned, link, plady.
0: I zagra nam, daje play.
2: Netflix, Mozilla, Firefox, nieznane. Netflix, Mozilla, Firefox, Netflix, dokument, klikalne, link, plady.
0: I powinien nam zagrać. Nie dość, że gra, to powinien nam zagrać z polskim właśnie dubbingiem. On się będzie rozkręcał długo, więc nie wiem, czy na ten dubbing będziemy czekać.
1: Ewentualnie możesz przewinąć kawałek.
0: Spróbujemy.
1: Może się uda.
0: No facet.
1: Chyba za bardzo przewinąłeś.
0: Tak, to przewijanie właśnie w Netflixie mnie to strasznie, mnie te skróty czasami irytują.
1: Tak, bo niestety on sobie musi ten serial gdzieś tam pobrać, tak czy inaczej.
2: O,
0: coś przewinąłem. Dałem play.
1: Zobaczymy. Już się coś dzieje.
0: Czy będzie dubbing polski?
1: Ktoś coś robi.
0: Coś robi nastrojowa muzyka, prawda? Serial nie jest ogólnie aż tak bardzo napakowany akcją, ale jest wciągający i to jest jedna z tych rzeczy, które warto obejrzeć na Netflixie. Tak myślę. Natomiast z polskim dubbingiem, może podczas tej muzyki nadal będę mówił, bo to tak troszeczkę niezręcznie tutaj będzie brzmiało. Tak, akurat w czołówkę się wpasowałem. Nie wyrobiłem się w wintrze, tak zwane.
1: Wintrze czołówki.
0: Tak.
4: Jamie, teraz twoja kolej.
0: Mamy dubbing polski.
4: Chris chciałaby wam powiedzieć coś ważnego.
0: To jest jeden z głównych bohaterów filmu. Więc
2: pusta.
4: No więc ja, a właściwie Matthew i ja, chcemy wam powiedzieć, że...
0: Że wracamy do przeglądania Netflixa.
4: Będziemy mieli dziecko.
2: Klik pusta.
1: No oni chcieli akurat powiedzieć co innego, ale...
2: Pause, link, po edycji z autouzupełnianiem.
0: Browse.
2: Odwiedzony link Netflix.
0: Na główną stronę, żeby nam nic nie plątało. Okej. Także widzicie, jest polski dubbing, nie jestem gołosłowny. Z polskim dubbingiem poza tym mamy jakiegoś King Konga, ale to nie ten film Petera Jacksona King Kong, tylko jakaś właśnie bajka. Chyba jakieś Pokémony, o ile się nie mylę. No i dużo właśnie różnych takich rzeczy bajkowych, bajkopodobnych. Jest jeszcze jeden serial, już nie będę go pokazywał, musicie mi uwierzyć na słowo, ten dubbing jest serial komediowy, którego nie będę odmawiał, nie będę polecał, jeszcze go po prostu sam nie oglądałem, nie wiem co to jest za serial. Nazywa się Flaked, pisane Flaked. Wiem po prostu tylko tyle, że jest to serial z 2016 roku.
1: Czyli
0: jest
1: nówka.
0: To serial amerykański, tak, jest to nówka sztuka, jest z polskim dubbingiem. Słuchałem pierwszych 5 minut, więc wiem, że dubbing w tym serialu tutaj figuruje, prawda? Także główna strona to przede wszystkim wszystko, co trendy teraz w Netflixie. Odtwarzacz dostępny, w miarę dostępny. Myślę, że da się w nim połapać. Jeżeli jakąś tutaj może niejasność powiedziałem, albo dla kogoś może coś niejasnego, to proponuję jednak dzwońcie na tego naszego radiowego Skype'a tyflopodcast.net. To wszystko się tutaj nam w praktyce będzie prostowało. Natomiast jest jeszcze taka sekcja, bo miałem wspomnieć o cenach za Netflixa. Szukarkę pokazałem, że dwa razy wciskamy Enter na search. Edwin Account Settings.
1: Czyli wszelkie ustawienia teraz.
0: Tak, bo myślę, że wyszukiwanie i oglądanie filmów, to co pokazałem, to nam spokojnie wystarczy. Po głównej stronie możemy szukać. Po kategoriach w Browse, których też troszeczkę jest i to są też linki i menu na tej samej zasadzie, to demonstrowanie całej tej strony, ona jest na tyle obszerna i na tyle zapełniona tym kontentem, że no musielibyśmy chociażby omawiać to, co na niej jest przez najbliższe parę godzin, więc myślę, że to się troszeczkę...
1: A ze względu na to, że to się później może zmienić, to chyba nawet nie ma to sensu.
0: To lepiej, nie ma to sensu.
1: Bo układ strony no, może zostać przebudowany przy jakiejś
0: troszeczkę
1: najbliższej modernizacji gdzieś tam.
0: Ale to myślę, że pokazywanie tego typu rzeczy to jest troszeczkę jak pokazywanie osi czasu w Facebooku,
1: tak,
0: która jest dynamiczna. Your account. I tutaj klikając w opcję Your account,
2: Netflix dokument zajęty,
0: dostajemy jakby, zmieniło nam się tło. Ogólnie jest wszystko jakby w takim na czarnym, czy tam w ciemniejszych barwach, to co mi oczy mówią. Tutaj jakby przechodzimy na taką troszeczkę inną stronę, podstronę, która jest jednak bardziej stroną niż aplikacją.
2: Link, klikalny, link, hits, klikalne grafika, klikalne Edwin, klikalne pole wyboru nieoznaczone, search, pole edycji, auto uzupełnianiem.
0: O, i tutaj już mamy szukarkę w pole edycji normalne bez my klikania, account. Ale mamy my
2: klikalne members, link.
1: A do czego było to tak? Pole wyboru przy Edwin?
2: Klika, search, pole wyboru nieoznaczone, oznaczone, chiclets, people, generates, pole edycji, auto uzupełnianiem. Pole
1: raczej
2: wyboru oznaczone,
1: chyba...
2: chiclets, people, generates, pole edycji, auto uzupełnianiem.
1: Rozszerzone
2: pole
1: wyszukiwanie, tak?
2: Chiclets, people, wyboru, klikalne grafika, klikalne account.
0: Coś takiego.
2: Members, link. Link, members.
0: Coś members. Takiego właśnie. Takie pole wyboru, które... To jest jedno z tych pól, które do końca nie zastanawiasz się, po co jest, po prostu je omijasz.
1: Okej.
0: Okay. Czasami tak jest na stronie, że w sumie nawet nie wiesz, do czego to jest. Nie jest ci to potrzebne do szczęścia. Membership and billing.
2: Link, cancel, members.
0: Tu możemy anulować.
2: Senek 1000,
0: to jest moje oczywiście hasło i tak dalej. Możemy zmienić maila, zmienić hasło, zmienić numer telefonu. Tu mam podpiętego PayPala, tak. Wszyscy się dowiedzą, że to ja mam akurat po PayPalu.
1: A przy okazji dowiedzieli się, jaki jest twój adres e-mail, gdyby chcieli ci coś wysłać na PayPala.
0: Tak, jeżeli ktoś chciałby kartkę na święta, tylko proszę wirusów nie rozsyłać, ani ofert, prawda, blenderów, ani garnków od Filipiaka. także jak ktoś chce prawda? Ja jestem otwarty na nowe znajomości. Można zaktualizować informacje o płatnościach, no może to nie będę w to wchodził. Billing details, czyli adres mój. Plan details. Na jeden screen. I właśnie, ja tutaj wejdę w opcję Change Plan, żeby wam przy okazji powiedzieć, jak jest z cennikiem. Bo nie wiem.
2: Dokument, odwiedzony link.
0: A stąd się dowiem.
2: Odwiedzony link, klikuję Polkhanget Streaming Plan. Klikalne Current Plan.
0: Proszę, troszeczkę dałem strzałką w dół do...
2: Klikalne.
0: A, do tego search i za tym search, który już widzieliśmy na tamtej podstronie, mamy Change Streaming Plan.
2: Klikalne Current Plan.
0: I... aktualny mój plan to jest jeden ekran.
2: PLN 34 mont.
0: I rzeczywiście 34 zł miesięcznie.
2: Wadcom 1 cen patrzymy in standard definition.
0: Oglądaj na jednym ekranie w standardowej rozdzielczości. W tym samym czasie może oglądać jedno urządzenie.
2: Klikalne 2 cen.
0: Możemy wykupić na dwa ekrany.
2: PLN 43 mont.
0: Za 43 zł miesięcznie.
2: Wadcom 2 cen patrzymy HD available.
0: Jakość HD dostępna.
2: Klikalne 4 cen.
0: Lub 4 screens, 4 ekrany.
2: PLN 52 mont.
0: Za 52 zł miesięcznie.
2: Złoty.
0: No ale...
2: 4 screens,
1: ale,
2: 4...
1: ale zobacz jaka różnica, ten 34 za 1, a tu 52. Czyli w sumie nawet niecałe 20 zł więcej.
0: Żeby była jasność, każdy z tych planów daje nam nielimitowany dostęp do wszystkich seriali i filmów. Wtedy, kiedy nam się podoba, oglądamy tyle, ile fabryka dała, ale... ale High Definition i Ultra Definition są dostępne... Oczywiście uzależnione są od naszego operatora internetowego. Także jeżeli mamy słabe łącze, to możemy, nawet jeżeli sobie wykupimy najwyższy pakiet, to logiczne, że tego nie dostaniemy. No i oczywiście dajemy tutaj go back, bo nie będziemy tego planu zmieniać.
2: Netflix dokument odwiedzony link hand klikalne settings.
0: Mamy tutaj ustawienia i w ustawieniach możemy zmienić jakieś ustawienia communications. Zaraz zajrzymy.
2: Link parental controls.
0: Tu mamy blokadę rodzicielską. Ja nie potrzebuję, ale jeżeli już doczekam się swojego potomstwa, pociech swoich, to pewnie będę musiał z takiej parental control skorzystać.
1: No tak, bo niekoniecznie chciałbyś, żeby małe dziecko oglądało horror.
0: No właśnie, albo Marvela za wcześnie, chociaż nie mam nic do Marvela, uwielbiam Marvela, no ale chyba dla trzylatka czy pięciolatka nie jest to
1: może
0: wskazane.
1: Być za wcześnie,
2: link test
1: tak.
2: Link test participation.
0: Test participation. W sumie też w to nigdy nie zaglądałem. Activate a device. Tu możemy wyłączyć albo włączyć urządzenie, na którym Netflixa będziemy oglądać. Jak dla mnie opcja jest troszeczkę zbędna, dlatego że dzisiaj w ogóle z jakiegoś obcego urządzenia się zalogowałem i wystarczyło po prostu się zalogować. Nie trzeba było niczego aktywować, więc w sumie nie wiem dlaczego miałbym aktywować przez to.
1: Być może chodzi o jakieś urządzenie, jakieś set-top boxy. Może Netflix ma, wiesz, jakieś porozumienia z różnymi producentami.
0: Może jakiś dekoder,
1: jakieś dekodery, tego typu kwestie.
0: Z ciekawostek dla wszystkich użytkowników UPC od 2017 roku będzie dostępna oferta Netflixa dla abonentów UPC. Czyli jeżeli ktoś z słuchaczy używa UPC Polska, dostanie w dekoderze dostęp do Netflixa od następnego roku na mocy umowy firmy Liberty Global, czy tak się chyba nazywa właściciel UPC, z Netflixem właśnie. Można się wypisać ze wszystkich urządzeń, czyli jakby na tak wycofać chyba Netflixa na tym, co żeśmy się pologowali.
2: Grafika Edwin, link profile, link language, link playback settings.
0: O właśnie, tutaj w opcjach profilu możemy zmienić język strony, możemy zmienić ustawienia odtwarzania, wygląd napisów
2: link
0: i viewing activity.
2: Link settings, klikalne list software.
0: Gift offers.
2: Klikalne pole edycji.
0: Przelecę to tak troszeczkę, potem powiem co ważne.
2: Klikalne gift offers. Klikalne pole edycji.
0: Tutaj możemy zredeemować, jeżeli dostaniemy od kogoś jakąś kartę upominkową. Niestety takich kart próbowałem kupić na Allegro, żeby zobaczyć, czy można coś taniej z tym Netflixem, jakąś kartę upominkową, prawda, kod rabatowy wpisać. Niestety w Polsce takiego czegoś nie widziałem. Ale mamy stronę, gdzie możemy kupić karty upominkowe. I potem już oczywiście standard help center, questions i tak dalej. Contact us. Ważną sekcją w tym, co tutaj przewijałem przed chwilą, jest Viewing Activity. To jest opcja, która nam pozwala zrestartować oglądane przez nas rzeczy. Czyli na przykład, jeżeli mówiąc tak troszeczkę współcześnie, pomesowaliśmy sobie troszeczkę w tym Netflixie i powłączaliśmy jakiś Matrix, jakiegoś Władcę Pierścieni, jakieś tego i to nam się teraz wszystko wyświetla, resume, continue watching, to przez tą opcję Viewing Activity możemy to wszystko sobie ładnie pousuwać, porestartować, co nie chcemy z tej My List, co mamy pod ręką, też usunąć. Także jeżeli nam się zbytni bałagan zaczyna na tym Netflixie, na tym profilu robić,
1: to można to doprowadzić właśnie tu do porządku.
0: Do porządku i do pełnej kultury. Przez to właśnie Viewing Activity. Subtitle Appearance to nas akurat nie będzie chyba interesowało. Wygląd napisów, czcionka, kolor i tak dalej,
2: klikalne pole search, pole edycji, klikalne subtitle appearance.
0: Z ciekawości
2: zobaczmy.
0: Tak, to bardziej dopasowanie do poszczególnych urządzeń font.
2: Link block text, klikalne
0: text
2: size,
0: klikalne shadow,
2: link nomen background,
0: background,
2: link window, link nomen przycisk save. Przycisk reset,
0: i tak dalej.
2: Przycisk cancel, link QW, klikalny.
0: Cancel.
2: Netflix, odwiedzony link, spot, odwiedzony link. Hangetla, subtitle, brak następnego link, playback settings.
0: Playback settings.
2: Netflix,
0: to będzie nas interesowało.
2: Odwiedzony link, click, search, pole, playback settings.
0: Chociażby dla tych, dla których mamy troszeczkę słabe łącza.
2: Data usage, screen.
0: Data usage for screen.
2: Przycisk opcji oznaczone, klikalne auto.
0: To jest auto, czyli Netflix sam sobie dopasowuje się do naszego łącza.
2: Default video quality and data usage. Przycisk opcji nieoznaczony, klikalne low.
0: Można dać na najniższą.
2: Basic, przycisk opcji klikalne medium standard video quality.
0: Medium.
2: Przycisk opcji niedostępne, klikalne click.
0: High, ale
2: przycisk
0: high.
2: Opcji niedostępne, nieoznaczone.
0: O, jest niedostępne.
1: Masz niedostępne. Dlaczego? Może dlatego, że nie masz tego wyższego pakietu,
0: tak,
1: z HD.
0: Tak, bo nie mam wyższego
2: video
0: pakietu
2: autoplay.
0: Oczywiście z HD.
2: Pole oznaczone.
0: Autoplay i to, co się pytałeś.
2: Klikalne play next episode automatically.
0: Play next episode automatically. To mam zahaczone.
2: Pole oznaczone.
0: Ale ja to mogę odhaczyć.
2: Nieoznaczone.
0: Jak oglądam serial, to skończy mi się po następnym, po danym odcinku i co dalej, to należy do mnie. Myślę, że to dla nas dobrze jednak sobie mieć odznaczone to play automatically, bo się możemy zagapić, nie odróżnić muzyki od filmów, od muzyki z filmu od napisów. A bywa czasami tak, że nie rozpoznamy muzyczki z napisów końcowych, bo coś tam, bo obcy serial i on się na nieświadomce nam przełączy na kolejny odcinek.
2: Klika przycisk save. Przycisk
0: save. I to jest w sumie
2: link, QS, link, help,
0: tyle.
2: Przycisk save.
0: Save. A co, zapiszę sobie to.
2: Netflix dokument. Odwiedzony link. Odwiedzony link. Odwiedzony link. Hapla, chyba, subtitle, aperam, odwiedzony link, language.
0: Language. Język jako
2: link, klikalne pole, search, pole, edit, language, select your preferred language for Netflix, alt, tv, hot, sand, mowie, sale, not available in all languages, przycisk opcji nieoznaczone, klikalne dansk.
0: I tutaj mamy języki,
2: przycisk, klikalne,
0: duński, klikalne, niemiecki,
2: klikalne,
0: angielski,
2: espanol,
0: hiszpański,
2: tramwaj,
0: francuski,
2: klikalne, italiano,
0: włoski,
2: klikalne, nederlands,
0: klikalne,
2: norweski,
0: norweski,
2: klikalne, portugalski,
0: portugalski,
2: klikalne,
0: słomi, nawet,
2: przyklikalne, przyklikalne, przycisk opcji nieoznacz, klik, przycisk opcji nieoznacz, klikalne, przycisk opcji, klikalne,
0: przyklikalne, pewnie jakiś
2: przycisk,
0: orientalny,
2: przycisk,
0: chiński i tak dalej,
2: przycisk.
0: Ale to jest
2: Netflix.
0: Tylko i wyłącznie do
2: odwiedzony link, odwiedzony link, link profce, hangetla, language, link manager, profiles, Edwin.
0: To jest tylko i wyłącznie do wyświetlania Netflixa. Natomiast ścieżkę dźwiękową preferowaną, czyli to, co pokazywałem w odtwarzaczu, to ustawiamy w odtwarzaczu, a nie w ustawieniach. Czyli wchodzimy w dany film, dajemy tam ten przycisk, pamiętasz, audio subtitles?
1: Tak.
0: I tam
1: ustawiamy. I wybieramy.
0: Wybieramy, czy chcemy napisy, czy chcemy lektor ewentualnie w jakim języku to wszystko ma być pokazywane. Mamy takie tutaj też opcje do pokazywania, zarządzania profilami, do dodawania profili. Ja tym wszystkim tak naprawdę się nie bawiłem, dlatego że ja jestem tego typu człowiekiem, że korzystam z tych opcji, które potrzebuję i tak szczerze powiedziawszy też nigdy nie zajmowałem się tym, żeby tego Netflixa przestudiować od A do Z, bo jest tam wiele opcji, które mi są aktualnie po prostu do życia niepotrzebne.
1: No tak, szczególnie jeżeli masz profil na jakby jedno konto, nie ogląda tego cała twoja rodzina chociażby.
0: Dokładnie. Pokażę jeszcze tylko tą zakładkę Browse. Daję Browse. I co my tutaj teraz mamy? Home. Właśnie ta My List, to co chcemy mieć pod ręką. I tutaj mamy, już zaczynają nam się kategorie. Originals to są produkcje Netflixa. New Arrivals, czyli nowości. To, co aktualnie Netflix nam nowości, albo to są nawet spersonalizowane nowości.
2: Audio subtitles.
0: Audio subtitles.
2: Link listowark. Link audio subtitles. Link listowark. Link TV Scots. Link Action. Link listowark. Link audio subtitles.
0: Jezu, to są jakieś nowe kategorie, których przedtem nie widziałem.
2: Link listowark.
0: Ale to jest właśnie dynamicznie zmieniająca się zawartość.
2: Link TV. Link Action.
0: TV shows, seriale, potem mamy jakąś akcje, jakieś oscarowe filmy, czy tam nagrodzone, familijne, klasyka kina, komedie, kryminały i tak dalej, cała tutaj gama tego wszystkiego. Z rzeczy, które chciałbym jeszcze coś pokazać, istotnego z punktu widzenia...
2: Net błąd wyszukiwania net.
0: Z punktu widzenia niewidomych. Tylko zaraz też
2: odwiedzony
0: mi to...
2: Odwiedzony przyklikalne od link, link originals. Link net, link, link, link, odwiedzony link home.
0: Dajmy home. Dajmy home, bo tutaj... Ja tu widziałem
2: odwiedzony link, przy link, kicks, przycisk, przycisk, przycisk, klikalne grafika, klikalne featur, et content.
0: To będzie.
2: Znać dialog, description, net, błąd, wyszukiwania.
0: A, bo ja się pomyliłem w pisaniu.
2: Znać dialog, zaznaczenie, zdjęte. Net, link, description, dialog, link, audio, description. Dialog przycisk, semoreticle, brak następnego nagłówka. Dialog link, link, help, link, media center.
0: Na tym, na stopce strony, tutaj gdzie mamy te wszystkie takie, jakby to powiedzieć, te główne, niezmienne rzeczy, typu pomoc dla prasy, regulamin.
2: Link, help, link, audio description. Przy audio, przycisk, audio description, in English.
0: Wszedłem w link audio description na głównej stronie. On jest w tej właśnie, w tej stopkowej części strony, jak ja to nazywam. I tutaj jest napis Audio Description in English, czyli tak jak mówiłeś, nie ma polskiej deskrypcji, na razie się na nią chyba nie zanosi, ale jest angielska.
1: Netflixie, więc... popraw to koniecznie.
0: Tak, Netflixie, popraw się koniecznie.
2: Popraw się.
0: Mamy genres, gatunki, albo sortowanie, sugestie. I mamy Narcos, Stranger Things, Orange is the New Black. Po prostu wyświetlone na tacy seriale, czy możemy tutaj po prostu... To jest jakby sekcja, uproszczając, to jest jakby... Tu możemy sobie też szukać po gatunkach, po słowach.
1: Ale tu mamy audiodeskrypcję.
0: Ale tylko i wyłącznie audiodeskrypcję. Przechodzimy jakby do tej sekcji tylko i wyłącznie deskrypcyjnej, z której...
2: Odwiedzony link Netflix.
0: Też możemy się wypisać i... O, proszę bardzo, główna strona Netflix. Już jesteśmy tutaj, gdzie...
2: Przycisk menu link, przycisk, klikalne grafika, klik, grafika, klik, season 2.
0: I tu już gdzie byliśmy na głównej stronie, także... Jeżeli kogoś interesuje audiodeskrypcja w języku angielskim, no to oczywiście na stopkę strony wchodzimy i wchodzimy na link audio description.
1: Czy coś Michale, jeszcze a propos strony?
0: A propos strony, nie wiem, nie mamy żadnych wiadomości, nie dzwonią
1: nie,
0: do nas.
1: Nie, jak na razie nic nie widzę. Jeszcze przejrzę naszego radiowego Skype'a. Może Grzegorz do nas zadzwoni a propos tego Androida, bo szczerze mówiąc jestem ciekaw, jak to wygląda. Nie widzę przynajmniej na razie, żeby się pojawiły jakieś informacje, żeby ktoś miał jakieś pytania. Także widocznie także... wszystko jest jasne.
0: Tak naprawdę powinno być wszystko jasne. No, z grubsza nakreśliłem, jak ta strona Netflixowa wygląda. Jest parę ustawień. Jest duża, duża, duża baza.
1: Oj, tak.
0: Bardzo pop i bardzo kulturowa. Ale może reklamy i co warto, to patrz na koniec audycji, słuchaczu drogi, na pod koniec audycji tak też zesumuję, sumuję to wszystko, co warto obejrzeć i po co tak naprawdę tego Netflixa można założyć, ale warto i chociażby dlatego tutaj dzisiaj jestem, bo gdyby nie było warto, to bym w ogóle tego do studia nie przyniósł. Ale obiecałem wam jeszcze jedną rzecz. Obiecałem aplikację na iOS-a, którą za chwilę zaprezentuję. Ponieważ aplikacja iOS-owska jest w miarę dostępna. Słychać mnie z tym iPhone'em.
1: Wiesz co, jakbyś mógł troszeczkę podgłośnić, to ja myślę, że słuchacze byliby ci wdzięczni. O.
0: Poprawię się troszeczkę. Tutaj, o. No i dobra, ja mam aplikację Netflixa, więc ją uruchomię. Pytanie, czy ja mam się z tego Netflixa specjalnie wylogowywać?
1: Nie, myślę, że
0: logowanie
1: to
0: nie jest filozofią.
1: Myślę, że nie ma to sensu, a poza tym i tak nie będziesz mógł tego za bardzo pokazać, no bo przecież wszyscy
0: przecież
1: poznają
0: i tak
1: twoje.
0: Właśnie, musiałbym się i tak wyciszyć na
1: tak,
0: ten moment.
1: Tak, więc nie ma to sensu. Przycisk jeden.
0: Z aplikacją, co prawda, jest dostępnie, ale nie jest tak bardzo kolorowo jak na stronie. No bo tutaj troszeczkę nam ten fokus lubi skakać, tu się różne rzeczy lubią dziać. Ale ogólnie przycisk. Mamy pierwszy przycisk, to jest browse z podkategoriami. I to co troszeczkę wygląda jak strona, że... No właśnie, i tu jest You Watched... O, i tutaj jak kliknę, to zacznie mi grać House of Cards, bo go oglądałem. Albo Scream, który prezentowałem na tutaj dzisiaj dla was na audycji. Też on, aplikacja się poorientowała, że jest coś takiego i... Że oglądałem w internecie przed chwilą i gdybym teraz chciał oglądać na iOS-ie, mogę kliknąć... Continue watching. Ciekawostką jest to, że trudno się tutaj po tej aplikacji przemieszczać na zasadzie wrócić teraz na przykład do home screenu jej. Bo... Bo
1: palcami trzeba przesuwać pewnie tym gestem palczastym.
0: Staram się cofnąć jakby do początku tejże strony.
1: Jest, browse.
0: Jak ja to odcisnę? No, odcisnąłem browse i chyba mamy główną stronę. Target selector. Ten przycisk. Target selector. Search. Przycisk. Nie wiem, do czego jest. Kliknąłem, nic się nie stało. I tutaj też mamy różne featuresy, które się czasami różnią z tymi na stronie. Znaczy ten feature content. Na stronie widzieliśmy oglądaj koniecznie drugi sezon serialu Narcos. Tutaj mamy oglądaj koniecznie serial The Get Down. Watch Now. Continue watching, to co widzieliśmy na stronie. The Returned. Ucieka mi fokus. Możemy ta sekcja Continue watching for me odnosi się do tych rzeczy, które właśnie zaczęliśmy oglądać. Potem mamy tą My List. I potem znowu mamy sekcje popularne. Czyli to są różne takie... Taka właśnie główna strona, tylko że przerzucona na aplikację.
1: I najpopularniejsze rzeczy są wypchnięte, albo takie przeznaczone do promocji.
0: Na piedestał taki.
5: Target Select Store. Przeciw.
0: Czy ja z tej, z poziomu tej strony Search. Mogę coś ciekawego pokazać? No mogę pewnie, że mogę pokazać. Tylko palcami znowu trzeba przesunąć. Oglądaliśmy na przykład... Z dubbingiem oglądaliśmy The Returned. Klikam w to. Continue watching. Jest orient...
4: Będziemy mieli dziecko.
0: To, co oglądaliśmy, tutaj gra. Jest orientacja pozioma, więc muszę go ustawić inaczej.
5: PHR to jest 1 za mille. Wygaszony.
0: No, może tytuł odcinka.
5: Airplay. Przycisk. Tragedii. Target Select Store. Przycisk. Airplay. Przycisk. I... Przycisk.
4: Poszliśmy naprzód.
5: Teraz już zaznaczone. Iphone. Audio. Cancel. Dalej. Przycisk.
0: To jest do Cancel. Airplaya. Nigdy z nie korzystałem. Więc wróćmy. Mamy listę odcinków, gdybyśmy chcieli te odcinki sobie zmienić, tak jak na stronie. Mamy opcję audio i subtitles, która analogicznie działa i jest dostępna.
1: A czy te napisy tu są jakoś lepiej czytane?
5: Audio subtitle options. Przycisk.
0: Tutaj nie chcę skłamać.
5: Zaznaczone. Polish. English.
0: Więc sprawdzimy na żywym, ale...
5: Zaznaczone. Polish. Off. Z nosem. Przycisk. Off.
1: Teoretycznie jest włączone. Polish.
5: Z nosem. Przycisk.
0: Nawet jest zaznaczone. Ja nawet przycisk. Nie wyłączyłem tych napisów na stronie.
5: Back to brose. Przycisk. PHR turnier. IRB. Target. Episode list. Przycisk. Audio. Subtitle. Volume. Pause. Reading do 10. Wkrat position. 9. Remaining time. Remaining time. 42 minuty i 12 sekund.
0: Tylko nie wiem, gdzie ja miałbym ich szukać w tym momencie. Na razie i tak nie ma, bo nikt nic nie mówi, ale tutaj chyba napisów nie widać. A voice over też ich chyba nie odczytuje.
1: A szkoda, więc... bo by mógł.
0: Ale zaraz się przekonamy, nie chcę tutaj nieprawdy mówić.
1: No nie. Obawiam się, że nie ma.
0: Back to browse. Klikam back to browse, zatrzymuje nam się plik aktualnie odtwarzany. Natomiast to, co mnie tutaj troszeczkę irytuje, to, że tutaj nie ma takiego wysuwanego menu, które byłoby jakby takimi ustawieniami. Mamy ten przycisk browse.
5: Notifications. Zaznaczone. Home. Search profiles. Search
0: profiles. Chociaż coś tutaj widzę. Ale... Ale po prostu to nie są opcje jako takie.
1: Tylko to wygląda jakby jedno nakładało się tak poniekąd na drugie.
0: Na drugie i...
5: Przycisk. Notifications. Search profiles. Przycisk. Play network. Przycisk. Notifications. Zaznaczone. Home. Przycisk. Gesellschafts. Przycisk. Adwiąge Venture. Awarwinning. Kiedy nie familmowie. Co medias.
1: No tak, i mamy tutaj kategorie.
0: Te, które były.
5: Play network. Rzecz na pat. Switch profiles. Przycisk. Playlist. Mówiwe. House of Sacks. Sesja na jedno. Morinfo.
0: Natomiast tutaj przycisk. To się jakby...
5: Przycisk. Kiedy awarwinning. Mówi. Switch profiles.
0: Nakłada na siebie.
5: Na górze ekranu.
0: I po prostu nie mam dostępu do ikony, która by była settings. Ja nie jestem pewien, czy ja z poziomu strony, czy z poziomu apki mogę zmienić te wszystkie ustawienia, typu tam język interfejsu, blokada rodzicielska, blokada jakaś tam, to co wam pokazywałem przedtem, czyli te wszystkie ustawienia napisów, ustawienia odtwarzania, jakość, to co jest dostępne ze strony. Tutaj tego nie widzę. Tutaj jest, mogę wyszukać film
1: i go włączyć.
0: I oglądać. I włączyć, wyłączyć, spauzować, zmienić odcinek, czyli podstawowe funkcjonalności Netflixa mamy na apce dostępne. Jest ewentualnie Switch Profiles i Notifications. A jak chcemy z tego wyjść, z tego Browse, to po prostu jedziemy do początku i klikamy jeszcze raz Browse i nam się to po prostu zamyka. I mamy główną stronę, albo tak, zamyka lub otwiera i mamy główną stronę serwisu Netflix przed sobą. I ten target selector... No nie. Jeszcze przesunę się na...
6: Ale tutaj to są tylko i wyłącznie. To są tylko i wyłącznie proponowane rzeczy. Natomiast tutaj nie ma żadnych
1: opcji.
6: Dojechałem do końca.
1: Nie ma.
6: I mamy jakieś tam japońskie, chińskie i inne tego typu bajki. O Star Treku. O Star Treku wspomniałeś. Mamy tutaj serial, czy tam film Star Trek w nieznane. Netflix mi go właśnie tutaj na którejś stronie zaproponował. Czyli tak, jak tutaj z wyobrażeniem? No, wyobrażenie aplikacji tutaj od strony dostępności jest takie, że to jest po prostu podzielone na strony popularne plus browse, w który szukamy tak jak na stronie, plus wyszukiwarka, plus skromny odtwarzacz podobny do tych wszystkich iOS-owskich, czyli mamy orientację w poziomie, play, pauza, w tył, przewijanie, przód, mute.
1: I tyle.
6: Żadna filozofia, to tak naprawdę no apkę pokazałem z tej racji, że ją mam, że jest dostępna i że po prostu kto ma iPhone'a, może sobie spokojnie tego Netflixa tam oglądać.
1: No to teraz pytanie, czy warto i co warto?
6: Pytanie jest już teraz łatwiejsze, bo Netflix wchodził, rozumiesz, w styczniu i kiedy oni na tych targach CES określili, że 130 rynków otwieramy. Słuchajcie, Netflix na całym świecie, oni kompletnie na te gospodarki nie byli przygotowani. Oni nie wiedzieli, z czym oni się mierzą. No wchodzą do Polski, okej. Odblokowana została ta zapora, że bez VPN-u możemy wejść.
1: Ale to no w zasadzie było tyle. Nie przewidzieli, że, tyle? Że Polacy może niekoniecznie chcą oglądać po angielsku. Niektórzy chcą, ale...
6: Dokładnie, no parę rzeczy było i to, co mówiłem, to było tym paradoksem, że... Bo to już było głośno w mediach, słuchaj, w tamtym roku, nie? Że
1: no tak.
6: Netflix szykuje się na polski. Wnioskujemy po pojawiającym się kontencie z polskimi napisami i lektorem. I ja się wtedy śmiałem, że trzeba VPN-a, żeby w Ameryce lektora obejrzeć albo dubbing. Także tych treści jest coraz więcej. Czy warto? Ja jestem akurat zdania, że warto, dlatego że po pierwsze lubię Marvela. Na Netflixie tego Marvela jest dużo.
1: Może dla tych, którzy nie wiedzą, to powiedzmy, co to jest Marvel, czego się można spodziewać.
6: Jasne.
1: Po tej twórczości.
6: Jasne. Marvel to jest ogólnie bardzo spore uniwersum komiksowe. Myślę, że kojarzycie wszyscy chociażby takie postaci jak Spider-Man, Iron Man, kto tam jeszcze, Hulk, Kapitan Ameryka, nie wiem, Thor, no to są takie najbardziej znane postaci z Avengers, chociażby ta drużyna superbohaterów, teraz od niedawna też był film Ant-Man, to są takie najgłówniejsze postaci z tego uniwersum. Było od groma komiksów, jeszcze więcej bajek i kreskówek za dzieciństwa się oglądało. Teraz jest coś, co się nazywa Marvel Cinematic Universe, czyli całe to uniwersum marvelowskie przerzucone na szeroko pojęte kino, czyli filmy kinowe, seriale telewizyjne. Jednym z producentów Marvela jest chociażby właśnie Netflix. I to są różne seriale poboczne, spin-offy. Coś, co mogę polecić, to jest właśnie chociażby Marvel's Daredevil. To jest serial na podstawie właśnie komiksu Daredevil o superbohaterze, który jest niewidomy. Za dnia prawnik, w nocy wymierzający sprawiedliwość tym, którzy na tę sprawiedliwość zasługują. Serial chyba doczekał się aktualnie 2 sezonów, 3 w drodze. Z Marvela jeszcze oczywiście Agenci Tarczy, czyli też tej organizacji antyterrorystycznej Tarcza. Nie wiem, no nie, trudno mi się teraz rozwodzić nad Marvelem, bo o samym Marvelu moglibyśmy osobny tyflo podcast zrobić albo podcast, bo to jest temat rzeka. Natomiast co warto obejrzeć jeszcze poza tym? No jest chociażby krzyk mody na Netflixie tego roku, tych wakacji tak naprawdę. Serial, którym się naprawdę bardzo ludzie podjarali. odkąd on tylko został udostępniony, a z tego co wiem, Netflix go udostępnił hurtem. Macie tutaj wszystkie 8 odcinków. I to jest też dobre, bo na Netflixie są często serie... są duże serie, ale są takie, że my zrobimy 8 odcinków, ale zrobimy je porządnie. I przykładem tego typu serii jest serial Stranger Things. To jest horror, taki naprawdę prawilny horror z krwi i kości, osadzony w latach 80. Serial charakteryzuje się tym, że... wyobraźcie sobie Harry'ego Pottera przerzuconego na świat rzeczywisty i na lata 80. Czyli nie mamy tutaj magii, ale dlaczego Harry Potter? Dlatego, że główną rolę w tym serialu odgrywają dzieci, które szukają swojego zaginionego kolegi. Kolegi, który im zaginął w dość niejasnych okolicznościach. Zaginął w okolicznościach, z którymi łączą się różne nadprzyrodzone zdarzenia w tymże miasteczku. Pojawia się tajemnicza dziewczynka, która pojawiła się tak naprawdę znikąd, która nie ma nawet jakiegoś sensownego imienia, ale o tym już w serialu. Dzieją się jakieś dziwne rzeczy z prądem. Matka zaginionego chłopca, którego również chce odnaleźć, no, swojego syna, podobno rozmawia z nim przez światło, przez prąd. I różne inne dziwne rzeczy się dzieją. Wspomniałem o Harrym Potterze, dlatego że mamy grupę bohaterskich dzieciaków, którzy naprawdę w dość troszeczkę odrealniony sposób walczą, czasami nawet uciekają albo ścierają się z agentami amerykańskimi, dlatego to jest takie troszeczkę na wyrost. Ale to jest to tak zwana niezobowiązująca rozrywka, która jest fajna, która jest ciekawa, ale po której... macie to wrażenie, że kurczę, jednak fajnie tego Netflixa było kupić. Że to nie jest tak naprawdę stracony czas.
1: To ja zapytam jeszcze o jedną rzecz, bo opowiadasz tu o dość ciekawych materiałach, a powiedz mi, oglądasz to sam czy z kimś? Czy oglądając samemu, niewidomy jest w stanie tyle z tych seriali, z tych produkcji Netflixowych wydedukować nawet bez audiodeskrypcji, żeby mieć z tego przyjemność oglądania?
6: No wiesz, to jest dobre pytanie. Bo to dobre pytanie, ja ci dam jeszcze lepszą odpowiedź. No zależy od tego, co sobie włączysz. Dlatego, że to zależy już po prostu od budowy, budowy konkretnego filmu. Czy na przykład, o ile ja akurat odnosząc się chociażby do Scream i Stranger Things, Scream też polecam, zaraz o tym chwilkę. Ja po prostu polegałem na dźwiękach z filmu i na dialogach. Oglądałem to sam, dlatego że akurat Stranger Things przypadł na czas, kiedy akurat nigdzie nie wyjeżdżałem, tak, to pewnie kogoś bym zaraz zaciągnął do oglądania ze mną filmów, prawda, kolegę, koleżankę, kogokolwiek ze znajomych, ale akurat większą część sierpnia miałem sporo do roboty w domu, więc oglądałem w domu. No, materiały, które oglądałem, raczej nie nadają się do oglądania z moimi rodzicami, chociażby z uwagi na to, że jednak lubią zupełnie inne rzeczy, niż ja bym im tutaj proponował. Więc starałem się jak najwięcej ogarnąć z dialogów, z tego, co jest powiedziane w serialu, oraz z dźwięków. Całej reszty starałem się domyślić. Na pewno to nie jest taka przyjemność, jaką miałaby osoba widząca. Stąd też właśnie ten, chociażby ta dzisiejsza audycja taka może nie do końca was przekonywać, no bo filmy bez audiodeskrypcji, filmy w ogóle, ale myślę, że jednak mimo tego, że jesteśmy osobami niewidomymi, to też często porywamy się na to, że oglądamy telewizję, oglądamy filmy bez takiego konkretnego przekonania, bo nie mamy audiodeskrypcji. Ja mówię destrukcji, dlatego że ja paradoksalnie tej audiodeskrypcją, ja ją tak średnio lubię, przynajmniej w tej polskiej wersji, bo średnio ona była zrobiona.
1: Ja szczerze powiedziawszy, nie mogłem się bardzo długo przyzwyczaić do audiodeskrypcji.
6: No właśnie, o to chodziło.
1: Dla mnie to było
6: ona
1: takie coś nienaturalnego.
6: Ona często mi rozwalała cały klimat. Poza tym,
1: fajnie, że jest, ale kurczę, ale naprawdę to nie jest wcale takie oczywiste, że kiedy się ileś tam lat oglądało materiały bez audiodeskrypcji, że się człowiek nauczył niejako i zmuszonym był do wnioskowania po najdrobniejszych efektach, to nagle ktoś ci tak podaje coś na tacy.
6: Ale czasami nawet podaję coś na tacy. Ja w ogóle pierwszy raz z audiodeskrypcją spotkałem się w teatrze. I nie dość, że mi ktoś coś podaje na tacy, to jeszcze podaje mi to w specyficzny sposób. Na przykład, no, siedzę na spektaklu i słyszę: młoda para leży pod beżową pościelą. Co mnie interesuje do jasnej anielki, to, że pościel jest beżowa. Skupcie się na innych, nie wiem, detalach, które można zauważyć, ale nie na kolorze pościeli, bo to akurat mi i takich zapychaczy w stylu wchodzi kobieta w... Znaczy, no, akurat czasami kolor ma znaczenie, bo na przykład jeżeli tam jest po śmierci kogoś i ona wchodzi w czarnej sukni, okej, zgadza się. Ale często jest tak, że tam opowiadają mi o dekoracji i o tym, że coś jest tam, powiedzmy, jakieś tam świecące, srebrzyste, złociste i tak dalej. A jednak moja wyobraźnia, to też może zależy od człowieka, moja wyobraźnia działa w ten sposób, że raczej reaguje na otoczenie, na detale takie bardziej, jakby to powiedzieć, obiektowe niż na to, że...

0: prawda, skądinąd wiem, znaczy no, z naszych tutaj rozmów już prywatnych, pozaaudycyjnych, że ty jesteś człowiek od science fiction. No więc tutaj oj, masz tak. Serial typowo science fiction, Ziemia po wybuchu jakimś tam atomowym, no ogólnie nie nadaje się do życia.
1: Czyli takie postapo.
0: Ludzie mieszkają na tak zwanej Arce, w kosmosie, żeby nie było, więc mamy tutaj jakąś tam obcą planetę czy stację kosmiczną. I po kilku latach, czy po kilkudziesięciu latach, oni wysyłają setkę młodych przestępców na Ziemię. Takich osób, które tam gdzieś są aresztowane czy coś. Na zasadzie nie jesteście pełnoprawnymi obywatelami.
1: Spróbujcie
0: ją skolonizować.
1: No czyli i tak jak kiedyś na Australię wysyłano.
0: Tak jak kiedyś wysyłano na Australię, tak teraz Ziemia będzie podlegała kolonizacji. Okazuje się oczywiście, że oni nie będą tam sami i różne dziwne rzeczy i po prostu w pewnym momencie, jak tam się pojawią jacyś tubylcy i słyszę słowo oj, Ziemianie. I po prostu to jest takie trochę dziwne, że oni są tak naprawdę... jednak z matki Ziemi tak naprawdę powstali, żadnej ewolucji nie było, po prostu musieli się przenieść w pewną kwarantannę, wracają jednak do domu i nagle o, to Ziemianie. Także to taka śmieszna sprawa, ale serial godny polecenia, jestem po 3 odcinkach, dzisiaj chyba wieczorem też sobie coś obejrzę z The 100.
1: No ten Star Trek też mnie zainteresował, powiem szczerze, bo Star Treka to... Ja jeszcze w czasach dzieciństwa oglądałem namiętnie, co tylko było.
0: Tam i z tego Star Treka to w sumie nie powiem ci teraz, bo nie zajrzałem teraz w link, więc nie wiem, czy to film, czy to serial, ale no cóż, no...
1: Trzeba będzie zobaczyć.
0: Netflix stoi otworem, no.
1: Tak.
0: Trzeba zobaczyć, co z tym Star Trekiem, że tak powiem, w trawie piszczy. Natomiast tak uwijając się, jeszcze obiecałem, że zerkniemy... chociażby na chwilę na aplikację na Windowsa 10, bo jestem użytkownikiem Windowsa 10 i przed audycją tę aplikację ściągnąłem ze sklepu. I to będzie tak kompletnie na żywo, ale że ja lubię rzeczy na żywo i na spontana, więc zobaczmy, co to jest.
2: Netflix, zaufana aplikacja Netflix. Netflix, okno, dokument, pasek postępu, dokument, pasek postępu.
0: Tak, pasek postępu. Nie wiem, co ta aplikacja nam da.
2: Sign in.
0: Ale mamy sign in, więc...
2: pole edycji email. Pole edycji zabez, pole edycji email, pusta, pole edycji e-
0: aha, czyli to działa troszeczkę jak...
1: jak strona internetowa.
0: Jak strona. Zobaczymy do jakiego momentu ona działa jak strona.
2: Password.
1: Tu hasło.
2: Sign in przycisk.
1: I sign in.
2: Hotspot in grupa. Edwin 1Z2.
0: Win, proszę bardzo.
2: Kicks 2, Edwin 1, Z2. Kicks, Edwin. Kick, Edwin 1, Z. Kick, Edwin 1.
1: Może to trzeba myszką kliknąć.
2: Kicks, Edwin 1, Z.
0: Tylko, że...
2: numlock wyłączone. Przed on profile gate. Pusta. On. Początek. On profile gate. Pust. Kicks 2, ach. Edwin 1.
0: Tylko tak właśnie...
1: i tu się
0: tak
1: zaczyna problem.
0: O, wyłączyłem ten tryb przeglądania i dałem Enter i weszło.
2: Menu link. Search link.
0: I teraz patrz, że...
1: no taka strona.
2: Mogę przycisk. Scream link. Flaket link.
0: Scream? Flaket?
2: Flaket link. Scream link.
0: Coś?
2: Mogę options. On home. Przycisk.
0: Ale jestem... wiesz co, powiem ci szczerze, jestem zaskoczony, bo ze 3 tygodnie temu na moim drugim komputerze odpaliłem tę aplikację, nie było dostępne w ogóle nic. Także, także zalogowałem
2: link,
0: się.
2: Link.
0: I co?
2: Link. Chociaż...
0: chociaż tu już troszeczkę się zgubiłem na tej stronie.
2: Link. Link. Link. Link. Link.
0: Tak.
2: Przyć.
0: Wygląda to jak troszeczkę jak taka strona. Ale...
2: continue watching for Edwin, link.
0: Continue watching for Edwin. Returned.
2: S1, link. Pusta.
0: Dam continue watching.
1: Ciekawe.
2: Pusta.
0: Tak średnio, dlatego...
2: przycisk. Pusta.
1: Jakiś przycisk.
2: Episode 2, Simon. Episode 1.

0: Ten sam widzę.
1: A, bo tu się...
2: Episode one.
1: Bo tu nam się rozwinęło to... jakby sezon na listę epizodów, ale... Ale coś żeby jest? To było, coś jest, ale to takie jest, no... Coś.
0: O?
2: A nawet patrz.
1: Czekaj, gra. Ło.
0: Seksuwak, gobac 10, seks, full screen, przycisk oznaczony.
2: Full screen nawet przycisk, się episode, dało.
0: Selector, audio, subtitles, volume, przycisk, plady, przycisk.
1: Play.
2: I chyba gra?
1: Jest.
2: Ćwir, tak.
1: Czyli muzyczka.
2: Czyli tak...
1: No, da się.
2: Da się. Coś się da, coś przejrzeć, da się coś nawet włączyć. Także to nie jest tak źle. Jak...
3: Ciekawe dlaczego.
2: O, nawet mamy dubbing.
1: Jest dubbing.
3: Nie widzę ani jednej chmury.
2: Myślałem, że pokażę,
1: że
2: tylko
1: gorzej
2: po prostu,
1: będzie.
0: Numlock włączony, no? Numlock wyłączony.
2: Ja myślałem, że tylko się pośmiejemy z tego, że jednak metro, niedostępne.
1: A to proszę.
2: Teraz nie wiem, czy to jest sprawka w tym Netflixa, czy sprawka w tym państwa od NVDA, że coś pracują nad wsparciem dla Windowsa 10, bo nie wiem, gdzie tutaj szukać, że tak powiem, darczyńcy tej możliwości, że to jest wszystko dostępne. Zamknąłem już naszego Netflixa, ale jeżeli używacie Windowsa 10 i macie tutaj możliwość pobrania aplikacji,
1: nie
2: no to na Windows 10...
1: sklepu tak jak ja na przykład.
2: Słucham?
1: Nie wywaliliście sklepu tak jak ja na przykład z dziesiątki.
2: Aha, czyli wywaliłeś sklep, stwierdziłeś,
1: tak,
2: że nie jest ci do...
1: Ja wyciąłem wszystko to nowoczesne, tak, bo z dziesiątką zaprzyjaźniałem się w czasach, kiedy totalnie to było bezużyteczne i stwierdziłem, że w sumie, no okej, pod maską może tam są i fajne rzeczy, ale interfejs to ja chcę taki jak z Windowsa 7 i istotnie mam prawie taki jak z Windowsa 7.
2: No właśnie. Także podsumowując, podsumowując i w podsumowaniu, co, że tak powiem, jest najistotniejsze. Netflixa w Polsce oglądać się da. Oglądać się da za cenę, nie wiem czy przyzwoitą. To już jest kwestia każdego, że tak powiem, jaki kto ma budżet, ile może na to przeznaczyć. Myślę, ja osobiście, że ten one screen, czyli tą podstawową, za 34 zł miesięcznie, no można sobie zafundować.
1: Cena jeżeli takiej nie lepszej pizzy, no powiedzmy.
2: Tak, więc jedną pizzę mniej. Niekoniecznie musimy miesiąc w miesiąc. Możemy na przykład sobie wykupić na miesiąc. Naoglądać się, naoglądać, nadrobić zaległości, a potem sobie kupić, no nie wiem, za pół roku, jeżeli wola. Kontentu dużo jest, dochodzi powoli. I tutaj to, co miałem powiedzieć, pokazać, uwaga, attention, jest polska strona, na której to jest taki jakby blog i na tymże blogu autorzy wpisują, co aktualnie jest nowego w Netflix Polska, jaka premiera, bo tego nie zawsze na głównej stronie uświadczymy. I co jest nowego z polskimi rzeczami, czyli z dubbingiem, lektorem, napisami. Podaję adres tej strony, to jest nflix.pl, czyli nflix.pl, nflix.pl. Nie wiem, Michale, może gdzieś sobie też to, nie wiem, czy odnotować, czy gdzieś przy opisie audycji też może tą stronę gdzieś zostawić, żeby się to słuchaczom nie zaplątało.
1: Tak, bo to się może przydać.
2: Albo może po prostu ja po audycji napiszę to w komentarzach.
1: W komentarzu.
2: Mhm. O, i będzie najprościej, więc nflix.pl. Już tej strony nie będę teraz pokazywał, bo to już, że tak powiem, każdy może...
1: To taki zwykły blog chyba jest, tak? Dobrze kojarzę?
2: Zwykły blog, mamy pod nagłówkami daty postów i w postach są na przykład dzisiejsze premiery, dzisiejsze aktualizacje, nowości z polskim lektorem, napisami, dubbingiem. I po prostu... To, co się dzieje na Netflixie Polska, czyli to, co aktualnie Netflix Polska ma dla nas nowego, w jakich filmach zostały uzupełnione napisy, w jakich lektor, co jest wydane nowego, możemy to śledzić, coś nas zainteresuje, tylko że właśnie to jest też prowadzone tak bardziej dla osób zorientowanych albo dla umiejących szukać, dlatego że tam mamy dla przykładu. Dzisiejsza premiera Stranger Things. Dostępna z polskim lektorem i napisami. Koniec. I musimy sobie znaleźć, co to ten Stranger Things jest.
1: No tak, bo oni zakładają, że po prostu wiemy, o co chodzi.
2: wiemy, o co chodzi, jesteśmy Netflixowcami, spoko.
1: Tego. I teraz patrzę sobie, bo sobie właśnie zajrzałem na stronę. Widzę, że już na przykład dziś coś było aktualizowane na 19 września. Wcześniej było na 18 września. Także, no, coś mamy. I to co dzień rzeczywiście jest, wygląda na to, że jest aktualizowane.
2: Tak, to się prężnie aktualizuje. To się bardzo prężnie aktualizuje, dlatego że Netflix się prężnie rozwija i nie chce Polski stracić. Nawet zapowiada jakieś polskie produkcje. Jestem ich w sumie ciekaw. A was, drodzy słuchacze, jestem ciekaw, ilu z was się przekona po dzisiejszej audycji do tej prezentacji i do tego, żeby po prostu w tego Netflixa się zaopatrzyć. Bo ja naprawdę z czystym sercem polecam, używam, oglądam i jest to naprawdę dobre rozwiązanie, jeżeli na przykład nie chcemy trzymać tych wszystkich filmów na dysku, bo oficjalnie lub mniej oficjalnie możemy je pozyskać z różnych innych źródeł, seriale chociażby Netflixowe, one gdzieś tam są dostępne, chociażby...
1: Przecież i w tych telewizjach różnego rodzaju też, no, z opóźnieniem być może, ale jednak przecież też gdzieś tam się pojawiają, tak?
2: No to jest właśnie jedna z ciekawostek. Netflix, kiedy wchodził do Polski, nie udostępnił swojej sztandarowej produkcji, House of Cards. Najbardziej, że tak powiem, rozpoznawanej marki Netflixa, a to dlatego, że właśnie w Polsce jakaś stacja ją wykupiła, prawa do emisji, i po prostu Netflix sam swojego produktu nie mógł na naszym rynku udostępnić, bo jakiś TVN to miał, czy inny Polsat.
1: Od ironia losu.
2: Także myślę, że chyba z mojej strony to tyle w największym skrócie, bo mówić o poszczególnych filmach, serialach mógłbym sporo. To, co polecam na początek, to oczywiście Marvel, Scream, Stranger Things, no ten Star Trek można by zobaczyć, Narcos, serial sensacyjny, serial The 100 o setce młodych kolonistów, czy kolonizatorów, prawda, planety matczynej tutaj naszej Ziemi. Jak i wiele różnych filmów, tylko że właśnie jeżeli chodzi o... To jest też ta oferta Netflixowa jest taka charakterystyczna, że jeżeli chodzi o seriale, Netflix jest bardzo dobry. Jeżeli chodzi o filmy pełnometrażowe, niestety mam wrażenie, że jest troszeczkę do tyłu. No i kinowymi nowościami sprzed paru miesięcy to on nas nie uraczy. Są filmy nowe, są filmy sprzed paru lat, są nawet filmy tegoroczne, mniej znane, jakieś tam z jakiegoś festiwalu, jakieś gdzieś tam nagrodzone, ale na przykład, no, poczekaj, co mamy teraz z takich nowych filmów? Obecność 2, albo Warcraft, Początek, albo, nie wiem, Angry Birds na podstawie tej topowej gry, prawda, na smartfony wyszedł film. No, tych filmów na Netflixie tak szybko bym się chyba nie spodziewał.
1: No, z rok, dwa, my w Polsce też poczekać. Mamy teraz jeden film, którego chyba też na Netflixie się bym nie spodziewał. Taki kasowy.
2: Taki bardzo, taki bardzo, bardzo
1: kasowy, wybuchowy.
2: Kasowy, ale chyba bardzo wybuchowy.
1: Tak, i też film. Chyba bym się go nie spodziewał na Netflixie.
2: I bardzo emocjonalny, jeżeli chodzi o tutaj, odbiór. Prawda, krytykę. I o odbiór.
1: Tak. Tak.
2: Nawet ktoś go nazwał na jednym portalu filmowym, prawda, filmem propagandowym. Tak. Tak został nazwany.
1: Tak.
2: Jako czyste kino propagandowe. No ale może nie wchodźmy już, bo tutaj z tego by nam się pewnie też quasi-polityczna konwersacja urodziła. Chyba nie o to chodzi. O Netflixie tutaj rozmawiamy i mówiąc tak popkulturowo i podsumowując, no to prawda, oko Morfeusza z Matrixa albo Saurona na to, z Władcy Pierścieni, na to wszystko patrzy i bacznie obserwuje.
1: Tak, więc
2: co my tutaj wyczyniamy.
1: Więc skoro obserwuję, to my sobie już idziemy oglądać coś.
2: No ja nawet oglądać Netflixa, wiesz, nowy tablet dzisiaj do mnie przyszedł, to
1: no
2: chyba
1: tak,
2: będę
1: oglądał. O nim też będzie zresztą za czas jakiś, pewnie jakaś audycja.
2: Tak, tylko myślę, że nie wiem, albo się spotkamy na żywo, albo audycja instruktażowa to już kwestia dogadania.
1: Dokładnie.
2: Ale myślę, że takiej lub innej formie na pewno jeszcze się usłyszymy w Tyflo Podcaście i zdradzę już dzisiaj, że to będzie polski tablet i będę go opisywał.
1: Polska myśl technologiczna. Ja jeszcze dodam na koniec, że napisał Grzegorz a propos tej aplikacji Netflixa na Androida, że próbował ją zainstalować, ale niestety nie bardzo może. Aplikacja zajmuje około 17 MB, ma Grzegorz 500 MB wolnego miejsca w telefonie, a pojawia się informacja, że niestety, ale te 500 MB to jest za mało, żeby zainstalować aplikację Netflixa. No, ciekawe, czy to tylko taka kwestia jego telefonu, czy to jest jakiś większy problem, ciężko stwierdzić. W każdym razie, Grzegorzu, dziękujemy bardzo za chęć sprawdzenia i pozdrawiamy cię serdecznie.
2: Natomiast wszystkich androidowców, potencjalnych użytkowników Netflixa, to bardzo chętnie też prosimy o komentarze pod audycją, bo ja też jestem ciekaw, chociaż nie zamierzam tak kupować Androida, jak to działa na Androidzie.
1: Tak, bo to rzeczywiście może być interesujące. Ja tu mam taki telefon z Androidem, który mi się w końcu udało uruchomić po jakimś czasie. Więc może też sobie to potestuję. A na dziś to tyle. Dziękuję ci bardzo za udział w programie.
2: Dzięki wielkie. Dzięki, pozdrawiam serdecznie.
1: Edwin Tarka był waszym oraz moim dzisiejszym gościem. Rozmawialiśmy o serwisie Netflix. Ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się, do usłyszenia. Do następnego spotkania w Tyfloradiu. Hej.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: Dzień dobry Państwu. Pierwszy Tyflo Przegląd w 2024 roku. A w ogóle to, jak tutaj patrzę, to jest audycja numer 215, tak. No i dzisiaj wraz ze mną jest Paweł Masarczyk, Piotrek Machacz i Michał Dziwisz. Paulina Gajoch, której już dawno tutaj nie było. No i ja, czyli Tomek Bilecki. No i oczywiście zaczynamy od tego, co dzisiaj przygotowaliśmy, a troszkę tego jest.
1: W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. Nowości w grach. W Hearthstone pojawiła się karczemna bójka. Rozpoznawanie ekranu iPhone'a czatem GPT jednym gestem? Dzięki nowemu skrótowi jest to możliwe. RSS Parrot, czyli kanały na naszej mastodonowej osi czasu. Brakuje ci fizycznej klawiatury na smartfonie? Dwie firmy chcą temu zaradzić. Mamy nowego pełnomocnika rządu do spraw osób niepełnosprawnych. Nowości w VOCR. Wiemy, co i jak będzie punktowane podczas starania się o świadczenie wspierające. Apple Viz przygotowuje kolejny raport satysfakcji z dostępności urządzeń Apple. Możesz w tym pomóc. Nowości w insiderskich wersjach Windows. Keynote, ciekawy notatnik w Elektronie. Microsoft wprowadza nowy klawisz na klawiaturach. Testowaliśmy Whisper X. Jest szybko. Czy ChatGPT stanie się asystentem głosowym dla Androida? Eleven Labs uruchamia Dubbing Studio. OpenAI wprowadza sklep z GPT budowanymi przez użytkowników. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej już za chwilę. Zaczynamy! Zdecydowanie jeszcze więcej, a ja przypominam, że nasza audycja jest na żywo, a zatem może być ona również i z waszym udziałem. 663-883-600, 663-883-600, to jest nasz numer telefonu. Tu do waszej dyspozycji kilka dróg komunikacji, bo jest i WhatsApp, i FaceTime, i po prostu zwykły, tradycyjny telefon. Jest też YouTube, jest też Facebook, tam transmitujemy na żywo, możecie do nas pisać za pomocą komentarzy, które są pod każdą z takich transmisji. Za momencik też, bo tego jeszcze rzeczywiście nie zdążyłem zrobić, ale powiem szczerze, po takim czasie świątecznej przerwy to trochę ciężko się wdrożyć w to wszystko, ale za jakiś czas będziecie mogli też pisać do nas na kontakt.tyflopodcast.net, a tym samym również za pomocą aplikacji mobilnej na iOS-a i tej na Windowsa. I to są chyba już wszystkie drogi kontaktu z nami, które mamy. Zapraszamy do tego, abyście się do nas odzywali, bo pewnie przez te parę tygodni to i owo się zdarzyło, o czym byście chcieli opowiedzieć.
5: Zapewne. A teraz przechodzimy już do newsów, które przygotowaliśmy my i zaczynamy od newsa jeszcze trochę z poprzedniej audycji, bo jest coś chyba dla programistów, jeśli dobrze myślę, bo aplikacja demonstrująca przykłady dobrych praktyk dostępności w Swift UI w App Store jest ta aplikacja od Pawła News.
6: Tak, zgadza się. Co mogę powiedzieć? Piotr jakiś tu czas temu, chyba w ostatniej albo przedostatniej audycji, przedstawił nam takie repozytorium na GitHubie, gdzie firma CVS Health amerykańska i jeden z działających dla niej ekspertów dostępności stworzyli taki zestaw, taką przykładową aplikację, ale tak naprawdę taki zestaw przykładów kodu, który można by wykorzystać, żeby zaimplementować różne fajne opcje dostępności w aplikacjach na iOS-a. Czyli od takich podstaw wychodząc, jak zaegzekwować przycisk, czemu w ogóle robić natywne przyciski, jak robić tabele, jak robić, żeby były nagłówkowane sekcje i czemu to jest ważne, jak robić, żeby była dobra kolejność elementów i żeby odpowiadało to temu, co jest widoczne na ekranie. No, wszystko to, co jest potrzebne, żeby aplikacja dostępną dla nas była. No i było to w formie takich właśnie na GitHubie, jakiegoś tam repozytorium, a tymczasem stało się to jeszcze bardziej przystępne dla każdego z nas, bo powstała wersja w formie aplikacji dostępnej w App Store. Aplikacja nazywa się Swift UI Accessibility Techs. Od Techniques, skrót taki mniemam. No i jest to rzeczywiście taka przykładowa aplikacja, do której sobie wchodzimy i ta aplikacja ma dużo różnych sekcji. No i tam możemy sobie właśnie wejść. Przyciski, listy, tabele, jak zrobić Magic Tab, czyli podwójne stuknięcie dwoma palcami w ekran, żeby jakąś akcję wywołać. Wiele aplikacji z tego sobie korzysta. Jak stworzyć gdzieś tam wysoki kontrast, jak dostosowywać do czcionki dynamicznej, w jaki sposób implementować czynności na pokrętle i tak dalej. I to cały czas się poszerza. Jest to zademonstrowane w formie takich kontrolek już zaimplementowanych, czyli możemy sobie sprawdzić. Najpierw sobie możemy o tym oczywiście w języku angielskim przeczytać, jak to w teorii brzmi, jak to się w ogóle profesjonalnie nazywa, a potem możemy sprawdzić, jak to czyta się z voiceoverem, jak to się zachowuje z voiceoverem. I to jest, myślę, świetne narzędzie, jeżeli chcielibyśmy się nauczyć, jak w sposób trochę bardziej profesjonalny zgłaszać pewne rzeczy twórcom aplikacji. Więc to już nie tylko programiści, ale myślę, że każdy z nas ma czasem taki moment, że chce zgłosić jakieś błędy dostępności w aplikacji na iPhone'ie. No i teraz możemy przetestować na takiej przykładowej aplikacji, czego my tak naprawdę szukamy, czego nam potrzeba, co w tej naszej aplikacji, w której życzylibyśmy sobie usprawnień, jest popsute i jak to nazwać tak technicznie, żeby taki deweloper, który nigdy w życiu z dostępnością do czynienia nie miał, wiedział przynajmniej, czego szukać w dokumentacji do programistów, programistycznej Apple, która, to muszę przyznać, no najprzejrzystsza nie jest.
1: Pawle, to ja od razu zapytam przy tej okazji, tak, bo wspomniałeś o tym, że są zademonstrowane różne tak zwane dobre praktyki, a czy tam gdzieś jest jakaś rzecz, czy jakaś sekcja z pokazanymi różnymi takimi problematycznymi sytuacjami, bo ja mam takie wrażenie, okej, to jest z jednej strony to, że rzeczywiście to pełna zgoda z tym, o czym mówisz, że bardzo często nie wiemy, jak coś nazwać, ale z drugiej strony czasem pojawia się w różnych aplikacjach taki jakiś niedostępny ekran, gdzie też najzwyczajniej w świecie nie bardzo wiadomo, jak to określić. Można tylko powiedzieć, nie działa, jeżeli jest się takim użytkownikiem, powiedzmy, średnio zaawansowanym. I ciekawe, czy nie fajnie byłoby byłoby też dodać właśnie drugą jakąś taką sekcję z tymi nie do końca dobrymi praktykami, albo po prostu mówiąc wprost złymi, żeby ludzie też mogli sobie zobaczyć, a w tej aplikacji to jest to i to spowodowało zastosowanie tego i tego.
6: Każdy element w aplikacji posiada sekcję poprawna implementacja i niepoprawna implementacja.
1: A, no to super.
6: Tam możemy sobie zrobić porównanie. Ja to może zademonstruję na przykładzie czegoś. Może zwolnię trochę syntezę. Tu po angielsku się odzywa, bo jest zdefiniowana. To może jeszcze... O. Dobrze. I teraz możemy sobie po... To jest w razie czego, gdyby ktoś pytał eSpeak CLAT, bo czasami pytacie o różne takie szczególiki, które potem są wychwytywane. Jestem sobie w tej aplikacji. Co ja tutaj mam? Mam tutaj taki cały pasek, na którym są różne sekcje. Headings, czyli nagłówki. Obrazki dekoracyjne, funkcjonalne i informacyjne. No i na przykład wejdziemy sobie tutaj. To są natywne kontrolki, przykłady różnych kontrolek, taki bardzo szeroki dział. I przykładowo wybieramy sobie alert. I tu przyszło nam takie długie angielskie objaśnienie, że po pierwsze, takie okienko alertowe, jeżeli ono jest dobrze zrobione, no to przede wszystkim przechwytuje nasz focus voiceover, czyli jeżeli nam jest wyświetlany taki alert, to po prostu w momencie jego wyświetlenia my na niego wskakujemy. Automatycznie jest nam przesuwany tam fokus. Co więcej, kiedy podejmiemy jakieś działanie, powinien ten fokus wrócić do tego elementu, który ten alert wywołał, czyli do tego przycisku, do tej kontrolki, do tego linku i tak dalej. Raczej to będą przyciski w większości przypadków. No i tu były podane też dwie techniki, jak po pierwsze zaprogramować, jaką metodą, jakiej funkcji użyć, żeby zaprogramować taki konkretny rodzaj okienka oraz jakiej metody użyć, żeby potem zmusić ten fokus do przeskoczenia z powrotem na ten przycisk. To jest wszystko tu rozpisane, można sobie przejrzeć. No i zobaczmy. Mamy good example, czyli dobry przykład. I mamy przycisk delete all messages, no taki przykładowy, tak? On no, niczego nam nie usunie, ale jest tutaj po to, żeby właśnie, żeby dać powód do tego, żeby wyświetlił się jakiś alert. No i jak to powinno teraz działać? Ja jeszcze tu przejdę w prawo. Aha. I details to jest są szczegóły, to za chwileczkę sobie rozwiniemy. Tam jest opisane, jak to jest zrobione. No to naciśnijmy przycisk, zobaczmy, czym ma być ten alert. Czy na pewno chcesz usunąć wszystkie wiadomości? Nie można tej operacji cofnąć. Usuń wszystkie wiadomości i anuluj. No to dajmy, że usuniemy wszystkie wiadomości. I wróciliśmy do przycisku, który tą akcję wywołał. No więc tutaj mamy poprawnie zaimplementowane okienko takie dialogowe z alertem, z jakimś komunikatem. I znacie takie okienka, one wyskakują wam w przeróżnych aplikacjach, ten dźwięk tum-tum też kojarzycie. No i właśnie mieliście napisane i przedstawione, jak to się nazywa, że to jest alert i jak to zaprogramować poprawnie. No i teraz details rozwijam i mamy tutaj taki tekst. No, czyli powyżej zobaczyliśmy przykład alertu zakodowanego metodą natywną, tam kropka alert, chyba otwarcie i zamknięcie nawiasu okrągłego ze Swift UI. I dodatkowo Accessibility Focus State, funkcja została użyta, żeby skierować fokus na tą kontrolkę, którą chcemy. Ale mamy także bad example, czyli zły przykład. I znowu mamy tu przycisk i details, tak samo jak wcześniej, tylko że jak ja teraz nacisnę ten przycisk, to nie stało się nic, to znaczy przynajmniej tak się wydaje z pozoru. No ale teraz możemy przejść w prawo i co usłyszymy? A no właśnie, czyli to się pokazało, ale trzeba było ręcznie przejść jednym machnięciem w prawo do tego okien, do tego komunikatu. Co więcej, my możemy sobie chodzić po całym oknie, możemy daleko gdzieś zgubić. Ja wyszedłem w ogóle za obszar tego okienka. Nie wiadomo, czy ja jeszcze znajdę, czy nie. No, tu znajdę, bo jest mały widok, ale przypuśćmy, że tak by się działo w prawdziwej aplikacji. No, no i co my teraz zrobimy? No i teraz wróciłem, akurat dotknąłem gdzieś w połowie ekranu i jestem. No i dokładnie to samo, co tu mamy, jest tu. Co mieliśmy w tym dobrym przykładzie, jest też tu. Ta sama treść, te same przyciski. No i znów nacisnę Delete All Messages. No i on wyleciał sobie gdzieś tym fokusem, no akurat na ten tekst wyjaśniający gdzieś tam kilka linijek powyżej. No i czemu by nie? Tak się nie powinno robić, no ale on tak robi. No i tu mamy objaśnienie, dlaczego ten przykład jest zły. No, czyli zakodowano to okienko za pomocą jakiegoś niestandardowego widoku, który nie kieruje do siebie fokusu voiceover, kiedy się pojawia, i też nie odsyła go z powrotem do elementu, który go wywołał. No i w ten sposób są pokazane różne rzeczy. Codziennie widzę, albo co dwa dni mniej więcej jest aktualizacja, jakieś nowe treści dochodzą. No więc jeżeli albo się interesujecie dostępnością, a może jesteście na kierunku tyfloinformatycznym w którymś z naszych ośrodków, albo po prostu chcecie się dowiedzieć, z czego są zrobione wasze aplikacje i dlaczego działają tak, jak działają, a potem może chcecie jeszcze zgłosić jakieś błędy, to myślę, że aplikacją warto się zainteresować.
5: Przechodzimy w takim razie do następnego newsa, czyli w zasadzie już do pierwszego newsa, który mamy już na tę audycję. I tutaj na początku mamy nasze maratony newsowe, ale nie wiem, co myślicie, żeby te maratony zostawić sobie na koniec, a zacząć od rzeczywiście tych takich newsów, pojedynczych newsów. I jeżeli się na to wszyscy zgadzamy, no to pierwszym newsem jest news Piotrka na temat rozpoznawania ekranu w iPhone'ach czatem GPT jednym gestem dzięki magii skrótów.
7: No właśnie, wracamy do czegoś, co przez ostatnie kilka audycji Paweł demonstrował potęgę aplikacji skróty, i tutaj mamy kolejny przykład, tym razem od pana Arona Romeraza na portalu Apple Wiz, ale nie tylko, bo też na forum Radio Games też wrzucił ten skrót. Właściwie nawet powstały dwa skróty, ale ja głównie będę mówił o tym pierwszym skrócie, który pozwala nam po prostu zrobić zrzut ekranu, który automatycznie jest wysyłany do czata GPT, a my jesteśmy pytani o po prostu pytanie, które chcemy temu czatowi zadać, no i po kilku sekundach będziemy widzieć do niego odpowiedź. Czemu to się nam może przydać? No bo wysyłanie zdjęć do tych aplikacji, czy to będzie aplikacja Be My Eyes, chyba najbardziej popularna, czy nawet Seeing AI od Microsoftu, no jednak trochę zajmuje, bo musimy, jeśli chcemy, powiedzmy, zrobić zrzut ekranu z YouTube'a, z jakiegoś filmu na YouTubie, który sobie zatrzymaliśmy akurat w jakimś miejscu, chcemy wiedzieć, co się na nim dzieje, no to musimy zrobić ten zrzut ekranu, musimy znaleźć ten pływający przycisk, otwiera nam się widok, musimy kliknąć udostępnij, znaleźć tą aplikację, no i dopiero wtedy możemy ewentualnie jakieś pytanie zadać. To trochę czasu zajmuje, a też czasami nie może to być utrudnione. Niektóre aplikacje też nam nie pozwalają takich zdjęć udostępnić. Tutaj patrz Facebook, Michał wiele razy zwracał na to uwagę. No i w takich sytuacjach taka możliwość też się nam może przydać, no bo ten skrót nam to upraszcza maksymalnie. Jak my to sobie konfigurujemy? Znajdziecie link w komentarzu do tego skrótu i kiedy w niego klikniemy, otworzy nam się aplikacja skróty i będziemy sobie ten skrót dodawać, zadane zostaną nam dwa pytania, bo skróty przy dodawaniu mogą nam zadawać różne pytania i w tym przypadku będziemy mieli takie dwa główne pytania, na które warto zwrócić uwagę. Pierwsze pytanie to jest tradycyjnie klucz API do OpenAI, jak wiele tych dodatków, aplikacji, o których mówimy, tutaj jeszcze będzie jedna aplikacja później, która też w ten sposób działa, musimy sobie wejść na stronę OpenAI OpenAI, platformę deweloperską, tam założyć konto, zasilić je, minimum tam można, musimy $5 wpłacić, no i wtedy wygenerować sobie klucz API, który później do tego skrótu wpisujemy. Więc warto sobie ten klucz, jeśli go sobie już wygenerujemy, nawet na komputerze, nie wiem, wysłać do siebie pocztą, notatką, telegramem, jak to woli, jak macie Maca, no to mamy ten schowek uniwersalny. I na naszym telefonie sobie po prostu ten skrót, ten klucz skopiować do schowka w momencie, żeby kiedy nas ten skrót o to zapyta, po prostu go sobie wkleić. To jest pierwsze pytanie. A drugie pytanie jest o domyślny prompt. I co ciekawe, tutaj jest wykorzystana ta funkcja tego promptu systemowego tak zwanego, czyli to jest no, to pole, które mówi temu GPT, czym on jest. I tam jest taki domyślny prompt po angielsku. Jesteś asystentem, który opisuje zdjęcia dla osób niewidomych. Nie próbuj tutaj jakoś ich interpretować. Jeśli widzisz jakiś tekst, no to ten tekst podaj verbatim i staraj się mówić krótko i zwięźle, bo ta osoba nie będzie mogła zadawać ci dodatkowych później pytań. I to jest o tyle fajnie tak zrobione, że ten później możemy dodatkowy ten prompt, który normalnie widzimy w innych aplikacjach, możemy zostawić pusty i on i tak nam wtedy opowie o tym zdjęciu, a możemy zadać jakieś pytanie o jakiś konkretny szczegół. Natomiast on właśnie nas o ten prompt systemowy przy instalacji skrótu zapyta i tutaj też warto sobie ten skrót do tego promptu, no, na przykład dopisać, żeby nam odpowiadał w języku polskim. No, możemy po prostu do tego promptu napisać po angielsku, nie wiem, the descriptions must always be in Polish, albo po prostu no, przepisać ten prompt od początku po polsku. Jesteś asystentem, którego zadaniem jest opisywanie zdjęć dla osoby niewidomej. Coś w tym stylu po prostu napisać, żeby ten bot wiedział, co ma zrobić. No i to są te dwa podstawowe pytania. No i później ten skrót nam się doda. Później warto sobie go przypisać do jakiegoś gestu w VoiceOverze. Możemy to zrobić wchodząc sobie w ustawienia VoiceOvera, później w polecenia i tutaj uwaga, później warto sobie, żeby znaleźć wszystkie skróty, które możemy przepisać do poleceń, nie możemy kliknąć najpierw w gest, który chcemy przepisać, bo tam się skróty z jakiegoś powodu nie wyświetlają, więc kiedy wejdziemy sobie do tej sekcji polecenia, klikamy później w przycisk wszystkie polecenia i tam będzie kilka kategorii właśnie poleceń VoiceOvera, jedną z nich będą skróty, wchodzimy w skróty i tam ten skrót znajdziemy i możemy sobie go do jakiegoś gestu przypisać. I ja to sobie zrobiłem wcześniej i teraz myślę, że możemy przejść do demonstracji. Już sobie też wcześniej ten prompt zmieniłem, żeby odpowiadał nam po polsku i nawet znalazłem sobie już post, akurat to jest post na Mastodonie, coś w hashtagu idealne wakacje dla kotów, ale niestety opisu alternatywnego akurat ta osoba nam nie dała, więc sobie ten skrót przetestujemy.
8: Obrazek. Dostępne czynności.
7: No właśnie, mamy obrazek, nie wiemy o nim nic. Oczywiście, żeby to działało, też musimy mieć kurtynę wyłączoną, więc jeśli generalnie korzystamy z kurtyny, no to na tą chwilę musimy ją wyłączyć. No i ja już to zrobiłem wcześniej, kurtynę mam wyłączoną i teraz użyję gestu, który sobie do tego skrótu przepisałem. U mnie to jest czworokrotne stuknięcie trzema palcami.
8: Nie wykrywania.
7: Przepraszam, to było czterokrotne, bo tutaj właśnie... No właśnie, sobie znalazłem wolny gest jeszcze. No właśnie. Dobra, coś mi zdjęcie zniknęło. Okej, okay. Czworokrotne stuknięcie czterema palcami, akurat u mnie tak jest. O. I co się stało? Wyświetliło nam się, w ogóle przeszliśmy do aplikacji skróty i otworzyła nam się klawiatura z pytaniem, czy chcemy uzyskać, jakie konkretnie informacje chcemy uzyskać. Jeśli zostawimy to pole puste, no to przez to, że ten prompt systemowy tam był ustawiony, to ten skrót już wie, że ma nam generalnie ten opis podać i ma ten opis być w języku polskim. Więc ja sobie po prostu przejdę do przycisku gotowe. Akurat u mnie to jest po angielsku, bo ja mam system po angielsku. I w tym momencie on zostanie wysłany do API OpenAI. Natomiast musimy zaraz po naciśnięciu tego przycisku wyjść z tej aplikacji skróty albo wrócić po prostu do aplikacji, w której byliśmy. Dlatego, że i tu jest chyba jakiś błąd, nie wiem czy to jest błąd dostępnościowy, czy coś jest nie tak z aplikacją skróty, bo generalnie kiedy ten skrót zakończy działanie, mamy dźwięk, I otwiera nam się okienko z podglądem opisu, co ten czat nam odpowiedział. Który z jakiegoś powodu, jeśli aplikacja skróty nadal jest otwarta na pierwszym planie, po prostu VoiceOver go nie widzi. Wtedy musimy VoiceOver zestartować, żeby ten skrót działał. Nie wiem, czemu tak jest, natomiast jeśli o tym pamiętamy, no to działa fajnie. Więc ja sobie teraz nacisnę ten przycisk, od razu potem gestem przesunięcia czterema palcami w prawo wrócę do Mony akurat tutaj, bo w tej aplikacji byliśmy wcześniej. To już się wysłało. Wyszłem z aplikacji. I czekamy na dźwięk. Oczywiście chwilkę potrwa, bo to jest OpenAI. Oczywiście przed audycją... O, jest. Przed audycją to wszystko działało. I fokus nam tam nie przeszedł, ale po prostu jeśli dotkniemy gdzieś na górze ekranu, to... No i mamy tutaj opis.
8: Na zdjęciu widzimy wnętrze pomieszczenia z białymi ścianami i jasną podłogą. Po lewej stronie znajduje się okno z drewnianą ramą, przez które wpada światło dzienne. Pod oknem na podłodze siedzi długowłosy kot o szaro-białym umaszczeniu. Centralnym elementem zdjęcia jest drewniane urządzenie do zabawy dla kotów, które przypomina kółko hamsterka, ale jest znacznie większe i przystosowane dla kota. Wewnątrz tego koła znajduje się czarny kot, który wydaje się biec lub chodzić, co sprawia, że koło się obraca. Po prawej stronie urządzenia znajduje się platforma z czarnym, kubatym kotem leżącym na niej. Nad platformą, na szczytowym elemencie konstrukcji, siedzi kolejny kot o pręgowanym umaszczeniu, który wygląda na zainteresowanego otoczeniem. Po prawej stronie od urządzenia do zabawy, w rogu pokoju, widać małego, szarego kota, który wydaje się być zrelaksowany lub śpiący. Na górze zdjęcia widnieje czarny pasek z napisem Monaforma Mastodon, co sugeruje, że zdjęcie pochodzi z aplikacji mobilnej dla serwisu Mastodon.
7: I pod spodem mamy jeszcze jedną informację.
8: To jest deskryptująco do 2,731 centów.
7: Bo aplikacja nas też informuje, ile taki opis kosztuje. No i tutaj za to zdjęcie z konta, czyli z tych $5, które tam wpłaciłem, zostało ściągnięte około 3 centy. Więc no tak około 2 do 3 centów widzę takie jedno zdjęcie zabiera, więc no na takich $5 można całkiem sporo sobie opisać. No jak widać, to zadziałało nam fajnie. Możemy sobie tutaj, jakbyśmy chcieli to skopiować. No tutaj nawet mamy przycisk, żeby to udostępnić. Oczywiście też możemy gestami to zrobić, albo możemy sobie kliknąć gotowe. No tutaj też jest nieprzetłumaczone. No i wróciliśmy do aplikacji Mona. No i możemy sobie dalej z naszego urządzenia korzystać. No trochę to zajmuje konfiguracji. Trzeba pamiętać, żeby z tej aplikacji wyjść. Natomiast skrót jest bardzo fajny. No i fajnie, że działa praktycznie w każdym miejscu, no i faktycznie dostęp do tego jednym gestem, tak jak to mamy, czy na NVDA, czy nawet na Macu teraz, o czym będę mówił później, no to bardzo się przydaje.
1: A tymczasem mamy telefon, więc odbierzmy ten telefon. Kto jest z nami po drugiej stronie?
9: Sylwester.
1: Witamy i słuchamy.
9: Ja dzwoniłem do Lumenu w sprawie tego telefonu Blindson Classic i kazali mi ten formularz wypełnić, ale tak błędy nie mogłem tego wypełnić. Prosiłem kogoś, tak źle wypełnił i chyba ja nie wyślę tego telefonu. Chyba, że kogoś tam, jak ktoś będzie jechał, to wyślę najwyżej. Zawiedzie do Warszawy.
1: No to może się akurat uda coś z tym zrobić w takim razie. Oby jednak się udało, no bo to wiadomo, zawsze... Jeżeli ten telefon był ci przydatny i pomocny, no to fajnie byłoby, żeby działał ponownie. Tak, czy Sylwestrze, tak. Dzwonisz do nas jeszcze w jakiejś sprawie?
9: Ja chciałem się zapytać, nie ma takich starszych osób, takich powyżej mojego wieku, na przykład z lat 80., przed lat 80., po 70. roczniku. Szkoda mi się zrobiło, jak Robert Łobeński odszedł.
1: No, Robert generalnie nie odszedł jakby od realizowania audycji. Od czasu do czasu można go u nas posłuchać. Co prawda, no już nie w tych przeglądach, bo Robert generalnie no, zrezygnował z współtworzenia tych przeglądów, ale na pewno jeszcze niejednokrotnie u nas go usłyszysz.
9: Tak, bo ja szukam takich osób z lat na przykład 80., około lat 80. roczników. A on tak jakby starszy, bo był ode mnie 2 lata. Dużo też miał wiadomości.
1: No okej, ale szukasz jakby kontaktu z takimi osobami, bo sprecyzujmy.
9: Nie, żeby jakaś taka osoba starsza trochę była w audycji, bo te młodsze jakieś tak mniej mi to
1: No cóż, no, powiem w ten sposób. Akurat nie mamy nikogo w załodze, aczkolwiek jest u nas dwóch z Tomkiem roczniki 80. My jesteśmy akurat z 86 konkretnie roku. Także no cóż, tyle niestety przynajmniej na razie musi ci wystarczyć.
9: Tak, tak. A ja chciałem sobie sprawić tego WhatsAppa, jak to na przykład coś nagrać i wysłać do was.
1: Po prostu jako nagranie. Wiadomość głosową na ten numer 663-883-6600.
9: Tak? Na ten sam numer
1: tak,
9: się dzwoni?
1: Tak, tak. Po prostu wiadomość głosową.
9: Aha. I właśnie wysyłać, tak?
1: Dokładnie.
9: Nagrywać,
1: tak,
9: wysyłać.
1: Tak, tak, dokładnie.
9: Bo ja nie mam zainstalowanego WhatsAppa, ale chyba prawdopodobnie zainstaluję go.
1: A to zainstaluj sobie, bo ta aplikacja jest całkiem dostępna, więc myślę, że nie będziesz miał problemu z jej obsługą.
9: No, na tym Galaxy. Mhm. No, będzie pasować chyba.
1: No, powinno.
9: No, także co do linijki brajlowskiej teraz... Teraz próbuję szukać. Nie wiem, gdzie ja mogę teraz szukać.
1: No niestety, tu już chyba nie podpowiemy niczego więcej, Sylwestrze, także ewentualnie no zawsze jest jakąś opcją rynek wtórny, ale to o tym już rozmawialiśmy i te opcje też ci polecam. Chociaż no to nie jest opcja z dofinansowaniem, tak? No tu trzeba by było już wyłożyć własne pieniądze. Być może
9: ja
1: gdzieś...
9: Ja jeszcze polecam program Audacity, jak ktoś chce nagrywać na komputerze, nie na rejestratorze.
1: Okej.
6: No, korzystam i jakby z jakichś dziwnych powodów nie idzie mi przesiadka na Reapera, więc póki co ja również...
9: A ja Reapera niestety nie ogarniam, nie jestem w stanie używać i wolę Audacity. Jest najprostszy.
7: No to jest potężna aplikacja, ale na pewno nie należy do prostych, zwłaszcza jak zaczynamy z nią, to prawda.
1: No,
9: bo Reaper dla mnie nie jest dość trudny.
1: No to już jest kwestia, mam wrażenie, takiego dosyć indywidualnego podejścia. Tak, jednemu będzie pasowało coś, innemu będzie pasowało coś innego. Dobrze, Sylwestrze, czy jeszcze w jakiejś sprawie do nas dzwonisz?
9: No tak to już dokładnie jest taka audycja, choć raz na tydzień, ale...
1: Ale jest.
9: Mam taką koleżankę, która ma dzieci małe. Czy może Milena Wiśniewska raz na miesiąc, czy raz na dwa miesiące w typu przeglądzie, choć pół, nie musi całej edukacji zajmować, coś by opowiedziała, czy o szkole, czy coś takiego.
1: No to zobaczymy, czy będzie zainteresowana tym, bo Milena akurat u nas prowadzi program RTV, więc...
9: Właśnie, ale ona żeby nie musiała tak już co tydzień być, ale przynajmniej raz na miesiąc, czy raz na dwa miesiące rozebrała i nie zajmowała całej audycji.
1: No to przekażemy na pewno te informacje, jeżeli będzie zainteresowana, to na pewno się usłyszycie i usłyszymy. Dobrze, tam, Sylwestrze, Monika, to dzięki w takim...
9: Dla Moniki z Lublina.
1: A to pozdrawiamy. Dobrze, to Sylwestrze, dzięki w takim razie za telefon, fajnie, że do nas zadzwoniłeś, pozdrawiamy cię i wszystkiego dobrego w nowym roku.
9: Dobrego... Spokojnego przede wszystkim roku.
1: Dokładnie, dokładnie.
9: Nie zapowiada.
1: Zgadza się.
9: Nie będę komplementował.
1: Tak jest. Do usłyszenia, pozdrawiamy cię serdecznie. Tymczasem mamy komentarze i to całkiem sporo komentarzy w wersji tekstowej, więc ja się pozwolę tutaj na nich teraz skupić. Widzę, że też jakieś wiadomości na WhatsAppie. Dzwoniliście się i bardzo dobrze. Mamy pierwszy komentarz od Matiusa. Ja mam pytanie, czy to prawda, że konsola PlayStation 5 posiada czytnik ekranu i może ona mówić w języku polskim? Piszą na stronie PlayStation, że jego mowa zależna od języka konsoli i wymieniony jest polski. Piotrze, czy ty tu coś...
7: W skrócie tak. Po prostu ma i potrafi i można sobie nawet konfigurację wstępną też po polsku przeprowadzić, więc tutaj nie ma największego problemu.
1: No to super. To w takim razie możemy przejść do następnego komentarza. Też od Matiusa. Co z dostępnością Spider-Man 2 oraz PSP... Co z dostępnością Spider-Man 2 na PS5? Oraz czy gra God of War 2018... ma te same ułatwienia dostępu jak God of War Ragnarok? Takie pytanie.
7: Więc tak, jeśli chodzi o Spidermana, to pamiętam, że to już będzie kilkanaście tyflo przeglądów temu, a może kilka, nie wiem, no więcej, jakiś czas temu opowiadaliśmy o tym, co zostało zapowiedziane. Generalnie to gra ma utrzymać audiodeskrypcję i czytnik ekranu, ale później. To miało się ukazać w grudniu, natomiast producent tej gry, firma Insomniac Games, tą aktualizację opóźniła, no bo po prostu wymagała jeszcze dopracowania, bo tam jeszcze jakieś inne rzeczy mają wejść. Też w międzyczasie byli ofiarami dosyć dużego ataku hakerskiego, gdzie bardzo dużo poufnych danych wyciekło, więc pewnie też sobie z tym musieli poradzić. No więc to wszystko się opóźniało. Czy to wystarczy, żeby ta gra była dla nas dostępna? Nie wiem. I sam Brandon Cole, który też recenzował tą grę, też nie był pewny, dlatego że tam brakuje takich funkcji nawigacyjnych i dodatkowych dźwięków, na przykład na celowanie do przeciwników, tak jak na przykład mamy w przypadku The Last of Us. I takie rzeczy nie były zapowiedziane, natomiast no, może coś się w tej sprawie zmieni. No na pewno są niewidome osoby, no, które tą grę kupiły, dostały właśnie, żeby przeprowadzić recenzję, i wiem, że te osoby się zadeklarowały, kiedy te aktualizacje z czytnikiem ekranu i z audiodeskrypcją się pojawią, no to obiecały, że swoje recenzje zaktualizują i wtedy powiedzą, czy ta gra jest dla nas w pełni grywalna, czy nie, więc no po prostu będziemy musieli jeszcze poczekać. Kiedy ta aktualizacja się pokaże, no to na pewno wspomnę o tym w tyflo przeglądzie. Też na pewno na forach, na Audio Games się też jakieś informacje pewnie zaczną się pokazywać, więc no, będziemy wtedy wiedzieć więcej. No to chyba tyle o Spider-Manie, a jeśli chodzi o God of War, to ta wersja 2018 roku chyba tych funkcji dostępności wszystkich, które były, niestety chyba nie dostała i raczej już nie dostanie, no bo no, to już ma... Jak no, można się domyślić po roku wydania zresztą, tak, 2018 rok, no to już raczej ich chyba niestety nie dostanie.
1: Kolejne pytanie w wersji tekstowej, które przybyło do nas od Mata. Witam, zainstalowałem dodatek OpenAI do NVDA, nawet jakimś cudem wygenerowałem klucz. Proszę o info, co będzie, jak przekroczę darmowy limit. Zablokują mnie, czy będzie na kredyt i kiedyś się zdziwię? Gdzie mogę kontrolować płatności i czy muszę płacić kartą, czy może być na przykład Blik? To znaczy, na jaką stronę wejść, żeby zdobyć info o płatnościach, bo rozumiem, że nie jest to chat GPT. Jest to subskrypcja, czy tyle, ile wykorzystam, tyle zapłacę? Takie pytanie jest od Mata.
6: Ja nie odpowiem na wszystko od razu, bo tu pewnie Piotr ma też sporą wiedzę, mi się pewne rzeczy zacierają, ale po pierwsze, żeby cokolwiek szło, musi być coś na koncie. To jest konto, które się doładowuje, to nie jest konto, gdzie karta jest na stałe podpięta w takim sensie, że my sobie coś tam produkujemy i to sobie te pieniądze sobie nam tak schodzą. My musimy doładować konkretną kwotę i póki ten stan konta jest zachowany i tam coś jest, na tyle jest trochę jak z doładowywaniem telefonu, tak? Póki na telefonie coś jest, to korzystamy, jak się pieniądze na prepaidzie skończą, to nie ma. No po prostu wyskoczy błąd tam, jakiś error z API 400, nie 404, ale jakiś tam konkretny i nam nawet wtyczka ta, przynajmniej ta AI Content Describer, ta od Cartera tema, bo tej wtyczki ja używam. Ona nam poda konkretnie błąd, że tam rzeczywiście czegoś nie ma, że nie ma pieniędzy na koncie. Kartę można podpiąć, wątpię, że jest Blik. To jest amerykański twór i tam Blika, z tego co pamiętam, nie ma,
7: widziałem.
6: Trzeba sobie na sztywno podpiąć kartę.
1: Czy przypadkiem GPT w ogóle nie jest obsługiwane przez tę firmę Stripe? Tak mi się
7: którą
1: coś wydaje.
7: Którąś z tych portali. Nie pamiętam, czy to był Stripe akurat, ale tak. To...
6: Tak, no i gdzie to się podpina, no tam chyba w zakładce billing, czy gdzieś, jak się zalogujemy na konto nasze w OpenAI.
7: Tak, i tam jest też obok zakładka usage, usagę, na której możesz sprawdzić, ile ci zostało tego kredytu. Tam można sobie to skonfigurować, żeby to się nam automatycznie doładowywało. Tam można sobie ustawić, że jeśli nasze saldo spadnie tam poniżej, tam można sobie wpisać kwotę, że ma nam automatycznie tą płatność uiścić, ale też możemy sobie to odznaczyć, nie pamiętam, czy to przy pierwszym doładowaniu jest zaznaczone, czy nie. Ja pamiętam, że to generalnie odznaczałem i wtedy nie musimy się o nic martwić, bo tak jak Paweł mówił, po prostu jeśli wtedy nam to saldo się wyczerpie, no to po prostu wyrzuci nam błąd, nic się nie stanie.
1: Więc to chyba wszystkie pytania, które miał nasz słuchacz. I jeszcze mamy od Matiusa pytanie. Czy gra, i tu nie wiem, czy to jest taki rzeczywiście tytuł, czy jakieś rozpoznawanie mowy, ale to Piotrze na pewno zaraz tu powiesz co i jak. Ratchet i Clank Rifta Part ma jakąś dostępność, która w jakiś sposób pozwala w nią grać osobom niewidomym. Brandon Cole ją pokazywał na własnym kanale.
7: To no prawie dobrze dyktowaniu wyszło, bo faktycznie gra się nazywa Ratchet and Clank, to jest ten znaczek ampersand, więc pewnie stąd. Mniej więcej tam jakieś funkcje dostępności są, ale dla nas konkretnie chyba nic nie było, więc tutaj znów nie mamy czytnika ekranu, nie mamy jakichś dźwięków dodatkowych i nie wiem, czy mamy jakąś pomoc w nawigacji, bo to jest kolejna gra, taka grana z perspektywy pierwszej osoby, więc no, tam się będzie nam bardzo łatwo niestety zgubić.
1: Tyle pytań tekstowych, teraz czas na pytanie głosowe być może jakieś, albo niekoniecznie, bo odbieramy kolejny telefon. Kto się do nas dodzwonił?
10: Halo, cześć, Łukasz z tej strony.
1: Cześć Łukaszu, słuchamy.
10: Ja dzwoniłem do was ostatnio, mówiłem wam z tym Allplayerem, który ma tego lektora AI.
1: Aha, pamiętam.
10: I ja to sprawdziłem, no i prawda jest taka, że no faktycznie wyszło tak jak... Szymonek, zaraz mówię. I faktycznie wyszło tak, jak wy nawet mówiliście, że ta sztuczna inteligencja ma jednak problem czasem z niektórymi słowami i potrafi zgubić się, potrafi tak troszkę jakby, że tak powiem, na inny język się przestawiać. Jak oglądałem Mortal Kombat i tam było nazwisko tam Hasashi, no i tam postać, tam syn jego krzyczał tato, tato i tam ktoś potem Hasashi, to ta mowa właśnie, ten lektor najpierw powiedział tato, potem powiedział tatu, a potem powiedział Hasashi, nie? Potrafi tak przekręcać strasznie, jeżeli jest jakieś słowo w obcym języku, to albo przed nim, albo po nim potrafi polskie słowa przekręcać, także jeszcze muszą to dopracować.
1: No, tego się niestety obawiałem, ale cóż, może kiedyś będzie lepiej. Tam cały czas Eleven Labs pracuje nad tymi swoimi modelami. My zresztą też dziś będziemy omówili o Eleven Labs i o ich najnowszej ofercie. No cóż, a na razie to po prostu, no to jest takie ryzyko, tak, że gdzieś tam w pewnym momencie przestanie to dobrze działać.
10: A jeszcze chciałem powiedzieć, bo była ostatnio audycja o Pokémon Red, które dostało moda, który no, ułatwia dostęp, który daje dostępność osobom niewidomym, tak? Ja jako osoba tam coś tam widząca, no to sobie gram używając, no, że tak powiem, zwykłej lupy, ale ciekawi mnie, czy byłby ktoś, kto by się podjął zrobienia skryptu albo ktoś, kto pomógłby mi zrobić skrypt, ponieważ Pokémon Crystal dostało pełne spolszczenie. Po 20 latach Dark Archon z kanału Aren.eu jakby stwierdził, że no, zrobi pełne spolszczenie do Pokémon Crystal. I gra otrzymała dwa spolszczenia, z czego jedno jest polonizacją taką, która nie zawiera polonizacji nazw Pokemonów, a drugie spolszczenie właśnie nazwy Pokemonów zostały gdzieś tam spolonizowane przez społeczność Aren.eu. Także można by kiedyś nad czymś takim pomyśleć. Fajnie by było,
7: A powiedz mi, czy próbowałeś ten skrypt sobie do tego spolszczenia załadować po prostu? Bo z tego co wiem, to ten skrypt Pokémon Access wspiera pierwsze trzy generacje Pokémonów, więc nie tylko tą wersję Red, tylko właśnie Crystal i później też Ruby, Sapphire i Emerald, więc nie wiem, czy po prostu to nie zadziała.
10: Nie zadziała. To znaczy ja próbowałem, ale tam nawet na GitHubie jest napisane, jakie wersje językowe wspiera i mi się wydaje, że to trzeba wiedzieć, co zrobić, żeby to działało z polską wersją, nie?
7: No to myślę, że tutaj warto byłoby skontaktować się po prostu z autorem, bo no, to spolszczenie powstało przed tym modem, no i zapytać go, więc bardzo możliwe, że to po prostu będzie coś, co będzie można po prostu zaimplementować. Ja myślę, że wiele osób by się ucieszyło, gdyby to się udało.
10: Też tak myślę, zwłaszcza, że no nie oszukujmy się, jeżeli gra jest w pełni po polsku, to jak najbardziej wtedy by była w pełni dostępna, nie? A jeszcze właśnie chciałem się was zapytać, bo wy na pewno wiecie, jak jest gra Crazy Party, ta dla osób niewidomych, ona jest w 100% spolonizowana?
11: To tłumaczenie nie jest najlepszej jakości, ale gra jest po polsku jak najbardziej.
10: Aha.
11: Chociaż, aha, bo no tak, aktualnie wszystko jest po polsku.
10: Bo zamierzam

0: I mamy tu wypowiedź od Dawida. Witam was, pytanie do Pawła, czy będzie mówił o moim telefonie, no czyli o Blind Shellu, bo tam się pojawił czytnik QR w Wigilię i tam jakieś dwie gierki. Pozdrawiam was, tak do nas napisał Dawid.
1: To znaczy, to o tym nie wiedziałem, nie ukrywam, że mi to umknęło, więc dzięki, że o tym piszesz. To jest bardzo fajna wieść, bo kody QR są teraz wszędzie, od restauracji przez jakieś bilety różne po... jakieś nawet reklamy i tak dalej, więc fajnie, że teraz macie też do tego dostęp. Natomiast do mnie trafiła trochę jeszcze inna nowość, o której też warto wspomnieć, że Be My Eyes na Blind Shell się zaktualizował i już też ponoć ma Be My AI. I to jest, myślę, też bardzo fajna rzecz.
0: No super.
1: Więc Dawidzie, testowałeś już Be My AI na Blind Shellu? Masz? W Polsce jest dostęp? No i daj znać, jeśli ci się udało już z tej funkcji skorzystać.
0: No i to na razie tyle, jeżeli chodzi o komentarze.
2: Ale to dopiero początek, jeżeli chodzi o newsy. I teraz, Michale, twój news. Mastodon się często, ostatnio przynajmniej u nas jakoś sprawdza, a RSS-y można, jak się okazuje, trochę z tym Mastodonem, że tak powiem, sparować.
0: Dokładnie, jest taka usługa, która dostępna jest pod adresem rssparrot.net, natomiast tak naprawdę obsługujemy ją z poziomu Mastodona. Jak to działa? Ano, mamy takiego użytkownika jak birb@rss-parrot.net i do niego w wiadomości wysyłamy do niego po prostu adres kanału RSS z daną no do danej strony, tak, którą będziemy chcieli w ten sposób śledzić na naszym Mastodonie. Przy czym nie może być to wiadomość bezpośrednia, to musi być któraś z tych innych typów wiadomości. Nie może być to taka wiadomość prywatna. Musimy w jakiś taki sposób bardziej publiczny zawzmiankować tego RSS Parrota. Przynajmniej na razie, być może za jakiś czas to się zmieni. No i teraz jak to działa? W odpowiedzi zwrotnej dostajemy informację o pewnym koncie. Koncie też w domenie rssparrot.net, które po prostu musimy zaśledzić, no i w tym momencie, kiedy coś pojawi się w danym kanale RSS, który w ten sposób podaliśmy temu RSS Parrotowi, no to dostaniemy to bezpośrednio na oś czasu naszego mastodonowego klienta. Sprawdzałem, testowałem, działa. Jest też opcja, za pomocą której możemy wysłać po prostu adres strony internetowej do tego RSS Parrota. Nie musimy podawać bezpośredniego kanału RSS, natomiast z moich takich obserwacji to ten mechanizm nie zawsze chce działać. On czasem zadziała, czasem nie. Bardzo dobrze, tak z moich testów, to działa ten mechanizm w narzędziu Wisu RSS. Bo tam on naprawdę potrafi całkiem fajnie wykrywać te adresy RSS na stronach internetowych, nawet jeżeli one czasem są jakoś tak pozaszywane z jakiegoś dziwnego powodu i inne narzędzia tego nie wykrywają, to Wisu RSS sobie całkiem fajnie z tym radzi. Natomiast RSS Parrot nie jest aż tak dobry, ale jak podamy mu jakiś adres konkretnie do kanału, który sobie gdzieś tam wyłuskamy, gdzieś odnajdziemy, to on nie będzie miał z tym najmniejszych kłopotów, stworzy nam takiego użytkownika i po prostu będziemy mogli sobie te kanały śledzić. Zresztą w ogóle na stronie rssparrot.net mamy całą listę tych wszystkich RSS-ów, więc tu taka jedna ważna uwaga. Czasem jest tak, że chcemy sobie śledzić jakieś takie rzeczy no, prywatne, na przykład z jakichś naszych usług po RSS-ach. No to oczywiście wiadomo, że jeżeli coś jest publicznie dostępne, to zawsze będzie publicznie dostępne. Natomiast jeżeli stosujecie metodę tego tak zwanego głębokiego ukrycia, czyli nie ma żadnego mechanizmu uwierzytelnienia, nie ma żadnego loginu i hasła, ale jednak nie chcecie, żeby taki kanał RSS był publicznie widoczny, no to lepiej z tego RSS Parrot tanie korzystać, no bo ktoś dostaje to po prostu w takim indeksie, może sobie to przeglądać i może takie kanały RSS śledzić. Natomiast do jakichś newsletterów, do portali informacyjnych, do tego po prostu wszystkiego, co jest dostępne publicznie, to ten RSS Parrot się naprawdę nadaje, działa to fajnie. Z moich takich obserwacji

0: Tam cały czas trwają nad tym jakieś prace, dlatego, że jeszcze kilka dni temu pojawiały się na przykład w tytułach artykułów, przynajmniej w niektórych portalach, jakieś śmieci, jakieś znaczki, kody z haszem i jakimiś tam cyferkami. To się chyba encje nazywa, jak dobrze pamiętam. Takie właśnie różne dziwne rzeczy. Ostatnio to zostało wyeliminowane i już przynajmniej w tym, co ja sobie tak testowo zaśledziłem, to tego nie ma, więc teraz czyta się to naprawdę fajnie, a jeżeli chcemy wejść po prostu na dany kanał, no to aktywujemy na danego newsa może, tak? To aktywujemy po prostu to, tak jakbyśmy chcieli otworzyć jakiś link z danego wpisu, no i przenosimy się wtedy do treści danego artykułu. Więc ja polecam, bo działa to naprawdę całkiem fajnie. I mam nadzieję, że nie zniknie zbyt szybko.
1: Oby. Bo też ostatnio szukałem czegoś takiego w ogóle. Natomiast jedna rzecz, która jeszcze jest tam niedopracowana moim zdaniem, to jest to, że musimy zaśledzić taki feed publicznie, czyli wysyłając publiczny post do naszego bota, przez co spamujemy troszeczkę tym na osi. To jest jedno, a drugie, że każdy wie, co my sobie aktualnie zaśledziliśmy. I no, to mogliby rzeczywiście udoskonalić, żeby dało się wysyłać te prywatne, takie powiedzmy pseudoprywatne, ale takie ukryte przynajmniej na osi czasu posty do bota, żeby te kanały, to jakby proces zaśledzenia kanału odbywał się no gdzieś tam prywatnie.
0: No ja zazwyczaj, żeby też jakoś nie spamować, nie śmiecić, to wysyłam to na zasadzie tej opcji not visible, bo to można. Nie można wysłać tej bezpośredniej, jest to not visible,
1: Ale i tak wtedy widzą twoi śledzący. Widać tego na lokalnej osi.
0: Śledzący, czasu. Śledzący to wtedy
1: tak,
0: widzą.
1: Czy tam not listed. To wtedy nie widać tego w osi lokalnej twojej instancji, ani też w osi globalnej tej wszystkich instancji zrzeszonych, ale widać to u twoich śledzących.
0: Śledzący, no tak, więc mogą dostać trochę spamu różnego rodzaju. No i też tak jak mówię, pamiętajcie o tym, że to wszystko leci na tym indeksie tego RSS Parrota, bo on sobie to wszystko zbiera. Więc no też tak jak mówię, tu trzeba ostrożnie z tym śledzeniem jakichś takich rzeczy bardziej prywatnych. Albo na przykład jak ktoś ma kanał RSS dla siebie, jakiś taki personalizowany do czegoś, to też no tak, nie jest dobra opcja.
1: Ale to jest w sumie może być fajny mechanizm, który trochę jakoś zmobilizuje ludzi do przejścia, bo jakby jednym z głównych argumentów, czemu nie, jest to, że wszystkie media są na Twitterze, na Xie i że jakieś tam gazety, jak ktoś sobie zrobił z Twittera RSS-a, to był to rzeczywiście problem, a teraz można sobie to jakoś tam na tym odtworzyć, na Mastodonie.
0: Chociaż niektórzy już tak natywnie się pojawili na Mastodonie, Onet na przykład, z takich większych portali.
1: No fajnie. Onet jest zawsze tam szybki. Mm. Kanał na WhatsAppie, oni wszystko mają.
2: No w takim razie przechodzimy do newsa, no właśnie Pawła, do newsa Pawła na temat nowościach we wtyczkach do NVDA, bo kilka nowości jest.
1: Zgadza się, są trzy wtyczki, na przykład wtyczka, która usprawnia nam pracę z Google Docs, z dokumentami Google. Stworzył ją Anthony Malik, czyli ten, który już stworzył NVDA Browser NAV, NVDA jakiś tam Sentence NAV, Bluetooth Audio Fix, trochę wtyczek takich, które znamy, stworzył. No a tym razem mamy Google Docs Support ulepszony. No i co my tu możemy zrobić? Ten dodatek usprawnia kompatybilność z dokumentami Google. Dodatek ten działa w trybie przeglądania, umożliwiając nam korzystanie z komend szybkiej nawigacji oraz nawigacji kursorem. Sprawia on, że działają one poprawnie. Na przykład normalnie, kiedy przeglądamy jakiś duży dokument w dokumentach Google, no to naciskając literę H, my możemy przechodzić po nagłówkach, ale tylko w ramach tej części nagłówków, które są aktualnie widocznie na ekranie. Natomiast po aktywacji dodatku możemy nawigować po wszystkich dodatkach, po wszystkich tych nagłówkach, przepraszam, w dokumencie. No i żeby działał ten dodatek, trzeba aktywować tryb Braille'a i czytników ekranu w ustawieniach dokumentów Google. No i to chyba tyle. Wspierane jest to na Chromie i na Firefoxie. Aha, no i potrzebny jest...
0: chyba angielski układ klawiatury.
1: Klawiatury, tak, dokładnie.
0: I
1: tak,
0: ja w związku z tym mam pytanie, czy ty to, Pawle, może testowałeś? Czy to w naszym przypadku zda egzamin? Bo ja się tak trochę zastanawiam, bo te skróty googlowskie w dokumentach Google'a, one też kolidują z naszymi polskimi diakrytykami niestety. Ja się tu trochę obawiam, że jeżeli to zostało tak zrobione, to może być pewien problem.
1: Może być istotnie, no. Dzięki, że zwracasz uwagę, bo to trzeba by też autorowi może jakoś zgłosić wtyczki, może on jest w stanie jakoś zrobić, chociaż skoro jest skazany na przechwytywanie skrótów Google, to no, może być mało ciekawie. Mamy też dodatek ScanVox for NVDA. ScanVox to taki darmowy francuski program do skanowania tekstów, no, skanerem, jeżeli włożymy sobie jakiś dokument do skanera. No i postanowili, nie wiem, czy twórcy tego rozwiązania, czy ktoś zewnętrzny, opracować dodatek, który na tej samej technologii bazuje. Czyli nie musimy już instalować tego programu ze sklepu Microsoft Store, a wystarczy, że ściągniemy ten dodatek i mamy jakby no, tą technologię skanowania w formie tego dodatku. Ponoć naciskamy NVDA Alt-S i jeżeli mamy podłączony skaner, to otwiera się nam interfejs do skanowania dokumentów. No i trzeci dodatek, Enhanced Control Support, czyli dodatek, który pozwala nam zareagować na kilka sposobów, jeżeli my napotkamy jakiś taki element, który jest po prostu, gdzie NVDA czyta nieznane, nieznane, nieznane. No i co my możemy wtedy zrobić? No, możemy troszkę jakby przemapować klasy, żeby taka kontrolka była widziana jako coś innego, jako lista, jako pole kombi, jako pole edycji, pole wyboru, przycisk, przycisk opcji, suwak, tekst. Możemy zastosować, żeby spróbować, żeby spróbował technologią MSAA lub UIA, czyli tą starszą lub nowszą technologią, przez którą czytnik ekranu porozumiewa się z Windowsem. No albo pozwolić dodatkowi samodzielnie jakoś tam sobie z taką kontrolką poradzić. Instalujemy dodatek, przechodzimy do miejsca, gdzie NVDA czyta nieznane, no i albo sobie sam poradzi, albo NVDA Alt-C i wybieramy, w jaki sposób chcemy na siłę wymusić jakiś tam konkretny tryb zachowania.
2: A kiedy coś pamiętam, kiedyś w Window.io było tak po prostu.
0: Tak, tak, Window.io i w JOSie zresztą też.
1: Tak. I tak mi się też wydaje, że do tego typu operacji już też powstała wtyczka do NVDA, no, holenderskiej chyba produkcji, która pozwalała gdzieś tam te role nadpisywać. No ja to testowałem w jednej aplikacji, w aplikacji, o której chyba chciałem opowiedzieć, ale poczekam, aż może się uda z deweloperem coś wynegocjować, żeby dostępność została poprawiona, czyli StreamWriter, aplikacja dość zaawansowana do nagrywania radia. Tam była lista stacji, która domyślnie da się po niej nawigować klawiaturą, czyli strzałkami przesuwamy się po tej liście, ale NVDA nic nie czyta, czyta tylko właśnie, że nieznane. No a tutaj udało mi się zrobić tak, że ta lista jakoś się tam zrenderowała i przynajmniej troszeczkę ją jakoś tam czytało. Więc, o, chyba mnie coś urywa.
0: No, nie, jest okej. Okay.
1: Próbuję dalej i się nie poddaję. Okej, okay. To mi mówi, że połączenie niestabilne. No i w tą wtyczką można coś poeksperymentować, podziałać i spróbować, co on sobie z tym zrobi i czy coś nam udostępni bardziej niż jest.
2: I przechodzimy teraz do newsa od Piotrka. Tytułem wstępu można by powiedzieć w ten sposób, że no, klawiatura fizyczna w smartfonach to jest coś, czego nie ma. I dla wielu, może nie dla wielu, nie wiem, ale no dla jakiejś części na pewno osób jest to mniejszy lub większy problem. No ja czas od czasu pojawia się jakieś info, że no ktoś coś spróbuje z tym zrobić, no i dzisiaj też.
3: Dokładnie, to są takie dosyć ciekawe sposoby na to. Jeden jest do iPhone'ów, a drugi jest do wszystkiego poniekąd. Więc no właśnie, o co chodzi? No klawiatury fizyczne w smartfonach, no to już dawno ich nie było. Gdzieś chyba ostatni Ostatnie gdzieś telefony, które takie klawiatury miały, to jeszcze było BlackBerry, które jakiś czas takie telefony z Androidem nawet produkowało. Jeszcze firma Unihertz chyba coś produkuje, natomiast to też nie jest jakiś mocny telefon. No co jeśli byśmy chcieli to mieć na przykład na iPhone'ie, bo to będzie pierwsza rzecz, o której powiem. Kiedyś takie futerały z klawiaturami były, ale to tak, nie wiem, pamiętam czasy iPhone'a 4, 5, najpóźniej jak kiedyś czegoś takiego szukałem, no to do iPhone'a z serii 6 takie futerały były. One działały na takiej zasadzie, że te klawiatury były rozsuwane, ale też sam futerał miał, no ta klawiatura po prostu działała po Bluetooth, no i ten futerał miał swoją osobną baterię, którą trzeba było osobno naładować chyba po mikro USB, więc no musieliśmy mieć kilka kabli, żeby to wszystko jakoś naładować, no i pamiętać, żeby ten futerał też sobie naładować. No w międzyczasie oczywiście też technologia poszła do przodu na tle programowym, bo nawet osoby niewidome mają wiele sposobów na pisanie, na przykład no, wprowadzanie przez Braille'a, które wiele osób sobie ceni, no ale są też osoby, które jakoś się z tym nie lubią z tych czy innych powodów, może właśnie potrzebują fizycznych przycisków, ale też są takie osoby widzące. No i właśnie dla takich osób powstaje nowy produkt. Produkt nazywa się Klix. Zresztą tak samo jak firma, która go produkuje, no właśnie futerał z klawiaturą Klix od firmy Klix, firma została stworzona przez dwie takie dość znane osoby. Jedną z nich jest osoba, która prowadziła przez długi czas portal Crackberry, czyli portal dla fanów właśnie telefonów BlackBerry, które właśnie słynęły z takich klawiatur QWERTY malutkich na telefonach. A drugą jest Michael Fisher, znany na YouTubie jako Mr. Mobile, czyli osoba, która nagrywa dużo materiałów właśnie o historii telefonów komórkowych, od tych pierwszych do współczesności, więc to też coś wie o takich klawiaturach, jak widać też za nimi tęsknił. No i panowie razem postanowili stworzyć taki produkt. Futerał jest dostępny zarówno dla iPhone'a 14 oraz 15. Konkretnie to są dwa osobne modele dla 14, 14 Pro i Pro Max, no i tak samo 15, no i 15 Pro i 15 Pro Max. To jest związane z tym, że te telefony, no Pro i Pro Max, to zwykły i ten Max, no wiadomo, różnią się rozmiarem ekranu, ale też różnią się tym, jak w jakim miejscu, jak duży jest obiektyw aparatu, no bo to jest futerał, on musi mieć odpowiednie wycięcie na ten obiektyw, więc dlatego kilka wersji tego urządzenia powstało. No i wiadomo, iPhone 14 jeszcze działa na wejściu Lightning, a iPhone 15 na USB. USB-C dokładnie. No i tutaj jest taka pierwsza ciekawa rzecz, bo jak to urządzenie wygląda? No to jest, no właśnie to jest futerał, który składa się z dwóch części, do którego wkładamy telefon. Ta górna część to jest no generalnie gdzieś plastik, żeby to było twarde. Z zewnątrz ma taką, na stronie jest napisane, że jest taka szczuczna skóra, więc to taki będzie miało wygląd. A na dolnej części znajduje się sama część z klawiaturą. To podłączamy to wsuwamy w taki sposób, że w urządzeniu jest odpowiedni wtyk, albo Lightning, albo USB-C, zależnie od tego, czy mamy wersję dla iPhone'a 14 lub 15. No i to urządzenie po prostu bierze sobie moc z naszego iPhone'a. Nie ma swojej baterii, co za tym idzie, jest dużo lżejsze, nie musimy pamiętać, żeby coś naładować, tylko po prostu ono wpina się do portu ładowania naszego iPhone'a. I w ten sposób po prostu działa jak urządzenie USB i system widzi tą klawiaturę. Ta klawiatura nie jest rozsuwana, tylko delikatnie odstaje nam właśnie od tego miejsca, gdzie mamy właśnie ten port ładowania. To nie jest duże. Ja tutaj pytałem się osób widzących, żeby mi to jakoś opisały. To jest długość, nie wiem, może tak jednego palca, więc to nie jest jakieś bardzo duże. To będzie powodowało, że ten telefon nam będzie trochę trochę odstawał minimalnie, ale nie jakoś bardzo, więc nie jest taka bardzo duża klawiatura, więc pod ekranem będziemy mieli kilka rzędów takich typowych, małych, smartfonowych klawiszy, jak ktoś pamięta stare Nokia, czy właśnie jakieś stare inne smartfony, które miały klawiatury QWERTY, no to to jest coś w tym stylu. Tutaj chyba ściałek z tego, co widziałem, nie ma, natomiast mamy też inne modyfikatory, jest klawisz tab, jest klawisz mikrofonu do dyktowania, natomiast będzie też aplikacja, w której będziemy mogli te klawisze jakoś sobie dostosować, modyfikatory im pozmieniać, więc myślę, że może będzie jakiś sposób, żeby sobie jakiś klawisz do voiceovera wykorzystać, no ale też cały czas będziemy mieli dostępny ekran, jeśli ktoś by chciał z tego sobie korzystać. No i przez to, że urządzenie nam zajmuje port ładowania, no to też mamy wyjście. Ono ma swój port, przez który możemy ładować nasz telefon. Z tym nie ma problemu. Natomiast ten port nie jest tak funkcjonalny jak ten port, który mamy w naszym telefonie, niestety. W przypadku tej wersji dla iPhone'a 14, no to kiedy to urządzenie mamy założone na telefon, no to przynajmniej możemy oczywiście ten nasz telefon ładować. Z tym nie ma problemu, możemy go do jakiejkolwiek ładowarki podłączyć i to będzie działało. Możemy też użyć ładowarek bezprzewodowych, takich ładowarek Qi, ale nie możemy użyć MagSafe, no bo to urządzenie nie ma swoich magnesów, więc to po prostu ładowarki MagSafe się niestety z naszym telefonem w tej klawiaturze nie podłączą. W wersji dla iPhone'a 14 do Maca możemy sobie je podłączyć i wtedy w iTunesie nasz telefon się wyświetli, możemy sobie jakieś dane kopiować. Natomiast niestety, jeśli na przykład lubimy korzystać ze słuchawek przewodowych przez przejściówkę na przykład, albo takich na Lightning, no to niestety to też nam nie zadziała. Musimy wtedy sobie telefon wyciągnąć z tego i gdzieś przełożyć sobie do takiego klasycznego futerału. Natomiast w przypadku wersji z iPhone'em dla iPhone'ów 15, no to ten port na urządzeniu właśnie będzie nam mógł służyć tylko do ładowania telefonu. Więc też nie możemy ani podłączyć go do komputera, ani podłączyć słuchawek, ani innych akcesoriów. Trochę szkoda, no myślę, że jakiś prosty hub USB pewnie dałoby się tam zaimplementować, może gdzieś w przyszłych wersjach to zostanie zrobione, no myślę, że byłoby fajnie. Natomiast na tą chwilę to wygląda w ten sposób. Oczywiście urządzenie nie jest wodoodporne. No wiadomo, w jakiś sposób będzie nasz telefon chronić od upadków, natomiast przez to, że tam też są klawisze, no to tutaj producent sugeruje, żeby raczej tego telefonu nie upuszczać, natomiast on będzie nam dawał jakąś ochronę. Tutaj producent mówi porównywalną z takimi futerałami silikonowymi, więc jakaś ochrona jest, natomiast wiadomo, to nie jest jakiś taki typowo pancerny futerał. No i troszeczkę wagi nam też będzie dodawało, no może nie dużo, bo to waży 60 gramów, no ale zawsze nasz telefon będzie troszeczkę większy, no i co chyba najważniejsze, dłuższy. Urządzenie w wersji dla iPhone'a 14 będzie dostępne od lutego, wersja dla iPhone'a 15 pojawi się w marcu. Ceny zaczynają się od $140, co na polskie w tym momencie to jest ile? Około 4-500 zł z hakiem?
0: Coś koło tego.
3: Coś mi tutaj kalkulator walut nie chce działać, no ale coś koło tego. Nie wiem, czy to jest też VAT liczony, czy nie. Tutaj na stronie pisze, że wysyłka do Stanów lub do Europy kosztuje $15, więc to tutaj nie jest jakoś tragicznie, jeśli chodzi o koszty przesyłki. No i zobaczymy, jak to się będzie sprawdzało zarówno dla osób widzących i niewidomych. Może więcej osób, jakieś osoby zaczną to dostawać i będziemy wtedy wiedzieć coś więcej. No wydaje mi się, że to rozwiązanie wygląda ciekawie. Ja kiedy za jakiś czas zmienię telefon, nie wiem, czy się nie zdecyduję na zakup tego urządzenia. Jeśli tak będzie, to na pewno powiem wam, jakie mam z tego wrażenia, bo ja jakoś nigdy z Braille'em się nie polubiłem, więc no kto wie, czy nie zdecyduje się na to urządzenie. Zobaczymy, czy faktycznie jest dobre. No, jeśli ktoś czegoś takiego szuka, fajnie, że jakiś producent o czymś takim pomyślał. Zobaczymy, jak to się, no właśnie, jak to się w praktyce wszystko sprawdzi. Ale to nie wszystko. No bo oczywiście tutaj producent tej klawiatury Klix będzie na targach CES w Las Vegas, ale nie tylko oni, bo wybiera się tam też inny startup, tym razem już z Azji, z Korei Południowej konkretnie. Jest to firma Wacom i oni wymyślili klawiaturę też, a natomiast to już jest typowo taka zewnętrzna klawiatura na Bluetooth. Natomiast urządzenie wymyślili sobie nową technologię, która ma naśladować klawiaturę QWERTY, ale używając tylko 6 przycisków. I to ma się właśnie między innymi przydać dla osób niewidomych, ale także
0: brzmi
3: ma
0: jak łatwiej... Braille.
3: Poniekąd, ale to nie jest Braille. Z tego co czytałem. Właśnie do końca nie wiem, jak się ma na tym pisać. To, no, niektórzy tutaj mówią, że to może być coś jak Flexi, natomiast na przykład też tam gdzieś było napisane, że na przykład, żeby wpisać literkę W, to musimy nacisnąć E i R, ale nie wiem, bo niestety to jest taki przykład urządzenia, gdzie mamy filmy demonstracyjne, które są po prostu gdzieś filmikami na YouTubie, na których leci sama muzyka, a na stronie nie pisze niestety jakoś bardzo dużo. Natomiast jak oni to chcą przetestować? No, wypuszczają na rynek 2 produkty. Jednym z nich jest taka klawiaturka, którą można założyć na kontroler na PlayStation, który nam pomoże dopisać czat na czatach różnych, a drugim jest właśnie klawiatura, która ma pomóc osobom niewidomym. To jest też takie właśnie bardzo malutkie urządzenie, no bo tutaj mamy tych 6 klawiszy do pisania plus kilka klawiszy, które mają nam służyć jako modyfikatory, czyli Ctrl, Alt, Shift i tak dalej. I one, co ciekawe, są zrobione na bokach urządzenia, z przodu, trochę tak jak mamy spusty na joystickach, jeśli ktoś kiedyś trzymał pada do jakiejkolwiek konsoli. No co wydaje mi się całkiem sensowne, jeśli to jest takie, powiedzmy, małe urządzenie wielkości, nie wiem, jakiegoś smartfona na przykład, więc to chyba nie jest jakieś bardzo duże. To może mieć sens, jeśli ten unikatowy system do pisania faktycznie działa dobrze i można tutaj to wpisać jak na klawiaturze QWERTY. Co jeszcze wiemy? No wiemy, że urządzenie ma wbudowany jakiś silniczek wibracyjny, żeby nas informować o stanie baterii, kiedy przełączamy się między kilkoma urządzeniami, bo możemy podłączyć do niego kilka urządzeń, i ma tryby nawigacji dedykowane do obsługi voiceovera i talkbacka, więc możemy sobie z poziomu tej mini klawiaturki, czy jak oni to nazwali ładnie, mobilnego komunikatora dla osób niewidomych, po prostu sobie po naszym smartfonie chodzić. No tutaj też to urządzenie ma się za jakiś czas pojawić, natomiast na razie niestety żadnych konkretów nie ma. Producent po prostu zachęca, żeby ich właśnie odwiedzić na targach CES. Jeśli ktoś akurat w Las Vegas jest, no to możecie zobaczyć sobie, jak to wygląda. Zobaczymy, może za jakiś czas to gdzieś się pojawi w sprzedaży. No i zobaczymy, czy to też będzie ciekawa alternatywa albo właśnie dla tego futerału Klix, albo dla Orbitwritera na przykład, czyli tej kieszonkowej klawiatury brajlowskiej od filmy Orbit Research, czy od innych produktów tego typu.
0: Tymczasem mamy kolejną wiadomość głosową, wiadomość od Rafała.
4: Nagrywanie bez przetrzymywania, wyślij.
5: Dobry wieczór, po drugiej stronie jest Rafał, po drugiej stronie Rafał. Mam takie do was pytanko. Wiem, że się tam się wcześniej się nie dało, a teraz może się da. A o co mi chodzi? Blokacja ekranu, jak się telefon, no, jak zablokuje się ekran telefonu, to jest ten aparat i latarka. No ja tam niechcąco sobie włączę, nacisnę. I chciałem się po prostu pozbyć się, krótko mówiąc, tych aparatów, latarek i tak dalej, żeby ten, no, żeby po prostu blokada ekranu, Jezus, wysłuchajcie, to żeby było po prostu tak jak był standardowy, jak kiedyś, czyli godzina i tak dalej, wydolność powiadomienia i to wszystko. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
4: Wyślij przycisk.
0: Wydaje mi się, że nadal nie jest możliwe pozbycie się tych elementów, chyba że wy coś innego wiecie na ten temat.
1: Nie, raczej nic nie wiadomo.
2: Dobrze. To w takim razie przechodzimy do następnego newsa od Pauliny. I teraz troszkę odpocznijmy sobie od technologii. No bo cóż, zmiana rządu to i zmiana na niektórych stanowiskach. Na przykład pełnomocnika do... Jak to jest? Pełnomocnika rządu do spraw osób niepełnosprawnych.
6: Tak. No i cóż, został nim obecnie Łukasz Krasoń, czyli przedstawiciel partii Szymona Hołowni Polska 2050. To jest były mówca motywacyjny. On ma no, niepełnosprawność taką ruchową, ale no, nie przeszkadza mu to w jakimś tam aktywnym życiu dynamicznym i tak dalej. Jest z nim wywiad na stronie niepełnosprawni.pl, też na tej samej stronie jest news i do tego są linki. Natomiast gdybyśmy tak sobie chcieli no dowiedzieć się mniej więcej, za czym on będzie optował, jakie pomysły będzie miał na to, żeby gdzieś tam kolejne działania planować, no to on wspomniał też o tym dokumencie pełnoprawni osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunowie, który został przygotowany przez no, działaczy partii 2050. On jest z 2022 roku, no ale skoro się do niego odwoływał, no to znaczy, że nadal będzie chciał za nim iść i swoją politykę kształtować na jego podstawie. No i co tu jest? Tu jest 8 takich rozwiązań, które będą, no oni uważają, że są cenne do wprowadzenia, no i tak pokrótce mówiąc o nich, no to tak. Podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, czyli zlikwidowanie pułapki rentowej i asystent pracodawcy. No czyli cóż, retoryka podobna do tego, co tam wcześniej było mówione w tych kręgach i co też według mnie da się łatwo zauważyć, że przez to, że no, mamy wskaźnik pensji, po której to kwocie mamy zawieszoną rentę, no to ludzie nie decydują się na zatrudnienie się na jakichś lepszych stanowiskach, albo w ogóle się nie decydują na zatrudnienie.
0: No zawieszoną i... lub zmniejszoną, bo to też jest teraz...
6: No tak, lub zmniejszoną, tak. No to właśnie ludzie nie chcą podejmować zatrudnienia, a może przez zniesienie tego progu będzie większe zatrudnienie. Nowy system orzecznictwa... czyli tam orzeczenie indywidualnego poziomu wsparcia, a także przyspieszenie procedowania tych zgłoszeń. Odpowiedzialna deinstytucjonalizacja, czyli wprowadzenie jakichś opcji wspierania ludzi niepełnosprawnych w miejscu ich zamieszkania, a nie tylko w ośrodkach. Dostępna, bezpieczna, efektywna edukacja, czyli przeszkolenie nauczycieli w szkołach specjalnych i w oświatowych, integracyjnych i ogólnodostępnych. Sprawiedliwe prawo dla opiekunów, czyli no głównie chodzi też o tą pułapkę świadczenia pielęgnacyjnego, żeby nie, no żeby dać opiekunom możliwość pracowania pomimo otrzymywania tego świadczenia. I jest jeszcze jakaś propozycja oświadczenia przywracającego, czyli jeżeli osoba niepełnosprawna umrze, którą opiekuje się opiekun otrzymujący świadczenie pielęgnacyjne, no to żeby po śmierci tej osoby przez jakiś czas otrzymywała ona świadczenie do momentu, w którym znajdzie jakąś pracę. Opieka interwencyjna dla osób z niepełnosprawnościami w nagłych przypadkach, czyli jeżeli by tam opiekunowi się coś stało, to żeby doraźnie pracownicy jakiegoś ośrodka pobliskiego mogli pomóc. I wzmocnienie wsparcia przez wprowadzenie asystencji osobistej, w sensie nawet nie wprowadzenie, tylko właśnie wzmocnienie tego czynnika. No cóż, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Teraz mamy świadczenie wspierające, które też będzie omawiane dzisiaj. No a jeżeli coś się pojawi newsowego, no to będziemy dawać znać.
2: I teraz news od Piotra. Pało OCR, czyli no taki, nie jak to powiedzieć, to jest program, skrypt na Maca.
3: Program, aplikacja po prostu.
2: Aplikacja, która na podstawie OCR-a no, pozwala na dość ciekawą interakcję z aplikacjami, które do typu były niedostępne. No i tu się dzieje.
3: Dzieje się całkiem sporo i to w odstępie tak naprawdę kilku dni, można powiedzieć. No właśnie, VOCR, czyli to jest taka aplikacja, którą wydaje mi się każdy chyba na Macu swoim powinien mieć, no bo ona generalnie robi nam to, co no na przykład funkcja rozpoznawania w OCR, w NVIDIA na przykład, czy w innych czytnikach ekranu. Możemy sobie albo całe okno, albo element pod kursorem VoiceOver po prostu rozpoznać OCR-em, po prostu jakiś tekst przeczytać, kierować myszkę w na przykład jakieś przyciski, które normalnie byłyby niedostępne i gdzieś kliknąć sobie. No ta aplikacja od kilku lat w sumie się nie rozwijała. No miała te wszystkie funkcje przez to, że korzystała z silnika OCR wbudowany w system macOS, który jest naprawdę dobry, no to ona była dobra. No natomiast gdzieś na przykład w NVIDIA ostatnio pojawiały się jakieś nowości, automatyczne czytanie i tak dalej, których VOCR nie miał. No ale autor tej aplikacji, pan Chi Kim, który dosyć często się u nas pojawia, miał trochę czasu wolnego, no i postanowił tą aplikację rozbudować. No jakie funkcje? No między innymi o coś, co pojawia się praktycznie wszędzie. To narzędzie, które zresztą pomogło mu w szybkim implementowaniu różnych tych funkcji w ostatnich kilku dniach do tej wersji 2.0. Oczywiście chodzi tutaj o czata GPT, który w VOCR-ze też się pojawił. Działa bardzo podobnie jak w innych aplikacjach tego typu, bo po prostu wchodząc sobie do menu ustawień, które znajdziemy na w tej sekcji menu statusu na Macu, lub możemy też użyć skrótu Command, Control, Shift, S, żeby to menu ustawień otworzyć. Tam jedną z pozycji będzie Enter OpenAI API Key, czyli no właśnie miejsce, gdzie wprowadzamy swój klucz API. Możemy mieć jeden klucz, który wszędzie będziemy wykorzystywać. Nie jest tak, że musimy kilka tych kluczy osobno do każdej aplikacji generować. Możemy sobie wszystko jednym kluczem obsłużyć. No, jeśli ten klucz sobie wpiszemy, no to będziemy mieli do dyspozycji dwa skróty. Pierwszym z nich jest po prostu zapytanie GPT o to, co jest akurat pod kursorem VoiceOvera. No i to po prostu znów tutaj ustawiamy się na przykład na jakimś zdjęciu na przykład. Naciskamy Command Control Shift A, no i wtedy aplikacja nam zrobi zrzut ekranu, wyświetli się pole edycji, w którym po prostu zadajemy nasze pytanie, czy po prostu opisz mi to zdjęcie, chyba tam jest tak domyślnie wklejone, ale możemy sobie no, poprosić o opis po polsku albo zapytać o coś bardziej konkretnego. Wtedy to jest oczywiście wysyłane do API, no i po kilku sekundach VoiceOver nam odpowiedź odczyta i ona też zostanie nam skopiowana do schowka, więc możemy ją sobie gdzieś bardziej szczegółowo przejrzeć albo właśnie gdzieś wkleić, na przykład jakbyśmy chcieli sobie dodać opis do jakiegoś zdjęcia, na przykład do mediów społecznościowych. Możemy też różne zdjęcia otwierać w tej aplikacji, ona będzie wyświetlała się jako no, w menu otwórz w na plikach z obrazkami. Będzie też dostępna w sekcji udostępniania w różnych aplikacjach na Macu, które ten systemowy mechanizm do udostępniania wspierają, więc możemy też sobie pytać się o po prostu jakieś inne obrazki, które gdzieś mamy na komputerze. A trzecim sposobem wykorzystywania tego GPT jest funkcja eksploracji okna. I ją możemy wywołać skrótem Command Control Shift E i to jest ciekawe, natomiast niestety no nie działa to tak fajnie chyba jakby autor tego chciał, bo on po prostu próbował zrobić coś takiego, żeby GPT był tak jakby czytnikiem ekranu. On go prosi, tam jest jakiś wewnętrzny prompt, którym jest wysyłany zrzut ekranu całego okna i on tam go prosi, żeby mu podał współrzędne każdej kontrolki i jaką kontrolką coś konkretnie jest. I no te współrzędne po pierwsze są bardzo niedokładne i autor o tym tutaj ostrzega, to jest inna taka kwestia, że wewnętrznie GPT przetwarza zdjęcia w niższej rozdzielczości niż one faktycznie są. Nie pamiętam teraz jaka to jest rozdzielczość, więc też to ma wpływ na to, że te współrzędne, które on dostaje, są niedokładne, więc tutaj nas przed tym ostrzega. A druga rzecz jest taka, że on w tym trybie bardzo mówi ogólnie, tak? Na przykład zrobiłem tutaj zdjęcie aplikacji do instalowania wtyczek o takiej jednej firmy, Plugin Alliance, która normalnie jest kompletnie niedostępna. Tam właśnie mamy kilka przycisków opcji pól wyboru, które nam pozwalają zdecydować, jaki format tych wtyczek chcemy zainstalować, no i jakie te wtyczki, czy te, które mają aktualizację, czy wszystkie wersje demo, tam trochę tych opcji jest. No generalnie to obsługuje się bardzo słabo, no z OCR-em jakoś się da, no ale nie wiemy, czy coś jest zaznaczone, czy nie, więc mówię, no spróbuję to tutaj. I to w tym GPT wygląda tak, że on elementy widzi w źle. To znaczy na przykład będzie nam powie, że jest taki element jak lista wyboru typów wtyczek zawierające opcje takie jak VST2, VST3 i inne. No i super, no ale jeśli chcemy konkretnie na VST3 kliknąć, to już tego nie zrobimy, bo to jest po prostu jeden element. No ale tutaj mamy klasyczny OCR. On cały czas jest dostępny i myślę, że do eksploracji okna raczej lepiej korzystać z tego. Natomiast do pytania się właśnie o jakieś pojedyncze elementy, no to się sprawdza bardzo fajnie, no i działa tak samo dobrze jak no, ten skrót, który pokazywałem wcześniej na iPhone'ie, czy dodatki do NVDA, więc to jak najbardziej jest przydatne. Jakie mamy jeszcze inne opcje? Mamy OCR w czasie rzeczywistym z automatycznym czytaniem. To jest też coś, co NVIDIA niedawno dostał i to się może nam przydać na przykład do czytania napisów w jakimś filmie, gdzie te napisy są po prostu w obrazie tego filmu albo w jakiejś aplikacji czy na jakiejś stronie. Jak to działa? No po prostu znów ustawiamy się na elemencie, który zawiera gdzieś ten odtwarzacz, gdzie te napisy się nam wyświetlają, naciskamy Command, Control, Shift, R, no i VOCR, tak jak NVDA, nam po prostu będzie ponawiał ten OCR co sekundę około. Jeśli coś się na ekranie zmieni w tym miejscu, które zaznaczyliśmy, no to automatycznie nam to zostanie przeczytane. To działa bardzo fajnie. Jeśli na przykład to robimy, to nie wiem, na YouTubie czy na jakiejś innej stronie, warto sobie ten odtwarzacz włączyć na pełny ekran, żeby ten tekst był bardziej czytelny, ale no testowałem to na kilku filmach, zwłaszcza właśnie na tych, gdzie te napisy po prostu były dostępne w obrazie w samym filmie. No i ta funkcja sprawdzała się bardzo fajnie, pewnie też się przyda w sytuacjach, kiedy no znów korzystamy z jakiejś niedostępnej aplikacji, czekamy, żeby jakaś operacja się zakończyła lub gramy w jakieś gry, gdzie jest OCR nam potrzebny, no to tutaj też możemy sobie to automatyczne czytanie włączyć i no, aplikacja nam po prostu powie, kiedy coś się zmieni. Mamy też nową funkcję, wykrywanie obiektów. To jest coś, co system Apple'owski do OCR-u nie pozwala tylko na wykrywanie samego tekstu. On jest też w stanie wykrywać jakieś inne obiekty. Niestety on nie jest w stanie rozróżniać tego obiektu. To znaczy API do tego gdzieś powstało, ale niestety deweloperzy nie mają do niego dostępu. Natomiast VOCR jest teraz w stanie wykryć jakieś inne rzeczy, które są jakimiś, nie wiem, obiektami, jakieś prostokąty, kwadraty, czyli coś, co prawdopodobnie jest ikoną. No nie powie nam, co to jest, ale to się w niektórych sytuacjach mimo wszystko może przydać. To działa podobnie jak, jeśli ktoś pamięta czasy w pierwszych wersji JAWS-a czy Windows Ice'a, kiedy mogliśmy sobie włączyć, żeby on nam czytał wszystkie grafiki, nawet te, które nie zostały zetykietowane. No i kiedy chodziliśmy sobie myszką, no to on nam po prostu mówił, oprócz samego tekstu, to nam mówił, no grafika 213 czy coś w tym stylu. No to tutaj to działa bardzo podobnie, po prostu jeśli VOCR zobaczy jakiś taki właśnie coś, jakąś ikonkę, powiedzmy coś, co prawdopodobnie jest jakąś ikonką, no to nam po prostu oznajmi to jako obiekt. I to wbrew pozorom, no to można wyłączyć, to domyślnie jest wyłączone, bo to powoduje, że aplikacja gada dość dużo, ale są sytuacje, kiedy to się może przydać, no bo znów, jeśli powiedzmy mamy jakiś niedostępny program, gdzie mamy listę jakichś elementów, powiedzmy, i w dokumentacji na przykład pisze, że nie wiem, obok każdego elementu na tej liście po prawej stronie, powiedzmy, jest jakaś ikona, nie wiem, kosza na śmieci, żeby dany element z tej listy usunąć. No to wiedząc to, jeśli sobie to wykrywanie obiektów włączymy i zobaczymy, nie wiem, element pierwszy i potem nam powie obiekt, jakiś obiekt jest po prawej stronie, no to wiemy, że to jest prawdopodobnie ten kosz, więc jeśli chcemy coś usunąć, no to dzięki tej funkcji i wiedzy mniej więcej jak ten interfejs wygląda, no to możemy wtedy sobie myszkę przenieść w prawo do tego obiektu, kliknąć sobie, no i prawdopodobnie zrobić to, co chcemy. Szkoda, że na Windowsie nic tego nie potrafi, bo to czasami wydaje mi się mogłoby być całkiem przydatne właśnie do jakichś graficznych przycisków. No, ale VOCR właśnie czegoś takiego się doczekał, no i myślę, że to może się czasami przydać. Co mamy jeszcze? No, mamy tutaj te funkcje eksploracji, o których już mówiliśmy. Mamy menu ustawień, które możemy sobie wywołać po prostu skrótem Command Control Shift S. Niektóre ustawienia, które kiedyś miały osobne skróty, na przykład był osobny skrót do włączania i wyłączania dźwięków. To jest teraz po prostu wszystko w tym menu ustawień, które no, po prostu ma teraz więcej opcji. No i można je wywołać z każdego miejsca. Możemy otwierać właśnie pliki obrazów z Findera w VOCR-ze. Mamy opcję zapisz wynik OCR, czyli tą zawartość tekstową, też teraz to jest dostępne w menu. Mamy jeszcze funkcję automatycznego skanowania i to jest też całkiem fajne, bo to po prostu powoduje, że kiedy wykonamy OCR na oknie i klikniemy gdzieś myszką, no to aplikacja nam automatycznie to okno jeszcze raz zeskanuje, więc znów to instalujemy jakiś program, klikniemy przycisk dalej, no to wcześniej musielibyśmy znów sobie ten OCR wykonać, teraz nie musimy, bo jeśli mamy tą funkcję autoscan włączoną, no to jak aplikacja wykryje, że kliknęliśmy gdzieś myszką, no to ten OCR automatycznie wykona się nam jeszcze raz, no i po prostu będziemy mogli sobie jeszcze raz to przeczytać. No i też mamy opcję w menu, żeby zapisać ostatni zrzut ekranu, a to się też może przydać w sumie nie tylko do właśnie do OCR-a, ale na przykład jeśli chcemy w łatwy sposób zrobić zrzut ekranu na przykład tylko jednego obszaru ekranu, tam gdzie jest voiceover na przykład, no to tym skrótem tą opcją w menu tak naprawdę w bardzo łatwy sposób możemy sobie to zrobić. Jeśli ktoś tej aplikacji jeszcze nie ma, no to mówię, warto ściągnąć, a jeśli macie, no to warto ją sobie zaktualizować. Znajdziecie w komentarzu link do GitHuba projektu, no i tam najnowszą wersję. W tym momencie to jest Alpha 8 czy 7? Alpha 8, ale bardzo możliwe, że pewnie jakieś jeszcze aktualizacje się pojawią, bo ostatnio ta aplikacja bardzo dynamicznie się znów zaczęła rozwijać.
0: To ja teraz zaglądam do waszych wypowiedzi, do waszych komentarzy. Tu mamy na przykład taki komentarz od Borysa. Witam. Jak z natywną dostępnością Hearthstone? Czy Blizzard nad tym pracuje? Czy ma to w nosie? Ciężko nam powiedzieć, tak coś czuję, natomiast no, cały czas to raczej ten mod społecznościowy Hearthstone Access działa, więc chyba Blizzard jednak no nic tu nie robi, a przynajmniej żadnych oficjalnych informacji na ten temat nie ma. Zresztą o Hearthstone to jeszcze dziś będzie. Tymczasem mamy informację od Mata, a właściwie nie, to jest pytanie od Mata. Czy aby wpisywać szybciej diakrytyki, funkcja rysuj ścieżkę, aby pisać, musi być włączona? Da się to jakoś obejść? Jeśli wyłączę funkcję, to nie mam regulacji wpisywania diakrytyków i czekam na nie długo.
3: A to ciekawe, dobre pytanie, bo można to wyłączyć w dwóch miejscach. No, można to wyłączyć w ustawieniach voiceovera, ale też można to rysowanie ścieżki gdzieś wyłączyć w ustawieniach klawiatury iPhone'a, po prostu w to jest ustawienia ogólne i klawiatura chyba. Ciekawe, jeśli to się wyłączy tam, czy to wtedy będzie cały czas działać. Nie jestem pewny, ale no myślę, że warto tam sprawdzić.
0: I jeszcze tu mamy pytanie od kogoś, kto podpisał się jako Tyflos. Witajcie, czy warto nagrywać podcasty iPhone'em i czy polecacie jakąś aplikację do tego? No narzędzi do nagrywania jest trochę różnych, od prostych do bardziej złożonych. Ja bym powiedział tak, to może jeszcze Tomek coś doda, albo ktoś z was, że do nagrywania to iPhone spokojnie jest dość dobrym. Ta jakość mikrofonu...
2: Też tak mi się wydaje.
0: Nie jest zła, więc naprawdę jak nie mamy jakiegoś studyjnego sprzętu, to spokojnie tym smartfonem można. To, czego ja bym nie robił na smartfonie, do czego ja się jakoś nie mogę przekonać absolutnie, to jest jakaś większa obróbka. Moim zdaniem te narzędzia dostępne tam nie są do tego wygodne. Ja sobie lubię usiąść jednak przy komputerze i po prostu poobrabiać, tak, poprzecinać.
2: Nawet coś jest chyba dostępnego na iPhone'a przynajmniej, tylko jest to strasznie długo trwało, znaczy strasznie długo się to wszystko robi.
0: Wielośladowy to jest Hokusai chociażby.
2: Tak, Ferrite, nie wiedziałem nawet, czy to jest jeszcze dostępne.
3: Wydaje mi się, że Ferrite jest wielośladowy, a Hokusai jest jednośladowy.
1: To jest coś w ogóle dziwnego, bo Hokusai jakiś tam wieloślad ma, ale to jest dużo prostszy edytor, tak mi się wydaje, który, co ciekawe, on nie jest rozwijany już praktycznie, ale ma parę patentów, typu na pokrętle jakieś tam gesty do markerów, do początku i końca zaznaczenia, które Ferrite spokojnie mógłby mieć, a chyba nie ma, chyba że ja o czymś nie wiem.
2: Tylko no wiecie, bo jakby wszystko fajnie, że są na pokrętle jakieś gesty, tylko wiecie, jak ja to robię na Reaperze, Godwave, Audacity, wszystko jedno, no to mam skrót, początek zaznaczenia, koniec zaznaczenia. A tutaj muszę na pokrętle przejść na początek zaznaczenia, potem ustawić koniec zaznaczenia, potem gdzieś znaleźć usuń, bo chcę usunąć kawałek jakiś, który gdzieś tam sobie zaznaczyłem.
0: Jest jeszcze kwestia precyzyjności tego zaznaczania.
2: Tak.
3: Tak. I więc... wiesz, co ciekawe, te aplikacje Ferrite na pewno ma cały wachlarz skrótów. No ale jeśli już tutaj bawimy się w podłączanie klawiatury na Bluetooth, no to równie dobrze już można na komputerze pracować. No ale jak ktoś bardzo lubi na iPadzie, no to...
2: To się zgadza. No i chyba tyle. To znaczy tak, jedno co bym jeszcze polecał, jeżeli chodzi o nagrywanie na iPhone'a, to jeżeli nagrywam jakiś podcast, w którym... nie zależy nam koniecznie na tym, żeby było stereo, to ja bym to przestawił nagrywanie na mono i by nagrywał w miarę oczywiście blisko tego mikrofonu do rozmów. To jest mikrofon dość dobry z reguły.
0: Ale też nie za blisko, bo tu dość łatwo
2: też nie za blisko,
0: o popy. Tak, ten efekt taki zbliżeniowy dość charakterystyczny.
2: To znaczy ja w ogóle często robię w ten sposób, że ustawiam iPhone'a tak jakby z boku twarzy w taki sposób, że on jest skierowany na twarz, ale on jest jakby rzeczywiście z boku i wtedy strumień powietrza przechodzi przed iPhone'em, ale iPhone całkiem nieźle nagrywa. I wtedy rzeczywiście jest szansa, że dużej części tych popów uda się uniknąć. Nawet jeżeli nie wszystkich, no to właśnie no naprawdę dużej ich części. A iPhone jest o tyle fajny, że nagrywa dość głośno, ma te wszystkie rzeczy związane z jakąś automatyczną regulacją głośności, nie ma jakichś problemów, że ma za dużo basu, za dużo góry, on dość przyjemnie nagrywa. Widziałem, jest już co najmniej kilka podcastów na Tyflopodcastie nagranych iPhone'em i nie jest to takie najgorsze. No oczywiście, że mikrofon studyjny będzie lepszy, no ale to już jest wydatek i jakby nie każdy na to stać.
0: A jeżeli także mamy możliwość i tak naprawdę wybór nagrywania mikrofonem z laptopa, a iPhone'em, powiedzmy, to zazwyczaj ten iPhone jednak okaże się lepszym wyborem, zwłaszcza jeżeli laptop ma lat kilka i tam nie ma na przykład chłodzenia pasywnego, więc lubi jakiś wiatraczek zacząć szumieć, albo dysk może jeszcze jakiś tam ktoś ma starszy, no to
2: ale
0: są
2: to
0: różne
2: nawet
0: rzeczy.
2: To jakby to jest jedno, natomiast osobną kwestią i często nawet gorszą jest jakość samego tego mikrofonu.
0: Oj, to prawda.
2: Ulepszenia w cudzysłowie, dużym cudzysłowie, które często sobie nazywamy wewnętrznie ugorszeniami, bo to po prostu inaczej tego się nazwać nie da. No i generalnie mikrofony w laptopach to trzeba naprawdę wiedzieć, że jest okej, bo są laptopy, w których te mikrofony nie są złe, ale no ich jest zdecydowanie mniej niż więcej. Tak bardzo zdecydowanie.
0: To prawda.
2: Grze. Tak to wygląda. No dobrze, to przechodzę chyba do swojego newsa. Podejrzewam, że będzie dość duży, dlatego że no, na temat świadczenia tego wspierającego, czyli przypomnijmy, to świadczenie, które no takie dodatkowe świadczenie dla osób tych najbardziej niepełnosprawnych, można powiedzieć, które jest oparte na skali punktowej i to świadczenie będzie wypłacane od tego roku osobom, które tych punktów mają najwięcej, w przyszłym roku troszkę mniej i jeszcze w 2026 roku tam od chyba 70 punktów będzie to świadczenie wypłacane i im więcej punktów, tym to świadczenie będzie wyższe. Dla tych osób najbardziej poszkodowanych czy najbardziej niepełnosprawnych to będą, zdaje się, że dwie renty. Dla tych osób, które mają punktów no 70 do 70 paru, chyba nie pamiętam, to będzie chyba 40% renty, więc tak to mniej więcej wygląda. No i teraz co będzie oceniane i w jaki sposób i jak to wszystko wygląda? I już jest do pobrania formularz od jakiegoś czasu. Formularz dla komisji, co ciekawe, bo to nie będzie wyglądało tak, że każdy z nas będzie to wszystko wypełniał. To znaczy być może komisja zrobi jakiś formularz i chyba są nawet często do wypełnienia online jakieś formularze. Natomiast ten najważniejszy formularz, ten, który będzie decydował o tym, ile tych punktów dostaniemy, wypełnia komisja. I teraz tak. Tych pytań jest, zdaje się, 32. Każde ma maksymalnie 4 punkty, więc myślałem, że tych punktów jest 100, ale no, matematyka mówi, że ich jest teoretycznie 128. Natomiast no, nie wiem, czy tu nie ma, powiedzmy, jakichś błędów i ich nie będzie de facto 100. Nie wiem, bo ten PDF jest tak, no nie jestem do końca pewien, czy tam wszystko jest tak jak, czy wszystko jest dostępne tak jak być powinno. Żeby nie było za prosto, są dwa takie współczynniki, które określają, ile punktów dostaniemy za konkretną kwestię. I teraz wygląda to tak. Maksymalnie właśnie tych punktów jest, no właśnie, prawdopodobnie 4. I teraz są dwa te współczynniki. Pierwszy to jest, powiedzmy, rodzaj wsparcia, to jest chyba nawet tak nazwane, jest wsparcie towarzyszące. Tu jest współczynnik 0,8. Potem wsparcie częściowe, to jest współczynnik 0,9. Wsparcie pełne, gdzie 0,99 i teraz uwaga, wsparcie szczególne, współczynnik 1. Nie mam pojęcia, czym się różni wsparcie pełne od wsparcia szczególnego, bardziej niż pełne? Nie wiem. Ewentualnie wsparcie towarzyszące i wsparcie częściowe. No to są jakieś takie rzeczy, które nie wyglądają mi na jakoś fajnie zdefiniowane, no ale okej. I teraz jest jeszcze drugi współczynnik, który określa częstotliwość tego wsparcia. Czyli mamy tak, czasami tu jest 0,5, często 0,75, bardzo często 0,95, no i zawsze 1. Czyli jak ja to rozumiem, to wydaje mi się, że jakby oba te współczynniki są brane pod uwagę. Czyli jeżeli potrzebujemy towarzyszącego wsparcia czasami, to mamy 4 punkty razy 0,5, czyli 2 punkty i razy 0,8, czyli ojej, 1, coś tam. No tam chyba trochę ponad 1,5 punkta wtedy w tym wychodzi, czy 1,8, 1,6 chyba punkta. Tak mi się wydaje, że tak to powinniśmy rozumieć, ale nie jestem tego taki pewien do końca. Ale tak mi się wydaje. I teraz jakie są tutaj kwestie? Myślę, że można by sobie przez te wszystkie pytania przejść, bo wiem, że na temat tego świadczenia jest sporo dyskusji i myślę, że fajnie by było wiedzieć w razie czego, w ogóle co będzie brane pod uwagę w tym wszystkim, bo tych kwestii jest dość dużo, właśnie 32, choć moim zdaniem niektóre się w jakiejś części pokrywają, albo przynajmniej jedna wynika w pewnym sensie z drugiej. Ale okej, czytamy. I tu jest zawsze tak, że jakby najpierw jest kwestia jakby taka w trzech słowach, a potem jest wyjaśnienie do niej. Czyli jeden. Zmiany pozycji ciała. Ocenie podlega zdolność osoby do dokonywania dowolnej zmiany pozycji ciała w przestrzeni, w tym zdolności do przyjmowania i powrotu do pozycji stojącej, siedzącej lub leżącej oraz przyjmowania i powrotu do spoczynkowej pozycji ciała. No i jakby, no wydaje mi się, że to dość oczywiste, ale jakby chodzi mi o to, żeby pokazać jakby jak to wygląda. Teraz tak, druga kwestia. Poruszanie się w znanym środowisku. No, czyli ocenie podlega zdolność do chodzenia i poruszania się w obrębie mieszkania lub domu z uwzględnieniem wchodzenia i schodzenia ze schodów, docierania do wszystkich pomieszczeń w zamieszkiwanym, nie wiem czym, no właśnie, mieszkaniu lub domu oraz poruszania się w bezpośrednim otoczeniu mieszkania lub domu. Tu są jeszcze pomiędzy jakaś psychiczna, intelektualna, fizyczna, cztery, jakieś numerki, dzienniki ustaw, jakieś różne takie rzeczy. I to czasami jest w środku tego tekstu, więc ten PDF nie jest najszczęśliwie zrobiony. Ja się czasami mogę tak trochę zacinać, bo muszę omijać te wszystkie rzeczy. Ja je próbowałem

0: tego środowiska, tak? No jakie tam będą te architektury, tak? No są takie architektury, które nam są jakby w jakimś sensie niepotrzebne, typu podjazd dla wózków, ale mogą być architektury pod tytułem, znaczy bariery architektoniczne pod tytułem, nie wiem, bramki plus jakiś dotykowy terminal, na którym trzeba coś wybrać, żeby stało się coś typu, nie wiem, wirtualna kolejka, czy coś tego typu i tu sobie nie damy rady, no więc jak to jest? Co tu zaznaczy komisja? Nie mam pojęcia.
1: No, mnie także zastanawia, w jaki sposób będzie to badać w ogóle, czy nas gdzieś tam, nie wiem, wywiozą to znaczy, w jakieś miejsce nieznane? Ciekawe.
0: Wątpię, to znaczy z tego co wiem, no, ma to wyglądać najczęściej tak, że albo przychodzimy sobie do miejsca, w którym ta komisja sobie urzęduje, albo ta komisja może też przyjechać do nas. I jest wywiad przeprowadzany i na podstawie tego wywiadu no ta komisja będzie to wszystko oceniać. Więc pytanie, o co nas zapytają, co oni sobie sami wymyślą i co wpiszą? To tego nie wiem. Ale no mówię, no warto myślę wiedzieć.
1: Bo tak naprawdę, tego, no wiesz, te pytania to brzmią tak trochę jak jakiś test sprawnościowy, który można by było komuś zrobić.
0: Tak, to się zgadza. I takich rzeczy będzie dużo. No właśnie, ale tak jak mówię, myślę, że warto, żeby ludzie wiedzieli w ogóle o co w tym wszystkim chodzi, jakby co będzie w ogóle teoretycznie badane, tak, żeby na przykład coś zaznaczyć w tym wywiadzie, no bo pytanie właśnie, co te komisje będą sobie tam sprawdzały, no bo też no nie oszukujmy się, tam pracują urzędnicy, a urzędnik niekoniecznie zawsze będzie musiał wszystko sprawdzić, bo on ma czas pracy, on ma jeszcze ile rzeczy do zrobienia i tak dalej, więc może być różnie. No to jest jakby kwestia, która może nas dotyczyć dość mocno, powiedziałbym. Okej, czwarta kwestia. Sięganie, chwytanie i manipulowanie przedmiotami użytkowymi. No tu jest ocenie podlega zdolność osoby do używania ręki, w tym do chwytania, manipulowania, wypożyczania i odstawienia przedmiotów. No i tak dalej. No tu chyba nie widzę nic takiego. Zdolności do omijania przeszkód podczas wykonywania tych czynności. No właśnie, kolejna kwestia, która mogłaby być ewentualnie dyskusyjna. Przemieszczanie się środkami transportu. Ocenie podlega zdolność osoby do przemieszczania się różnymi środkami transportu jako pasażer podczas przejazdu samochodu oraz korzystania ze środków transportu publicznego, takich jak teraz moment, muszę tu przewinąć te wszystkie cyferki, w szczególności taksówka, autobus, pociąg, samolot, w tym również podczas dużego natężenia ruchu. Tak. Klasyfikacja docierających bodźców. Ocenie podlega zdolność osoby do rozumienia znaczenia bodźców, komunikatów oraz informacji docierających do tej osoby różnymi kanałami komunikacji. Na przykład przez przekaz mówiony, pisany lub gesty, zdolności do identyfikacji źródła docierającego bodźca oraz oceny bodźca pod względem jego bezpieczeństwa dla osoby. No właśnie, to wszystko wrzucone do jednego worka i ciekawe, co tu komisja zaznaczy w naszym wypadku. Ocenie podlega, teraz jest kolejna kwestia, zdolność osoby do logicznego przekazywania informacji innym osobom, zwięzłego i zrozumiałego przekazania innym osobom posiadanych informacji za pomocą dowolnego kanału komunikacji, w szczególności przez mowę, gesty lub pismo, w tym również informacji dotyczących własnych potrzeb, dolegliwości lub samopoczucia. No, znowu, ciekawe, co tu wpiszą, bo tu naprawdę dwie różne komisje mogą wpisać dwie różne rzeczy tej samej osobie. Prowadzenie rozmowy. Ocenie podlega zdolność osoby do inicjowania i kontynuowania zakończenia rozmowy lub wymiany informacji z jedną osobą lub więcej niż jedną osobą, w tym zdolności do wprowadzania nowych tematów i poglądów, nawiązywania do tematów poruszanych przez innych za pomocą powszechny z obowiązującego w społeczeństwie sposobu komunikacji.
1: No ciekaw, to będzie jedna z łatwiejszych rzeczy do weryfikacji w obecności
0: komisji. Tak, to się zgadza. To się zgadza. Choć ja się wcale nie zdziwię, jak ktoś komuś mimo wszystko coś wpisze.

0: Ocenia niepodległa zdolność osoby do opanowania, momencik, bo jak zwykle jest opanowanie nowej umiejętności praktycznej, podjęcia i przeprowadzania do końca nieposiadanej wcześniej nowej umiejętności praktycznej związanej z codziennym funkcjonowaniem i opanowania nowego zachowania. No, koncentrowanie się na czynności, ocenie podlega zdolność osoby do celowego skupienia uwagi na wykonywaniu określonej czynności, skierowania uwagi na określony bodziec i utrzymywania jej w czasie, w tym również zdolność do przerzutności i podzielności uwagi. No okej, czyli jak rozumiem, to raczej prawdopodobnie nie o sam brak wzroku będzie chodzić. Korzystanie z urządzeń i technologii informacyjno-komunikacyjnych. Ocenie podlega zdolność osoby do korzystania z technologii, wykorzystywania do rozwiązywania problemów, ułatwienia codziennego, tu znowu mamy właśnie różne rzeczy, funkcjonowania, usprawnienia pracy albo edukacji oraz zwiększenia wydajności i jakości usług, w tym w szczególności umiejętności korzystania z radia, telewizora, komputera, internetu, telefonu komórkowego. Kolejna rzecz, z której można wpisać różne rzeczy w zależności od tego, co sobie komisja wymyśli, moim zdaniem. Myśli o słyszaniu całego ciała, no to w sumie tutaj nie wiem, czy... Chociaż dobrze, no jak w sumie czytam, to czytam. Z użyciem wody i odpowiednich środków czyszczących, w szczególności mydła lub mydła do kąpieli oraz osuszenia całego ciała z użyciem ręcznika w domu i poza domem. I teraz to samo. Mycie i osuszanie rąk i twarzy. Więc w sumie to jest dokładnie to samo. I to w ogóle dla mnie ciekawe. Nie wiem, może to ma jakiś sens, ale dlaczego tutaj są jakby dwa punkty za mycie całego ciała i osobne punkty za mycie rąk i twarzy?
1: Przypuszczam, że może w jakichś przypadkach niepełnosprawności nie ma problemu z umyciem rąk i twarzy, ale na przykład no, sięgnięciem gdzieś tam, powiedzmy, żeby umyć się całościowo, może być większy problem, jeżeli to jest jakaś niepełnosprawność ruchowa.
0: Dokładnie. Być może, ale tu jest jeszcze trzeci punkt. Pielęgnowanie poszczególnych części ciała. Ocenie podlega zdolność osoby do pielęgnowania części ciała, w szczególności skóry, ciała i głowy, zębów, paznokci, stóp, genitaliów, i które wymagają więcej odpowiednich zabiegów pielęgnacyjnych innych niż mycie i suszenie. No dobrze, okej. Troska o własne zdrowie. Ocenie podlega zdolność osoby do uświadomienia sobie własnych potrzeb fizycznych, podejmowanie czynności fizycznych związanych z zapewnieniem sobie odpowiednich warunków bytowych, unikania czynników szkodliwych oraz zdrowego odżywiania się i zachowania właściwego poziomu aktywności fizycznej. Korzystania z toalety, no to jakby tutaj wiadomo. Ubieranie się. Tu przeczytam, bo jest jedna rzecz, która może być ciekawa dla nas, z naszego punktu widzenia. Ocenie podlega zdolność osoby do podejmowania czynności związanych z zakładaniem i zdejmowaniem ubrania i obuwia, w tym umiejętności dostosowania ubioru do aktualnie panujących warunków pogodowych, właściwy dobór ubrania, zapinanie guzików i wiązanie butów. No i ciekawe, co tu komisja jakby wymyśli. Jedzenie i picie, no ocenie podlega zdolność osoby do podejmowania i wykonywania w domu i poza domem czynności związanych ze spożywaniem podanego pokarmu lub napoju, w tym inicjowanie jedzenia i picia, zdolności do rozpoznawania i sięgania po serwowane jedzenie, rozdrabnianie go, otwieranie butelek i puszek, używania przyborów do jedzenia. No tak, potem jest kolejna kwestia. Stosowanie zalecanych środków terapeutycznych. Ocenie podlega zdolność do uświadomiania sobie własnych potrzeb zdrowotnych, podejmowania czynności związanych z korzystaniem z usług specjalistów i przestrzeganiem wydawanych zaleceń, przyjmowanie produktów leczniczych, zachowanie właściwej metody podawania i dawkowania oraz stosowania metod terapeutycznych. O tym warto w sumie wiedzieć, dlatego że no przecież są takie rzeczy, z którymi możemy mieć problem, tak? Jeżeli to są jakieś krople, które trzeba podawać, no rzeczywiście po kropli, Ja sobie naprawdę wyobrażam, że to może być duży problem czasami, bo nie każde krople to tak fajnie działają, jeżeli to nie zakrapiamy sobie czegoś u siebie, w sensie, że jestem w stanie poczuć, tylko na przykład muszę, nie wiem, wlać do jakiegoś, nie wiem, naczynia kilka kropel czegoś tam. I to może być też jakiś problem, więc to też jakby można gdzieś w razie czego na to zwrócić uwagę. Realizowanie wyborów i decyzji. Ocenie podlega zdolność osoby do realizowania własnych wyborów i decyzji, w tym zdolność do przeanalizowania problemu, identyfikacji. Tu jest oczywiście dużo cyferek, dostępnych opcji działania, wyboru najlepszej z tych opcji oraz zdolność do oceny skutków dokonanego wyboru i wiązania się z zaciągnięciem zobowiązań. No okej. Pozostawianie w domu samemu. Ocenie podlega zdolność osoby do pozostawania w domu samemu przez okres co najmniej jednej doby. No ciekawe, co tutaj te komisje będą wpisywać. Tu możesz się dziać ciekawie. Nawiązywanie kontaktów. Ocenie podlega zdolność osoby do inicjowania kontaktów z innymi osobami, w tym fizyczna. A nie, przepraszam, w tym fizyczna to jest ta ocena jakby, to po prostu ta tabelka jest zrobiona naprawdę źle. W tym nawiązywania kontaktów z osobami wcześniej nieznanymi w sposób fizyczny lub za pośrednictwem kanałów teleinformatycznych. Też w sumie ciekawy jestem, co tu będą wpisywać te komisje. Kontrolowanie własnych zachowań i emocji. Ocenie podlega zdolność osoby do kontrolowania własnych emocji i odruchów, zarówno werbalnych, jak i fizycznych, we wzajemnych kontaktach z osobami znanymi lub nieznanymi w sposób odpowiedni do danej sytuacji, akceptowana społecznie. Potem utrzymywanie kontaktów z bliskimi. Ocenie podlega zdolność osoby do utrzymywania kontaktów z osobami bliskimi, takimi jak na przykład rodzina, przyjaciele lub bliscy znajomi, w szczególności występowanie u osoby zainteresowania i potrzeby utrzymywania relacji z bliskimi, komunikowania się i widywania z tymi osobami oraz występowania obiektywnych przeszkód w utrzymaniu kontaktów. Znowu rzecz, którą ciekaw jestem, jak będą te komisje wpisywać. Potem tworzenie bliskich relacji z innymi osobami. Ocenie podlega zdolność osoby do inicjowania, tworzenia i utrzymywania bliskich relacji uczuciowych z drugą osobą, w tym zdolność do zawierania związków, założenia rodziny, wspólnego zamieszkania i planowania wspólnej przyszłości. Też ciekaw jestem, co będą tutaj wpisywać. Kupowanie artykułów codziennej potrzeby. Ocenie podlega zdolność osoby do wybierania, nabywania i przewożenia artykułów potrzebnych w codziennym funkcjonowaniu, takich jak żywność, napoje, odzież, środki czyszczące i artykuły gospodarstwa domowego oraz zdolność do składania zakupionych artykułów w odpowiednich miejscach. Przygotowanie posiłków. Ocenie podlega zdolność osoby do przygotowania i podawania do spożycia posiłków prostych, czyli posiłków o małej liczbie składników, łatwiej w przygotowaniu i łatwych do serwowania oraz posiłków złożonych, czyli posiłków o dużej liczbie składników, wymagających skomplikowanych metod przygotowania i serwowania. Też bardzo jestem ciekaw, co by tutaj te wszystkie komisje wpisywały. Dbanie o dom i ubrania. Ocenie podlega zdolność osoby do czyszczenia powierzchni i sprzętu kuchennego, sprzątania zajmowanego mieszkania przy użyciu sprzętu gospodarstwa domowego, właściwego segregowania i pozbywania się śmieci oraz zdolność od dbania o ubrania i obuwie, w tym właściwego przechowywania garderoby, prania i suszenia odzieży oraz korzystania z pralki, suszalki lub żelazka. No właśnie, też kolejna taka rzecz, którą można ciekawie. Potem, dokonywanie transakcji finansowych. Ocenie podlega zdolność do osoby do dokonywania transakcji finansowych, gotówkowych lub bezgotówkowych, kończącym się kupnem lub sprzedażą towaru lub usługi, w tym rozumienie wartości pieniądza i cen produktów oraz używanie pieniędzy do kupowania lub sprzedaży. rekreacja i organizacja czasu wolnego. Ocenie podlega zdolność do zaangażowania się w aktywności związane z dowolną formą spędzania wolnego czasu, jak na przykład udział w wydarzeniach kulturalnych lub sportowych, w tym nieformalnych lub formalnych zorganizowanych przez instytucje publiczne i inne podmioty, wizyty w placówkach kultury, podróżowanie, zwiedzanie, rozwijanie hobby oraz uczestnictwo w kołach zainteresowań. 31. Jeszcze zostały tylko dwa. Załatwianie spraw urzędowych. Ocenie podlega zdolność osoby do korzystania z usług publicznych, załatwiania spraw w urzędach lub instytucjach, w tym zdolność do osoby do złożenia odpowiedniego wniosku papierowego lub przez internet. No i 32 punkt, ostatni zdaje się, realizowanie dziennego rozkładu zajęć. Ocenie podlega zdolność osoby do podejmowania działań związanych z planowaniem, ustalaniem i spełnianiem czynności wynikających z codziennego rozkładu zajęć i obowiązków. No i uzasadnienie maksymalnie 2000 znaków. I tyle.
1: Mam wrażenie, że tu mogą być bardzo różne wyniki w przypadku tak. bardzo różnych osób. Tak. I chęć zrobienia rzeczywiście i zweryfikowania tego, to jest wręcz, mam wrażenie, niemożliwa, a wręcz w pewnych przypadkach to zwyczajnie uwłaczająca godności, że tak górnolotnie powiem. No bo... Powiedzmy, no nie wiem, weryfikowanie, czy ktoś jest w stanie się samodzielnie umyć? Takie rzeczywiste weryfikowanie, no...
0: Nie no, ja myślę, że... No bo tu jest mówione
1: ocena
0: o tym,
1: zdolności,
0: że,
1: tak.
0: Że na podstawie wywiadu.
1: Na podstawie
0: wywiadu. Znaczy, nie w tym konkretnym dokumencie, ale jest napisane, że na podstawie wywiadu. Czyli oni się będą pytać, czy umiesz się umyć.
1: No więc tak naprawdę w wywiadzie można powiedzieć wszystko.
0: W wywiadzie można powiedzieć wszystko, to się zgadza.
2: O tym właśnie myślałem, nie? Że...
0: Natomiast nawet jak tak sobie próbowałem, no bo powiedzmy, że okej, jestem, załóżmy, co się raczej nie stanie, członkiem takiej komisji i powiedzmy, sam siebie chcę spróbować zweryfikować to. Tak szczerze mówiąc, pomyślałem sobie, że zrobię sobie takie widełki, jakby oczywiście na podstawie tego, co faktycznie jakby umiem, co faktycznie jestem w stanie zrobić, ale kilka rzeczy było na tyle zastanawiających, nie wiedziałem, co wpisać i to mi się zaczęło tak rozjeżdżać, że w pewnym momencie ta różnica to była trzykrotna.
1: No tak, bo w wielu przypadkach to sobie można odpowiedzieć, to zależy.
0: To zależy, więc no co wpisać, tak? Coś pośredniego, no może, ale może jednak nie. Więc no to wszystko jest dość mocno takie, jak mi się wydaje, bardzo tu zależne od konkretnej komisji i się wcale nie zdziwię, jak w jednych komisjach ludzie się niewidomi załapią, a w innych się nie załapią, w zależności od tego, gdzie się mieszka i kto będzie to wszystko badał.
2: No, to jest ciężki, myślę, temat, jak w ogóle próbuje się, jakby to jest z jednej strony taka próba podejścia sprawiedliwie, tak? Bardzo byśmy chcieli, sobie życzyli, żeby były te rzeczy jakby dystrybuowane zależnie od potrzeb, tylko nagle zderzamy się z tym, ale jak się określa te potrzeby tak konkretnie, tak? Jak się określa tę sprawność, tak? Jak wychodzimy poza ramy tych typowych określeń, niepełnosprawność wzrokowa, ruchowa i tak dalej i zaczynamy oceniać jakby, no dobra, są niewidomi na przykład, no na naszym przykładzie, mniej zrehabilitowani, bardziej zrehabilitowani, tak? I no jak to określać, zważywszy też na to, że to jest wszystko płynne, tak? Bo my czasami uczymy się nowych rzeczy albo w określonych sytuacjach radzimy sobie z daną czynnością lepiej, w określonych sytuacjach gorzej.
1: Ale słuchajcie, no teraz... to jest
0: no to nawet... teoretycznie te mnożniki, no ale właśnie no, jak te mnożniki tu stosować, potem,
2: tak?
0: To jest...
2: Bo mówię, za rok się czegoś nauczę znowu, tak? Albo...
1: Ale są takie, wiecie, sytuacje, w których najzwyczajniej w świecie te nasze umiejętności to i tak okazują się niewystarczające. No, przykład najbliższy z naszego podwórka. Umiejętność gdzieś tam, powiedzmy, korzystania i tak w temacie audycji, z komputera, z telefonu i tak dalej, i tak dalej.
0: No właśnie, czy jesteś w stanie korzystać z komputera? Tak, nie.
1: No właśnie.
0: Albo często... I przy jakim, pomocy. No to naprawdę zależy.
1: I w jakich okolicznościach, bo czasem zdarzy się tak, że na przykład ja po prostu nie wiem, co się z tym komputerem dzieje w tym momencie, bo przestał mówić. No i co? I to znaczy, że ja jestem w stanie z tego komputera w tym momencie skorzystać, czy nie?
2: No ja myślę, że tutaj wjeżdża już pojęcie tej społecznej koncepcji niepełnosprawności, tak? Czyli pytanie jest, co czyni moją niepełnosprawność? To ja ją czynię i jakby te moje psychofizyczne różne uwarunkowania, no czy społeczeństwo rozumiane w tym sensie, że no jeżeli programista nie stworzy systemu, który jest dla mnie dostępny, to przykładowo tu się objawia ta niepełnosprawność, nie jestem w stanie wykonywać na przykład mojej pracy. Tak? Gdyby to powstało, mógłbym. No i tak samo myślę sobie, możliwość dokonywania transakcji finansowych. No okej, okay, nasze banknoty powiedzmy są w jakiś sposób dostępne, jakieś tam charakterystyczne cechy mają, one są lepiej lub mniej wykrywalne. Ja tam nigdy jakoś po banknotach, zwłaszcza wytartych już takich długo używanych, no miałem duży problem poznawać. Są banknotówki, są aplikacje, no jasna sprawa, można użyć. No ale gdyby były jakieś brajlowskie oznaczenia jakby z designu wynikające, no to byłoby to dużo mniej jakoś tematem, tak? Na przykład w tego typu komisjach też potem. Czy przykładowo, no właśnie, kwestia nawet transakcji finansowe przy terminalach dotykowych, tak? Że żyjemy w świecie, który tak mocno i tak silnie ewoluuje i przyzwyczaja nas do różnych nowych trendów. Ja zresztą w sekcji newsów ze świata opowiem wam o bardzo ciekawym przykładzie tego, jak kwestia tego, że zaczęły się pokazywać pewne rzeczy na ekranach i tak dalej, została rozwiązana tu w Austrii. Natomiast no po prostu okazuje się nagle, że jakby człowiek chciałby powiedzieć, tak, jestem w stanie robić, ale gdybym miał to czy to dostosowanie, które i jakby gdybyśmy jeszcze mówili o jakichś rzeczach z kosmosu, ale mi się na przykład serce kraje, jak właśnie dlatego też tu opowiadam często o różnych rzeczach ze świata, że w innym kraju udzieliłbym kompletnie innej odpowiedzi, bo wiem, że tam pewne rzeczy są zapewnione, a tutaj w Polsce nie są, tak? I niestety muszę udzielić odpowiedzi przeczącej. Nie jestem w stanie zrobić rzeczy X, Y, Z. No i to tutaj gdzieś się kłania właśnie ten społeczny model niepełnosprawności. Co czyni tą naszą niepełnosprawność, tak? To takie przemyślenia mam na luźno.
0: No, także, no nie wiem, jakoś tak ten formularz nie napawa mnie jakimś przesadnym optymizmem, no ale jakiś musi być, natomiast tu też taka jeszcze jedno takie moje przemyślenie, no bo do tej pory mieliśmy sobie stopnie niepełnosprawności, i to musiało wszystkim wystarczyć. A teraz nagle zaczyna się coś nabudowywać na te stopnie niepełnosprawności. Mamy to świadczenie 500+ dla osób niesamodzielnych. I to jest w ogóle jakby osobna kwestia. Teraz mamy to świadczenie i tu jest w ogóle jeszcze osobna kwestia. I się nagle okazuje, że ten system, tu mamy ileś różnych ocen do iluś różnych rzeczy i zamiast robić coś, jakiś jeden system, który by działał do wszystkiego, to mamy ileś jakichś nadbudówek, przybudówek, dobudówek. Każdy to sobie rozumie po swojemu, jak chce. I no nie wiem, każdy to teraz jakoś rozwija. Jakoś w ostatnich latach w szczególności to się zaczęło rozwijać. Tylko właśnie, no ciekaw jestem, jak to wszystko będzie szło dalej. No ale nic, zobaczymy.
1: Czas pokaże. Po prostu.
0: I... czy tu coś jeszcze jest, są jeszcze newsy takie pojedyncze, czyli najpierw od Piotrka, Apple Viz przygotowuje kolejny raport satysfakcji z dostępności urządzeń Apple, możesz w tym pomóc.
3: Czyli po polsku mamy kolejną ankietę, którą warto wypełnić, bo no właśnie to jest drugi raz, kiedy portal Apple Viz na coś takiego się zdecydował, bo w zeszłym roku oni opublikowali coś takiego, co się po angielsku ładnie nazywało Apple Viz Report Card, czyli no właśnie, to oni zainspirowani byli jakimś innym portalem, teraz nie przypomnę sobie jakim, który zbadał poziom satysfakcji, chyba to było o programistach albo ogólnie o użytkownikach urządzeń Apple. No i tutaj wiemy, jak z dostępnością tych systemów wygląda. Czasem jest lepiej, czasem jest gorzej. Wiadomo, co mówi marketing, no a jak to jest w praktyce, no to każdy z nas, myślę, wie, albo no, bo korzystaliście, albo korzystacie z tych urządzeń, albo po prostu gdzieś słyszycie od nas, czy od innych osób w środowisku. Dlaczego warto to się nad tym pochylić? No, między innymi dlatego, że ten raport z zeszłego roku to był dość szeroko komentowany, bo no, Apple jest dosyć dużą stroną, więc no, umówmy się, że nawet jeśli generalnie mówi się, że no, Apple może nie reaguje na wszystkie raporty, nie odpowiada bezpośrednio wszystkim, no to no, o Apple wiedzą, Apple Visa na pewno czytają, a nawet jeśli by, powiedzmy, ktoś z działu dostępności akurat tego nie przeczytał, ale pewnie ktoś przeczyta, to te większe portale technologiczne, gdzieś około Apple'owskie, też o tych raportach komentowali. A no to już na przykład dział marketingowy, powiedzmy, jeśli widzi, że powiedzmy ktoś, ogólnie duża społeczność niewidomych użytkowników, powiedzmy Maców, ocenił jej dostępność na 3 gwiazdki z 5, no to wiadomo, że tam gdzieś dział marketingu zwróci się do tego działu odpowiedzialnego za dostępność, za naprawienie, bo no słuchajcie, no z jednej strony mówimy to, a ludzie tutaj oceniają to jakoś tak dostatecznie, to nazwijmy naszą skalą ocen, no to takie informacje gdzieś dotrą. Więc do tego warto sobie tę ankietę wypełnić, natomiast to będą mogły chyba zrobić tylko osoby, które nas słuchają na żywo, niestety, bo no tutaj w przeciwieństwie do WebAIM-a na przykład, który swoją ankietę o dostępności stron internetowych, no to ona jest od grudnia i do końca stycznia, więc jeśli jeszcze ktoś jej nie wypełnił, też polecam, żeby to zrobić, no to cały czas można, no to tutaj ta ankieta jest dostępna tylko przez tydzień, bo do niedzieli, do 14 stycznia możemy sobie tą ankietę wypełnić, natomiast jeśli macie konto na portalu Apple Visa, jeśli nie, to można łatwo je założyć, to myślę, że warto sobie wejść na główną stronę, to jest też wypromowana ta ankieta na głównej stronie, więc no, w komentarzu też znajdziecie później link, na pewnie po czasie też się pojawią wyniki i sobie tą ankietę wypełnić. To są głównie pytania zamknięte, natomiast też mamy pola, w których możemy jakieś bardziej szczegółowe komentarze wypełnić. Tutaj, co ciekawe, autorzy tej ankiety, którzy później będą te wyniki sprawdzać, najciekawsze komentarze wypromują i one będą gdzieś pokazywane na stronie, żeby no na przykład zwrócić uwagę na jakieś konkretne błędy, więc jeśli chcemy się rozpisać, znamy język angielski, albo może nie wiem, posłużymy się tłumaczem, nawet nie wiem, żeby zwrócić uwagę na jakieś kwestie, które mogą umknąć użytkownikom gdzieś ze Stanów Zjednoczonych czy z Anglii, no to możemy to zrobić i takie ciekawsze komentarze gdzieś będą właśnie promowane, to potem może być cytowane przez jakieś inne strony, więc tutaj ludzie to z Apple na pewno by wtedy zobaczyli. No i w takiej sytuacji też możemy zdecydować, czy te komentarze mają po prostu, ma być powiedziane, że my jesteśmy autorem tych komentarzy, czy one mają po prostu być zanonimizowane, żeby to było właśnie anonimowo. Jakie mamy pytania? Więc myślę, że możemy sobie tutaj przejść po tej ankiecie. Musimy być zalogowani, żeby ten formularz zobaczyć. Jeśli nie jesteśmy, to po prostu on się nam nie wyświetli. No jest generalnie bardzo prosty formularz. Tutaj też autorzy proszą, żeby wypełniać pola tylko dotyczące funkcji, których my osobiście korzystamy, no czyli jeśli jesteśmy osobą niewidomą, nie korzystamy z funkcji powiększających na przykład, albo nie mamy linijki brajlowskiej, no to z sekcji o brajlu, czy o powiększaniu ekranu nie wypełniamy. Pierwsza sekcja to są funkcje i doświadczenia z VoiceOvera. Pierwsze pytanie, jak oceniamy funkcję VoiceOvera na iPhone'ie? I tutaj te wszystkie pola generalnie wybieramy albo od pierwszej opcji NA, czyli Not Applicable, jeśli chcemy jakieś pole po prostu pozostawić puste, no a potem po prostu dajemy ocenę od 1 do 5, gdzie 5 to jesteśmy bardzo zadowoleni, a 1 to jesteśmy w ogóle wcale niezadowoleni. No i tutaj mamy właśnie, jak oceniamy funkcję VoiceOvera na iOS-ie, na iPadOS-ie, więc tutaj na iPadach, na macOS-ie, na watchOS-ie i na tvOS-ie, więc na Apple TV. No i później pod spodem mamy pole, gdzie możemy zostawić ogólnie komentarze dotyczące funkcji VoiceOvera na produktach Apple. Następnie mamy, jak oceniamy nasze doświadczenia, więc tutaj pierwsze pytanie po prostu mówi o dostępnych funkcjach, a drugie o naszych doświadczeniach, czyli no po prostu jak to wszystko działa w praktyce. No i tutaj znów mamy pola na poszczególne systemy, iOS, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS i tak dalej. No tutaj znów mamy pole na zostawienie komentarzy. Sekcja druga to są funkcje związane z Braille'em i tutaj podobnie mamy pole do funkcji związanych z Braille'em dostępnych na iOS-ie, iPadOS-ie, macOS-ie, watchOS-ie i tvOS-ie. No i tutaj znów możemy komentarze zostawić i jakie mamy doświadczenia z korzystaniem z Braille'a, więc tutaj pewnie można, no głównie pewnie tutaj chodzi o monitory braille'owskie, natomiast jeśli ktoś korzysta z pisania z Braille'a, no to myślę, że może też by się to dało podciągnąć pod to, no, czy tu to wypełnimy, no to można, no na pewno te wiadomości gdzieś dotrą. Sekcja trzecia dotyczy funkcji dla osób słabowidzących, no i tutaj znów po prostu mamy podzielone, mamy dwa zestawy list dotyczących ogólnie dostępnych funkcji i naszych doświadczeń z tymi funkcjami, tutaj też podzielone na każdy system osobno, no i pole do zostawienia komentarzy. Potem mamy sekcję następną, czwartą, na pozostałe i tutaj mamy pytanie, jak oceniamy funkcje, które zostały wprowadzone w roku 2023. I tutaj no właśnie, to też możemy dać ocenę od 1 do 5. Tam na górze strony też jest link, gdzie możemy sobie przejrzeć, jakie nowości zostały wprowadzone w poszczególnych systemach. No to na przykład na iPhone'ie taka chyba najważniejsza funkcja to była to funkcja wskaż i mów z lidarem, nie wiem, taka pierwsza nowość, która mi jakoś bardzo się gdzieś rzuciła w oczy. No i właśnie tutaj możemy ocenić, czy ta funkcja, czy jakieś inne, które w zeszłym roku zostały wprowadzone, czy one faktycznie nam się przydają, czy nie. No i też tutaj możemy oprócz tej wystawienia oceny, możemy jakiś komentarz zostawić. Jak oceniasz postępy firmy Apple w naprawianiu błędów związanych z voiceoverem, Braille'em czy powiększaniem w roku 2023? No i podobnie, możemy zostawić ocenę i zostawić jakieś komentarze, więc jeśli wiemy o jakichś błędach, które zgłaszamy od X lat, które nie są poprawiane, no to to jest dobre miejsce, gdzie po prostu możemy zostawić. No i ostatnie pytanie, czy mamy jakieś sugestie, co jeszcze firma Apple mogłaby wprowadzić, żeby poprawić dostępność swoich urządzeń i doświadczeń? No i też po prostu możemy sobie rozpisać. Później mamy pole na jeszcze jakieś inne komentarze, które nie dotyczą pozostałych pól. No i tutaj mamy właśnie to pytanie, o którym mówiłem na końcu. Czy jeśli Apple zdecyduje, że nasz komentarz jest na tyle fajny, że chcieliby go gdzieś wypromować, czy ma być powiedziane, że no my ten komentarz zostawiliśmy, czy po prostu on ma być anonimowy. No także jeśli słuchacie nas przed tym 14 stycznia, korzystacie z urządzeń Apple, no to myślę, że ta ankieta może być warta wypełnienia, no bo faktycznie to jest coś, co na co nie tylko właśnie społeczność osób niewidomych zwraca uwagę, ale właśnie w ten sposób gdzieś taka informacja wychodzi na szerszy świat. Nie wiem, ile osób wypełniło go w zeszłym roku, na pewno to było dużo. No i generalnie tak jak się mówi, że dostępność Apple jest dobra, no to w iOS, z tego co pamiętam, tutaj dostał ogólnie 4 gwiazdki, iPadOS też, Mac i tvOS chyba 3, więc on tutaj też pokazuje, że jednak no właśnie, iOS dostał 4,5 ocenę w zeszłym roku, iPadOS 4,2, macOS 3,6, watchOS 4,1 i tvOS też 3,5 gwiazdki, więc no i tutaj mamy właśnie komentarze takie naprawdę obszerne, więc warto, jeśli korzystacie z właśnie urządzeń Apple, jeśli jeszcze jest na to możliwość, warto sobie to wypełnić.
1: Tymczasem mamy kolejne wypowiedzi. Na YouTubie na przykład pojawił się komentarz od Łukasza. To jest pytanie, czy God of War Ragnarok na PS4 jest w pełni dostępny dla osób niewidomych? Łukasz by się chciał dowiedzieć.
3: Czy jest w pełni dostępne, to bym się niestety zastanowił. Są recenzje, Brandon Cole, pamiętam, że taką recenzję zrobił. Generalnie problem jest taki, że gra generalnie jest nawet dostępna, bo mamy różne dźwięki, mamy screen reader, przynajmniej jeśli mamy konsolę ustawioną na angielski. Tutaj jest też niestety dla nas problem, że no właśnie jeśli chcemy z tego screen readera korzystać, no to nie możemy grać w grę po polsku, a szkoda, bo ma bardzo fajnie zrobiony dubbing polski między innymi. Ale no, jest kilka problemów, no ten screen reader nie działa wszędzie, więc są miejsca na przykład, kiedy zarządzamy ekwipunkiem, a no zagrama takie elementy RPG, no to będzie nam jakiś OCR potrzebny, a żeby zrobić OCR z konsoli, no to na przykład musimy sobie obraz na komputer jakoś wysłać, albo po prostu, nie wiem, robić zdjęcie telefonem, albo użyć aplikacji Remote Play, żeby obraz przerzucić na komputer. No to się da obejść i z OCR-em to działa. Mamy też wsparcie nawigacyjne, ale ono niestety nie zawsze nas doprowadzi tam, gdzie same. Generalnie działa, ale są jakieś niektóre zagadki w grze, w których możemy utknąć. Trwają prace nad tekstowym przewodnikiem, jak tą grę w zupełności całkowicie samemu przejść bez pomocy osoby widzącej. Natomiast one jeszcze oficjalnie się nie pojawiły. No myślę, że za jakieś 6 miesięcy, mam nadzieję, za parę miesięcy się pojawią. Autor tego przewodnika ostatnio miał tak kilka spraw, które mu dziś wypadły, przez to się wszystko opóźniło, ale wiem, że prace nad takim przewodnikiem trwają, więc no to jest w miarę dostępna gra, ale niestety, żeby była w pełni dostępna, to nie mogę powiedzieć na razie.
1: No i tu jeszcze mamy wypowiedź od Dawida a propos Blind Shella, że pojawiła się nowa aplikacja, a właściwie nowa wersja aplikacji Pogoda, pogoda lokalna, i można dodać miasto do ulubionych. Taka kolejna nowość w Blind Shellu. Dziękujemy ci bardzo, Dawidzie, za te informacje.
0: W takim razie chyba zostały nam tylko newsy duże, czyli w zasadzie te nasze maratony newsowe. To może, żeby tak troszkę odpocząć sobie od poważnych tematów, nowości w grach od Piotrka.
3: Okej, okay, to no, jak zwykle był koniec miesiąca, nawet koniec roku, słuchajcie, bo rok 2023 się skończył, więc tradycyjnie pojawił się kolejny biuletyn nowości na Audio Games, ale to nie tylko o tym będziemy mówić, bo całkiem sporo też później się wydarzyło. No, jeśli chodzi o ten biuletyn, dużo rzeczy też tradycyjnie mówiłem wam na bieżąco, więc jeśli chodzi o to, co się pojawiło poza tym, no o modzie do gry CrossCode już wspominaliśmy, więc no tutaj więcej informacji znajdzie się w poprzednich audycjach. O modzie do Plants vs. Zombies też, on cały czas zresztą się rozwija. O grze Ripley's Aliens też. Natomiast tutaj taka gra bardziej przygodowa, nowa. Dla iPhone'a i Maca się pojawiła. Gra nazywa się Voice of the Ancients. I tutaj autor tej gry napisał, że stworzył tą grę specjalnie między innymi dla osób niewidomych i słabowidzących, ale nie tylko. To jest gra przygodowa, więc tutaj musimy jakieś zagadki rozwiązywać, żeby znaleźć jakiś zagubiony dawno skarb, uciekając od jakiejś złej grupy. Jakiegoś stowarzyszenia starożytnych. I co ciekawe w tej grze, ona jest sterowana głosem, więc tutaj narrator nam opisuje nasze otoczenie i my po prostu dosłownie mówimy tej grze, no właśnie używając po prostu naszego głosu, co chcemy zrobić, gdzie chcemy pójść, co ma nasza postać zrobić. Gra jest w App Store, więc można sobie ją czy na iPhone'a, czy na Maca ściągnąć, jakby ktoś chciał sobie przetestować, to można. No to było coś dla fanów Apple'a, a teraz coś dla użytkowników Androida, bo pojawiła się gra Duels RPG, czyli to właściwie to jest seria gier, już kilka tych gier w tej serii powstało, są takie gry, no właśnie RPG, gdzie głównie zarządzamy ekwipunkiem, musimy różne decyzje podejmować, no ale walczymy też w takim systemie właśnie turowym. Te gry generalnie były jednoosobowe, ale pojawiła się kolejna część, Duels RPG PvP Arena, więc jak tutaj PvP, Player vs. Player, tak rozwinąć ten skrót, a będziemy grać przeciwko innym graczom, właśnie używając tego silnika zaawansowanego żeby grać przeciwko innym graczom. Będziemy mogli walczyć przeciwko innym w czasie rzeczywistym, możemy tworzyć, dostosować nasze postacie, różne klasy będą dostępne, różne talenty, więc właśnie każda klasa będzie miała swoje unikalne umiejętności, ale poza tym też będziemy mieli do dyspozycji duży świat, w którym znajdziemy różne lochy, różne jakieś misje poboczne, które możemy wykonywać, żeby zdobywać lepszy ekwipunek. No i właśnie mamy te walki przeciwko innym graczom, które pozwalają nam wspinać się w liście najlepszych graczy, no i po prostu wspinać się i stawać się najlepszymi w tej grze. Gra była testowana z Talkbackiem i z innymi czytnikami ekranu. Wiele osób niewidomych gdzieś grało w poprzedniej części w tej serii, więc autor o osobach niewidomych jak najbardziej wiedział i w tej nowej części to osoby niewidome były zaangażowane już w jej rozwoju, więc gra jest bardzo fajnie dostępna. Więc jeśli macie telefon z Androidem, to myślę, że warto sobie tą grę ściągnąć. Później mamy grę kościaną, która, co ciekawe, jest, najpierw była dostępna po polsku, tam też znajdziecie link do wersji polskiej, też została przetłumaczona na angielski, w której generalnie to jest gra zainspirowana grą w świnkę. Jeśli ktoś na przykład w aplikacji Dice World czy na RS Games się grał, gdzie rzucamy generalnie w tej oryginalnej grze to była po prostu zwykła sześcienna kostka. W tej grze ta kostka ma ścian 8 i chodzi o to, żeby nazbierać jak najwięcej punktów. Rzucamy tą kostką, jeśli będziemy jeśli rzucimy od 2 do 6, to będziemy po prostu tą liczbę punktów zdobywać, natomiast możemy też rzucić 1, tak jak właśnie w tej grze w świnkę. Jeśli rzucimy 1, to wszystkie punkty, które zgromadziliśmy, tracimy i tura przechodzi do następnej osoby. 2 automatycznie zapisuje to, co akurat zdobyliśmy i przekazuje turę do następnej osoby. 7 pokazuje. 7 nic nie robi, a 8 nam może losowo albo dodać 8 lub zabrać 8 punktów z naszego konta. No i tutaj jest ostrzeżenie, gra powstała w BGT, więc antywirusy mogą mówić, że tam jest wirus, ale spokojnie wirusa nie ma. Rokokoko już też wspominaliśmy ostatnio. Później mamy grę taką też przygodową, tylko tutaj takie interactive fiction, czyli coś pokroju na przykład gry Otchłań, jeśli ktoś grał, tylko że tutaj po angielsku. Gra, w której jesteśmy gdzieś uwięzieni na statku, który pomału gdzieś jest wciągany przez czarną dziurę, i musimy po prostu z tego statku uciec. No i gdzieś na tym statku jakieś tajemnicze portale się otwierają i widzimy jakąś osobę, która gdzieś nam towarzyszyła od początku tej przygody, i musimy po prostu dowiedzieć się, co się dzieje, skąd te portale się wzięły, i po prostu rozwiązać tą zagadkę, co się dzieje, jak się tutaj znaleźliśmy. Później mamy grę przeglądarkową, Survival Game. Co ciekawe, to jest gra, która jest dostępna tylko w języku polskim. To jest po prostu gra, w której musimy przetrwać. To jest taka też właśnie coś w pokroju takiej gry przygotowej, powiedzmy. Następnie mamy Muda Celestial Knights, opartego na uniwersum Dragon Balla, więc jeśli ktoś w dzieciństwie to anime pamięta, może teraz, bo przecież cały czas Dragon Ball gdzieś tam trwa, jakieś nowe odcinki powstają, i chcielibyśmy się w tym uniwersum znaleźć, lubimy Mudy, czyli właśnie wieloosobowe gry tekstowe, to taki Mud właśnie powstaje, znajdziecie adres, możecie się po prostu do niego podłączyć, w tym świecie się zanurzyć. Ale to nie są wszystkie nowości. Tutaj biuletyn przechodzi do aktualizacji, a zanim przejdziemy do aktualizacji, to jeszcze może tutaj dołączę te inne nowości, które później się pojawiły. Mamy kolejną chińską grę RPG, więc tutaj będzie nam tłumacz potrzebny. Gra nazywa się Journey of Seeking. No i to jest gra, w której gramy małym chłopcem, który okazuje się ma nadzwyczajne zdolności w różnych sztukach walki. No i postanawiamy wyruszyć w świat, żeby dowiedzieć się więcej o tych różnych sztukach walki. No i kiedy to robimy, nagle wszyscy zewsząd zaczynają nas atakować i my nie wiemy czemu. No i po prostu musimy po pierwsze tych przeciwników, którzy nam staną na drodze, pokonać, no a po drugie dowiedzieć się, czemu tak się dzieje, skąd to się wszystko wzięło, dlaczego jesteśmy tak dobrzy w sztukach walki, bo może tutaj jest jakieś głębsze dno, no i po prostu musimy to tą zagadkę rozwiązać. Gra jest dostępna na Windowsa, no i tutaj mówię, gra jest dostępna wyłącznie w języku chińskim, więc tutaj musimy się zaopatrzyć w dodatek tłumaczący, czy to do NVDA, czy do ZSR-a. No ale jeśli taki dodatek mamy, no to można spokojnie sobie grać. I ostatnia nowość, Super Mario 64 Boombox. To jest przepisanie jednej z minigier dostępnej w grze Super Mario 64, a przynajmniej jej wersji na przenośną konsolę Nintendo DS, w której po prostu musimy, no to jest gra w pamięć, mamy planszę, no i musimy znaleźć wszystkie pary dźwięków. Problem polega na tym, że nie mamy na to dużo czasu, po prostu przechodzimy poszczególne poziomy. Na początku mamy trzy pary, potem mamy tych par stopniowo coraz więcej. Natomiast oprócz tego, że oczywiście wszystkie mamy oryginalne dźwięki gdzieś właśnie z tej gry, więc tutaj mamy takie właśnie dźwięki z Mario. Natomiast te dźwięki z czasem stają się coraz bardziej podobne do siebie umyślnie. Tych par jest coraz więcej i na dodatek mamy ograniczoną liczbę szans, bo możemy się trzy razy pomylić w późniejszych poziomach. Więc no też musimy mieć dosyć dobrą pamięć, bo no, gra nam też nie pozwoli jakoś dużo losowo klikać i faktycznie trzeba się tą pamięcią gdzieś wykazać. No gra generalnie jest bardzo fajna, natomiast nie jest bardzo stabilna. Podczas stosowania tej gry parę razy mi się wysypała, no ale jak działała, to no, muszę powiedzieć, że działała całkiem przyjemnie. I teraz jeszcze mamy tutaj troszkę aktualizacji, które mi uciekły, ale już je znalazłem. War Team tradycyjnie kolejne aktualizacje dostał. Między innymi pojawiło się wesołe miasteczko, do którego możemy sobie dotrzeć we wiosce gnomów. No i tam mamy różne rzeczy, które możemy sobie tam w tym wesołym miasteczku zobaczyć. Mamy nowe opcje na ekranie wyboru poziomu trudności. No i mamy oczywiście też poprawki, inne błędów. Tutaj też możemy więcej najemników z całego świata gdzieś nawoływać, jeśli potrzebujemy. No i tutaj właśnie więcej poprawek, błędów, bo tu kilka takich mniejszych aktualizacji w tej grze się pojawiło. Następnie mamy grę Periphery, w której eksplorujemy planetę takim skafandrem, który może zarówno chodzić, jeździć, latać. Mamy plecak odrzutowy. No i pojawiła się duża aktualizacja, w której oprócz tego pojawiła się w tym skafandrze opcja łodzi podwodnej, bo na tej planecie też teraz została dodana woda i to bardzo dużo tej wody. No i możemy właśnie też sobie po tej wodzie pływać. Znajdziemy w niej wiele jaskiń, które są gdzieś losowo generowane. No i w tych jaskiniach znajdziemy kolejne jakieś skarby, informacje oraz różne materiały, które pozwolą nam nasz skafander jeszcze bardziej ulepszać. Następnie mamy aktualizację do gry Upheaval, to jest też taka gra w RPG, w której to mamy nowe intro, będziemy widzieli pamiętnik czarnoksiężnika, na którego czekamy w tej grze. Będziemy wiedzieć, po prostu dostaniemy więcej informacji o miejscu, w którym gra się będzie rozwijała. No i jak zwykle mamy poprawki błędów. Crazy Party zostało zaktualizowane, o tym już wam wcześniej też mówiliśmy. Tam nowe karty, pojawiły się nowe gry. Gra Advanced Wars, czyli taka też gra strategiczna, to jest też przeportowana gra dla widzących też z konsol Nintendo, w której dowodzimy armią, no i teraz w tej najnowszej wersji gra dostała system pogody, więc czasami na planszach będziemy mieli właśnie jakieś mgły, jakieś burze, które nam będą pogarszały widoczność, no i sztuczna inteligencja też naszych przeciwników w tej grze została jeszcze ulepszona. O aktualizacji Mortal Kombat też mówiliśmy, tam coś się trochę pozmieniało, jeśli chodzi o dostępność, która działa trochę lepiej. Niestety na komputerach nadal mamy ten, nazwijmy to, tragiczny syntezator mowy. O aktualizacji Forzy też już mówiliśmy, natomiast to jest chyba dobre miejsce, w którym możemy powiedzieć o narzędziu, które społeczność stworzyła, bo Forza sama w sobie, czyli to jest gra wyścigowa, udostępnia zewnętrznym aplikacjom różne informacje o naszym samochodzie, między innymi jego prędkość, temperaturę kół, w jakim stanie jest zawieszenie, co gra nam wcześniej nie udostępniała, a społeczność stworzyła właśnie narzędzie, które daje nam do tego dostęp. Nazywa się Accessible Forza Real-Time Companion. Działa zarówno z wersją na komputery, jak i na konsole, bo w wersję na konsole też można sobie tak ustawić, żeby dały dostęp do tych danych. No i możemy sobie właśnie ustawić, żeby gra nam cyklicznie informowała o prędkości samochodu, jeśli się zmienia. Można sobie różne ustawić, jak często to mamy być o tym informowani, kiedy koła się będą przekroczą jakąś temperaturę, co informuje nas o tym, że po prostu będziemy tracić szybciej przyczepność. No tam jest wiele opcji, które możemy sobie skonfigurować. Więc jeśli gdzieś bardzo zaczynamy grzebać w naszym samochodzie i chcemy mieć dostęp do właśnie wszystkich tych informacji, no to tym narzędziem możemy być o nich informowani praktycznie w czasie rzeczywistym. Następnie mamy Hearthstone'a. Ja myślę, że tutaj możemy połączyć też to, o czym chciała powiedzieć Paulina, bo tutaj poniekąd te informacje się łączą ze sobą, bo tak jak wspominałem jakiś czas temu, kilka rzeczy w grze nie było dostępne przez to, że Blizzard je przebudował, bo na przykład był niedostępny sklep oraz ten nowy tryb nowicjusza w tej grze, bo on został przebudowany i w tym nowym trybie między innymi zostały włączone tryby, które wcześniej przez mod Hearthstone Access nie były dostępne, jak na przykład karczemna bójka, o której Paulina, wiem, że chciałaś opowiedzieć, nie wiem, czy możemy opowiedzieć, jak to.
4: Znaczy tak, ogólnie karczemna bójka to jest taki tryb Hearthstone'a, który co tydzień ma różne zasady i co środę wieczorem jest rotacja tych zasad, one się potrafią powtarzać tam, nie wiem, z roku na rok, jakby potrafią być na przykład jakieś takie karczemne bójki, które są, nie wiem, co roku na święta i tak dalej, ale na ogół no to one się rotują. No i naszym zadaniem jest przeczytać sobie ten opis, stworzyć jakąś talię albo wybrać po prostu klasę bohatera i grać talią losowo stworzoną przez grę, no i wygrać co najmniej raz, bo za pierwszą wygraną otrzymujemy pakiet standardowy. I kwestia jest taka, że właśnie niedawno, no, można było wcześniej grać czy to OCR-em, czy to Golden Cursorem w karczemną bójkę, z tym, że był spory problem, naprawdę spory, z tworzeniem talii, bo o ile były te karczemne bójki, w których tam wystarczyło sobie dodać kilka kart albo mieć losową talię, no to spoko, ale jak trzeba było zrobić 30 kart, wyklikać z tym OCR-em, czy to wpisując w wyszukiwanie jakieś kryteria i próbując tworzyć talię, czy to scrollując po stronach i wklikując się w odpowiednie karty, no to była to mordęga. Natomiast teraz mamy już spokojnie w miarę standardowy interfejs do tworzenia talii, do ogrywania tej karczemnej bójki, z tym, że jest taka kwestia, nie wiem jak z tą, bo jeszcze nie zdążyłam zagrać w nią dzisiaj, ale z poprzednio tygodniową była taka kwestia, że był komunikat, ta karczemna bójka nie jest wspierana przez Hearthstone Access, no tam poczekaj na aktualizację, czy jakoś tak mniej więcej brzmiał ten komunikat. Natomiast kwestia była taka, że wystarczyło z OCR-em albo Goldenem kliknąć w tą karczemną bójkę i wtedy już został nam zapewniany interfejs do tworzenia talii, do czytania opisu i do rozpoczynania gry. Natomiast są dwa niedociągnięcia tego nowego trybu, które mam nadzieję, że zostaną gdzieś tam wyrównane na przestrzeni dziejów. Mianowicie pierwsza rzecz jest taka, że nie można jeszcze zapraszać znajomych do karczemnej bójki, a normalnie przez... W sensie można to zrobić Goldenem. Jest instrukcja na Discordzie Hearthstone'a Accessa. Więc jeżeli byśmy bardzo chcieli, to da się to zrobić, natomiast mod tego nie obsługuje. I druga kwestia jest też taka, że jeżeli mamy karczemną bójkę, w której trzeba użyć swojej jakiejś talii, no i weźmiemy, zamiast robić od początku, to skopiujemy jakąś ze swoich obecnych talii, to mod co prawda zapyta się nas, czy chcemy tej talii użyć i można dać tak, będzie animacja tworzenia się nowej talii. Natomiast, żeby uruchomić grę, trzeba wyjść, po prostu dać backspace i wejść jeszcze raz w ten tryb. Bo po tej animacji mamy taką jakby zawieszoną grę i nic poza tym backspace'em nie da się zrobić w tym okienku. Ale tak na ogół to działa dobrze, więc można próbować.
3: No właśnie, czyli właśnie mamy kolejny tryb, który stał się dostępny, no i to całe doświadczenie dla nowicjuszy, więc jeśli czekaliście na to, a wiem, że na przykład Paweł, który nas tutaj słucha, czekał na to, jeśli jeszcze sobie Hearthstone Accessa nie zaktualizowałeś, to jest ten moment, że tak powiem, możesz sobie zaktualizować i już będziesz mógł spokojnie sobie to przejść. No i tutaj jeszcze niestety taka informacja, która pojawiła się później a propos Hearthstone'a, to nie jest związane z modem, ale no właśnie kiedy tutaj mamy tryby, które stają się dostępne, firma Blizzard postanawia inne tryby usunąć, jak na przykład tryb starć, który też niedawno został udostępniony. No natomiast właśnie w zespole pracującym nad Hearthstone było ostatnio trochę zwolnień, no i tutaj postanowili wsparcie dla trybu starć zarzucić i w kwietniu on po prostu z gry zostanie usunięty. Więc jeśli jeszcze nie graliście, a chcielibyście zobaczyć, co to w ogóle było, no to kilka miesięcy wam na to zostało, ale po tym czasie już niestety tego trybu w grze nie zobaczymy. To był Hearthstone, następnie mamy grę Wave of the Undead, czyli tutaj też właśnie gra, w której walczymy przeciwko zombie. Mamy w niej 5 dodatkowych poziomów, nową broń, którą możemy sobie odblokować oraz poprawki do edytora własnych misji, więc jeśli chcemy sobie własne jakieś misje do tej gry stworzyć, no to narzędzie, którym to robimy, stało się jeszcze bardziej potężne. Gra Hellhunter 2, która była wcześniej dostępna na komputerach, na Windowsie i na Macu, dostała też wersje mobilne, zarówno na iPhone'ie i Androidzie. No i na koniec mamy aktualizację w dwóch modach, które ostatnio często się pojawiają. Mod Classic Six Dragons ma kilka nowych wydarzeń, które losowo mogą się odbywać. Oraz zmieniono sposób, w jaki statystyka siły jest obliczana podczas bitew. I mod Alter Eon. Tutaj podobnie mamy różne zmiany w niektórych umiejętnościach oraz w systemie tworzenia własnych elementów. Tutaj dodany został nowy materiał do tworzenia ekwipunku, a konkretnie to jest marmur. I to jest chyba wszystko, tak, no bo jeszcze mamy na końcu informację, że As Dusk Falls w marcu dostanie audiodeskrypcję, ale o tym też już wspominaliśmy, no ale jeśli ktoś nie wiedział, to właśnie też ta gra audiodeskrypcji się niedługo doczeka. No i to wszystko na razie, jeśli chodzi o gry.
1: A tymczasem odbieramy kolejny telefon, bo ktoś do nas przed momentem się dodzwonił. A kogo witamy po drugiej stronie?
5: Dzień dobry, Paweł z tej strony się kłania. Właśnie celowo do was zadzwoniłem, bo chciałem nawiązać do Hearthstone'a. No cóż mogę powiedzieć. Po świętach tak naprawdę zacząłem w to grać. Dzięki waszym tutaj audycjom i poleceniom stwierdziłem, że wypróbuję, bo no dawniej to jakoś do tych gier karcianych to miałem takie podejście, że to zupełnie nie dla mnie, że to wymaga jakiegoś, nie wiem, liczenia, przeliczenia, nie wiadomo czego i nie dla mnie. I bardzo pozytywnie jestem zaskoczony po prostu tym, co można doświadczyć grając w tą grę, no bo jest przecież wspaniały dubbing, są fajne dialogi, jest muzyka, no coś się dzieje w tej grze, nie jest to proste na zasadzie złap zajączka, złap króliczka i nazbiera jak najwięcej punktów, no. Ale chciałem się zapytać, bo trudno jest

0: Te postacie sobie rozbudowujemy, wykonujemy te codzienne zadania albo cotygodniowe. Czy jeszcze coś można tam więcej uzyskać? Bo jak się przegląda te statystyki tych kart, różne tam kolekcje, talie, to dużo jest rzeczy nieodblokowanych, no i tak naprawdę nie wiem, w jaki sposób to, czy odblokować, czy z tego korzystać, czy stworzyć te talie. Jak to w ogóle wygląda?
1: Generalnie to możemy tak naprawdę grać kim chcemy. No bo chodzi o to, żeby po prostu, no jeśli gramy przeciwko innym osobom, no to wspinamy się po tej drabince, po prostu zdobywamy kolejne rangi, bo zaczynamy od gdzieś rangi brązowej, potem wchodzimy na srebrną, złoto i tak dalej, no i wtedy dostajemy przeciwników z tej samej rangi, więc teoretycznie oni stają się coraz trudniejsi. No ale jeśli chodzi o twoje pytanie, no to jest... To jest na takiej zasadzie generalnie zrobione, że mamy różne paczki kart. I te paczki pojawiają się tak średnio chyba co 2 czy 3 miesiące jakieś nowe sezony tak zwane się pojawiają. No i te paczki sobie możemy w sklepie kupować i to jest, no oni w ten sposób na tym zarabiają, bo oczywiście możemy je kupować złotem, które zdobywamy w grze, ale też jeśli ktoś chce sobie je kupić więcej szybciej, no to można też po prostu za prawdziwe pieniądze tych paczek kupić sobie od razu więcej. No i w każdej tej paczce dostajemy 5 losowych kart, więc no żeby stworzyć talię, którą my akurat chcemy, bo talię generalnie po prostu tworzymy sami, tak sprawdzając, które karty działają lepiej ze sobą, no to po prostu może nam to otwieranie trochę tych paczek zająć generalnie, więc no na tym tutaj producenci zarabiają, też na tym, że można sobie różne jakieś tak zwane kosmetyczne przedmioty kupować, na przykład skórki herosów, więc możemy sobie jakąś inną postacią grać, wtedy mamy inny głos, inne jakieś dialogi, więc na tym oni zarabiają, no ale generalnie o to chodzi, bo sobie tworzymy różne talie do tych różnych klas, no, która nam odpowiada bardziej. Ale co jeszcze możemy robić? No poza tym, że możemy grać przeciwko innym graczom, to jest główny, powiedzmy, tryb tej gry, no to mamy też kilka takich trybów jednoosobowych i to może być w sumie dobre miejsce, od którego ja bym zaczął. W tym menu tryby masz księgę herosów i księgę najemników. Tam są historie różnych postaci w uniwersum Warcrafta, bo w tym to wszystko jest osadzone. I tam nie dość, że po prostu no, też dowiesz się coś więcej o tych postaciach, ale też to ci fajnie pokaże te różne klasy, te różne karty, z jakimi będziesz miał do czynienia i to ci też może gdzieś pokazać, no, która klasa na przykład odpowiada ci bardziej. No i przy okazji też można dużo paczek w ten sposób zdobyć za darmo. Więc ja bym tutaj chyba zaczął od tego.
0: Aha, rozumiem. No to na razie dziękuję wam bardzo i polecam wszystkim Hearthstone'a, bo rzeczywiście warto się chociaż zapoznać. Gra za darmo, no to czemu nie?
1: Ja się tylko mogę do tego dołączyć, też bardzo gorąco tą grę polecam.
0: Jasne, dzięki.
2: Dzięki,
1: pozdrawiamy.
2: Pawle. Pozdrawiamy, do usłyszenia. I przed nami jeszcze... Jeden albo dwa takie duże zestawy newsów, czy pakiety newsów. Chyba jeden, jak dobrze patrzę. Nie, drobne newsy najpierw.
1: No właśnie, ja mam jeden krótki news a propos nowości w aplikacji TW Blue, która jakiś czas nie była rozwijana, natomiast niedawno no, ludzie się też zaczęli martwić, czy ona właśnie jest jeszcze rozwijana. Na szczęście jest rozwijana właśnie, w ogóle strona przestała działać przez jakiś czas, już w ogóle wtedy ludzie się przestraszyli. No już wiemy, czemu tak się stało, bo po prostu projekt zmienił domenę, znajdziecie nowy adres do niej, ale też jeśli chcecie sobie po prostu to TW Blue ściągnąć, kiedyś ono było dostępne na stronie tvblue.es, a teraz będzie to strona tvblue.mcvsoftware.com i teraz z tego miejsca tą aplikację sobie ściągniecie, a to w ogóle jeśli ktoś nie wie, to jest klient do, no kiedyś do Twittera i do Mastodona, teraz już tylko do Mastodona, które podobnie jak na przykład Twiscake ma zarówno taki widzialny, jak i niewidzialny interfejs, którym możemy sterować z każdego miejsca w systemie. Od tej najnowszej wersji będą dostępne tylko wersje 64-bitowe, no bo

0: biblioteki różne, które są używane do tworzenia tej aplikacji, zostały poaktualizowane i już 32-bitowych systemów, niektóre z nich nie wspierają, więc no po prostu to zostało porzucone. No ale poza tym mamy kilka zmian. No oprócz, no, mówiliśmy tutaj o tej domenie, on, też projekt będzie cały czas dostępny na GitHubie. Sprawdzenie aktualizacji powinno działać lepiej. Jeśli uruchamiamy aplikację ze źródeł, bo kod źródłowy jest jak najbardziej dostępny, to też wtedy to sprawdzenie aktualizacji będzie wyłączone. I polecenie zgłoś błąd w menu pomoc też już działa, po prostu będzie przekierowało do sekcji issues na GitHubie, gdzie no właśnie możemy różne błędy zgłaszać. No i mamy zmiany w Mastodonie. Dodano wsparcie dla czynności na buforze powiadomień, więc jeśli mamy jakieś powiadomienie, możemy użyć różnych skrótów tego interfejsu niewidzialnego, lub jeśli po prostu korzystamy z tego widocznego na liście, otworzymy menu kontekstowe, to tam różne czynności, które na jakimś powiadomieniu możemy wykonać, znajdziemy. Dodano wsparcie dla uaktualniania profilu, więc mamy okienko do zmiany profilu, gdzie możemy sobie na przykład nasze informacje o sobie zmienić, dodać na przykład jakieś adresy do naszych jakichś stron internetowych, profili na innych mediach społecznościowych, może jakiś awatar załadować, nie wiem czy to też jest wspierane, ale to jest bardzo możliwe. Możemy też wyświetlić profile użytkownika innych osób, zarówno z menu użytkownik lub skrótu interfejsu niewidzialnego. Mamy wsparcie do głosowania na ankietach, bardzo fajnie, Twiskiek ostatnio też się tego doczekał. Możemy to na przykład zrobić używając skrótu Alt Windows Shift V w interfejsie niewidzialnym. Mamy wsparcie dla przeszukiwania po postach, natomiast tutaj mamy informację, że to musi być wspierane, bo niektóre instancje na Mastodonie pozwalają nam po prostu przeszukiwać po tekście postów, a nie tylko po hashtagach, jak to zazwyczaj działa, ale no właśnie nasza instancja musi to mieć włączone, więc to po prostu musimy sobie gdzieś w regulaminie naszej instancji przeczytać, czy to akurat mamy u siebie, czy nie. I zostało dodane autouzupełnianie użytkowników podczas pisania postów. Możemy sobie na ekranie ustawień nacisnąć przycisk, żeby aplikacja nam ściągnęła na przykład nasze listy obserwujących i obserwowanych i dodała je do bazy danych autouzupełniania. No i później jak będziemy jakiś post lub odpowiedź jakiegoś postu pisać, no to możemy sobie to autouzupełnianie wywołać. I TWBlue powinno teraz ignorować wiadomości bezpośrednie z usuniętych kont, które gdzieś tam wcześniej nam wisiały na buforze i to w buforach i powodowało różne błędy. Już tak nie powinno być, one po prostu nam będą teraz znikać. I tak samo z powiadomieniami, podobnie powiadomienia dotyczące usuniętych kont też już nie powinny powodować błędów. No i to jest nowe TWBlue. Jeśli szukacie jakiegoś alternatywnego klienta na Windowsa, no to warto się, myślę, tą nową wersją też zainteresować, jeśli pozostałe jakieś rozwiązania wam nie pasują. No i to wszystko ode mnie, ale no właśnie, to jeszcze nie koniec.
1: Tak, to jeszcze.
2: Tak, to ja jeszcze tu mam, jeszcze, ja jeszcze mam dwa newsy krótkie, bo przez tak ten okres świąteczny chyba ktoś postanowił sprzątać i zrobić jakieś świąteczno-noworoczne porządki i powprowadzać trochę usprawnień dostępności. Tak na przykład Signal doczekał się ponoć, chociaż mi się wydawało, że to już było, ale w changelogu wyskoczyło jako nowe, że można reagować na wiadomości z voiceoverem, przynajmniej na iPhone'ie, nie wiem jak tam Android. Stukamy dwukrotnie z przytrzymaniem na wiadomości i wyskakują normalnie reakcje. Także to działa. No i Pocket Casts, klient podcastów, z którego ja korzystam, on nie jest jakiś... Dla mnie to była bitwa między Castro a Pocket Castem. No Castro coś tam przestaje działać, niby już strona nie działa i tak dalej, aczkolwiek u mnie ta aplikacja dalej wysyła powiadomienia, więc prawdopodobnie jeszcze jest do użytku.
0: Padła, ale wróciła.
2: A, okej. Okay. No natomiast Pocket Cast u mnie wygrał tym, że po prostu ma bardzo fajny widok rozdziałów i można na ekranie teraz odtwarzane przeskakiwać sobie poprzedni, następny rozdział i podglądać, jakie aktualnie mamy odpalone. Też taki fajny dźwięczek ma na powiadomienia. No, z kilku powodów mi się ta aplikacja spodobała. Ma ona swoje problemy. Teraz przy wyszukiwaniu podcastów porobili jakiś taki dziwny, mało dostępny widok, taką podglądówkę. Żeby zobaczyć podcasty, trzeba kliknąć w pokaż wszystkie. Jakieś takie bardzo rozwiązania no, skupione na tym, żeby jakieś algorytmy coś tam ewidentnie nam wypychały. I oni mieli też taki problem, że nie dało się tam tych podcastów jakoś sensownie przewijać. Znaczy, można było sobie ustawić w opcjach aplikacji, o ile przycisk do tyłu i do przodu miał przeskakiwać, natomiast nie było suwaka dostępnego. No i oni teraz ten problem naprawili i ten suwak działa i on chyba przesuwa się o te wartości, które mamy zdefiniowane w ustawieniach, bo u mnie jakieś około 50 sekund. Natomiast dwie rzeczy są tam śmieszne w tym suwaku. Po pierwsze, jest on opisany słownie liczbami po angielsku, więc tam mamy 7 minutes and 34 seconds, więc to są tego typu opisy. No i ten suwak jest w stanie wyskoczyć poza granicę, czyli powiedzmy mam odcinek podcastu, który trwa tam 7 minut i ileś sekund. Ja przejadę suwakiem dalej, jestem już na 8 minutach, a nawet 9, a nawet 10 i mogę sobie tak przewijać i przewijać i przewijać. Oczywiście realnie to nic nie zmieni, no bo już przeleciałem za koniec odcinka, ale suwak może sobie dalej iść w górę, więc no tutaj ktoś czegoś nie przewidział. Natomiast suwak jest już dostępny i to jest super wiadomość, bo klikanie w przyciski, no chyba przesuwanie suwaka palcem w górę-dół jest troszkę wygodniejsze.
1: No to w takim razie został już ostatni pakiet newsów, zresztą Paweł od siebie, czyli nowości ze świata.
2: Ze świata, tak jest. No świat nie próżnuje, jak to zresztą zwykle bywa i okres świąteczno-noworoczny również pewne newsy obrodził. Po pierwsze ciekawa informacja z Europejskiej Unii Niewidomych. No już wspominałem kiedyś, że pod przewodnictwem Jakoba Rosina z Estońskiego Związku Niewidomych ruszyła inicjatywa, grupa robocza na rzecz dostępności terminali płatniczych. No i grupa ta wydała swój pierwszy zestaw rekomendacji co do tego, jak mają takie terminale być zaprojektowane, żeby być dla nas dostępne. No bo europejska ustawa o dostępności się zbliża wielkimi krokami. No i do roku 2025 również i terminale płatnicze mają stać się dostępne. No i co tutaj grupa uradziła? No grupa uradziła, że no tak na dobrą sprawę to najlepiej by było, jakby sprzedawcy nie polegali tylko i wyłącznie na ekranach dotykowych, żeby zawsze gdzieś tam oferowali tą funkcję z przyciskami fizycznymi. I tutaj ja się zastanawiam, jak to jest przewidziane, bo jak mam sobie to wyobrazić, że po prostu sprzedawca ma dwa terminale na każdą okoliczność, gdyby przyszedł klient z dysfunkcją wzroku, no nie wiem. No bo też już pewnych zmian nie zatrzymamy i te ekrany dotykowe, zwłaszcza w formie softposów, czyli terminali płatniczych na smartfonach, gdzieś tam zaczną się prawdopodobnie pojawiać, więc to nie ma co tutaj jakoś specjalnie utyskiwać, ale może rekomendacja jest taka, żeby gdzieś tam w miarę możliwości nie wycofywać aż tak szybko tych klawiszowych terminali. Co do terminali z no, klawiszowych, są też jakieś wytyczne zaproponowane, żeby klawisze były łatwe do odróżnienia, miały odpowiedni kontrast, żeby nie polegać tylko na kolorze, jak chodzi o odróżnienie przycisków, czyli słynne pin i zielony, no żeby to nie był tylko zielony, ale też w inny sposób, żeby te klawisze był, klawisz Enter był do odróżnienia. No oczywiście piątka na z oznaczeniem, z kropką, to wszystko, co już znamy. Co do ekranów dotykowych. No, zasugerowano tutaj, że właśnie jeden z argumentów, dlaczego te terminale dotykowe powinny być rozważane jako gdzieś tam druga opcja. A no, bo nawet jeżeli wymyślimy najgenialniejszy screen reader i najgenialniejszy system jakiejś obsługi, my już tu kilka takich systemów na łamach Tyflo Przeglądu prezentowaliśmy, no to zawsze będzie to jakiś interfejs, który będzie wymagał od osoby niewidomej nauczenia się. I to jest prawda, bo o ile no, gdzieś tam pewne jakieś rzeczy wspólne można wprowadzić, to niestety no, już widzimy powoli po tych różnych przykładach, że każdy na swój sposób to robi i jeden bank zrobi sobie tak, drugi bank zrobi sobie inaczej i tak naprawdę no tu już chyba jest to rolą tych różnych instruktorów, nauczycieli, no nie do końca orientacji w przestrzeni, ale tak z czynności życia codziennego, nauczyć tych ludzi niewidomych, że no w tym banku, czy powiedzmy z tego banku terminale to zachowują się tak, a te terminale tej firmy to tak, a dźwięki w terminalu tej firmy to są takie, a tutaj to będzie mówił, a tu będzie piszczał, a tu będzie wibrował. No i na ten moment jest zatrzęsienie, nie ma żadnej standaryzacji w tym, no więc nic dziwnego, że takie rekomendacje gdzieś tam płyną, ale no okej, mamy terminale dotykowe i co począć? No najlepiej to byłoby, gdyby na ekranach dotykowych pojawiły się, jeżeli mamy może nie dotykowe menu, tak jak na softposach, ale dotykowy pinpad, czyli są cyfry na ekranie, ale dotykowe. No to tutaj najlepiej gdyby albo była nakładka założona, a najlepiej jakby sam ten ekran miał jakieś takie wgłębienia na cyfry lub po prostu wyraźnie zaznaczone brzegi, żebyśmy mogli oddzielić obszar jednej cyfry od drugiej. No i najlepiej jakby na piątce też nad tym samym sensorem, gdzie się dotyka, żeby cyfrę wprowadzić, była kropka. No, jeżeli jakieś informacje są podawane gdzieś tam publicznie, czyli przez jakiś głośniczek, no to najlepiej, żeby to były informacje takie, żeby nie dało się ich zidentyfikować, no bo trochę byłoby głupio, gdyby wpisywane przez nas cyfry PIN-u, czy tam jakaś kwota transakcji, ile my tam sobie płacimy za nasze zakupy, no waliło na cały głośnik gdzieś tam, żeby wszyscy słyszeli. No najlepiej, gdyby do takich rzeczy utajnionych typu właśnie cyfry PIN-u były jakieś mechanizmy wibracyjne stosowane, jakieś takie dotykowe, haptyka lub coś innego. No to jest też dla osób głuchoniewidomych bardzo, bardzo, bardzo przydatne. Gdyby już jakiś screen reader, no to najlepiej właśnie albo przez głośnik to jakieś bardzo ogólne komunikaty, które nie dają zbyt wielu informacji takich prywatnych, albo dać możliwość aktywacji tego przez wpięcie słuchawek na jakieś popularne złącze, albo jack 3,5 mm, albo jakiś odpowiednik typu USB-C, żeby tam był. Co ciekawe, tutaj są już sugerowane takie rozwiązania, że jeżeli taki system rozszerzonego udźwiękowienia, czy screen reader, czy jakieś dźwięczki, czy wibracje, jeżeli nie jest on aktywny domyślnie, żeby dało się go aktywować przez przytrzymanie na przykład jakiegoś przycisku dłużej, albo przez nawet deklarację w banku, że my jesteśmy osobą z niepełnosprawnością. Ta informacja jest wprowadzana na nasze konto, jest to powiązane z naszą kartą i my w tym momencie, umieszczając kartę w terminalu lub zbliżeniowo ją gdzieś tam podkładając, aktywujemy wtedy na czas naszej transakcji ten tryb jakiś taki bardziej udźwiękowiony. No, w przypadku terminali takich softposów, to tutaj już jest rekomendacja, żeby zastosować jakiś czytnik ekranu, również oczywiście pod opostrzeniami, że albo jakieś słuchawki, albo jakieś ogólne komunikaty. I żeby tu stosować jakieś konwencje, czyli no, przyjrzeć się temu, jak wygląda nawigacja na przykład na typowych takich smartfonach, czyli palec machnięcie w prawo, następna opcja machnięcie w lewo, poprzednia opcja, podwójne stuknięcie, aktywacja i tak dalej. No i tutaj żeby te gesty były też mniej więcej podobnie zorganizowane. Tak samo jakiś ujednolicony gest uruchamiania tego trybu udźwiękowienia, czyli albo wpięcie słuchawek, albo włożenie karty, gdzie zadeklarowane to jest, że my potrzebujemy takiego wsparcia, albo jakiś gest typu położenie dwóch palców na ekranie. Gdzieś tam dalej jest też rozważane, że różne są też przez banki stosowane rozwiązania, to chyba bardziej na Francję wzrok skierowany, no bo istnieją takie rozwiązania, na przykład jak karta płatnicza z czytnikiem odcisków, z odciskiem palca, która zamiast PIN-u może zostać zaaplikowana. Albo karta, która za pomocą Bluetooth łączy się z naszą aplikacją bankową i my możemy tutaj jakąś interakcję podjąć. No właśnie też było powiedziane w kontekście softposów, że fajny byłby model interakcji zakładający, że my dane z tego softposu odczytujemy na przykład w aplikacji naszego banku i w aplikacji naszego banku potwierdzamy też płatność. No, zobaczymy, w jaką stronę to wszystko pójdzie. Tych rekomendacji jest 10 stron. Mam wrażenie, że nie ma takiego idealnego rozwiązania i właśnie tutaj też w kwestii tej naszej niezależności finansowej, tak, w podejmowaniu transakcji finansowych, to o czym mówiliśmy przy świadczeniu wspierającym, no jest to dość mocno ograniczone przez to, jak ograniczona jest też technologia. Nie? I tutaj no, głowią się wszyscy, jak to zrobić i nadal te rozwiązania są bardzo takie rozbite, jakieś nieustandaryzowane i ciężko powiedzieć, czego my się tak naprawdę mamy uczyć. Czy obsługi SoftPOS-u, czy działania z nakładką na terminal, czy wpinania słuchawek i słuchania komunikatów, czy słuchania na głośniku, czy piknięcia takiego, czy innego. Oczywiście będziemy informować na bieżąco, jeżeli się dowiemy o jakiejś ciekawej praktyce. Natomiast no, nie jest to, jak widać, prosty temat do rozważenia. Przenosimy się, skoro już wspomnieliśmy o Francji, to do Francji, bo tu wydarzyły się dwie rzeczy. Po pierwsze, rozważany jest taki pomysł, aby wycofać ulotki w lekach w formie papierowej. No oczywiście powodem jest chęć zaoszczędzenia papieru, ekologia i tak dalej. No i pomysł jest taki, żeby zastąpić ulotki kodem QR. No, z tego co czytałem, nie jest to jakoś bardzo źle przemyślane, bo nadal opcja papierowych ulotek by istniała na życzenie. Czyli jeżeli na przykład osoba starsza, która w technologii się nie odnajduje, przyjdzie, otrzyma jakieś leki i będzie chciała tej ulotki w wersji papierowej, to ją otrzyma. Jest to jeden z rozważanych wariantów. Natomiast no już tak domyślnie te leki są sprzedawane, będą sprzedawane z kodem QR. Na razie mają to być jakieś tam próby w jakichś konkretnych miastach, że w szpitalach, że w niektórych aptekach, że coś tam. Natomiast no, jeżeli ten pilotaż się sprawdzi, no to francuskie apteki chcą wycofać papierowe ulotki. Czy to dobrze, czy nie? Na pewno będzie to miało swoje jakieś minusy. Natomiast dobrze, że pomyślano o tym wariancie, że na życzenie też będzie ta papierowa ulotka dostępna. Również we Francji, w jednym z miast, ruszył, proszę Państwa, pierwszy dostępny w pełni Carrefour. I co to oznacza? No, jest oczywiście jakaś aplikacja, która ułatwia nawigację, różne rozwiązania dla osób właśnie niesłyszących, z ograniczeniami ruchowymi, ale co ciekawe, dla osób niewidomych w takim Carrefourze będzie brajlowski plan całego supermarketu i linie prowadzące na podłodze. No ja tu jestem ciekaw, no okej, mogę nawigować po supermarkecie. Powiedzmy nawet, że umówiliby się, że w tym supermarkecie byłyby te, no powiedzmy, rzeczy na tych samych półkach. No ale skąd ja mam wiedzieć, że chcę, że podejmuję konkretny produkt, tak? Że ja biorę konkretny produkt, ten, o który mi chodzi z półki. Czy tu pomoże jakaś aplikacja? Tego do końca nie wiem, natomiast no, będzie coś się działo. Tutaj też Francja się stara, bo niedługo ma być, mają być mistrzostwa olimpijskie i też paraolimpiada. To już w przyszłym roku, więc, znaczy nawet w tym roku. Nawet nie w przyszłym. Więc no tutaj Paryż i Francja się starają i do 2025 roku ma już w 10 sklepach Carrefour w całej Francji i w 50 sklepach wielobranżowych w Paryżu tego typu system się pojawić. Więc no ciekawe, czy to też przeniknie do Polski i czy polskie Carrefoury też zostaną tak wyposażone, tak przeremontowane. No nie wiem, jakoś zawsze jestem ciekaw, kiedy jakaś firma, która no nie tylko na swoim rodzimym rynku funkcjonuje, a też i u nas jakieś rozwiązanie wprowadza, no to czy my też się go doczekamy. Za to, jeżeli planowalibyście wakacje, to warto rozważyć Fuerteventurę, Wyspy Kanaryjskie, bo tam już kilka hoteli doczekało się systemu Lazario, dzięki czemu właśnie dzięki aplikacji Lazario możliwa będzie samodzielna nawigacja po hotelu, interakcja z różnymi urządzeniami, a także przeczytanie sobie menu w restauracji, zapoznanie się z tym menu. No też chyba obsługa hotelu została przeszkolona na okoliczność turystów z dysfunkcjami różnymi, bo to nie tylko dysfunkcje wzroku, ale różne niepełnosprawności. No więc podrzucam link w komentarzu, tam jest lista obiektów, które na ten moment Lazario wspierają, więc jeżeli chcielibyście zakosztować przygody w hotelu, w którym w pełni możecie się poruszać samodzielnie, no to Fuerteventura się poleca. No i na sam koniec moje osobiste doświadczenie z ostatniej chwili, bo z dziś, ano bo byłem sobie w Wiedniu u okulisty. I może to jest kwestia tego, że to okulista, a może to jest kwestia tego, że w pobliżu w miarę Związku Niewidomych, ale spotkałem się z dostępnym systemem informowania o tym, że jest nasza kolej, że nasz numer, że no, nasze nazwisko padło. No i właśnie, nazwisko. Siedzimy sobie w poczekalni, zarejestrowaliśmy się. No i co chwilę słyszymy, pa-pa-pa-pam, pan Paweł Masarczyk, proszony do pokoju numer 8, czytane akapelą, Julią czy którąś tam niemiecką akapelą, syntezatorem. Oczywiście Paweł Masarczyk, bo jakżeby inaczej. Natomiast, no właśnie, tak mi się to jakoś kłóci tutaj z prywatnością i z RODO, że tutaj system syntezy wywrzaskuje na cały regulator, bo te głośniki są też dość głośne, imiona i nazwiska poszczególnych pacjentów. Jeszcze my no nie widzimy, ale osoby widzące widzą, która osoba wstaje, więc można sobie od razu imię i nazwisko powiązać z daną osobą. I no nie wydaje mi się, żeby ten system był taki sprawiedliwy, jak chodzi o zachowanie naszej prywatności. Dużo ciekawszy byłby tu system, myślę, gdyby przydzielano nam po prostu numerki i zaraz po naszej rejestracji otrzymujemy konkretny numerek, dowiadujemy się, jaki to numer jest i czekamy, aż nasz numerek zostanie wymieniony. No ale i tak myślę, że super ruch, że jakkolwiek jest to udźwiękowione i osoba niewidoma wie o tym, że jest już jej kolej. No w ogóle ostatnio też w jednym z budynków, w których miałem okazję być, spotkałem się z udźwiękowionym systemem wind, bo teraz się okazuje, że windy to już nie są takie proste windy, że naciskamy przycisk, ale w takich wielkich wieżowcach korporacyjnych mamy na przykład panel dotykowy, na którym wybieramy, na które piętro my chcemy iść. I najbliższa wolna winda się nam otwiera i to jest pokazane na tym ekranie, z której windy powinniśmy skorzystać. I widziałem już taką implementację, gdzie jest to udźwiękowione. I po prostu odpowiednio gdzieś tam naciskamy taki trójkątny chyba przycisk, przytrzymujemy palec na panelu i słyszymy wymieniane różne piętra. Tam 13, 12, 11, 10. Okej, 10 chcemy, puszczamy i on nam mówi 10, winda numer ileś tam. Skąd mamy wiedzieć, która to winda, to jeszcze niestety nie rozpracowałem, natomiast też słychać, gdzie te drzwi się otwierają, więc można podejść, wsiąść i taka winda nas zabierze na określone piętro. No więc fajnie, że o tym się myśli i fajnie, że takie rozwiązania są wprowadzane.
0: To może jeszcze się podłączę, jeśli chodzi o właśnie takie systemy kolejkowe, że tak powiem, bo w Stanach Zjednoczonych niedawno była taka sytuacja, że jakaś jedna z takich dużych sieciowych przychodni została pozwana, bo mieli taki niedostępny system, gdzie właśnie sobie braliśmy numerek, tylko tam trzeba było też jakieś inne informacje wprowadzić. Co ciekawe, ten system działał na iPadzie, ale oczywiście ten iPad był jakoś tam ukryty tak, że tam nawet nie było widocznego tego przycisku początek, więc tam nie dało się nic nacisnąć. No i tutaj no, można by zaimplementować voiceovera, coś w tym stylu. Na to się nie zdecydowano. Zdecydowano się na coś takiego, że zamiast iść wypełniając ten formularz, podchodząc do tego kiosku, po prostu naciskamy na ekran i trzymamy palec przez kilka sekund. To dodaje nas do kolejki jako osobę niepełnosprawną, która skorzystała z tej funkcji dostępności. I to no, troszeczkę jest, mam podobnie mieszane uczucia do tego, co ty przed chwilą mówiłeś, tego, że z tym, że tam masz sytuację, że mówi twoje imię i nazwisko, a tutaj jest sytuacja, a teraz osoba niepełnosprawna, która nacisnęła przycisk dla osoby niepełnosprawnej jest proszona, więc to też jeśli powiedzmy jesteśmy sami.
2: Jest więcej?
0: A tego właśnie nie wiem. Między innymi o to chyba był ten pozew, oni tak to próbowali rozwiązać, tam chyba ludzie chcieli coś więcej, natomiast on stwierdził, że to było wystarczające, więc tak to się zakończyło. No, ale to jest też dobre pytanie. Może też wtedy są jakieś numerki wtedy, no nie wiem.
2: Rozumiem, że najczęściej z takich systemów korzysta osoba z niepełnosprawnością, no widoczną, tak na przykład jak my. Więc to po nas jakby widać, że osoba z niepełnosprawnością, więc a wiem, czy to jest aż takie naruszenie.
0: No nie wiem, mniej więcej tak to, a propos takich rzeczy, tak to w Stanach zostało gdzieś rozwiązane.
2: No, ciekawe. Może przez smartfony byłaby też jakaś opcja, ale nie każdy ma smartfon, często do lekarza. Dość dużą grupą odbiorców są osoby starsze, więc no. No znowu kolejna taka sytuacja, gdzie różne praktyki ciekawe można zastosować. No tutaj w Wiedniu jest taka.
1: No tak, no to w takim razie chyba, jeśli tak dobrze patrzę, to chyba wszystko, jeżeli chodzi o nasze tyflowieści, co oczywiście nie znaczy, że to koniec newsów w ogóle w tyflo przeglądzie. Jeszcze przed nami technikalia, tutaj kilka newsów jeszcze mamy. To może zacznijmy sobie od początku, czyli od WordPad i Voice Access, czyli głosy w narratorze? Nie. Tak?
3: WordPad, Voice Access i głosy w narratorze, czyli
1: dobrze,
3: co?
1: Dobrze, tam przecinek jest, dobrze.
3: Tak, tam jest przecinek.
1: Okej.
3: Jeszcze taka zaszłość ze staropolskiej pisowni, przecinek. Dobra, w każdym razie. To jest news o tym, co jest nowego w Windows Insider, w tych kopiach testerskich. No i cóż, ostatnio pojawiła się wersja Canary nowa z końcówką 20 ze stycznia i w niej jest kilka takich dostępnościowych rzeczy. No to, co mnie martwi najbardziej, to jest to, że w świeżo zainstalowanych Windowsach nie będzie już WordPada. Zupełnie będzie usunięta ta aplikacja, nie będzie można jej używać, a w sumie szkoda, bo ona się przydawała do otwierania jakichś takich bardziej sformatowanych dokumentów. A też jeżeli ktoś Worda nie miał, no to... No nie, no wiadomo, że zawsze jest jakiś OpenOffice czy LibreOffice. No ale jednak według mnie nie ma sensu tego usuwać, bo to było leciutkie, to dużo miejsca nie zajmowało, no ale... Decyzje są takie, a nie inne. Kolejna rzecz jest taka, że rozwija się Voice Access i ja zrobiłam kiedyś podcasta o Voice Accessie jako o takiej ciekawostce. No nadal dla nas to jest ciekawostka, bo język polski nie został wprowadzony, zostało wprowadzonych kilka innych języków. Jest ich teraz 8 chyba. Przy czym no jest chyba 3 warianty angielskiego, tam 2 hiszpańskiego i tak dalej, więc to też tak nie aż tak znowu bardzo inkluzywnie. Natomiast to, co głównie się zmieniło według mnie, to jest to, że pomimo braku angielskiego systemu można z Voice Access korzystać po angielsku na polskim systemie, już nie trzeba się przełączać, no ale nadal te wszystkie komendy, które są dostępne przynajmniej z tego tutoriala Microsoftu, nie wzbudziły jakiegoś mojego entuzjazmu. No, w większości to są rzeczy, które bez problemu możemy zrobić, a też nie działa to zawsze, nie działa to tak, jakby się chciało. No ale nie wiem, no nie ma żadnego jakiegoś przeciągania, upuszczania, jakiegoś klikania w niedostępne rzeczy na ten moment. Więc raczej nic tutaj nas nie... No nic nam nie umyka, przez to, że tego polskiego nie ma. No i też nadal nie ma tego, o czym chyba mówiłam w tym podcaście, że nie ma żadnego dźwięku na wybudzenie się Voice Accessa. Czyli nawet jak powiem tą formułkę, tam Voice Access Wake Up, no to nawet jeżeli ja zauważę pod przyciskiem, że jest mikrofon aktywny, no to nie mam żadnego dźwiękowego bodźca, że już mogę zacząć mówić. I to jest... No i w narratorze są teraz przy pobieraniu nowych głosów jest możliwość odsłuchania próbek. Chyba nawet poszerzyła się nieco lista naturalnych głosów, ale nadal nie ma jeszcze polskiego.
1: A teraz notatnik, jakiś ciekawy notatnik. Hey Note.
4: Zgadza się. Hey Note, bardzo prosta aplikacja, ale czasem może się nam przydać z kilku powodów. W ogóle, jeżeli chodzi o aplikację, to jest ona do pobrania ze strony heynote.com. Pobieramy sobie instalator, instalacja jest bardzo prosta, aplikacja ma też auto-updater, który będzie dbał o jej aktualność I co to właściwie ten Hejnote jest? To jest notatnik, bo kiedy otworzymy sobie tę aplikację, to mamy po prostu jedno wielkie pole edycji do wprowadzania tekstu. To jest aplikacja napisana w Elektronie, więc jednym się będzie podobać, innym niekoniecznie. Natomiast co jest w niej takiego charakterystycznego? Ano dwie rzeczy. Po pierwsze, że tu nawet nie ma opcji zapisz. Dlatego, że to się wszystko zapisuje automatycznie. Więc ja sobie otwieram w tym momencie aplikację Hejnote i wracam po prostu do tego stanu sprzed jej zamknięcia. O nic się nie muszę martwić. Ale to nie wszystko. Dodatkowo takim mocnym punktem tej aplikacji są bloki. Bo to pole edycji, które nam się otwiera, możemy sobie dzielić na bloki. Po prostu wciskamy Ctrl Enter i w tym miejscu, gdzie wciśniemy ten Ctrl Enter, pojawia się nowy blok. I w tym bloku możemy wstawiać jakąś tam wartość tekstową, możemy sobie coś tam wpisać. I będzie to traktowane jako taka pojedyncza kolejna instancja. Co ważne, tu może być to wiele wierszy tekstu, a potem jak sobie wciśniemy Ctrl-A, Ctrl-C, to skopiujemy tylko ten jeden konkretny blok, gdzie jest nasz kursor. I to jest fajne. Minusem tego jest natomiast to, że podział tych bloków nie jest w żaden sposób oznajmiany. Więc my tak naprawdę, jak sobie tych bloków narobimy dużo, to w pewnym momencie po prostu nie wiemy, gdzie jesteśmy, jaki to jest blok, co jest w zawartości tego bloku, więc musimy to przynajmniej na razie po prostu pamiętać. To nie jest wszystko, więc nie wiem, czy do tego byś się chciał odnieść, czy...
5: To znaczy, no w jakimś sensie, bo na razie w zasadzie wymieniasz te rzeczy, które są w jakimś sensie w notatniku. To znaczy, notatnik też przecież ostatnio nas zostawia tam, gdzie skończyliśmy. Okej, bloków jako takich nie ma, ale karty już jak najbardziej, tak? I w tych kartach można sobie, te karty można sobie potraktować jako coś w rodzaju bloków. No i tutaj przechodząc po kolejnych kartach, no wiadomo, co to jest, bo tam pierwsza linia jest przecież nazwą dokumentu, trochę taka koncepcja wordowska.
4: Zgadza się, ale jest jeszcze jedna rzecz, bo to nie jest wszystko. Jest jakieś tam autoformatowanie, które nam tak naprawdę nie daje nic, bo możemy sobie wybrać, jak ma być ten tekst formatowany, jako jakie tam konkretnie znaczniki, czy Markdown, czy XML, czy cokolwiek innego, ale to nie jest istotne. Istotne jest coś innego, mianowicie to, że bloki konkretne możemy oznaczać jako bloki matematyczne. I możemy tam dokonywać obliczeń. Więc możemy sobie na przykład w jednym bloku coś powiedzmy pisać, w bloku poniżej możemy sobie przeprowadzać jakieś obliczenia i te rzeczy wszystkie między sobą kopiować. Po prostu tworzymy sobie nowy blok, oznaczamy ten blok jako ten blok matematyczny. I to akurat, jak dobrze pamiętam, nie było takie najprostsze oznaczenie tego bloku, ale udała mi się ta sztuka, kiedy się tą aplikacją bawiłem. I w tym momencie po prostu wpisuję sobie tam jakieś działanie, a te działania mogą być nawet na jakichś zmiennych, jakieś funkcje tam też to narzędzie obsługuje, więc nie takie bardzo proste, ale możemy to wykorzystywać jako prosty kalkulator. I powiem szczerze, to już mi się ileś razy przydało, dlatego że mam parę takich rzeczy i parę takich sytuacji, kiedy muszę sobie coś tam policzyć. I dla mnie na przykład no jest istną po prostu zmorą potem zamykanie, bo ja tu coś robię i tu sobie otwieram kalkulator, żeby coś policzyć. Ten Windowsowy. Potem tu sobie otwieram, bo coś jeszcze chcę policzyć. A tak to mogę sobie stworzyć tu kilka tych bloków w tym Hejnocie i liczyć to, co mi jest potrzebne i to mi się naprawdę bardzo fajnie sprawdza. A do tego też możliwość tworzenia tych bloków tekstowych. No więc rzeczywiście, no jakby notatnik jeszcze pozwalał wykonywać obliczenia w tych tych plikach, jakby na przykład, no nie wiem, tam dajmy na to wpisujemy sobie, tak jak w arkuszu kalkulacyjnym, tak, w Excelu, równa się i tu, co ma tam zrobić, to dodaj, to podziel, pomnóż i tak dalej, to byłoby fajne, ale na razie nie ma takiej możliwości, więc ten Hangout, no, jakąś tam wartość dodaną dla nas przedstawiać może. Jeżeli komuś się opis spodobał, to zachęcam do testów. Ja od paru tygodni używam.
5: No fajnie, to może przejdźmy teraz do tego newsa, który miał swego rodzaju szwalstart, czyli tej aplikacji na iPhone'a do rozczłonkowywania muzyki na jakieś elementy składowe. To zdaje się, że nawet nie jest jakaś bardzo nowa aplikacja, ale co, to jak rozumiem, Paweł, to testowałeś, albo nie wiem.
2: No tak, bo... testowałem. Mhm. Moises się to nazywa, nie wiem, Moises. Czytamy jakoś tak. I aplikacja prawdopodobnie bazuje na którymś z tych algorytmów znanych, czyli UVR albo ten drugi jakiś tam audio
5: stream. Demux pewnie, czy coś.
2: Demux, tak.
5: Tak, o tym już słyszałem, chociaż nie wiem, czy oni czegoś nie mieli, ale nie wiem.
2: Efekty są podobne, no ja coś próbowałem rozdzielić, to właśnie gdzieś tam na tej ścieżce wokalnej jakieś elementy jeszcze tego instrumentalnego, takie dość wyraźne czasem zostawały. W jakimś jednym czy dwóch miejscach tak bardzo wyraźnie, ale no rozpoznałem, że to któryś z tych znanych mechanizmów. No co, ładujemy utwór i zasadniczo możemy go rozdzielić na cztery ścieżki, albo na wokal i instrumenty, albo na wokal, instrumenty, perkusje i chyba bas. Jest jeszcze kilka innych trybów i w ogóle są jakieś limity, ale można to odblokować wykupując jak zwykle subskrypcję i to jest z tego co pamiętam też jakieś 30 zł na miesiąc. Rocznie wychodzi jakieś 200, bo oni tam to jakoś tak stosują. Także no tak to wygląda, taką mamy aplikację. Można załadować sobie z aplikacji pliki dowolny utwór lub z naszej biblioteki muzycznej, jeżeli coś sobie przez iTunesa tam do muzyki synchronizowaliśmy. No i można potem z tym pracować. Tam są pewne problemy z etykietami, bo na przykład suwaki do regulacji głośności dla poszczególnych ścieżek niestety nie są zaetykietowane, więc trzeba troszeczkę na wyczucie tam się tym pobawić, zobaczyć, czy otrzymamy ten efekt, który chcieliśmy. Natomiast no poza tym z aplikacją po prostu no, ogólnie da się pracować.
4: Tymczasem mamy słuchacza na linii, który się troszeczkę naczekał, ale już odbieramy. Dobry wieczór, Bartku.
6: No witam was serdecznie. Rzeczywiście się troszeczkę naczekałem. Na początek chciałbym was przeprosić za tą ostatnią kropkę, którą umieściłem w swojej wiadomości jeszcze w starym roku, jak się nagrywałem. Widzicie, nie jestem przyzwyczajony do nagrywania wiadomości głosowych na WhatsAppie i dlatego ta kropka, że tak powiem, tak się umieściła mi w tej wiadomości.
4: Spokojnie, to się po prostu ja zauważyłem, że tak się niektórym zdarza, jak się pomylą, czy nagrywają, czy dyktują. To wiesz, jak no, dużo się głosem tak gdzieś tam korzysta z tego, to tak może być.
6: Na początku ja tak dzwoniąc...
2: Słyszałem osobę, która podyktowała całą w ogóle wiadomość. Kiedyś jeszcze, jak tak zaczynało się te wiadomości głosowe, jeszcze WhatsApp tego nie miał, to pewna znajoma po prostu takim sztywnym głosem, jakby mówiła do Siri, dyktowała tę wiadomość głosową łącznie z całą interpunkcją. Także...
6: Aha, to brzmiało to troszeczkę tak, jakby to była synteza, tak, Paweł?
2: Tak. Aha, więc okay. Spokojnie, nie ma się co wstydzić.
6: Nie, no ale kultura tego wymaga. Tak dzwoniąc na początku do was, myślałem, że tylko z jednym tematem, ale jak tak długo czekałem na linii, to pomyślałem, że też odniosę się do tych tematów, które usłyszałem tutaj przez słuchawkę swojego telefonu. Więc może zacznę od tych terminali, o których ty, Pawle, mówiłeś. Tak naprawdę na tą chwilę to... nie widzę takiego dobrego zastosowania dla osób niewidomych, jeżeli chodzi o terminale dotykowe, bo patrzę, jeżeli chodzi o podejście, w cudzysłowie oczywiście, osób pełnosprawnych do osób niewidomych. Ja chociażby dając, nie wiem, iPhone'a, żeby ktoś mi na przykład sprawdził w jakiejś aplikacji jakąś... promocję, czy coś skorygował, to sam automatycznie muszę włączać i wyłączać voiceovera, więc tutaj w tym momencie A jeżeli mówiliśmy o słuchawkach, to nie wiem, czy też producentom by się chciało w to bawić, bo to są dodatkowe koszty, a patrzymy, jak niestety do tego konsumenci podchodzą.
2: To znaczy, tak naprawdę... co, coś dostawały rekomendacje. Prawdopodobnie słuchawki się tyczyły tych terminali, gdzie tak, to można tak by umieścić.
6: Jedynym rozwiązaniem niedostępnym dla wszystkich, oczywiście, bo podkreślmy, nie każdy ma smartfona, prawda? Znam osoby, nawet osobę, która niedługo będzie korzystała po raz pierwszy najprawdopodobniej z udźwiękowanego telefonu i to będzie Blindshell Classic 2.
2: No tak.
6: I o ile tam się orientuje, nie można podpiąć karty, prawda?
2: No nie ma NFC w ogóle, czy ma NFC?
6: No właśnie, no nie. Dwójka chyba też nie ma z tego, co, bo jedynka na pewno nie miała. Sam nie korzystałem, ale miałem w ręku. I teraz tak, no jeżeli chodzi właśnie o podpięcie karty do telefonu, no to tylko to by tyczyło się osób, które właśnie posiadają smartfona, iPhone'y czy Androidy, prawda? A tutaj takie osoby jakby miały. Więc no tutaj wydaje mi się, że i tak troszeczkę jeszcze sobie poczekamy na dostępność tych terminali, jeżeli chodzi o osoby niewidome. Bo tutaj implementacja tego udźwiękowienia też de facto ona mogłaby być harmonijna, nazwijmy to w ten sposób, ale też takie osoby muszą najpierw wiedzieć, jak w ogóle z takiej mowy korzystać, jeżeli mówimy o konsumentach płacących.
2: Tak.
6: A z tym niestety to bywa różnie.
2: Znaczy coś będzie musiało być ostatecznie zrobione, no bo jest to wymóg ustawy unijnej, tak? Więc to będą musieli się jakoś dostosować. Pytanie, która opcja zwycięży przemysłowo i czy któraśkolwiek zwycięży?
6: Tak naprawdę, jeżeli chodzi o wdrożenie tego, to wydaje mi się, że powinny tutaj, chociaż to też wiąże się z dużymi kosztami, ale wydaje mi się, że to będzie dość odpowiednie i najbardziej korzystne, żeby po prostu przeprowadzić konsultacje. Tylko też pojawia się pytanie, ile osób niewidomych w takich konsultacjach będzie chciało wziąć udział.
2: Czy wiesz, to są też wielkie firmy, umówmy się, jakieś czy Worldline, czy inne, więc tutaj podejrzewam, że jakaś gratyfikacja finansowa, chociaż mała, tak, jakiś bon.
6: Bo jeżeli rzeczywiście to są wymogi unijne, wymogi unijne tak samo jak teraz, to nie wiem, czy to weszło teraz od 1 stycznia, czy ma wejść na dniach właśnie z tym USB-C, że teraz wszystkie urządzenia mają mieć to gniazdo, prawda? Nawet iPhony. Mhm. I teraz jeżeli na przykład mówimy o bankomatach, bankomaty są dostosowane jak są, ale nie są dostosowane tak naprawdę w pełni. No bo podstawowe funkcje wypłacić 50 zł i inną gotówkę, owszem, ale wpłacić gotówkę to już nie jest taka prosta sprawa, żeby to zrobić za pomocą samego udźwiękowienia. De facto istnieje opcja wpłacenia blikiem, ale to też nie jest dostępne. Mhm. Sam jestem ciekaw, jakby podeszli do tego sami pracownicy banku. Może kiedyś skuszę się i... zgłoszę się z taką prośbą do banku, czy któryś z konsultantów w mojej okolicy nie podjąłby się takiego, że tak powiem, treningu, nie? Bardziej szkolenia może, ale szkolenia oczywiście w cudzysłowie. Mhm.
2: No to no bo... ciekawe, daj znać jak ci poszła rozmowa, bo to są zawsze ciekawe tematy.
6: Tak, na razie to szczerze powiedziawszy to są daleko pojęte tematy, nie wiadomo kiedy do tego dojdzie. Sprawa druga. Tutaj fajnie, że Francja poszła właśnie w tym kierunku dostępności, jeżeli chodzi o dostosowanie sklepów, chociażby o utrzymanie tej prostej linii, bo wydaje mi się, że dla osób niewidomych w tego typu obiektach to jest jedna z najważniejszych rzeczy i wydaje mi się, że tego typu zastosowanie mogłoby zostać wprowadzone u nas w Polsce w galeriach handlowych, bo powiedzmy sobie szczerze, te obiekty są dla nas w ogóle wykluczone z dostępności. Nie wiem, co wy o tym sądzicie.
2: To jest też ten fenomen, którego my nie mamy tutaj w Polsce, że właśnie Carrefour czy Auchan, ja widziałem już takie Auchan w Luksemburgu, to nie jest sklep, taki supermarket jak my mamy, tylko to jest cała galeria handlowa i tam tych sklepów jest troszkę więcej w ramach Auchan. Nie wiem, czy ten Carrefour...
1: To znaczy nie to, że w ogóle nie mamy bez przesady, no u nas właśnie jest taki Auchan.
2: Tak, w sensie, że Auchan jest firmą, jest marką jakby galeryjną, o to mi chodziło, że nie.
6: No rozumiem, u nas zbyt
1: gorszy. I tam jest jakby Auchan, ale tylko... oprócz Auchan rzeczywiście jest tych sklepów jeszcze ileś jakby w takim czymś.
6: No właśnie to jest to coś podobnego, o czym Tomku mówisz, że jest budynek o nazwie Auchan, czyli to się uznaje jako galeria Auchan, a w środku są sklepy różnych marek.
2: Jasne.
6: No i właśnie o taką dostępność chociażby tutaj chodzi, no bo jeżeli chodzi o produkty, to tutaj tak naprawdę to nie widzę dobrego zastosowania. Najlepszym zastosowaniem po prostu byłby moim zdaniem po prostu żywy człowiek. Ale to wiadomo, że też niestety są koszty. Tutaj możemy wymyślać i wymyślać tak naprawdę. I jeszcze tak króciutko podsumowując w tematach bieżących na sam koniec, chciałem tylko powiedzieć dwa słowa, jeżeli chodzi o temat tego uzupełniającego świadczenia, o którym mówiliście. No, tak patrząc, no to nie obraźcie się oczywiście, jak to powiem na głos, ale wydaje mi się, że taki ktoś, który powinien dostać 100% tego świadczenia, bo słyszałem, że tam chyba jest od 40 do 220% tej najniższej renty socjalnej, bynajmniej tak. Nie wiem, czy w radiu to chyba słyszałem bodajże, no to nie obrażając się, powinniśmy być roślinami tak naprawdę. No bo tutaj tak, te pytania to brzmią, nazwijmy wprost, powiedzmy dość debilnie.
1: No ale to w jakimś sensie właśnie o to chodziło, tak? Że jakby te osoby, które rzeczywiście mają zerowe szanse na cokolwiek, żeby zyskały rzeczywiście największe wsparcie.
6: Ale patrząc tak w rzeczywistości... De facto, no, jeżeli ktoś ma stopień, powiedzmy, znaczny, a porusza się bez białej laski, no to przepraszam bardzo, na co ten stopień znaczny tak naprawdę można powiedzieć?
1: Ale widzisz, no tu jest, no, ale tu jest jakby dwie różne, osobne rzeczy. Pierwszy to jest właśnie te stopnie nasze nieszczęsne, które są tylko trzy stopnie niepełnosprawności i tyle, a no, osobną właśnie kwestią są tu właśnie teraz te punkty, no, które jakoś tam mają to wszystko różnicować.
6: Tylko ja z własnej autorytetu wiem,
4: kto tak naprawdę... No, problem polega to oczywiście... zindywidualizowalna ocena teraz tak naprawdę.
1: Tak.
6: Z własnej autopsji wiem, kto w takich komisjach tak naprawdę zasiada. To są specjaliści nie od tej dziedziny, z którą ty masz problemy. No więc to są osoby, które tak naprawdę na temacie się nie znają.
4: Znaczy Bartku, no niestety nie jest to rzadkością i to jest akurat prawda, natomiast no tak naprawdę to przypuszczam, że dopiero będziemy mogli obserwować efekt tego wszystkiego za jakiś czas, bo pewnie te komisje dopiero teraz no ruszą i zobaczymy.
1: Dopiero teraz są te formularze.
6: Teraz dopiero zaczną składać ludzie wnioski, tak naprawdę.
1: Tak, teraz dokładnie. Dopiero zaczynają składać ludzie wnioski, no i pewnie za jakiś czas zaczną spływać na różnych grupach informacje, jak to wszystko...
4: I jakieś relacje też.
1: ...się wydarzyło, tak, i relacje.
6: Więc... Może znajdą się tacy chętni, którzy podejmą to ryzyko tak naprawdę, bo patrząc na te wytyczne, czyli na te pytania, no to może być różnie.
1: Znaczy, o ile mi wiadomo, jakby ryzyka o tyle nie ma, w jakimś sensie przynajmniej, że to nie jest tak, że jeżeli nie skorzystamy z tego świadczenia, to nie stracimy rentę.
6: Ale jeżeli złożymy i nic nie dostaniemy, to też jej nie tracimy, jak rozumiem, tak?
1: No tak. To znaczy, jedyne, co można stracić, ale to chyba w momencie, kiedy się to świadczenie dostanie, To jest to świadczenie pielęgnacyjne dla opiekunów, które w tej chwili jest.
4: Tak.
6: No właśnie, i tutaj ta pułapka może być właśnie dla takich, no powiedzmy sobie wprost, osób jak ja, bo niestety tutaj moim opiekunem jest mama i ona właśnie takie świadczenie dostaje.
1: Tak, to w tym momencie rzeczywiście nie wiem dokładnie, jak to wygląda, jak ty nie dostaniesz tego świadczenia, ale jeżeli ty dostaniesz to świadczenie, no to wtedy...
6: To ona z automatu traci, tak?
1: Tak, dokładnie. To z automatu wtedy traci pielęgnacyjny. zaświadczenie pielęgnacyjne. To też jakby warto wiedzieć, że jeżeli są tutaj ludzie, którzy mają taką sytuację, to zostanie utracone.
6: Okej, okay, ale tutaj na sam koniec mam jeszcze dobrą wiadomość. De facto nie mam jeszcze w głowie szczegółów, ale przedwczoraj chyba znajomy na Messengerze przesłał mi link, w którym była umieszczona informacja, że zostały zwiększone dofinansowania na Białe Laski. Tyle, że co, nie chcę tutaj fake newsa wprowadzać, ale wydaje mi się, że zostało tutaj dość wyszczególnione, czy to jest laska sygnalizacyjna, czy laska orientacyjna i wtedy od tego będzie zależeć dofinansowanie. Ale na pewno zwiększyło się powyżej 100 zł.
1: Tak, ja w ogóle o tym miałem napisać tu w notatkach, ale mi to umknęło. Rzeczywiście, nie pamiętam szczegółów. Na pewno na jakiś typ lasek jest dofinansowanie, zdaje się, do 250 zł.
6: Tak, coś co 240 chyba, czy chyba, a i to są 240? Chyba te orientacyjne chyba. Coś
1: najprawdopodobniej. Takiego. Natomiast co ciekawe, jest również dofinansowanie do końcówek na laski, do 60 chyba złotych.
6: Też to słyszałem. Powiedzmy, ale z innych źródeł. Uważnie tutaj od pracownicy sklepu medycznego, że też takie dofinansowanie ma być.
1: Tak, i z tego co wiem, w tym roku rzeczywiście to już jest i to działa, ale rzeczywiście może spróbuję do przyszłej audycji sprawdzić dokładnie, jak to wygląda, na jakie laski, ile.
6: Dokładnie, bo tutaj wydaje mi się...
1: Może teraz zaraz sprawdzę, spróbuję.
6: Największą zagwozdkę moim zdaniem to będą mieli lekarze wystawiający zlecenia na białą laskę. Bo nie wiem, czy w systemie na daną osobę jest napisane, jakiej laski dana osoba po prostu używa. Nie wiem, orientujecie się może w tym?
4: Nie wiem, szczerze mówiąc.
6: No bo do tej pory było tak, że po prostu lekarz rodzinny nawet wystawiał zlecenie. Ty szedłeś z tym zleceniem do danego sklepu medycznego, ściągałeś, mówiąc kolokwialnie, kija, dopłacałeś ewentualną różnicę i po bólu. I teraz właśnie jak to będzie wyglądać w ten sposób?
4: No to podejrzewam, że to wszystko zobaczymy, jak ktoś to rozpozna bojem.
6: No ja tak naprawdę mogę się przyznać, że dopiero mnie to spotka chyba dopiero w kwietniu, bo niestety mija wtedy karencja półroczna od poprzedniej tak zwanej umowy, więc dopiero wtedy będę mógł się przekonać, jak tak naprawdę to dofinansowanie funkcjonuje. Okej, okay, to byłoby tyle, jeżeli chodzi o tematy bieżące, a jeszcze chciałbym zapytać o temat taki poboczny, który no niestety ostatnio mi się urodził i mianowicie tyczy się Apple'a i dodawania własnych dzwonków przez iTunes. No, jak zwykle to z moim iPhone'em bywa, miejmy nadzieję, że już go niedługo oddam na gwarancję, ale... Dzwonek był gotowy, iPhone został zaakceptowany przez komputer, czyli można powiedzieć, że synchronizacja przebiegła pomyślnie, ale tego dzwonka nie mogłem dodać. Bo tabulatorem przeniosłem się na to pole, w które się ten plik wkleja i po Ctrl-V była cisza.
2: Czy on miał nie więcej niż 40 sekund?
6: No właśnie mogło tak być, ale Pawle, zastanawia mnie jedna rzecz, że te dzwonki, które są widziane na iPhone'ie, nie są widziane w iTunesie. Te oczywiście dodawane przeze mnie.
2: Oj, to nie wiem. Ja już dawno nie robiłem iTunesem, ja lubię bardzo tą opcję z GarageBandem.
6: I teraz powiem wprost, że zaryzykuję to, co teraz powiem, ale dzwoniąc na infolinię Apple'a, przedstawiając sytuację, usłyszałem to, że ja łamię prawo.
4: Ale w jaki sposób, że łamię
6: prawo? No właśnie, że chcąc dodawać własne dzwonki, łamię prawo, bo od tego jest sklep.
2: A nie pochwaliłeś się gdzieś tam przypadkiem, że to jakiś utworek muzyczny, coś tam?
6: Nie. Powiedziałem tylko, że to jest mój własny dzwonek i tyle.
4: No to bardzo ciekawa interpretacja. O, chyba właśnie jakieś tu nastąpiło rozłączenie z Bartkiem, albo jakaś przerwa.
5: A jest, bo ja znalazłem w międzyczasie te dofinansowania do lasek.
4: Okej, no to jeszcze uzupełnijmy to.
5: I tu jest w ogóle jedna taka dziwna rzecz, to znaczy podpórcza składana z odblaskami, refundacja 100% z limitu 140 zł. Czyli rozumiem, że tu chodzi o tą sygnalizacyjną. Orientacyjna nie składana z odblaskami z możliwością wymiany końcówek, refundacja 100% z limitu 200 zł. No dobrze. I teraz uwaga, uwaga. Orientacyjna nie składana z odblaskami minimum 3

0: inna niż obrotowa. I teraz uwaga, uwaga, też refundacja 100% z limitu 220 zł. Obrotowa refundacja 100% limitu 220 zł. Nie wiem, dziwne to jest. Obrotowe i nieobrotowe, ale za końcówkę 220 zł to jest coś dziwnego. Nie wiem, coś tu jest dziwnego. Nie wiem, o co chodzi. Być może jest jakiś problem.
1: No dobrze, mamy pytania jeszcze od naszych słuchaczy. Się pojawiło tu kilka rzeczy. Od Mata. Czy da się do aplikacji Radio Box na iPhone'ie dodać własny link, żeby słuchać na przykład Tyflo Podcastu?
2: Online Radio Box.
1: Online Radio Box. Tam zdaje się jest tylko katalog.
2: Tak, tam chyba nie ma.
1: Też mi się tak wydaje. Mateusz jeszcze tu do nas napisał. Witajcie, a propos terminali. Czy myślicie, że dużo osób będzie korzystało z tradycyjnych kart? Według mnie obecnie większość transakcji robi się telefonem lub zegarkiem, gdzie PIN nie jest wymagany. No... Jest taki trend, aczkolwiek ciekawe, jak to w takich globalnych statystykach.
2: Nie wszyscy. To znaczy, pamiętajmy o tym, że też podejmujemy często, może nie często, ale w życiu podejmujemy transakcje przekraczające te limity bezstykowe. I ten PIN w końcu trzeba będzie wpisać.
0: Tylko że na telefonach to zdaje się, to tak nie działa. Ja już od...
2: Aha, telefonie...
0: Tak. Ja nie pamiętam w ogóle, kiedy ja płaciłem kartą. Ja chyba, że ze 2 lata płacę telefonem. Najróżniejsze te transakcje tam mi przechodzą przez tę kartę. I rzeczywiście ja nie pamiętam, kiedy wpisywałem PIN.
2: Ale to też nie wszyscy lubią smartfony, nie wszyscy mają smartfony, nie wszyscy chcą.
0: Nie, oczywiście.
1: Oczywiście, natomiast bardziej chodzi mi o globalny jakiś taki trend. Pawle, mikrofon chyba znowu ci gdzieś uciekł?
2: Ja nie, mam przy sobie.
1: A, okej. Okay. No aczkolwiek, to Tomek jest głośno. To Tomek jest głośno.
0: A to możliwe, to ja się ściszę. Aczkolwiek, to no właśnie, taka moja naprawdę trochę porada dla ludzi, którzy trochę tak... nie bardzo chcą tych smartfonów, nie bardzo jakoś próbują walczyć. Problem polega na tym, że jak widać, ta walka jest dość ciężka do wygrania, przynajmniej na razie, bo nie ma tutaj żadnych tak naprawdę żadnego prawa w tym zakresie. To są tylko zalecenia Unii Niewidomych, czyli w zasadzie czegoś, co sobie może mówić i co z tego trochę. I nawet ta Unia to mówi, no w sumie sprzedawcy to w razie czego to miejcie sobie drugi terminal, a jak to nam wszystko jedno. I są takie firmy od terminali, które zdaje się, że mają tylko na przykład dotykowe i jakby nie mają innej możliwości. Więc trzeba by tak naprawdę zamówić osobny drugi terminal z drugiej firmy, ponosi dodatkowe koszty i na pewno nikt tego nie będzie robił, albo prawie nikt. No i efekt jest taki, że obawiam się, że no albo smartfon, albo póki co przynajmniej ciągłe problemy z ewentualnymi pinami na urządzenia dotykowych, których będzie coraz więcej i więcej i więcej i
2: więcej. To znaczy, to co ja mówiłem, to są rekomendacje, to jest jedno Tomecki, ale inne, że jest ta europejska ustawa o dostępności, która gdzieś tam wymusza, żeby jakkolwiek te terminale były dostępne. Więc coś się pewnie w tej kwestii wydarzy, stąd te różne testy, tu w Hiszpanii coś, tutaj gdzieś tam coś. No Apple ma dostępny jakkolwiek ten swój terminal, tak? Jeżeli używamy Apple Pay, tylko no, ucieka mi nazwa tej funkcji, że iPhone może być terminalem płatniczym, no to tam już jest jakaś dostępność wbudowana, więc no, to coś, jakiś tam ruch i prawnie i coś tam no, jest. Natomiast no, prawda jest też taka, ja patrzę po swoich znajomych, skoro pytamy o trendy, w moim otoczeniu osób widzących, czy w mojej rodzinie, czy wśród najbliższych znajomych, ja tak naprawdę nie znam osoby, która płaci telefonem. Blik, jeszcze jak cię mogę, jak tam na przykład mama zapomni czasem telefonu, znaczy portfela, bo czy tam pójdziemy gdzieś bez portfela, tak o, i po drodze nas coś zaprosi, żeby kupić jakiś tam drop ten. To już się zdarzało, że mama płaciła blikiem, ale no na przykład, mimo że ma smartwatcha, to jeszcze sobie nie konfigurowała płacenia zegarkiem, albo zawsze jest ta karta, albo jest blik, albo coś tam.
3: No u mnie to jest coś takie właśnie 50-50, że tak powiem. Ja i siostra, no to owszem, płacimy telefonami głównie, a no mama też się nauczyła, ma to wszystko z

0: konfigurowane i czasami korzysta, ale mimo wszystko też gdzieś kartą też dużo.
1: No to jest gdzieś tam chyba jednak, mam wrażenie, taka trochę obawa, wiecie, podpinanie tej karty do telefonu, a że to się coś tam stanie i tak
0: wiesz
1: dalej, i tak
0: co?
1: Dalej.
2: To nawet nie wiem, czy obawa, czy po prostu brak się, potrzeby, bo jakby, wiesz.
0: Brak potrzeby, trochę nawyk też. U mnie to były nawyki.
1: Też sami,
0: teraz pamiętam, taka była sytuacja, gdzieś mama właśnie wróciła ze sklepu, a w sumie coś tam zapomniała właśnie kartę, bo ja wiesz, że mogłaś z telefonem, no. Ach, no tak, zapomniałem. To też się trzeba,
1: no
0: trzeba
1: tak, sobie się przyzwyczaja.
0: Tego, nauczyć tego nawyku. To jest też, to, no właśnie.
2: No dobrze. Bo wiecie. Mhm. No to, no.
1: Okej, okay, bo mamy jeszcze jeden, mamy jeszcze jeden komentarz zupełnie w innej sprawie, tym razem od Witolda. Dobry wieczór. Jakiś czas temu Wojtek pytał o notatnik z możliwością łatwego przełączania między notatnikiem a terminalem. Braille Pen 14 ma do tego pstryczek i działa to bardzo sprawnie. A to dzięki, Witoldzie, za te informacje.
2: No to dobrze wiedzieć. To co, przechodzimy do newsa znowu. No i można powiedzieć, Microsoft robi rewolucję, której nie było od 20 kilku lat. Myślę, Michał, że ty możesz też pamiętać, jak wchodziły klawiatury, które miały przyciski start.
1: Tak, to była,
2: bo
1: ta,
2: wcześniej była dziura.
1: To była ta klawiatura dziura. Microsoft, ją tak, tak nazywano.
2: Tak, i te starsze miały rzeczywiście dłuższą spację między kontrolem i altem. Po obu stronach była po prostu dziura. No to teraz się jeszcze bardziej zacieśni ta klawiatura.
0: To jest ciekawostka i to zaraz, dlaczego o tym mówię, też będzie istotne. Te klawiatury miały dwa przyciski, właśnie wszedł przycisk start, ale wszedł też przycisk menu kontekstowego.
2: Tak, tak, tak.
3: No i cóż, niestety kwestia jest taka, że z tego co czytałam, to nie zacieśni się ta klawiatura, bo wyleci przycisk menu kontekstowego, a wejdzie przycisk ten właśnie, o którym jest cały news, czyli przycisk Copilot. Przycisk do otwarcia tego nowego asystenta AI, którego Microsoft w Windowsach wprowadza.
2: I którego nie ma w Unii Europejskiej. Póki
3: no
2: co.
3: Właśnie. No ale cóż, mam nadzieję, że do czasu, kiedy już wszystkie klawiatury zostaną zaspamowane tym przyciskiem, to że już będzie. Bo tak trochę bez sensu. No ale no też nie wiadomo, czy tam poza tą funkcją będzie można tworzyć na jego podstawie jakieś skróty klawiszowe i tak dalej. Nie są podane żadne szczegóły. No, tak naprawdę to jest tylko taki drobny sygnalizacyjny news, że takie coś idzie w naszą stronę.
0: Ja to mogę o tyle rozwinąć, że to jest wiadomość, która no, dosyć gruchnęła na niewidomym Macedonie, że tak powiem. Do tego stopnia, że Jonathan Mosen gdzieś tam uruchomił swoje kanały i zaczął kontaktować się z ludźmi gdzieś na wyższych szczeblach w Microsoftie i prosił ludzi tutaj o opinię, czy będzie im brakowało tego klawisza. Jemu jako na przykład osoby, która dużo z Reapera korzysta, powiedział, że bardzo mu będzie brakowało. Można go zastąpić, wiadomo, ale jednak to jest wygodne. No i właśnie, właśnie powstała taka dyskusja, żeby, okej, okay, nawet jeśli coś takiego będzie, żeby była możliwość dostosowania tego skrótu w jakiś sposób. Tam z tego co pamiętam, na komputerach, gdzie tego Copilota ma nie być, a on nawet na Windows 10 też ma z czasem się pojawić, to będzie uaktywniało po prostu wyszukiwarkę systemową, więc on też coś tam będzie robił. Natomiast właśnie tutaj...
3: Tak, on będzie robił Windows S.
0: No właśnie, czyli ciekawe, czy ten klawisz będzie działał trochę tak, jak na niektórych laptopach pojawił się klawisz Office, który tylko naciskał tam chyba Windows Control Alt Shift, no ale to swoją drogą. No mniej więcej właśnie Microsoft zdał sobie chyba właśnie sprawę, że no, niewidomi jednak z tego klawisza dużo korzystają, no i zobaczymy, czy... No chciałem powiedzieć, że fajnie byłoby, gdyby się dało wszystkie te skróty, jakieś Windows różne litery zmodyfikować, bo na Macu te wszystkie skróty systemowe da się albo wyłączyć, albo po prostu zmienić i no między innymi o to ludzie teraz proszą, może coś fajnego z tego wyniknie. A użytkownicy Linuxa cieszą się, że będą mieli ekstra jeden klawisz, który będą mogli sobie zmienić. No.
2: No dobrze, no to co? W takim razie albo zostanie nam polubić się z programami do tak zwanego remapowania klawiatury, czyli no, takiego procesu, w którym zmieniamy funkcję klawiszy. Takie programy są i z tego co wiem, nawet są dostępne.
1: Szarpki chociażby.
2: Mało, tak, tylko mało kto chyba na razie z tego korzysta. Być może takie programy wśród niewidomych zaczną być bardzo popularne. A może nie. Zobaczymy. Kolejna taka informacja chyba niezbyt znowu wesoła, bo Spotify podnosi ceny w Polsce.
4: Tak, mi już, nie wiem czy wam, ale mi już pojawił się e-mail ze Spotify'a, mi że też. Z uwagi na koszty operacyjne zwiększa się twoja subskrypcja. No, kosztowała 20 zł, teraz będzie kosztować 24, w sensie 19,99 na 23,99. Co ciekawe, to nie jest tak, że ona wskoczy automatycznie, tylko ja muszę się zgodzić na to, żeby ta podwyższona cena zaczęła obowiązywać. No oczywiście w przeciwnym razie, jeżeli do końca marca tego nie zrobię, to przy następnym okresie rozliczeniowym po prostu zdegradują mnie do użytkownika darmowego, czyli z reklamami i tak dalej. Także no i na Polskę przyszedł ten czas i można zapoznać się, może zapoznajmy się na podstawie artykułu z wirtualnych mediów z cennikiem wszystkich pakietów. No więc tutaj mamy informację. Spotify zaczął ogłaszać pierwsze podwyżki dla polskich użytkowników w komunikacji e-mailowej. Jest to pierwsza w historii aktualizacja ceny planu i jest ona konieczna, ponieważ wzrosły ponoszone przez nas koszty operacyjne, informuje Spotify swoich klientów. Nowe ceny Spotify. Najdroższy pakiet Premium Family, dający dostęp do usługi dla nawet 6 osób, będzie kosztował 37,99 zamiast dotychczasowych 29,99. Ta podwyżka wejdzie w życie w kwietniu. Podwyżka za pakiet Premium Individual wynosi aż 20% z 19,99 na 23,99. Spotify Premium Duo dla dwóch osób po podwyżce kosztuje 30,99 miesięcznie. Nowa cena pakietu Premium Student to 12,99 zł miesięcznie, czyli aż 30% więcej niż jeszcze w ubiegłym roku. W planach Individual oraz Student nowi użytkownicy mogą słuchać treści nieprzerywanych reklamami przez pierwszy miesiąc za darmo. No to wiemy. No i że wszyscy abonenci muszą zgodzić się ręcznie, bo inaczej stracą dostęp do pakietu premium. Zostanie on wyłączony i wróci się po prostu na wersję darmową. No nie wiem jak tam wy, ja się zastanawiam czy nie przemigrować na Apple Plus, na Apple Music, skoro już i tak mam ten abonament Apple Plus.
0: Ja akurat jeszcze mam okres próbny na Apple Music, bo była oferta dla użytkowników PlayStation i będę bardzo poważnie sobie go testował, bo no właśnie mam... My akurat mamy pakiet rodzinny, który na Apple Music, co ciekawe, jak mówi się, że Apple Music, te usługi Apple'owskie są najdroższe, no to akurat pakiet rodzinny na Apple Music sam kosztuje w złote 30 chyba 2 albo 3 bodajże, więc wychodzi taniej, mamy lepszą jakość dźwięku, więc no też się nad tym zastanawiam.
4: Mm-hmm. No ja teraz od niedawna tutaj w Austrii, przez to, że się w Austrii zameldowałem na Google Asystencie z mojego JBL-a, z mojego głośnika, to mam również Apple Music na asystencie, więc też jeden argument mi odpada osobiście przeciwko temu, żeby no nie używać Spotify'a, przejść jednak na Apple Music. No jedyne, co mnie przy Spotify'u gdzieś tam trzyma, to jest ta jego popularność szalona jakby w społeczeństwie, że jak się myśli playlista na imprezę, to się mówi Spotify i tak naprawdę ten Spotify jest potrzebny, bo no właśnie, mimo iż Apple Music jest na Androida, no to z androidowców raczej, przynajmniej w moim kręgu znajomych, większość ludzi ma tego Spotify'a, więc jakaś wymiana utworów, linków do utworów, czy właśnie tworzenie wspólne playlist odbywa się właśnie głównie na Spotify'u.
2: Tak, no u nas akurat jest jeszcze taka rzecz, u nas dzieci i dzieciom trzeba coś puszczać czasem z komputera, czasem właśnie z asystenta, no i tutaj tylko Spotify, póki co przynajmniej. Także tak się tutaj wszyscy już zdeklarowaliśmy w jakimś sensie. No to mój news. Tym razem wieści raczej pozytywne, bo Whisper, tak jak w tamtym roku wyszedł Whisper, pierwszy, oryginalny od OpenAI, no to tych różnych implementacji Whisper pojawiło się dość dużo. No i ostatnio testuję coś, co nazywa się Whisper X X w sumie chyba. No w każdym razie Whisper i litera X. Oparte jest to na czymś, co już wcześniej testowałem, Faster Whisper, natomiast oni tam mówią, że w związku z tym, że oni dzielą to sobie na kawałeczki i tych kawałeczków mogą ileś naraz przetwarzać przez tego Whispera, no to ten proces jest szybszy. I jest szybszy, przynajmniej u mnie, mniej więcej dwukrotnie w stosunku do Faster Whisper. Przy czym Whisper X jest jakby w dwóch, no można Whisper X używać albo jako aplikacji EXE i wtedy można, no jest kilka tych formatów plików, które on obsługuje, w zasadzie do tych, do których on jest w stanie zapisywać tekst. Natomiast jedna dziwna rzecz. Whisper X, przynajmniej póki co, nie umie przetwarzać wielu plików naraz, przynajmniej w formie aplikacji. Jeżeli mu wpisuje gwiazdkę, no to jest problem. Oczywiście można napisać sobie skrypt, który przetwarza po prostu wszystkie pliki przez Whispera po kolei, natomiast tutaj za każdym razem Whisper będzie musiał załadować swój model, co zajmuje ze 20 sekund, więc w przypadku małych plików to będzie absolutnie, ale to absolutnie nieefektywne. Natomiast też dzięki czatowi GPT napisałem, zleciłem czatowi napisanie skryptu w Pythonie, który rzeczywiście robi transkrypcję wszystkich plików audio znajdujących się w folderze audio i transkrypty zapisuje w folderze TXT, które mają takie same nazwy jak pliki audio i rzeczywiście no wtedy jest, no jest moc. Jest szybko, naprawdę jest szybko i u mnie na karcie laptopowej 3070 Ti taki tyfloprzegląd około 2 godzin mi się whisperował chyba, jeśli dobrze pamiętam, 8 minut. Także to już robi wrażenie.
1: To prawda.
2: Tak, 8 minut. I ja wcale nie mam przecież najlepszej karty, to jest 3070. Więc jest szansa, że gdybym miał tę kartę lepszą, to możliwe, że byłoby jeszcze szybciej. Także tak. No i nie zauważyłem jakiegoś spadku jakości, wydajności. Znaczy wydajności to jest wzrost, ale w spadku jakości tych transkryptów. Co ciekawe, teoretycznie Whisper X obsługuje podobno, zaraz powiem dlaczego podobno, rozróżnianie mówców. Czyli, że teraz mówi człowiek numer jeden, teraz mówi człowiek numer dwa, teraz człowiek numer trzy. Więc teoretycznie dałoby się zrobić takie transkrypcje tyfloprzeglądów, w których byłoby napisane, że teraz mówi Michał, a teraz mówię ja, a teraz mówi, nie wiem, Piotrek albo Paulina. Problem polega na tym, że u mnie ten proces wykrywania mówców to trwa i trwa i trwa i się skończyć nie może. Co ciekawe, jak robię to samo w jakimś tam, w jakiejś... No muszę zobaczyć, jak to działa, bo raz mi się to udało zrobić, tylko to robiło dziwnie trochę. Bo on co słowo, jakby każde słowo przyporządkowywał kolejnej osobie, czyli na przykład osoba jeden, witamy, osoba jeden, wy, osoba jeden, kolejnym, osoba jeden, odcinku, osoba jeden, tyflo przeglądu. Także no nie jest to zbyt fajne. Jest jeszcze druga rzecz, nie wiem, czy to się komuś przyda, to znaczy ja sobie wyobrażam to w jakichś bardzo konkretnych, szczególnych przypadkach. Można sobie jakby wyrównać czas wypowiedzi do faktycznego miejsca, kiedy ta wypowiedź jest, to znaczy oryginalny Whisper i w sumie wszystkie implementacje, jeżeli robi się transkrypcje takie, w których jest podany czas, to one ten czas podają tak mniej więcej. Czasami podają na sekundę przed tym, zanim pojawi się dana wypowiedź, czasami w jej trakcie dopiero puszczą transkrypcję i to tak działa mniej więcej. Natomiast tutaj jest teoretycznie taki algorytm, który te czasy wyrównuje, rzeczywiście podobno wyrównuje do słów, które są mówione. Nie wiem, na ile to jest dobrze zrobione, natomiast też warto na to w jakimś sensie uważać, bo to chwilkę zajmuje i na przykład ten proces wyrównywania tego tyfloprzeglądu zajął kilka minut. Potem i tak nie korzystałem z tej czasówki, natomiast ten proces jakby się wydarzył i wtedy to nie trwało 8 minut, tylko tam chyba 12 czy 13. W każdym razie, no też gdyby ktoś chciał korzystać z tego Whisper X, no to też warto wiedzieć, że tam jest zarówno to rozpoznawanie mówców zaimplementowane, jak i właśnie to ten alignment, czyli właśnie wyrównywanie tych czasów, żeby one jak najbardziej się zgadzały z tym, co jest faktycznie mówione i z czasem tych wypowiedzi wszystkich. No także zobaczymy jak i kiedy, jak będzie wyglądało kolejne wcielenia Whispera. W ogóle spojrzałem sobie też na Hugging Face, czyli taką stronę, czy taki magazyn tych wszystkich modeli, zbiorów danych i innych tego typu rzeczy do sztucznych inteligencji najróżniejszych, między innymi do Whispera. No i właśnie wpisałem Whisper. Wiecie, ile jest modeli stworzonych przez użytkowników do Whispera? Oczywiście to są modele jakoś tam lekko pewnie zmodyfikowane, te OpenAI-owe, albo pod konkretne implementacje Whispera, albo zdokonany ten tak zwany fine-tuning, czyli dostrajanie, czyli mam jakiś swój model, w którym mam na przykład język polski, albo na przykład, nie wiem, jakąś gwarę góralską, która jest pisana jakoś, albo na przykład cyfry, które są pisane zawsze słownie, albo inne tego typu sytuacje. Więc takich modeli trenowanych przez różnych użytkowników do Whispera, znaczy jakby z nazwą Whisper na Hugging Face, jest w tym momencie trochę ponad 8 tysięcy. Także...
1: Ładnie.
2: Gdy wpisałem Whisper Polish, czy tam PL, to modeli zrobiło się 29. I tak sporo. Także widać, że jest to technologia, która no bardzo ludzi interesuje. Różni ludzie robią różne rzeczy z tymi modelami. Także no zobaczymy. Być może za jakiś czas pojawi się jakiś model, który akurat na nasze potrzeby będzie lepszy od oryginału z jakiegoś powodu. Będzie go można użyć. No i to wszystko będzie działało dobrze. No oczywiście na razie głównym problemem w tych wszystkich technologiach jest specyfika tych sieci neuronowych i fakt, że żeby to dobrze działało, no to trzeba to robić albo na karcie graficznej, albo przynajmniej na procesorze ARM. No i zobaczymy, jak te procesory ARM będą się rozwijały, no w komputerach Mac są zainstalowane i no widać, że to działa dużo szybciej, nawet jeżeli ten Whisper nie jest odpalany na karcie graficznej, tylko na procesorze, to widać, że to działa dużo, ale to naprawdę dużo szybciej niż na procesorach Intela, które są montowane w komputerach PC z Windowsem.
0: Tak, aha. Aczkolwiek też tutaj a propos tych targów CES, które cały czas się odbywają, to tam też zarówno Intel i AMD zaczęli prezentować nowe procesory i one też już mają, podobnie jak zresztą procesory w smartfonach i tak dalej, one też już dostają jakieś dedykowane układy do właśnie obliczeń neuronowych, więc one nawet, no właśnie.
2: No właśnie o tym słyszałem i rok temu i dwa lata temu, że ma coś być.
0: Ale to już mało gdzieś zaczyna wchodzić na rynek, na razie chyba tylko w tych topowych modelach, ale już coś pomału się dzieje w tą stronę też.
2: Natomiast, co chyba równie ważne, że podobno jest jakaś szansa, że od tego roku gdzieś tam też na jakichś portalach technologicznych latają tego typu wieści, że prawdopodobnie pojawią się komputery PC z procesorami właśnie ARM. Najprawdopodobniej będą to w pierwszej kolejności laptopy i te takie komputery, które mają mieć przede wszystkim bardzo niskie zużycie energii, ale jest szansa jakaś, że na przykład w przyszłym roku, być może za 2 lata, no uruchamianie takich systemów typu Whisper, czy jakiejś syntezy mowy, takie neuronowe, będzie dużo mniejszym problemem dla przeciętnego użytkownika, no bo widać, że te technologie po prostu są bardzo, ale to bardzo potrzebne. No bo powiedzmy, okej, w naszym przypadku osób niewidomych, no to jest to, żebyśmy sobie wygodnie przejrzeli tyfloprzegląd, ale w przypadku osób z problemem ze słuchem, no to ten Whisper to się robi trochę jak u nas OCR przecież. Czymś podobnym.
1: To prawda, wśród osób z problemami ze wzrokiem też są osoby z problemami ze słuchem, więc to też tak czasem i naszej grupy potrafi dotyczyć.
2: Tak, to się zgadza. No i jeżeli na iPhone'ie już w tym momencie jesteśmy w stanie uruchomić ten model prawie najwyższy, ten medium Whispera, no to trochę czekam, aż kiedyś na iPhone'ie będzie można uruchomić model large i to jeszcze w czasie rzeczywistym, jeszcze jakiś tłumacz i rzeczywiście iść z telefonem w jakimś miejscu, w którym są ludzie, którzy nie mówią w naszym języku. Ja coś mówię do telefonu, telefon nie tylko mój jakby nie tylko rozpoznaje słowa, ale również intonację. Więc interpunkcję wstawia, bo to jest chyba coś takim problemem też trochę dla tych tłumaczy, no bo jest przecież teraz Google tłumacz od lat już, który teoretycznie tak działa, no tylko że on nie wychwytuje w ogóle interpunkcji. To, co się tam domyśli, to się domyśli, a czego się nie domyśli, to zmyśli. Także no zobaczymy, jak to będzie się wszystko robiło, no i ile w ogóle jeszcze technologii nam wejdzie ze sztuczną inteligencją, bo po prostu tego się robi strasznie dużo. No i to nie koniec sztucznych inteligencji u nas w audycji, to nie koniec sztucznych inteligencji w smartfonie. ChatGPT, ale tym razem stanie się asystentem głosowym dla Androida.
3: Tak, i to też jest bardzo krótki sygnalizacyjny news. Mianowicie w aplikacji ChatGPT dla Androida wykryto jeszcze niezainterfejsowane funkcje, które pozwalają na wybranie ChatGPT jako domyślnego asystenta głosowego w Androidzie. No i cóż, będzie to dostępne dla subskrybentów czata, także jako, że subskrypcję mam, no to czekam na to, aż to się pokaże i będę pewnie testować i dam znać coś, natomiast jeżeli to będzie oparte na tym Voice Conversations i nie będzie umiało nic ponad to, że po prostu będziemy sobie gadać z tym modelem, no to niezbyt widzę tutaj jakiś wachlarz zastosowań, bo tak samo jest z tym kopilotem na Androida, jak był szum o to, że wow, wchodzi kopilot na Androida, tylko że kopilot na Androida to nie jest ChatGPT plus, nie wiem, jakaś obsługa systemu, obsługa jakichkolwiek zadań, integracje, cokolwiek, to jest po prostu zwykły ChatGPT, czyli tak naprawdę...
2: No w zasadzie to samo co Bing.
3: No właśnie, czyli tak w zasadzie to będzie trzeba po prostu sprawdzić i nie zachwycać się do tej pory, dopóki nie będzie żadnych informacji, bo może to być tak samo jak z tym kopilotem, że tak naprawdę to będzie to samo co Voice Conversations, tylko że z możliwością wybudzenia tego i gadanie z tym bez używania rąk.
2: To się zgadza. Choć słyszałem o ludziach, którym coś takiego będzie przydatne. Bo myślę, że oboje słyszeliśmy, znaczy jakby poznaliśmy kogoś, kto sobie rozmawia z tym czatem, na zasadzie po prostu rozmowy z kimś, trochę taka proteza rozmawiania z powiedzmy z jakimś człowiekiem, powiedzmy z jakimś przyjacielem. Czy coś tego typu.
3: Nie, to na pewno, tylko że wydaje mi się, że jakby tworzenie z tego asystenta głosowego domyślnego, zabierającego nam siłą rzeczy Google'a, no jest trochę bez sensu w sumie.
2: Wiesz, no, ale to zależy,
3: od czego kto oczekuje.
2: Wiesz, no właśnie o to chodzi, nie? No bo jeżeli ktoś nie korzysta z asystenta Google do tej pory, a właśnie chciałby mieć kogoś takiego, z kim by chciał sobie coś pogadać, no to być może właśnie taka funkcjonalność się przyda. Ale zobaczymy, co będzie. Dalej, sztuczna inteligencja. Mówiliśmy jakiś czas temu, że Eleven Labs tworzy dubbingi, czyli takie automatyczne tłumaczenia na inny język. I to w zasadzie było najprawdopodobniej wspierane przez Whispera właśnie, bo były zresztą typowe dla niego halucynacje, napisy stworzone przez społeczność Amara.org. I tam jeszcze kilka tego typu, plus jakieś tłumaczenie, no i to wszystko potem było ich klonowaniem głosu podawane w tym języku docelowym. Działało to tak sobie, delikatnie mówiąc, raczej jako zabawka niż jako coś, z czego można było skorzystać. No i teraz wchodzi coś, co nazywa się Dubbing Studio. I to nie zamierza tego dostępności, nie bawiłem się tym jeszcze w ogóle. Ale to ma być narzędzie rzeczywiście profesjonalne, w którym mamy wpływ na wszystko. To znaczy na ten etap, to znaczy możemy edytować transkrypt, możemy edytować potem tłumaczenie tego transkryptu, no bo jak rozumiem, to nadal będzie taki proces, gdzie jest wykonywany przez Eleven Labsa transkrypt, przez Eleven Labsa tłumaczenie i przez Eleven Labsa potem docelowy dubbing. No tylko, że każdy z tych elementów w końcu możemy my jako użytkownicy rzeczywiście jakoś tam kontrolować. Jeżeli nam się nie podoba transkrypt, to transkrypt zmieniamy po swojemu. Jeżeli nam się nie podoba tłumaczenie, bo na przykład no, umiemy język na tyle, żeby sobie z tym poradzić, no to sobie to tłumaczenie zmieniamy według własnego gustu. I podobno również można jakoś edycję tego docelowego głosu również mieć pod kontrolą, nie wiem na ile. No ale jeżeli tak, no to moim zdaniem to rzeczywiście te dubbingi zaczynają mieć jakiś sens. One nadal są dużo droższe od takiej zwykłej od takiego zwykłego generowania głosu, ponieważ tutaj wychodzi minuta to jest 5, jakby minuta dubbingu zabiera nam 5000 znaków, więc powiedzmy tyle co 5 minut standardowego Nextu. Ewentualnie, jeżeli oni nałożą na to swój znak wodny, to cena się jakoś tam obniża. Natomiast to wymaga tego, żeby plikiem źródłowym docelowym był plik wideo, bo tu chodzi o znak wodny taki właśnie w tej warstwie wideo, zdaje się. Pewnie dodatkowy, no bo w warstwie audio on pewnie i tak jest. No tak czy inaczej, no, ciekaw jestem, czy rzeczywiście te dubbingi teraz, które się pojawiają, nie spowodują, że jakieś podcasty, jakieś filmy, jakieś inne tego typu rzeczy nie zaczną być, oczywiście zapewne nie przez duże firmy, bo duże firmy radzą sobie po swojemu, ale myślę, że przez jakichś youtuberów, czy podcasterów, czy kogoś takiego jest szansa, że one zaczną być tłumaczone na inne języki. Być może kolejna jakaś bariera zostanie, czy kolejne nawet bariery zostaną jakoś tam przełamane i no ciekaw jestem, czy coś się nie pojawi. No bo okej, no nam się może wydawać, że 5000 znaków za minutę, no to jest oczywiście, no bo to jest dużo, więc mamy powiedzmy 25 minut, no to wychodzi nam coś koło, no ponad 100 zł na pewno, ale z drugiej strony te, no gdybyśmy chcieli rzeczywiście poprosić kogoś, żeby nam nagrał podcast w innym języku, no to na pewno byśmy zapłacili więcej niż 100 zł. Także no jest szansa, że rzeczywiście ten Dubbing Studio, w którym mamy wpływ na to, jak ten proces będzie przebiegał, no to moim zdaniem rzeczywiście jest to jakoś bardziej sensowne i być może coś tu się nam pojawi, jakieś nowe rzeczy.
1: A warto pamiętać, zobacz, że z Eleven Labsa to już na przykład korzysta Netflix, tworząc audiodeskrypcję swoich
2: filmów. Tak, no
1: filmów.
2: Nie no, Eleven Labs to jest już...
3: To jest nic! Ja dzwonię sobie do krakowskiego tam urzędu, w sensie jest taka krakowskie centrum kontaktu, to jest taka infolinia właśnie, gdzie z urzędami różnymi łączy i właśnie Eleven Labs na centralce robi.
2: Eleven Labs to chyba w ogóle się zrobił taki już standard w zasadzie i to po naprawdę dość krótkim czasie, no rok minął.
1: Ja ostatnio słyszałem
2: wczoraj, czy przedwczoraj,
1: w jednej ze stacji radiowych, jak prowadzący, który chciał mieć współprowadzącą, to użył Eleven Labsa i wiadomo, to był jakiś tam montaż, czy ewentualnie te wypowiedzi odpalane spod klawisza, natomiast no, poranek na dwa głosy, gdy człowiek był fizycznie jeden.
2: No, także, no tak jak mówię, to myślę, że to już się naprawdę staje standardem.
3: Tak samo no i... też zresztą przeze mnie troszkę Muzeum Narodowe w Krakowie już Eleven Labs zaprzęga do czytania audiodeskrypcji. I też dzięki temu jest ich więcej, no bo nie trzeba za każdym razem się odwoływać do człowieka, tylko można tą pracę przekazać modelowi, szczególnie, że to nie musi być takie ekspresyjne, więc nie tracimy na
2: to. Tak, to po prostu musi być przeczytane, tak po prostu. Więc do tego Eleven Labs się świetnie nadaje. Zwłaszcza, że tam jest bardzo dużo głosów i domyślnych, można generować swoje głosy, niekoniecznie nawet klonowane, tylko takie po prostu losowe.
3: I voice library też jest spore, więc...
2: Tak, tak, dokładnie. No, w tej bibliotece to jest naprawdę już dużo tych głosów, także no... Zobaczymy. No i następny news. Znowu sztuczna inteligencja, znowu OpenAI, bo OpenAI wprowadza sklep z GPT-sami budowanymi przez użytkowników. Paulino, czym są GPT-sy?
3: To dobra, może będę mówić o tym, że to są czaty po prostu, bo to w istocie są czaty. Użytkownicy tam... No około 2 miesiące temu, nie pamiętam kiedy to dokładnie się stało, w każdym razie nabyli funkcję użytkownicy premium oczywiście. Mają opcję stworzenia swojego własnego czatu w oparciu o zachowania, które można jakby wymóc na modelu, w oparciu o dataset, który można przesłać i w oparciu o akcje, które można temu modelowi zaprogramować, żeby zrobić. Znaczy nawet nie zaprogramować, tylko jakoś tam skonfigurować. No i to działa tak, że rozmawiamy sobie z GPT Builderem. On się nas pyta, co byśmy chcieli, żeby robił ten czat. My opowiadamy. On go nazywa. Tam daje nam jakieś zdjęcie, które sobie wygenerował.
2: On się może łączyć z czymś zewnętrznym, czy to tylko i wyłącznie...
3: Może się łączyć, tylko że ja tego jeszcze nie próbowałam opracowywać.
2: Ale to nie jest coś takiego, tylko że on ma w zasadzie twój dataset, swój dataset i tylko promptami go zmuszasz do czegoś i w sumie to jest GPT z całej i tyle. Czyli to,
3: nie,
2: czy to
3: no,
2: trochę jest jak
3: wtyczka. Można się łączyć z jakimiś tam API. Jakby to też zależy od tego stopnia zaawansowania, jaki użytkownik będzie chciał na nim...
2: Nie, jasne, tylko
3: ale
2: teoretycznie...
3: Ale są do tego opcje, tylko że ja po prostu jeszcze nie próbowałam, więc dużo o tym nie opowiem.
2: Czyli teoretycznie można by stworzyć GPT-sa, który by podawał na przykład rozkład jazdy z podanej stacji.
3: Teoretycznie tak. Tak, jeżeli by się go podpięło pod API, które by umożliwiało sprawdzanie takich informacji. No i co? No i tam jeszcze na początku ustala jakieś pytania, które są takie pomocnicze, żeby użytkownik końcowy wiedział, czego się może spodziewać od tego czata, tak? Tak jak mamy w zwykłym czacie jakieś tam pytania, wymyśl mi, nie wiem, jak mogę, nie wiem, plan na spotkanie integracyjne kogoś tam, nie wiem, na przykład mojej firmy albo coś tam, no to tam sobie możemy, w sensie on generuje jakieś pytania, ale możemy to też poustawiać. No potem, no bo są zakładki dwie, jest create i configure i w tej configure właśnie mamy jakieś akcje, które on może wykonywać, mamy przesyłanie datasetu i tak dalej. No i kwestia była taka, że do tej pory można było albo po prostu mieć je sobie samemu i potem z nich korzystać, albo móc dawać link ludziom do tych czatów tak żeby ludzie sobie z tego korzystali. Natomiast teraz mamy ten GPT Store, w którym... Przepraszam, myślałam, że ktoś mi puka do domu. W którym możemy po prostu eksplorować czaty stworzone przez innych użytkowników. I także możemy publikować swoje oczywiście. I tam co tydzień mają być promowane jakieś czaty, które albo zyskają dużą popularność, albo sam OpenAI stwierdzi, że są fajne, są wartościowe. Jest jakiś proces weryfikacji, to na pewno. No i żeby móc opublikować, no to trzeba albo się zgodzić na to, żeby nasze imię i nazwisko było widoczne, albo jakaś tam witryna nasza. No i też jest właśnie deklaracja ze strony OpenAI, że jeżeli dużo będzie korzystane z naszego czata, to jakimiś tam zyskami będą się z nami dzielić. No i od razu, dosłownie od samego razu, zaczęły się pojawiać jakieś skamerskie czaty w stylu odgadnij kod na złamanie mnie, a wygrasz $100, coś tam. No wiadomo, żeby dużo z nim pisać, żeby próbować, no bo jak się pisze i próbuje, no to osoba, która ten czat stworzyła, może liczyć na jakieś wynagrodzenie i tak dalej. No także nowa era skamów się zaczyna nam tworzyć na naszych oczach.
2: Wiesz, z jednej strony może i nowa era skamów, ale z drugiej strony, no to jest jakaś zachęta do, rzeczywiście do tego, żeby były tworzone różne czaty, które są rzeczywiście ciekawe, no bo no podejrzewam, że jeżeli będzie dużo takich czatów typu, no właśnie wygraj nagrodę, jak odgadniesz, no to też pewnie zainteresują się tym jakieś portale technologiczne, jak portale, to i OpenAI. A podejrzewam, że jeżeli rzeczywiście, no bo to jest jakaś motywacja do tego, żeby tworzyć takie ciekawe czaty, no i być może rzeczywiście coś się z tego ciekawego urodzi. No w każdym razie, no jakby, no można sobie przeglądać zapewne te czaty. Też spróbuję to sobie poprzeglądać w takim razie i zobaczymy, co z tego mi wyjdzie. Może też coś znajdę ciekawego. Być może będą kolejne materiały do tego przeglądu. Jakieś ciekawe GPT-sy, które...
3: No ja na pewno jestem na etapie projektowania swojego, więc jak skończę, okay, to pewnie też będę o tym spamować.
2: Okej. Okay. To odpocznijmy przez chwilkę od sztucznych inteligencji i VDO Ninja, to się tak nazywa?
4: Video Ninja.
2: Video Ninja. Okej, dobrze.
4: Tak sobie to wymyślić.
2: No właśnie, bo to jest bardzo ciekawe narzędzie.
4: Bardzo, ja się zgadzam.
2: Które już to było testowane.
4: Tak, my testowaliśmy to wewnętrznie tutaj w naszym zespole, bo cały czas zastanawiamy się, jak można by nasze audycje realizować lepiej, ciekawiej, na bardziej przystępnym oprogramowaniu i sprzęcie i tak dalej. No i trafiliśmy na Video Ninja dzięki rekomendacji jednego z moich znajomych. Jest to narzędzie stworzone przez twórcę OBS-a, czyli tego programu między innymi, którego my używamy, który Michał ma skonfigurowany, żeby wyjść na świat, na Facebooka, na YouTube'a. No i bardzo często jest używany przez streamerów właśnie do puszczania różnych swoich treści na żywo, na Twitcha, na właśnie Facebooka, YouTube'a i tak dalej. No i Video Ninja powstał po to, żeby przesyłać jedno źródło danych na drugie, wideo lub audio. No i brzmi to bardzo górnolotnie i do czego my tego możemy używać? No początkowo to służyło do tego, żeby wysyłać jakieś właśnie obrazy z jednej kamery na drugi komputer, z któregoś tam audio na inny jakiś jeszcze sprzęt, żeby te streamy, żeby w ogóle można było zakotwiczyć jakby taki stream na przykład z drugą osobą albo z jakiejś drugiej kamery w OBS-ie. No ale z czasem ludzie zaczęli sobie życzyć nowych różnych funkcji i rozbudowało się to do czegoś w stylu właśnie tak jak teraz używamy Zooma, tylko właśnie w przeglądarce. No i my już prezentowaliśmy takie narzędzia, typu na przykład CleanFeed. No ale CleanFeed wymaga Chroma, a tu nie trzeba Chroma mieć. Wszystko jest za darmo i open source, bo działa po technologii peer-to-peer, czyli łączymy się bezpośrednio ze sobą nawzajem bez pośredniczącego serwera. Serwer jest tylko potrzebny, żebyśmy się znaleźli. I można bardzo wiele modyfikować w kwestii audio. To audio może być oryginalnej jakości w PCM-ie, czyli w kodeku WAV, takie jak wypływa z komputera. Może być w opusie, może być stereo lub mono, może być różnym bitrate'em, głośnością. My możemy nawet, jako jeżeli w jakiś sposób jesteśmy reżyserami, mamy tą rolę reżyserów dźwiękowych, reżyserki, to możemy na przykład ustawiać ten dźwięk drugiej stronie, na przykład jak komuś mniej technicznie zaawansowanemu, możemy poustawiać wszystko, łącznie z kartami dźwiękowymi. No możemy poustawiać karty dźwiękowe komuś, na przykład jak sobie ktoś tam nie radzi, żeby przełączyć mikrofon z laptopa na jakiś tam headset.
2: Jak niskie opóźnienie tam można wygenerować, jakby tak się uprzeć i po prostu zjechać.
4: Tam zdaje się, że to można jakoś w miarę nisko. Jest nawet jakiś artykuł u nich w wiki, jak nadawać z możliwie niskim opóźnieniem, włączając w to nawet Azio.
1: Oni deklarują, że to opóźnienie to jest 30 parę milisekund, maksymalnie 200 milisekund.
2: Wow.
0: My chyba mieliśmy pingi w granicach 40 i to tak
1: zgadza się.
0: Brzmiało, no faktycznie nie było duże.
2: A tak na przykład porównując do, nie wiem, Zooma, TikToka. Podobnie?
0: No w sumie nie widzimy pingów.
2: Ale... No nie, ale nie mówię o pingach. Mówię o realnym takim opóźnieniu, co dochodzi do człowieka na zasadzie... Nie wiem,
4: no nie klaskaliśmy w dłonie. W mikrofonie.
0: No właśnie.
2: Okej. Okay. No.
4: Ale no myślę, że możemy tego jeszcze spróbować. No dużo różnych takich funkcji. Naprawdę nas zdziwiło to, ile tam tych rzeczy jest. W ogóle... Większość tych rzeczy można też sterować przez parametry, czyli można sobie skomponować cały adres do danego pokoju, który ma już pozaszywane różne konkretne rzeczy, typu mam do pokoju wejść, ale w stereo, tylko że na kodeku takim, ale z bitrate'em takim, nazywać się mam tak, bo to też można zrobić, nazwę sobie zaszyć, ale pomijamy cały autostart, czyli przeglądarka tylko nas pyta o zgodę na użycie mikrofonu i kamery, ale w sumie o nic więcej, żadnych więcej kroków nie ma, a wideo to ma być jakoś tam inaczej, a przy okazji chcę, żeby mi grały dźwięki, jak ktoś napisze wiadomość, albo podniesie rękę, albo tam dołączy do naszego streama. Więc no, jest to dość takie uniwersalne, dość rozbudowane i z tego, co mi wiadomo, autor cały czas pracuje nad tym i pracuje też cały czas nad dostępnością. Ta dostępność jest niezła, aczkolwiek znaleźliśmy trochę problemów. To znaczy, nie, że czegoś się nie da zrobić, albo że coś jest niedostępne. Te rzeczy są po prostu uciążliwe. Bo albo coś jest jakoś źle podpisane, albo się od razu fokus nie przenosi w jakieś ważne miejsce, albo na przykład nie ma żadnych nagłówków, żeby szybko znaleźć konkretną jakąś osobę i na przykład tej osobie coś tam, nie wiem, wyciszyć, podgłośnić i tak dalej. Fajne jest to w sumie, że każdy stream, bo to jest jakby tak naprawdę każdy człowiek jest streamem osobnym, to jest kolekcja streamów taki pokój i to, że my w ogóle tam możemy generować linki push i view, czyli że jeden link służy do tego, żebym ja coś wysyłał, inny link, żebym oglądał, na przykład mogę oglądać osobno tylko jedną osobę, bo tak. No to jest już inna historia, natomiast no są tam różne takie możliwości typu, że można, każdy stream osobny jest osobnym odtwarzaczem HTML5, czyli takim natywnym odtwarzaczem w przeglądarce zaimplementowanym, można tam wyciszać, można zgłaśniać, ściszać, można nawet skierować każdą osobę na inną kartę dźwiękową. Więc no... nagrywanie
1: co do tych kart dźwiękowych, to na przykład ja niestety zaobserwowałem taki błąd, który się pojawiał tylko w Chromie, co ciekawe, nie w Firefoxie. W Firefoxie było wszystko w porządku, że kiedy Paweł, bo akurat Paweł był... użytkownikiem, który miał tę rolę reżysera, to kiedy Paweł się łączył ponownie z naszym spotkaniem, a ja miałem akurat skonfigurowane to tak, że na Chromie miałem po prostu wybraną inną kartę niż domyślna, to w tym momencie mi na przykład ta karta przestawiała się na domyślną. Potem musiałem sobie ją znowu przestawić. Mógł to zrobić też Paweł. Natomiast kiedy Paweł wychodził i wchodził, no to znowu to się wszystko rozwalało. Na Firefoxie bez problemu, wszystko super, wszystko fajnie. Dlatego ja powiem szczerze, już nawet tak się zastanawialiśmy, czy nie spróbować za jakiś czas jakichś takich testów na żywym organizmie tego Video Ninja. Natomiast ja mam cały czas takie trochę wrażenie, że to wszystko... Tu diabeł tkwi w szczegółach i w różnych konfiguracjach takich mniej typowych mogą zacząć się pojawiać jakieś tam problemy. Bo to, że to narzędzie ma też wiele parametrów, które można podać, no to kusi, żeby robić różne eksperymenty i kusi, żeby zacząć tam to rzeczywiście sobie ustawiać. I tu już warto wspomnieć o tym, że jak ktoś ma zamiar się bawić i robić jakieś rzeczy nietypowe i chciałby tego używać później tak produkcyjnie, dając na przykład takie linki innym użytkownikom, to naprawdę warto przetestować platformy i jak najwięcej platform, na których to będzie działać. Bo już mieliśmy taki przypadek, że testowaliśmy jakieś kodeki, których dana konfiguracja nie obsługiwała. Na jednej przeglądarce działało, na innej nie. No i zaczęły się pojawiać problemy, więc narzędzie jest przepotężne, jest fajne, to robi rzeczywiście wrażenie, to też to, czego mi brakuje w Zoomie chociażby, z perspektywy osoby, która gdzieś tam technicznie czuwa nad tym wszystkim, no to... że ja na przykład w Zoomie nie jestem w stanie wyregulować głośności poszczególnym użytkownikom. Jeżeli ktoś jest za głośno, no to on po prostu jest, ja muszę poprosić.
2: Ale Zoom chociażby wymaga jednak tego, żeby mieć Zooma.
1: Wiesz,
2: w sumie to chyba
1: wiesz
2: nie,
1: co, ale... to, i to jest moim zdaniem jego akurat z perspektywy stabilności i przewidywalności, moim zdaniem jest to jego zaletą niż wadą.
2: To znaczy nie, ale wiesz, chodzi mi o to, robisz raz podcast z kimś, kto nie ogarnia. I wiesz, dajesz mu link jakoś, na WhatsAppie, na SMS-ie, na czymkolwiek, kliknij w to. Klika w to i już niewiele go interesuje.
1: O ile nie będzie sytuacji, że coś się z przeglądarką zadzieje nie tak i nagle no, przeglądarka po prostu nie zechce współpracować tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Właśnie dla mnie to, gdyby, wiesz, gdyby nie było problemu właśnie z tym, że różne przeglądarki, niby standard jest jeden, no ale różne przeglądarki różnie się do tego standardu
2: mają. Z drugiej strony, być może rzeczywiście, jakby się to trochę potestowało, być może potem już można wiedzieć, okej, jakiś wspólny mianownik jest taki, jeżeli człowiek nie będzie wiedział, czego używa, damy mu bezpieczną opcję. Jeżeli będzie wiedział, okej, mi to się uruchamia w Firefoxie, dajemy mu link do Firefoxa.
1: Ale oczywiście, to z tym się zgadzam. Z tym się zgadzam. Dlatego właśnie wspomniałem po prostu o tym, że jeżeli ktoś miałby ochotę eksperymentować i gdzieś tam zmieniać te różne parametry, to naprawdę warto to wytestować przed puszczeniem tego jakoś produkcyjnie w świat. Bo się można zdziwić.
2: Ale na pewno jest to jedna z iluś opcji połączenia się z ludźmi i podejrzewam, że może to być dość ciekawe.
4: Powiem więcej, są aplikacje mobilne też dedykowane, które mają przeróżne opcje. Na przykład aplikacja na iOS-a pozwala na udostępnianie ekranu tego iOS-a właśnie przez Video Ninja. Niestety nie jest udostępniany dźwięk na ten moment, ale domyślam się, że to jest kwestia do wynegocjowania z autorem, bo ogólnie aplikacje potrafią takie rzeczy. Także no.
0: A jeszcze samo udostępnianie ekranu, bo ono tam też jest, oczywiście też wspiera stereo, można też z tym udostępnianiem
4: tylko
0: ekranu.
4: Tylko trzeba Skroma,
1: nie? Skroma, tak. No, ale... z kolei właśnie tu Skroma. Tu Skroma.
4: Tak, ale działa. Można udostępniać dźwięk. Można mówić tylko do jednej osoby, co jest bardzo fajne, jak ktoś z reżyserki chce na przykład jakiejś uwagi technicznej udzielić, to opcja jest tak najbardziej solo talk. Nie, naprawdę, bardzo rozbudowane narzędzie. Myślę, że można poprosić kogoś, żeby otwarł inny adres i tam od razu skierować kogoś, więc można przeładować komuś szybko pokój z jakimiś innymi parametrami.
1: Można osadzić nawet stronę jakąś, jeżeli robimy jakąś prezentację i chcielibyśmy coś komuś wyświetlać. Też
4: to
1: można,
4: prawda.
1: Tak.
4: Można.
2: No ciekawe, no w każdym razie jest to jakaś opcja i zapewne dla niektórych ludzi może to być ciekawe.
4: Zwłaszcza, że za darmo.
2: Zwłaszcza, że za darmo. Tak jest. I został nam chyba już ostatni news. Wracamy do sztucznej inteligencji. Pamiętacie, jak notatnik był jeszcze prościutki, nie miał nic. No i notatnik zyskał menu wstążkowe, zyskał karty, zyskał pamiętanie ostatniego tam zapisu. A teraz jeszcze sztuczną inteligencję będzie zyskiwał.
3: No też pytanie, czy w niektórych przypadkach na ile to jest zysk. Ale no właśnie, jeszcze co prawda nie są te opcje widoczne, ale wykryto, że tam w insiderskich kopiach są już ślady tego, że za jakiś czas notatnik będzie mógł właśnie jakieś takie copywriterskie opcje mieć, czyli tam wydłużanie, skracanie akapitów, no przeredagowywanie jakichś naszych treści, poprawianie pisowni, zmiana stylu wypowiedzi i tak dalej. No takie właśnie opcje.
2: No to zobaczymy, jak to będzie działało. Być może to jest też odpowiedź na pytanie, dlaczego nie ma WordPada, bo będzie notatnik, który będzie jak WordPad. I w sumie to być może w jakimś sensie nie będzie notatnika, bo się notatnik trochę zmieni w WordPada. No bo w zasadzie została notatnikowi obsługa kilku formatów plików i się z tego robi regularny WordPad. Więc no, ciekaw jestem, czy to się tak nie skończy. A pytanie, czy pojawiły się jakieś newsy w międzyczasie? Prawie pięciogodzinnego.
4: Ja bym miał dźwięczek na koniec, ale to...
2: No dobrze.
4: No to nie wiem,
2: czy to już... chyba czas na dźwięczek.
4: Czy jeszcze?
1: To tylko muszę jeszcze, Pawle, dać ci udostępnianie ekranu.
4: No to...
5: Tryb komunikacji bez mowy.
4: Mamy przykład dźwiękowy. Mam nadzieję, że się odtworzy.
6: Oj, słomika, co si nun päiväs koittaa. Yön uhka karkoitettu on jo pois. Ja mun kiuru kirkkaudessa soittaa. Kuin itse taivahan kansi sois. Yön vallata mun valkeus jo voittaa. Sun päiväs koittaa oi synnyin maa.
4: No nie wiem, jak się czujecie z tym, co usłyszeliście, ale...
1: Co to było? Jakaś
2: jak za
1: synteza?
2: Starych dobrych czasów, gdy syntezatory mowy śpiewały.
1: Tak.
4: No tak, to prawda. Język ktoś rozpoznał?
0: Fiński chyba.
4: Tak, to jest język fiński. Syntezator mowy Mikropuche. Tak, syntezator mowy, jeden z pierwszych takich fińskich, nie wiem, czy to były syntezatory już konkatenatywne, czy jeszcze jakaś wcześniejsza generacja, natomiast bardzo popularny końcówka lat 90., nawet w ogóle lata 90. i wczesne 2000, syntezator mowy fińskiej, który był dostępny na początku na Windowsa 95-98 i jakieś wczesne wersje wtedy też Maca. Natomiast potem oni się wycofali z Maca i zostali kompletnie na Windowsie i obsługiwali SAPI i także śpiew. Co ciekawe, jakby zajrzeć w ogóle w historię tej fińskiej syntezy i w ogóle Mikropuche i tak dalej, to okazuje się, że polski akcent również się tam znajdzie, bo nad tą konkretną metodą syntezy w tej jakiejś bardzo kluczowej dla niej pracy naukowej z panem o nazwisku Karl Jolainen, jeżeli nie przekręciłem, współpracował też pan Konrad Łukaszewicz, więc tutaj jakieś te powiązania również są. No a skąd mam takie piękne rzeczy? To był chyba hymn Finlandii, ale nie jestem do końca pewien, bo teraz próbowałem odtworzyć hymn Finlandii i trochę inaczej brzmiał. Natomiast do niektórych wersji Mikropuche dołączane było coś takiego jak Speech CD. Speech CD, czyli tak naprawdę praca magisterska jednego z właśnie panów pracujących nad tą syntezą na Uniwersytecie chyba Politechnika, czy któryś z uniwersytetów technicznych w Helsinkach, która była takim podsumowaniem historii syntezy mowy stan na rok 1999. Bardzo ciekawe, bo dość oczywiście w języku angielskim, ale dość lekko się to czyta, oczywiście poza kilkoma technicznymi aspektami, gdzie jest naprawdę rozpisane, jak działa fonetyka, jak synteza mowy przetwarza, jak wytwarza dźwięki i tak dalej. Ale mamy takie podsumowanie i mnie bardzo ten rozdział zainteresował, jakie to systemy różne syntezy mowy istniały przez lata. No, okazuje się, że było tego trochę. Ja na przykład nie miałem pojęcia, że Infovox, którego my znamy jako no, acapella, tak, produkt acapeli, gdzie w ramach tego była na przykład Ania Polska. Produkt acapella to firma szwedzka. Raczej o szwedzkim rodowodzie, bo teraz tam jest jakaś wielonarodowa, tam jest chyba i Belgia, i Francja zakotwiczone. To początkowo Infovox, zanim to przejęła acapella, czy zanim acapella w ogóle powstała, to był projekt Teli, czyli szwedzkiego operatora telefonii. I

0: I tą płytkę CD my również mamy, bo w ogóle całość została zarchiwizowana przez Jake'a Grossa z Gross Gang na, jak to się nazywa teraz, datajake.braillescreen.net.
1: Chyba tak.
0: Tak, i tam jest cały index of, gdzie są różne fajne rzeczy związane z syntezą mowy i tam jest też ta cała praca zahostowana w HTML-u, więc można spokojnie...
1: Polskie też, jakby ktoś chciał sobie speakera na przykład ściągnąć, to no,
0: tak,
1: jest.
0: Tak, tak, ale na płytce niestety polskich głosów nie ma, za to są różne francuskie, niemieckie, embrole, psole, wszystko co na lata 90. było dostępne. No zobaczmy co to jest.
2: Muzyka growowe.
3: Jeremy Coleman strayed on like a tunnel for some way, and then dipped suddenly down, so suddenly that Alice had not a moment to think about stopping herself before she found herself falling down a very deep well.
2: Wawe okno.
0: No tu jakieś widzimy jakieś wczesne próby do Dektoka.
2: Tracko 80.
0: Tutaj.
4: The ASL Model Talker TTS system converts plain English text to speech. It uses a text-to-phonemic system which includes capabilities for parsing Toby-like descriptions of the intonation and the deaf-phone-based phoneme-to-sound engine. The ASL Model Talker TTS system converts plain English text to speech.
2: Wawe okno.
0: Widać tutaj takie jakieś historie.
5: Bösegon ist an der letzte Anfang. Cherchez la femme, mon cher Didier. Questa parola non è nel dizionario. Por favor, ingresa el texto a buscar para.
0: Takie różne bazowe syntezy powstawały. Także jest to ciekawe, jakby interesowała was historia syntezy mowy, zwłaszcza takie wczesne początki, od tak naprawdę Vodera, od lat 20-tych, 30-tych do roku 1999, to możecie sobie przeczytać tą pracę i możecie sobie posłuchać tych utworków, znaczy tych nagrań, tych sampli na płycie CD dołączonej, która jest podlinkowana, podhostowana właśnie na tej stronie, którą podałem i można się tam przeklikać przez te przykłady dźwiękowe i sobie różnych fajnych rzeczy posłuchać, jakie to ludzie w latach 90. mieli pomysły na syntezę mowy.
2: Audycja 200 DPL, dom spotka... Okno. Głos jest...
1: No to...
2: Okno.
1: To w takim razie chyba... co? To już wszystko chyba na dzisiaj.
6: Wygląda na to, że tak.
1: Ja przypomnę w takim razie, że dzisiaj Paulina Gajoch, Paweł Masarczyk, Piotrek Machacz, Michał Dziwisz i ja,
6: do usłyszenia.
1: Bielecki, braliśmy udział w audycji, no i do usłyszenia, no miejmy nadzieję, za tydzień.
7: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

Witam wszystkich. Tomasz Tworek z tej strony, znany również jako Lirin. I to mój kolejny podcast. Oczywiście, jak zwykle, będzie dotyczyć audiogier. To znaczy, gier w ogóle. Bo jak wiecie, moje podejście do gier jest nie do końca... czasami może się wydawać normalne, ale prezentuję tutaj gry, które są dostępne. Dostępne oczywiście dla osób niewidomych. I nie zawsze są to gry audio. Ten podcast będzie dotyczył gry wideo tak naprawdę, która jest w pełni dostępna dla osób niewidomych od jakiegoś czasu. Dosyć niedługiego, bo to jest kilka miesięcy tak naprawdę. Ale że wychodziły jeszcze różne update'y do tej gry, aktualizacje, więc w tej chwili można powiedzieć, że gra tak naprawdę jest w pełni grywalna. Mowa tutaj o Skullgirls. To bijatyka niezależnego studia, które naprawdę wykonało kawał świetnej roboty. Studio pod przewodnictwem Mike Z. Zymond, który jest, że tak powiem, wielokrotnym zwycięzcą w mistrzostwach światowych w różne bijatyki. No i postanowił wziąć się do roboty nad taką właśnie grą. Skullgirls to gra tak naprawdę dwuwymiarowa, czyli typowa dwuwymiarowa bijatyka, czerpiąca inspirację z bardzo, bardzo oldschoolowych, staroszkolnych takich bijatyk. Oczywiście gram w takie gry od dawien dawna i zazwyczaj

No i są one dostępne, bardzo dostępne, w większości. Ta gra jest pierwszą chyba, która ukazała się na rynku w pełni dostępna dla osoby niewidomej. A dużo nie trzeba było, żeby ta dostępność została zrobiona, ale jednak twórca naprawdę zrobił świetną robotę i testowałem z nim wszelkie testy i gra jest osobiście, mogę powiedzieć, w 100% grywalna, jak już mówiłem, i możemy przejść trochę do opisywania, o co chodzi w tym bardziej. Otóż, Skullgirls to bijatyka tak naprawdę, która nie ma żadnych nadzwyczajnych jakichś, powiedzmy sobie, funkcji czy różnych dodatkowych rzeczy, które ją wyróżniają na tle innych bijatyk. Stoję naprzeciwko siebie kilka osób, znaczy kilka, no może być właśnie kilka, bo jest, można grać 1 na 1, 2 na 2, 1 na 2, 3 na 3, 3 na 1, 3 na 2, są różne kombinacje. W każdym razie maksymalny rozmiar naszej drużyny to 3 postacie, dzięki temu można się przełączać między nimi podczas walki, albo asystować postacią daną podczas rozgrywki, wciskając odpowiednie przyciski. I dzięki temu mamy sporo kombinacji. Z rzeczy ważnych, o których tutaj należy powiedzieć, to na pewno to, żeby odpalić grę, żeby ją w ogóle mieć, należy mieć w portfelu 14 euro. Na Allegro można klucz kupić tak naprawdę z legalnych źródeł, oczywiście za 35 zł z tego, co ostatnio widziałem. Czyli jest to naprawdę bardzo niska cena jak za taki produkt. Dodatkowo musimy mieć konto w serwisie Steam. Steam to platforma tak naprawdę, na którą wydaje się bardzo dużo gier codziennie. I to jest właśnie gra na platformie Steam i jest to gra cyfrowa. Bez żadnych nośników DVD i tak dalej. Mamy konto, kupujemy grę, ściągamy na dysk i gramy. Co więcej, mogę powiedzieć, że Steam jako klient, no, są z nim pewne problemy, jeśli chodzi o dostępność samego klienta, aczkolwiek nie jest to niedostępne. Mam nawet swój poradnik, jak zainstalować Steama, jak zrobić wszystko, żeby było dostępne na tyle, że można wszystko spokojnie zrobić, ale myślę, że o Steamie po prostu zrobię osobny podcast albo napiszę taki poradnik po polsku i dołączę go w komentarzach czy w jakimś artykule, jeszcze nie wiem. W każdym razie konto zakładam bezpłatnie na steampowered.com i o tym będzie więcej w artykule, czy tam poradniku, czy podcaście, o którym mówiłem przed chwilą. Co do samej gry. Jeśli już mamy tą grę, jest w pełni dostępna przy użyciu jednego narzędzia. Możemy tak naprawdę mieć jakikolwiek screen reader. Nieważne jaki. Tak naprawdę to jest nieistotne i wszystko działa jak należy. Potrzebny nam jest Save Tools i Clip Reader, albo jakikolwiek czytnik, który odczytuje automatycznie tekst ze schowka. Dlatego, że rozwiązane to zostało na zasadzie takiej, że tekst cały w grze jest kopiowany do schowka i automatycznie odczytywany. Najprostszy sposób i działa. Oczywiście gra jest w pełnym stereo, więc wszystko słychać, gdzie jesteśmy, gdzie jest przeciwnik. No i od razu muszę powiedzieć, co zresztą będziecie pewnie słyszeć, że gra jest dość szybką jednak grą, która nastawia się tam nacisk na naprawdę szybkie walki, dość rozbudowane walki, ale to wszystko jest dostępne. Oczywiście jak w większości gier, dobrych gier, potrzeba trochę czasu, praktyki, poćwiczenia, umiejętności, wszystko jest do zrobienia. Postaram się wam pokazać w zasadzie wszystko, co mogę, od pojedynków z komputerem przez tutoriale, czyli jak wyglądają mniej więcej tutoriale, czyli samouczki, poprzez trening i myślę, że nawet pokażę wam trochę gry sieciowej, jeśli mi się uda. No więc tak, jesteśmy sobie w menu głównym i wygląda ono dość standardowo. Single player, czyli gra jednoosobowa. I tutaj mamy story mode. Nie wiem tylko, czy nie będzie za szybka synteza, której używam, więc może... nie wiem, czy ją zwolnić. No, powiedzmy, że mogę... No, może wystarczy. Miejmy nadzieję.
Dla tych, którzy jednak wolą trochę wolniej, ja mam na 100%. Mam nadzieję, że dobry wybór gra jest oczywiście po angielsku, a więc no, jakaś tam znajomość języka jest jednak potrzebna, żeby zrozumieć pewne rzeczy. Arcade Mode to tak naprawdę tryb różniący się od Story Mode, czyli takiej historii. W Story Mode po prostu wybieramy postać i tak naprawdę gramy pojedynek za pojedynkiem, a pomiędzy tymi pojedynkami mamy opowieść w formie powiedzmy takich komiksowych slajdów poniekąd, a do tego mamy tekst, czyli czyta nam całą treść, więc rozumiemy, co się dzieje i tak dalej. Arcade to są zwykłe potyczki bez tego trybu fabularnego. Difficulty to jest poziom trudności. I tutaj mamy kilka wariantów, oczywiście w zależności od tego, że wyżej to trudniej. Nightmare to jest ostatni, czyli najtrudniejszy. Sleepwalk, Easy, Normal, Hard, Ridiculous i Nightmare. Czyli tych poziomów jest jednak trochę. No i faktycznie różnią się, jest trudniej. Jeśli damy sobie Nightmare, no to jest ciężko. Back. Wróćmy. Ja oczywiście od razu powiem, że gram na padzie. Gram na padzie od Xbox 360. Są takie pady do kupienia na PC. Koszt mniej więcej 130 zł takiego pada, ale to dla, no powiedzmy, jeśli ktoś chce pograć na padzie, to ja polecam. Ta gra jest, bijatyki w ogóle najlepsze są na pady. Ja sobie nie wyobrażam grać Skullgirlsa na klawiaturze, a da się. Można sobie ustawić przyciski w opcjach, wszystko jest okej, wszystko się da zrobić. Versus. To są właśnie pojedynki wieloosobowe. Możemy grać albo z żywym przeciwnikiem siedzącym obok. Tutaj wejdę i pokażę. Local only właśnie. I tutaj wybieramy, jeśli chcemy grać z drugą osobą, która siedzi obok nas. Quick match. Czyli tutaj nam szuka losowego przeciwnika w sieci, Steam. I gramy z nim. Lobby play. Tutaj można dołączać i zakładać pokoje, do którego dołączają osoby. No i po prostu gra się w takim pokoju ze sobą. I back. Training. Tutaj mamy training room, czyli to jest po prostu miejsce, gdzie możemy wejść i sobie poćwiczyć na stojącym przeciwniku, który nic nie robi. Można sobie ćwiczyć kombinacje, kombosy, czyli właśnie takie połączenia, odpowiednie ciosów i tak dalej. Tutorials. Tutorials to są po prostu samouczki. Do każdej postaci, do tego jak zacząć, uczą początkowych rzeczy. Tak naprawdę bardzo dobry, rozbudowany tutorial. Nie widziałem takiego jeszcze w żadnej bijatyce. Bardzo dobry tutorial. Polecam każdemu wpierw przejść ten tutorial i to więcej niż raz na pewno i wszystko będzie ok. I tutaj mamy back. Help and options. Tu mamy opcje i ustawienia. Controls. Czyli tu mamy przyciski, którymi gramy. Choose controllers. Wybieramy przy użyciu czego chcemy grać, czy to jest klawiatura, czy gamepad. Settings, ustawienia. Video settings, ustawienia graficzne nas w sumie aż tak nie interesują. Command list, tutaj można sprawdzić listy ciosów do wszystkich postaci, jakie są w grze. Back. W samych opcjach tak naprawdę nie ma zbyt wiele do pokazywania, to każdy tam może sobie poustawiać co i jak. Ja skupię się bardziej na rozgrywce. Exit game, czyli wyjście. Download content. To nie powinno nikogo interesować, bo tu w sumie nic nie ma. Achievements. Tutaj są osiągnięcia, które są niedostępne, bo są zrobione na poziomie Steama, więc jeśli klikniemy, to po prostu nie ma nic. Leaderboards jest to samo, czyli to tego nie możemy sprawdzać, ale achievementy możemy sprawdzać sobie z samego Steama, z przeglądarki. Extras. Tu są dodatki. Credits, czyli kto robił grę. Art Gallery, to nas nie interesuje, bo jest to po prostu rysunki, które odblokujemy podczas gry, no więc tutaj nie mamy czego szukać. Contributors, czyli osoby, które brały udział w kampanii rozwojowej gry, bo była taka kampania, czyli ci, którzy pomagali się zrzucać na grę i dawali pieniądze. Mary 300% to jest taka dodatkowa walka, powiedzmy, z ostatnim bossem, tutaj zrobiona troszkę humorystycznie i tak dalej, więc to jest taki dodatek. I mamy single player z powrotem. Od czego zacząć? Myślę, że zacznę od pokazania treningu, znaczy samouczków. Mm.
Tak, tu jest, czyli podstawowe ruchy postaci, tak naprawdę mamy tych lekcji sporo. Dobra, to zrobimy pierwszą lekcję pokazowo i zobaczcie, jak to wygląda. Tak, teraz tłumaczę, jak się chodzi w Skullgirls. Muszę tutaj powiedzieć, że jest tutaj trochę terminologii, którą musicie znać. Bo tutaj mówią, żeby się poruszać, trzeba wcisnąć albo B, albo F. To jest tył i przód tak naprawdę. B jest skrótem od back, a F jest skrótem od forward. I to są takie terminologie, które jednak dobrze znać. Uciekam w tej chwili przed bombami. Po prostu chodziłem w dwie strony i uciekałem przed bombami, które rzucała do mnie postać. Uczyli mnie na tej zasadzie właśnie podstawowego ruchu. Teraz pokazują mi, jak skakać. Muszę przeskakiwać przez przedmioty trzy razy, więc mi się udało, przeskoczyłem. W górę skaczemy i ukończyłem pierwszą lekcję. No i oczywiście tutaj mamy następna nieskończona lekcja. Powtórz jeszcze raz, wybierz lekcję, give up, poddaj się, czyli pewnie wyjść do menu. Wezmę, wybiorę inną lekcję. Tutaj jest wstęp do obrony.

Każą mi ochronić atak, trzymając po prostu w tył. Bo tutaj jest tak, że trzymając odpowiednio tył, blokujemy atak wyprowadzony z powietrza lub z, kiedy postać stoi. Natomiast jeśli chcę zablokować niski atak, muszę trzymać dół i tył naraz. No i teraz muszę zablokować atak. Obraniam ataki. Weak.

To jest właśnie obrona ataków. Jeśli oczywiście puszczę, to dostanę. I właśnie w tej chwili obrywam. I teraz jeszcze muszę... Tak właśnie. Czyli właśnie tu mi mówią, że wysokie ataki obraniam tylko trzymając tył, czyli back, czyli B, jak tu jest skrót. I nie mogę ich chronić trzymając w dół, wiadomo, bo wtedy ochraniam się przed niskimi ciosami. O, i teraz ukończyłem następny, czyli obroniłem atak z wyskoku. Czyli muszę wcisnąć po prostu dół plus D plus B, czyli dół i tył, żeby obronić atak, niski atak. Okej. Muszę teraz chronić atak, który jest wyprowadzany. Niektóre postacie mają ataki wysokie, tak jak z powietrza, ale mogą je zrobić stojąc na ziemi. I te ataki muszę też obronić, tak jak bronił te z powietrza, czyli trzymając w tył. I właśnie to zrobiłem. I ukończyłem lekcję. Tak mniej więcej wygląda cały tutorial. Oczywiście nie będę go przechodził teraz całego, bo jest on dość długi i dotyczy wszystkich postaci. Natomiast tak wygląda mniej więcej cały tutorial. Pokażę wam teraz, jak wygląda cała sprawa z trenowaniem sobie na stojącym przeciwniku. Tutaj mamy wybór, jak wam mówiłem, iloma postaciami chcę grać w drużynie. Standardowo jestem ustawiony na dwóch. Jedna super silna postać. Dwie, ale za to mocne postacie, lecz nie najsilniejsze. Albo trzy postacie, które są zupełnie normalne, jeśli chodzi o siłę uderzeń. Jest to zrobione głównie po to, żeby był balans i żeby trzy postacie nie były tak silne jak jedna. Wtedy byłoby to czasami po prostu nie fair. Ja pokażę jedną. I tu mamy postaci kilka do wyboru. Filie, random to jest losowo. Cerebella. Tu jest zrobiony taki... jakby powiedzmy, możemy się poruszać we wszystkie strony, góra, lewo, dół, prawo, więc one są poukładane na ekranie odpowiednio. Miss Fortune, Peacock, Pinewheel, Squiggly. Tutaj muszę iść na dół. Valentine, Parasol, Double. I na dole jest Big Band i Fukua. Ja będę grał Big Bandem, moja postać, którą się ćwiczę. Big Band! Back on the beat. To jest... że tak powiem, człowiek instrumentalista, który ma wbudowane części instrumentów, czyli trąbki, nietrąbki, talerze, bębny i tak dalej. Teraz wybieram dla, że tak powiem, komputera, kogo mam obijać. Wezmę random. Peacock. Mogę wybrać sobie planszę albo losowo, mamy tych planszy tutaj trochę. Wezmę sobie Under the Bridge. I jestem sobie już na planszy. To jest Big Band, który się rusza. On jest cały zrobiony. Tutaj każdy ruch jest wzorowany. Jak kucam, jest dźwięk. Jak wstaję również, cofam się do tyłu. A jak idę naprzód... Mogę oczywiście odskoczyć do tyłu, czego wszystkiego uczą oczywiście w samouczkach. Tu mam wyskok. Mam podwójny skok. Mam ślizg do przodu. Wtedy sunę jakby po ziemi do przeciwnika. Jest to dobre do zdystansowania, znaczy do zmniejszenia dystansu. No i mam oczywiście ataki. On atakuje z różnych trąbek. Może wyjąć trąbkę i na niej grać. I oczywiście tutaj są sześcioprzyskowe ataki. Oznacza to, że mamy trzy ręce, trzy nogi. Oczywiście nie naprawdę, bo nikt nie ma trzech rąk i trzech nóg, ale tutaj... Jest to rozwiązane tak, że mamy Light Punch, czyli LP, Medium Punch, MP i High Punch, czyli HP. To są takie skróty, które się tu często pojawiają i w samouczkach, i w liście ciosów, więc należy o tym pamiętać. Tak samo jest z nogami. Jest Slow Kick LK, Medium Kick
MK i High Kick HK. To są po prostu sześć różnych ciosów, które możemy łączyć w różne tak zwane kombosy, czyli to są połączenia odpowiednie ciosów, które zabierają więcej energii i wyglądają efektowniej. Oczywiście postać ma różne ciosy, możemy sobie to sprawdzić. Tutaj mamy, zapauzowałem grę, Training Options, Comment List. Current Character, czyli moja postać. I tutaj mam pokazane ciosy. Trzymaj tył. Trzymaj tył, wciśnij do przodu i AK oznacza any kick, czyli nieważne jaki kopniak wcisnę. Z każdym kopniakiem zadziała to jakoś tam inaczej. Albo będzie bliżej, albo dalej ten cios zadziała i tak dalej. W każdym razie te ciosy się wykorzystuje w walce i o tych wszystkich ciosach uczą w samouczkach. Jest każda lekcja poświęcona później osobnej postaci, której się można nauczyć, a potem to już tylko ćwiczenie i ćwiczenie. Wyjdziemy do gry. I zdajmy na to, chcę go uderzyć z ciosu. Pokażę wam. I tutaj jest trening, czyli słyszę, ile robiłem hitów. Bardzo, bardzo pożyteczna rzecz tak naprawdę. Ale mogę jakby liczy mi tutaj, ile robię hitów, czyli tak zwanych ile robię uderzeń w jednym takim combo. Tu są dwa hity. Zrobiłem cztery hity. Sześć hitów. I mogę w taki sposób łączyć, oczywiście są łapania, mogę go przerzucić na drugi koniec ekranu, po lewej. I właśnie ją wyrzuciłem. Mogę oczywiście również robić rzeczy pod tytułem. Pokażę wam jakieś combo. Siedemnaście hitów to było. Zrobiłem 17 hitów, połączyłem kombosa i zrobiłem na końcu specjal, a specjale to są jakby silniejsze wersje ciosów, dużo silniejsze są to, nawet powiem inaczej, są specjalnie robione i różne specjale dla każdej postaci są inne. I możecie nawet poczytać, jak te specjale wyglądają i tak dalej, bo wszystko jest w samouczkach, jak mówiłem już, to również. I każda postać ma kilka takich specjali, możemy je użyć tylko wtedy, jak mamy ileś pasków specjalnych, przeznaczonych na specjal. Słychać te paski, kiedy się naładuje kolejny pasek, słychać to albo po lewej, albo po prawej stronie, oznacza to albo dla ciebie, albo dla przeciwnika. Słychać, kiedy się ładują paski, słychać kiedy i tak dalej, wszystko jest słyszalne. Także mamy ich kilka. To jest kolejny specjal, a mój maksymalny specjal, który mam, to jest ten. 50 hitowy specjal, całkiem sporo. Zabiera on strasznie dużo energii. Powinno tutaj być w aktualizacji niedługo, mam nadzieję, że w treningu będziemy mogli sprawdzać, jakie ciosy, jakie kombinacje ciosów odbierają jaką ilość energii. To jest całkiem pożyteczne, bo wtedy wiemy mniej więcej, co ile odbiera. I to jest, oczywiście ja to wiem, bo już gram trochę w tą grę, więc jakby, często wiem, jakie ciosy ile mniej więcej odbierają i ile postać tak wyczuwalnie ma tej energii. Ale wszystko jest naprawdę zrobione tak, że można spokojnie się w to bawić. Kombosów jest sporo. O, i nie skończyłem tego kombosa. Tak, 15 hitów combo. Oczywiście to wszystko wygląda tak w treningu, bo nie bijemy się z drugą osobą. Natomiast pokażę wam jakiś żywszy pojedynek. No powiedzmy, że tak zrobimy. Wróć do menu. No i pokażę wam w arcade mode. Oczywiście wezmę Big Benda. Ale pokażę wam też zaraz jeszcze kogoś innego dla porównania. O, i teraz walczę z kimś. To będzie żywa walka. Ja jestem tym po lewej. Będę. Oczywiście będę zmieniał pewnie nie raz. A, zmarnowałem okazję. Oj.

0: I'm shot.
1: Uh-huh.
2: Stargun. And Stargun.
1: Pięknie. Włączę sobie to. I powinno być po niej. Dokładnie wyczułem i jest po niej. Wygrałem tą walkę. Po prostu... O nie! Myślałem, że są dwie postacie. Tutaj jest bardzo łatwy poziom trudności i ten przeciwnik niewiele mi robi. Nie miałem specjala. No. I to była wygrana walka z mojej strony. Wygrałem pierwszą walkę. Następna.
3: When the word of law falls, pick it up and hold it higher.
1: Słyszę double jako postać przeciwnika. Ajajaj.

Łapanie. Odbiegam. Pięknie. Dobrze. Pięknie. Połączenie specjal. I trzecia postać. Pięknie. Ajajajaj, a! Myślałem, że nie zdążę. No i to wszystko. Tak mniej więcej wyglądają te walki. I mówię, to zależy od tego, z kim walczymy i tak dalej. Czasem jest trudno, ale to chyba o to chodzi. Pokażę wam jeszcze, jak wygląda tryb. Jak wygląda tryb historii. Is this how the story ends? Give up. Czy jestem pewien? Tak, wiem. Jestem pewny. A, miałem wam pokazać stary mod. A, czyli powiedzmy... O, i tutaj widzę, kiedy jest ukończona dana postać. Tutaj ukończyłem Big Bandem. Ale pokażę Cerebellę. Tutaj oczywiście jest tak jak w komiksach czy książkach. Announcer, czyli kto mówi. I tutaj jakieś przedstawienie. Moją postać przedstawiają. Tak, we love you, Cerebella. Muzyka oczywiście to dużo jazzu tak naprawdę tutaj, co jest bardzo, bardzo, bardzo dobre, bo uwielbiam jazz, więc... Thank you.

Oczywiście przyspieszamy to przyciskiem odpowiednim. Na padzie to przycisk A. Znaczy posuwamy jakby historię do przodu.

Będę walczył z Miss Fortune. Z tego, co rozumiem z historii.

Oczywiście mógłbym włączyć angielską syntezę, ale nie wiem, czy byłoby to okej. W każdym razie mam nadzieję, że będzie dobrze i nie będzie problemu. Będę walczył. Będę walczył w tej chwili. Pierwsza walka. No i już ją właśnie pokonałem. I to była Filia akurat. I Filia została pokonana i historia dalej posuwa się naprzód. Tak mniej więcej wygląda... Można oczywiście przerwać tą historię, żeby przejść do stanie walki, tak jak zrobiłem. Oczywiście już znam tę historię i chciałem tylko pokazać fragment, jak to wygląda. Pięknie. Tu specjal. I który zakończył definitywnie sprawę. Definitywnie zakończył pojedynek. Oczywiście tutaj każdą postacią uczymy się odpowiednio grać. Przeskoczyłem do następnej walki. Teraz walczę chyba z parasolą. Jak ja jej nie lubię, bo będzie strzelać. Voilà.

No i będzie chyba po walce. O, jeszcze nawet nie. No i to zakończyło jakby walkę zupełnie. Zaciągnąłem ją do rogu, że tak się wyrażę, i w rogu planszy zakończyłem walkę. I oczywiście tak wygląda tryb historii, że pomiędzy walkami są w formie tekstowej przedstawione następne wydarzenia. Walczę teraz, o, tak, oczywiście uwielbiam tą postać.

Dokładnie tak. O, i walczę z samym sobą, że tak powiem. Ciekawe tylko, jak to jest możliwe. Ale może to wynika z... Ojej, ojej, ojej, łapanie. Zrobiła mi łapanie. Ale teraz... Teraz ja je zrobiłem. O, jeszcze nawet specjal udało mi się zrobić, ale nie trafiłem po walce. Myślałem, że trafię. W każdym razie... Tak to mniej więcej wygląda i myślę, że może nie jest to... walczę jeszcze raz, następna walka. Ciekawe, nie pamiętam. Dwie pod rząd bez historii, no może i tak. Dobrze, w sumie to mi trochę nie wyszło, dawno nie grałem tą postacią, bo zmieniłem. Kolejne łapanie. No i to zakończyło definitywnie sprawę. Jak widać, gra jest naprawdę bardzo dobrze zrobiona i dźwiękowo jest naprawdę detalicznie wszystko i fajnie to wygląda. I w tej chwili jest ostatni boss, który nie jest łatwy. Ale może dla was uda mi się ją przejść.

O kurczę, wzięła mnie w róg. O kurczę. Ojej. No niedobrze. Bo nie mogę do niej... Ajajaj. No właśnie. Problem. Ale ja się nie poddam, spróbuję jeszcze raz. Try again. No, nie jest łatwa, bo strzela na odległość różnymi rzeczami. I ciężko do niej podejść.

Ach, no i to jest właśnie to, czego... Ojej. No to niedobrze się dzieje, bo zaraz umrę. Tak właśnie. No, jeden pasek jej, że tak powiem, zniszczyłem. Ciężko, naprawdę. Nie jest łatwa. A moja postać, którą gram, jest bardzo...

0: No, you dare challenge me.
1: Get to it!

Udało się. I takim oto sposobem przeszedłem ostatniego bossa. Ale to łatwe nie jest, zwłaszcza jak się ma postać, która nie jest najlepsza... która nie jest najlepsza z dalekiego zasięgu. No i w tej chwili napisy końcowe, których już nie odczytuję, no bo w sumie nie ma takiej potrzeby, a jest ich całkiem sporo z tego co wiem. I tak wygląda mniej więcej tryb historii. I jeszcze chciałbym wam pokazać troszkę, jak działają walki przez sieć, bo to jest silna strona tej gry i tak naprawdę to tutaj głównie jest... to jest głównie ważne, żeby ćwiczyć online z różnymi ludźmi, bo to daje niezłą frajdę i można się sporo nauczyć, a czasem dostać bardzo, bardzo, bo no tutaj co niektórzy naprawdę sobie całkiem nieźle grają, ale spróbujemy, może nie będzie tak źle. Zobaczę, czy jakieś lobby jest. Tu mogę sobie ustawić co jest skill any type. Może jakiś jest. O, jest. Queen of the Hill. Rambo Smurfs. Dołączyłem właśnie do... Są dwie postacie w lobby. Tu widać, ile mają wygranych, ile przegranych. Ping, czyli... im niżej ping, tym lepiej. Okej, okay, wziąłem set ready. Teraz paruję z następnym kimś. Pewnie mnie nie sparuje. Tylko będą grali oni. Chyba oni będą grać, tak? Czyli ja będę spectator, czyli ktoś, kto obserwuje walkę. No i będą się bili jacyś dwaj. Teraz pewnie wybierają postać. Zaraz włączy się walka i będziemy obserwowali ich walkę. Nie wiem, który będzie grał jaką postacią. W każdym razie... O, jest walka. Cerebella i Big Bad, no proszę. Moje dwie ulubione postacie. No, będzie ciekawie. No, no, no, osłaniają się na razie, łapanie. Give me a hit.

No nie złota cerbella, ten Big Bang trochę gorzej sobie radzi, ale... Oj, nie, nie, ale przychodzę, specjala cerebellum, prosto w niego wszedł. No, cerebella, pierwszą rundę ma wygraną. To są w ogóle dwa paski. Każda postać ma... O, bardzo dobrze to zrobił, to akurat mu wyszło. To mu wyszło. Każda postać ma dwa paski. Zginie ten pierwszy, któremu dwa paski się skończył. Cerebella zginęła, straciła pierwszy pasek. Big Ben ma jeszcze trochę drugiego. A ona cały drugi, więc zobaczymy jak tak będzie, ale właśnie coś przegrywa. Cerebella właśnie ma... załadowały się pasek. Big Bandowi też zresztą, było rzać po lewej, po prawej. No, Big Band próbuje nadrobić. No. Oj, coś mu średnio to wychodzi, załączenie tam botów. Ona go rzuciła. No, ładnie. Ojej, niedobrze, zepsuł tego specjala. O! Puściła specjala bardzo silnego Cerebella i to jest koniec walki. Wygrała Cerebella. Czyli ja będę walczył z Cerebellą, prawdopodobnie. No to teraz ja kontra Cerebella, tak sądzę. Dokładnie. No i teraz moja kolej. No i ja gram oczywiście Big Bandem. Wybiera planszę. Zobaczymy jak mi pójdzie. Jestem po prawej stronie Big Bandem.

0: O kurczę, ale mu pojechała. No to jestem dead, to znaczy jeden pasek. No, próbuję nadrobić. Ale się nadziałem. No to po mnie. Ach, no cóż, dostałem. Cerebella całkiem nieźle gra. Ale było całkiem nieźle. No i teraz będą grać oni, więc nie będę tego przedłużał. Leave lobby. Fajnie się chłopaki grało. Opuściłem właśnie lobby. Taka gra pokazywa przez sieć. Dostałem oczywiście, żeby było, że jestem cienki. No cóż, pewnie jakbym pograł więcej razy, pewnie bym na niego znalazł odpowiednią strategię i mógłbym to wygrać. W każdym razie, tak się prezentuje Skullgirls. Bijatyka firmy Revenge Labs, w sumie to teraz Zero Labs, która jest do nabycia na Steamie i którą bardzo, bardzo gorąco polecam. Tutaj można tak naprawdę pokazywać bardzo dużo, opowiadać bardzo dużo. Jest to gra na długie godziny. Ja mam przegranych łącznie jakieś 50 godzin na pewno. Nie wiem czy więcej, ale coś w tych granicach. W każdym razie no bardzo polecam, bo gra ma spory potencjał, można sporo się nauczyć, sporo zrobić. I myślę chyba, że pokazałem większość tego, co można tutaj zrobić. To znaczy chodzi mi o same tryby rozgrywki. Postarałem się zaprezentować, jak to wygląda i wam zostawiam to do oceny, wam zostawiam to do przemyślenia i do tego, czy będziecie chcieli się w to pobawić, czy nie. Jak uruchomić tą grę, jak to wszystko zrobić, piszcie w komentarzach, podzielę się moim poradnikiem, mam go napisany na razie na audiogames.net, na forum po angielsku, aczkolwiek przetłumaczę go dla was i napiszę wszystko po polsku co do obsługi Steama, a także co do tego, jak zrobić, żeby Skullgirls działał, ze wszystkimi potrzebnymi linkami i ze wszystkim, także wyczekujcie, jeśli będziecie oczywiście zainteresowani. Przyjemna rozrywka i mile spędzony czas, naprawdę fajnie się przy tej grze bawię. Wciąga, można się pośmiać, może być wesoło, świetnie. I gra online jest, naprawdę chodzi bardzo stabilnie, jak było słychać, zero przycięć, opóźnień jakichś. Wszystko chodzi naprawdę bardzo dobrze i brawa dla Mike'a Z, który dzięki któremu tak naprawdę doszło do tego, że ta gra jest tak dostępna. Dziękowałem mu już bardzo wiele razy osobiście na Steamie, bo mam go oczywiście na Steamie, bo w znajomych. Bo testowałem dostępność, jakby ja się przyczyniłem do tego, że jest to dostępne i cieszę się, że jest. I mam nadzieję, że więcej takich gier będzie się pojawiać. Już niedługo kolejne podcasty, na które mam plan. Trochę nowych audiogier, które wyjdzie też niedługo. I które się pewnie pojawią tutaj w podcaście. I mam nadzieję, że się wam spodobają i będziecie chcieli trochę pograć. Bo gra to też jakaś rozrywka. Rozgrywka chciałem powiedzieć, tak, no rozgrywka, tak, to się zgadza. No nic, w takim razie ja się z wami żegnam i bardzo mi było miło jeszcze raz kolejny zaprezentować coś fajnego, co może się komuś spodobać i mam nadzieję, że się spodoba. Zostawiajcie swoje zdanie w komentarzach. Do następnego w takim razie. Miłego grania. Mam nadzieję, że kiedyś spotkamy w sieci i trochę pogramy.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
3: A w jego kolejnym odcinku wita Hubert Meyer. Dzisiaj chciałem trochę pomówić na temat, który może brzmieć trochę enigmatycznie, Chodzi o przywrócenie komputera do poprzedniego stanu, przywracanie systemu, naprawę systemu, czyli co zrobić, co możemy zrobić, kiedy już nam wszystko padnie albo prawie wszystko padnie. Statystycznie szary użytkownik systemu Windows jest zmuszony reinstalować ten system raz na rok. Jest to prawda, w moim wypadku, jak pracuję z komputerem, z Windowsem XP od wielu lat, tak faktycznie raz na rok albo raz na półtora roku, to max, musiałem zreinstalować swój system operacyjny i to polegało generalnie na tym, że nic się już nie dało zrobić, trzeba było sformatować partycję C i od nowa, od zera wgrywać system na dysk. Jednak instalacja systemu to nie tylko instalacja systemu samego w sobie, to także problemy przy konfiguracji sprzętu, konfiguracja sterowników, instalacja tychże sterowników, problemy zwłaszcza kiedy jesteśmy osobą niewidomą, bo weźmy pod uwagę, że podczas tego wszystkiego nie mamy wsparcia screenreadera, w związku z czym jeśli mamy utrudniony dostęp do osoby widzącej, mamy problem. Pół biedy, kiedy osoba widząca jeszcze jakoś tam w stanie jest nam przeczytać niektóre rzeczy, natomiast jeszcze gorzej, kiedy osoba taka nie dość, że oczy ma już takie mniej sprawne, powiedzmy, no i do tego wszystkiego jeszcze kiepsko zna języki obce. Ja pamiętam, że zwykle spędzałem 4-5 godzin na konfiguracji sterownika do mojej karty muzycznej, której używałem. Była taka torga i to niezła, ponieważ nigdy nie pamiętałem, gdzie jakie ustawienia były, a że osoba, która pomagała mi w instalacji tego całego systemu, z angielskim była raczej na bakier. W związku z tym było z tym mnóstwo zabawy. Jak takiej zabawy uniknąć, o tym będę mówił w tym Tyflo podcaście. Pierwszym narzędziem służącym do takiej korekcji jakichś błędów systemowych, jakiejś korekcji wartości rejestru czy różnych prostszych rzeczy jest przywracanie systemu. Przywracanie systemu to usługa wbudowana w system Windows od wersji XP. Wzbudza ona mnóstwo kontrowersji, ponieważ często zdarza się według wielu użytkowników, że psuje ona bardziej niż poprawia cokolwiek. Ja na podstawie własnego doświadczenia mogę powiedzieć tylko tyle, że przez kilka ładnych lat używałem przywracania systemu i tylko raz mi się zdarzyło, żeby faktycznie to przywracanie więcej coś zepsuło niż poprawiło. A było to niedawno, całkiem kilka miesięcy temu, kiedy to po przywróceniu systemu mój screenreader odezwał się zamiast speakiem jakimś dziwnym harkotem, piskami, trzaskami. No generalnie fanów muzyki eksperymentalnej pewnie to by ucieszyło, natomiast jaka była moja zgroza, kiedy okazało się, że te trzaski to jest e-speak, który niegdyś mówił. Sądziłem w pierwszym momencie, że przywracanie systemu rozwaliło mi doszczętnie SAPI. Natomiast nie. Udało mi się odpalić zapasowy syntezator i dzięki temu przez ładnych kilka dni jeszcze działałem sobie na tym przywróconym systemie. Potem udało mi się problem z e-speakiem naprawić. Okazało się, że przywracanie systemu usunęło część plików wykorzystywanych przez e-speak. W związku z tym niezbędna była po prostu jego reinstalacja. Dobrze akurat, że to przywracanie uszkodziło mi sam gadacz, a nie na przykład SAPI, co mogłoby być w skutkach znacznie poważniejsza i prawdopodobnie potrzebowałbym osoby widzącej do pomocy, która mogłaby pomóc mi to SAPI sobie postawić, albo nawet byłaby potrzebna reinstalacja systemu. Przywracanie systemu jest kontrowersyjne, natomiast faktem jest to, że ma ono pewne plusy. Przynajmniej moim zdaniem. Plusy te polegają przede wszystkim na tym, że jest dostępne już w zainstalowanym na świeżo systemie. Nie trzeba nic z nim robić. Tak naprawdę wystarczy tylko wykonać samą operację przywracania, która jest zautomatyzowana właściwie. My musimy tylko przejść prosty kreator i już możemy przywrócić swój system do wcześniejszego stanu. W przypadku oprogramowania specjalistycznego do wykonywania backupu partycji, niestety prawdą jest, że po pierwsze trzeba taki backup wykonać. Ja jestem osobą, która swego czasu nie dbała o to, miałem mało czasu na tego typu rzeczy i do tej pory tak jest, że ja potrzebuję komputera zwykle teraz i tu i szybko działającego. Niestety programy do backupu w czasie wykonywania swojego zadania działają bardzo obciążająco na komputer i podczas kopiowania partycji systemowej poprzez Paragon Drive Backup mój 4-rdzeniowy procesor i 4 GB RAMu były na tyle obciążone, że Windows Eyes w zasadzie przestał działać, albo było takie potworne opóźnienie między moją komendą, naciśnięciem klawisza, a reakcją syntezatora mowy, że w zasadzie komputer przez kilka godzin, kiedy ta operacja się wykonywała, niespecjalnie był przydatny do użytku. Później już było znacznie fajniej, bo faktycznie Paragon jest w stanie nam przywrócić partycję tak, jak ją skopiował. I na przykład jeśli skopiujemy sobie partycję systemową po instalacji systemu, bezpośrednio i po instalacji tych najbardziej potrzebnych nam programów, po takim przywróceniu systemu przez taką specjalistyczną aplikację możemy zastać komputer no taki, jakby był świeżo po instalacji. Więc to ma plusy w porównaniu do przywracania systemu. Natomiast, tak jak mówiłem, trzeba ten backup takim specjalistycznym narzędziem wykonać i trzeba mieć na to czas. Przywracanie systemu działa od razu. Jeśli go nie wyłączyliśmy, to cały czas gdzieś tam działa w tle. Przy każdej większej operacji Windows wykonuje punkt przywracania, do którego można zawsze przywrócić system, jeśli zainstalowana aplikacja na przykład wykonała jakiś błąd, czy coś w wyniku jej działania się stało z rejestrem, czy z innym ważnym składnikiem systemu Windows. Wówczas można przywrócić komputer do stanu sprzed instalacji tego programu, który namieszał i wówczas wszystkie zmiany negatywne zostaną cofnięte. Minusem przywracania jest przede wszystkim to, że strasznie bałagani. Mimo, że ja tego używałem przez wiele lat, to muszę przyznać, że faktem jest, iż na dysku C po takim przywracaniu, jeśli ktoś wejdzie bezpośrednio na partycję C i często używa tego narzędzia, zobaczy tam mnóstwo jakichś dziwnych DLL-ek, plików DLL, które w zasadzie nie wiadomo do czego służą, w związku z tym to jest pewien minus. No i też największy minus to właśnie taki, o którym mówią internauci, że

0: Mimo wszystko, mimo tych wad przywracania systemu, ja mogę je polecić. Nie będę tego robił z czystym sumieniem. Natomiast osobie, która wykonuje to przywracanie dosyć rzadko, bo używa komputera głównie jako maszyny do pisania względnie drukowania, to się przyda, jeśli nie używamy jakichś tam zaawansowanych aplikacji, nie instalujemy co chwilę nowych programów. To jest naprawdę bardzo fajne, jakieś tam, jeśli namieszamy coś ręcznie w systemie, w jakichś tam konfiguracjach, czy w czymś takim i nie wiemy gdzie, co było, no to po prostu w bardzo prosty sposób możemy przywrócić system do stanu sprzed tych naszych zmian i wówczas będzie wszystko w porządku. Dlatego ja teraz pokażę na początek tej audycji przywracanie systemu. Aby dostać się do tego narzędzia, wchodzimy w menu Start, Programy, Akcesoria, Narzędzia systemowe, Przywracanie systemu. W tej chwili wcisnąłem Enter na przywracaniu systemu i czekam, aż się to narzędzie załaduje. Może to trochę potrwać. W jednym wypadku może to trwać minutę, w drugim 5 minut, w zależności od obciążenia naszego procesora. W tej chwili nam się po dłuższym czasie już załadował kreator przywracania systemu. Mamy tutaj takie okno, które nam mówi, czym jest to przywracanie, jak go używać i tak dalej, i tak dalej. My może zrezygnujemy z jego lektury, kliknijmy przycisk dalej. W tym kroku, w tym oknie powinniśmy wybrać punkt przywracania. Tak jak mówiłem wcześniej, punkt przywracania to jest generowany przez system czy przez jakieś zaawansowane narzędzia do zarządzania programami w naszym komputerze typu na przykład Revo on Installer. Są to punkty odniesienia dla tego przywracania, czyli w tych punktach zapisywany jest stan systemu sprzed jakiejś operacji. Czyli na przykład zobaczmy tutaj... Ja do czyszczenia swojego rejestru systemowego ze zbędnych wpisów używam programu Little Registry Cleaner. I gdybym przywrócił na przykład swój system do tego punktu, to wszystkie zmiany, które ten program wprowadził, wszystkie poprawki do rejestru, zostałyby usunięte. Załóżmy, że coś mi się w tych poprawkach nie podoba i chcę przywrócić system do stanu sprzed tych poprawek. Tutaj jest jeszcze taka opcja, która może być pomocna w przypadku, kiedy dawno nie były wykonywane punkty przywracania. Dlatego, że system Windows wykonuje punkty przywracania, że tak powiem, w pewnej odległości od siebie i może dojść do takiej sytuacji, że ta lista, o której mówiłem poprzednio, będzie pusta. Wówczas zaznaczenie tej opcji, pokazuj punkty przywracania starsze niż 5 dni, powinno pokazać na tej liście punkty, które zostały utworzone przez system wcześniej. Możemy przywrócić nasz komputer na przykład do stanu sprzed kilku miesięcy. Załóżmy jednak, że już ten punkt wybraliśmy. Kliknijmy teraz przycisk dalej. I to jest wszystko. Gdybym teraz kliknął na przycisk zakończ, tutaj jeszcze pod myszką, jeśli używamy Windows Eye albo JAWS-a, to już zależy od screenreadera waszego, mamy potwierdzenie całej operacji. Mamy tutaj wyszczególnione... To jest punkt, do którego będziemy się cofać. I teraz, gdybym kliknął na zakończ, zostałbym jeszcze zapytany, czy na pewno chcę system przywrócić. I gdybym wcisnął przycisk tak, to rozpoczęłaby się cała procedura. Mój komputer zostałby po chwili zresetowany i uruchomiony w takim stanie, w jakim znajdował się o zadanym czasie.
1: Tyflo Podcast.
0: To już wszystko, jeśli chodzi o przywracanie systemu. W zasadzie, tak jak mówiłem, jeszcze raz powiem, nie jestem w stanie tej usługi polecić z czystym sumieniem. Przejdźmy może do narzędzi bardziej profesjonalnych, służących do przywracania i kopiowania partycji na dysku twardym.

0: czy też całych dysków twardych. Pierwszą z nich, którą będę przedstawiał, jest darmowy program Drive Image XML. Jest to aplikacja, która swego czasu miała problem z przywracaniem własnych obrazów, zwłaszcza pod systemem Windows Vista. W tym momencie problem ustąpił. Mała wskazówka, należy bezwzględnie wyłączać wszystkie ochrony konta użytkowników, UAC i tak dalej, i tak dalej. Podobnie zresztą jak Paragon Drive Backup, tutaj również mamy tą samą sytuację. Podobnie sprawa wygląda z Norton Ghostem, który również wymaga przywilejów administracyjnych, więc żeby zastosować którykolwiek z tych programów specjalistycznych, musimy wyłączyć kontrolę użytkownika w systemie Windows. Program Drive Image XML możecie pobrać na stronie www.runtime.org, www.runtime.org. Tam jest do pobrania instalator. Instalator jak na tego typu program bardzo malutki, bo zaledwie 2-megowy. W sytuacji, kiedy inne narzędzia tego typu, takie jak Norton Ghost na przykład, mają po 100 MB. Tutaj mamy dwa i to za darmo, do użytku niekomercyjnego. Drive Image XML ma bardzo proste menu, które można spokojnie obsłużyć za pomocą screen readera. Jak to zwykle bywa w tego typu aplikacjach, mamy w oknie głównym podstawowe polecenia, jak backup, restore, czyli skopiuj partycję, odzyskaj partycję, kopiuj dysk na dysk. No i tutaj jest takie typowe powitanie. W menu plik, czyli menu file, mamy takie polecenie jak backup, czyli skopiuj partycję, odzyskaj partycję, przeglądaj obrazy partycji i to jest właściwie wszystko. W menu narzędzia Options menedżer zadań, bo można również zlecić mu wykonywanie backupów raz na jakiś czas. Ustaw nowy ID dysku. W tych opcjach właściwie nie ma zbyt dużo ustawień, jest tylko opcja służąca do zarządzania logowaniem, czyli plikami dziennika, w których zapisywana jest każda akcja tego narzędzia. Nie ma tutaj zbyt dużo ustawień jakichś tam wymyślnych. Wszystko jest tak naprawdę tam, gdzie być powinno, czyli w odpowiednich kreatorach. Żeby się przekonać o tym, wejdźmy w menu file do kreatora backupu, czyli w polecenie backup. Kliknijmy. Trochę to się tutaj wolno otwiera, natomiast no tak jest niestety ten program. Załóżmy, że chcemy skopiować partycję C, bo najczęściej to jest partycja systemowa. Tutaj mamy wybrana ilość partycji, sektory, które będą. No właśnie, startowy sektor, końcowy sektor. Dane, które generalnie użytkownikom tak zwanym szarym do niczego się nie przydadzą. Przynajmniej moim zdaniem. Kiedy wybraliśmy już partycję do skopiowania, klikamy Next. Tutaj mamy potwierdzenie wyboru dysku. Oczywiście możemy tutaj zmienić bezproblemowo ten katalog. Wpiszmy tutaj w tym polu na przykład backup. Pamiętajmy, kiedy będziemy wpisywać własną ścieżkę do miejsca przechowywania obrazu, pamiętajmy, że nie może kopia znajdować się na tej samej partycji, co partycja kopiowana. W przeciwnym wypadku no, proces się zwyczajnie nie powiedzie, albo będą bardzo poważne problemy z odzyskaniem takiej partycji. To jest, myślę, logiczne, Natomiast warto o tym wspomnieć tak dla 100% pewności. Załóżmy, że to jest nasz folder. W jaki sposób ma kopiować partycje? Generalnie to nas nie powinno dotyczyć. Split large files, czyli opcja służąca do dzielenia większych plików na mniejsze. No, w przypadku, kiedy nasza partycja systemowa ma 100 giga, możemy ją podzielić na ileś partycji po 5 giga i ją na przykład wypalić w formie kilkunastu płytek DVD. Ta lista, no, na logikę to ta lista służyłaby do wyboru, co ile megabajtów czy co ile gigabajtów te części powinny być wykonywane. Tymczasem tutaj jest to typ kompresji. Mało tego, ten typ kompresji wcale nie jest czytany przez Knider, trzeba się posłużyć myszą. Poza trybem Good Slow, czyli największą kompresją w tym programie, mamy szybką i żadnej. Wybierajmy zawsze największą kompresję, dlatego że zaoszczędzi to nam miejsca na dysku czy na jakimś nośniku, gdzie będziemy musieli to przechowywać. No i to jest wszystko. I teraz, gdybym kliknął ten przycisk, rozpocząłby się backup, który potrwałby bardzo długo, kilka godzin to na pewno. Tym bardziej, że komputer wówczas chodziłby w sposób bardzo wolny, o czym lepiej ja w czasie nagrywania tego podcastu wolę się nie przekonywać, bo może na przykład dojść do sytuacji, w której screen reader się zawiesi. Kiedy już zakończy się backup, usłyszymy ponownie Windows'a, ponieważ no nie będzie już nam nasz procesor tak bardzo obciążony i będziemy mogli spokojnie dalej pracować. Po prostu trzeba te kilka godzin odczekać na to, aż program skończy kopiować naszą partycję systemową. Jak teraz ją przywrócić? W menu File odnajdujemy polecenie Restore. I tutaj musimy wybrać z pozycji standardowego okienka do wyboru pliku zasób XML, który wybieramy, klikamy na nim Enter, potwierdzamy całą operację i wykonuje się przywracanie tej partycji skopiowanej na właściwą, oryginalną partycję. W czasie tego przywracania może dojść do restartu komputera. To jest nic innego jak działanie tej aplikacji. I to jest właściwie wszystko, jeśli chodzi o Drive Image XML. Bardzo prosty program, a bardzo dużo może, bo w końcu zabezpieczenie całego dysku systemowego, partycji systemowej, to jest coś, co powinniśmy wykonać jako pierwsze po instalacji systemu. Dziękuję za uwagę. W kolejnym odcinku pokażę, w jaki sposób zachowuje się program Paragon Drive Backup w wersji 9 i jak jest dostępny dla screen readerów. Niestety muszę już na wstępie powiedzieć, że jeśli chodzi o Windows'a, zmieniło się dużo na niekorzyść, ale o tym w kolejnym odcinku.
1: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Środa, 13 dzień listopada 2024 roku w kalendarzu. Miejmy nadzieję, że dziś nie będzie pechowo, a że będzie szczęśliwie i wszystko zgodnie z planem. Rozpoczynamy kolejne spotkanie na żywo w Tyfloradio. Michał Dziwisz, witam bardzo serdecznie. Po drugiej stronie mój dzisiejszy gość, Arkadiusz Świętnicki. Dobry wieczór, Arku, ponownie.
4: Dobry wieczór, witam. Dziś, serdecznie.
3: Tak, dziś będzie temat taki, powiedziałbym, z jednej strony zaawansowany, ale z drugiej strony to mam wrażenie, że dla ciebie dosyć lekki i przyjemny, bo dziś będziesz się dzielił z naszymi słuchaczami swoimi wrażeniami, refleksjami związanymi z konferencją, na której ostatnio brałeś udział, w której ostatnio uczestniczyłeś, a jest to Pragma Conference. To na dobry początek może opowiedz kilka słów, co to właściwie jest, czym jest ta Pragma Conference, żebyśmy w ogóle wiedzieli, z czym dziś będziemy się mierzyć.
4: Jak mówią sami organizatorzy, jest to największe wydarzenie poświęcone programowaniu na urządzenia z systemami iOS, macOS, watchOS, tvOS, czyli jest to jedna z największych konferencji w Europie poświęcona programowaniu na urządzenia firmy Apple. Jest to konferencja poświęcona właśnie tematyce programowania szeroko pojętego. Głównie są to technologie teraz Swift, Swift UI i im pokrewne, ale nie tylko, bo było też kilka osób, które opowiadały na przykład o analizie semantycznej, o porównywaniu na przykład różnego rodzaju modeli AI, tych na urządzeniu i tych, które działają offline. Więc bardzo dużo różnorakich tematów, które jednak jakoś tam z tym Apple'em są związane.
3: Gdzie ta konferencja miała miejsce i kiedy?
4: W Bolonii. To były ostatnie dni października. 28, 29, 30, z czego 28 to były warsztaty, a 29 i 30 października to była sama konferencja i byliśmy w Bolonii. Więc fajne miasto.
3: Słoneczna Italia.
4: Tak, to jest włoska konferencja, ona zawsze co roku jest we Włoszech. No, teraz się zdarzyło, że była w Bolonii. W tamtym roku chyba też była w Bolonii, kiedyś była w Mediolanie. Szkoda, że w tym roku nie była w Mediolanie, bo bym miał bliżej. No, ale byliśmy w Bolonii, było też fajnie.
3: To jest konferencja poświęcona programowaniu, więc zdawać by się mogło, że tylko dla programistów. I czy rzeczywiście tylko programiści się odnajdą na takim wydarzeniu, czy na przykład z twoich obserwacji to jednak nie tylko programiści tam byli, ale też po prostu ludzie, którzy jednak pasjonują się po prostu technologiami i to technologiami konkretnej firmy, czyli Apple'a?
4: Wydaje mi się, że to zależy, w sensie zależy, jak bardzo się pasjonujesz. No bo jeżeli na przykład interesuje cię design i chcesz się, powiedzmy, zajmować konsultowaniem dostępności, że wiesz, szukasz w App Store aplikacji, widzisz, że jest niedostępna i zgłaszasz deweloperom, że to by można było zrobić, to by można było i można by to zrobić tak, tak, tak i jeszcze inaczej, to na przykład takie wydarzenie może ci otworzyć oczy, bo usłyszysz sobie wtedy o Accessibility Label albo o Dynamic Type i wiesz, te słowa ci jakoś zostaną w głowie, jak będziesz chciał, to sobie doczytasz o tym na przykład, albo sobie jakoś tam dowiesz się we własnym zakresie, nie wiem, pogadasz z ludźmi, bo te konferencje to jest tak naprawdę głównie tak zwany networking, czyli gadanie potem z ludźmi pomiędzy jakimiś tam powiedzmy prelekcjami. To jest właśnie gadanie z ludźmi, więc nawet jeżeli powiedzmy czegoś nie zrozumiesz, bo nie jesteś programistą, albo nie widzisz, tak jak ja, o tym też będziemy niestety musieli sobie porozmawiać, no to zawsze możesz, wiesz, podejść do kogoś, kogoś się dopytać, zawsze możesz poznać jakichś twórców swoich ulubionych aplikacji. Ja taką sytuację miałem, jest taki program Rocket Sim. Program Rocket Sim służy do tego, żeby automatyzować pewne rzeczy w symulatorze iOS-a Xcode'owym. Ja z tego programu korzystałem kilka lat, tak naprawdę, odkąd tylko się zajmuję jakimkolwiek programowaniem na iPhone'y i poznałem pana Antoana van der Lee, który jest deweloperem tej aplikacji i sobie porozmawialiśmy troszkę o tym, co można było w niej poprawić, tam pod kątem dostępności i tak dalej. Więc też bardzo fajne wydarzenie, jeżeli chcemy poznać jakichś ludzi z branży.
3: To się zgadza. I po imieniu i nazwisku wnioskuję, że nie tylko Włosi tam byli.
4: Nie, nie, nie. Tak naprawdę Włochów to widziałem kilku, dosłownie, a większość prelegentów z innych krajów. Holendrów było dużo, Niemców było dużo, Anglików było dużo, ze Stanów nawet byli ludzie. Z Polaków było kilku, ale nikt z Polaków nie przemawiał. Ale było kilku Polaków, polską mowę dało się usłyszeć, więc był pan z Rosji, który opowiadał o cyberbezpieczeństwie, co jest, umówmy się, dość zabawne. Natomiast tak, różne narodowości, fajnie było, widać, że organizatorzy tak zdrowo do tego podeszli. Bardzo mnie ucieszyło to, że byli Rosjanie, bo wiemy, jaka sytuacja jest na świecie i dobrze, że nie mieszamy polityki w programowanie, bo to jest bez sensu. Tak, było też o Gicie, była też o Gicie mowa długa i o tym, dlaczego już nie nazywamy gałęzi master, tylko main. No i właśnie mieszanie w polityki w programowanie to nie jest nic zdrowego i cieszę się, że twórcy, że organizatorzy Pragma Conference jednak takie zdrowe naprawdę podejście do tego mieli.
3: Jak to w ogóle się stało, że ty na tej konferencji się znalazłeś? Słyszałeś już o niej jakoś wcześniej, czy natknąłeś się na te informacje dotyczące tego wydarzenia dopiero teraz? Jak to w ogóle
4: było? W czerwcu chyba, czy jakoś tak. Pamiętam, że nie mogłem spać i w nocy przeglądałem Hacking with Swift. O tej stronie wielokrotnie wspominałem. Też pan Paul Hudson to jest też człowiek, który wiele dla środowiska programistów Swifta zrobił i przeglądałem i patrzę, on tam ma taką zakładkę News from Friends, gdzie opowiada właśnie o tym, co na przykład ludzie inni robią z branży i patrzę Pragma Conference in Italy i ja sobie tak patrzę, o, w październiku, no i tak będę we Włoszech, więc stwierdziłem, a spróbuję, napisałem do organizatorów, że jest taka sprawa, że nie widzę. To trochę też osobny wątek, bo też chciałbym o tym opowiedzieć jednak, jak się przygotować. Bo to też nie ma co tak bez przygotowania wchodzić, bo to no po prostu nie wyciągniemy z tego bez przygotowania wiele jako osoby niewidome. Ale tak, napisałem do organizatorów, oni bardzo fajnie podeszli, w ogóle też takie zdrowe podejście mieli, pytali się jakby kim jestem, czego chcę i co by mi było potrzebne, żeby było dobrze. No i udało mi się wszystkie prezentacje zdobyć, wszystkich prelegentów.
3: Ale udało ci się zdobyć przed konferencją, przed wydarzeniem, czy w trakcie?
4: Dzień przed dostałem, niektórzy mi wysłali dużo wcześniej, inni mi wysłali jakby w dzień, ale to tak naprawdę nie ma znaczenia, Michale, bo wiesz, oni mówią, leci sobie prezentacja. Więc w momencie, kiedy ja dostałem te pliki, ja mogłem się z nimi zapoznać albo przed wydarzeniem, albo na przykład po, razem z jakimś nagraniem, które poczyniłem, albo w ogóle na przykład jak były takie sesje, gdzie było dużo kodu, no to po prostu sobie tam ten kod czytałem, albo grałem sam ze sobą w taką grę, że próbowałem zgadywać, jak ten prelegent mógł to napisać i potem sobie sprawdzałem, czy to tak, więc... Ale te prezentacje okazały się kluczowe. Bez nich, no to tak 50% treści by mi uciekło.
3: No to rzeczywiście całkiem sporo. Wiesz, ja właśnie myślałem o tym w takim kontekście, że jeżeli miałeś prezentację wcześniej, przed konferencją, to mogłeś ją sobie na spokojnie przeczytać. Jeżeli tam były jakieś obrazki, jeżeli były tam na przykład jakieś grafiki, diagramy, wykresy, to na przykład jeżeli nie były one dla ciebie dostępne, to była jeszcze szansa poprosić kogoś o pomoc, żeby je opisał. No i wtedy większe prawdopodobieństwo, żeby będziesz właśnie wiedział, co tam się dzieje. No bo ja sobie średnio wyobrażam na przykład słuchać kogoś, kto mówi i ze skupieniem i ze zrozumieniem jeszcze jednocześnie przeglądać prezentację w tym samym momencie, zwłaszcza syntezą, no bo Braille'em to jeszcze powiedzmy jakoś by się dało, jeżeli ktoś...
4: Miałem monitor Braille'owski ze sobą, swoją Seikę Mini 14-znakową. I to mi bardzo pomogło. Też wielu prelegentów na przykład zrobiło dostępne wersje prezentacji, czyli zrobili alty do obrazków. Ci, którzy nie zrobili na przykład altów, to starali się mi dawać czas, żebym sobie w ogóle tam doczytał jakieś kilka sekund, na przykład jakieś przerwy i tak dalej. Więc tak fajnie, zdrowo naprawdę do tego podeszli.
3: No to rzeczywiście bardzo fajnie. Ja jeszcze dodam tylko, że jesteśmy na żywo, więc jeżeli macie ochotę o coś Arka zapytać, a myślę, że temat jest bardzo ciekawy, no to zapraszamy. 663883600 to jest nasz numer telefonu. Jest też Facebook, jest też YouTube, no i kontakt.tyflopodcast.net. Tam możecie kontaktować się z nami w formie tekstowej. Wspomniałeś o przygotowaniu i jak rozumiem... Już troszeczkę wcześniej gdzieś tam skontaktowałeś się z organizatorami tej konferencji, ale jak w ogóle wygląda takie przygotowanie z twojej perspektywy? Jak ty się do tego wydarzenia od początku do końca przygotowywałeś?
4: Po pierwsze i najważniejsze, zapytałem się organizatorów, czy jako osoba niewidoma w ogóle mam tam czego szukać. Napisałem, że jestem osobą niewidomą, że interesuję się programowaniem, że zajmuję się tym, że wiem na temat programowania na iOS-y tyle. Czytałem o waszej konferencji, patrzyłem sobie na prelegentów z poprzednich lat i wydaje mi się, że byłbym w stanie z tego skorzystać. Czy mógłbym państwa prosić o to, aby państwo skontaktowali się z prelegentami, którzy by dali mi swoje prezentacje. To jest pierwsze i najważniejsze. Bez tego na takie wydarzenie, wydaje mi się, że nie tylko na Pragmę, ale też na jakiekolwiek wydarzenie tego rodzaju, nie ma co próbować wyruszać, bo nawet jeżeli, ja miałem też taki plan na początku, że byłby ktoś widzący ze mną, ale to by się nie udało, bo no nie ma szans, żeby ktoś czytał wam na przykład z Telebimu prezentację. No bo nie ma możliwości, jest ogromna sala, jest całkowita cisza i ktoś mówi. No więc nawet jeżeli tam słyszałem, że ktoś szeptał, ja siedziałem z przodu, było słychać ludzi z tyłu nawet, więc nie było szans, żeby ktoś mi czytał. Więc to jest po pierwsze i najważniejsze. Jeżeli się organizatorzy nie zgodzą, to no to nie ma co próbować, moim zdaniem przynajmniej. No jest jeszcze druga droga, czyli znaleźć sobie listę osób, które będą przemawiać i pisać do nich prywatnie, na przykład na Slacku. Zaraz o Slacku też sobie porozmawiamy.
3: Na stronie Pragmy zresztą taka lista jest.
4: Tak, jest. Nawet jest, są z poprzednich lat. Ja sobie teraz otworzę Pragma Conference Schedule. Korzystałem z tej rozpiski cały czas, bo nie pamiętałem, kto kiedy przemawia i tak, a to mi było potrzebne. Bo ja robiłem bardzo obszerne notatki, zrobiłem ponad 70 stron notatek na konferencji, więc dużo. Ważne też jest to, żeby sobie zrobić taką higienę notowania, higienę robienia notatek, o tym też będę mówił. Druga rzecz, którą ja osobiście zrobiłem, to sprawdziłem sobie, gdzie ja będę przez ten czas mieszkał. W sensie popatrzyłem sobie na hotel.
3: Jakiś nocleg. Dobra. Po prostu, żeby to ogarnąć.
4: Nocleg tam był, w sensie były problemy z tym noclegiem, ale potem okazało się, że on jednak będzie. Więc wiesz, był hotel, w którym była konferencja i w którym spaliśmy. No i wiesz, trzeba sobie ogarnąć, dobra, tu jest jakiś sklep, tu jest coś, tu jest, też przyjechałem dzień wcześniej, żeby sobie ogarnąć mniej więcej, jak wygląda hotel, bo żeby wiedzieć, jak dojść do sali konferencyjnej, no bo tu niby, no dobra, jest dużo ludzi, zawsze ktoś ci pomoże, ale to nie zawsze tak działa, w sensie jak jest bardzo dużo ludzi, to po prostu gdzieś utopisz się w tym tłumie i cię nikt nie zauważy. Przynajmniej ja nie mam takich magicznych zdolności, żeby... Wiadomo, że zawsze ktoś pomoże, ale czułem się dużo pewniej po prostu, że sobie ogarnąłem wcześniej. Okej, tu jest sala konferencyjna, tu jest winda, ja od windy idę w prawo, pierwszy pokój po lewej stronie w korytarzu, to jest mój. I to jednak bardzo, bardzo mi pomogło.
3: Mhm. Hotel miał jakiś taki w miarę prosty układ, czy można się było tam pogubić?
4: Oj, można było się zgubić, to był moloch, ja się tam gubiłem, ale wiesz, metodą prób i błędów się odnalazłem, albo ktoś mi na przykład powiedział, że w tę stronę, to był taki, to jest wiesz, jeden z tych takich biznesowych hoteli, gdzie korytarze są takie bardzo długie i szerokie i nie masz punktu odniesienia.
3: Aha, no tak.
4: Więc to jeden z takich hoteli, ale no dało się to ogarnąć. nie miałem takiej sytuacji, że na przykład gdzieś nie doszedłem, bo się zgubiłem i po prostu, nie wiem, spóźniłem się albo coś.
3: Mm-hmm. A ta konferencja była w jednej sali cały czas, czy na przykład to było rozrzucone po iluś pomieszczeniach?
4: Miało być rozrzucone po iluś, ale stanęło na tym, że jednak będzie w jednej i było w dwóch tak naprawdę. Warsztaty były w jednej, w jeden dzień, a dwa dni konferencji były w drugiej sali. Każdy z nas miał taką smyczkę z napisem Pragma i z numerkiem i z nazwiskiem i na tej podstawie nas wpuszczano na tą salę. Były bramki, trochę jak na lotnisku, no wiadomo, nie aż tak, ale na podobnej zasadzie i się przechodziło i się siadało w sali.
3: Okej, okay, ale zanim do tego hotelu i na samą konferencję dotarłeś, no to musiałeś się jednak przygotować. Wspomniałeś właśnie, że wybrałeś się wcześniej, żeby sobie ogarnąć wszystko. No jak rozumiem, tutaj mapy z pewnością były przydatnym narzędziem, żeby wiedzieć, co gdzie jest. Natomiast jak wyglądały te przygotowania jeszcze wcześniej, oprócz kontaktu z organizatorami konferencji?
4: Na pewno psychiczne przygotowania dla mnie osobiście. Należy sobie zdawać sprawę, że tam jest bardzo dużo osób i więc jeżeli na przykład musiałem sobie przygotować się na to, że będą głośne dźwięki, będzie muzyka, będzie duży tłum, dla mnie na przykład to jest problem.
3: No ja też tego nie lubię, ja się gubię w takim hałasie.
4: To jest taki globalny problem dla osób niewidomych. To jest tak jakby osobie widzącej zacząć świecić, wiesz, kilka tysięcy lumenów lasera na przykład. Zmęczą ci się oczy.
3: Znaczy wiesz co, ja słyszałem na przykład, że niektórzy nie mają z tym problemu, ale no ja osobiście mam i doskonale cię rozumiem.
4: Ja mam duży problem z tym i to było dla mnie takie bardzo, bardzo ciężkie też. Musiałem sobie ogarnąć takie podstawowe rzeczy, jak na przykład poruszanie się po tej Bolonii, no bo pasowałoby coś zjeść na przykład. Tego typu rzeczy. No ale to po prostu się czyta w internecie. No ja akurat korzystałem z aplikacji Apple Maps, dlatego, że można sobie eksplorować mapę ręką, palcami. Korzystałem ze swojego iPada, który bardzo, tu mój przyjaciel iPad się śmieje, bardzo mi pomógł na konferencji. No o tym też sobie za chwilę porozmawiamy. Natomiast no głównie mapy Apple, Voice Vista, jak mapy sobie nie dawały rady. No i tak. Jeszcze co do przygotowań, to warto też, żebyś cię przed takim wydarzeniem jakiś czas sprawdzili sobie, czy nie ma jakichś grup na Messengerze, nie daj Boże, a na WhatsAppie to już w ogóle mam nadzieję, że nikt nie robi poważnych grup, ale na przykład no,
3: WhatsApp
4: mieliśmy grupę
3: to akurat,
4: na Slacku.
3: WhatsApp to akurat, jeżeli chodzi o dostępność, to jeszcze nie byłoby tak źle. Gorzej z przeszukiwaniem tego potem.
4: No nie, ale tam właśnie o to chodzi, więc padło na Slacka w naszym przypadku i na początku byłem taki średnio szczęśliwy, bo jak ktoś mnie zna, to wie, że ja za aplikacjami webowymi to nie przepadam, ale stwierdziłem, dobra, zainstaluję sobie na iPadzie i tak iPad będzie na Pragmie moim głównym narzędziem pracy. Zainstalowałem sobie Slacka na iPadzie, bardzo fajny, okazało się fajny, dostępny program. No, jeżeli chcecie pracować w tej branży, to my programiści bardzo dużo korzystamy ze Slacka albo z jakiegoś innego Gitera. No ze Slacka, Slack jest bardzo popularny ostatnio w takich profesjonalnych zastosowaniach, więc warto się tego Slacka nauczyć, jeżeli myślicie o jakiejś pracy takiej, wiecie, bardziej zdalnej, ale też nie tylko, bo na przykład jeżeli jest kolaboracja między kilkoma oddziałami jakiejś firmy, no to też Slack i jeszcze raz Slack.
3: To prawda, zwłaszcza właśnie w tej branży programistycznej, no są jeszcze różne rozwiązania open source, jak na przykład Mattermost, ale z ich dostępnością jest znacznie gorzej. No ale też oprócz Slacka, to jeszcze takim drugim standardem korporacyjnym jest Teams.
4: Teams, tak. Też o Teamsie napisałem w notatkach, bo też jest grupa na Teamsie, ale tam było to rozwiązane tak, że był bot i każdy po prostu wchodził gdzie chciała bot i tak wszystko. Bot robił tak, że każdy wiedział, gdzie co jest. Bot został napisany przez pana Massimo Oliviero, jednego z organizatorów, bardzo fajny bot, który to spinał wszystko w jedną całość.
3: To znaczy, ale bo trochę nie rozumiem, co on właściwie robił, ten bot? Bo mówisz, każdy chodził gdzie chciał, a bot wie, i tak
4: chodzi
3: wiedział,
4: o to, że,
3: co się dzieje.
4: Chodzi o to, że ludziom ze Slacka wysyłał wiadomości z Teamsa, a ludziom z Teamsa wysyłał wiadomości ze Slacka.
3: Aha, czyli to po prostu był taki przekaźnik.
4: Tak, tak. Bardzo prosty, fajny bot.
3: Mm-hmm. No to rzeczywiście, to jest ciekawe rozwiązanie, żeby połączyć takim mostem, powiedzmy, te dwa komunikatory ze sobą.
4: No i jak ja sobie przyszedłem na tego Slacka, to patrzyłem sobie, o czym ludzie rozmawiają, na przykład gdzie się będą zbierać. Też tam było parę osób, które tam potem do Mediolanu albo z Mediolanu, więc postanowiłem też poodpowiadać trochę na pytania odnośnie tego transportu w Mediolanie, bo ja tam w Mediolanie mieszkam obecnie. Co miało cel taki, że chciałem mniej więcej zobaczyć, co to za ludzie, czym się zajmują i tak dalej. No i też chciałem ich poinformować, że ja nie widzę i w razie czego, jak będę potrzebował pomocy, to bym bardzo prosił, żeby jednak ktoś pomógł.
3: Z ciekawości, jakie były reakcje w ogóle? Bo wydawałoby się, że branża IT to są ludzie, którzy jednak sobie będą zdawali sprawę z tego, że no w sumie osoby z różną niepełnosprawnością mogą korzystać z komputera czy z jakichś urządzeń elektronicznych, zwłaszcza jeszcze jeżeli mowa o ludziach związanych jakoś tam z Applem, który no jednak tę dostępność o nią dość mocno dba już od pewnego czasu. A było zdziwienie, że o, jak to, niewidomy? I
4: było, kilkanaście było pytań, jak programuje i po polsku, i po angielsku, więc były pytania. To mi nie przeszkadzało. Jedną taką rzeczą, która była dla mnie dość bolesna i tego nie ukrywałem, nie ukrywam, bo nie ma czego ukrywać, jest to, że na przykład w momencie, kiedy ja sobie tam wychodziłem i ludzie sobie rozmawiali o różnych rzeczach związanych z konferencją i ja tam też coś tam próbowałem rozmawiać, to ludzie bardziej się pytali, czy ja nie potrzebuję pomocy i widać było, że nie wszyscy byli tak zainteresowani taką równą wymianą, tylko bardziej na zasadzie, ej, bo ty nie widzisz to, czy nie trzeba ci pomóc i cię zaprowadzić.
3: Aha, na tej zasadzie.
4: Więc to był taki problem. Ale ogólnie reakcje były pozytywne. Ludzie też tak się na przykład pytali właśnie na zasadzie, jak ja ogarniam sobie wcięcia w programowaniu, albo jak wiem, gdzie jest breakpoint. Były takie pytania też, nie takie na zasadzie, jak ty w ogóle piszesz kod, nie? Tylko były też takie bardziej szczegółowe pytania. Skąd na przykład wiem, gdzie jest breakpoint w kodzie? Skąd wiem, że jest błąd w tej akurat linii? Albo skąd wiem, w jakiej funkcji jestem? I te pytania mi się bardzo podobały. Bo mogłem poopowiadać. Też miałem okazję testować Apple Vision Pro na żywo, więc fajnie. Już mogę zdradzić, że też przymierzam się do zrobienia audycji poświęconej typowo Vision Pro. No i tak, no generalnie reakcje na to, że nie było na przykład tak, że ktoś mi na Slacku napisał, ej, trolujesz czy coś, także nie, takiej sytuacji nie było na szczęście. Spodziewałem się trochę, że może być, ale na szczęście się myliłem. Więc ogólnie reakcje były dosyć pozytywne.
3: No to fajnie, to cieszy. To w takim razie myślę, że tyle o samych przygotowaniach, a teraz może porozmawiajmy już o samym wydarzeniu. Na dobry początek były warsztaty.
4: Tak, były warsztaty. Na warsztaty się zapisywaliśmy wcześniej. Były dwie możliwości do wyboru. Był Swift 6 Workshop, czyli warsztat poświęcony językowi programowania Swift i temu, co się zmieniło w tym roku. Dla ludzi, którzy nie są zaznajomieni, Swift to język programowania, którego się używa do pisania aplikacji na urządzenie Apple, ale nie tylko. I w tym roku wyszła duża aktualizacja tego języka, wersja 6.0. I były warsztaty prowadzone przez pana Daniela Steinberga, który też jest w branży dosyć znany. On jest autorem wielu książek poświęconych programowaniu i on miał właśnie warsztaty poświęcone Swiftowi 6. Też pan Daniel, akurat z nim też sobie porozmawiałem. Porozmawialiśmy sobie o błędach w Xcode. On mi też pomógł parę z tych błędów pozgłaszać dalej, bo on tam zna jakichś ludzi, którzy się Xcode'em zajmują bezpośrednio, więc też sobie porozmawialiśmy. Drugie warsztaty były poświęcone pisaniu aplikacji na urządzenie Apple Vision Pro. Pan Manu Carrasco Molina je prowadził. Też jeden z takich ludzi, którzy jako pierwszy, jako jeden z pierwszych deweloperów na Vision Pro, też się zna na tym bardzo dobrze i dzięki niemu też mogłem testować to urządzenie. No ja znalazłem się na warsztatach pana Daniela odnośnie Swifta 6, bo po pierwsze to jest temat, który mnie jednak bardziej interesuje, po drugie to jest temat, który jest dla mnie bardziej dostępny w takiej warsztatowej formie. No a po trzecie, żeby umieć programować na Vision Pro, trzeba umieć najpierw bardzo dobrze Swifta. A po czwarte, Swift 6 to naprawdę duża aktualizacja, która wiele rzeczy wywróciła do góry nogami, więc byłem bardzo ciekawy, co tam się zmieniło. I warsztaty to był cały dzień. Poszliśmy tam o godzinie 8, wyszliśmy po 19, oczywiście z przerwami. I warsztaty były podzielone na kilka sekcji, ale zanim o tym...
3: To może w ogóle, jak one wyglądają? Jak takie warsztaty programistyczne w ogóle, jak to działa?
4: Wiesz co, mnie to się trochę kojarzyło z lekcją matematyki w szkole, tylko nikt cię nie pytał, czy rozumiesz.
3: Aha. I klasówek też nie było.
4: No też nie było, ale były ćwiczenia, implementowaliśmy własne rozwiązania. Po pierwsze, mordownia. Co oznacza, że bardzo szybkie tempo, niesamowicie szybkie tempo, nie ma tam, że on ma tam, mieliśmy ponad 200, około 200 stron, bo ja dostałem te materiały na warsztaty wcześniej i mieliśmy tam też 8 godzin, żeby to przerobić, więc tempo było zabójcze. I teraz jak ja sobie z tym radziłem? Po pierwsze, edytor Vim, w Vimie pisałem wszystko, bo jednak to, że mogę sobie HJKL chodzić, to bardzo mi pomogło. Dlatego, że po prostu pisałem coś, chciałem szybko coś napisać w innej linii, Escape K i od razu piszę, nie muszę do strzałek sięgać, co jednak trochę czasu zabierało. Po drugie,
3: to przypomnijmy, co robi Escape K.
4: Escape K to jest linia w dół i to możesz zacząć pisać i to insert, wstaw. Mhm. Też bardzo mi się podobało polecenie E, nie E, tylko A, przepraszam, czyli pisz na końcu linii.
3: Na końcu, mhm.
4: Też mi bardzo, bardzo pomagało. Też używałem snippetów w Alfredzie, czyli w programie, którego używam do takiego ogólnego poprawiania sobie komfortu pracy z Maciem. Wiedziałem, o czym będą warsztaty wcześniej, więc przygotowałem sobie kilkadziesiąt takich snippetów, czyli że na przykład FX to było for example, bo ważne też jest to, że warsztaty były po angielsku. Ja pisałem notatki po angielsku, żeby nie tracić czasu na notowanie, na tłumaczenie sobie w myślach tego, co mówił lektor. Od razu sobie to wpisywałem, tam zrobiłem sobie też dużo tak zwanych snippetów na tak zwany boilerplate, czyli na taki kod powtarzający się. I też bardzo dużo tych zrobiłem sobie na przykład, że tam Control IMP to mi robi import Swift UI, import Swift Testing i jeszcze parę innych linijek. Musiałem to tak zrobić, bo i tak byłem w tyle momentami. Niestety pewne błędy voiceovera, takie jak niedziałający symulator, w sensie symulator działał, ale voiceover go nie widział. Musiałem parę razy robić command tab, przebudowywanie potem projektów i tak dalej. I tak byłem w tyle, mimo tego wszystkiego. Jeszcze miałem program, miałem otwarte drugie okno przeglądarki i taki program Write Command mam, który pozwala mi prawy command plus pierwsza litera danej aplikacji szybko przejść, więc ja sobie byłem w terminalu, prawy command S, tam już czekało na mnie okno z Safari z wyszukiwarką i w momencie, kiedy był jakiś koncept, którego nie do końca zrozumiałem albo którego nie zdążyłem zanotować, to wtedy szybko w Safari sobie wyszukiwałem ten koncept, brałem linka. Ja korzystam z wyszukiwarki Kagi i miałem tą wyszukiwarkę ustawioną w taki sposób, żeby przeszukiwała strony o Swifcie, czyli tam Hacking with Swift, Swiftly, Apple Developer Documentation i tak dalej. I brałem szybko linka do konceptu, którego nie do końca rozumiem i pyk, wklejam. Piszę dalej, znowu czegoś nie rozumiem, znowu prawy command S, szybko wpisuję, pyk, wklejam. No i potem po warsztatach sobie te notatki pouzupełniałem. Więc bardzo szybkie tempo, dużo takich niestandardowych rzeczy trzeba było zastosować. Zrobiłem sobie też snippet FP, który wklejał mi ze schowka, bo to było dla mnie szybsze niż Command V. Jak pisałem, miałem już jakiś rytm pisania, bo piszę kilka stron i potem musiałem się już i tak z tego rytmu wybić, no to to Command V tylko by mnie spowolniło dodatkowo. Więc tak, no...
3: No to dość... rzeczywiście, to było bardzo duże tempo, jeżeli aż takie rzeczy były w stanie cię spowolnić.
4: Tak, nawet w kle... I no dzięki tej konferencji się naprawdę zaprzyjaźniłem z Vimem i zrozumiałem wreszcie, dlaczego ludzie kochają ten edytor.
3: Ale używasz go tak teraz już na co dzień, regularnie, czy...
4: Tak, tak, używam, zainstalowałem sobie taki program, nazywa się KindaVim. I ten program robi tak, że mam Vimowe komendy w całym systemie.
3: Aha. No to ja powiem ci, że ja kiedyś też nawet myślałem, żeby spróbować gdzieś tam pod Windowsem korzystać z czegoś Vimo podobnego, ale zwyczajnie nie znalazłem pod Windowsem żadnego edytora, który dawałby tę klawiszologię z Vima i był dostępny w jakiś sensowny sposób.
4: Tak, bo screenreadery na Windowsie działają w taki sposób, że one sobie nasłuchują klawiszy nawigacyjnych, czyli strzałek, taba i tak dalej. I screenreader nie wie na przykład, że ta J-ka to jest linia w górę.
3: Dokładnie. I efekt tego jest taki, że i tak zresztą większość tych edytorów działających jak Vim to odpala się w wierszu poleceń, przynajmniej z tego co testowałem, no a czytnik ekranu generalnie z wierszem poleceń. Tam przeczyta się wszystko, albo większość, ale z wygodą korzystania z tego, zwłaszcza jeżeli aplikacja coś tam sobie rysuje, no to jest rzeczywiście problem.
4: No tak, ja akurat bardzo fajnie, dostępnie działa Vim w Xcode'zie. Też z panem Danielem o tym rozmawiałem, bo też miałem parę sugestii, jak tego Vima tam usprawnić dla niewidomych. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No ale ogólnie mówię wam o tym wszystkim, o tych wszystkich hakach, trikach, dlatego, żeby dojść do takiej konkluzji, że i tak dużo mi z tych warsztatów uciekło, mimo tego wszystkiego, mimo tych wszystkich przygotowań, ale pozostaje największy przyjaciel osoby niewidomej, czyli dyktafon.
3: A tu nie było żadnego problemu z tym, żeby to wszystko
4: nie,
3: nagrywać.
4: Nie, ja legalnie wszystko nagrywałem, bo ja miałem w ogóle taki plan, żeby wam pokazywać nagranie, ale niestety te nagrania trochę zepsułem. No i dużo by mi długo by mi bardzo zajęło ich naprawianie. Więc tak, miałem oficjalną zgodę na nagrywanie wszystkiego. Jedyne, co ludzie sobie zastrzegli, to żeby prezentacji nie udostępniać, bo tam były anotacje różne, ich notatki prywatne, z których korzystali. No i warto takie rzeczy szanować jednak.
3: Tak swoją, na tak czym nagrywałeś?
4: Nagrywałem na iPadzie, na iPhone'ie i na Apple Watchu.
3: Ale wszystko naraz, czy raz na tym, raz na tym?
4: Zależy, co miałem akurat pod ręką. Na przykład konferencję nagrywałem na Apple Watchu, warsztaty nagrywałem na iPhone'ie, a drugą część konferencji, jak mi Apple Watch padł, nagrywałem na iPadzie.
3: Mhm. No to rzeczywiście fajnie mieć kilka tych urządzeń, żeby po prostu być sobie w stanie jednak żonglować tym, jak bateria padnie. A właśnie, jakieś takie dojście do źródła prądu było tam bezproblemowe, czy...
4: Na warsztatach było i to mnie uratowało, bo na warsztatach jakbym nie miał komputera, to bym był spalony, ale bo mam Maca Mini, ale było. No bo każdy miał komputer. Wszyscy mieli MacBooki, iPhony. Swoją drogą ciekawie się czułem, że wszyscy wokół mnie mają Apple'a i na przykład w AirDropie widziałem tam 600 kilka pozycji.
3: No tak, to jest rzeczywiście coś rzadko spotykanego, mimo tego, że no coraz już częściej też i w Polsce mamy do czynienia z iPhone'ami, bo to już nie jest taki aż bardzo telefon czy sprzęt w ogóle o takim prestiżowym znaczeniu. Coraz więcej ludzi to ma. Operatorzy też dają to w różnych abonamentach. No tych droższych, ale jednak mimo wszystko. No ale rzeczywiście takie nagromadzenie i stężenie jabłek, no to nie zdarza się.
4: No ciekawie było. Co jeszcze do warsztatów? No były momenty na zadawanie pytań. Ale też jako osoba niewidoma ciężko mi było z tych momentów korzystać, bo dla mnie te momenty na pytania to było, wiesz, dopisujemy, nie?
3: No tak. To w takim razie...
4: Właśnie sobie... Aha. O, już jest w porządku.
3: Dobra, bo wiesz co, chciałem zapytać cię jeszcze o taką rzecz związaną po części z tym, o czym już mówiłeś wcześniej, mianowicie z prezentacjami. Podejrzewam, że jednak trochę różnych grafik, rysunków, wykresów i innych takich atrakcyjnych dla oka rzeczy, a dla nas to tak średnio było. No i jak ty sobie z tym radziłeś?
4: Jeżeli były screenshoty, zacznę od najłatwiejszego do najtrudniejszego. Najłatwiejsza rzecz, czyli screenshoty z Xcode'a, to przez to, że czytałem prezentację na iPadzie, to system sam mi czytał tą funkcją live text, więc z tym w ogóle nie było problemu. Jedyne, dlaczego wiedziałem o tym, że to jest obrazek, a nie tekst, to dlatego, że miałem dźwięk z VoiceOvera i czasami różne rzeczy, jakieś / users, / Anna mi czytało i tak dalej. No bo to były screeny. Druga rzecz, jak były jakieś diagramy, no to Luomo Toolbox, nieoceniona aplikacja i iPad, nieocenione urządzenie. Brałem taki diagram, po prostu robiłem dwuklik z przytrzymaniem, miałem w drugim oknie otwartego Luomo Toolboxa, upuszczałem w Luomo Toolboxie, w którym już czekał prompt do GPT i GPT mi analizował ten wykres. Korzystałem z 4 Omini, bardzo szybko działał, nie spowalniało mnie to.
3: A jak myślisz, zdarzały się sytuacje, w których halucynował?
4: Oczywiście, że tak. Ale mi chodziło bardziej o to, żeby wiedzieć, o co chodzi w danym wykresie, a nie żeby zrozumieć jakiś trend. Bo jak chciałem zrozumieć trend wykresu, to korzystałem z programu MathPix. Później już tylko MathPix działa dużo wolniej.
3: A co to jest za program?
4: To już właśnie tłumaczę. To jest program na macOS-a, który konwertuje różnego rodzaju treści matematyczne na formę tekstową, czyli na przykład jest w stanie wygenerować wykres z rysunku. Jakiś diagram do Numbersa na przykład. I potem w Numbersie już normalnie audiografem sobie byłem w stanie zrozumieć trend. GPT to był tylko półśrodek, który miał pozwolić mi zrozumieć, dlaczego na przykład prezenter się ekscytuje, że się tak szybko kompiluje. To mniej więcej jak szybko się kompiluje, no nie? Mhm.
3: No to rzeczywiście, fajnie, że są narzędzia, które pomagają w tych grafikach. Podejrzewam, że szczególnie w przypadku live tekstu trochę byłoby gorzej, gdyby to była polska konferencja, no bo on jednak z polskim tekstem miałby jakieś tam ewentualne problemy na tych zrzutach, więc dobrze, że tutaj wtedy jednak uniwersalnym językiem programistów też jest angielski.
4: Wtedy czytałbym całość w Luomo. Mhm. Wszystkich, bo Luomo posiada czytnik PDF. To nie do końca jest autoreklama, bo naprawdę ten program mi bardzo pomógł. Tym razem. Tak praktycznie. No i wtedy całość bym po prostu czytał w Luomo, bo Luomo sobie radzi z polskim tekstem.
3: No jasne.
4: Tylko live text po prostu działa natychmiast.
3: Natywnie.
4: Nie czujesz, że on jest.
3: No dokładnie.
4: A na samej konferencji właśnie, jeszcze nie powiedziałem, że na prezentacji też były fragmenty kodu, bo były też live dema na warsztatach. Ja wtedy po prostu wyciągam iPhone'a, oczywiście pan wiedział, o co chodzi. Zresztą bardzo dużo osób robiło zdjęcia. Ja miałem już przygotowany wcześniej skrót, cykałem zdjęcia Telebeamowi. Luomo mi mówił, czy jest dobrze ustawiony aparat i od razu mi czytało to, co on tam zmajstrował.
3: Wspomagałeś się na przykład jakimś selfie stickiem, czy z ręki?
4: Z ręki. Mhm. Ale Apple Watch mi pokazywał, jak sobie potem już po powrocie z konferencji patrzyłem sobie tętno 2 razy wyższe niż zazwyczaj, 2,5 raza wyższe niż zazwyczaj. Duże psychiczne obciążenie. Mhm.
3: Jasne. A powiedz mi, jak w tym wszystkim zachowywał się VoiceOver? Utrudniał ci czasem pracę dodatkowo? Bo wspomniałeś, że były jakieś błędy, problemy.
4: Tak, były błędy. Zrobiłem głupią rzecz i sam siebie za to winię. Korzystam z bety, zarówno macOS-a, jak i Xcode'a. No i było na przykład tak, że uruchamiam aplikację, bo robiliśmy kalkulator RPN. RPN, czyli odwrócona polska notacja. To jest taki kalkulator, nie jestem matematykiem, ale kalkulator, ta odwrócona polska notacja polega na tym, że to jak normalnie piszemy, nie wiem, 3 plus 2 równa się 5, tak kalkulator odwróconej notacji polega na tym, że mamy trójkę, w sensie wciskamy trójkę, trójka ląduje na stosie, wciskamy Enter, wciskamy dwójkę, więc na stosie mamy 3, 2 i potem naciskamy operator, czyli plus. Wtedy dwójka znika ze stosu, trójka znika ze stosu, na stosie pojawia się piątka. To jest kalkulator RPN i my taki kalkulator robiliśmy na tych warsztatach. No i dlaczego o tym mówię? No, zrobiliśmy ten kalkulator, tam pisaliśmy testy jednostkowe. Pierwsza sekcja tych warsztatów była poświęcona testom jednostkowym. Zrobiłem sobie test jednostkowy, który mi mówi, że tam no nie można dzielić przez zero. No i uruchamiam aplikację, sprawdzam, czy ten test przechodzi. Mówi mi niby, że test passed, ale tam panna mówi, żebyśmy zobaczyli w konsoli, bo tam jest coś ciekawego. No i ja próbuję się dostać do tej konsoli, on mi mówi, że konsola jest pusta. Patrzę VOCR-em, nie, konsola nie jest pusta, więc robię command tab, oni już są dalej.
3: A ty jeszcze męczysz się z tym.
4: Drugi test, a ja jeszcze spróbuję z konsoli szczytę. W końcu wpadłem na genialny pomysł, command A, command C, wkleiłem sobie to do notatnika, dobra, później to zobaczę. Ale takie rzeczy mi VoiceOver robił. Drugą rzeczą, którą mi VoiceOver robił, pokrewna rzecz do tej pierwszej, uruchamiamy aplikację, już to była kolejna sekcja o asynchroniczności, pisaliśmy taką aplikację, która tam pobierała aplikacje z App Store'a, które zbudowaliśmy po prostu lepszą wyszukiwarkę niż ta domyślna do App Store'a, bo ona korzystała i z opisów, i z nazw, i z deweloperów. No i uruchamiam, w sensie no, z nazw firm, z nazwisk deweloperów i tak dalej, uruchamiam aplikację, symulator nie odpowiada. Patrzę OCR-em, symulator odpowiada. Więc znowu command tab, oni są już dalej, a ja dalej radośnie robię sobie command tab. Tutaj przez to, że była już bardziej skomplikowana struktura danych, to nie mogłem sobie pozwolić na skopiowanie tego, więc co zrobiłem? Zrobiłem zrzut ekranu, dobra, zajmę się tym później.
3: Ale czy takie problemy, gdzie ty się musiałeś zatrzymać, to nie powodowały tego, że potem zwyczajnie nie byłeś w stanie wykonywać kolejnych kroków?
4: Na szczęście on robił takie checkpointy, że wiesz, że dobra, wiesz, dał nam, wszystkim dał materiały, oprócz tego wielkiego PDF-a, ten PDF miałem tylko ja i w tym PDF-ie było tam kilkadziesiąt projektów Xcode'owych. I on co jakiś czas mówił, jeżeli ktoś nie nadążył, to uruchomcie sobie projekt 2.31 i będziecie w tym miejscu, gdzie my jesteśmy teraz. Na szczęście tylko raz się zdarzyło tak, że musiałem korzystać z checkpointu. Zawsze jakoś to nadrabiałem. Mniej lub bardziej, tam czasami mi się coś nie kompilowało, ale mniej więcej wiedziałem co. Tutaj też bardzo korzystałem z zakładek w Xcode, bardzo fajna funkcja, bo VoiceOver widzi te zakładki, więc mamy je na pokrętle, więc ja sobie po prostu, jak mi się na przykład nie kompilowało i wiedziałem, co jest błędem, to pyk, ja mam command apostrof, taki skrót do zakładki, command apostrof w Xcode, naciskam i potem sobie do tego wróciłem już po warsztatach.
3: I ta zakładka powoduje po prostu wstawienie jakiejś
4: takiej... Tak, widzę tą linię. Ja sobie też zrobiłem takie predefiniowane zakładki z predefiniowanymi notatkami, czyli command apostrof Q, bo nie jeden, bo jak mam rękę na komandzie, to Q mam od razu jakby pod drugim palcem. Więc to właśnie to, że trzeba tak przemyśleć, jak się te bindingi robi. Ja cały swój codzienny jakby setup rozwaliłem pod konferencję. Cały, wszystkie klawisze przemapowałem i tak dalej.
3: No to też nie było, podejrzewam, łatwe tak się nauczyć tych wszystkich skrótów. Fakt, że je robiłeś sam, ale to było jednak coś nowego.
4: Ćwiczyłem kilka tygodni, symulowałem sobie, wiesz, puszczałem sobie nagrania z poprzednich lat konferencji i symulowałem, że ja tam jestem, nie?
3: Aha.
4: I na przykład command apostrof Q to jest wstaw zakładkę z informacją o tym, że to jest błąd, który wiem, jak poprawić. Command apostrof W wstaw z zakładkę, do której notatką jest aktualna treść schowka. W sensie, wiesz, nie rozumiem jakiegoś konceptu, przepisałem ślepo kod, ale wstawiam zakładkę i jest link do konceptu jakiegoś, nie?
3: No tak, że potem sobie ewentualnie poczytać i to zrozumieć.
4: Bo bardzo nie lubię przepisywać kodu, którego nie rozumiem. Też taka psychiczna u mnie rzecz, musiałem z tym walczyć, bo ja mam tak, że jak czegoś nie rozumiem, to po prostu nie mogę tego napisać, nie może mi to jakby przejść przez ręce. A tutaj jednak musiałem, nie, żeby się kompilowało. Było parę takich rzeczy, których nie rozumiałem. Mhm. No a nie mogłem się zapytać, bo No to znaczy dopytałem się, potem zostałem po tych warsztatach, tam sobie pogadaliśmy właśnie o tym Xcode, dopytałem wszystko. Pan Daniel mówił, że on wcześniej to w ogóle miał do czynienia z niewidomymi muzykami, co prawda, ale jednak miał. Więc sobie też pogadaliśmy trochę o tych niewidomych bardzo fajnie było, bardzo fajny człowiek.
3: Czyli co, wnioski z warsztatów da się, ale to niemal z cudem graniczy, tak słuchając twojej opowieści, no, żeby nadążyć za osobami widzącymi.
4: Tak, zwłaszcza, że to była moja pierwsza konferencja, na przykład teraz, gdybym był teraz tam, mógłbym cofnąć czas, to od razu symulator mi nie odpowiada, ja robię screena. Od razu terminal konsola mi nie odpowiada, ja kopiuję. Nie próbuję robić command taba, tylko robię sobie

0: nabrać, którego mi brakowało. Teraz też pewnie trochę mi brakuje. Ale już wiem rzeczy, których nie wiedziałem, zanim pojechałem na Pragmę.
1: Też w ogóle ja tak mam wrażenie, że z racji tego, że te warsztaty były najpierw, to też wcale nie ułatwiło zadania, bo wchodzisz gdzieś, gdzie jest naprawdę dużo ludzi, gdzie jest dużo hałasu, nie zdążysz się z tym otrzaskać, osłuchać, przyzwyczaić do tego, a już się nagle okazuje, że musisz działać na pełnych obrotach i zaczynać coś tam tworzyć, jeżeli oczywiście chcesz z tego wynieść cokolwiek.
0: No tak. I też, no widać było, tam byli ludzie tacy, którzy widać, że pracują na przykład profesjonalnie tam i tak się dziwnie czułem na początku, bardzo tak nie umiałem się odnaleźć.
1: Wiesz, bo gdyby te warsztaty były później, na przykład w kolejnym dniu, to
0: Potem był
1: już
0: już zmęczony
1: tak.
0: konferencją.
1: Ale wiesz co, ale może też byś był przyzwyczajony już trochę do tego otoczenia i lepiej by było.
0: No, możliwe, że tak. Z drugiej strony, wiesz, dzięki temu, że była ta głęboka woda, to nie miałem czasu myśleć o tym, co na przykład mi nie pasuje albo czego się boję. Ale tak, masz rację. Ogólnie chyba byłoby łatwiej, jakby te warsztaty były na przykład w drugi dzień.
1: No jasne. No dobrze, to w takim razie myślę, że możemy przejść do konferencji jako takiej i do różnych prelekcji. To było wszystko przez jeden dzień, a warsztaty były przez dwa,
0: Dwa.
1: dobrze
0: Nie,
1: pamiętam?
0: warsztaty były jeden
1: A.
0: dzień, a konferencja dwa.
1: A, okej. No to dobrze. To w takim razie przejdźmy już do samej konferencji. Co tam się ciekawego działo? Jak to wyglądało? Też jak rozumiem, notatki robiłeś.
0: Tak, łącznie, właśnie, ja nie liczę warsztatów, bo z warsztatami to mam ponad 130 stron,
1: Aha.
0: samej konferencji 70, troszkę ponad. I tak, od 8 do 9 była rejestracja, przychodziliśmy sobie, pytali się o nazwisko, dowód, proszę bardzo, dostaliśmy smyczeczki z nazwiskami, z karteczkami z nazwiskami i wchodziliśmy sobie do sali i zajmowaliśmy miejsca. No i
1: Miejsca były jakoś
0: zaczynało.
1: przydzielone, czy po prostu każdy
0: Nie,
1: siadał, gdzie chciał?
0: każdy siadał gdzie chciał, każdy siadał gdzie chciał, wolna Amerykanka. My tam siedliśmy, poszedłem sobie na sam przód. Na szczęście się mi udało. Po to też przyszedłem wcześniej, żeby wszystko dobrze słyszeć, wyraźnie. Dlatego nie mogłem robić na przykład głupich min. Nie, żartuję, nie mam takich ciągut, ale siadłem z przodu, żeby po prostu wszystko słyszeć, dlatego przyszedłem wcześniej. No i się zaczęła się konferencja, pierwsza prelekcja, animacje. Wprost dla osoby niewidomej, idealnie.
1: Super.
0: Pan Christopher Eichhoff, mam nadzieję, że dobrze wymawiam nazwisko, też dużo zrobił. Na przykład dał nam, programistom Swifta, takie fajne rzeczy jak komendę toggle, czyli jak mamy wartość prawdziwą to i użyjemy tej komendy, to się robi nam fałsz, a jak mamy fałsz, to robi się prawda. Mała rzecz, a cieszy. I on opowiadał o tym, jak są zbudowane animacje, jak działają, jakie mamy typy animacji, kiedy używać animacji parabolicznych, a kiedy używać animacji liniowych. Animacja paraboliczna to jest taka, że zaczyna się powoli, przyspiesza, potem trwa szybko, powiedzmy, w jakiś dany sposób, a potem zwalnia.
1: Czyli może, bo powiedzmy, że animacja polega na tym, że każda klatka jest jakoś tam rysowana i ten obraz, ten film,
0: Się
1: który mamy,
0: porusza na
1: tak,
0: przykład.
1: to się porusza i każda klatka przedstawia jakieś tam ujęcie. No i że one się poruszają dosyć szybko, te klatki przed okiem.
0: To my to mamy płynnie,
1: Tak.
0: dlatego mamy na przykład, ludzie się zachwycają, że jest 120 Hz odświeżania, bo to chodzi o to z tymi hercami, ja też o tym powiem przy okazji, że ile razy ekran się przerysuje, ile razy w ciągu sekundy może nastąpić zmiana. No i jak mamy 120 razy na sekundę, no to już jest płynnie, nasze oko to widzi. I o tych animacjach było dużo. I na początku było średnio dostępnie, ale potem zaczęło być dostępnie, bo pan zaczął pokazywać taki debugerek swój, który pokazywał liczby, bo on na przykład mówił, że możemy animować w Swiftie przejścia pomiędzy stanem, pomiędzy na przykład wartością 0,5 a 1. I on zaczął pokazywać taki wykres, na którym było napisane, był czas. I była wartość. I było, że tam 0,5, 0,51, 0,52, 0,54 potem. no bo to była animacja para.

0: symboliczna i tak dalej. Więc to było dość dostępnie przeprowadzone. Miałem też te notatki jego, więc widziałem też, jak ta animacja działa. Więc tak, bardzo dużo się nauczyłem o animacjach. Teraz jestem w stanie świadomie korzystać z animacji, robić animacje w aplikacjach na iOS-a. Więc fajna, ciekawa prelekcja była. Potem można było zadawać pytania. Po większości sesji można było zadawać pytania, chyba że się na przykład jakaś sesja przeciągnęła, no to wtedy nie było czasu na pytania. Był taki pan, konferencjer, który ogłaszał ludzi, którzy wchodzili, potem mówił, że można pytać, decydował, kto może pytać. Ja się tam pytałem o parę rzeczy, czy na przykład istnieje programistyczna możliwość wyciągnięcia aktualnego stanu animacji, bo też mnie zainspirowała ta sesja do stworzenia prostego narzędzia, które nawet powstało, ale jeszcze nie działa na tyle dobrze, żeby je upublicznić. No bo on pokazywał te numery, jakby jak ta animacja działa w czasie, więc stwierdziłem, że spróbuję zrobić coś, co będzie działało podobnie jak to jego narzędzie, tylko będzie generowało z tego wykres audio. No i też jakby się pytałem go w tym kontekście, tam po prostu dostawało się mikrofon do ręki, się pytało i prelegent odpowiadał.
1: Czyli ten wykres audio będzie odzwierciedleniem takiego wykresu danej animacji, tak?
0: Tak, jak ta animacja się porusza. No wiadomo, że nie zobaczysz tego ruchu danej kontrolki na przykład, bo animację na przykład używamy, jak pojawia się nam jakaś kontrolka, powiedzmy jakaś karta na interfejsie, jakaś nakładka, to wygląda w taki sposób w iOS-ie, że ta nakładka się jakby wysuwa z góry ekranu, no nie? Aha. Na przykład. I dzięki temu programowi ja mogę sobie podejrzeć, w jaki sposób, jak szybko to się dzieje.
1: Czy ona się płynnie wysuwa, czy na przykład skokowo, tak? Coś tego typu.
0: O to chodzi, po prostu. No, z tą aplikacją będą problemy, bo ona jakby się podpina do już istniejącego procesu aplikacji, a Apple takich rzeczy nie lubi. No, ale to musi tak działać, nie ma innej możliwości.
1: No jasne.
0: No, ale to nie o tym. Potem była taka dość śmieszna sprawa, bo jest taka firma JetBrains, oni się zajmują tworzeniem różnych wieloplatformowych środowisk programistycznych i oni są autorami Java i Kotlina, więc niemalże ci ludzie z JetBrainsa zostali wybuczeni tam, bo była prelekcja na temat Kotlina i jego użycia do pisania aplikacji wieloplatformowych. Kotlin to coś jak Swift, tylko że w świecie Androida i bazowany na Javie, czyli wolniejszy. Swift jest skompilowany. Więc jakby, no i oni powiedzieli, że to jest sponsorowane, więc w ogóle ludzie byli niezadowoleni. Ale też nie było, tak się śmieję z tym wybuczeniem, też nie było jakiejś wiochy, no ale potem ludzie rozmawiali o tym i byli tacy niezadowoleni ogólnie z tego. Natomiast no była ta o tym Kotlinie prelekcja, jak tam z tego korzystać, czy można Kotlina mieszać ze Swiftem.
1: Czyli tak naprawdę co, konferencję Apple'ową sponsorowali ludzie od rzeczy na Androida?
0: Tak, to jest bardzo znana i stara jak świat taktyka. Jeżeli nie jesteś w stanie pokonać konkurencji, to się z nią zaprzyjaźni.
1: Mhm. No tak, a tutaj można tworzyć, jak rozumiem, wieloplatformowe aplikacje, tak? Takie przenośne i na Androida, i na iOS-a
0: tak,
1: z jednego
0: chociaż tam też oni manipulowali trochę faktami. No nie o tym akurat. Ogólnie ciekawa sprawa. Sam bym się tym Kotlinem chętnie pobawił. Ale na pytanie, czy zapytałem, bo oni tam mają jakieś swoje środowisko programistyczne, no i ja też zadałem pytanie, podniosłem rękę, zapytałem się, czy to środowisko jest dostępne. Trzymałem odpowiedź, że nie wiemy, no to ja też nie wiem, czy mi się chce zajmować waszą technologią. No więc tak, taka łyżka dziegciu. Ale ogólnie nie, no widać, że cieszył ich ten Kotlin multiplatform i się cieszyli, że mogli ludzi powkurzać tam. No ogólnie wydaje mi się, że to by mogła być całkiem ciekawa technologia, ten wieloplatformowy Kotlin. No tylko, że Niech nie próbują udowadniać ludziom, którzy na przykład pracują w tym i którzy pracują w tej branży kilkanaście lat, że Kotlin będzie szybszy od Swifta, bo przewrócą sobie wykres o 90 stopni, bo tak nie będzie. Bo Swift jest językiem kompilowanym, który jest bazowany na LLVM-ie. LLVM to jest taki zestaw kompilatorów, który tłumaczy kod na kod maszynowy, czyli na kod najszybszy, jaki jest, na kod zrozumiały dla komputera. A Kotlin to jest język Java podobny, który zawsze będzie wolniejszy, bo ma dodatkową warstwę, tak zwany JVM, czyli Java Virtual Machine, coś co tłumaczy tak zwany bytecode, czyli kod pośredni, na kod komputera, więc Kotlin zawsze będzie wolniejszy od Swifta, co nie znaczy, że Kotlin jest z gruntu złym językiem, bo nie jest. I tej różnicy w szybkości nie zauważymy przy normalnych aplikacjach typowo mobilnych, jakichś, nie wiem, klientach, do jakichś usług, czy aplikacjach do robienia zakupów i tak dalej, i tak dalej. No natomiast mówienie, że Swift jest wolniejszy od Kotlina, czy oni nie mówili, że Swift jest wolniejszy od Kotlina, tylko że Kotlin jest szybszy od Swifta, oni to w tę stronę mówili. No ale to ludzi... Było parę niewygodnych pytań. Widać, że tacy doświadczeni ludzie tam się ich pytali o parę rzeczy i tak nie do końca wiedzieli, jak z tego wybrnąć. Więc dość się to fajnie, dość się to zabawnie oglądało, że było takie napięcie, ale takie kulturalne napięcie. Wiesz, o co mi chodzi, że...
1: No tak, że nie było takiej nawalanki, tylko po prostu...
0: Że się tam wyzywają, nie? Jak
1: tylko
0: na TVP.
1: Jakaś merytoryczna dyskusja.
0: Tylko merytorycznie sobie rozmawiali. I ja też rozmawiałem, bo oni mówili, że o, bo można używać Jetpack Compose'a na iOS-ie. Ja się pytam, dostępne to? Nie wiemy. No to sorry.
1: No to może przejdźmy do kolejnych prelekcji.
0: Tak. No ale właśnie chciałem opowiedzieć. Potem była przerwa, można było sobie pojeść, jedzenie było darmowe, dobre, były kanapki, takie małe pizzerinki, no i można było sobie pogadać z ludźmi. No, niestety automaty z piciem były dotykowe, więc buzia smutek. Musiałem pytać o pomoc. No, ale...
1: Ale jak mówisz, pomocni ludzie byli, to...
0: Tak, z reguły tak. Przy okazji tam też coś pogadałem. Potem jedna też z moich top 5 ulubionych prelekcji była, czyli Stealing User's Identity, czyli o cyberbezpieczeństwie. Był pan Cyryl Cermak, pan, który pracuje w Porsche, i on pokazywał aplikację, którą sam stworzył na potrzeby tej prelekcji i pokazywał, jak można łamać aplikację na iOS-a. I to była live demo, czyli taka prezentacja na żywo, więc on miał tam jakąś prezentację przygotowaną, ale tam było parę dziesiąt linijek. No i to live demo było dla mnie dość skomplikowane, no bo on cały czas coś tam pisał. A ta sala była dużo większa niż ta warsztatowa, więc robienie zdjęć też było trudniejsze, ale jakoś tam się udawało, on też dużo mówił, co robi i pokazywał tą aplikację. To była aplikacja robione w Swifcie, ale z elementami kodu w Elektronie, bo też pokazywał też taki przytyczek w nos elektronowcom, bo tam pokazywał właśnie, że ten kod z tego elektronowego fragmentu to w ogóle można gołymi rękami wydobyć, a ten kod Swiftowy to trzeba łamać, i on pokazywał właśnie, jak tam debugger podpina, bo ta aplikacja to była jakaś aplikacja niby bankowa. I on pokazywał, najpierw wyłączał, bo ta aplikacja sprawdzała, czy jest jailbreak, czy jest jailbreakowany iPhone. On to zabezpieczenie rozbroił i potem pokazał, w jaki sposób można wykraść token do tego banku. I opowiadał przy okazji o tym, jak jest zbudowany kod, powiedzmy ta binarka, że jest coś takiego jak random offset, czyli program ładuje... System ładuje aplikację, ale poniekąd do losowego obszaru pamięci. Ja wiem, jeżeli są tu programiści, to powiecie mi, że to jest uproszczenie. Tak, to jest uproszczenie. Nie rozmawiamy o budowie binarek teraz.
1: No bo i nie programiści nas słuchają.
0: Dokładnie, ale prosto tłumacząc, to trochę tak, jakbyśmy grali w statki. On to pokazywał na takiej zasadzie, jakbyśmy grali w statki, czyli celuje, aż w końcu trafi w ten adres właściwy. No i złamał tą aplikację, wreszcie wykradł token. Też całkiem zabawna to była prezentacja, bo on zrobił taką symulację, że to jest konto tam Arnolda Schwarzeneggera, więc było całkiem zabawnie. No i złamał ten token, opowiedział bardzo fajnie, bardzo fajna, ciekawa prezentacja, która pokazuje, że w sumie nieważne, jak bardzo zabezpieczymy kod, to jeżeli komuś będzie zależało, to i tak
1: znajdzie się ktoś, kto to złamie.
0: I była dyskusja na temat tego, czy w naszych aplikacjach powinniśmy sprawdzać, czy iPhone jest jailbreakowany, czy nie. No i doszliśmy do wniosku, że w sumie to nie, bo i tak, jeżeli ktoś będzie faktycznie zły, miał złe zamiary, to wyłączy to zabezpieczenie, a ludzie używają jailbreaków na przykład, żeby zwiększać życie swoich iPhone'ów, czas ich żywotności, więc nie sprawdzajcie. Tyflocentrum sprawdzało, czy jest jailbreakowany iPhone i mi było wstyd po tej prezentacji, że to zrobiłem.
1: A co cię motywowało do tego, żeby sprawdzać?
0: Bo to mój kod i ja nie chcę, żeby ktoś go zdeasemblował, a wystarczyło tak naprawdę i tak normalnymi, legalnymi metodami. Jest taki program IPA Tool, się nazywa, pobrać sobie plik IPA, zainstalować go na Macu i tak można było wydobyć tą binarkę, więc bardzo mi otworzyła oczy ta prezentacja na to takie bronienie kodu przed wszystkimi, bo tak naprawdę te zabezpieczenia zabezpieczają kod przed uczciwymi użytkownikami, czy nie kod, tylko aplikacje utrudniają uczciwym użytkownikom życie. Jak ktoś będzie miał złe zamiary, to i tak zrobi. Abletona skrakowali, Pro Toolsa skrakowali mimo tego iLocka.
1: Inna rzecz, że naprawdę w dzisiejszych czasach to mam wrażenie, że coraz mniej osób w ogóle sięga po jailbreaka. Nie wiem, czy w ogóle na przykład na najnowsze iOS-y to jeszcze są jakoś popularnie dostępne narzędzia do tego, żeby w ogóle zrobić jailbreak.
0: Teraz są tak zwane rootlessy, czyli jailbreaki, które są na niby jailbreakami, bo i tak nie mamy roota. No ale są stare iOS-y, stare iPhony, na które są jailbreaki.
1: Zgadza się.
0: Ale bardzo fajna, otwierająca oczy prezentacja. Jeszcze potem była, ale to te o dostępności, to omówimy sobie później. Później była fajna aplikacja Swift for WebAssembly, czyli tworzenie aplikacji webowych w Swiftie. Potem był lunch, no i można było sobie zjeść, pogadać z ludźmi. Potem była prezentacja Getting Sentimental, to taka pani Anna Beltrami prowadziła i to była prezentacja, która opowiadała o takim frameworku, o takim silniku w iOSie, który się nazywa Natural Language, który służy do tego, żeby na przykład oceniać sentyment jakiegoś zdania, czy zdanie jest pozytywne, czy negatywne. I ona porównywała ten silnik z iOSa z tym, jak sobie radzi taki silnik MLX, to jest taki Apple'owy silnik do trenowania modeli na urządzeniu. Nie znałem tego silnika, jest o nim bardzo mało informacji, bo to jakaś nowa rzecz. Zresztą się tak AI nie interesuje aż bardzo, więc dla mnie to była nowość akurat i z fascynacją patrzyłem na tego MLX-a. I dobrze, że miałem prezentację. Pani Anna też się postarała, miałem dostępną wersję prezentacji, gdzie grafiki były zastąpione bardzo szczegółowymi altami. No i było o tym MLX-ie i potem o czacie GPT i wyszło w sumie, że czat GPT radzi sobie niewiele lepiej, a jest dużo wolniejszy i droższy, czego ja niestety nie potwierdziłem, bo potem uruchomiłem sobie tą aplikację tej Anny i wpisywałem do niego różne bardzo niemiłe zdania, on mówił, że te zdania są dość miłe i tak dalej, więc prezentacja fajna, ale nie wiem, na jakich danych ona operowała. Też się nie znam na tym AI, nie do końca wiem, jak to działa, ale taka bardzo fascynująca prezentacja, myślę.
1: Być może no też jakoś ten chat GPT w międzyczasie został zmodyfikowany, bo to też przecież cały czas coś tam.
0: Nie, ja nawet nie doszedłem do testów w czata GPT, tylko testowałem ten Natural Language.
1: Aha.
0: Ona pewnie pracowała na jakichś innych danych. Ten MLX jest dość fascynujący, bo tam, jak sobie potem doczytałem, to można bardzo korzystać mocno z tych procesorów M Apple'owych do tego i tworzyć fajne, szybkie modele. Więc też, no jak na to, że ja jestem tak dość chłodno nastawiony do AI, do generatywnych AI przede wszystkim, no to fajna, otwierająca oczy też prezentacja. Potem była prelekcja, która bardzo była dla mnie ważna, bo była o LLDB, to jest taki konsolowy program do debugowania, czyli do wyszukiwania błędów w innych programach. I pan opowiadał o tym, jak skryptować LLDB w Pythonie. Bo opowiadał, że jest w C++ API, ale w C++ to w ogóle nie fajnie pisać i można w Pythonie robić skrypty do LLDB. Ja wiedziałem, że LLDB można skryptować, a interesuje mnie to dlatego, że debugowanie w Xcode z graficznego interfejsu to jest trochę ciężka sprawa dla niewidomych. Więc miałem nadzieję, że czegoś się ciekawego faktycznie dowiem. I owszem, dowiedziałem się. Szkoda, że w Pythonie, bo ja za Pythonem to tak średnio przepadam, ale pytałem się też, też była możliwość zadawania pytań. I pytałem się o to, czy można to robić w C++ i pan powiedział, że tak. Potem z nim rozmawiałem dość dłuższy czas już po, bo potem po jego prezentacji była przerwa, więc można było pogadać. No i też miałem prezentację i bardzo dużo z niej wyciągnąłem, z tej o LLDB. Potem wróciłem jeszcze sobie do nagrania wieczorem, to było dla mnie na tyle ważne, że sobie potem wróciłem jeszcze do nagrania, ponotowałem dodatkowo. Potem była prezentacja pana, który pierwsze co powiedział o sobie to, że pracuje w firmie Meta i ludzie też się trochę najeżyli, że będzie kolejny sponsorowany talk, ale nie. Pan opowiadał o bibliotece CGSQL, która została stworzona przez jakiegoś tam byłego pracownika Mety. No i generalnie ten CGSQL polega na tym, że możemy pisać jakby logikę naszego programu, na przykład właśnie w C++, czy tam w innym Swiftie, i logikę danych, dostępu do danych też piszemy w C++, czy w Swiftie, i on potem konwertuje to na SQL-a. No i z tym się pojawia problem w Apple'owym środowisku, bo my mamy frameworki takie jak Core Data, czy dużo nowsze Swift Data, do zarządzania danymi i do robienia podobnych rzeczy. Więc oczywiście też zapytałem pana, tak jak wiele innych osób, do czego w sumie ten CGSQL się może przydać, jak mamy Core Data, Swift Data. No, pan mówił, że po prostu jemu się z tym wygodniej pracuje, ale to są dobre frameworki i doceniam tą odpowiedź. Ja też zadałem takie pytanie, no bo Core Data i Swift Data pozwalają synchronizować dane między urządzeniami. Ta synchronizacja się dobrze odbywa, bo się odbywa przez iClouda. No i on mówił, że faktycznie, jeżeli chcemy synchronizować, to lepiej, jak chcemy to robić w tym jego, znaczy no, metowym CGSQL-u, no to musimy faktycznie pisać dużo więcej kodu i tak dalej. Dlaczego o tym mówię? Mimo, że nie rozmawiamy o programowaniu, mówię o tym dlatego, że da się przeprowadzić pokazać technologię tam swojej firmy, czy technologii firmy, w której się pracuje, bez jakiegoś fanatyzmu. Bo ktoś ci mówił, ej, sprawdźcie, to jest fajne, mi się to podoba, ale no, faktycznie, jak chcecie synchronizować dane, to niekoniecznie tędy droga. I bawiłem się tym CGSQL-em trochę. I to nie do końca dla mnie, bo ja... Jak robię coś z bazami danych, no to w SQL-u wolę jednak pisać. Ale bardzo fajna biblioteka i też się dużo dowiedziałem o tym, jak są zbudowane bazy, tak od środka, te relacyjne. Bardzo też ciekawe, z zapartym tchem słuchałem, mimo że pracownik Mety. Bardzo, bardzo fajnie.
1: A Meta by się wydawało, że oni przynajmniej kiedyś, oni bardzo intensywnie szli w te bazy tak zwane nie SQL-owe, ale chyba im przeszło.
0: Tak, ale CGSQL powstał na początku to był w ogóle ten CGSQL powstał do Messengera. Jakoś tak on to opisywał, że pierwsze wersje Messengera były na tym oparte.
1: Aha. A czyli to bardziej takie lokalne rzeczy, jak rozumiem, tak? Do przechowywania danych lokalnie, nie gdzieś na serwerach.
0: Tak.
1: A bardziej lokalnie u klienta, coś takiego, żeby tam, powiedzmy, nie wiem, w jakimś SQLite to trzymać albo
0: tak,
1: gdzieś.
0: Bo to ze SQLite i właśnie tam tą logikę biznesową można pisać w SQL-u, on potem generuje kod w C++. Więc no, w Swiftie niewygodnie się tego używa. Można... Też pan, który robił tę prezentację, pokazał bardzo dużą zaletę Swifta, czyli darmową interoperację z C i z C++, co się żadnemu językowi nie udało do tej pory. Swift po prostu sobie ładuje sobie bibliotekę, która jest pisana w C. Niektóre klasy czy niektóre rzeczy mogę jakby dawać C++owi, czyli mogę mieszać te języki do woli w sumie. I on bardzo fajnie to pokazał podczas tej swojej prezentacji.
1: Aha.
0: Więc naprawdę doceniam. I faktycznie, no właśnie mówię, że o ile nie podobało mi się, jak to zrobili ludzie z JetBrainsa, no to tutaj pan z Mety fajnie to poprowadził po prostu. Widać było, że podoba mu się, że używa tej technologii sam, ale rozumie, że nie zawsze się da i nie zawsze to ma sens.
1: No jasne. Dobra, no to przejdźmy dalej.
0: Potem były dwie prezentacje, oczywiście też poniekąd o programowaniu, ale takie bardziej poruszające inne aspekty tej pracy. Pierwsza prezentacja była o tym, czy warto jest zawsze korzystać z najnowszych frameworków i nowinek w językach programowania. Tu akurat było na przykładzie tak zwanego Structured Concurrency, czyli takiego nowego sposobu wielowątkowości. Wielowątkowość, czyli nasze procesory mają bardzo wiele wątków, czyli mogą robić wiele rzeczy naraz. I ta wielowątkowość jest bardzo trudna dla programistów, bo komputery nie lubią, jak dwa wątki czy dwie rzeczy próbują naraz czytać albo pisać, czy na przykład jeden plik, czy nie tylko plik, ale ogólnie dane. No i Swift zaradził temu w dość radykalny sposób i tutaj taki pan opisywał, jak konwertował swój projekt, który ma tam 100 tysięcy linii kodu, jak go konwertował na ten nowy paradygmat wielowątkowości i opisywał, czy to ma sens. No generalnie mówił, że tak, ale to bardzo dużo czasu i pieniędzy pochłonęło jego firmy. Fajna prezentacja, fajnie opisał to, dlaczego tak, dlaczego nie. Pokazał wykresy, pokazał, jak to było wcześniej, jak to jest teraz, kto powinien, kto nie powinien. Bardzo szczegółowa prezentacja, bardzo mi otworzyła oczy. I potem prezentacja, na którą czekałem od wakacji, jak się tylko dowiedziałem, że Antoine van der Lee będzie przemawiał, to ja już rączki zacierałem i czekałem. No i stało się. Ostatnia prezentacja wtorkowa. From side project to going indie. Pan Antoine opisywał, w jaki sposób jakby rzucił pracę w normalnej firmie i zaczął działalność indie, czyli na własny rachunek programować, pisać aplikacje. Opisywał właśnie różnego rodzaju techniki związane z produktywnością, z tym, w jaki sposób na przykład skupiać się na pracy, w jaki sposób się motywować i tak dalej. Bardzo fajnie się tego słuchało, bardzo w ogóle się cieszyłem, że mogłem tego człowieka poznać na żywo, bo on ma taką stronę swiftly.com. Ja też z tej strony się uczyłem Swifta. Dzięki tej stronie powstała aplikacja SS Mac do szybkiego przełączania kart dźwiękowych na Macu, bo to z tej strony kradłem kod w cudzysłowie, czyli nie do końca jeszcze rozumiejąc Swifta, kopiowałem niektóre rzeczy, więc bardzo duży taki sentyment, bardzo fajna prezentacja, też dużo można było się dowiedzieć, dużo takich praktycznych
1: miałeś
0: rzeczy.
1: Okazję na przykład jakieś ciekawe narzędzia poznać albo ciekawe techniki, które warto wdrożyć, nawet jeżeli nie jesteśmy programistami, a po prostu no, mamy taką pracę, gdzie musimy rzeczywiście się skupiać na zadaniach.
0: Na tyle dużo tego jest, że chciałbym zrobić audycję o produktywności kiedyś.
1: O, no to super.
0: Bo dużo z tego sam jakby używałem, nie umiejąc tego nazwać. A tutaj jak pan Antoine mi jakby pomógł to sklasyfikować, to używam tych różnych technik dużo bardziej świadomie i nawet teraz widzę, że mi to bardzo pomaga. Na przykład zawsze jak piszę notatki do audycji, to robię to tak, że robię research jakiś i piszę te notatki potem i na przykład spędzam nad tym cały dzień i potem już jestem taki zmęczony i mam tego dość. A tutaj na przykład Pomodoro, że 25 minut pracuję, 5 minut robię przerwę. I on powiedział, że domyślnie to jest 25, ale żeby sobie to poustawiać według siebie. Niby oczywista rzecz, ale w momencie, kiedy ktoś pomógł mi to nazwać, to ja sobie wykryłem, że na mnie najlepiej działa 10, na mnie najlepiej działa 30-10. I tak robię. I 200% do produktywności.
1: No to super. To fajnie, że rzeczywiście takie też i te umiejętności można nazwać miękkimi się miękkimi, na takich konferencjach tak, polepszają.
0: Tak, dla mnie to naprawdę dużo mi się poprawiło. Do tego stopnia, że tak jak mówię, no, chciałbym o tych różnych technikach. Muszę otworzyć okno, bo tu gorąco w tych Włoszech. No, dużo się takich właśnie rzeczy dowiedziałem, że do tego stopnia, że chciałbym zrobić audycję na kiedyś na ten temat. Bo byłoby to, myślę, ciekawe. Dalej była kolejna prelekcja o dostępności i teraz wyhamujemy trochę naszego bolida i się zatrzymamy przy tej dostępności.
1: No właśnie, bo dostępność.
0: Pani ze Spotify opowiadała o dostępności. No i Spotify i dostępność, jak to wszyscy wiemy...
1: No jakoś tam jest, ale mogłoby być lepiej.
0: Ale zamiast gadać, mogliby robić. Nie, no pozdrawiam. Ciepło wspominam panią, która mówiła o dostępności ze Spotify'a. Zresztą taka w ogóle ciekawa rzecz, że fragment mojego kodu przez przypadek wyląduje w Spotify'u.
1: Aha.
0: Bo tam ona opowiadała o różnych rzeczach, o sterowaniu przełącznikami na przykład. Wreszcie zrozumiałem, jak ta funkcja działa. I trochę opowiadała o VoiceOverze. I w tej prezentacji o VoiceOverze popełniła kilka błędów, bo ona na przykład mówiła, że jest taka funkcja w Swift UI, że można zrobić accessibility hint i wtedy można użytkownikowi powiedzieć, jak ma korzystać z danego elementu. No i to jest karykaturalny błąd i mam nadzieję, że nikt nie będzie tej funkcji używał na domyślnych kontrolkach, bo VoiceOver sam z siebie to mówi. Tylko, droga pani Feli, trzeba chwilkę poczekać i VoiceOver powie sam.
1: I trzeba mieć te podpowiedzi włączone.
0: Tak, i ona pokazywała, jak to podmienia i pisała sama. Double tap to select, tche zurrent i zurrently. Double tap to activate, tche zurrently, focuset item. Ja tam tak siedzę i po prostu chcę mi się płakać. Bo... No bo właśnie niestety przez to mamy takie rzeczy jak w Teamsie. Pasek narzędzi, element paska narzędzi, jeden z trzech. Jakoś tak, taki strasznie długi jakiś komunikat w Teamsie był podobny, coś właśnie z paskiem narzędzi było. Że nam poruszaj się po pasku narzędzi przy użyciu klawisza strzałki w lewo i klawisza strzałki w prawo. No i właśnie niestety takie rzeczy też się zdarzają.
1: I te komunikaty potem słyszymy kilkadziesiąt, kilkaset, kilka tysięcy razy dziennie.
0: I to się wydaje, że no taki komunikat, no co ci to przeszkadza, przecież go nie usłyszysz już potem nigdy. Ale właśnie nieprawda, usłyszysz
1: niestety
0: go raz,
1: bardzo
0: drugi, dwudziesty,
1: tak.
0: I tracisz za każdym razem na przykład 1/4 sekundy. Jeżeli powiedzmy słyszysz taki komunikat 60 razy, powiedzmy 120 razy dziennie, tracisz 1/4 sekundy, słyszysz 120 razy dziennie, tracisz pół minuty dziennie, zakładając, że słyszysz codziennie, powiedzmy uśredniając te 40 razy dziennie, te 120 razy dziennie, tracisz te 30 sekund, to tracisz 210 sekund tygodniowo, czyli prawie 5 minut i w skali na przykład roku, dekady.
1: A to jest to jeden komunikat.
0: A to jest jeden komunikat, nie?
1: Dokładnie.
0: I dlatego ja tutaj powiedziałem, że tak się nie robi i pani w ogóle była zaskoczona. I powiedziałem to przy wszystkich, bo chciałem akurat, żeby to wszyscy słyszeli, że nie róbcie tak, ludzie. No i pani jeszcze opowiadała o sterowaniu przełącznikami. Nie wiedziałem, jak ta funkcja działa, teraz już wiem. Chodzi o to, że można na przykład iPhone'a nauczyć rozpoznawać różnych dźwięków, że na przykład robisz sobie i to jest poprzedni element, nie? Robisz sobie i to jest następny element. I ta funkcja jej tak średnio działała i było mi jej szkoda, bo przypomniałem sobie siebie na tym podcaście, jak mi coś nawalało i...
1: No niestety, takie prezentacje na żywo mają swoje problemy. I czasem się okazuje, że jak to testowałem wcześniej, to działało, a teraz to jakoś działało. Kurczę, nie chcę.
0: Tak, ja jakby jestem w stanie w to uwierzyć, bo sam wiem, że wiele razy tak miałem na audycji, tutaj nawet. Więc to rozumiem. No ale jak to się stało, że fragment mojego kodu się znalazł w Spotify'u? Potem właśnie podszedłem do niej jeszcze po prezentacji, bo akurat po tej prezentacji była przerwa i chciałem się dopytać kilku rzeczy. I ona mówi, że w sumie to w iOSie to jest tak słabo, że można na przykład programistycznie sprawdzić, czy VoiceOver jest włączony, czy Zoom tekst je, czy Zoom jest włączony, ale nie można sprawdzić, czy sterowanie głosowe jest włączone. Ja mówię, proszę pani, chyba można, nie wiem, sprawdzę. Tak mi się wydaje, że gdzieś widziałem, że można. No i potem wróciłem do domu, przegrzebałem swoje dokumenty i znalazłem fragment kodu, co prawda macOS-owego, który sprawdza to, czy jest to włączone. I spróbowałem ten kod przeportować na iOS-a, myśląc, że kurde, w sumie jednak wprowadziłem ją w błąd, bo to tylko na Macu. Ale na iOS-ie też to działało. I wysłałem i ona się pytała, można ten kod zastosować w Spotify? I mówię, jak chcecie, to stosujcie. Nie korzystam z tej platformy i ją tak średnio lubię. Ja jestem dość bezpośrednim człowiekiem, niestety, czasami. Ale korzystajcie. No i dzięki temu zarobiłem sobie dożywotnią licencję na Spotify, na którą nadal czekam.
1: To może zaczniesz korzystać.
0: No, może zacznę. Ale tak, można sprawdzić, czy sterowanie głosowe jest włączone. Jest to bardzo stare API i bardzo takie nieporęczne w użytkowaniu, ale da się to zrobić. I jest to nieudokumentowane, ja to w ogóle z jakiegoś projektu, z jakiejś starej aplikacji na Maca ten fragment kodu wyciągnąłem. Właśnie elementem tej produktywności jest to, że ja jak coś zobaczę ciekawego, nawet jeśli wiem, że w tym momencie mi się to nie przyda, to i tak to zapisuję. Bo właśnie pojawi się taka sytuacja jak wtedy, gdybym tego nie zapisał, to nic by mi to nie dało, że ja wiem, że się to da zrobić.
1: Bo nie wiesz
0: nic
1: jak.
0: Nic by mi nie dało to, że wiem, że kiedyś o tym czytałem, wiem, że gdzieś to widziałem, nie? A przez to, że miałem to zapisane i wiedziałem, gdzie tego szukać, to byłem w stanie coś z tym zrobić.
1: I pomóc.
0: Tak. Więc to jest właśnie też o tym Antoine mówił. Potem była prezentacja o tworzeniu aplikacji konsolowych w Swiftie, nie tylko na platformy Apple, też na Linuxa i Windowsa. Bardzo fajna prezentacja. Też goście postarał, dał mi prezentację w dostępnej formie, czyli screeny zamienił na tekst. Potem była druga moja taka top of the top prezentacja na drugim miejscu, czyli rzeczy, których nie wiesz o Swiftie, i tam były takie bardzo zaawansowane, kreatywne rzeczy związane ze Swiftem. I to była to bardzo dostępna prezentacja. Gość po prostu wszystko mówił, linijka po linijce, więc nawet nie musiałem się konsultować z prezentacją.
1: Czyli to też wniosek z tego taki, że bardzo dużo zależy od kogoś, kto prowadzi daną prelekcję.
0: No tak, zależy jak kto prowadzi, no.
1: No i też jaki jest temat, bo nie wszystkie pewnie tak się da.
0: Tak, no właśnie potem była prezentacja, z której z kolei nic nie wiedziałem i nie tylko ja. Była jakaś pani z Armenii, która opowiadała o programowaniu funkcyjnym. I w sumie tyle mogę na temat tej prezentacji powiedzieć, bo co ona mówiła i o czym ona mówiła, nie mam pojęcia. I z tego, co słyszałem, jak potem ludzie rozmawiali, to kogo bym tu nie zawołał, to większość powie to samo. Potem było programowanie Arduino za pomocą Swifta. I to była niezbyt dostępna prezentacja, właśnie tak się złożyło, że mieliśmy taką bardzo dostępną, taką, z której nic nie wiedzieliśmy przez prelegenta i taką, z której ja nic nie wiedziałem, bo po prostu był taki mało dostępny temat, bo było programowanie Arduino i miganie światełkami i o Swiftie dla urządzeń tych embedded.
1: Właśnie Arduino i Swift to tak trochę odległe, mi się wydaje, tematy obok siebie, bo Arduino no to jednak bardziej się kojarzy z jakimiś rozwiązaniami linuxowymi i podobnymi, a tu jednak Apple też?
0: No Swifta można kompilować na Linuxie, można kompilować na Windowsie, więc jeśli Swift to czekał w swojej wersji na urządzenia zagnieżdżone. I pan z bardzo fajnym francuskim akcentem opowiadał o tym. I sama prezentacja była dostępna, ale nie byłem w stanie przewidzieć, co dany kod zrobi, bo nie widziałem tego jego mikrokontrolera. Bardzo fajna prezentacja, ciekawa, że tam można lodówki programować w Swiftie i tak dalej. Opowiadał o historii tego Embedded Swift i pokazywał różne rzeczy, jakie można z tym zrobić, i pokazywał, jak bardzo to nie działa jeszcze, bo to jest taka bardzo wczesna wersja tego projektu. Więc tak. No, no tak jak mówię, no też ciekawe to było, też można było sobie zobaczyć, że w sumie Switch to nie tylko Apple, też taki takie coś powinniśmy wyciągnąć z tej konferencji, że to już nie tylko Apple, tylko to jest poważny gracz, który no, jest to język, którego można spokojnie używać do programowania systemów, bo jest to język kompilowany, jest to język, który ma bezpośrednią interoperację z C i z C++, nie ma żadnego, znaczy no jest tak zwany Swift Runtime, ale to nie jest jakieś ciężkie, nie jest to jakieś, nie wiadomo jak, gruba warstwa, że tak powiem, tłumaczenia. I właśnie tutaj ten pan Eric Barriot, który prowadził tę prolekcję o tym Embedded Switch, bardzo fajnie i sprawnie to udowodnił. Potem była prolekcja odnośnie Swifta na serwerze, czyli pisania API, sieciowych API resztowych przy użyciu Swifta. Czyli znowu, Swift to nie tylko Apple, jest cała grupa, tak zwany Swift on Server. Oni, to jest jakby podgrupa, która się wydzieliła z ogólnego z projektu Swift. Oni też mają swoje własne konferencje. Kiedyś pojadę na pewno na konferencję Swift on Server, bo mnie to bardzo fascynuje.
1: No, zresztą też Maci, przynajmniej w teorii, też mogą pełnić rolę serwerów.
0: Jak no tak, w końcu to Unix. Dokładnie. BSD. I bardzo fajna też ta prezentacja była. Potem kolejna mało dostępna prezentacja, jakby dlatego, że no, że po prostu taki temat było o tworzeniu aplikacji na Vision Pro. Ale było też pokazane audio na Vision Pro, czyli wiadomo, no tam były głośniki, więc HRTF nie pokazał, ale pokazał na przykład okluzję, czyli że coś jest na przykład za ścianą i ten dźwięk jest wtedy stłumiony. Pokazał też taką krzywą odległości, czyli że tam ta postać w grze się oddalała i ten dźwięk się przesuwał, oddalał. Bardzo fajnie przeprowadzona prelekcja i ludziom się bardzo podobało, no bo Vision Pro to nie jest coś, co się widuje codziennie. Więc bardzo, bardzo się podobała ludziom. Potem przedostatnia już prelekcja była o kosztach programowania i o tym, jak te koszty ciąć. Też taka bardziej miękka prelekcja odnośnie właśnie zarządzania projektami. Jak planować projekty w taki sposób, żeby jak najmniej roboczo godzin wychodziło i tak dalej. Ciekawe, też parę fajnych obliczeń było przeprowadzonych.
1: A no i potem odniósł się prelegent do tego, co tak ostatnio jest bardzo modnym tematem, że przecież teraz to wystarczy tych wszystkich, zwłaszcza juniorów, jeżeli chodzi o programowanie, to czatem GPT zastąpić i takie oszczędności zrobimy, że
0: To o tym mówiła pani Beltrami, która opowiadała o czacie GPT i ona pokazywała właśnie, że drożej wyjdzie poprawianie po czacie GPT niż wynajęcie juniora, który to napisze od zera.
1: No tak.
0: Zresztą ja sam wiem, że to średnio działa. I potem ostatnia prelekcja. Czego możemy się nauczyć od Jetpack Compose, czyli w sumie od androidowców? Czyli porównanie Swift UI i Jetpack Compose. Pani, która pracuje w Slacku, opowiadała o tym, jak to tam, co jest w Jetpack Compose, czy jest Swift UI, nie wiem, spałem. Nie wiem, żartuję oczywiście. Fajnie przeprowadzona prelekcja, ale trochę sztywno, bo na przykład ona mówi, że no w Jetpack Compose to jest prościej korzystać ze wzorców projektowych. No i to mnie bardzo zabolało, bo ona korzystała z jakiejś starej wersji Swifta i Swift UI i porównała to z nową wersją Jetpack Compose, co zresztą ludzie jej wytknęli. Ja już na tym drugim dniu byłem tak zmęczony, że już po prostu nie miałem siły. Ale ludzie jej wytknęli, że nieładnie to porównała, bo porównała starszą wersję Swiftu i pani niby ładnie przeprosiła, ale niesmak pozostał. No i potem był już koniec, weszli organizatorzy, weszli wszyscy prelegenci i się uśmiechali, były zdjęcia i były nagrody losowe, na przykład pan Antoine rozdał 10 swoich licencji na tą swoją aplikację Rocket Sim, ktoś tam jakieś książki rozdawał, więc były nagrody drogą losową. I nagrodą główną była darmowa wejściówka na przyszłą konferencję. Ja nic nie wygrałem, bo mam takie szczęście. Maszyny losujące mnie nie lubią. No i potem do domu. Ostatni raz można było porozmawiać z ludźmi. Porozmawiałem jeszcze z panem tym Chrisem Eidhoffem od animacji i opowiedziałem mu trochę o tym debugerze animacji. On mi jeszcze trochę wyjaśnił rzeczy. No i tyle. I do domu.
1: Wspomniałeś o tym, że tak naprawdę jeżeli chodzi o dostępność, to tu w grę wchodziły dwie prezentacje. Mówiłeś o Spotify, czyli o kwestiach właśnie dostępnościowych. I która jeszcze miała...
0: Była druga taka prezentacja, jak niedostępną aplikację przekształcić w aplikację dostępną w pół godziny.
1: No właśnie.
0: No i tam było o etykietach i pani popełniła błąd, bo powiedziała, że w etykietach powinniśmy pisać, w jaki sposób korzystać z kontrolek. Nieprawda, bo w etykietach takich rzeczy nie piszemy, bo od tego są porady, które generuje system.
1: Czyli
0: chyba,
1: to,
0: że tworzymy...
1: Ale to czekaj, bo to ta sama, bo ja zrozumiałem, że to mówiła ta pani od Spotify'a.
0: Ona mówiła o tych poradach właśnie. Aha. Ona mówiła o tych poradach, żeby je nadpisywać, a tamta pani mówiła o etykietach. Mówiła o tym, że jak jest na przykład jakiś obrazek i jakiś element...
1: Okej, okay, czyli tu, żeby bezpośrednio w etykietach też od razu
0: pisać.
1: Że zamiast, że to pole edycji, to powiedzmy, nie wiem, tam pole edycji, w które możesz wprowadzić coś tam.
0: Tak, o to chodziło. Ona też mówiła, że w sumie jak jest jakiś obrazek i jak jest coś obok tego obrazka, to żeby ten obrazek ukrywać, jak jest VoiceOver włączony, co też nie jest prawdą, bo w Swift UI istnieje taki modyfikator jak image.decorative, który sprawia, że VoiceOver przestaje widzieć ten obrazek. Mówiła o tym, żeby grupować elementy, ale tam też coś mi się nie podobało w tym grupowaniu, co ona powiedziała. Tylko już nie pamiętam co. A, wiem, bo ona mówiła, że nie istnieje możliwość, jak grupujemy elementy, to trzeba uważać, bo na całą, jak nałożymy modyfikator na całą grupę, to osoby widzące też będą to widzieć. I to nie jest prawda, bo wokół tej grupy dostępnej tworzymy ramkę i na tą ramkę nakładamy modyfikatory, które mają być dla widzących, a na tą grupę dostępności nakładamy modyfikatory dla nas i jest dobrze. Także widać, że chciała pani dobrze, ale ta prezentacja się moim zdaniem bardzo nie udała. I niestety z dostępnością można przedobrzyć, bo ludzie potem będą tak robić i będą robić źle. I na przykład dlaczego ukrywanie obrazków nie jest dobre? Takie typowe ukrywanie obrazków? No dlatego, że jest to jakiś koszt, który aplikacja musi ponieść pod względem wydajności, bo ta aplikacja musi sprawdzić, czy VoiceOver
1: jest włączony, czy działa.
0: Czy VoiceOver jest włączony. W ogóle na początku to miało być tak, że to miała być moja prezentacja o tej dostępności w tym roku, ale tam były problemy z Telebeamem i tak dalej i w sumie w przyszłym roku mam mieć prezentację, no i tą prezentację mi zepsuła ta pani mocno.
1: No ale będziesz miał jakąś inną prezentację zapewne dotyczącą też tematów dostępności, czy czymś innym.
0: Tak, ale jednak czegoś trochę innego. Pozostał mi straszny niesmak po tym VoiceOverze i chcę się zająć bardziej narzędziami programistycznymi.
1: Mhm. I też aspektem dostępności?
0: Tak, aspektem dostępności właśnie tych narzędzi deweloperskich, tam Xcode'ów i tak dalej. Co jeszcze do tej mojej prezentacji, to było tak na początku, oni się tak umówili, że ja miałem ten skrypt jej dać i ona miała ten skrypt przeczytać. No i jak ona czytała ten mój skrypt, to było okej. Natomiast właśnie potem, jak ją ludzie zaczęli pytać o to grupowanie elementów i tak dalej, ją zaczęli pytać, nie mnie. No i skończyło się to w taki sposób, że właśnie ona nagadała strasznych głupot z tym grupowaniem tych elementów i tak dalej. Ja tam trochę poprostowałem to, ale było ciężko i no i tak trochę niefajnie. No ale takie rzeczy się zdarzają czasami, jakiś chaos informacyjny był, zapewne.
1: No, zresztą tak, no też w ogóle szkoda, że nie, jeżeli miałeś mieć tam tę prezentację, to że ciebie nie wymienili jako prelegenta.
0: Było napisane, mam informację, że było napisane, bo tam była puszczona ta jakby moja,
1: ale nie,
0: moja
1: prezentacja. Nie, na stronie, wiesz, na stronie.
0: Ale na, no tak, tak, tak, na stronie, stronie właśnie, pragnę. Na stronie nie ma.
1: Bo aż się zastanawiałem, czy gdzieś tam cię będzie można zobaczyć na stronie, ale nie.
0: Nie, nie, nie, bo tam oni to w ogóle... No może w przyszłym roku. Podobno w przyszłym roku ma być lepiej, jestem dogadany z organizatorami. Podobno, nie wiem jeszcze, bo nic to nie jest oficjalne, jeszcze nie wiem, co będzie w przyszłym roku. Do przyszłego roku daleko, daleko, daleko. No ale tak, to już wszystko, co tam się działo. Działo się dużo.
1: No
0: działo
1: to, się... to prawda.
0: Fajnie.
1: Jesteśmy prawie po 2 godzinach audycji i dotarliśmy do końca, jeżeli chodzi o tematy, o prelekcje, które miały miejsce w trakcie Pragmy. No to teraz może powoli sobie podsumujmy to całe wydarzenie. Tak z twojej perspektywy, jakbyś miał jeszcze raz podjąć decyzję, pojechałbyś?
0: Tak, ale chciałbym jednak pojechać z kimś bliskim, żeby mi było raźniej, bo bardzo duże obciążenie psychiczne.
1: Ale jakie są, jakbyś mógł wymienić jakieś wady, zalety takiego, co tam było dobrze zrobione, co tam można by było poprawić?
0: Wady, bardzo duży hałas, bardzo taki, no bardzo głośno, ogólnie dużo i w ogóle mocno.
1: No myślę, że tego się nie da wyeliminować.
0: Też trochę chaos informacyjny właśnie z tym, kto ma mówić, jak, tam się poopóźniały, parę rzeczy się poopóźniało, paru rzeczy nie było, tam mieliśmy być w innym hotelu, potem byliśmy w innym, także tu takie coś. A z zalet? No, selekcja wysokiej klasy specjalistów w większości, dużo... Taki napakowany, taki faktycznie czas, że nie jakieś tam, że no to sobie teraz godzinę porobimy nic, potem 15 minut pogadamy, potem znowu 2 godziny porobimy nic. Tylko faktycznie te prelekcje były, faktycznie one były dobrze zrealizowane, na wysokim poziomie.
1: A co tobie osobiście dała ta konferencja?
0: Mi, no dużo się nauczyłem, dużo nowych technologii poznałem, tak jak CGSQL, skryptowanie LLDB. Nauczyłem się dużo co nowego w Swiftie 6. I też zyskałem takiej trochę, poznałem właśnie ludzi pokroju Antoine'a van der Lee, taki mój programistyczny idol trochę. Poznałem też innych ludzi tam właśnie o tych animacjach. No. Bardzo dużo wiedzy i tylko pewność siebie, że może jak się postaram, to będę mógł się odnaleźć w tym środowisku programistów, bo to jest coś, co mnie bardzo pasjonuje, od zawsze mnie to pasjonowało. A teraz tego zasmakowałem na takim wyższym szczeblu, innym szczeblu, bym powiedział.
1: Tak, bo to już nie jest miejsce po prostu, gdzie ty sobie piszesz kod, ale wymieniasz jakieś doświadczenia z innymi ludźmi, którzy też ten kod piszą, rozmawiacie sobie o tym, co jest lepsze, co jest gorsze, jakie kto ma doświadczenia z jakąś technologią. No i jest ten też taki networking po prostu.
0: No tak, tak. Właśnie tak. Bardzo się cieszę, że to miało miejsce. No trochę niesmak z tą prezentacją pozostał, bo wysłałem ten materiał, tam się przygotowałem i na początku mi powiedzieli, że ona w sumie będzie czytać, potem ona to przejęła jakby całe, łącznie z pytaniami. Organizatorzy mi mówili, że tego to oni akurat nie wiedzieli, że ona tak zrobi. Szkoda, ale trudno, że tak powiem. Byłbym głupcem, gdybym patrzył przez pryzmat tego jednego wydarzenia na całą konferencję i na wszystkich prelegentów i na wszystko, co się tam działo, bo ogólnie było super. Nauczyłem się keynote'a bardzo dobrze, bo podobno ładna prezentacja wyszła.
1: Aha, no to widzisz, no, czyli Apple dobrą robotę zrobił, jeżeli chodzi o także i taką dostępność. Natomiast jeżeli chodzi o twoje gdzieś tam powiedzmy plany, to wspomniałeś narzędzia programistyczne. Na czymś będziesz chciał się skupić tak przyszłościowo?
0: Mam kilka w sumie tematów. Bardzo chciałbym zrobić prezentację o interoperacji Swifta z C, bo to jest coś, co mnie bardzo fascynuje. Mhm. Ale to jest jakby niezwiązane z dostępnością, więc jakby powiedzieć, trochę się marnuje moja niewidomość. że tak powiem. Więc...
1: No ale pytanie, wiesz, czy niewidomy zawsze musi robić prezentację o technologiach dla niewidomych?
0: Nie, właśnie nie. Właśnie dlatego też myślałem o tej interoperacji scen, ale myślałem też o tym, żeby powiedzieć, co w Xcode dobrze działa dla osób niewidomych, a co w Xcode nie działa, bo jeżeli zobaczą to jacyś inżynierowie z Apple'a, na żywym przykładzie, wtedy bym zrobił takie live demo, tylko że zrobiłbym, wiesz, taką symulację użytkownika voice-overa, czyli kurtyna.
1: Kurtyna? Tak jest.
0: Szybka synteza.
1: Aha.
0: Nie, no, z tym akurat żartowałem.
1: A może warto by było jednak mimo wszystko?
0: Nie no, na chwilę tak.
1: No tak, przynajmniej żeby pokazać, jak ktoś, kto chce efektywnie z tym działać, to z czym musi się mierzyć i tak naprawdę jak pracuje, no bo raczej powolna synteza, no to nie jest coś, co pozwoli nam efektywnie działać.
0: No nie, chociaż na przykład Chińczycy kiedyś, na początku lat 2000, właściwie na końcu lat 90, jak jeszcze nie było VVTTS, czyli tego chińskiego Eloquence'a, to programowali z IBM, z tym IBM Chinese TTS, a to jest syntezator, który jest zbudowany na samplach.
1: Mhm.
0: Więc on mówił I, N, C, L, U, D, E, S, T, D, I, O, dot, H. I jak sobie wyszukamy w internecie, powinien być gdzieś wywiad z Wangiem Yongde z 2001 roku, to on właśnie z tej syntezy korzystał w tamtym czasie.
1: No to rzeczywiście, że mu się udało coś stworzyć, no ale to tylko świadczy o determinacji.
0: No tak. No ale wracając do pragmy, nie żałuję, chociaż długo się po tym leczyłem, bo to jest wyczerpujące psychicznie. Bardzo takie trudne, obciążające, ale warto było. I mam nadzieję, że kiedyś się uda jeszcze w jakieś inne miejsce pojechać.
1: No może właśnie, masz coś na oku?
0: Jest w Anglii taka konferencja Swift Leads się nazywa. Ona jest w pierwszym tygodniu października. Może by mi się udało pojechać, to w przyszłym roku już. Jest jeszcze NS Spain, ale tam to się nie będę pchał, bo to jest w Hiszpanii w lecie, a ja bardzo źle znoszę gorąco. No i przyszła Pragma pewnie.
1: Bo Pragma, jak rozumiem, już jest przewidziane, że będzie w przyszłym roku.
0: Tak, będzie. Podobno będzie.
1: To jest konferencja, jeszcze dodajmy, bo tak tylko mimochodem wspomnieliśmy, to jest konferencja płatna, ale tak naprawdę można, no, wiadomo, zapłacić to trzeba zawsze, ale są też opcje, z tego co czytałem na stronie konferencji, jeżeli ktoś na przykład jest studentem albo kimś o specjalnych potrzebach, no to myślam się, że właśnie na przykład osobą niewidomą.
0: Tak, ja skorzystałem.
1: To jest szansa na czegoś takiego. Ile tam chyba 80 euro było? Czy coś koło tego?
0: Tak, no ja przez to, że miałem mieć prezentację, to nie płaciłem nic, więc ja pojechałem tam za darmo.
1: A, to jeszcze w ten sposób to wygląda. No cóż, to rzeczywiście, a normalnie koszt, jaki tam jest, chyba około 300 euro?
0: 300, a warsztaty 800.
1: Aha.
0: Więc łącznie za wszystko, no to jest dużo. No jeszcze nocleg, no nie?
1: To jest dużo. A, bo nocleg nie jest w tym.
0: Nie.
1: Mhm. Jasne. No okej, rzeczywiście wydarzenie naprawdę bardzo ciekawe i bardzo fajnie, że się podzieliłeś z nami tymi refleksjami, bo myślę, że no, nawet wśród niewidomych, którzy zajmują się gdzieś tam programowaniem, to niewiele jest osób, które miały okazję uczestniczyć w tego typu wydarzeniach, a dotyczących Apple'a to pewnie jeszcze mniej.
0: No pewnie tak, ale bardzo się cieszę. Że miałem okazję, no i te testy Vision Pro to było dla mnie też coś niesamowitego.
1: A do tego sprzętu to my jeszcze, myślę, że wrócimy w przyszłości. Okej.
0: Na pewno się uda.
1: Ja jeszcze tak na szybko zajrzę do naszych źródeł kontaktu, czy ktoś coś pisał, czy mamy na YouTubie albo na Facebooku jakąś informację. O, mamy tutaj jedno pytanie od Macieja. Jak odpalić LiveText VoiceOver, o którym wspominaliście przy okazji screenshotów z Xcode'a?
0: Żeby odpalić LiveText, wchodzisz sobie najpierw ustawienia ogólny język i region. Ustawienia ogólny język i region, dodajesz angielski jako drugi język i wtedy się pojawia tekst na żywo, przełącznik, włączasz ten przełącznik i już masz.
1: Ale i trzeba ten język ustawić, trzeba przełączyć się na angielski, żeby
0: to
1: działało?
0: Nie, wystarczy, że go dodasz.
1: Okay.
0: Po tym jak to włączysz, wchodzisz ustawienia, dostępność, voiceover, rozpoznawanie voiceover i tam włączasz rozpoznawaj teksty na zdjęciach, coś takiego.
1: Mm-hmm. I to wystarczy.
0: Tak.
1: Więcej
0: i wtedy
1: pytań.
0: W tej domyślnej aplikacji Podgląd będzie się nam to pojawiało.
1: Więcej pytań nie ma, ale oczywiście komentarze są wasze, kiedy ta audycja ukaże się na naszej stronie internetowej na www.tyflopodcast.net. Zachęcamy do zadawania pytań. A tobie, Arku, na dziś już bardzo serdecznie dziękuję.
0: Również dziękuję bardzo.
1: Przypominam, rozmawialiśmy dziś o konferencji Pragma.

0: raz jeszcze.
1: Dziękuję.
0: I ja również dziękuję za uwagę, Michał Dziwisz. Kłaniam się do następnego spotkania w Tyflo Radio.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Witam wszystkich serdecznie. Pluszczyk Paweł się kłania. Jak słychać, trochę będzie dzisiaj nietypowo, bo już tam nam coś cyka w tle. Jest to zegar, z uwagi na to, że odgłosów towarzyszących będzie troszeczkę więcej niż zwykle, bo zwykle staram się, żeby było maksymalnie cicho. Mam nadzieję, jakoś to przełkniecie, bo tutaj jeszcze będzie w tle słychać lodówkę. Może coś jeszcze się pojawi, a to dlatego, że nagrywam dzisiejszy podcast z kuchni. A że ma być o ekspresie do kawy, no to wydawałoby się to najbardziej prawdopodobnym miejscem. Dzisiaj w Tyflo Podcaście nie jestem sam, jest ze mną osoba, którą już mieliście, z tego co sobie przypominam, co najmniej dwa razy słyszeć na falach Tyflo Radia. Tą osobą jest moja żona Dominika.
4: Witam serdecznie.
3: I dzisiaj będziemy mówić o ekspresie do kawy. To będzie opis ekspresu Siemens TP707R06, połączony z unboxingiem, co chyba na łamach Tyflo Podcastu nie ma miejsca zbyt często. Ale zanim o tym konkretnym ekspresie, to troszeczkę o genezie tego, jak doszło właśnie do tego momentu, że tutaj się możemy dzisiaj spotkać. W ogóle temat ekspresów od wielu lat mnie ciekawi. Każdy wątek na jakichś mediach społecznościowych, w których biorą udział osoby niewidome, czy to jest lista Tyflos, czy to są jakieś dyskusje na WhatsAppie, na grupach dyskusyjnych, czy w jakichkolwiek innych miejscach, zawsze ten wątek gdzieś tam mnie ciekawił. Może nie jakoś tak pierwszorzędnie, ale śledziłem to sobie mocno. Natomiast wydaje mi się, że temat ekspresów Siemens był stosunkowo mało popularny, a szkoda, bo okazuje się, że jest to sprzęt godny uwagi. Oczywiście pojedyncze, kolokwialnie mówiąc, posty od różnych użytkowników tego sprzętu się przewijały gdzieś tam przez różne wspomniane przeze mnie media, ale jednak ogólnie rzecz biorąc zawsze było tego nie tak znowu wiele. Zaczęło się to wszystko paradoksalnie nie od ekspresu, a od zmywarki do naczyń. Zmywarki do naczyń firmy Bosch, ale że mamy tutaj do czynienia ze swego rodzaju konsorcjum, to się jakoś tak ładnie nazywa BSH, czyli chyba Bosch Siemens Home. I zmywarka, którą jakiś czas temu kupiliśmy do domu, okazała się być zmywarką taką, którą można obsługiwać poprzez aplikację Home Connect. Zacząłem się tym mocno interesować z uwagi na to, że aplikacja okazała się bardziej niż dostępna i tym samym sterowanie zmywarką również okazało się bardzo dostępne. Włączając to jakieś zaawansowane funkcje, jak na przykład ustawianie twardości wody i tego typu rzeczy. Więc idąc za ciosem, zacząłem się interesować, jakie urządzenia jeszcze można przez aplikację Home Connect obsługiwać. No i okazało się, że jest tego całkiem sporo, bo jest to w zasadzie szeroko pojęty sprzęt gospodarstwa domowego. Są to pralki, suszarki, są to okapy kuchenne, są to płyty grzewcze, jak oni to nazywają, są to lodówki, oczywiście zmywarki, no i ekspresy. Okazało się, że tych ekspresów jest całkiem sporo. Mamy kilka serii. Mamy serię 300, 500, 600, 700 i 900. 900 jest to seria najwyższa. Natomiast jeżeli chodzi o obsługę przez Wi-Fi, no to jest to seria 500, 700 oraz 900. Bardzo dużym powodzeniem, nie mam na myśli tutaj osób niewidomych, ale ogólnie na rynku, cieszyła się seria Siemensów EQ600, tych ekspresów do kawy, z uwagi na to, że zarówno designersko, jak i jeśli chodzi o to, jaką kawę te ekspresy serwowały, jak się je obsługiwało i tak dalej, był to bardzo ciekawy krok naprzód. No i oczywiście ewolucja, czyli mamy serię 700 i najwyższą serię 900. A więc mając już informację o tym, że ten sprzęt wydaje się być w miarę dostępny, bo okazało się, że w aplikacji Home Connect można sobie zaimplementować demo jakiegoś tam urządzenia, czyli zaczytujemy sobie demo pralki, suszarki, ekspresu do kawy, czy tam czegoś jeszcze innego. No i można się tym całkiem fajnie pobawić. Oczywiście nie jest to tożsame jeden do jednego z rzeczywistością, ale w

0: W zasadzie w 95% daje nam ogląd na sprawę, dlatego że możemy wszystkie parametry takiego urządzenia niejako wirtualnie sobie konfigurować. Przy na przykład ekspresie możemy zainicjować proces parzenia kawy i tak dalej. On oczywiście w aplikacji demonstracyjnej wersji trwa sobie ten proces, nie wiem, 10 sekund. Oczywiście w realu trwa to dużo dłużej, ale ogólnie rzecz biorąc daje nam to możliwość przekonania się, jak radzimy sobie z ustawieniami, co jest możliwe do skonfigurowania, co jest w naszym zasięgu, a co nie. Trzeba tutaj też wspomnieć, że seria 700 i 900, bo na tych trzeba się skupić, czyli te dwie najwyższe serie, stanowią flagowe produkty ekspresów Siemensa, a różnica, poza rzecz jasna ceną, która w wypadku serii 900 jest horrendalna, bo niektóre modele sięgają nawet 10 tysięcy złotych, różnica w sporej części jest taka, że serię 700, jeśli chodzi o obsługę po niewidomemu, możemy obsłużyć tylko z aplikacji, a seria 900, ponoć przynajmniej niektóre modele, mają przyciski takie, które osoba niewidoma jest w stanie ogarnąć. Warto też tutaj wspomnieć o modelach z poszczególnych serii, dlatego że początkowo na jakiś krótki czas trafił do nas ekspres serii EQ700, a konkretnie model TP713R19. I teraz, jeżeli chodzi o różnicę, dlatego że gdy wejdziecie sobie na strony BSH, jak również zaczniecie szukać w sieci, no to okaże się, że tych modeli, na przykład serii 700, jest kilka albo nawet kilkanaście. Nie udało mi się wychwycić wszystkich różnic, ale różnice podstawowe dotyczą pewnych funkcjonalności, wersji kolorystycznej, ale też bardzo często seria modelowa kierowana do określonego sprzedawcy. Jak wszyscy wiemy, dzisiaj w zasadzie nie ma już takich pojedynczych sklepów RTV, AGD, nie będących w jakiejś sieci. Przeważnie należą one do jakichś większych koncernów, więc te koncerny, które są takie powiedzmy europejskie, czy też bardziej globalne, no po prostu wypuszczają jakieś tam opisane swoje serie dla siebie. I w dużej mierze do tego się te różnice sprowadzają, czyli na przykład seria dla sieci marketów, nie dla idiotów, ma jakieś tam oznaczenie, a seria dla marketów, gdzie to tam Marian i Barbara codziennie włączają niskie ceny, może to być w zasadzie taki sam ekspres, ale jest już nieco inne oznaczenie seryjne. Mówię też o tym dlatego, że może się okazać, że dajmy na to, upatrzycie sobie w jakimś tam sklepie Express serii 700, chcecie sobie sprawdzić na stronach BSH, czyli Bosch Siemens Home, czy ten Express ma opcję korzystania z aplikacji Home Connect i w ogóle tego Expressu tam nie znajdziecie. No właśnie z wyżej wymienionych względów. Jak już wspomniałem, do nas na kilka dni trafił Express Tadeusz Paweł 713 Roman 19 i z uwagi na fantastyczną jego dostępność, jak i również to, co potrafił on z siebie wydusić, jeśli chodzi o robienie kawy, zdecydowaliśmy właśnie pójść za ciosem i kupić coś podobnego. Natomiast trzeba sobie powiedzieć wprost, że ponieważ ta seria 700 należy do już naprawdę dosyć takich drogich ekspresów, oczywiście w zależności od różnic pomiędzy poszczególnymi modelami możemy albo trafić na coś powiedzmy trochę tańszego, albo na coś bardzo drogiego. Rozpiętość cen, jakie ja widziałem, to jest mniej więcej od około 3,5 tysiąca do 6-6,5 tysiąca. Oczywiście w zależności od tego, co tam w danej serii jest w tym ekspresie zaimplementowane. Różnice sprowadzają się do tego, że na przykład niektóre ekspresy oferują robienie kawy na zimno, czyli cold brew. Niektóre ekspresy mają na przykład podgrzewaną tacę do filiżanek, podświetlane dysze, z których wylatuje napój i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że nie będę tutaj żadnej reklamy uskuteczniał, natomiast zwrócę Waszą uwagę na to, że jednak najkorzystniejsze ceny, przynajmniej tak wynika z mojego no dość wnikliwego researchu, dlatego że przeglądałem naprawdę mnóstwo stron i naszych, i zagranicznych, i takich polskich elektromarketów, ale typowo internetowych, zaglądałem na najpopularniejszy portal aukcyjny, aby ewentualnie jakoś te ceny cały czas porównywać i w ogóle. No i udało nam się trafić właśnie w sklepie od Mariana i Barbary na model wspomniany już przeze mnie na początku, czyli Siemens EQ700 TP707R06, który to sprzęt był w bardzo dobrej promocji, a okazało się dodatkowo jeszcze, że jest to wersja już nie najnowsza, bo sprzed mniej więcej 2 lat, ale właśnie ma między innymi podgrzewanie filiżanek, parę jeszcze innych detali, a przy tym wszystkim okazało się też, że była na niego naprawdę dobra promocja. Do tego wszystkiego jeszcze bank, z którego korzystamy na co dzień, oferował różne kody do przeróżnych sklepów, gdzie można było w efekcie finalnym obniżyć sobie cenę nawet o kilkadziesiąt złotych. Tak się też stało w naszym przypadku. Więc za kwotę naprawdę, no nie najmniejszą, ale w stosunku do tego wszystkiego, jak to wygląda, jeśli chodzi o te wszystkie sprzęty w różnych elektromarketach, całkiem przyzwoitą, nabyć ten sprzęt. A ponieważ uważam, że jest on naprawdę godny polecenia i tego, aby się nad nim głębiej pochylić, zdecydowaliśmy się na zaprezentowanie go. Myślę, że nie warto się jakby tutaj spierać o to, jaką formę kto wybiera, tak? Bo ja mówię od razu, że sprzęty Siemensa z serii EQ700 nie są do obsłużenia po niewidomemu w sposób fizyczny, czyli bezpośrednio na urządzeniu. Ponieważ jest tam wyświetlacz taki jak w telefonie komórkowym, w pełni dotykowy i tak dalej, ale nie ma absolutnie żadnych fizycznych przycisków. Więc od razu osoby, które twierdzą, że dla nich obsługa tego typu sprzętu przez smartfon, nawet jeśli choćby nie wiadomo jak była dostępna i tak dalej, jest, no nie do końca im pasuje, czy też w ogóle im nie pasuje, no to absolutnie nawet się niech na tym nie pochylają, bo no nie będą zadowolone, tak? Nie chcę też odnosić się do innych sprzętów, dlatego że nie miałem nigdy przyjemności pobawić się czy to Nivoną, czy DeLonghi, czy Jurą. Natomiast muszę powiedzieć, że troszeczkę sobie poczytałem na temat różnych innych ekspresów. Obejrzałem naprawdę sporo przeróżnych recenzji. Poczytałem sobie artykuły włącznie z zagranicznymi, nawet jak nie wiem, po japońsku i tak dalej, korzystając oczywiście z tłumacza od wujka itd. itp. No więc powiedzmy sobie, że na podstawie samych artykułów nie można sobie wyrobić jednoznacznej opinii, no ale jakiś taki ogólny pogląd na sprawę mieć możemy. Wiem, że wśród osób niewidomych co najmniej kilku ekspresy Jura są popularne. Samo to, że jest to firma ze Szwajcarii, powiedzmy, powinno być jakimś tam gwarantem jakości. Natomiast w ostatnim czasie nastąpił pewnego rodzaju regres, jeśli chodzi o kwestie związane z serwisem, jego jakością, ale też tym, co producent wymusza na użytkownikach ekspresów tej firmy, czyli na przykład stosowanie tylko i wyłącznie zalecanych przez nich środków do czyszczenia i podobno serwis ma możliwość sprawdzenia tego. Co się przekłada na to, że jeżeli chociaż raz użyliśmy innych środków do czyszczenia niż zalecane przez producenta, jakaś tam gwarancja czy reklamacja może nawet nie zostać uznana. Oczywiście nie mówię tego hejtersko, to są rzeczy wyciągnięte z internetu, więc na ile one są prawdziwe, no to już nie mnie oceniać. Ponieważ oglądając recenzje ekspresów Siemens, szczególnie nawet tego konkretnego modelu, który mamy, bo to jest taka najbardziej chyba popularna recenzja na YouTubie polskojęzyczna, no to w zasadzie urzekło mnie to, co recenzujący mówił o tym wszystkim, co ten ekspres może. Natomiast no, dla nikogo chyba nie ulega wątpliwości, że w dzisiejszych czasach, szczególnie w wypadku wszystkich YouTuberów zajmujących się dosyć poważnie recenzjami wszelkiej maści sprzętu, w zasadzie nie ma mowy o obiektywizmie, jakiejś tam niezależności i tak dalej, bo to wszystko jest podlane mniejszymi lub większymi pieniążkami. Więc no, w niektórych sytuacjach trzeba to dzielić przez pół, w niektórych przez 4, a w niektórych pewnie jeszcze więcej. Natomiast no, myślę, że takie zdroworozsądkowe podejście gwarantuje to, że w jakimś tam sensie coś tam jesteśmy z tego w stanie wyciągnąć. Ponieważ trafił do nas ten ekspres, o którym już wspominałem parokrotnie, czyli 706, no to dzisiaj nad nim się pochylimy. Postaram się go opisać, jak on wygląda. Tutaj Dominika też na pewno od siebie coś tam dorzuci. I oczywiście w kolejnej części będziemy też go prezentować, jeśli chodzi o jego użytkowanie. Ponieważ w zasadzie aplikacja Home Connect odzwierciedla to, co się dzieje na wyświetlaczu i vice versa, jest to takie w zasadzie 1 do 1, gdyż na przykład to, co wykonujemy za pośrednictwem aplikacji, od razu się też pojawia na wyświetlaczu, co jest bardzo fajne, no bo pozwala nam też w pełni jakby z ewentualnie z osobą widzącą pewne rzeczy kontrolować, no to myślę, że odzwierciedli to taki stan faktyczny tego, jak to wszystko wygląda. Ciekawe jest też w tym wszystkim to, że mamy bardzo fajną opcję personalizacji wszystkiego. Ja później nie pokażę oczywiście wszystkich ustawień, ale takie kluczowe kwestie postaram się Wam zaprezentować, żebyście uzmysłowili sobie, jak dużo jesteśmy w stanie spersonalizować sobie sami. Oczywiście dla nikogo nie ulega wątpliwości, że skoro jest to ekspres w pełni dotykowy, no to ten pierwszy etap, w którym dojdziemy do tego, żeby powiązać urządzenie z aplikacją Home Connect, no to musimy skorzystać z czyjejś pomocy. Nie wiem, czy dałoby się to zrobić na przykład korzystając z wolontariatu na Be My Eyes, no dlatego, że trzeba jednak w pewne miejsca wycelować. Natomiast wydaje mi się, że no, sytuacje, w których incydentalnie nie możemy skorzystać z pomocy osoby trzeciej, nawet jeżeli jesteśmy osobami niewidomymi, mieszkającymi, że tak powiem, samemu, czy też po prostu jest to większa liczba osób niewidomych, para, etc., no to pewnie prawie zawsze da się zorganizować jakąś tam pomoc, która pomoże w tej konfiguracji tego ekspresu. Więc ten etap na pewno będzie trzeba zrobić z kimś. Nie wszystko jest idealnie. Jak się okazało przy tym ekspresie, który mieliśmy, że się tak wyrażę, na testach na krótki okres czasu, aby się przekonać, jak to wszystko w ogóle wygląda, że też są pewne błędy w aplikacji, czy też powiązane aplikacji z urządzeniem, gdzie na pewnych etapach korzystania z tego sprzętu, no, wymaga to interwencji na wyświetlaczu. Ale ja myślę, że jest to kwestia raczej jakiegoś błędu firmware'owego, czy też błędu aplikacji. Z moich doświadczeń, ponieważ troszeczkę sobie pisałem z BSH, z jakimś tam wsparciem klienta na Polskę, no, reagują w miarę szybko i tak starają się być pomocni w różnych tam sytuacjach, więc być może, jeżeli ten problem nie zostanie w najbliższym czasie rozwiązany, który mam gdzieś tam z tyłu głowy, problem dotyczy czyszczenia urządzenia i zatwierdzania pewnych rzeczy, no to będę z nimi korespondował i być może uda się to gdzieś tam rozwiązać. Natomiast no, myślę, że jakimś tam pomysłem takim czy innym da się też ten problem przeskoczyć. Kluczowe jednak jest w tym wszystkim to, że jeżeli już sprzęt skonfigurujemy, to w 100% możemy sobie wszystkie kawusie, herbatki, mleczka i tak dalej ogarniać, a naprawdę robi to zacnie i w dużej mierze, ponieważ jeżeli chodzi o kawę, to mogę powiedzieć, że jestem swego rodzaju neofitą, gdyż nigdy w zasadzie kawa jakoś tak mi nie towarzyszyła. Regularnie kawę pije u nas w domu Dominika i moja teściowa. Natomiast takim fajną wartością dla mnie dodaną jest to, że okazało się, że gdy ten ekspres 713-19 trafił do nas na testy, wielkim orędownikiem korzystania z ekspresu okazał się nasz niespełna 8-letni syn. Oczywiście niekoniecznie w kontekście kawy, ale w kontekście robienia sobie kakao ze spienionym mlekiem. I on bardzo entuzjastycznie się do tego wszystkiego odnosił. No myślę, że tutaj akurat warianty mleka z czymś, czyli na przykład z jakąś czekoladą i tak dalej, są ciągle jeszcze przed nami, więc pewnie jakieś tam nowe rzeczy, nowe smaki będziemy odkrywać. Dla mnie osobiście z kolei możliwość bawienia się różnymi wariantami kawy z mlekiem też była bardzo ciekawym doświadczeniem. Jako że kawoszem nie jestem, nigdy nie byłem, no to pewne rzeczy odkrywam na nowo i fajne jest to, że tak dokładnie można sobie personalizować te wszystkie napoje. Siemens, o którym tutaj mówimy, czyli ta seria 700, jako jeden z niewielu ekspresów ma możliwość nie tylko zmieniania stopnia mocy kawy, ale również swego rodzaju jej aromatu. Jaki ten aromat ma zostać wyciśnięty, że tak powiem, z tych ziaren, które gdzieś tam w efekcie finalnym trafiają do naszej szklanki, kubka i tak dalej, i tak dalej. Kwestia jest jeszcze tego, że personalizacji pojedynczej nawet kawy, jeśli sobie jakąś już tam wybierzemy, jest na tyle dużo, że naprawdę nawet najbardziej wybredni, myślę, że znajdą coś dla siebie, a mnóstwo recenzji, z którymi się zmagałem przez ostatnie 2 tygodnie, potwierdzały to, że dla bardzo wielu w wypadku z serii 700, to była najlepsza kawa, jaką pili z ekspresów ciśnieniowych. Musimy sobie też powiedzieć to, że gdyby ktoś miał ochotę komentować powyższy podcast, no to absolutnie nie ma co komentować w stylu, że i tak z kolbowego jest lepsza, no bo to jest jakby oczywiste, tak? Poruszamy się w pewnej niszy ekspresów ciśnieniowych z ciśnieniem 19 bar, no i myślę, że gdyby ktokolwiek komentował, to do tego się należy odnosić. No bo trudno jest opowiadać o sportowym samochodzie, jeżeli na co dzień jeździmy autem typowo rodzinno-miejskim i rzadko przekraczamy 120 km na godzinę. Okej, no to myślę, że tyle tytułem wstępu, przydługiego, ale jak doskonale wiecie, ja lubię sobie pogadać, a tym bardziej, że mam tutaj okazję mówić faktycznie dużo, więc pora tutaj na jakiś unboxing. Nawet jeszcze nie mamy do końca zaplanowanego miejsca, gdzie ten ekspres stanie, ale myślę, że na początek, ponieważ jest on jeszcze w kartonie, no to ekspres trafi sobie gdzieś tutaj na ziemię i będziemy za chwilę się nad nim tutaj głębiej pochylać. Zanim go tutaj w pełni będziemy rozbrajać, powiem jeszcze, że jest to naprawdę spory sprzęt. Sporo recenzji, które czytałem, filmów, które oglądałem i tak dalej. Autorzy tychże mówili o tym, że jest to jeden z największych sprzętów, jeśli chodzi o tego typu urządzenia, czyli ekspresy ciśnieniowe. On jest naprawdę całkiem spory. Gdzieś tam się za chwilę odniesiemy może do jakichś wymiarów. W każdym razie waga to jest około 10 kg i on jest zarówno dosyć wysoki, to jest raz, i dosyć głęboki. Ta szerokość może nie jest jakaś taka imponująca, natomiast głębokość i wysokość tego sprzętu determinuje to, że zdecydowanie trzeba na niego zaplanować miejsce. Dominika już tutaj trochę otworzyła karton, ale ja go jeszcze trochę zamknę i tutaj zapytam Dominikę, jak tu wygląda opcja jakichś QR kodów na pudełku. Czy jest gdzieś na przykład napisana jakaś uwaga odnośnie Home Connect, że jest taka opcja, czy jak to wygląda?
1: Jest tutaj o rejestracji na My Siemens.
0: To będziemy robić. O, super.
2: To jest po otwarciu tej pierwszej warstwy.
0: A gdzieś tutaj na tych bocznych ścianach tego pudełka, bo tam gdzieś jak rozpoznawałem sobie, jak ten ekspres...
1: Jest w jednym miejscu ikonka Home Connect.
0: O właśnie.
1: Red Dot. Jakiejś wygranej. No i oczywiście obricie.
0: Tak, tutaj trzeba powiedzieć, że tak, po pierwsze ta aplikacja Home Connect jest bardzo dostępna, natomiast ponieważ ja już tam mam założone konto, więc tego etapu nie będę przechodził i uprzedzając trochę fakty, powiem to, że fajne jest tutaj to, że gdy zaczynamy konfigurować Express, w pewnym momencie pojawia nam się na wyświetlaczu QR kod. Jeżeli czytamy go sobie na przykład tym systemowym czytnikiem kodów, mówię tutaj oczywiście o iOSie, to od razu nas przekierowuje do aplikacji Home Connect i umożliwia powiązanie tego ekspresu z aplikacją i również siecią domową. Bo przecież skoro telefon mamy w sieci już domowej Wi-Fi, no to wszystko jest bardzo fajnie ogarnięte. Aczkolwiek oczywiście może się tak zdarzyć, co ja w pewnym sensie lubię w podcastach, że nie wszystko jest wyreżyserowane, nie wszystko idealnie wychodzi, więc jeżeli jakieś tam drobne potknięcia się z naszej strony pojawią, to moim zdaniem będzie to tylko wartością dodaną, bo pokazuje to, że no pewne problemy będzie trzeba rozwiązywać na bieżąco. Zobaczymy jak będzie. No ale to tyle. Pudełko jest całkiem spore. Są tam na nim jakieś obrazki, jest trochę tekstu. Nie wiem, czy na samym pudełku jest jakikolwiek chociażby najprostszy quick start, czy to jest gdzieś tam dopiero w tych papierach. Pewnie na pudełku tego nie ma. Jak powiedziałem, sam ekspres waży około 10 kg. No, całe opakowanie ze wszystkim, co jest w środku, to jest chyba odrobinkę ponad 11 kg. Dlatego, że do ekspresu oprócz jakiejś tam papierologii dodany jest jeszcze filtr wody. Jakiś tam zalecany do niego, no plus oczywiście parę akcesoriów, o których tutaj będziemy też za chwilę opowiadać.
2: Dobra, to twoje gadanie sprawiło, że mogłam się tu przyjrzeć pewnym rzeczom. Mamy instrukcję ogólnie jak wyciągać ten ekspres, ponieważ jak go otwieramy z góry, to mamy go jakby... Tył jest jakby przy podłodze.
0: Aha, czyli frontem w górę jest.
2: Tak jest.
0: Czyli trzeba by kartę przewrócić, podejrzewam. Czy jak tam pani
2: i to, tego byśmy nie robili chyba. Z tą 713. Poprzednim razem byśmy to wytargali do góry. Po prostu, a właśnie instrukcja mówi...
0: Ja rozumiem, to jest jakaś obrazkowa, czy to jest jakiś tam...
2: To są obrazki.
0: Ale to jest w zasadzie jakiś takich piktogramów, czy to jest takie jakby zdjęć?
2: Żeby po otwarciu kartonu wrócić go po prostu
0: na ziemię.
2: W ten sposób, żeby on był w odpowiedniej pozycji. No można najpierw, co prawda, wyciągnąć pudełko, w którym jest instrukcja, tacki.
0: Bo to jest na górze, tak?
2: Tak, popychacz do brity, a nie, chyba nie mamy tutaj tego.
0: Filtru?
2: Nie, jest zamontowana już jest tacka. Podejrzewam, że w...
0: Tak, ponieważ my mamy ekspres ekspozycyjny, no to dlatego ta tacka jest pewnie zamontowana. Ale normalnie jest taki osobny karton, który sobie leży na górze, jeżeli mamy normalnie oczywiście w pozycji wyjściowej ten sprzęt. I tam jest ten klucz do... to się nazywa klucz. Przynajmniej tak pisało gdzieś tam w jakichś materiałach internetowych.
2: Nie wiem, popychacz do brity chyba jest bardziej, że tak powiem, obrazujący sytuację.
0: I oczywiście tam mamy ten filtr do wody, on jest osobno. Tacka ociekowa.
2: Nie mamy tego filtra, on chyba tu powinien być.
0: Tacka ociekowa też gdzieś tam jest, oczywiście w tym kartonie, plus parę jeszcze
2: instrukcja.
0: Innych rzeczy. No i oczywiście papierologia, tak? Zaraz się okaże, czego nie mamy, a co mamy.
2: I wężyk do mleka.
0: Aha, no i wężyk do mleka, dlatego, że to jest ekspres, który ma możliwość korzystania z kartonu, na przykład z mlekiem, a nie jakieś tam własny pojemnik do mleka, co jest bardzo chwalone przez recenzentów wszelakich, dlatego, że to podobno jest opcja pozwalająca zapewnić większą czystość, no bo w zasadzie niczego nie musimy myć. I oczywiście to nie jest tak, że no korzystanie z tego kartonu z mlekiem jest obligatoryjne, tak? Jeżeli ktoś ma jakiś pojemnik albo ma jakąś taką koncepcję, są pojemniki dedykowane do tych ekspresów, można sobie to dokupić jako jakiś taki feature dodatkowy, no i wówczas będziemy sobie z tego korzystać, ale my w poprzednim ekspresie tej 713 korzystaliśmy z kartonu i teraz też tak będziemy pewnie robić.
2: Dobra, tylko został zapakowany do góry nogami, biorąc pod uwagę to, jak obraz w oryginale, tak?
0: No właśnie.
2: Możemy sobie to przekręcić, tak żeby no, po prostu był w pozycji takiej naturalnej i w ten sposób się go wyciąga z pudełka, po prostu wysuwa się.
0: Oczywiście tam w pudełku jest podwójny styropian z dwóch stron tego ekspresu. Ja przytrzymam pudełko.
2: Dobra, właśnie lepiej radziłam, jak nie przytrzymałeś, okay. bo się przyblokowuje od trzymania. Jest też taki uchwyt. To pudełko jest tak pocięte, żeby można było sobie gdzieś dłonie wsadzić.
0: Tak. I po wyciągnięciu ekspresu mamy go w dwóch styropianach. Tu są styropiany. I oczywiście można go tam delikatnie z tych styropianów uwolnić. Teraz on już stoi w pozycji wyjściowej, czyli takiej, jakiej powinny się go używać. Styropiany mamy tutaj gdzieś po jego bokach. Delikatnie, jak z dziewczyną. Raz i dwa. I teraz tak, rzeczy, które...
2: Filtr mam wciśnięty w ten pojemnik.
0: Rzeczy, które mi się rzucają od razu nomen omen w oczy i na które też zwracali uwagę niektórzy recenzujący, to tak. Oczywiście od frontu, czyli tak jak patrzymy na ekspres, mamy naprawdę duży wyświetlacz. Informacja w internecie jest taka, że on jest 5-calowy, ale wygląda na dużo większy. Dlatego, że no, cała ta obudowa z przodu jest po prostu jednym elementem, więc pewnie wyświetlacz sam sobie może jest troszeczkę mniejszy, ale cała jego osłona, no to wygląda tak, jakby to był cały wyświetlacz. To jest naprawdę kawał, że tak powiem, ekranu. Natomiast tak, to na co chciałem zwrócić uwagę, to pojemnik na wodę mamy po prawej stronie i przykrywka tego pojemnika nie jest w żaden sposób zamocowana. I on po prostu się tak bardzo luźno nakłada. Natomiast mnie się wydaje, że jakieś tam zawiasy to pewnie byłby zły pomysł. Natomiast gdyby ona była troszeczkę ciaśniejsza, albo miała jakbyś taki, chociażby jakiś taki minimalny zatrzask, to byłoby to dużo bardziej praktyczne z tego względu, że no po prostu dla nas jest to łatwiej kontrolować. To samo dotyczy miejsca, gdzie wsypujemy kawę. Ono jest też przykryte takim przeźroczystym, czy tam półprzeźroczystym plastikowym elementem i on też jest tylko taki na zasadzie takiego nałożenia.
2: No, nie można zwrócić uwagę na to, żeby nie było resztek styropianu w tym, bo później będziemy ten styropian spożywać.
0: Tak, warto o tym pomyśleć. I teraz tak, co do wyglądu ekspresu. No to na górze oczywiście mamy tackę, która podejrzewam, że jest właśnie podgrzewana. Gdzieś tam później się o tym przekonamy. Czyli
2: to jest to?
0: Tak myślę, okay. Ale pewnie nie jestem.
2: Tak, bo tu jest nawet jest narysowana nie filiwanka, tylko taki znaczek ognia.
0: No właśnie, czyli coś jest podgrzewanego. Ciepło. I teraz to jest od naszej strony, ale na górze, czyli jak położymy płasko rękę na górze, cofając rękę do tyłu, czyli w kierunku właśnie jakby tylnej części ekspresu, no to mamy to miejsce, o którym mówiłem, czyli taki plastik, pod którym się kryje młynek do kawy. Mamy regulację tego młynka w bodajże 5 poziomach, czyli jak grubo ta kawa ma być mielona. A od prawej strony tego ekspresu, czyli od prawego boku idąc, gdzie mamy najpierw pojemnik na wodę, a później przesuwając rękę w lewą stronę, cały czas w tylnej części urządzenia, mamy taką pochyłą rynienkę, do której wsypujemy kawę. Podobno mieści się tutaj aż do około 350 gram kawy. Natomiast jeżeli chodzi...
2: Można załadować tutaj po czubek?
0: Tak. Okay. Natomiast jeżeli chodzi o pojemnik na wodę, to ma on aż 2,4 pojemności litra, więc całkiem sporo, nawet jeżeli w domu jest większa ilość osób i tak dalej, no to ja myślę, że spokojnie na kilka dni taki pojemnik wystarcza. Z przodu, jak mówiłem, mamy naprawdę duży ekran. Ja na co dzień używam iPhone'a z plusem i on tam ma ekran ponad 6,5 cala. Oczywiście ekran w telefonie jest dużo bardziej prostokątny niż w ekspresie. On w ekspresie nie jest kwadratowy, ale te proporcje, powiedzmy, są jednak nieco inne. Nie jest to taki bardzo wydłużony kształt jak telefon, szczególnie iPhone z plusem. Natomiast przykładając ten telefon do ekranu ekspresu, zostaje jeszcze mnóstwo miejsca, ale to jest, jak powiedziałem, to jest pewnie tylko obudowa tego ekranu, a to, co jest pod spodem...
2: Chcę pokazać jest tej wielkości ekran.
0: No, czyli może te 5 cali by faktycznie było. Natomiast tutaj Dominika zrobiła obrys moim palcem tego i spokojnie jeszcze pewnie ze 4-5 cm z boku, z dołu i z góry zostaje obudowy jakby tego ekranu. Okej, to jeśli chodzi o wygląd tego sprzętu, przystępując do dalszej części, oczywiście pod ekranem mamy zamontowaną już tackę ociekową. Tacka ociekowa składa się z kilku elementów, ja ją wyciągnę. To jest taki oczywiście podłużny element, który wchodzi w głąb ekspresu. To jest taki gładki plastik, żeby łatwo było go czyścić, usuwać z niego te pozostałości po zaparzonej kawie i tak dalej. No i oczywiście z samego przodu mamy taki element z kratką.
2: Ten element z kratką jest w sumie najbardziej kłopotliwy, bo trzeba go dopasować do takiego elementu tutaj.
0: Pod spodem mamy taki jakiś plastik właśnie, który się łączy z tym elementem z kratką. No i to jest po prostu ten ociekacz, do którego nam spadają jakieś tam resztki. No oczywiście to wszystko, co się dzieje po płukaniu ekspresu i tak dalej, bo ten ekspres można przepłukiwać. On zresztą sam to robi po każdokrotnym włączeniu się parą, czyli chodzi o ten system jakby rurki i tak dalej, więc ta woda, która jest użytkowana do przepłukania tego systemu, no gdzieś musi, że tak powiem, się dostać, a dostaje się właśnie do tej tacki. Sama ta tacka to jest, nie wiem, czy to jest jakieś aluminium czy coś takiego, pewnie coś odpornego na rdze i tak dalej. I po jej prawej stronie, mniej więcej w połowie jej wysokości, no może nawet w połowie to przesadziłem, ale powiedzmy tam, nie wiem, w 2/3 mamy miejsce na rurkę, którą wkładamy właśnie po wyciągnięciu jej na przykład z kartonu z mlekiem czy tam z pojemnika, z którego jest czerpane mleko. Wkładamy ją zarówno jeśli chodzi o kwestie płukania, jak i po prostu zabezpieczenia tego, żeby gdzieś tam ta rurka sobie tak swobodnie nie zwisała, jeżeli nie korzystamy z jakiegoś pojemnika i tak dalej. I teraz ja
2: nie wiem, czy sobie wceluję. No, nawet się udało.
0: O, jest. No, bo już mam trochę praktyki z poprzednim tym. Ja powiem tak, że ogólnie takie sprawy stricte techniczne to mi jakoś tam łatwo przychodzą, ale takie sprawy gdzieś tam właśnie z jakimś składaniem jakichś elementów w całość, no to już trochę gorzej. I tak, mamy tą tackę. Tacka jest dosyć szeroka, ponieważ to urządzenie umożliwia robienie dwóch kaw naraz. Oczywiście tych samych, czyli na przykład jeżeli dwie osoby w domu piją taką samą kawę, no to mamy tutaj dwie dysze i z obu tych dysz leci sobie kawusia, czy jakieś tam mleczko. No i generalnie rzecz biorąc, tak to wygląda. Tak jak mówiłem, No jest to kawał sprzętu, tak? Jest to naprawdę wielkie, więc jeżeli ktoś ma bardzo mocną, że tak się wyrażę, zabudowaną kuchnię, no to będzie musiał się zastanowić nad wygospodarowaniem sobie na to wszystko miejsca. Jeżeli chodzi o ekspresy Siemens, działające z tym, powiedzmy, asystentem, czy jak to tam nazwać, Home Connect, no to są też ekspresy do zabudowy Siemensa, ale są też ekspresy do zabudowy Boscha, które działają dokładnie tak samo, czyli również aplikacją Home Connect możemy sterować. Wolno stojących Boschów z Home Connectem nie ma. Odniosłem się do tego, że są różnie opisane te wszystkie modele. To jest też wersja kolorystyczna. Ma wpływ na to, jak te modele tam są, że tak powiem, opisywane. Ten nasz ekspres, który mieliśmy poprzednio, czyli tam 713, on był w takich bardziej czarnych kolorach i wydaje mi się, że był tam przy tym opis Piano Black, czyli taki świecący się ta czerń, czyli w moim odczuciu no dużo bardziej nieodporna na palcowanie, co w wypadku nas niewidomych, jak jednak nie celujemy idealnie w pewne rzeczy, no to ma tutaj znaczenie. Ten nasz ekspres to są jakieś takie odcienie szarości, z tego co tutaj czytałem sobie, więc wydaje mi się, że też pozostawianie śladów palców na tym ekspresie będzie mniej widoczne.
1: Ma bardzo ciemnej szarości, to chyba było Midnight?
0: No tak, coś tam, jakoś tak. Zresztą chyba na pudełku to jest napisane,
1: było,
0: jakie tam ale są kolory. Teraz tak, część elementów, czyli na przykład pojemnik na wodę, on jest, częściowo ma taką fakturę bardzo gładką, ale ta boczna ścianka to jest taka faktura, może niekoniecznie szorstka, ale ten plastik jest taki, powiedzmy sobie, nie taki właśnie idealnie gładki i tak dalej, więc tutaj te pewne elementy pewnie są mniej podatne na jakieś takie paluchy. Natomiast z kolei po przeciwległej stronie, czyli ta boczna ścianka, jest jednak taka troszeczkę bardziej gładka, więc może tam te części, których będziemy przez przypadek dotykać, mogą się gdzieś nieco palcować. Kwestie związane z ogólnie ogarnieniem sobie tego ekspresu, to również przy wyciąganiu go z pudełka trzeba zwrócić uwagę na kabel, bo on się gdzieś tam może delikatnie zaczepić. Bo
1: on jest zaczepiony, tak, styropiony specjalnie, tak, wmontowany w ten styropian.
0: Ale warto sobie gdzieś tam ten. I teraz tak, ten kabel myślę, że ma góra, myślę, że ma około 1,20 m. Także też warto na to zwrócić uwagę. Oczywiście, ponieważ to jest ekspres o mocy do 1,5 kW, no to ten kabel jest taki trochę grubszy, jest zakończony taką spłaszczoną wtyczką, taką jakby trochę kątową, więc też warto sobie to tam uwzględnić przy podłączaniu go do gniazdka. Oczywiście uziemienie, bolec i te sprawy, to tutaj wszystko jest. Tak jak powiedzieliśmy, mamy sprzęt z ekspozycji, więc pewne rzeczy były tutaj już zamontowane, jak chociażby ta tacka ociekowa i tak dalej. Natomiast
1: Nie, Brita jest zapakowana i wrzucona w pojemnik.
0: I teraz tak.
1: Możemy nawet sprawdzić twardość naszej wody, jeśli...
0: No, trzeba by było. I teraz tak.
1: Ciekawości.
0: Moim zdaniem ten pojemnik na wodę też ma swoje wady, dlatego że tak, znaczy po pierwsze, jak się otworzy go z tej zaślepki, o której mówiłem, no to mamy taki uchwyt, który jest taki podnoszony. Natomiast mnie osobiście ten plastik wydaje się taki dosyć tandetny. To znaczy na tej zasadzie tandetny, że uważam, że jest podatny na pęknięcia. Czyli jeżeli na przykład przypadkowo by nam wyleciał z ręki, ja już nie mówię o pełnym, no bo to jednak wtedy waga prawie 2,5 kg, no to pewnie gwarantowałaby rozbicie go w drobny mak. Ale jakieś tam stuknięcie z nim, jakaś taka delikatna podatność na jakieś tam zgniatanie. No nie wiem, uważam, że ten plastik powinien być twardszy, jakiś taki bardziej solidny i tak dalej. Ten pojemnik nasadzany jest na takie prowadnice w bocznej części ekspresu, cały czas mówimy o prawej stronie urządzenia. No i oczywiście musimy tam odpowiednio sobie wycelować, jakoś to tam wsunąć i tak dalej, i tak dalej. Teraz jeżeli chodzi o mocowanie filtra, to jeżeli wsadzimy sobie rękę do pojemnika, to ja akurat mam dosyć taką drobną i szczupłą dłoń, więc daję to rady zrobić. Natomiast jak jest jakiś facet z większą łapą, no to myślę, że mógłby mieć problem, żeby tam rękę wsadzić do końca. I z tego, co tutaj sobie przypominam i z tego, co teraz oglądam, to ten filtr wkładamy chyba do przedniej części tego pojemnika, patrząc od strony frontu ekspresu, czyli jakby od naszej strony. Tak, sprawdź wodę i twardość.
2: Nie wiem, czy co ona. Co to jest, będzie oznaczać?
0: Bo... To jest forma jakiegoś paska, tak? Ten tester, czy jak to tam wygląda?
2: Tak, jest taki zapakowany paseczek jeden do
0: testu. Podania twardości wody. Mhm.
2: Trzeba...
0: My w domu mamy stację, ponieważ jakby nie wszyscy pewnie o tym wiedzą, ale ja akurat mam taką sytuację, że mieszkam w domu i mamy w domu zamontowaną stację uzdatniania wody, która wpięta jest po prostu gdzieś tam w piwnicy przy pierwszym zaworze doprowadzającym wodę do domu. Więc stacja uzdatniania wody uzdatnia całą wodę, która trafia do domu po prostu z sieci naszego tutaj dostawcy wody. Ja teraz tutaj motam się z tym filtrem, który faktycznie jest zapakowany i ja go odpakuję. Jest to w takim zwykłym zafoliowanym woreczku i tak dalej. Pewnie jest gdzieś jakiś delikatnie albo na tym filtrze, albo też tutaj na tym pojemniku, albo pewnie i na tym pokazane, jak ten filtr należy zamontować. Ja bym chyba się nastawiał, że tutaj ten otwór, który teraz trzymam do dołu, by pasował tutaj do tego. Mhm. Ale nie wiem, czy to by się zgadzało, chyba że to jednak by miało być tak.
2: Masz tutaj ten klucz, jak to nazywasz? Ja bym, inne słowa do tego pasują zdecydowanie bardziej. A, bo to można sobie... A, bo to się nakręca.
0: Nie wiem, co się z tym robi.
2: No spróbuj, nakręci się.
0: Klucz ma formę takiego trzpienia jakby. Odpowiednio oczywiście wyprofilowanego. Jest to taki okrągły przedmiot, którym gdzieś tam pewnie ten filtr należy popchnąć, żeby go docisnąć. Tylko ja nie mam pewności, czy to się wkłada tak, czy tak.
2: Nie, chyba tak. Jak się odczytuje ten filtr, znaczy ten...
0: Poziom twardości wody.
2: Twardości wody. Natomiast nie mamy jednak, mimo filtrów takich ogólnie w domu, najbardziej miękkiej wody, bo zrobiło się lekko czerwone. A chyba jak jest czerwone, to...
0: Tak, ja tutaj w tym momencie próbuję uskutecznić opcję z włożeniem filtra do pojemnika na wodę w ekspresie. Z poziomu aplikacji Home Connect możemy również, jak już o tym wspominałem, ustalić twardość wody, tak żeby ta kawa była lepsza.
2: Nie bardzo jest rozwiązanie, czy tam podpowiedź, co oznaczają poszczególne kwadraciki. Jak się robi pierwszy raz, to...
0: Ale jest rozwiązanie, jak to należy zamocować, bo może ja też zrobiłem źle.
2: Nie, ostatnio mocowałeś.
0: Nie, ja tego nie robiłem, to ty to robiłeś.
2: Ty to robiłeś. Ja tylko sprawdzałem, czy...
0: No i dobrze, ale... Nawet nie wiem, którą stroną się popycha.
2: Nie wiem, czy to już nie miało wejść.
0: No bo ja tam nie pchałem jeszcze tego klucza, bo nie do końca mam pewności, jak należy, czy tą wyprofilowaną stroną w dół i gdzieś tam należy na tym filtrze to oprzeć, aby żeby to tam docisnąć.
2: No właśnie to nie chce się tam docisnąć, nie wiem. Właśnie.
0: Ale może jest źle.
2: W jakim sensie?
0: Nie, może do góry nogami musi być.
2: Nie, no jak może i tak być.
0: No, czyli do góry nogami. Jednak. No to nie ma jakichś strzałek obrazujących to, jak to należy zrobić?
2: Nie, czekaj.
0: A może w ogóle gdzieś z drugiej strony?
2: Nie, tutaj nic nie ma. To musi być tak, jak montowałeś. To jest wylot tego filtra, a z góry jest po prostu plastikowe.
0: No i to są właśnie takie rzeczy, które przy pierwszorazowym montowaniu takiego sprzętu, czy tam drugorazowym...
2: Nie, to ma być tak, jakbyś włączył, wsadzał, czyli... i to się tam fajnie powinno spasować, tylko coś nie chce nam się spasować.
0: Może gdzieś tam jakaś zaślepka jest albo coś w tym filtrze.
2: Dobra, weszło. Trzeba mocniej popchnąć, żeby ten plastik tam porozpychać w filtrze.
0: No dobrze, tylko pytanie...
2: Z drugiej strony.
0: Bo trzeba jeszcze tym kluczem...
2: Nie, myślę, że chyba jest do popychania. Jak komuś ręka się właśnie nie mieści.
0: No.
2: Sam sobie nic nie robi.
0: Nie wiem, którą to mówić stroną, naprawdę nie wiem.
2: Dobra, na tym wskaźniku mamy pierwszy czerwony, drugi lekko tylko czerwony, pozostałe są zielone.
0: A ile ich jest? Tak mniej więcej? Aha, czyli w sumie tą twardość wody jednak jakaś tam u nas...
2: Jednak coś tam ten. No tu w naszym terenie jest jedna z najtwardszych wód, jaka może być. Jest bardzo twarda woda.
0: To znaczy nasza stacja uzdatniania wody powinna tą twardość, że tak powiem, wody ustawić na zero. Natomiast, bo tak...
2: Nie wiem, czy aż tak daje radę.
0: Tak był konfigurowany ten, ale no widocznie jest tak, jak jest. Okej. Okay. Żeby to już zbytnio nie przeciągać.
2: To mamy zrobione. Może postawmy ten na miejscu. Zanim będziemy lać wodę, to może postawmy ten. Czy nie?
0: Nie, to może bez tego filtra na razie. Tylko pytanie, czy... Dobra, ja to go gdzieś tutaj odstawię na bok sobie ten pojemnik z wodą, żeby go gdzieś nie kopnąć. Jak mówiłem, nawet nie do końca jeszcze mamy pomysł, gdzie dokładnie ten chcesz postawić.
2: No, widzę, że go tu postawimy pod telewizorem równiutko, okay. A potem będziemy myśleć. Tutaj mamy dobre dojście.
0: Jak I teraz pewnie większość z Was się zastanawia, po co komu w kuchni telewizor? Jak się ma dwoje dzieci, które są jeszcze dosyć młode, a czasem babcia sobie lubi w kuchni też coś tam obejrzeć, jak sobie siedzi.
2: Ja też lubię obejrzeć.
0: O, żona też lubi.
2: Katastrofów przez dużych.
0: Więc tylko ja muszę...
2: Ja jakby nie podłączam, bo on tam zacznie
0: tak, świrować.
2: Od razu.
0: Teraz tutaj będzie...
2: Ale ja wchodzę do pojemnika.
0: Będzie duża rola Dominiki z uwagi na to, że będzie nam przedstawiała, co się dzieje na wyświetlaczu, jak on tam się, że tak się wyrażę, po kolei konfiguruje, bo na pewno jest jakiś tam wybór języka i tak dalej, i tak dalej.
2: Cały jeden dzbanek.
0: Czyli ile tam, litr czy półtorej?
2: Półtora litra mniej więcej mają te dzbanki na wodę. A, zapomniałam, że tu jest jakiś limit. O, dobra, jeszcze go nie przekroczyłam. Tam jest wyczuwalna taka, na pojemniku jest wyczuwalna kreseczka, do jakiego poziomu leje się wodę.
0: No to jest warto to wiedzieć. Bo jak powiedziałem, pojemnik ma pojemności 2,4 litra. I ta kreseczka jest od zewnętrznej strony, także jak tam sobie wsadzimy paluchy do tego pojemnika, ewentualnie gdybyśmy mieli czujnik poziomu cieczy, ja takich rzeczy nie używam, dlatego mam cały czas poparzone palce, no to wówczas mamy, ale on faktycznie dosłownie zostaje może jeszcze, no nie wiem, z 8-10 cm, no dobrze, no to około 8 cm górnej części tego pojemnika, do której już wody nie nalewamy. No i właśnie ma on tutaj taki uchwyt, można ten uchwyt złapać i zamocować.
2: Jakoś mu nie ufam.
0: Zamocować to w ekspresie.
2: Aha, bo to trzeba tak z góry. Ja tak, tego to... nigdy nie wyciągałam, bo nie miałam.
0: To trzeba z góry. Na... Aha, jeszcze zanim tutaj, nie zakładaj może na jeszcze przez sekundę. Ja mówiłem, tutaj są takie prowodnice, ale gdzieś tutaj, bo teraz dokładnie tego nie wyczuję, może gdzieś tam później się na tym skupimy, w bocznej części coś się otwiera, żeby się dostać do zaparzacza. I ten zaparzacz można zdemontować i umyć pod bieżącą wodą i zalecenia są takie, żeby robić to mniej więcej raz na tydzień. Oczywiście to tam w jakimś tam sensie zależy od tego, jak tego ekspresu często używamy, bo jeżeli ktoś robi jedną kawę dziennie, no to spokojnie ten czas może wydłużyć pewnie do nawet miesiąca, tak? Dokładnie tutaj nie widzę, gdzie tam się to otwiera. Ale
2: nie wiem, czy to nie jest... to nie ma coś wspólnego z tym?
0: Raczej nie. Tu się wrzuca tabletka chyba czyszcząca.
2: Tu jest napisane clean.
0: Aha, no właśnie, tabletka czyszcząca. A ten zaparzacz gdzieś tam z boku. Ale to będziemy jeszcze rozkminiać. Okej, to zamontuj może ten filtr. Pojemnik z wodą.
2: Z góry trzeba to macerować. No, najlepiej po prostu tego nie wyciągać, tylko dodawać wodę.
0: No tak, dokładnie tak. No ale żeby ten zaparzacz zdemontować, no to trzeba to jednak trochę tak porozbierać. Tak jak mówiłem, no jest na górze ta nakładka zamykająca pojemnik z wodą, która moim zdaniem mogła być lepiej dopracowana. Te dysze, które tutaj jakby no, odpowiedzialne są za napełnianie pojemnika z naszym napojem, możemy regulować w wymiarze od 9 do 14 cm, a myślę, że nawet dużo więcej, więc nawet podobno wysokie szklanki na kawę latte można...
2: A tu mamy dzbanek, jak w naszym przypadku.
0: Można ten, tak. My mamy taki dzbanek około, no nie wiem, może 300...
2: Pół litra.
0: Nasze dzieci używają go do podgrzewania sobie mleka do płatków, a ja też używam go, jak na przykład gdzieś wyjeżdżamy i robię Dominice kawę do jakiegoś tam bidonu, termosu, etc. Jak zwał, tak zwał. No to wtedy robię po prostu podwójną kawę do takiego dzbanka. No i wtedy napełniam termos, no bo jest to po prostu dużo wygodniejsze po niewidomemu. Raz jeszcze podkreślam, że ten sprzęt obsługujemy tylko i wyłącznie, oczywiście po niewidomemu, z poziomu aplikacji. Natomiast będę też o tym mówił w dalszej części. Wszystkie ulubione, nawet jakieś takie naprawdę skomplikowane, bo ta aplikacja ma dostęp do bardzo dziwnych kaw, można sobie przenieść na ekran naszego ekspresu i spersonalizować to wszystko tak, że po włączeniu sprzętu domyślną opcją na ekranie ekspresu są ulubione Tych ulubionych można mieć 15 i można sobie odpowiednio to wszystko tam spersonalizować, nawet włącznie z tym, żeby był już odpowiedni moc, wielkość kawy, jej aromat i tak dalej dla poszczególnej właśnie ulubionej kawy i tak to wygląda, także można tutaj te rzeczy bardzo dokładnie sobie doogarniać, tak aby tylko w zasadzie za dwoma kliknięciami, czyli pewnie jakieś tam wybranie kawy i naciśnięcie jakiegoś tam startu, ta kawa już tam się robiła. Okej.
2: Okay. Ty sam byś montował wtedy? Nie montowałeś.
0: Ale co? Aha, tak. Mamy rurkę, którą jak powiedziałem wkładamy do pojemnika z mlekiem czy tam kartonu, a w bocznej części tych dysz, czyli od prawej strony, czyli w kierunku tego pojemnika na wodę, mamy takie wyprofilowane gniazdo, w które wkładamy tą rurkę. Mi się wydaje, że to jest jakiś silikon albo coś takiego, takie coś bardzo miękkiego. Troszeczkę trzeba się z tym pomocować, ale my poczujemy, że to zaskoczy. I teraz można tą rurkę włożyć, bo to wszystko jest bardzo giętkie. Znaczy sama rurka jest taka dosyć twarda, ona jest odpowiednio wyprofilowana na końcu. Jest taka końcóweczka, to nie jest idealnie płaskie, tylko taki dziubek jest zrobiony, żeby to włożyć do kartonu z mlekiem, ale ponieważ na ten moment do pierwszego włączenia ekspresu, żeby to wszystko przeszło swoją konfigurację, czyszczenie i tak dalej, ja wkładam tę rurkę do tego ociekacza. Jak powiedziałem, po prawej stronie też w okolicach pojemnika na wodę mamy to wszystko tutaj odpowiednio wyprofilowane, a ta reszta gdzieś tak sobie delikatnie tutaj wisi, układa się jakoś tak w miarę zgrabnie, tak aby to wszystko wyglądało tak jak należy. Tak jak powiedziałem, na razie nie będziemy wkładać rurki do pojemnika z mlekiem, bo na pewno przy włączeniu będzie miało miejsce jakieś pierwsze czyszczenie. Także za chwileczkę gdzieś tutaj podłączymy sprzęt do prądu i będziemy się tutaj z tym bawić. I generalnie rzecz biorąc, będę chciał, żeby tutaj Dominika opowiadała, co się będzie działo na wyświetlaczu do momentu pojawienia się QR-kodu, oczywiście później też, ale ja będę chciał ten QR-kod wykorzystać do sparowania w omawiany już przeze mnie sposób, czyli skorzystania z czytnika kodów iPhone'owskiego, tego, który mamy w centrum sterowania, do powiązania z aplikacją Home Connect. Jak już powiedziałem wcześniej, aby to wszystko nam się fajnie sprawdzało, no to trzeba mieć konto założone na tym Home Connect i ja właśnie pierwsze kroki to były moje właśnie ze zmywarką, gdzie to wszystko jakoś tam się poparowało i tak dalej, więc mnie na tym etapie, na którym my jesteśmy obecnie, no kilka kroków już jakby odpada z tego względu, że no te pierwsze koty za płoty już były, tak? Teraz tak, pytanie, czy tutaj... Tak, podłączać i patrzeć, co się tutaj dzieje.
2: Dobra, teraz... mamy tylko napis Siemens na razie. I teraz... Czekamy, co dalej.
0: Być może tutaj on coś tam będzie się konfigurował. Na razie, tak jak Dominika powiedziała, jest tutaj ten napis... O, właśnie, zniknął. I zaraz wyskoczy blue screen. A to tylko starsi słuchacze tego podcastu wiedzą, o co chodzi.
2: O, światełko się włączyło. Tam było to światełko?
0: Nie.
2: Ale fajnie. Można sobie po ciemku robić kawę.
0: Tak, bo mamy podświetlaną dyszę i ta dysza świeci na tyle mocno, że nawet gdzieś tutaj tą tackę ociekową chyba potrafiło trochę.
2: Dobra, pierwsze co, to wybieramy język.
0: A możesz powiedzieć, jakie są języki? Nie wiem, czy jest ich aż tak dużo, czy...
2: Jest trochę. Jest angielski, są jakieś arabskie znaczki, czeština, dansk, tu już są, to jest chyba grecki, hiszpański, słomi, francuski.
0: Czyli fiński, dla tych, którzy tam nie ten.
2: Francuski, tutaj znowu jakieś nieznane mi znaczki. No, jakieś dziwne. Italiano, Netherlands, norsk, polski, portugalski. Potem wejść rosyjski i...
0: Dobra, a powiedz mi, jak na tym etapie oceniasz responsywność tego ekranu? Ja rozumiem, że to może być, nie wiem, tak toporne jak w jakichś starych smartfonach, czy jednak jest to już trochę porównywalne do dzisiejszych smartfonów?
2: Nie wiem, jak ktoś ma na przykład Thermomixa czy coś, no to to jest raczej tego rzędu ekran. Mhm.
0: A ty to, żeby ten język wybrać, to ty przewijasz to
2: tak,
0: menu? Czy...
2: normalnie przesuwam jak na smartfonie.
0: O, no dobra, czyli wybieram język polski i jakoś tam, nie wiem, klikasz
2: tak,
0: OK?
2: Czy... jest, aha. Jest jeszcze później turecki, jest tam jeszcze jakieś chińskie znaczki też są. Dobra, jest trochę tych języków.
0: A musisz to kliknąć, czy jest jakiś na przykład OK, żeby ten język...
2: Nie, no zaznaczam kółeczko na polskim i od razu się zmienia klawisz na dole na potwierdź, bo jak wezmę sobie norsk, to mam, co mam?
0: No, żebyś umiała się cofnąć.
2: Bekreft.
0: Bekreft, okej.
2: Okay. Dobra, dajemy tam, gdzie jest potwierdź, bo jest to nam bardziej zrozumiałe. Dobra, dajemy potwierdź. Jest Home Connect. Twój ekspres do kawy można łączyć z siecią Wi-Fi i obsługiwać z urządzenia mobilnego, na przykład smartfonu lub tabletu. Połącz urządzenie, aby korzystać z licznych funkcji dodatkowych.
0: I teraz tak, ja sobie wezmę mojego drugiego iPhone'a, włączę sobie aplikację Home Connect. Oczywiście za chwilę trochę zwolnię. Teraz tak, ja tylko wam pokażę.
3: Dobry wieczór, Paweł.
0: Widzicie, jak miło?
3: Urządzenia. Dodaj urządzenie. Zaznaczone. Zmywarka. Wyłączony. Przycisk.
0: Tak, zmywarkę mamy wyłączoną. I co ciekawe, w większości przypadków, jeśli chodzi o ten Home Connect i sprzęty, które są z nim kompatybilne, można je ustawić w taki sposób, aby one zawsze były w gotowości do korzystania już z telefonu. Na przykład w wypadku zmywarki działa to troszeczkę inaczej, bo ją trzeba wzbudzić przyciskiem dotykowym włączającym ogólnie urządzenie. Natomiast ekspresy są tak zrobione, że dopóki są podłączone do prądu, to one gdzieś tam cały czas są połączone z siecią i z jakimś tam minimalnym prądem to sobie działa. No i wówczas można, powiedzmy sobie, z tego ekspresu korzystać, nie dotykając go w ogóle. Okej, okay, czyli tam chcę połączyć.
2: Tak, jest połącz. Mhm. Bądź pomiń.
0: No, nie, mamy połącz, tak. Mhm.
2: O, wyskanuj chyba... kod QR przy użyciu urządzenia mobilnego i wykonaj polecenia aplikacji.
3: Skype, 2 na 4 pas, centrum sterowania. Strona 1 z pilot, zaznaczone, skan, zaznaczone, tryb, skanuj kod, przycisk.
0: Ja mam takie tui z blokowaniem aparatu.
3: Skanuj kod,
0: i teraz tak, ponieważ ja troszeczkę jestem w stanie to zobaczyć, to tak na moje ślepe oko wygląda to w ten sposób, że po prawej stronie, w prawym dolnym rogu jakby wyświetlacza, pojawia się taki bardzo jasny punkt,
3: skanuj kod,
0: który jest tym kodem. Ale ja myślę, że jeżeli mniej więcej dotkniemy sobie, czy tam delikatnie sprawdzimy, gdzie jest ekran ekspresu i naprzeciwko niego ustawimy telefon już z tym czytnikiem QR kodów.
3: Skanuj kod, przycisk. Skanuj kod. Skaner kodów. Znajdź kody do zeskanowania.
2: Bo jesteś za daleko trochę.
0: Tak myślisz?
2: Teraz tak. Jest. Słuchaj.
3: Końcom nest, skaner kodów. Końcom nest. Powrót. Przycisk.
0: I teraz tak.
3: Łączenie z urządzeniem. Nagłówek. Upewnij się, że twoje urządzenie mobilne jest połączone z twoją domową siecią Wi-Fi. Kontynuuj, przycisk.
0: Nie wiem, co on tam chce, ale zobaczymy. Stań blisko urządzenia, już jestem bardzo blisko.
3: Łączenie z urządzeniem. Nagłówek. Stań blisko urządzenia. Przygotuj nazwę sieci Wi-Fi i hasło. Kontynuuj, przycisk. Ładowanie, wielokrotek. Włączyć automatyczny ekspres do kawy. 2. Przejdź do menu ustawień. W pełni automatycznego ekspresu do kawy. 3. Nacisnąć przycisk. Końcom nest. Na wyświetlaczu automatycznego ekspresu do kawy. 4. Nacisnąć przycisk. Połącz. Na wyświetlaczu automatycznego ekspresu do kawy. 5. Teraz nacisnąć przycisk. Szukaj urządzeń. W aplikacji. Nawiązanie połączenia może wymagać kilku minut. Szukaj urządzeń. Szukaj urządzeń.
0: Dobra, na jakim etapie jesteśmy tutaj na ekspresie? Cały czas jestem
2: QR kod. Na razie mamy zyskany kod QR. I teraz co mam zrobić? To u ciebie chyba jest.
3: Poniżej. 4
0: nie.
3: Kropki.
0: Nie, stoi. Stop,
3: wyłączyć automatyczny ekspres do kawy. 1. 2. Przejdź do menu ustawień.
2: Tutaj mam znaczek, że nie ma Wi-Fi.
3: Dobra. Szukaj urządzeń.
0: Damy szukaj urządzeń. Zobaczymy, co on zrobi. W jakimś poprzednim ekspresie nam to jakoś tak sprawniej poszło.
3: Zapewnienie ustawień Wi-Fi. Wybierz sieć Wi-Fi i wprowadź hasło. Wybierz sieć Wi-Fi. Barcuska. Wysoki. Przycisk.
0: Dobra.
3: Dane logowania do sieci Wi-Fi.
2: Teraz musisz zalogować.
3: Wprowadź wymagane hasło dla wybranej sieci Wi-Fi. Balcuska, przycisk wysoki. Bezpieczne pole tekstowe. Bezpieczne pole tekstowe. Edycja. Punkt wstawiania na początku.
0: Ja teraz wyłączę voiceovera i tutaj funkcja Dominika wprowadzi hasło.
3: Telefon. Funkcja voiceover włącza. 23:17.
0: Dobra.
3: Końcowne. Znajdź hasło. Przycisk hasła. Przycisk ustawienia za awan pokaż. Przycisk hasła. Ustawienia za pokaż. Hasła. B. Usuń. Return.
0: Nie wiem, co tam jest, to tam wpisane, widać?
3: Bezpieczne pole tekstowe, edycja, 27 przycisk. Zapomniałeś przycisk, okay. Znajdź hasło, przycisk, bezpieczne pole tekstowe, wysoki, balcuska, znajdź hasło, ustawienia, zaraz pokaż, przycisk, ukryj.
0: Zgadza się.
3: Przycisk.
1: Nie widać.
3: Oko.
1: Zgadza się.
0: Dobra, czy ja tutaj dam...

0: No i na ekranie mamy urządzenie, teraz połączone z systemem.
1: Dzięki temu będziemy mogli udzielić więcej informacji na temat gwarancji producenta i wybierz przycisk data zakupu.
0: No i zakończ datę zakupu
2: swojego. Dobrze, ja jeszcze to, to skonfiguruję.
0: Dobra, czyli tutaj już mam zakończyć, tak?
2: Jeszcze chwila. Przycisk wybierz. Data zakupu.
1: Zaznacz 21.
2: My dzisiaj mamy 21, a myśmy go kupili chyba w poniedziałek.
1: 29, 7, 16, 37, 8, 20, 21, 8, 12, 7, 19, 18, 4, 12, 7, 19, 12, 7, 19, 12, 7, 19, 12, 7, 19, 12, 7, 19, 12, 7, 19, 12, 7, 19, 12, 7, 19, 12, 7, 19, 12, 7, 19, 12, 7, 19, 12, 7, 19, 12, 7, 19, 12, 7, 19, 12, 7, 19, 12, 7, 19, 12, 7, 19, 12, 7, 19, 12, 7, 19, 12, 7, 19, 12, 7, 19, 12, 7, 19, 12, 7, 19, 12, 7, 19, 12, 7, 19, 12, 7, 19, 12, 7, 19, 12, 7, 19, 12, 7, 19, 12, 7, 19, 12, 7, 19, 12, 7, 19, 12, 7, 19, 12, 7, 19, 12, 7, 19, 12, 7, 19, 12, 7, 19, 12, 7, 19
0: A nie w niedzielę byśmy go kupowali?
2: Mogło tak być, no. Ja nie sądzę, żeby to komuś zrobiło różnicę. Gotowe.
1: Udało się zmienić datę zakupu. Data zakupu. Tutaj wpisz datę zakupu. 17. Dalej. Przycisk. Centrum powiadomień. Przycisk. Dobry wieczór. Uwaga. Ikona Hoinsonnet została zmieniona. OK. Przycisk. Przycisk. OK. Przycisk. OK. Przycisk. Asystent programu. Sklep. Przycisk. Asyst. Jalas. Przycisk. Dodaj z access. Łatwy dostęp. Zaznaczone. Zmywarka. Wyłącz. Ekspres do kawy. Włączone. Przycisk.
2: On już jest informacja, że mamy włączone. Tutaj mamy różne opcje tego. Dobrze. To teraz jakby zatwierdź to.
0: Jest. Zakończ. Mhm. Dobra, tryb działania, tryb standardowy, tryb pokazowy.
2: Znaczy jak? Aha, tryb działania, po prostu, tryb działania.
0: Czyli tryb standardowy.
2: Mhm. Aha, bo tryb działania to był po prostu jakby...
0: Tak,
2: nagłówek. Okay.
0: I tryb standardowy, tryb pokazowy, to nie wiem co to jest ten pokazowy.
2: To jest sklepowy jakiś taki demonstracyjny, no.
0: Dobra, czyli standardowy, potwierdź. Okej. Okay. Użyj dowolnego paska testowego, aby zmierzyć twardość wody. Aha, i tutaj jest wyjaśnienie. Jeden to jest miękka, dwa to jest średnia, trzy twarda, cztery bardzo
2: czyli
0: twarda.
2: Czyli mamy taką między miękką a średnią, tak?
0: Taką mamy, powiedzmy, średnią, no.
2: Dobra.
0: Okej. Okay. Trwa instalacja aktualizacji oprogramowania. Nie wyłączaj urządzenia i nie odłączaj go od sieci.
2: I teraz tak, ja sobie wejdę.
1: Ekspres do kawy. Włączone. Przycisk. Zaznaczone. Szybki wybór. Stan zasilania. Zegar. Stan zasilania. Włączony. Wygaszony. Zeg. Podgrzewacz filiżanek. Wyłączone. Polecane. Cofeur. Znak. Poleca. Zeg. Stan. Szybki wybór. Nagłówek. Powiadomienie 1-1. Powiadomienie ostrzegawcze. Zezwalaj na zdalne uruchomienie. Przycisk.
2: Ja to teraz ewentualnie zrobię.
1: Włączone. Ekspres do kawy. Włączony. Szybki wybór. Nagłówek. Stan zasilania. Włączony. Wygaszony. Przycisk. Zegar do herbaty. Powiadomienie 2-2. Powiadomienie z podpowiedzią. Brak. Powiadomienie 3-3. Powiadomienie z podpowiedzią. Brak. Powiadomienie 2-2. Powiadomienie z podpowiedzią. Brak.
2: Bo on się restartuje.
1: Powiadomienie z podpowiedzią. Łączenie. Powiadomienie 2 od 2. Powiadomienie z podpowiedzią. Brak
0: pojęcia.
1: Powiadomienie 2 od 3.
2: Tak, on robi teraz restart.
1: Powiadomienie 2 od 2. Powiadomienie z podpowiedzią. Brak
2: pojęcia. I sobie mruga. Powiadomienie 2 od 3.
1: Powiadomienie 2 od 2. Powiadomienie z podpowiedzią. Brak pojęcia. Powiadomienie 2 od 3. Powiadomienie z podpowiedzią. Łączenie. Powiadomienie 2 od 2. Powiadomienie z podpowiedzią. Brak pojęcia. Powiadomienie 2 od 3. Powiadomienie z podpowiedzią. Łączenie. Powiadomienie 2 od 2. Powiadomienie z podpowiedzią. Brak pojęcia. Polecane.
2: Ja przesunę palec, bo on cały czas to powtarza. Czyli to jest taka w sensie jakby też informacja na bieżąco, co się dzieje, tak? On się musi uruchomić. No nie wiem, nigdzie nie doczytałem, ile tam jest pamięci RAM, jaki tam jest procesor i która wersja Service Packa. Mam nadzieję, że jednak jest tam coś innego niż Windows 7. Ale to właśnie sprzęt się uruchamia, a za chwilę się okaże, że jest błąd w aktualizacji oprogramowania.
1: Powiadomienie 2 od 2.
2: O, on cały czas...
0: Nie, on leci któryś raz pasek od początku, aha, czyli ileś tam się...
2: instaluje pewnie sobie tego firmware'a. Te aktualizacje, muszę powiedzieć, są dosyć często, zarówno w naszym przypadku zmywarki, jak i...
1: Powiadomienie z podpowiedzią.
2: Jak i w wypadku tego ekspresu, który mieliśmy poprzednio. Natomiast tutaj widzicie, już była informacja od podgrzewaczu filiżanek. Za chwilę wam pokażę, że tu parę jeszcze innych rzeczy można poustawiać, chociażby właśnie tą twardość wody. Parę jeszcze innych rzeczy. Także generalnie rzecz biorąc, no naprawdę tych możliwości konfiguracji jest całkiem sporo. Tym bardziej, że no każdy tam lubi mieć po swojemu. Tutaj na przykład można ustawić takie rzeczy jak jasność wyświetlacza. I tak dalej. A powiedz mi, jak, no ja rozumiem, że oczywiście dla osoby dobrze widzącej to aż takiej różnicy nie ma, ale jak ogólnie oceniasz jakby czytelność tego wyświetlacza? Jest tam tego wszystkiego naćkane jakoś mocno? Te napisy są jakieś takie bardzo ściśnięte? Czy uważasz, że ktoś tam, kto no, trochę słabiej widzi, dałby radę?
0: Przede wszystkim one mają tła. Już teraz nie przypomnę sobie dokładnie, jak to tam wyglądało, bo to już minęło trochę czasu. Natomiast te tła mogą jednak utrudniać odczytanie. Jest.
2: Czyli pewnie jakiś tam Be My Eyes by sobie poradził, a

0: jak ktoś, kto na przykład jest osobą, nie wiem, resztkowcem, czy tam bardzo słabowidzącą, no to...
1: Jak nam się to załaduje, to jeszcze postaram się opisać.
0: No, na razie to się dosyć długo to trwa.
1: No, jest tak. Ta aktualizacja, która teraz leci, jest jakaś taka większa. Jest mniej więcej w połowie.
0: Dlatego, że pewnie to oprogramowanie fabryczne, to tam sobie jest od dłuższego czasu w tym ekspresie, ponieważ to był... No, cały czas jest brak połączenia. Ale widać na ekranie, że tam sobie jakieś paseczki lecą i jest ten napis Siemens.
1: Jest jakieś 4/5 paska.
0: Natomiast generalnie rzecz biorąc, pewnie to jest jakaś taka właśnie solidniejsza aktualizacja, bo te aktualizacje sprowadzają się też do tego, że dochodzą na przykład różne kawowe specjały i tak dalej. Tutaj też możemy sobie podsłać wody do herbaty. Bardziej czujni pewnie zwrócili uwagę na to, że tam parę razy pojawił się tekst. O, restartuje się pewnie, bo zgasło wszystko. Pojawił się tekst zegar do herbaty. To polega na tym, że jeżeli na przykład jesteśmy jakimiś tam z kolei, że tak powiem, miłośnikami herbat, to możemy sobie nastawić czas zaparzania tej herbaty. Jeżeli naleje nam się woda, której temperaturę też możemy sobie regulować bodajże od 70 do 95 stopni, bo jak wiemy, niektóre herbaty się parzy w troszeczkę niższych temperaturach, niektóre w troszeczkę wyższych, więc możemy sobie ten zegar nastawić i po upłynięciu zadanego czasu, podejrzewam, że zarówno ekspres, jak i to na pewno, w moim wypadku iPhone, powiadomi nas o tym, że ten czas do zaparzenia herbaty już minął i możemy przystąpić do spożywania. O, coś tam się dzieje.
2: Powiadomienie z podpowiedzią, brak połączenia z akt, przycisk.
0: Dobrze, brak połączenia z AGD. Ale to, jak powiedziałem...
1: Na razie mamy czarny ekran.
0: Przechodzimy przez ten proces.
1: Mamy biały ekran. Wi-Fi jeszcze podkreślone. Siemens, napis.
2: Powiadomienie VAUT 3. Powiadomienie z podpowiedzią. Łączenie.
0: Łączenie.
2: Powiadomienie z podpowiedzią. Brak połączenia. Powiadomienie VAUT 3. Powiadomienie z podpowiedzią. Łączenie.
0: On pewnie znowu się restartuje. Myślę, że ponieważ tamten ekspres poprzednio, o którym już wspominałem parokrotnie, czyli ta 713 R19, mieliśmy już, on był jakby już któryś raz u kogoś, więc to nie był sprzęt taki fabryczny, tak? On część aktualizacji miał poinstalowanych, więc te aktualizacje, które dokonały się w trakcie użytkowania przez nas tego sprzętu, no były takie raczej cząstkowe, a tutaj widzę, jest coś takiego poważniejszego, stąd te dobrych kilka minut na to, aby to wszystko tutaj się ogarnęło. W międzyczasie muszę wam powiedzieć, że odkąd mamy ten ekspres w domu, czyli bodajże chyba od środy.
1: O, światełka się włączyły. No i tam software pomyślnie zainstalowany. Zgadzamy się. O, znowu pyta o język. Czyli jakby od początku nam to leci.
0: O, brak połączenia z AGD.
1: Dajemy znowu polski.
2: Start, przycisk wróć.
1: Potwierdź.
2: Centrum powiadomień, zmywarka.
1: Połączenie z siecią Wi-Fi.
0: Zniknął mi.
1: Znowu
0: QR kod. Czyli to była takie naprawdę potężne. Tak, bo mi zniknął tutaj z tego.
2: Zaznaczone. Tryb skupienia. Skanuj kod. Przycisk. Skanuj.
0: Czyli znowu wracamy do.
2: Znajdź kody do zeskanowania.
0: Dobra, jest. Home Connect. Skanuj.
2: Przycisk. Łącz upewnij się. Łączenie z urządzeniem. Kontynuuj. Przycisk. Upewnij się. Łączenie z urządzeniem. Kontynuuj. Przycisk.
0: Kontynuuj.
2: Przygotuj na kontynuuj. Kontynuuj. Kontynuuj. Przycisk. Ładowanie. Wielokropek. Włączyć automatyczny ekspres do kawy. 2. Przejdź menu. 3. Nawiesić 4. Nacisnę pojąć. Nawiesić 5. Teraz szukaj prawnika. Nawiązanie. Szukaj urządzeń. Szukaj urządzeń. Przycisk.
0: Szukaj urządzeń.
2: Start. Centrum powiedz. Zmywarka. Wyłączony. Zmywarka. Centrum powiadomień. Zmywarka. Wyłączone. Powiadomienie. Zaznaczone. Wybrany program. PC50. Uruchom program.
0: A teraz zmywarka się tutaj gdzieś wkradła. Więc znowu tutaj jest jakiś...
2: O. Ekspres do kawy.
0: Ciekawe, bo tutaj jest ten. Aha, ekspres do kawy włączony.
2: Ekspres do kawy. Włączone. Centrum powiadomień. Ekspres do kawy. Włączone. Powiadomienie 1 do 2. Powiadomienie ostrzegawcze. Zainstalowano aktualizację oprogramowania zabezpieczającego.
0: Dobrze, przycisk. Możesz jakoś to zatwierdzić. Nie wiem.
1: Ten... Nic nie mogę zrobić. Chyba wycofać.
0: No ciekawe, no bo jestem już połączony tutaj.
1: Mogę wyjść,
0: no to spróbuj się cofnąć.
1: Nie, to dalej jest. Mogę dać pomiń. Ale nie wiem, jak będzie.
0: Czekaj,
1: później.
0: Usługa lokalna.
2: Powiadomienie 2 do 2. Powiadomienie ostrzegawcze. Powiadomienie VAUT 3. Powiadomienie z podpowiedzią. Obsługa lokalna. Przycisk.
0: Albo ekspres, albo zmywarka gdzieś to sobie
2: kliknę. Powiadomienie VAUT 2. Powiadomienie ostrzegawcze. Szybki wybór. Stan zasilania. Zegar do stan zasilania. Włączony. Wygaszony.
0: No ja tu może on jest połączony. Także może się troszkę...
1: Damy to połączyć jeszcze raz.
0: No nie, ja tutaj widzę na tutaj telefonie, że jest.
1: Wyzwaj na zdalne uruchamianie. Włączone, zegar wyłączone. Dobra, to co? Wycofuję w tym,
0: no, spróbuj
1: w tym,
0: tak.
1: W tym momencie wycofuję i daję pomiń.
0: No zobaczymy, co się
1: aha,
0: stanie.
1: Dobra, i mamy tak, tryb standardowy wybieramy znowu.
0: Tak.
1: Dajemy wywoda jest średnia.
0: Czyli to ewidentnie musiała być taka.
1: O, jest teraz informacja, aby uzyskać idealny smak, filtr wody Intensa do zbiornika na wodę.
0: To mamy już zrobione.
1: To już mamy zrobione. Dać pomiń?
0: Czekaj, ja tylko na chwilę włączę.
1: Może zrobię jako po kolei.
0: No dobra.
1: Jest,
0: no.
1: Włącz filtr i on tutaj. Aha, i on tu jeszcze pokazuje na tym filtrze. Obróć oryginalny pierścień aromatyczny nowego filtra wody w połowie nie A, aby dopasować go do ustawień danej twardości wody. Czekaj. To weźmy, nalali sobie wodę. Zaraz zobaczę, jak to wygląda. To jest w sumie taki pierścień plastikowy na tym. To chyba było, że tak powiem, w tej części. Ciekawe, jak nam to będzie teraz dobrze działać. To będziemy sprawdzać później, jak już używamy wodę. To jest w tej dolnej części, którą się wsadza. I tam się ustawia
0: twardość wody niejako dla ten.
1: Ale ABC. Aha, czyli w naszym wypadku byłaby to wartość A. Podejrzewałbym, że im twardsza woda, to potem
0: no, okay.
1: B i C. No dobra, no to tego byśmy nie zrobili.
0: Okay,
1: pospieszyliśmy się, nie po kolei byśmy robili. Czyli nie ma co od razu wsadzać filtra, tylko lepiej najpierw uruchomić
0: sprzęt.
1: Sprzęt.
0: Mhm.
1: Dobra, potwierdź. No i co? Dobra, zanów nowy filtr. A, to też byśmy nie zrobili.
0: Ale patrzcie, teraz na tym, na...
2: Aktywuj filtr Intensa. Ojmczyni suning 28%.
0: I rośnie.
2: Aktywuj filtr Intensa.
1: Co rośnie?
2: 28%.
0: A nie, teraz jest 28%.
1: Dobra, tego to byśmy nie zrobili. Mam nadzieję, że nam się to samo zrobi i sobie tam coś nie pouszkadzamy. Ten filtr zanurza się w wodzie i potrząsa się nim, dopóki nie przestaną z niego wylatywać bąbelki. Tam, żeby po prostu cały ten filtr załapał wodę. Jest napisane, zanów nowy filtr w wodę w zimnej wodzie.
0: On już jest zanurzony dłuższego czasu, więc myślę, że...
1: Potrząśnij nim i ściśnij go lekko, aby usunąć pęcherzyki powietrza. Nie wiem, tu nie da się tak wodę wsadzić.
0: Czy jednak trzeba postępować zgodnie z instrukcją?
1: Tak. Ja mam nadzieję, że nam to...
0: Nie, z tamtym zrobiliśmy dokładnie tak samo.
1: Nie, właśnie z tamtym zrobiliśmy w porządku. Z tamtym było ok. Właśnie wszystko to robiłam, to co teraz nie robiliśmy. Dobra, damy potwierdź i liczymy na to, że nam się nic nie zepsuje. Przy użyciu przyrządu pomocniczego włóż filtr wody do zbiornika na wodę, napełni zbiornik na wodę do poziomu znacznika max i ponownie włóż.
0: I teraz widzicie, że tutaj na aplikacji Home Connect mamy tutaj postęp tych naszych działań. Aktualnie jesteśmy na 42% aktywowania tego filtru Intensa. No okej.
1: Okay. Ale to nie rozumiem. Oni każą najpierw wylać wodę? Potem dopiero tak?
0: Pewnie najpierw każą ten filtr po prostu niejako bez tego pojemnika, no w jakimś naczyniu albo pod bieżącą wodą, no aktywować albo coś w ten deseń.
1: No dobra, lecimy dalej. Najlepiej najpierw uruchomić
0: ekspres i postępować zgodnie z
1: instrukcjami. Obrównij i włóż ponownie tackę ociekową.
0: No to nas to nie dotyczy.
1: Dobra. Ale musimy ją wyciągnąć i wsadzić, a bo on tutaj...
0: On to ma ten czujnik, tak? Że jest ta tacka wsadzona albo nie.
1: Okej. Okay.
0: Tacka wsadzona. Ona jest przepłucze. Jest tam ta rurka włożona.
1: Jest aktywowany. Czas o tą minutę. Aktywacja filtra wody. 70%. Czas nie chodzi, bo faktycznie coś... Chodził tak głośno? Nie pamiętam.
0: Stał w innym miejscu, więc to zupełnie też inaczej. No jest głośno. Na razie postępu u mnie na telefonie nie ma. Ruta jest tutaj ten? Wchodzona. Okay.
1: Może jednak trzeba było.

0: Okej, okay, on tam sobie chyba cały czas działa. Tutaj chyba, nie wiem, też się jakiś pasek postępu tam przesuwa na wyświetlaczu,
1: czy... Niby jest prawie cały i nie mogę dociągnąć do końca.
0: Dobrze.
2: Aktywacja filtra wody 78%.
0: No faktycznie, to jest cały czas 78% u mnie. Tego postępu działania. No zaraz zobaczymy. Najwyżej będziecie świadkami spektakularnej awarii. Trzeba zamknąć, może jest jakiś czujnik tego zamknięcia.

0: To znaczy?
1: No to daj stop. Zrobimy inaczej.
0: Nie no, nie? Niech tam się coś zrobi. No przecież na Rejdej się nie będzie jakby nie dokończy nie, procesu, to pokaże jakiś komunikat, no.
2: Aktywacja filtra
0: wody 78%. On jest cały ten sam poziom.
1: No możemy to po prostu zrobić. Wyleję wodę, zrobię to tak jak powinno być.
0: No dobrze, no to według uznania.
1: Może gdzieś to, co jest pod spodem.
0: To może zatrzymajmy.
1: Dobra, to daj tam, ty masz stop. Ja tutaj nie mam stop.
0: No dałem stop, ale to nie pomogło.
1: O! Opróżnij i włóż ponownie to ciekawą. Dobra. Zrobię tak, żeby te wszystkie instrukcje były zachowane co do filtra.
0: Dlatego ja właśnie mówiłem o tym, że nie chcę reżyserować podcastu, żeby właśnie takie niespodzianki również zostały uwzględnione przy jego nagrywaniu. Tak, aby po prostu potencjalny użytkownik miał świadomość tego, jak to wszystko wygląda. Z uwagi właśnie na tak jeden.
1: Kluczem faktycznie łatwo można wyciągnąć ten
0: filtr, tak?
1: Filtr, no.
0: O, coś tu się pokazało na wyświetlaczu, chyba nie wiem, czy wyciągnęłaś czy coś.
1: Tak, właśnie, mamy tu niby ustawione na C.
0: My potrzebujemy
1: mniej.
0: Coś tam trzeba go lekko ścisnąć.
1: Tak, zrobię tak, żeby on już tych bąbelków nie miał. Chociaż on się sam zrobił chyba faktycznie.
0: No bo on chyba tak troszkę spęczniał. No bo tam jest jakiś taki, nie wiem, jakiś węgiel tam jest w tym filtrze, czy przez co tam ta woda przechodzi.
1: Nie ma.
0: A co to się dzieje na wyświetlaczu? On ci coś pokazał, że coś tam przerwałaś?
1: On jest cały czas włóż filtr. Jesteśmy na etapie włóż filtr, ale
0: czyli się cofnęłaś.
1: Cały czas próbni i włóż ponownie tackoćko.
0: No dobrze.
1: Nie, włóż filtr to jest jakby cały ten proces.
0: Okej. Okay. Czyli to jest taki nagłówek, czyli jakiś tam swego rodzaju podrozdział, który aktualnie przerabiamy.
1: Koniec bąbelki.
0: Czyli około jednak paru minut trzeba i jak ten filtr jakoś tam ściśniemy, czy coś takiego, żeby to tam się w pełni aktywowało. Oczywiście wymiana filtra również będzie przez ekspres sygnalizowana, no i rzecz jasna jest ona podyktowana tym, jak dużo z ekspresu korzystamy, no i przede wszystkim oczywiście od rodzaju wody. Muszę wam powiedzieć, co ja niejednokrotnie podkreślałem w różnych tam rozmowach, a nawet pewnie w jakichś tam podcastach, czy coś takiego przy okazji prezentacji czegoś tam, że u nas pierwotnie była woda naprawdę tak twarda, że nie wiem, można nie było chyba diamenty szlifować pod odpowiednim ciśnieniem. Natomiast odkąd mamy ten uzdatniacz wody, no to się wszystko bardzo zmieniło. Ale jak pokazuje, powiedzmy sobie, ten tester twardości wody, no ta woda nie jest taka miękka, jak mnie się pierwotnie wydawało.
1: Okej, to wyciągniemy te tacki. Tutaj nam nic nie spadło i to właśnie źle, bo to powinno przefiltrować. Zobaczymy, czy jeszcze raz będziemy mogli... A nie, on już nas przekierował w następny etap, czyli zbiornik na kawę ziarnistą.
2: Stan zasilania, szybki powiat.
1: Mam nadzieję, że tam wszystko nam będzie działać, tak jak trzeba.
2: Centrum powiat, szybki wybuch, stan zasilania, zagadu herbaty. Odgrzewacz filtra polecane. Cofę wody znak, odkryj wyszedł, zawart, sterowanie, playlista, sterowanie, przycisk.
1: Chyba bym mógł cofnąć się do tego etapu, czy już nie?
0: Nie, tutaj chyba w ogóle nie mogę nic zrobić. No on tutaj jakby gdzieś...
1: On już sobie poszedł dalej.
0: Okay.
1: Także ten etap mamy niepoprawnie zrobiony, ale może nic to nie pociągnie za sobą żadnych problemów. Dobra, otwieramy nowego Jacobsa Barista Clima Italiano?
0: Nie, bierzemy tą, która miała ten...
1: Nie, ja chcę nowego.
0: Okej. Okay. Żona.
1: Zapytałam cię tylko na ten.
0: Ja wiem, pro forma, na potrzeby podcastu i żeby pokazać i tak kto w domu rządzi. No.
1: Dobra, z góry się to wsypuje. Tam nawet nie trzeba się jakoś specjalnie, to jest bardzo szeroki ten wsyp.
0: Tak.
1: Można sobie popchnąć.
0: Tak.
1: I to sobie tam wpada do środka.
0: Teraz, jeżeli chodzi o regulację stopnia zmielenia, to ja czytałem, że to trzeba robić przy tym, gdy młynek działa, ale wydaje mi się to trochę dziwne, bo no to wtedy nie wiem, czy coś prędzej wtedy się nie uszkadza. To jest takie pokrętło mechaniczne z wyczuwalnymi skokami. Ona pewnie teraz jest na połowie, czyli na trójce pewnie, nie wiem, jak to jest oznakowane. I to mamy w tylnej części ekspresu po zdjęciu takiej, takiego plastiku, takiej osłony. Jak to wygląda tutaj, Dominika, jeśli chodzi o tą regulację?
1: To mogę w to wyczuć. Jest od tak. Największej kropki do najmniejszej.
0: No, a teraz jest ustawiona co? Na średnio?
1: To wskazuje ci ten dzyndzel tu.
0: Bo teraz tak, oczywiście im drobniej zmielona, tym oczywiście intensywniejsza, tak? Więc teoretycznie, no wygląda to w ten sposób, że...
1: To najmniejsza jest najlepsza, czy największa w sensie?
0: No nie wiem, na maksa chyba wyglądało, że jest najlepsza.
1: Czy bo na maksa to jest ta największa kropka? I to jest
0: Najdrobniej mieli wtedy chyba, tak? Czyli w tą stronę, tak?
1: Jakby było najdrobniejsza kropka... nie wiem...
0: No ale co, teraz wygląda, że jest na szóstkę, czy tam na piątkę,
1: jest
0: czy największą?
1: Jest na największej kropce. To jest kropka, nie ma żadnych odznaczeń innego rodzaju, tylko wielkość kropki.
0: No to domniemywam, że skoro największa kropka, no to chyba jednak największe mielenie. No gdzieś tam ewentualnie później sobie podejrzymy coś.
1: Albo najkrótsza.
0: Chciałem powiedzieć jeszcze, że ciekawą rzeczą jest to, dla osób, które niekoniecznie piją kawę z mlekiem, bo kawa z mlekiem, no to wtedy jest zupełnie inny smak, że ten ekspres posiada funkcję tak zwanego double shot. Czyli polega to na tym, że mamy częściowo zmieloną kawę najpierw i pobraną wodę, później mamy chwilę przerwy i jest kolejna brana porcja kawy i znowu mielona już bez w zasadzie użycia wody, co sprawia, że mamy mniejsze wykorzystanie wody, ale przez to, że ta kawa jest jakby podwójnie mielona i parzona, wydobywany z niej jest większy aromat i intensywniejszy smak, co dla niektórych, którzy nie umieją wstać, że tak powiem, bez kawy, może być bardzo ważne. Okej, okay, kładziemy.
1: Zamykać.
0: Tak, zamykać.
1: Zamykam kawę, czyli... jeden nie jest kwadrat, to trzeba jednak dopasować, okej?
0: Okay? To jest jakoś tam lekko przeźroczyste, tak?
1: Tak, to jest przeźroczyste.
0: Dobra, i teraz tak.
1: Dajemy potwierdź. Napełniliśmy zbiornik na kawę z ziarnistą kawą.
2: 36%
1: baterii. Płukanie po włączeniu. Płukanie urządzeń. Zobaczymy, czy teraz pójdzie nam ta woda tak, jak powinna.
0: Co tak pokazuje aplikacja?
2: Szybki wybór. Nagór urządzę szybki skąd od zegaru herbaty. Podgrzewacz filiżanek. Wyłączone. Zegar. Stan. Szybki wybór. Stan zasilania. Włączony. Szybki. Urządzenie uruchamia się etap płukania. 70.
0: Urządzenie uruchamia się etap płukania.
1: Tylko boję się, że coś nam tu nie działa tak, jak trzeba.
0: Dlaczego?
1: A nie. Dobra. Leć. Okej.
0: Okay. No.
1: Bo wcześniej też tak głośno działał i... nic się nie działo.
0: On wcześniej, poprzednio, jak mieliśmy, stał w takim bardziej zabudowanym miejscu i na zupełnie innym rodzaju blatu, więc był dużo cichszy. Ale ponieważ my, no, jakby nie mieszkamy w bloku, tego typu okay, rzeczy nas nie
1: dają. Teraz mamy główne menu.
0: I teraz tak, możemy wybrać kawę z poziomu wyświetlacza, ale możemy też robić to z poziomu telefonu. I to jest tak skonstruowane, że to, co ja robię na telefonie, będzie się pokazywało na wyświetlaczu. Ponieważ jesteśmy w tym ekspresie.
1: Jeśli chodzi o ekran taki dla widzących, to mamy u góry ulubione, klasyczne i Coffee World.
0: No właśnie, te Coffee World to są tam przepisy z różnych części
1: no
0: świata.
1: No właśnie, wychodzi na to, że nie, bo tutaj są te klasyczne. A czekaj, a w klasycznych co mamy? Wyjdź, coś źle przycisnąłem albo coś źle reaguje na to. Okej, okay, tutaj mamy w sumie to samo. Zmienione mleko, ciepłe mleko, gorąca woda. Okej, zaraz zobaczę, czy czymś się to różni.
0: No powinno.
1: Coffee World. Mamy na Coffee World. No okej, okay, dobra, są. Tak jak wtedy
0: Boże,
1: było. I jest jeszcze na końcu Coffee World Plus. I to chyba przez Wi-Fi można sobie jakoś już...
0: Tak, bo tu sam, z pewne rzeczy można też po prostu pobrać na... ale teraz chciałem wejść w ustawienia ekspresu.
2: Ustawienia, przycisk.
0: Ja wchodzę w ustawienia ekspresu.
2: Zaznaczone. Ustawienia, przycisk lub ustawienia.
0: Jak widzicie, aplikacja jest w pełni dostępna, wszystko jest czytane, nic się tam nie wiesza, nie miesza z kursorem i tak dalej.
2: Centrum powiadomień, ogólne, ekspres do kawy, pole tekstowe.
0: Tutaj sobie można zmienić nazwę. Ja sobie potem zmienię, ale to zostawimy na później.
2: Data zakupu, 17 marca, zdalne uruchomienie. Aby zdalnie uruchomić program, aktywuj funkcję zdalnego uruchamiania urządzenia gospodarstwa domowego, naciskając przycisk zdalnego uruchamiania, nieaktywny.
0: To zrobię ewentualnie później z Dominiką.
2: Zresetuj zezwolenie na zdalne uruchomienie. Język, ustaw żądany język. Polski, przycisk, twardość wody, ustaw twardość wody. I 2, średnio, przycisk.
0: Średnio.
2: Pomimpukanie, wyłączone. Zabezpieczenie przed dzieci, wyłączone. Dźwięki. Dźwięk przycisków, wyłączone.
0: Dźwięk przycisków.
2: Głośność dźwięku polarytykowego, ustawienie. średniej głośności dźwięku pola dotykowego. 3, 5, 1, 50%. Regulacja 70, 100%, 100%.
0: Damy na maksa.
2: Dźwięk podczas pielęgnacji. Włączony. Wyświetlacz. Dźwięk podczas pielęgnacji. Włączony.
0: No tak, wyświetlacz.
2: Kategoria startowa. Dostosowanie kategorii startowej.
0: To można sobie dostosować, co ma być ulubione i tak dalej.
2: Przycisk. Jasność
0: wyświetlacza. Ostatnie, ulubione i tak dalej.
2: Dostosuj jasność wyświetlacza.
0: Dostosuj jasność wyświetlacza.
2: 5, 1, 100%.
0: Jest na maksa.
2: Sortowanie ulubionych. Dostosowanie kolejności ulubionych. Użytkowanie. Przycisk. Ustawienia dodatkowe.
0: I teraz tutaj są ciekawe rzeczy.
2: Automatyczne tryb czuwania. Ustaw czas automatycznego wyłączenia urządzenia. 0 godzin. Ustawienia napojów. Przygotowanie cappuccino. Wybierz kolejność kawał, gośnik, lekko przygotowania cappuccino.
0: I patrzcie, tutaj sobie można wybrać, jak chcemy, żeby nasze cappuccino było przygotowane. Czy najpierw kawa, czy najpierw mleko?
2: Najpierw mleko. Przycisk. Przygotowanie espresso macchiato. Wybierz kolejność kawał, gośnik, mleka w przygotowaniu espresso macchiato. Najpierw mleko. Przycisk. Przerwa latte macchiato. Dostosuj czas przerwy między mlekiem a kawą, aby uzyskać delikatne warstwy latte.
0: O właśnie.
2: Minimum. Przycisk. Temperatura ważenia. Dostosuj minimum. Przycisk.
0: Tu mamy minimalne.
2: Temperatura ważenia. Dostosowanie temperatury ważenia. Wysoka. Przycisk. Informacja o urządzeniu. Licznik kawy, ilość porcji specjalności, licznik kawy, liczba przygotowanych filiżanek, 0 filiżanek. Ilość porcji specjalności kawowych z mlekiem, liczba przygotowanych filiżanek, 0 filiżanek. Napoje mleczne, 0 filiżanek. Ilość gorącej wody, ilość podgrzanej wody, gorąca woda, gorąca, konieczne usunięcie kamienia, kiedy program ma znów zostać zrealizowany.
0: Teraz tak.
2: Konieczne usunięcie kamienia, kiedy program ma znów zostać zrealizowany, tylko 1102 filiżanki.
0: No, nie wiem, czy to jest jakiś błąd czytania, czy to faktycznie jest napisane 1102, czy 102. Bo czasem Jones może coś...
1: Minus 1102 filiżanki.
0: Czyli dopiero po 1000 filiżankach on się tam gdzieś będzie prosił o odkamienianie. Ja to pewnie potem zmniejszę trochę.
2: Konieczne czyszczenie. Kiedy program ma znów zostać zrealizowany, tylko 200 filiżanek.
0: O.
2: Należy wykonać program Salcicyan. Kiedy program ma znów zostać zrealizowany, tylko 1082 filiżanki. Wymień filtr wody. Kiedy ma znów nastąpić wymiana, tylko 333 filiżanki. Sieć. Połączenie.
0: I tak dalej, i tak dalej. Na razie jeszcze tutaj tego nie będę dopieszczał. Chciałem tylko pokazać, że takie rzeczy można tutaj poustawiać. Wszystko z tym można zrobić. A teraz jeśli chodzi o wybór kawy, daję sobie tutaj wróć.
2: Instrukcja obsługi. Start play, step, zaawans, odkryj wyszne, cofle polecane, podgrzewać filtr, zegar do herbaty. Start nie przeszkadzać. 23.4 nie przeszkadza. Sterowanie, przycisk.
0: Wchodzę sobie w sterowanie.
2: Napoje, przycisk.
0: Mamy napoje.
2: Zaznaczone.
0: Coffee World i to jest Dominika ta wybrana na wyświetlaczu i to cały czas jest aktywne jako zaznaczone tutaj.
2: Czyszczenie.
0: Mamy tutaj różne warianty czyszczenia. Ja nie będę wam wszystkiego pokazywał, bo byśmy tu siedzieli do rana, a tutaj zegar co chwila pokazuje, że jest po godzinie 23. Na szczęście jutro jest sobota, więc powiedzmy, że teoretycznie...
1: Zegar pokazuje w prawie północ.
0: No dobrze. Czyli po 23.
1: Jakby nie patrzeć, tak?
2: Napoje. Przycisk.
0: Dobrze, wchodzimy sobie w napoje.
2: Zaznaczone. Napoje.
0: To są takie napoje podstawowe i mamy tak. Każdy z tych napoi będzie troszeczkę opisany.
2: Co w czyszczenie? Przycisk ekspres do kawy. Powiadomienie 1 do 2. Programy. Caw crema. Moc kawy. Mocna.
0: Aha, kef crema. Dobra.
2: Espresso. Kilka fixel. Caw za espresso do pio. Na espresso. Centrum powiadomień. Espresso. Klasyczna. Mala. Mocna. Z orzechową pianką. Przycisk. Espresso do pio. Napój kawowy z podwójną porcją w porównaniu z tradycyjnym espresso. Zaznaczone. Caw crema. Duża filiżanka kawy. Zaważona według metody espresso. Przycisk.
0: I przecież to nie jest zaje fajne, że ekspres po prostu absolutnie wszystko nam podpowiada, wszystko jest dostępne, wszystko można ogarnąć i tak dalej.
2: Cawce ma przedłużona. Przycisk. Kafe XL. Bardzo duża kawa. Prostej cappuccino. Wyjątkowa kompozycja z kafe XL. Bardzo duża kawa. Proste i aromatyczne przygotowywanie dużych filiżanek dzięki specjalnemu procesowi parzenia. Idealna również do kubka na wynos.
0: Pozdrawiam w tym momencie Piotra Witka.
2: Cappuccino. Wyjątkowa kompozycja espresso. Ciepłego mleka i mlecznej pianki. Latte macchiato. Specjalność z trzema warstwami. Serwowana w szklance. Ciepłe mleko na dole. Espresso w środku. Mleczna pianka na górze.
0: I powiem tutaj w tym miejscu, że Dominika początkowo właśnie latte macchiato ogarniała i tak dalej, ale po kilku dniach stwierdziła, że ta pianka już niekoniecznie pasuje. Mi akurat pasowała dosyć mocno i w tym miejscu muszę też się odnieść do wielu różnych tam recenzji, które czytałem i tak dalej, bo bardzo wiele osób podkreślało, że kawa z tego ekspresu jest wyśmienita, że na przykład w piance nie tworzą się żadne bąble powietrza i tak dalej i w zasadzie pianka utrzymuje się przez cały czas picia kawy. No oczywiście nie zakładamy, że pijemy tą kawę przez pół dnia, jak robi to na przykład moja żona. No ale to właśnie wtedy lepiej jest zrobić sobie mniejszą, a wypić ich więcej niż tracić ten cały, że tak powiem, aromat, smak i tak dalej, który się no, wytwarza przy parzeniu tej kawy.
2: Kawa z mlekiem, pojowa kawy, pojowa ciepłego mleka, zazwyczaj podawana w szklance.
0: To będzie to czy nie to?
1: Nie, flat white najlepiej.
2: Spienione mleko, spienione mleko NP, do czekolady na gorąco.
0: Aha, spienione mleko.
2: Ciepłe mleko, podgrzana gorąca woda.
0: A, czyli flat white, tak? Dobrze, to wrócimy sobie do, czyli cofamy się.
2: 23.40, sterowanie, przycisk wróć.
0: O krok.
2: Programy, moc kawy, moc aroma selec, moc programy, moc aroma selec, objętość opcje.
0: Jeszcze chyba trzeba się cofnąć o krok.
2: Zaznaczone, playlista, przycisk, zaznaczone, sterowanie, play, statyst, instrukcja, playlista, przycisk, zaznaczone, sterowanie.
0: Muszę sobie znowu przypomnieć.
2: Cawce, powiadomienie, V2, ekspres, powiat, program, moc kawy, aroma selec, objętość opcje, start, paset, przepisy.
0: Gdzieś coś tutaj nie zadziałało.
2: Start, przycisk wróć. Zaznaczone, zmywarka, zaznaczone, ekspres, zaznaczone. Szybki wybór. Stan zasilania. Zagadu herbaty. Podgrzewacz filtra polecane. Cofeworld znak. Odkryj pyszne przepisy na kawę. Zaawans. Sterowanie. Playlista. Statystyka. Instrukcja. Obsługa VM. Sklep inter. Informat. Sklep. Obsługa inst. Start. Playlista. Sterowanie. Przycisk. Zaznaczone. Napoje. Powiadomienie 1 do 2.
0: Lekso
2: oczyszczenie. Cofeworld. Zaznaczone. Napoje.
0: Przycisk. Napoje. Coffee World. I tu wybieramy sobie. I teraz znowu.
2: Czyszczenie. Tekst bez dokarp. Powiadomienie 1 do 2. Programy. O Istretto.
0: O. I teraz znowu każdą z tych kaw będzie mieli opisany.
2: Kleiner
0: Kleiner Kleiner Downer.
1: Aby poczuć smak
2: austriackiej kawiarni w domu. Przy Wienerlande.
1: Prosto z wiedeńskich kawiarni. Póki nie potwierdzi, wszystko stoi na ekranie, film wymienia.
2: Wienerlande. Prosto z wiedeńskich kawiarni. Mocne espresso z gorącym, kremowym mlekiem, zwieńczonym flatlite. Prosto z Australii. Wyraźniejsze zapach puccino. Z ciemną mleczonkianką i mocniejszym aromatem kawy.
0: Przycisk. Z ciemną mleczonką. I teraz tak, ja sobie wybieram to.
2: Zaznaczone. Flatlite.
0: I na chyba coś tu mignęło, tak? Czy nie? Na ekranie.
1: Tak, jak wybierzesz to tak.
0: I teraz tak. Istotne jest to, że tak, wybrałem tego Flat White'a.
2: Kafe Coda, Kafe Aula, Kofi Wet, Ameryca, Grosser, Werner, Cotado, Dopio, Kafe Coda, Kabi, Galao, Galoto, Retail, Blaskar, Delatej, dalej, Przypaserka, dalej.
0: Wybieram dalej.
2: Przycisk.
0: I teraz będziemy sobie personalizowali tą kawę.
2: Mocna, regulacja, normalna, słaba.
1: Zrób słabą, bo wypadałoby pójść spać zaraz.
0: Dobrze.
2: Słaba, słaba, regulacja.
0: To jest jedna rzecz.
2: Dalej, przycisk.
0: To wybieramy dalej.
2: Dalej, przycisk. Dostosuj wartość, 160 ml, regulacja. 160 ml, ustaw wartości na 120 ml, ustaw wartości na 140 ml, zaznaczone, ustaw wartości na 160 ml, ustaw wartości na 180
1: ml, będzie spoko.
2: Przycisk dalej, przycisk, ustaw wartości na 180 ml.
0: Maksyma...
1: A do ilu jest
0: do 180.
1: Aha, czyli to jest taka z tych mniejszych.
2: Zaznaczone, ustaw wartości na 160 ml.
0: Zostawiamy tą domyślnie, tak? 160.
1: Tak.
0: I rozumiem, że teraz na wyświetlaczu też to jest pokazane.
1: Tak, już jest zmienione na słabe.
0: A jest... to jest pokazane w formie jakiejś takiej graficznej, czyli na przykład nie do końca pełna filiżanka, czy jak to jest zrobione?
1: Nie, jest napis flat white, jest ziarenko i napis słaba i szklaneczka i 165 ml.
2: Dalej,
0: dajemy dalej i jeszcze będzie chyba aromat.
2: Gotowe, przycisk.
1: Ale tutaj
2: gotowe,
1: nie wiem,
2: ciepła.
1: To możemy później sprawdzić na to.
0: Teraz tak.
2: Przygotuj dwie filiżanki jednocześnie.
0: Podwójne dozowanie, przygotuj dwie filiżanki jednocześnie. Na tej tacce jest na tyle miejsca, żeby te dwie filiżanki jakoś tam sobie postawić.
1: Jedna obok drugiej. Trzeba pilnować środka mniej więcej.
2: Przycisk. Paset kart.
0: Teraz dajemy przycisk. Gotowe.
2: Napoje. Przycisk. Powiadomienie 1 do 2. Program. Moc kawy. Słaba. Objętość napoju. 160 ml. Opcje. Opcje. Start. Wygaszony. Przycisk. Paset kart.
1: A nie ma tam nic.
0: A, właśnie.
2: Start. Opcje. Opcje.
0: No właśnie.
2: Objętość napoju. 160 ml.
0: Poczekaj.
2: Opcje. Podwójne dozowanie. Paset kart. Przepisy. Zaznaczone.
1: A mogę ja wejść? Wejść?
0: No tak, oczywiście. Oczywiście. Spróbuj.
1: I tutaj... A faktycznie. Kawa po australijsku. To może to nie jest to, co ja piłam. To nie ma mleka.
0: Nie no, jest. To jest chyba do pianki.
1: Nie, to jakby nie było mleka.
0: Flat white to wydaje mi się, że z definicji jest
1: no
0: chyba z mlekiem.
1: No właśnie, mi też się mu tak wydawało, ale z wyglądu to wygląda, jakby jednak miała trochę mleka.
0: No, to pytanie, co robimy?
1: A no weź, sprawdzimy. Najpierw sobie zrobimy
0: teraz...
1: mleko
2: osobno. Sterowanie. Otwórz centrum napoje, zaznacz czyszczę, ekspert powiat.
1: Czekaj, to chyba wsadzić rurkę. Co to jest? Czy ja mam wsadzić?
0: No to włóż, włóż.
2: Napoje, przycisk, powiadomienie 1 do 2, programy, moc kawy, objętość napoju, opcje, op, start,
1: dobra.
2: Wygaszony,
0: przycisk. Tylko z jakiegoś powodu tajemniczego, ja mam tutaj start wygaszony.
2: Opcje, start, wygaszony.
0: Ja podejrzewam, że to może być się brać stąd, że nie mam włączonego tego pełni zdalnego sterowania ekspresem.
2: Pasek, start, wygaszony, przycisk, start, wygaszony.
1: Czyli ja muszę kliknąć start?
0: Tak, myślę, że to jest wynikanie
1: tutaj
0: z jakiegoś...
1: Można to jest zazwyczaj na środku, więc można sobie tu zaznaczyć jakimś jetem czy czymś. O, teraz mamy to tło. Mamy piękne Sydney tle.
0: On mielił teraz. Tak sobie myślę, że o 5 rano gdzieś w bloku z wielkiej płyty, no to pół pionu słyszy, że robimy kawę. Myślę, że to miejsce albo będzie tam bliżej lodówki. O, no teraz flat white, parzenie kawy 1%. Podświetlone jest tacka. Te dysze też świecą właśnie jak się ten, jak ta kawa leci. Podgrzewacza nie włączałem, bo...
1: Z punktów, czy weźmie mleko?
2: Potrzebuję 50%.
0: podgrzewanie mleka 50%.
1: I jest to mleku, a tam nie było nic o mleku.
0: No bo to jest to nie...
1: Bo zazwyczaj jest...
0: Jeżeli robimy na przykład latte albo cappuccino, to tam mamy możliwość ustalenia poziomu jakby stosunku mleka do kawy, tak? Czyli na przykład 80% mleka. Ja taką kawę właśnie piję. Bo ja piję bardzo słabą.

0: Flat White zakończono.
1: I to jest od razu taka kawa, która się miesza. Akurat ten nie robi się warstw, tylko ten Flat White jest po prostu zamieszany od razu.
0: I teraz tak, zostaje nam ostatni program, więc jeżeli wyłączymy i włączymy ekspres, to zostaje nam ostatnia kawa. Nie robiłem jeszcze tutaj wszystkiego, ponieważ pewne rzeczy można tutaj też spersonalizować odnośnie powiadomień. Czyli możemy na przykład mieć powiadomienie absolutnie o każdym napoju, jaki został zrobiony na ekspresie. Ja to akurat włączę i miałem w poprzednim ekspresie też włączonym, bo nasz syn lubi sobie cichaczem tutaj przyjść i coś zdziałać. Ewentualnie właśnie można też jakby wyłączyć o tym, żebyśmy mieli powiadomienie o każdej dokonanej tutaj napoju, tylko właśnie o na przykład konieczności czyszczenia, czy jakichś tam innych procesach związanych z funkcjonowaniem ekspresu, a niekoniecznie z przygotowywaniem.
1: Czujesz ten zapach? Właśnie nie wiem, czy to po samym tym jedzeniu kawy by było, ale taki przypieczonej kawy jakby.
0: No może taki jest ten Jakobs, nie? Mhm. Wydaje mi się, że po odmierzeniu słyszałem, że raczej mielił grubo, a nie mielił cienko, więc może ta odwrotność jest tutaj jest wskazana jednak tego, czyli tej regulacji. Czyli jednak ta gruba kropka oznacza, że są grube ziarna, czyli grubo zmielona, nie?
1: Może tak być. Dodać ci mleka, wypiję trochę, dodać ci cukru. Będziesz próbował?
0: No mogę ten.
1: Dobra.
0: Tak, to. Ciekaw jestem, czy ktoś z was, jeżeli ktoś by tam skomentował na przykład to nasze spotkanie, o jakichś syropach do kawy może, coś ciekawego by ktoś napisał, ewentualnie jakichś innych dodatkach, które na przykład stosujecie. No bo to może będzie jakaś ciekawa inspiracja, ja mówię o tym dlatego, że...
1: sprawdzać te syropy Moni, bo widzę, że są bardzo polecane.
0: Nie napiłbym się kawy, nawet cappuccino, nie napiłbym się kawy gorzkiej. Ja oczywiście wiem, że w wielu przypadkach to jest po prostu zbrodnia przeciwko ludzkości, ale ja muszę mieć posłodzone. I dlatego właśnie...
1: Ale fajne, nawet słodkie teraz jest dobre.
0: Rozważam. Ale ten zapach, jak się... Bo akurat Dominika dała mi taką filiżankę, która jest...
1: z podwójnymi ścinkami.
0: Ale jest też taka po prostu dosyć szeroka, a płytka, więc cały nohal można tam w zasadzie wsadzić, próbując się napić. I faktycznie, jak dla mnie, czuć się moc tego napoju, nawet po zapachu.
1: No, nie jest mocno.
0: No i jest okej. Okay. Ja dlatego na przykład tutaj swego czasu piłem cappuccino z torebki, takie wiecie, po prostu typowo marketowe i tak dalej. Ale właśnie dlatego daję sobie w tych opcjach kaw, które można spersonalizować odnośnie na przykład dużej ilości mleka, daję sobie na przykład dużo mleka, czyli te 80% w stosunku do kawy, ale troszeczkę mocniejszą kawę, czyli jednak mam ten łagodny smak mleka jeszcze gdzieś tam delikatnie w moim przypadku osłodzony, ale z kolei no, czuć tą moc gdzieś tam jakby w podstawie samej. No i to jest właśnie fajne, bo jednak to jest takie pobudzające i w ogóle. No a właśnie generalnie rzecz biorąc, no nie ma tutaj chyba wielu fajniejszych rzeczy niż gdzieś tam rano kawa z żoną w sytuacji, gdy nie wiem, jest jeszcze czas akurat w naszym wypadku po zawiezieniu dzieciaków do szkoły i przystąpieniem do swoich obowiązków, żeby sobie na chwilę gdzieś tam usiąść, tą kawą się podelektować i tak dalej. Generalnie wydawałoby się, że jest to wszystko, ale ja bym chciał jeszcze sobie później gdzieś ten ekspres bardziej spersonalizować, tak aby właśnie ta opcja startu działała, czyli muszę sobie uaktywnić to zdalne sterowanie takie w pełni, bo ono gdzieś tam aktywne nie jest, albo gdzieś tu coś trzeba na ekspresie jakąś ikonkę przycisnąć albo coś takiego i jeszcze raz przejść przez te wszystkie procesy.
1: Tutaj jest ikonka opcji, mogę sprawdzić.
0: No to możesz zobaczyć, czy jest gdzieś zdalny start.
1: Jest tak, ustawienia napojów. Co tu mamy? Aha, temperatura zapowania wysoka, kolejność mleka można ustawić, przerwa, zatem macchiato, minimalna.
0: Tak, I to też, no to no, jak, co ma być najpierw, znaczy w sensie jaka ma być przerwa między kawą a mlekiem, tak?
1: Okay. Czyli to, aha, bo to jest ustawienie konkretnie tego napoju?
0: Nie. Chyba tak.
1: Dobra, ustawienie uwiązania.
0: Mhm. Myślę, że to może być to, chyba że to mam gdzieś jakąś informację, jakimś zdaniem.
1: Tak, podgrzewacz, filiwanek wyłączony, automatyczne wyłączanie, jasność wyświetlacza, poziom 5, dźwięki, twardość wody, język, ustawienia fabryczne. To chyba nie będzie tu. Mhm. Potem mamy Home Connect, to mowy tu.
0: Tak, może to być to.
1: I mamy tak, połączenie Wi-Fi, ok. Zdalne uruchamianie jest
0: wyłączone, tak?
1: A właśnie nie, jest, bo jest napisane wyłącz i to jest niezaznaczone. Dodaj urządzenie mobilne. Nie, to nie potrzebujemy.
0: Moim zdaniem
1: czyli ten, tutaj się pokazuje nowy ten,
0: nowy QR kod. Moim zdaniem ten zdalny start trzeba by włączyć.
1: Dane sieci, ustawienia sieci. Mogę dać, ale no zdalne uruchamianie dobrze, jest wyłącz.
0: Okej, okay, no to spróbuj.
1: Będzie okej, okay, zdalne uruchamianie. Niebezpieczeństwo opowiadania. Po zdalnym uruchamianiu urządzenia bez nadzoru może dojść do opowiadania w czasie wydawania napoju. Upewnij się, że zdalne uruchamianie
0: no i moim zdaniem właśnie o to chodzi.
1: Nie zagrozi innym. Stosuj się do zasad bezpieczeństwa zawartych w instrukcji obsługi.
0: W wypadku młodego pana Krzysztofa to żadne tutaj ostrzeżenia nie mają racji bytu, bo pewnie tak jakaś tam drobna katastrofa się wydarzy. Okej.
1: Okay. Aha, i teraz jest włącz zaznaczone. Dobra. No. Trochę nielogiczny opis tego dla mnie, ale okej. Okay.
0: Czyli wydaje się, że teraz jestem, podejrzewam, w stanie to też sprawdzić u siebie z poziomu telefonu.
1: Co, mogę wrócić, zrobić jedną kawę, wypisać tą słodką, a
0: pijemy. No, nie wiem. Przez... No, jest godzina 24.
1: Ty zaśnij.
2: Ekspres to powiadomienie 1 na 1. Ekspres do kawy. Powiadom programy. Brak wymoc kawy. Sulama. Programy. Brak wyboru.
0: Aha.
2: Powiadom ekspres do kawy. Powiadomy. Brak wyboru. Robis lekto. Wiele lat zaznaczone. Kafe
1: co? O kurde, a nas słodko.
2: Wypiąłem. Chodzimy do Holand Americano.
1: Mam wyjść z tego?
0: Nie, ja to sobie teraz zdziałam.
2: Soltado. Rok dopio. Soltado. Prosto z Kolumbii. Mocne listy. Top. Kafe Kabi. Egzotyczna odmiana Dalao. Portugalski specjał.
0: Kawa z dużą ilością mleka i niewielką ilością. Ja myślę, że to by coś mogło być dla mnie.
2: Portugalski specjał. Łagodna kawa z dużą ilością mleka i niewielką ilością espresso. Podawana w szklance.
0: Galao.
2: Garoto. Lekka kawa z Portugalii. Espresso zmieszane z równą częścią parzonego mleka. Przycisk.
0: Albo Garoto.
2: Galao. Portugalski specjał.
1: Łagodna
0: kawa z dużą ilością mleka i niewielką ilością espresso. No ja
2: tutaj
0: wybiorę. A widzisz już tutaj? Tak. Daj może te na maksa to mielenie. Czyli drugą stronę całkiem w lewo. Przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Ja już coś tam przeszedłem tutaj, tam coś się już pokazało na
1: tak,
0: wyświetlaczu.
1: Mamy.
0: Galao, tak?
1: Galao. Galao. Mhm. I podstawowe ustawienia to jest mocne i 220 ml.
2: Ok. Galao, zaznaczone. Galao. Garoto.
0: To zadaję dalej.
2: Dalej, przycisk. Mocna. Regulacja.
0: Mocna.
2: Normalna.
0: Normalna.
2: Słaba.
0: Słaba.
2: Normal, mocna. B, mocna.
0: Jeszcze jest bardzo mocna.
2: B, mocna.
0: No to kiedyś, jak będziemy wstawać o 5 rano, żeby gdzieś jechać z dzieciakami, to wtedy ewentualnie mogę ten. Damy sobie słabą. Damy dalej.
2: Dalej. Przycisk. Dostosuj wartość. 220 wartości minimalna. 140 ml. Ustaw wartości na 140 ml. Przycisk. Zaznaczone. Ustaw. Dalej. Przycisk. Gotowe. Przycisk. Gotowe. Przycisk. Podwójne dozowanie. Przygotuj centrum powiadomień. Przycisk. Podwójne. Gotowe. Przycisk. Fazer card. Zaznaczone. Przycisk.
0: A popowracajmy się trochę.
2: Podwójne centrum powiadomień. Przycisk. Gotowe. Podwójne dozowanie. Centrum powiadomień. Podwójne. Gotowe. Przycisk. Napoje. Przycisk. Napoje, przycisk.
0: Wejdźmy sobie w napoje.
2: Napoje. Cofeo, czyszczenie, ekspres do kawy. Czyszczenie, cofeo, obie opcje, objętość napoju. 120 aroma celest. W moc kawy, moc programy, caw, powiadomie programy, caw crema, pro espresso, kawa z mlekiem, pojowa kawy, spienione mleko, ciepłe mleko, spienio kawa z latem, caw cucino, kawy x, caw cucino.
0: Tak,
2: zaznaczone, caw cucino.
0: Dajmy sobie do cappuccino.
2: Cappuccino. Latte maskie, kawa z mlekiem. Spienione mlek, ciepłe mleko, gorąca woda. Dalej, przycisk.
0: Damy dalej.
2: Przycisk, mocna, regulacja. No, no, słaba.
0: Słaba cappuccino. Damy znowu dalej.
2: Przy 70%. 70% centrum powiadomienia.
0: I to jest właśnie chyba to, o co mi chodziło.
2: 70% proporcja mleka do kawy to 70%. 70%. Regulacja 70-80%.
0: To jest maksymalna wartość, jaką możemy zrobić, a...
2: 70-60-60%.
0: Czyli mamy od 60 do 80% proporcja mleka do kawy.
1: Zmieniłeś coś? Boś ci się wskoczyło na cappuccino.
0: Tak.
1: Aha, okay.
2: Dalej, przycisk. Ustaw wartości na 260 ml zaznaczone. Ustaw dalej, przycisk, paserka, dalej, ustaw, zaznacz, ustaw wartości na 140 ml.
0: Gdzieś tam się jeszcze ustawia właśnie ta opcja double shot, o której mówiłem, czyli to podwójne parzenie, co pozwala wydobyć...
2: Dostosuj wartość, 180 ml. Regulacja, wartość minimalna, 140 ml. Wartość minimalna, 140 ml. Dostosuj ustaw wartości na 140 ml, zaznaczone. Ustaw wartości na 140 ml.
0: On nam wszystko czyta, co jest zaznaczone, co nie jest zaznaczone i tak dalej.
2: Przycisk.
0: Damy dalej.
2: Gotowe, przycisk. Gotowe, przycisk, podwójne dozowanie. Przygotuj dwie mieszanki jednocześnie. Wyłączone. Centrum powiadomień. Podwój gotowe. Przycisk.
0: Mamy gotowe.
2: Zaznaczone. Napoje. Powiadomienie.
0: Moja żona otworzyła zamrażarkę i czuję, że przymarzam do podłogi.
2: Ilość objętości napoju. 140 ml. Ilość mleka. 80% moca. Słaba ilość moc kawy. Słaba.
0: Mamy tutaj podsumowanie jakby, tak?
2: Programy. Zapuścimy moc kawy. Programy. Zapuścimy.
0: Cappuccino.
2: Słaba.
0: Słaba.
2: Ilość mleka. 80%.
0: 80%. 140 ml. Opcje i start. Pytanie, czy tutaj mamy jakieś naczynie. Dobra. W sumie nawet nie trzeba ten. Aha, bo podświetlenie teraz jest wyłączone, tak?
1: Chyba nie za nisko. Aha. To potem się brudzą te dysze.
0: Dobrze.
1: To tak na przyszłość, bo tutaj i tak nie będzie.
2: Odstart, przycisk.
0: I teraz tak, ja rozumiem, że jesteśmy tutaj na ekranie też na podsumowanie i na tym start, tak? Jest jakby gdzieś tam ten.
1: Tak, jest tak.
0: Ponieważ ja, tak jak tam niektórzy z Was wiedzą, jestem resztkowcem, więc ja tylko na ekranie widzę jakieś tam pojedyncze po prostu elementy. Nie potrafię ich odczytać, ani nawet, że tak powiem, określić ich kształtów i w ogóle. Natomiast domyślam się, że start to pewnie jest na samym dole, ten tutaj taki paseczek, nie wiem, zielony, niebieski.
1: Niebieski.
0: No właśnie, nie... O.
2: Rozpoczynanie przyrządzania 0%.
0: I pięknie nam się podświetla. Jestem pewny, że jak jutro się pojawi Ewa i Krzysztof rano w kuchni i Krzysiu będzie sobie robił kakao, to będzie zachwycony po prostu tym, że mu to wszystko tutaj świeci i tak dalej. Podgrzewanie mleka mamy 50%.
1: Na filmowy sposób zrobić podcast o robieniu kakao z ekspresu.

0: Zakończono. Mamy piankę i tak dalej. Oczywiście ja tam będę to musiał mieć dosłodzone. I teraz tak. Mamy tutaj to cappuccino.
1: I ono jest z warstwami.
0: Mamy z warstwami. Mamy spersonalizowane. I teraz tak.
2: Powiadomienie ekspres do czyszczenia. Co faworyt? Zaznaczone. Centrum utwórz nowe. Sterowanie. Utwórz nowe ulubione.
0: I popatrzcie. Utwórz nowe ulubione. Ja to sobie daję.
2: Dodaj do ulubionych.
0: Teraz mamy kilka opcji.
2: Aktualnie wybrany program zostanie dodany do ulubionych. Wybierz dla niego niepowtarzalną nazwę. Pole tekstowe.
0: Mogę sobie coś tutaj nazwać.
2: Kolory. Zaznaczone.
0: Teraz tutaj mi tego nie czyta, ale o co chodzi z tymi kolorami?
2: Zaznaczone. Zaznaczone. Zaznaczenie.
1: Tak jak KNW Google'a po prostu zaznaczał sobie, żebyś widział po kolorach mowę poznać.
0: No który właśnie. Napój. Tych kolorów tam jest 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jest jeszcze więcej opcji, czyli więcej tych kolorów. No ale powiedzmy, że w naszej sytuacji pewnie tych ulubionych będzie kilka. Ale jeszcze nie to jest najistotniejsze. Istotne jest to, że to mogę sobie dodać. Tutaj tego akurat nie pokazuję, bo to nie jestem w tej sekcji Coffee World, ale będąc w tej sekcji te Coffee World, czyli mogę sobie jakieś tam Flat White'a, Wienera, czy jakieś tam Dopio przeciągnąć jakby do ekranu ulubionych na wyświetlaczu ekspresu. I on mi to...
1: Tak? Jak złapię za filiżankę i ją tam pociągnę?
0: Mniej więcej.
1: Mogę to zrobić?
0: No nie wiem,
1: czy próbuj. Ty robisz po swojemu?
0: Nie, no próbuj, najwyżej to pousuwamy. Bo jeszcze nie jest nic nazwane. I ja jestem swoją drogą ciekawy, czy jak ty byś tutaj
1: nie
0: dała...
1: Nie chcę się...
0: Może dlatego, że nie jest nazwane właśnie.
1: No i już się zresetowały te ustawienia. Sorry.
0: Nie no, nic się nie stało. Kwestia jest tego, że nie wiem, czy tu się pojawiła jakaś klawiatura ekranowa, gdybyśmy sobie coś tam na... Ale chciałem wam tylko jakby pokazać, niekoniecznie przechodząc przez cały ten proces, że te ulubione sobie też można dodać, tak jak tutaj Dominika mówiła.
1: Ale nie da się, nie umiem tego zrobić nijak.
0: Może dlatego, że nie było nazwane.
1: Okej.
0: Zrobimy tak.
1: A to tylko z poziomu aplikacji możesz zrobić ulubione?
2: A tu pole tekstowe.
0: Nie, raczej nie.
2: Kolor, pole tekstowe. Pole tekstowe, edycja, punkt wstawiania na początku.
0: Jak sobie nazwiemy?
2: Wielkie K, wielkie A, A, W, W, Q, A, F, J, K, K, A, A, spacja, Kafka, S, Stefan, do S, za S. S, L, L, E, P, A, A, K, K, A, A, wyrazy, ślepaka, kawka, kaw, ślepaka.
0: Oczywiście bardziej wrażliwych.
2: Dyktuj, letuj.
0: Proszę o.
2: Letuj.
0: Teraz tak, mamy to.
1: Ale zapisało ci się z twoimi ustawieniami, bo tu już są zresetowane.
2: Kawka, ślepaka, kolor, zaznaczone.
0: Nie wiem, to chwilowo nie jest takie ważne.
2: Okej, przycisk, anuluj, więcej opcji, przycisk.
0: I teraz,
2: więcej
0: opcji.
2: Kawka, ślepaka, kolor,
0: zaznaczone. Tu jest chyba więcej kolorów.
2: Zapisz, może pokażę więcej opcji, przycisk.
0: A właśnie, jest.
2: Więcej opcji. Przycisk pokaż na ekranie głównym. Wyłączone.
0: Pokaż na ekranie głównym.
2: Zapisz w urządzeniu.
0: Wyłączone. Zapisz w urządzeniu jest włączone.
2: Utwórz skrót do ulubionych. Wyłączone.
0: Utwórz skrót do ulubionych, czyli to wszystko da się zrobić.
2: Zapisz w urządzeniu.
0: Może niekoniecznie z poziomu urządzenia, ale z poziomu aplikacji, tak aby właśnie ta nasza spersonalizowana kawa pojawiła się w ulubionych i tam gdzieś pewnie nawet dało się już z poziomu też ustawień pokazać, czy na przykład ma być te ulubione sortowane według tego, jak to dodajemy, czy według jakiegoś tam innego parametru. Ja na razie dam anuluj,
2: przycisk.
0: Bo jeszcze się na jakąś tam konkretną kawę nie zdecydowałem.
2: Przepisy. Kata. 2 z 4.
0: I teraz tak.
1: To już kawę mam
0: zrobioną. Dziękuję. Generalnie rzecz biorąc, tak się zastanawiałem, czy czegoś tam jeszcze nie dodać do tutaj tego naszego ekspresu, w takim sensie, żeby coś wam jeszcze pokazać. Natomiast wydaje mi się, że no tutaj główne sedno sprawy zostało jakby wyczerpane, czyli przede wszystkim zależało mi na tym, aby pokazać, że da się tym wszystkim sterować z poziomu aplikacji, zrobić sobie kawę, ogarnąć sobie to wszystko. Oczywiście ja tak się przez to wszystko przeklikiwałem, aby wam pokazać, jakie są faktycznie opcje w tym Home Connectie. Jak dużo można zrobić, a można w zasadzie zrobić wszystko, nawet więcej niż z poziomu samego ekspresu. I oczywiście w momencie, gdy spersonalizowalibyśmy sobie te wszystkie ulubione i tak dalej, to na dobrą sprawę tylko włączamy aplikację, klikamy ulubione, klikamy jakiś tam nasz wybrany, zapisany program, potem pewnie klikamy jakiś tam start i to jest wszystko. Czyli 4-5 kliknięciami na telefonie możemy rozpocząć przygotowanie kawy. Jeżeli będziemy pamiętali o tym, aby poprzedniego wieczora zostawić sobie mleko i podstawioną pod ekspres szklankę, no to na dobrą sprawę rano w półśnie albo nie wiem, idąc do toalety czy coś takiego, możemy sobie kawkę przygotować. No oczywiście ząg będzie wtedy, jeśli jakaś dobra dusza stwierdziła, że a stoi filiżanka pod ekspresem, to ją wrzucę do zmywarki albo do zlewu, bo pewnie jest brudna albo coś takiego, no to wtedy mamy jakby trochę większy problem, no ale to tak to już po prostu bywa. Natomiast mnie dosyć mocno uderzyło to, że bardzo pozytywnie były oceniane ekspresy Siemensa, zarówno jeśli chodzi o przemyślenie interfejsu, możliwość personalizacji każdej kawy, to ja nie mam na myśli ulubionych, tylko właśnie jej mocy, jej aromatu. W wielu ekspresach nie mamy podanej wartości w mililitrach, tylko właśnie w jakimś tam, nie wiem, czy to procencie, czy tam jakimś stopniu napełnienia tej filiżanki. Pewnie jest to troszeczkę bardziej graficznie przedstawione. Co za tym idzie, no dla nas jest to troszeczkę problematyczne, tak? Natomiast tutaj możemy zrobić absolutnie wszystko i to mnie w tym ekspresie, ogólnie w tych ekspresach Siemensa urzekło, że jest taka faktycznie pełna kontrola, co dla nas myślę jest bardzo ważne, jak to wszystko działa. Oczywiście, tak jak powiedziałem na początku naszego spotkania, odnosząc się do różnych kwestii komentarzy i tak dalej, no ja nie będę się spierał z kimś, kto po prostu woli ekspres z przyciskami, ma to jakoś spersonalizowane i tak dalej. Wiem również, że są osoby, które używają Siemensów serii EQ600, które nie mają opcji Home Connecta. Co za tym idzie, mają ekrany dotykowe, ale nie są to takie ekrany jak w telefonach, bo tutaj mamy taki typowy po prostu już smartfonowy display.
1: To może mieliśmy powiedzieć, jak wyglądają. Myślę, że osoba słabowidząca, jak przyłoży oko, to jest w stanie poznać i po obrazku filiżanki, bo one się różnią w zależności od tego, co to jest, i po napisie jest w stanie rozróżniać te napoje.
0: Ponieważ jest to dosyć taki już zaawansowany sprzęt, mam na myśli programowo, więc wydaje mi się, że może troszeczkę zabrakło na przykład jakiejś regulacji kontrastu, czy chociaż, nie mówię, że 20, ale 3-4 ustawień na przykład czcionki, tak, aby ona była trochę grubsza, czy właśnie jakieś takie rzeczy, czy na przykład jakaś tam inwersja, bo niektórzy z nas przecież widzą w taki sposób, że pewne rzeczy w inwersji dla nich się ogarnia lepiej. Ale właśnie, wracając do tego EQ600, gdzie ten display jest taki kafelkowy, czyli mamy różne kafelki tam z symbolami tych różnych kaw i można sobie jakiś tam tymi odbojnikami czy tam czymś okleić i wtedy to naciskać. Natomiast no, mnie to nie przekonuje, tak? Bardziej mnie już przekonał ekspres z jakimiś tam z przyciskami, możliwością, nie wiem, plusikiem, minusikiem sterować sobie mocą kawy czy coś takiego, no cokolwiek innego. Natomiast ta opcja, którą mamy tutaj, jest dla mnie najlepsza. Absolutnie nie czuję żadnego dyskomfortu w tym znaczeniu, że nie mogę sterować z urządzenia bezpośrednio. Na pewno pewnego rodzaju minusem jest to, że ten pierwszy etap, który tutaj przechodziliśmy z Dominiką i powiedzmy ta zawiecha z tym filtrem wody, z tą aktualizacją firmware'a i tak dalej, no to wszystko trochę trwało i tutaj oko by się przydało. Natomiast mnie się też wydaje, że o ile ze nie wszystkim sobie jesteśmy w stanie sobie poradzić, to w wypadku jakiegoś komunikatu, który nie ma odzwierciedlenia w aplikacji Home Connect, no to jakiś Sync A, czy już nawet Pikabot bądź Be My Eyes, no ale Sync A potrafi czytać w locie, tak? Czy tam Sync Assistant Home, no to by sobie z tym poradził, więc takie faktycznie newralgiczne sytuacje, które wymagają jakiejś takiej konieczności upewnienia się tego, co się dzieje i jak się dzieje, no to spokojnie te nasze podpowiadacze by sobie z tym poradziły. No oczywiście kluczową kwestią jest trafienie w danym momencie w daną rzecz na ekranie, tak? Więc tutaj przychodzi albo z pomocą asysta Be My Eyes, albo ewentualnie no, jakaś osoba trzecia, która by nam to pomogła. Natomiast powiem Wam tak, że ja w tym ekspresie, któryśmy poprzednio używaliśmy go przez tydzień, czyli tym 713 R19, ani razu nie natknąłem się na jakiś taki problem, który by wymagał interwencji osoby trzeciej, z pominięciem, o tym już wspomniałem również na początku, opcji czyszczenia. Czyli polegało to na tym, że wszystkie parametry związane z czyszczeniem ekspresu mogłem wybrać sam, ale przycisk start był nieaktywny. Myślę, że to jest kwestia właśnie albo jakiegoś firmware'u, albo jakiegoś tam problemu z samym Home Connectem. Natomiast tak, albo zaczynamy od dolnej części ekranu i prawie na pewno trafimy, bo to jest troszeczkę tak jak z swego rodzaju klikaniem pewne rzeczy na przykład na iPhone'ie, gdzie mamy jakiś tam OK do kliknięcia, czy jakąś tam inną rzecz, która wiemy, że jest w dolnej części ekranu, więc ustawiamy się mniej więcej w połowie jego szerokości, dajemy sobie te pół centymetra, czy tam centymetr od krawędzi naszego urządzenia i gdzieś tam delikatnie na chybił trafił, tapiemy i prawie na pewno to nam zadziała. Aczkolwiek, jak już nadmieniłem, ponieważ uważam, że ten kontakt z serwisem, z generalnie rzecz biorąc supportem w wypadku Home Connecta jest przyzwoity, to jeżeli ja u siebie ten problem zauważę faktycznie, mimo tego, że z moim widzeniem jestem sobie w stanie z tym poradzić, albo w każdej chwili mogę zawołać kogoś tutaj z domowników, a szczególnie moje dzieciaki chętnie gdzieś tam przybiegną, żeby sobie coś tutaj na ekspresie kliknąć, no to bym sobie z tym poradził, aczkolwiek uważam, że im więcej takiej niezależności, tym lepiej, więc będę cisnął, żeby ten problem został wyeliminowany. Raczej chyba bym się skłaniał ku aplikacji po prostu, że gdzieś tam jakiś komunikat nie do końca do tej aplikacji dociera, żeby aktywować ten proces czyszczenia sprzętu. Co do jeszcze kwestii związanych z tutaj tymi dodatkowymi opcjami, które można poustawiać, jak na przykład włączenie podgrzewacza filiżanek, możemy spróbować sprawdzić, jak to działa, na ile to jest gorące i tak dalej. To gdzieś tam pewnie za chwilę będę robił. Możemy sobie ustawić parametr, po jakim czasie, jak to ma się wyłączyć, to słyszeliście. Ta personalizacja kawy, to już tutaj przekonaliśmy się, że to wszystko działa, szczególnie w wypadku kaw tych mlecznych, gdzie ten parametr stosunku mleka do kawy można sobie ustawiać. Można sobie poustawiać wyświetlacz, jego jasność, można sobie poustawiać kwestie związane z tym, jak ma być prezentowany zegar na ekranie, gdy ekspres jest wyłączony, czy on ma być cyfrowy, czy analogowy, czy coś tam jeszcze innego. Także dla mnie kluczowe w tym wszystkim jest to, że to wszystko możemy zrobić absolutnie sami. I po prostu tylko to później zatwierdzamy i to sobie śmiga. Więc to jest dla mnie tutaj gwoździem programu w tym wszystkim, że jest ta pełna dostępność, tak? No a jeżeli ktoś woli inaczej niż ze smartfona, no to musi szukać innego ekspresu. Tak jak powiedziałem, ta seria EQ.

czymś tam się wyróżnia, natomiast nie są to jakieś takie rzeczy typowo użytkowe dla nas, które by decydowały o tym, że można wybrać to czy tamto. Chcę się jeszcze odnieść do pewnej funkcjonalności, która gdzieś tam się pojawiła i zniknęła, czyli jest to tak zwana kawa na zimno, czyli ten cold brew, o którym tam było wspominane. Jest kilka ekspresów, na przykład właśnie między innymi ten 713R19, który wyraźnie w swojej nazwie po opisaniu dokładnego modelu mamy właśnie ten dodatek cold brew i okazuje się, że tego po prostu nie ma. Tak jakby z kolejną aktualizacją firmware'a zostało to z jakiegoś powodu wycofane. Na testach ten nasz ekspres, który mamy obecnie, czyli 707R06, też była opcja, że robienie tej zimnej kawy jest. Teraz przeglądając to Coffee World i tak dalej, no to niestety się na to nie natknąłem, więc podejrzewam, że z jakiegoś powodu zostało to wycofane, może w jakiejś tam kolejnej aktualizacji wróci i tak dalej. Nie zmienia to jednak faktu, że no cała reszta no problemem nie jest, kawę na zimno w taki czy inny sposób można sobie przygotować. Natomiast ja ze swojej strony, mimo tego, że amatorem kawy absolutnie nie byłem, to na pewno teraz to się zmieni. Jakaś tam bardzo delikatna cappuccino, czy jakaś tam inna kawa z mlekiem gdzieś tam każdego ranka stanie się moim udziałem, a gdzieś tam też czasem po południu, jak już taki jest troszeczkę zjazd po całym dniu i tak dalej, to również. Co do jakiejś takiej personalizacji tego wszystkiego, to pewnie z czasem do tego dojdziemy. Być może jeszcze jakąś tam funkcjonalność, coś ciekawego odkryję, to gdy podcast już będzie opublikowany i tak dalej, no to w komentarzach się oczywiście będę dzielił. Natomiast dla mnie możliwość pełnego sterowania tym sprzętem, choćby i z poziomu telefonu, co dla mnie akurat nie jest absolutnie niewygodne, jak już powiedziałem parokrotnie, warte jest w jakimś tam sensie swojej ceny, możliwość nieodwoływania się do osób trzecich, czy też po prostu nie zastanawiania się co i jak, tylko absolutnie pewnego spersonalizowania sobie wszystkiego jest tak dużą wartością dodaną, że no same po prostu plusiki, ale też to jak ten sprzęt działa, to jaką kawę robi i to, że no jest po prostu fajny, to jest godne tego, żeby ewentualnie go rozważyć. Zapytałem ostatnio na Tyflosie o dostępność aplikacji DeLonghi, no to jeden z uczestników listy odpisał mi, że no jest mocno średnio, tutaj jak widzimy nic bardziej mylnego, wszystko działa super. Jeśli chodzi o design, to teraz tak, wersje serii 500 są podobno niesamowicie kanciaste i po prostu brzydkie, tutaj z czasem i kolejnymi seriami ten wygląd nabrał jakiejś takiej estetyki i powiedzmy może ten ekspres stanowić jakiś taki fajny dodatek do wnętrza jakiejś nowoczesnej kuchni. A wiem, że są osoby, mimo tego, że nie widzimy, to wielu z nas zwraca jednak uwagę na design i to, jak się dany sprzęt będzie prezentował. Natomiast no, dla mnie akurat to takiego znaczenia nie ma. Mnie się na jakiś sposób podoba. Jest to wielka bryła, jak już mówiłem, bo to jest naprawdę kawał sprzęcicha. Dominika Kostowiła go tutaj na blacie i on w zasadzie to jest taki troszeczkę węższy blat, ale no zajmuje naprawdę no mnóstwo miejsca. No jest to po prostu wielki sprzęt, a szczególnie jego wysokość i głębokość sprawiają, że no naprawdę albo jakąś osobną szafkę trzeba wyodrębnić, albo gdzieś na miejsce na blacie wygospodarować tak, aby żeby, że tak powiem, to się nam gdzieś mieściło, no bo jest to faktycznie wielkie. Myślę, że nawet gdybym podał Wam wymiary, ale łatwo sobie je odnaleźć, no to w jakimś tam sensie by Wam to zwizualizowało, jak to wygląda. Ogólnie jednak rzecz biorąc, no nie każdemu, tak jak mi, tak wszystkie cyferki i tak dalej coś mówią, także raz jeszcze podkreślę, że jest to naprawdę kawał sprzęcicha, więc trzeba gdzieś tam miejsce na to mieć. Aczkolwiek frajda z użytkowania jest duża. Ja mam nadzieję, że przy odpowiednim dbaniu o ten sprzęt, czyli te regularne czyszczenia, konserwacja zgodnie z tym, co w książce napisano, pozwoli nam na dobrych kilka lat użytkowania w taki sposób, żeby to było satysfakcjonujące. A co będzie, jak będzie, to oczywiście zobaczymy. Może gdzieś tam w miarę upływu czasu się będę dzielił. Chciałbym, żeby serwis, jeśli się będzie musiał mi przydarzyć, no to za parę lat dopiero. Różne recenzje tych wszystkich sprzętów, szczególnie z serii EQ600, bo ta seria EQ700 nie jest tak znowu wieloletnią serią. Mówiły nawet o

0: co najmniej 5-letnim i więcej użytkowaniu bez jakiegokolwiek serwisu i tak dalej. No i po prostu później wymianie na nowy, bo ten już się trochę albo opatrzył, albo się po prostu już trochę zużył i tak dalej, i tak dalej. Więc no, ja mam nadzieję, że u nas będzie podobnie. A jak to wszystko będzie wyglądało, to się oczywiście okaże. Myślę, że to tyle. Bardzo długo było tego gadania i prezentacji, ale zależało mi na takim bardzo kompleksowym przedstawieniu możliwości tego sprzętu, zarówno jeśli chodzi o jego konfigurację, jego obsługę z poziomu wyświetlacza przez osobę widzącą, ale też z poziomu aplikacji. Gdyby ktoś miał jakieś pytania, to oczywiście na miarę możliwości postaram się odpowiedzieć, coś tam sprawdzić, przetestować. Serdecznie dziękuję za możliwość podzielenia się z Wami tym wszystkim. No i cóż, chyba pozostaje mi wszystkim życzyć smacznej kawy, a ja, tak jak już powiedziałem wcześniej, z gorliwością neofity będę sobie kolejne kawusie codziennie spożywał. No jak odkryję coś ekstra, to pewnie też spróbuję się tym z Wami podzielić. Póki co ze swojej strony serdeczne dzięki, no i mam nadzieję, że nie jest to nasze ostatnie spotkanie.
1: Pozdrawiam również.
0: Trzymajcie się i do usłyszenia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
4: Zaczęliśmy tym razem od telewizyjnej piosenki, od piosenki w wykonaniu naszych południowych sąsiadów, to był Waltari. I telewizor na dobry początek, którego to już 105. wydania programu RTV.
5: To już 105, my w tym tygodniu po prostu 300% normy, ale przyznaj, że to po prostu dlatego, że my szybciej chcemy dobrnąć do wydania numer 200 i przeprowadzić kolejny Q&A.
4: A to nie będziemy tak robić tego Q&A na odcinek 666?
5: No nie wiem, myślę, że sprawa jest otwarta. Myślę, że możemy taką przyjemność zrobić słuchaczom, wszak to pewnie jeszcze jakieś 3 lata zostały. Także to jest kwestia dyskusji, kiedy będziecie chcieli Q&A, bo my już tak po cichu planujemy, jakie kompromitujące materiały wtedy wypuścić.
4: Tak, tak, tak, tak. Na przykład usłyszycie, to już możemy wam tak zdradzić, usłyszycie, jak ja śpiewam.
5: No to jeszcze 3 lata, także dacie radę się przygotować.
4: Dacie radę, tak. To psychicznie się przygotować trzeba po prostu. No. Tak jest. W każdym razie witamy bardzo serdecznie was. Pozytywnie, no bo pozytywnik za nami. Wszak sporo pozytywnej energii dostaliście od Magdaleny Rutkowskiej i jej gości. A od nas, miejmy nadzieję, również dostaniecie masę pozytywnej energii i oczywiście informacji ze świata radia oraz telewizji. 105. wydanie magazynu RTV. Milena Wiśniewska.
5: I Michał Dziwisz.
4: Dobry wieczór, bo tak już na pewno trzeba się z wami przywitać, no bo dzień dobry na dzień dobry to jeszcze nie ta pora roku. A teraz już czym prędzej przechodzimy do informacji, które to jeszcze zostały wam do przekazania. I znowu będzie Imperium Prezesa Jacka. Na dobry
5: tak, zaczynamy na grubo od Imperium Prezesa Jacka i Michał wam przedstawi tę informację, nie ja. Taka jestem dobra, że mu pozwoliłam.
4: Ale możemy powiedzieć, że w tym wejściu to będzie kilka informacji i ty tu masz całą resztę.
5: Tak, też powiem o tym,
4: także
5: co
4: Także to nie jest tak, to nie jest ale tak.
5: Ale ja powiem o tym, co wracę, a ty powiesz o nowości w Imperium, więc no taki zaszczyt cię spotka.
4: Proszę bardzo, a powiem o nowości, która już jest obecna na antenie telewizyjnej dwójki, a nazywa się Zacznij od nowa. Jest to program poradnikowo-lifestyle'owy, w którym specjaliści z zakresu kosmetologii, mody i urody przeprowadzą metamorfozy uczestników. Eksperci sprawdzą, jak można im pomóc i dopasują dla każdego odpowiednie zabiegi, dzięki którym bohaterowie programu pozbędą się swoich największych kompleksów. Gdybyście chcieli się dostać do tego programu, no to nie. To już nie jest możliwe, a przynajmniej nie, jeżeli chodzi o ten sezon, bo castingi na uczestników do Zacznij od nowa odbywały się jesienią. A program poprowadzą Kalina Bensira i Marzena Rogalska. Premierowe odcinki programu Zacznij od nowa na antenie telewizyjnej Dwójki można oglądać począwszy od minionej niedzieli o godzinie 11:15. Program trwa 30 minut i nadawany będzie tuż po zakończeniu porannego magazynu Pytanie na śniadanie. Także jeżeli macie ochotę na taki lifestyle'owy program, no to polecamy.
5: Oglądałeś, będziesz oglądał.
4: Nie no co, to jest jeszcze ta godzina, gdzie ja celebruję Spanko Plus.
5: Ja już nawet niekoniecznie, ale też jakoś nie moja tematyka, choć wiemy dobrze oboje, że stereotyp jest taki, że kobiety interesują się lifestyle'em. Ja może troszkę akurat mniej, ale jeżeli was ten program zaciekawił, a może już widzieliście go i was na przykład nie zaciekawił, uważacie, że jest nudny, to też piszcie do nas na naszym Facebooku.
4: A jesteśmy na żywo, jesteśmy na żywo, właśnie. Słuchajcie, to jest okazja, żeby to uczynić i nawet będziemy w stanie się do tego, co do nas napiszecie, w jakikolwiek sposób odnieść.
5: Oczywiście, że tak. Zapowiedzieliśmy, że ja w tym wejściu też co nieco dopowiem. I tak rzeczywiście będzie, bo teraz słówko o serialu, o którym zapomniałam, że on był. Kiedyś chyba przy okazji jakichś mistrzostw piłkarskich, wybaczcie, tu jestem ignorantką, więc nie odróżniam, które są które, pojawił się serial Trzecia Połowa. On nawiązywał właśnie jakoś do celebracji tych piłkarskich wydarzeń i później losy tych bohaterów można było śledzić w serialu Lepsza Połowa, który był emitowany na początku zeszłego roku, tak to chyba było, ja już o tym właśnie zapomniałam, ale dzięki jednemu z portali medialnych sobie przypomniałam i mogę wam opowiedzieć o tym, że ten właśnie serial doczekał się drugiego sezonu. Od 11 stycznia, czyli od jutra, w poniedziałkowe i wtorkowe wieczory telewizyjna Dwójka emitować będzie drugi sezon serialu Lepsza Połowa. Z kolei w piątki produkcja udostępniana będzie w TVP VOD, oczywiście w te piątki kilka dni przed, gdyby ktoś był tak niecierpliwy, że nie mógłby się doczekać telewizyjnej emisji. No i co tutaj się wydarzy w tej nowej odsłonie? Ja w ogóle czytam i nie wiem, o co chodzi, bo tego nie oglądałam. Tę trzecią połowę jakoś tam kojarzę i wiem, że to po prostu nie jest moje poczucie humoru, tak łagodnie rzecz ujmując. Otóż w kolejnym sezonie serialu Lepsza Połowa widzowie nadal śledzić będą zabawne ponoć perypetie rodziny Nowakowskich, Marka i Joli, ich dzieci oraz przyjaciół Aleksa i Weroniki, a także Ani i Borysa. Na planie pojawią się także nowi bohaterowie, będą to bohaterowie pierwszoplanowi, więc nie to, że tam sobie przyjdą, powiedzą trzy słowa i cześć, tylko rzeczywiście będą mieć jakieś znaczenie dla tej historii, to będą Mario i Renata i zagrają ich Cezary Pazura i Olga Bołądź. Jak czytamy w opisie, fabuła Lepszej Połowy skupia się tym razem wokół nowych etapów w życiu bohaterów. Ania sama zajmuje się wychowaniem rocznego Antosia. Ojciec dziecka, czyli Zibi, wyjechał do pracy do Norwegii. Przytłoczona obowiązkami młodej mamy, chętnie korzysta z pomocy byłego męża, czyli Borysa. Z kolei związek Aleksa i Weroniki kwitnie, choć każde z nich ma zupełnie inne potrzeby życiowe. Marek i Jola zaś próbują rozkochać się w sobie na nowo, chcąc odświeżyć związek i wyrwać się z małżeńskiej rutyny. Warto przypomnieć, że w serialu występują m.in. Tomasz Karolak, Anna Dereszowska, Weronika Książkiewicz, Piotr Adamczyk czy Iza Kuna. Jak wspomniałam, do obsady dołączają Cezary Pazura i Olga Bołądź, a z kolei Artur Żmijewski będzie sprawował funkcję reżysera również, a i aktorsko tam chyba też coś powyczynia w tych odcinkach.
4: Czyli najwięcej się napracuje zapewne.
5: Na to wychodzi. Drugi sezon Lepszej Połowy telewizyjna Dwójka emitować będzie w poniedziałkowe i wtorkowe wieczory, jak wspomniałam, o godzinie 22:35, więc tak już trochę późno.
4: Późno.
5: Tak, tak. Przypomnę jeszcze raz, że to od jutra się to już zacznie, ale być może już mieliście okazję trafić na te odcinki i to wcale nie w internecie, na dwa pierwsze odcinki, bo właśnie one... Stacja pokazała w niedzielę ubiegłą, 3 stycznia, o godzinie 16:10 i 16:35. No właśnie, bo to są takie krótkie odcineczki, nie tam, że dwie godziny z serialem spędzicie jak dwa odcinki, tylko no, każdy z nich ma około 20 minut, jak widać.
4: Plus reklamy, no to wiadomo.
5: No dlatego, no z ramówki, wiesz, wychodzi, że 25 minut, no więc tak, już odjęłam, także coś by koło 20 wychodziło. Także już może akurat trafiliście na te odcinki pokazane premierowo i macie już swoje zdania na ten temat, także znów zachęcamy do pisania. I w każdy piątek od 8 stycznia, czyli to już istnieje, przedpremierowo Lepsza Połowa będzie udostępniana w serwisie TVP VOD. No i warto jeszcze dodać, bo mówiłam już o tym pierwszym sezonie Lepszej Połowy, on był nadawany na Antenie Dwójki w poniedziałki i wtorki wcześniej, bo o 21.50 od 6 stycznia do 25 lutego roku ubiegłego pańskiego 2020. Pozostając jeszcze przy serialach, krótka wzmianka o kolejnym serialu, który zmienia porę emisji i to na, no, trochę gorszą. Znów oni tak jakoś na późną porę zrzucają kolejny serial, nie wiem co to jest za strategia, a że serial ten ma chyba sporo fanów wśród naszych potencjalnych słuchaczy, w tym naszych niewidomych słuchaczy, to warto o tym powiedzieć. Chodzi o Na Sygnale, chociaż ci fani to na pewno już o tym wiedzą. Na Sygnale ta produkcja miała kilkutygodniową przerwę w emisji i nowe odcinki produkcji Telewizyjna Dwójka emitować będzie od 13 stycznia, czyli od najbliższej środy, wieczorem, tak jak to było, i ten cykl emitowany będzie o 22.45 aż, czyli o 50 minut później niż do tej pory. Nie wiem czemu aż tak, przecież to jest strasznie późno, a to chyba jest produkcja taka popularna dosyć, a może już właśnie nie? Może...
4: Mnie to naprawdę zastanawia, zwłaszcza ta popularność tego serialu wśród naszych niewidomych słuchaczek i słuchaczy potencjalnych, jak wspomniałaś, bo tam nawet ja kiedyś widziałem jakieś fanfiki, czyli takie autorskie opowiadania osnute na kanwie bohaterów serialu Na Sygnale. Tak, to ciekawe, to czy to jest taki globalny trend, czy tylko jakby w tym środowisku?
5: Nie wiem, nie orientuję się. O ile na dobre i na złe to jeszcze oglądałam, o tyle z Na Sygnale jakoś nigdy nie miałam okazji się zaprzyjaźnić. Po prostu tego nie oglądałam chyba ani razu. Jakoś tak się nie złożyło, a już po kilku latach wgryzać się w tę produkcję to no, też jakoś już tak niefajnie. No ale my nie piosenkę medyczną wam teraz zagramy, ale piosenkę odnoszącą się do tej nowości, czyli serialu, nie serialu, tylko programu o metamorfozach Zacznij od nowa. Już tak poza anteną rozmawialiśmy, że i moim, i pierwszym skojarzeniem, zarówno moim, jak i Michała, jeżeli chodzi o Zacznij od nowa, no to Zacznij od Bacha. Ale nie. To nie jest dobry pomysł, bo to się nie kojarzy. No skoro program o metamorfozach, a metamorfozy mogą nam pomóc w tym, żeby nie być szarym człowiekiem, no to ma nam i szare miraże, to chyba dobry wybór.
4: Oczywiście. I właśnie już teraz ta piosenka na naszej antenie.
6: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
4: Słuchajcie, cały czas programu RTV na antenie Radia DHT i my dalej o TV. Ale spokojnie, do radia też dojdziemy, nawet do radia cyfrowego, jeżeli kogoś by ten temat interesował, także spokojnie, wszystko będzie. Ale na razie właśnie, na razie będzie kanal plusowo, że się tak wyrażę, i serialowo.
5: Kanal plusowo, playerowo, trochę o produkcjach premium, ale trochę też nie, więc kilka takich różnych kwestii. Ale właśnie od seriali rozpoczniemy.
4: Od seriali rozpoczniemy, konkretnie od tego, że w piątek 1 stycznia Kanal Plus pokazał pierwszy odcinek nowego, koprodukowanego przez siebie serialu zatytułowanego Pokonani. Serial zadebiutował na kanale Kanal Plus Premium oraz w nowej usłudze Kanal Plus Telewizja przez Internet. No i tam docelowo będzie ten serial emitowany. Jeżeli natomiast chodzi o fabułę serialu, to historia Pokonanych rozgrywa się w Berlinie latem 1946 roku. Amerykański policjant Max Mauchlatlin, mam nadzieję, że dobrze wymawiam.
5: Czy jakoś tak?
4: Czy jakoś tak? Ja tu jeszcze aktorów miałem, ale ja pozwolę sobie ich pominąć, bo no, ja ich nie kojarzę i nie będę sobie języka łamał. Tak, to nie Polacy. To nie wiem, co tam koprodukował Kanal Plus, no ale...
5: Ja też tego nie rozumiem. Myślę,
4: ale wiesz, oni teraz to Discovery, to International i tak dalej. To może... Tu jest kwestia. W każdym razie ten pan Max przybywa do zniszczonej stolicy Pokonanych Niemiec. Ma wspierać tworzenie policyjnych struktur w mieście bezprawia i chaosu. W zadaniu pomaga mu lokalna policjantka, która się nazywa Elsie Garten, i na ich celowniku znajduje się przestępca o pseudonimie Engelmacher. To jest tu w opisie tego serialu, jest on nawet tak określony jako Al Capone powojennego Berlina. No, zatem jakaś naprawdę wysoko postawiona szycha i człowiek, który był sobie w stanie niejednego rzeźbieszka zjednać. Max poszukuje także swojego zaginionego po wojnie brata, Moritza, który to realizuje samozwańczą misję związaną z ukrywającymi się nazistami. Wsparciem dla Maxa ma być stacjonujący w Berlinie konsul Tom Franklin. Max nie wie jednak, że jest wykorzystywany jako pionek w otwarciu zimnej wojny. Podczas gdy alianci wspierają się, czy pozwolić Niemcom cierpieć w tym czyśćcu, czy też potrzebna jest reforma, pewni są jednego. Nie można oddać miasta Sowietom. Berlin to klucz do nowej Europy, a temu, kto sprawuje nad nim kontrolę, kontroluje przyszłość. Także tak, tyle o fabule tego serialu. Jeżeli was zainteresowało, ja powiem szczerze, mnie to by może nawet i zainteresowało, ale z racji tego, że to nie jest polski serial i trzeba się będzie męczyć z czytającym to zapewne lektorem, no bo nic tu nie ma o dubbingu, to jakoś tak chyba jednak sobie odpuszczę.
5: No, chyba tak będzie rzeczywiście to. No, da się tak obejrzeć, oczywiście,
4: nie, ale no, nie oczywiście, jest
5: to
4: że
5: najbardziej
4: tak.
5: komfortowa sytuacja. Więc chyba mam podobne odczucia. Pozostając w klimacie serialowym, teraz będzie o serialach, o których już mówiłam. No to pewnie pomyślicie, że bez sensu, że się będę powtarzać. Ale już się tłumaczę. Otóż powiem wam o strategii, której nie rozumiem do końca. Czemu ona ma... Znaczy nie, no poniekąd rozumiem. Tylko, że ona mi się nie podoba. Aha. I spodziewałam się trochę czegoś innego. Otóż wyobraź sobie, że w styczniu telewizja TVN pokaże pierwsze odcinki seriali. To są seriale Chyłka Rewizja, Żywioły Saszy, Ogień oraz Nieobecny. I to są produkcje, które można oglądać w serwisie player.pl. Ja o nich mówiłam, kiedy debiutowały w playerze wszystkie one jakoś w ostatnich miesiącach, jesienią i zimą. No i spodziewałam się tego, że one wszystkie prędzej czy później, no może później, na przykład na wiosnę albo dopiero na kolejną jesień, trafią na główną antenę TVN-u. A na razie się nie zapowiada, bo rzeczywiście TVN pokazuje tylko jeden odcinek każdej z nich, żeby zachęcić prawdopodobnie, tak. Żeby następnie wykupić te kolejne odcinki w playerze. Ja oczywiście dlatego powiedziałam, że rozumiem tę strategię, ale no trochę mnie ona zawiodła. Przypomnę wam, o co tutaj chodzi w tych serialach, bo może chcielibyście zerknąć na te odcinki i może z kolei one was zachęcą do obejrzenia reszty, więc pokrótce tylko powiem. Choć jeden z tych odcinków już się pojawił 6 stycznia, no ale tak sądzę, nie sprawdziłam tego w sumie, że skoro już się pojawił w telewizji, no to jest i za darmo w playerze, prawda? 6 stycznia pokazana została Chyłka Rewizja, czyli kontynuacja losów mecenas Chyłki granej przez Magdalenę Cielecką, której wspólnie byśmy dali telekamerę. Świat Joanny diametralnie się zmienia, prawniczka musi stawić czoła nowym problemom, zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Zrządzenie losu sprawia, że Chyłka przez przypadek zostaje zaangażowana w sprawę podwójnego morderstwa. Jej klient Rom Bucano, po stracie żony i córki, ma otrzymać pokaźną sumę od Towarzystwa Ubezpieczeniowego. W międzyczasie stanie się jednak głównym podejrzanym. Także może to już widzieliście w telewizji, może na playerze.
4: A może czytaliście w książce.
5: Właśnie, o ile ta historia tak właśnie wyglądała.
4: Wiesz tam... co, jak dobrze pamiętam, to nawet podobnie.
5: A co w tym tygodniu, w najbliższą środę? Otóż właśnie tego dnia, to jest 13 stycznia, widzowie TVN-u poznają już Saszę Załuską. W tej roli Magdalena Boczarska. Żywioły Saszy Ogień. Być może pamiętacie, jak o tym mówiłam, ale przypomnę, że to jest serial, którego scenariusz powstał na podstawie bestsellerowej powieści Lampiony autorstwa Katarzyny Bondy. Główna bohaterka wraca do Polski z Wielkiej Brytanii, gdzie przez 7 lat studiowała i doskonaliła się w zawodzie profilerki. Niemal natychmiast otrzymuje swoje pierwsze zadanie, niechętnie opuszcza córkę i wyrusza do Łodzi, gdzie policja bezskutecznie poszukuje osoby odpowiedzialnej za serię podpaleń i wybuchów. I jeszcze tydzień później, czyli 20 stycznia, telewizja TVN pokaże najnowszą produkcję Player Original, czyli nieobecnie, o tym mówiłam całkiem niedawno, bo w grudniu, bo to tam takie nawiązanie do świąt było, że ta bohaterka przyjechała do domu na święta i się okazało, że nikogo tam nie ma, tylko karb został i talerzyki i kubki z zimną herbatą, ale może ktoś tego nie słuchał, to przypomnę. O co tu chodzi? Jest to opowieść inspirowana przypadkami najgłośniejszych zaginięć w Polsce. W tajemniczych okolicznościach dochodzi do zniknięcia całej rodziny głównej bohaterki serialu. W tym trudnym momencie Mila, w tej roli Justyna Wasilewska, poznaje Filipa, Zacharę w tej roli Piotr Głowacki, ekscentrycznego, mającego zespół Aspergera, a przy tym niezwykle bystrego podkomisarza z Centrum Osób Zaginionych. Wszystkie te seriale są emitowane w środę o godzinie 21.30. Tak więc zostały nam jeszcze dwa. I jeszcze taka ciekawostka. Już się dowiedzieliśmy, że Player nie próżnuje, jeżeli chodzi o produkcję kolejnych seriali, bowiem wiosną w Playerze ma się pojawić nowy serial. Zawsze to były takie jakieś, wiecie, mroczne kryminały. A teraz niespodzianka, bo to będzie komedia serial. Mamy to o dwóch parach rodziców. Bliżej pojawienia się tej produkcji w Playerze na pewno powiemy o niej trochę więcej. No i zobaczymy, czy ujrzymy ją na głównym TVN-ie, czy znowu pokażą nam jeden odcinek. Jeżeli nie będziemy chcieli płacić, to się będziemy musieli obejść smakiem.
4: Ja mam wrażenie, że TVN to coraz bardziej jest takim oknem wystawowym tego, co Discovery ma do zaoferowania przez internet. I tu chyba jednak chodzi o to, żeby stało się to bardziej dochodowym biznesem niż tylko takim, jakim jest obecnie. I chyba ktoś tu rzeczywiście widzi dość duże pieniądze w tym, co można już w Polsce przez sieć ugrać.
5: No właśnie, bo to zawsze było tak, że te seriale się pokazywały najpierw w Playerze i po kilku miesiącach pokazywał je główny TVN. No to po co mam kupować dostęp do serialu, czy też
4: jak sobie obejrzę,
5: opłacać? Tak. Jak sobie obejrzę za 3 miesiące czy pół roku, no poczekam, no przecież mogę poczekać, po co płacić pieniądze? No to nie może być za długo, za dobrze. No. A co do Playera jeszcze, w nim zostając, no to TVN dalej tutaj kombinuje i chce nas zachęcać do tego, żeby opłacać tamten ich abonament. No a że wiele osób kocha królową Magdę Gessler i szuka wciąż tej odpowiedzi na pytanie, dlaczego wytrujecie ludzi, no to te osoby może zainteresować najnowsza oferta dotycząca najnowszego sezonu, bowiem pierwsze 6 odcinków nowej edycji Kuchennych Rewolucji trafi do biblioteki Playera już 14 stycznia, więc w czwartek pora Kuchennych Rewolucji się zgadza. I pierwszy odcinek będzie udostępniony w ofercie bezpłatnej, a kolejne premierowe wydania programu publikowane będą w każdy czwartek. No przypuszczam, że to już nie będzie tak, że pani Magda na stałe w tym Playerze zamieszka i pewnie nam wiosną pokażą te wszystkie odcinki w TVN-ie, no ale jest już taka możliwość, że można je sobie zobaczyć wcześniej.
4: No rzeczywiście i ten okres pandemiczny to jest taki też czas, gdzie można faktycznie coś tu poeksperymentować i sprawdzić, jak się to wszystko przyjmie. To też może być tak, bo no wszak jeszcze cały czas, mimo tego, że ostatnio takie bardzo entuzjastyczne reklamy w telewizji się pojawiają, że już szczepionki na COVID, taka wesoła pani, nie wiem, czy słyszałaś ten spot.
5: Tak, jest coś takiego.
4: Taka wesolutka po prostu. I rzeczywiście to jest, ale jeszcze cały czas gdzieś to widmo COVID-19 jest nad nami. No i może to faktycznie też być jednym z powodów, dla których to jest wszystko testowane. A co z tego wyniknie, zobaczymy. Natomiast...
5: Ale też w kontekście pandemii te odcinki tych Kuchennych Rewolucji mają być takie szczególne, dlatego że no...
4: No bo gdzie wiem, oni to... będą, to...
5: Chodzi nawet o to, że to jest po prostu czas trudny dla wielu biznesów, więc restauracje, które sobie radziły jakoś, znalazły się w trudniejszej sytuacji, dlatego tym bardziej pomoc pani Magdy była im potrzebna. Tak też właśnie o tym jest mowa w zapowiedziach, więc tutaj pandemia też nie pozostała bez wpływu. No ale to nie jest jedyna propozycja przedpremierowa w Playerze.
4: Nie, bo od 10 stycznia w player.pl będą udostępniane, a tak naprawdę to już można powiedzieć, powiedzieć, że są udostępniane.
5: Ojej, bo to dziś.
4: Tak, bo to dziś. Odcinki nowego sezonu i tu w tym momencie na pewno bardzo się ucieszysz. Down the road.
5: Oczywiście, że się cieszę, bardzo.
4: Tak jest. Tym razem Przemek Kosakowski z grupą 6 osób z zespołem Downa będą, gdzież to... do Chorwacji i Grecji będą wyruszać w podróż. Także tym razem w takie rejony i też będą oczywiście przebywać tam sami, bez rodziców. No oczywiście z tymi rodzicami jakiś tam kontakt będą mieć telefoniczny, tak jak to było w pierwszym sezonie Down the Road, ale rzeczywiście może się okazać, że to będzie kolejny naprawdę fajny program, tak jak w przypadku pierwszego sezonu. Oby tak było. Oby tak rzeczywiście było, bo format jest naprawdę taki wdzięczny.
5: Tak, to już chwaliliśmy wielokrotnie. No i tutaj też nic o tym nie wiem, aby plan był taki, żeby to tylko w playerze się pojawiało. Także spokojnie, jeżeli nie chcecie kupować, no to pewnie gdzieś tam do lutego, marca, coś w tym rodzaju, trzeba będzie poczekać. To, co słyszałam, to, że odcinki mają być dłuższe. W poprzednim sezonie chyba były półgodzinne, więc zobaczymy, pewnie jakieś tam 40 kilka minut, tak przypuszczam, mogą trwać, więc to dobrze. I kończąc już tematy około TVN-owe, tym razem nie będziemy w playerze, tylko właśnie w głównym TVN-ie. Mówiliśmy w grudniu, że podjęto decyzję o zakończeniu emisji serialu Szkoła, wcześniej w TVN, potem w TVN7. No i kolejny paradokument poszedł pod topór, że tak powiem, a to jest serial Szpitale. Telewizja TVN zdecydowała o zakończeniu emisji serialu Szpital. Oglądalność ostatniego sezonu okazała się niezadowalająca. Warto przypomnieć, że Szpital zadebiutował w TVN-ie 11 lutego 2013 roku. Pierwsze 13 sezonów emitowano w każdej wiosennej i jesiennej ramówce do wiosny roku 2019. No i 14 sezon miał zgodnie z planem zostać pokazany jesienią roku 2019, ale tam już były jakieś szachermacher i ostatecznie wyemitowano go rok później, czyli jesienią, ale roku 2020, więc już prawdopodobnie coś myślano tak, żeby się może tego pozbyć.
4: A może im się po prostu już zestaw chorób skończył?
5: Być może, ale wiesz, na dobre i na złe ciągną tyle lat i jakoś się da.
4: No bo tam to jest, wiesz, tam to jest jednak ten środek ciężkości, o ile na początku na dobre i na złe to był ten środek ciężkości faktycznie na tych chorobach, to teraz mam wrażenie, jak tam jakiś czas temu do tego zajrzałem, do tego serialu, to odnoszę takie wrażenie, że tam teraz zdecydowanie więcej jest tych wątków takich między bohaterami, wątków jakichś takich miłosnych, niż o tych chorobach. One są jakimś takim tłem. Jeszcze większym tłem niż były na początku, a Szpital, no to jednak tam ze dwa przypadki zawsze były pokazywane.
5: No ja wieki całe nie oglądałam na dobre i na złe, bo pewnie jakieś 7 lat myślę, więc w ogóle nie wiem, co się tam dzieje, także się nie wypowiem. W każdym razie Szpitala już nie będzie, to znaczy oni tak mówią, że no nie planujemy na razie kontynuacji, więc nie mówią tak wprost, kończymy, ale no raczej należy chyba to tak odczytywać. Miejmy nadzieję, że ukryta prawda się utrzyma i że nic jej nie grozi.
4: Tak,
5: i że
4: bo to jest naprawdę...
5: ma dobrą, oglądajcie ukrytą prawdę, żeby im nie przychodziły do głowy jakieś głupie pomysły.
4: Tak, zwracamy się szczególnie do tych, którzy mają te odbiorniczki Nielsena.
5: Tak.
4: Gdzieś tam podpięte pod swoje telewizory. My wiemy, że wy oczywiście nie możecie tego ujawniać, że macie, ale jakbyście tam jednak mimo wszystko nas słuchali, to oglądajcie ukrytą prawdę, bo to w porównaniu do polsatowskich paradokument to jest złoto.
5: Oczywiście, że tak. No to co, czas na muzyczną przerwę i nawiążemy do tej premierowej produkcji, o której mówiłeś.
4: Dokładnie. Przeniesiemy się teraz do Berlina razem z atrakcyjnym Kazimierzem, który wyśpiewa już teraz na naszej antenie utwór zatytułowany, no właśnie, Mieszkam w Berlinie. No i jeszcze na sam koniec mieliśmy okazję posłuchać, jak sobie w Berlinie auta jeżdżą. Atrakcyjny Kazimierz, Mieszkam w Berlinie, to za nami, a teraz będziemy się zajmować skokami. Ale do Rymu mi się powiedziało.
5: Skokami i w ogóle narciarskimi tematami.
4: Tak.
5: No właśnie, a tak z ciekawości zapytam, jaki jest, czy też był twój stosunek do skoków narciarskich? Oglądałeś, czy Małyszomania jakoś cię dotknęła, czy nie bardzo?
4: Wiesz co, fanem jakimś przesadnym nigdy nie byłem, ale parę razy zdarzyło mi się oglądać skoki. Mm-hmm. Parę razy zdarzyło mi się oglądać i to rzeczywiście było coś, co no nawet u takiego antyfana sportu, jakim jestem ja, budziło jakieś tam takie sensacje, emocje. O, Małysz wygrał, albo tam Małysz dostał jakąś wysoką notę. Więc to faktycznie no, było coś, co gdzieś tam interesowało i muszę powiedzieć, że na przykład Małyszomania zaowocowała też jedną bardzo interesującą rzeczą i to mogę polecić. Jeżeli ktoś miałby ochotę, polecam sandwicze z bananem. Bo nie wiem, czy pamiętasz, że Adam Małysz to bułki z bananem oczywiście jadł, ale a ja mogę powiedzieć, że sandwicze z bananem są też dobre. Szynka, ser, banan. Polecam. Naprawdę, jak ktoś lubi sobie tak łamać smaki, powiedzmy, żeby nie przeszkadza, że tu jest słone, tu jest słodkie, to naprawdę dobre.
5: To dla tych wszystkich fanów pizzy hawajskiej, bo to myślę, że podobnego człowieka
4: dokładnie
5: może te rzeczy lubić.
4: Dokładnie.
5: No ja przez kilka lat oglądałam skoki tak bardzo regularnie. Oczywiście to się zaczęło, kiedy byłam mała, kiedy Małysz odnosił sukcesy, potem trochę gorzej mu szło, ale dalej oglądałam. Później jakoś tam brak czasu i tak dalej, ale od czasu do czasu zdarza mi się zerknąć. No i skoki wciąż cieszą się sporą popularnością. Chociaż Adam Małysz już od dawna nie skacze, no to wiele osób w naszym kraju te skoki ogląda, no bo Małysz ma godnych następców.
4: Oczywiście.
5: A nawet jak się skoków nie ogląda, to na wywiady Piotra Żyły zawsze warto.
4: Tak. O córce, która zeżarła kostkę z kibla.
5: Tak było. No, a jeżeli należycie do fanów skoków, to może was zainteresuje nowa propozycja, czyli program Polskie Skocznie. Magazyn skoków narciarskich pod tym właśnie tytułem to tegoroczna nowość w ofercie programowej sportowych kanałów telewizji Polsat. Formułą program będzie nawiązywał do tak uznanych produkcji jak piłkarskie Cafe Football, no to nawet ja kojarzę tytuł, czy taki program o sportach walki jak Koloseum. Do tego akurat nie znam, ale jeżeli znacie, no to możecie oczekiwać, że to będzie coś w tym guście, no tylko, że na inny nieco temat. Premierowe wydanie magazynu Polskie Skocznie rozpoczęło się w środę 6 stycznia o godzinie 18.30, ale nie oznacza to, że ten program będzie emitowany co środę o 18.30. Zaraz wyjaśnię, o co tutaj dokładnie chodzi. Program transmitowany w Polsacie Sport Extra, tam to można oglądać, trwał 90 minut, a gośćmi Pauliny Chylewskiej byli dziennikarze sportowi Krzysztof Miklas, Janusz Pindera oraz Paweł Wilkowicz. Widzowie zobaczyli też łączenia m.in. z Adamem Małyszem czy Wojciechem Fortuną. Tematem przewodnim środowego programu był kończący się tego dnia turniej czterech skoczni, obfitujący w znakomite występy biało-czerwonych. I właśnie kolejne odcinki, począwszy od niedzieli tej już, która nam mija 10 stycznia, towarzyszyć będą poszczególnym konkursom rozgrywanym w ramach Pucharu Świata oraz Mistrzostw Świata. Czyli nie będzie jakiejś stałej pory emisji, no z reguły te konkursy są w weekend, ale też nie zawsze, więc pewnie w okolicach danego konkursu, godziny jego rozpoczęcia można się takiego programu spodziewać, czy też godziny zakończenia, zależy jak sobie to tam ustawią, no ale jakoś tak. Do końca marca studio Polsatu Sport cyklicznie będą odwiedzać czołowi sportowcy i eksperci specjalizujący się w narodowym sporcie Polaków, jakim są skoki narciarskie. No rzeczywiście bardziej to nasz narodowy sport niż piłka nożna.
4: Zdecydowanie, a przynajmniej i dobrze by było, żebyśmy do niego rzeczywiście większą wagę przykładali niż do piłki nożnej, bo, no bo jak z piłką nożną jest, no to widać, to niestety.
5: Widzowie zobaczą też ciekawe materiały filmowe oraz nowości z social mediów i blogosfery. Także tak to wygląda. Zachęcamy wszystkich fanów skoków do oglądania. No ale zapowiedzieliśmy, że to będzie takie narciarskie wejście, bo teraz już nie o skokach, ale o nartach dalej.
4: Teraz będzie o nartach, teraz będzie mowa o nowym programie, który nazywa się Jazda z Andrzejem.
5: No jak... słuchajcie, program o nartach, który nazywa się Jazda z Andrzejem. Czy wy myślicie o tym, co my?
4: No, jeżeli myślicie, to was rozczarujemy, bo to nie będzie nasz prezydent prowadził. To nie, to, aczkolwiek myślę, że mógłby być godnym następcą. Gdzieś tam, kiedy się kolejna jego kadencja zakończy, to czemu by nie? Ale na razie musi oddać pole innemu prowadzącemu, bo to program Jazda z Andrzejem prowadzić będzie jaki? Andrzej Bachleda. Jest to program instruktażowy dla narciarzy. Prowadzący Andrzej Bachleda-Curuś wyjaśni, w jaki sposób wybrać odpowiedni sprzęt, jak przygotować się do sezonu narciarskiego, jak dbać o swoje bezpieczeństwo na stoku oraz jakie techniki jazdy stosować w zależności od pogody i stanu pokrywy śnieżnej. A wszystko to w cudownej scenie gór Ameryki Północnej. W cyklu Jazda z Andrzejem Bachledą widzowie mają szansę poznać tajniki narciarstwa od samego mistrza, bo Andrzej Bachleda-Curuś to reprezentant Polski, zawodnik Pucharu Świata, olimpijczyk, mistrz Polski, Europy, a prywatnie kompozytor, gitarzysta i wokalista.
5: Wow!
4: Ty byś chciała usłyszeć, podejrzewam, jak Andrzej Bachleda gra i śpiewa.
5: Tak.
4: No to być może będzie...
5: Może tam zaśpiewa coś.
4: Tak, to być może będzie okazja. A w tym sezonie razem z Andrzejem odwiedzimy Amerykę Północną, aby odkryć największe trasy narciarskie nowego kontynentu, przeżyć kilka niezwykłych przygód i poznać interesujących ludzi, między innymi w Montcalm, gdzie stacja narciarska jest prowadzona przez polską rodzinę od 50 lat. Oprócz nauki od samego mistrza, co jest z pewnością marzeniem każdego narciarza, wybierzemy się również na połów ryb na lodzie, naukę produkcji syropu klonowego oraz przygotujemy pyszne, lokalne dania. A w tegorocznej serii pojawi się również odcinek poświęcony skytringowi, czyli turystyce narciarskiej, która w pandemii jest jedną z niewielu możliwości korzystania z gór i jazdy na nartach. Jazda z Andrzejem Bachledą pojawi się w niedzielę o godzinie 13 na antenie Polsat Play. Także niedziela 13, pamiętajcie, żeby oglądać, i to już dziś wystartował ten program, także no jeden odcinek jesteście w plecy, ale podejrzewam, że Ipla waszym przyjacielem w którymś tam pakiecie na pewno będzie to można nadrobić.
5: A jak nie, to powtóreczki. Tak, no to wiadomo. Na pewno one są. Widzisz, szkoda, że nie wiedzieliśmy, że ja nie wiedziałam, nie doczytałam, że Andrzej Bachleda tworzy muzykę, bo może jakiś jego utwór by nam tutaj zabrzmiał, jeżeli napisał na przykład utwór o nartach, o jeżdżeniu na nartach, to by nam tutaj pasowało, ale
4: hej,
5: nie.
4: Hej, narty, moje narty, hej, na przykład jakieś takie.
5: To może ty nie próbuj. Będzie inna piosenka, będzie piosenka o skokach narciarskich, którą usłyszałam jakieś kilkanaście lat temu w radiowej Trójce, w powtórce z rozrywki, czy jakimś takim innym podobnym programie prowadzonym przez Artura Andrusa. I to będzie taka piosenka, w której się pojawi lista skoczków narciarskich. No jako, że piosenka sprzed kilkunastu lat, to lista trochę nieaktualna, ale jeżeli ktoś oglądał skoki wtedy, no ja właśnie wtedy oglądałam, no to myślę, że bardzo wiele nazwisk kojarzy, no a może należałoby wykonawców namówić, żeby nagrali wersję 2.0 i uaktualnili te listy. The best of the old and new. With brightest blend of music, all in one place. This is DHT Radio. Krótka ta piosenka była, strasznie krótka, a to kabaret... No dlatego trzeba zaktualizować.
4: Dlatego trzeba zaktualizować, dokładnie. Kabaret Widelec to wyśpiewał ten utwór specjalnie dla was na antenie Radia DHT. No a teraz czas na kolejne informacje.
5: I teraz będzie takie wejście, które pozornie nie ma sensu. To znaczy powiemy wam o kilku nowych...
4: To zachęciłaś naszych słuchaczy, powiem ci.
5: Wiem, mam świadomość tego. Powiemy wam o kilku propozycjach, które może na pozór nie wydają się jakieś szczególnie innowacyjne. Są one z różnych zupełnie kanałów, nawet z takich, z których nie spodziewalibyśmy się nowości, więc powiemy wam o nich pokrótce, no bo kto wie, może te propozycje nas zaskoczą. Może już widzieliście któreś z nich, bo tam chyba dwie z nich już zostały wyemitowane i nam coś powiecie. Tak więc my nie pomijamy takich wiadomości, tylko po prostu powiemy o nich w ramach jednego wejścia. I na początek wędrujemy do stacji Polo TV, a tamże właśnie jest nowość zatytułowana Disco Weekend z Blondie.
4: Wow, ale to nie jest ten zespół Blondie, ten taki znany, Debbie Harry i tak dalej.
5: Nie, to nie Debbie Harry, to jest disco, w sensie disco polo. Od stycznia telewizja Polo TV emituje nowy program Disco Weekend z Blondie. Jest to program dla tych, którzy nie mogą doczekać się weekendu, no to chyba... czyli my wszyscy, tak? To dla nas program. Oraz dla tych, którzy szukają pomysłu, jak go spędzić. No to nie wiem tam, czy szukasz, nie? Czy nie szukasz? Ale przede wszystkim dla tych, chociaż no w zasadzie nie szukasz, bo spędzasz go prowadząc ten program, ale przede wszystkim
4: między
5: dla
4: innymi.
5: Tych, którzy chcą wiedzieć, jak go przeżyć tak, aby mieć co wspominać. Widzowie Polo TV razem z Edytą Folwarską, bo to ona wychodzi na to, jest tutaj tą Blondie, ona jest prezenterką Polo TV, odwiedzą zaskakujące miejsca, będą mogli poznać niezwykłych ludzi i zrealizować szalone pomysły, a wszystkiemu będzie towarzyszyła muzyka disco. No w sumie nie wiemy, czy polo, także że też zagraniczne klimaty będą. Ale pewnie w większości jednak polo.
4: Ale pewnie nie będzie tego zespołu Blondie, o którym...
5: No ale pewnie zespół Blondie nie pojawi się w programie Disco Weekend z Blondie. W programie pojawią się za to również Maciek Smoliński i Jacek Mędrala. To są także prezenterzy stacji. Emisja Disco Weekendu z Blondie w piątki ma miejsce o godzinie 17 na antenie Polo TV. Już 1 stycznia była premiera, także już 2 odcinki zostały wyemitowane tego
4: programu.
5: Jest
4: co nadrabiać.
5: Jest co nadrabiać, dlatego zasugerowałam, że być może już widzieliście, ale może nie i poczekacie do kolejnego piątku.
4: Tymczasem, jeżeli na przykład interesuje was oferta takiej stacji jak Tele5...
5: Jeżeli nie zapomnieliście, że ona istnieje.
4: Tak, jeżeli pamiętacie w ogóle, że istnieje coś takiego jak Tele5, no to mamy dla was dobrą informację. Oni produkują coś swojego, nowego. Otóż wprowadzają oni do swojej ramówki program zatytułowany Droga Wolna. I w opisie tego programu czytamy rzeczy następujące. Co może nas zaskoczyć na drodze? Dosłownie wszystko. Inny samochód, pieszy, rowerzysta, samotnie tocząca się opona, albo akrobata wykonujący salta, serio? No to już na grubo. Ale okej, czytajmy dalej. Program Droga Wolna prezentuje automoto wpadki i wypadki oraz bardzo dziwne sytuacje w ruchu drogowym z przymrużeniem oka na wesoło i skąśliwym komentarzem, który nie oszczędza braku umiejętności kierowców czy też zwyczajnej głupoty. No i cóż dalej? Bo większość bohaterów zaprezentowanych scenek miało zwyczajnie więcej szczęścia niż rozumu, no, że rzeczywiście uszli cało z tych opresji. To, co kierowcy potrafią wyczyniać na parkingu, sprawia, że ręce opadają. Niektórzy nie wiedzą nawet, jak wyjechać z pustego placu. Albo czy ktoś wie, jak zaparkować samochód dachem do dołu?
5: Co?
4: To chyba umie autor tego manewru. No tu są, wiesz, podane już konkretne scenki.
5: Czyli rozumiem, wiesz, tylko jestem zaskoczony.
4: Samochód dachem do dołu, pusty plac, no fajnie będzie. W każdym odcinku można się spodziewać, to jest jeszcze lepsze, latających samochodów.
5: O matko.
4: Pościgów rodem z Hollywood. Ciekawe, czy równie kasowych, że tak to ujmę. Odwiecznej wojny kierowcy kontra pieszy czy rowerzyści oraz nieprzyjaznych szlabanów i zrujnowanych stacji benzynowych.
5: Oj, te złe szlabany atakują tych kierowców. Wiecie.
4: Tak jest.
5: To tak jak zawsze się mówi o tych jakichś wypadkach i to potem te informacje są tak redagowane, że wychodzi na to, jakby przystanek był winny i wjechał w kierowcę.
4: I wjechał w kierowcę.
5: Tutaj szlabany będą atakować.
4: Ale po prostu, wiesz, ja nie wiem, czy ty sobie wizualizujesz na bieżąco, jak ja to czytam i to wszystko w każdym odcinku. To jakieś szlabany, latające opony, kierowcy,
5: widzicie, jakie atrakcje
4: piesi,
5: w Tele5. Tele5. Spodziewaliście się tego?
4: Żaden się nie spodziewał, myślę. Gdyby do tego dodać jeszcze te wszystkie niewiarygodne sytuacje, których świadkami są instruktorzy jazdy, to trzeba zobaczyć na własne oczy. Emisja premierowych odcinków programu Droga Wolna w soboty o godzinie 12.25. I tu już też macie co nadrabiać, bo to od 2 stycznia na antenie Tele 5 się dzieje i trzeba się spieszyć, tak powiem szczerze. Oczywiście wiadomo, będzie powtórka i jeszcze raz powtórka, ale tylko 10 odcinków liczy pierwszy sezon tego programu. Także jakoś nie za dużo bym powiedział.
5: No tak tam oszczędnie dokują te wrażenia.
4: Te latające opony.
5: A w sumie skąd oni będą to brać, te materiały?
4: Wiesz co, ja myślę, że z YouTube'a.
5: Z YouTube'a.
4: Jest bardzo dużo kompilacji na przykład tych tak zwanych tych rosyjskich wypadków drogowych. To niektórzy z tego co wiem, to mają bardzo dużą radość wyszukując nowych tego typu kompilacji. I tego jest ponoć sporo. Także może stamtąd, a może i już nawet i u nas coraz więcej osób jest wyposażona w rejestratory różnego rodzaju w swoich autach, no bo skądś te materiały się biorą i to przecież też nie jest tak, że to ktoś tam z kamerą stoi i to nagrywa, tylko po prostu no, są rejestratory przy samochodach, to one nagrywają to wszystko, no a później ten, który ma ochotę, wystawia to do internetu i podejrzewam, no że tak. Na tej to zasadzie wszystko się będzie odbywało.
5: Być może niektórzy z was zapomnieli o istnieniu telewizji Tele 5, a czy ktoś z was pamięta jeszcze, że istnieje taki kanał w Imperium Prezesa Jacka? To teraz
4: o, wracamy
5: znowu w Imperium.
4: Tak jest.
5: Czy ktoś pamięta, że on tam oprócz swoich wielu wspaniałych kanałów ma też taki kanał jak TVP HD? Trochę zaniedbany mam wrażenie kanał.
4: A to kiedyś było takie, wiesz, takie nowum, jak startowało, bo w HD,
5: ale ja to mam wrażenie, że to tam były przez cały czas jakieś powtórki Rancha, czy coś takiego. On tam się przydał, jak trzeba było szkołę z TVP gdzieś umieścić, no to rzeczywiście wtedy był potrzebny, ale tak poza tym, no to chyba premierowych rzeczy to tam nie było, a tu niespodzianka, bo mamy taką premierę zatytułowaną Projekt Dom. Projekt Dom to nowy program wnętrzarski, jak już sugeruje nazwa, z poradami ekspertów z zakresu niezwykle modnego obecnie do it yourself. To się kiedyś mówiło po polsku.
4: Zrób to sam. No tak Adam Słodowy kiedyś no przecież już to robił.
5: I w tym właśnie programie widzowie zobaczą, jak łatwo i szybko można przearanżować swoją przestrzeń domową. Pandemia sprawiła, że wiele osób pracuje w swoim miejscu zamieszkania, które zmieniło charakter i stało się miejscem zdalnej pracy czy nauki. Jak można przearanżować dotychczasową przestrzeń, by sprawdziła się w nowych warunkach? Jak wykorzystać to, co mamy i starym przedmiotom nadać drugie życie? Jak niewielkim kosztem zmienić nasze otoczenie, by poczuć się w nim lepiej, jak wspólnie całą rodziną stworzyć coś nowego, coś pięknego. O tym wszystkim widzowie TVP HD dowiedzą się z nowego programu, czyli właśnie Projekt Dom. W roli prowadzących program wystąpią eksperci z zakresu m.in. stylizacji wnętrz, majsterkowania, pielęgnacji roślin oraz nadawania nowej jakości przedmiotom codziennego użytku. I to nie będzie tak, jak w większości 99% programów świata, że to będzie dwoje prowadzących, czy jedna osoba, czy troje maksymalnie. Otóż nie, otóż oni tutaj chyba jakoś tak będą występować, nie wiem, co odcinek się zmieniać, czy coś takiego. Mamy tu ich nazwiska i przy nich wymienione ich projekty, czy też jakieś takie pseudonimy, pod którymi oni występują. Może to coś wam mówi, więc pozwolę sobie odczytać. Katarzyna Ogórek, nie mylić z Magdaleną.
4: A może twoje, rodzina?
5: Może twoje DIY, czyli właśnie to skrót od tego
4: do it yourself,
5: czyli
4: tak.
5: Zrób to sam. Katarzyna Bobocińska, Conchita Home, nie Conchita Wurst. Anna Maksymiuk-Szymańska, Made by Ruda. Paula Adamska Drubkowska, tak dobrze czytam, Refreshing, to jest po polsku napisane, więc chyba tak powinnam czytać, a nie Refreshing, Iza i Monika Kamińskie, Dom z duszą, Jimmy Ogden, chyba tak, z córką Fellą, to jest Jimmy King, i Wojciech Wardecki, on się określa jako ulubiony ogrodnik. No może jest waszym ulubionym ogrodnikiem, tylko tego jeszcze nie wiecie. W 8 odcinkach programu zobaczymy ekspertów, którzy zaprezentują pomysły, porady, inspiracje dotyczące różnych obszarów, m.in. nowej organizacji przestrzeni do pracy, nowego życia starych rzeczy, uprawy i aranżacji roślin w mieszkaniu, czego jeszcze, dekoracji domowych czy krawiectwa na przykład. No i kiedy to można oglądać? Emisja programu Projekt Dom w każdą sobotę ma miejsce o godzinie 17:15 od wczoraj, od 9 stycznia, więc w zasadzie wszystkie te programy, o których mówiliśmy, już miały okazję zadebiutować, tak się to jakoś ułożyło.
4: Ale więc jeżeli coś oglądaliście, to możecie nam dać znać, jakie wrażenia.
5: Tak, i mamy nadzieję, że nie macie nam tego za złe, że nie powiedzieliśmy o tym wcześniej, no ale już tłumaczyliśmy, Sylwestry były i różne takie, potem Radio 357 startowało, trzeba było omówić je i inne tam takie wydarzenia, więc akurat tak się ułożyło, że teraz przyszedł czas wspomnianych produkcji. Zastanawialiśmy się, co by wam tutaj zagrać. Uznaliśmy, że no może na przykład piosenkę nawiązującą do domu, skoro mamy projekt Dom, a takich piosenek jest niemało. I tak szukałam, no i przypomniało mi się, a raczej przypomniał mi YouTube, że przecież
4: no to jest w ogóle pierwszy wynik.
5: Tak, że Akcent, sam Zenek Ekscelencja nagrał piosenkę o domu. No więc słuchajcie, tak, piosenka o domu do projektu Dom pasuje. Śpiewa ją Ekscelencja Zenek, a program jest z Imperium Prezesa Jacka.
4: To tym pasuje. Bardziej pasuje.
5: A do tego piosenka Disco Polo. A skoro mówiliśmy o programie Disco Weekend z Blondie, to też pasuje. Co prawda mam wrażenie, że takie sentymentalne utwory w takim weekendowym programie się nie pojawią, ale kto wie, może takie refleksyjne klimaty też będą, się okaże. Jakoś nie udało nam się wymyślić nawiązania do tego programu o tych drogowych, śmieszno-strasznych sytuacjach.
4: Że się do domu, wiesz, może ten, co tam jedzie i widzi samotnie toczącą się oponę, po prostu jedzie do domu.
5: Tak, jedzie do rodzinnego domu, rodzinny dom. To właśnie tytuł tej piosenki zespołu Akcent.
6: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
4: Tak nam się rzewnie zrobiło, to za sprawą Akcentu i za sprawą piosenki o rodzinnym domu. A teraz będzie też w podobnym klimacie i myślę, że nie jeden serial emitowany na antenie tej nowej stacji, o której teraz kilka słów powiem, to mógłby mieć taką muzyczkę z rodem właśnie z Akcentu, z tej piosenki o rodzinnym domu, tylko może na nieco innych instrumentach zagraną.
5: I w innym języku.
4: I w innym języku, tak, dokładnie. Bo oto, słuchajcie, i to już jest taka informacja z zeszłego roku, w poniedziałek, 28 grudnia, wystartowała telewizja Novelas Plus. Stacja przez całą dobę prezentuje tureckie i południowoamerykańskie telenowele. Produkcje emitowane na antenie Novelas Plus opowiadają o przyjaźni, miłości, trudnych relacjach, zdradach. Nie brakuje także wątków sensacyjnych, ale również metafizycznych. Trochę się tej metafizyki obawiam, jeśli mam być szczery. Nadawca informuje, że pokaże ponad 1000 godzin nowych odcinków rocznie. W początkowej ofercie Novelas Plus znalazły się m.in. takie tureckie telenowele jak Meriem i Cena namiętności oraz pochodzące z Meksyku romanse Miłość po grób i Miłość i przeznaczenie. No, no powiem szczerze, bardzo jest to...
5: Brzmi synonimicznie.
4: Tak, brzmi zdecydowanie synonimicznie, no ale okej, co kto lubi i co kto woli. Stacja Novelas Plus jest dostępna dla abonentów platformy Canal Plus na pozycji numer 57. Kanał znajduje się w ofercie już od podstawowego pakietu, więc ja tu wyczuwam chęć walki z prezesem Jackiem, który przecież tych tureckich jakichś takich rzeczy swego czasu dość dużo kupił i trochę tego na antenie jedynki i dwójki było.
5: No żeby walczyć z prezesem Jackiem, to trzeba by iść jeszcze w te rosyjskie i ukraińskie seriale.
4: A to może za jakiś czas dostaniemy no Ukraina Plus i tam Rosja Plus. Rosja Horror from Real Mordor. Polecam serdecznie ten fanpage na Facebooku. To tak a propos i nawiasem mówiąc. Natomiast to rzeczywiście, jeżeli ktoś lubi, jeżeli są wśród nas osoby, które lubią seriale i chcą się wciągnąć nie w jeden, nie w dwa, ale w wiele różnych seriali i żeby im się to wszystko nie pomyliło, no to pozycja 57 na pilocie od podstawowego pakietu Canal Plus można oglądać. A potem płacić rachunki za prąd.
5: No a my wam teraz zagramy piosenkę z serialu, który myślę, że nie pojawi się chyba, bo to już taka mocno archiwalna.
4: To już nie jest nowe, a tu co no roku 1000 godzin nowych ma być, to
5: no
4: wiesz.
5: Właśnie, musieliby zrobić jakiś taki kącik na produkcję, do
4: kącik
5: których
4: retro.
5: Widzowie, tak, żywią szczególny sentyment, a do tej produkcji myślę, że żywią, choć ja akurat tego nie oglądałam, ale mimo tego, że nie oglądałam, to oczywiście piosenkę kojarzę bardzo dobrze.
4: Oczywiście, że tak, bo to będzie ze Zbuntowanego Anioła, Zbuntowany Anioł, taki serial, końcówka lat 90. Godzina 19, Polsat, te sprawy od poniedziałku bodajże do czwartku, czy tam piątku, był ten serial emitowany. No i Natalia Oreiro, Cambio Dolor, piosenka, która też na naszej sylwestrowej imprezie się pojawiła. Ja ją osobiście grałem, więc jak byliście, to możecie powspominać, a jak nie byliście, no to możecie sobie przypomnieć, bo myślę, że no, nie jedna osoba z miłą chęcią sobie ten utwór przypomni.
6: Muzyka na każdą pogodę. To właśnie Radio DHT.
4: Cambio Dolor, Natalia Oreiro nam pośpiewała. Ci, którzy mieli ochotę sobie przypomnieć Zbuntowanego Anioła, to z pewnością to właśnie uczynili, a my teraz przechodzimy do rzeczy telewizyjnych nadal, ale takich, no cóż, organizacyjnych, że tak powiem.
5: Teraz nadejszła wiekopomna chwila, bo będzie bardzo ważne wydarzenie. Otóż obecny tutaj

0: wszystkimi insynuacjami, że już się dobrze dogadują.
1: Poszedł po rozum do głowy po prostu.
0: Tak, tak.
1: Nazywajmy rzeczy wprost.
0: I że będzie w stanie nam to załatwić, także w razie czego, jeżeli przyszły kanał się okaże niefajny albo inny niż wy byście chcieli, to co złego to nie ja, to ja tutaj tylko właśnie zaprezentuję ofertę, jaka jest. O niektórych kanałach wiemy więcej, o tym jakie są plany ich twórców, o innych tylko, że takie w ogóle mają być, więc no rozumiem, że tutaj to będzie rzutowało na ocenę, tak? Jak szczegółowo nadawca się nam zaprezentował. Przypomnijmy, o co tutaj chodzi.
1: Tak uważasz?
0: Że to jest konkurs organizowany z tego względu, że ATEM rozrywka już nie będzie nadawać, no chyba, że sobie wywalczy tę koncesję jeszcze raz. O tej sprawie mówiliśmy i właśnie przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ogłosił listę podmiotów ubiegających się o rozpowszechnianie kanału w naziemnej telewizji cyfrowej w miejscu ATEM rozrywka. Stacja ma mieć charakter uniwersalny lub wyspecjalizowany, także w zasadzie nie ma tutaj wymagań. I nadawać.
1: Może być cokolwiek.
0: Tak, i nadawać przez 24 godziny na dobę, także pole manewru tutaj jest szerokie. Nie wiem, czy przeglądałeś już te materiały, czy się zapoznałeś z ofertami nadawców.
1: Nie, jeszcze będzie na świeżo. Będzie
0: decyzję.
1: Na świeżo.
0: Dobrze, będzie dobrze. Na świeżo. Podmiotów jest 9, chociaż. Co do pewnych kwestii, trudno nam mieć tutaj taką stuprocentową pewność. Może być tak, że jednak jest ich ostatecznie 10. Ja pod koniec wyjaśnię, o co tutaj chodzi. Niemniej zaczniemy od tego, co jest pewne. Bo wyobraź sobie, że aż 3 z 9 wniosków dotyczą kanałów z grupy medialnej MWE Networks. No, czyli chodzi o grupę medialną pana Winnickiego.
1: Tak
0: ja
1: jest.
0: To się może powstrzymać, żeby nie powiedzieć Roberta Winnickiego, ale to
1: nie ten poseł
0: Federacji, tylko to Michał Winnicki, który ma aż 3 propozycje, które złożył też przez spółki zależne, tak, od siebie, czyli MWE i coś tam mają w nazwie, o tym będziemy mówić. No i co tu mamy na początek? Jednym ze zgłoszonych projektów jest program Silver TV. Stacja ta ma być dedykowana osobom 50+.
1: Aha.
0: Jak argumentuje Winnicki, Silver TV to moim zdaniem najlepszy możliwy pomysł na MUX pierwszy. To po co zgłasza te 2 pozostałe, skoro masz najlepszy?
1: Bo kolejne też są najlepsze.
0: Aha, okej. Telewizje, szczególnie te dostępną naziemnie z tradycyjnej anteny, oglądają głównie osoby starsze. Lecz w ofercie DVB-T i w ogóle w polskiej telewizji brakuje kanału dedykowanego seniorom. No nie sposób się nie zgodzić, bo młodzi to teraz rzeczywiście albo przy Netflixie chillują, albo gdzieś tam na YouTubach. I trochę ta tradycyjna telewizja nie spełnia ich oczekiwań, a seniorzy rzeczywiście z nią są, więc to akurat, no rzeczywiście tak jest.
1: To się zgadza.
0: Inspiracją do stworzenia Silver TV była książka Marketing Generacji Silver. Tak mówię, bo może czytałeś, albo ktoś czytał, albo
1: Nie czytałem.
0: A także moje własne obserwacje, gdyż jestem synem emerytów. No, nie on jeden
1: no,
0: w tym kraju synem emerytów, ale inni synowie emerytów i inne córki nie planują takiej telewizji.
1: Nie zakładają stacji telewizyjnych, to może.
0: Właśnie. Kanały adresowane do widzów 50+, powstały już między innymi w Czechach oraz Niemczech i cieszą się tam dużym zainteresowaniem.
1: Swoją drogą to naprawdę, to jakiś myślę, że z pana Winnickiego jest taki wizjoner, bo on zakłada, że w przyszłości emerytami będą ludzie 50+, tak już wiesz, od 50 roku życia, to
0: no,
1: też dobre.
0: Właśnie, też nie? Prawda.
1: A to niewielu ma takie szczęście, żeby tak wcześnie na emeryturę przejść.
0: Polska telewizja goni za młodym widzem w wieku 16-49 lat, ale to dawno nieaktualna grupa docelowa. Telewizji wierni są widzowie starsi i w końcu dla nich trzeba stworzyć dedykowany im tematyczny kanał telewizyjny. Co sądzisz o tej ofercie? Nie mówię, żebyś tutaj punktował, bo to już się pogubimy, ale...
1: Szczerze powiedziawszy, no ja bym bardzo chciał się dowiedzieć, co będzie w ofercie tego, no bo to, że jest potrzebny, to ja się zgadzam, ale... Ale co tam
0: ale
1: będzie?
0: Czy pan Winnicki jest w stanie wyprodukować atrakcyjny kontent?
1: No właśnie, wziąwszy pod uwagę, że on produkuje dużo programów muzycznych przede wszystkim, to ja nie mam pewności.
0: A jakie ma jeszcze pomysły? Czy to są te najlepsze, czy nie, to się okaże. Otóż przez spółkę MWE Broadcast teraz kombinuje i ona złożyła wniosek o udzielenie koncesji dla TVC Nostalgia. Na antenie stacji miałyby być prezentowane kultowe produkcje filmowe, telewizyjne oraz muzyczne z dawnych lat. Kanał

0: według twórcy ma łączyć różne pokolenia i ma być odpowiedni dla młodszego i starszego widza. Co o tym sądzisz?
1: No średnio. To już ta pierwsza opcja jest chyba jednak lepsza. Przynajmniej to znaczy, teoretycznie.
0: Powiem szczerze, że to nawet brzmi dobrze, tylko znowu trochę się martwiłabym o tak zwany content. Bo okej, filmy to on jakieś stare wygrzebie, ale na przykład jakieś dawne koncerty, programy, no to wszystko ma w archiwach TVP, on nie wyczaruje tego sobie.
1: Jakaś koprodukcja by musiała iść.
0: No właśnie, czy prezes Jacek by się podzielił tak łatwo? No wątpię. No a jeżeli to miałby być kanał ze starymi filmami, no to trzeba powiedzieć kanał ze starymi filmami, tak? A nie z jakimiś muzycznymi treściami i tak dalej. Natomiast firma MWE Teleport taką jeszcze ma i ona chciałaby nadawać w Multiplexie pierwszym stację filmowo-rozrywkową Telerozrywka. Jak znów mówi Winnicki, oddajmy mu głos, Telerozrywka to stacja konkurencyjna wobec ATM Rozrywka, która miała to miejsce na Multiplexie pierwszym. Wierzymy, że nasz pomysł na filmowo-rozrywkową stację telewizyjną będzie bardziej atrakcyjny dla widza poprzez zapewnienie dużo większej ilości premier. Nie chcemy robić kolejnego kanału telewizyjnego zalanego powtórkami z innych anten dostępnych w polskim DVB-T. No i rzeczywiście nie sposób się nie zgodzić w tym sensie, że ATM Rozrywka taka była, jest jeszcze, prawda? Tam potem oni zaczęli jakieś własne treści produkować, ale powtórki Mamusiek i innych takich produkcji, no ATM-u.
1: No lwią część czasu antenowego zajmowały.
0: Tak, to wypełniały absolutną część, ale tutaj znowu nie wiem, czego się mogę spodziewać po panu Winnickim, jeżeli chodzi o produkcję własnych treści, jeżeli on faktycznie robi te programy muzyczne, tutaj ten program, co zastąpił Mango, no tutaj przejął tam ten program w Radomsku i coś jeszcze, ale tego nie oglądałam, więc założenia są słuszne nawet. Tylko czego się można o tym spodziewać? No ale nie ja tutaj decyduję dzisiaj, także nie ma to znaczenia. Być może jeszcze jakiś wpływ na twoją decyzję będzie miało to, że Michał Winnicki zapewnia, iż w przypadku wygranej każda z powyższych stacji może wystartować natychmiast po wygaśnięciu koncesji ATM Rozrywka, czyli pod koniec lutego.
1: No już po prostu wszystko ma gotowe.
0: No ale wiecie, no, każdy z tych programów ma mieć jakąś taką określoną zawartość i on już jest przygotowany na emitowanie wszystkich treści. Okej, no dobrze, pewnie jest przygotowany, żeby emitować jakieś, za przeproszeniem, zapchaj dziurę, zanim czegoś nie przygotuje, ale i tak to brzmi troszeczkę może zabawnie. No i co mamy dalej? Już nie od pana Winnickiego. Kolejną ze spółek biorących udział w konkursie jest Gaming Tech Export Media S.A.
1: Oj, dłuższej nazwy się nie dało.
0: Chciałaby ona nadawać w pierwszym Multiplexie kanał sportowo-rozrywkowo-edukacyjny CD Action TV. Stacja skupiałaby się przede wszystkim na szeroko pojętym gamingu i jego aspektach edukacyjno-rozrywkowych. Ramówka stacji składałaby się w dużej mierze z własnych produkcji. Codziennie prezentowane byłyby najważniejsze i najciekawsze wiadomości z świata gier. No i też by się miała pojawić publicystyka, która opierać by się miała na pogłębieniu treści artykułów, felietonów i recenzji przygotowywanych przez redakcję magazynów CD Action i PC Formatu, bo właśnie oni odpowiadają za te dwa tytuły, ta spółka, z tego co wiem.
1: No nie powiem szczerze, marki stojące za tym, to już mi tu dość mocno zapunktowały, także?
0: No tak. Ale to jeszcze nie wszystko, co wiemy. Wiemy też, że nie zabraknie testów i prezentacji sprzętu komputerowego. Ponadto stacja ma relacjonować rozgrywki e-sportowe oraz wydarzenia gamingowe. W ramówce pojawią się również materiały edukacyjne pozwalające na naukę języków obcych czy programowania, a także pokazujące branżę gamingową od kuchni, skupiające się na aspektach, które mogą być pomocne w kierowaniu edukacji młodzieży, tak aby ona w przyszłości być może rozważyła związanie się z tą branżą. Konstrukcja ramowa programu przyjmie przejrzysty układ pasm i cykli tematycznych i wydarzeń specjalnych. Każde z pasm będzie miało inną zawartość i będzie skierowane do konkretnego odbiorcy, to jest dzienne do dzieci i młodzieży, popołudniowe do rodzin z dziećmi, wieczorne do starszej młodzieży i dorosłych widzów, zaś nocne do fanów gier. Tak mówi Lidia Ukleja, prezes Gaming Tech Sports Media S.A. No i tutaj również nadawca deklaruje, że jest w stanie rozpocząć nadawanie w pierwszym możliwym terminie.
1: Brzmi
0: to
1: ciekawie.
0: To mi się podoba.
1: Tak, to mi się podoba. To jest coś rzeczywiście, no Polsat ma taki kanał w swojej ofercie, tak. Ale on nie jest dostępny tak szeroko, jak mógłby być ten. Na pierwszym MUX-ie. Także, no tu na razie to mnie zainteresowało, tak szczerze powiedziawszy.
0: Co mamy dalej? Na liście wnioskodawców znalazła się także Wirtualna Polska Media, tak się ta spółka nazywa, i ona proponuje uruchomienie codziennego 24-godzinnego programu telewizyjnego pod nazwą, jak ja to powinnam czytać, bo to jest H i wykrzyknik, czyli H TV, TV, nie wiem, nieważne. Jak, jeżeli jest problem z przeczytaniem nazwy, to już nie wróży to dobrze.
1: Ale wiesz, w tym, czekaj, jest taki kanał, oni chyba są S wykrzyknikiem.
0: I co się to czyta?
1: Nie wiem, może to coś gdzieś tam oznacza, ale tak mi się coś kojarzy, jakiś taki satelitarny był, nie wiem, czy to francuski, czy jakiś inny, ale tam też coś z tym wykrzyknikiem było, także może to jest no po prostu jakieś takie charakterystyczne.
0: Może. I co to ma być? W ofercie znalazłyby się audycje poradnikowe, edukacyjne, publicystyczne, dokumentalne i rozrywkowe, które będą promowały wzorce zdrowego i satysfakcjonującego stylu życia oraz rozwijały zainteresowania widzów. No, tyle wiemy, tam Wirtualna Polska się chwali, że oni mają coraz lepsze wyniki oglądalności tego swojego kanału w 8 multiplexie, haha. I że oni jako jedyni z tych, którzy wystartowali tych kilka lat temu w 8 multiplexie, nie sprzedali tej stacji, no rzeczywiście prawda, no ale no co ty myślisz, bo nie powinnam opinii narzucać.
1: Nadal trzymam się tego, że telewizja gamingowa jakoś mnie zainteresowała najbardziej, no ale dobrze, dajmy szansę następnym.
0: No moim zdaniem po prostu WP wystarczy ten jeden kanał,
1: jeden,
0: który
1: tak.
0: Mają i po co.
1: Niech sobie tam to podzielą na przykład na pół i dają informacje o zdrowym życiu ucho prezesa i będzie ok.
0: Tak właśnie. Chęć rozpowszechniania programu w ramach multiplexu pierwszego zgłosił również właściciel kanału Red Carpet TV, dostępnego już na platformach satelitarnych.
1: Jakaś taka chyba modowa, nie?
0: No to coś z takiego, stacja prezentuje aktualności ze świata show biznesu bardziej, kultury i sztuki. Na antenie pojawiają się relacje z premier filmowych, rozmowy z dziennikarzami, aktorami i muzykami, a także filmy i seriale. Co sądzisz?
1: No taka jak jedna z wielu, jakoś nie wiem, no nie jest to coś, co ja bym oglądał.
0: Nadal zwycięzca jest jeden, tak. I chyba przypuszczam, że się już to nie zmieni, bo teraz mamy sytuację, której jeszcze o sobie wiele nie powiedziały.
1: No prosiłaś o wybór kogoś, kto się jednak jakoś tam interesuje tą technologią, mimo tego, że może niekoniecznie akurat gamerską, ale zawsze jednak to bliżej niż do zdrowego trybu życia, albo no do emeryta też mi jeszcze trochę zostało.
0: No troszkę jeszcze tak.
1: Tak, jak widzę te pisma z ZUS-u, to faktycznie jeszcze długo, długo.
0: No i teraz właśnie mamy kanały, o których już wiemy na razie mało. Ponadto bowiem Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji otrzymała wnioski od Telewizji Polsat o udzielenie koncesji kanałowi Polsat Edu. No nie wiem, co tam Polsat Edu chce robić i czy rzeczywiście content wyrobią.
1: Oni powiedzmy tego contentu, to podejrzewam, żeby nawet trochę mieli, bo przecież mają ten Nature, Viasat, Explore, Historia, mają ileś tych kanałów takich i z tego podejrzewam, że można by było coś uklecić.
0: No rzeczywiście, masz rację. No i też przyszedł wniosek od Green Content, pewnie nie wiesz, co to jest. Otóż to jest nadawca telewizji Metro, a zatem jest powiązany z grupą TVN, a zatem z Discovery. I tu chodzi o rozpowszechnianie stacji D-Max, nie wiem, jak powinnam to czytać, ale nic o niej więcej nie wiemy, więc trudno wyrokować, ale ja tutaj znowu bym zapytała, no to Metro sobie jest i po co wam jest więcej potrzebne? Nie, jeżeli macie pomysły na content, to wypełniajcie to Metro, tak żeby ono było atrakcyjne. To tak ja sądzę, ale nie wiem, nie ja tu decyduję dzisiaj.
1: No nie, też jakoś nie przemawia to do mnie.
0: No i w konkursie bierze udział także nowo powołana spółka ATM Grupy, która planuje rozpowszechniać kanał ATM Rozrywka, więc tu już wiemy, co było, jak było.
1: Tak.
0: I czy my chcemy to jeszcze... I czy my chcemy to jeszcze raz?
1: Nie,
0: nie chcemy. No a jakby to wszystko zliczyć, to to jest 9 nadawców, ale tu jest coś, no nie ukrywam, musimy przyznać, czego nam się do końca tak nie udało ustalić. Chodzi o Telewizję Polską. Próbowaliśmy tam szukać informacji, ale to nie jest wcale takie proste, więc przyznajemy, że nie mamy pewności, jak to dokładnie jest. Otóż na portalu Wirtualne Media znalazłam informację, że Telewizja Polska złożyła do prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej wniosek o dokonanie rezerwacji częstotliwości zwalnianej w dniu 24 lutego tego właśnie roku, który teraz jest, w wyniku wygaśnięcia koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego udzielonej spółce ATM Grupa. Tak właśnie portal wirtualnymedia.pl został poinformowany przez Centrum Informacji TVP. No i TVP chce tam nadawać TVP dokument. No i teraz tak, ja w ogóle nie rozumiem tej procedury, bo z jednej strony jest niby konkurs, ale z drugiej TVP sobie może po prostu złożyć wniosek, że chce zarezerwować. No to skoro publiczny nadawca coś zgłasza, no to pewnie ma pierwszeństwo, więc po co inni nadawcy się tutaj zgłaszają. Z drugiej strony, no tak przynajmniej w kwestii radia tak jest, jakoś tam chyba się bardziej znamy na tych procedurach. Tam przecież nadawcy publiczni, nadawca publiczny nie ubiega się o koncesję wraz z nadawcami prywatnymi.
1: Tylko z urzędu dostaje pozwolenia.
0: Więc ją dostaje. Także dziwi mnie po prostu pojawienie się podmiotów prywatnych i podmiotu publicznego koło siebie, tak? Albo jedno, albo drugie moim zdaniem.
1: Wiesz co, być może po prostu ten rynek cyfrowy nie został jeszcze tak do końca uregulowany i to wszystko z tego powodu.
0: Ja nie wiem, co ty sądzisz, ale moim zdaniem, inaczej, to jest niesprawiedliwe w tym sensie, że jeżeli ta koncesja miała być dla TVP, to niech ono już ją ma. Z drugiej strony, skoro to miejsce miał nadawca prywatny, no to chyba jeżeli są zainteresowani, to w ręce nadawcy prywatnego jednak ona powinna przejść.
1: Owszem.
0: Ale z trzeciej strony, jeżeli naprawdę oni mieliby nadawać to TVP dokument, to chyba jest dobra opcja.
1: Tak, też mi się tak wydaje, bo TVP ma z czego robić to TVP dokument. Także...
0: No tak, i oni mają na to pomysł, o tym mówiliśmy.
1: Owszem,
0: to jest
1: i to nie
0: oferta.
1: Jest głupie, to nie jest głupia oferta. Dokładnie.
0: Tak, to jest dobry pomysł, żeby to trafiało do jak najszerszego grona odbiorców.
1: A pierwszy multiplex to rzeczywiście...
0: To trafia.
1: Trafia.
0: Więc gdybym to ja podejmowała decyzję, to bym powiedziała, że no, trzeba się tam zapytać pana Kołodziejskiego, jak to jest z tą TVP. Jeżeli oni startują, no to rzeczywiście niech oni dostaną te koncesje, to znaczy koncesje, no nie mają koncesji, to miejsce w tym multiplexie.
1: Tak.
0: No choć no znowu należałoby to w przyszłości jakoś ucywilizować, żeby procedura była jaśniejsza, a jeżeli jednak to nieprawda, może na przykład oni zrezygnowali, no to co, no to ty byś stawiał na ten kanał,
1: na CD Action. Tak, na CD Action, na kanał dla graczy, na kanał, który nie tylko będzie traktował o grach, ale tak jak wspomniałaś, na przykład o programowaniu, o jakichś tam nowoczesnych technologiach. Myślę, że no dzięki temu, że zaangażowani w tworzenie tego kanału byliby ludzie, którzy znają się na tej tematyce, no to możemy liczyć na coś naprawdę fajnego, na fajny produkt. No pytanie, czy dziennikarz, który jest przede wszystkim dziennikarzem prasowym, będzie w stanie robić dobry content telewizyjny, chociaż w dzisiejszych czasach te obowiązki dziennikarskie tak bardzo się zazębiają ze sobą, że tak naprawdę to ze smartfonem to robisz wszystko. Nagrywasz materiały, trzaskasz zdjęcia, a potem siadasz i piszesz tekst, więc... I jest on okraszony jakimś tam filmikiem, więc te multimedia bardzo siebie przenikają, także chyba jednak ku temu bym się skłaniał.
0: Czyli decyzja została podjęta, także klamka zapadła, chociaż nie do końca, bo mamy niejasną sytuację z tym TVP, ale my
1: zgadza
0: to tam
1: się
0: ustalimy z prezesem Jackiem i z panem Kołodziejskim, będziemy wiedzieli, także albo TVP dokument, albo CD Action będziecie mogli oglądać na pierwszym multiplexie. To już jest postanowione, po prostu nie ma dyskusji.
1: A skończy się i tak telewizja dla emerytów.
0: A, no właśnie, a skoro wspominaliśmy o panu Winnickim i o jego telewizjach, to jeszcze tutaj chyba takie drobne informacje przygotowałeś. Ja to tak jeszcze wspominałam w naszych rozmowach, że o ile w miarę ogarniam ten medialny świat w Polsce, to tak kwestie kanałów pana Winnickiego, co tam do niego należy, to tak trochę się gubię, nawet nie kojarzę tych niektórych kanałów za bardzo, ale on ma tyle tych pomysłów, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, że on chyba byłby dobrym następcą prezesa Jacka.
1: Tak, myślę, że tak. Myślę, że tak, więc kto wie, może...
0: Także czeka nas zresztą... w przyszłości imperium prezesa Michała i nie będziesz to ty.
1: No nie będę to, nie. Wiesz co, to może nawet i dobrze, bo jakbym ja tam rządził, ja to na stanowisko pani prezes Agnieszki, to
0: bym
1: tam...
0: No właśnie, no wiem.
1: To drżyjcie...
0: To będą imperia dwóch tak, prezesów Michałów.
1: Dokładnie.
0: Kiedyś.
1: Ale teraz właśnie przechodzimy do MWE, czyli do tego, co pan Winnicki ma do zaoferowania, bo tu się trochę zmieniło. Widzowie z Wrocławia, Świdnicy i okolic w Sylwestra pożegnali się z programem Telewizja Regionalna. A w jego miejsce...
0: Ja w ogóle nie mam pojęcia o takich...
1: No, ale widzisz, to było, a już nie ma, a teraz mamy coś nowego. Ale najpierw tak, miejsce tego programu po półtorarocznej przerwie powrócił Stars TV, czyli jedna z naprawdę niewielu fajnie robionych telewizji muzycznych. To akurat prawda. Ponadto w każdym z multiplexów grupy MWE pojawił się Filmax. Nowy kanał oferujący zagraniczne filmy fabularne i skecze kabaretowe. Tam był jakiś problem z tym Filmaxem ponoć w Szczecinie przez kilka dni i czytelnicy serwisu Radio Polska.pl zgłaszali, że tam nie ma, ale już jest i cóż, i można sobie to oglądać, jeżeli ktoś ma ochotę. Programy Power TV, Nuta TV i Top Kids Junior Music nie są już dostępne dla widzów naziemnej telewizji cyfrowej w Zagłębiu Miedziowym. Co prawda, jak informują czytelnicy serwisu radiopolska.pl, nadal wyszukują się one na liście kanałów, ale po ich wybraniu ekran odbiornika pozostaje czarny. Stan taki pozostaje od wtorku, 5 stycznia, mniej więcej od godziny 10. A tym samym aktualnie tylko w tym multipleksie można oglądać program Telewizja Regionalna. Więc tu zniknęło, tu się pojawiło.
0: Nie ogarnąć w ogóle.
1: Dokładnie, więc to rzeczywiście no, dziwne rzeczy się dzieją. Zobaczymy, co będzie z tym dalej, ale pan Michał Winnicki, jak widać, pomysłów ma mnóstwo. No to poczekajmy na rozwój sytuacji. A teraz zagramy sobie piosenkę.
0: No skoro było tyle o naziemnej telewizji cyfrowej i tam, tam Michał podjął decyzję, jaki kanał zabrzmi i to już jest postanowione, jak wspomnieliśmy, no to jakąś piosenkę właśnie taką nawiązującą do cyfrowego świata wypadałoby zagrać. My tu mieliśmy pewien pomysł, ale z tym poczekamy do wydania numer 200.
1: Tak.
0: Wy nie chcecie wiedzieć, co to się wydarzy. Michał będzie śpiewał o tym, co cyfrowe i co
1: a nie analogowe.
0: Tak, ale dzisiaj nie Michał, tylko...
1: Iwan.
0: Iwan.
1: Tak, Iwan i jeszcze w dodatku Delfin.
0: Jeszcze wtedy był Delfin, tak, a teraz to już...
1: Teraz
0: są...
1: Delfin odpłynął. Chociaż...
0: Ja mu się nawet nie dziwię, też bym odpłynął.
1: No tak, to Iwanowi już dawno Delfin odpłynął. A teraz posłuchajmy właśnie Iwana i Delfina i ich cyfrowej piosenki.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: No to sobie posłuchaliśmy Iwana i Delfina, ich cyfrowej piosenki. Piosenki cyfrowej, a nie analogowej posłuchamy sobie kiedy indziej.
0: Ja nie wiem, czy to jest taki dobry pomysł, także zobaczymy jeszcze. Nie,
1: to jest bardzo dobry pomysł. Ale na te, ale to jest pomysł wymagający specjalnej okazji.
0: Tak, tak, dlatego już na ten odcinek za 3 lata czy 2, kiedy to tam będzie, to szykujcie trunki, bo to inaczej się nie da.
1: Owszem.
0: A my tymczasem przenosimy się jeszcze na 2 ostatnie wejścia
1: do radia.
0: Radiu poświęciliśmy sporo czasu w poprzednim wydaniu. Być może chcecie mnie zapytać, Milenko, a czy wiadomo coś już troszkę więcej o ramówce Radia 357? Czy oni udostępnili więcej informacji, na przykład kiedy ma audycję Daria Zawiałow? Otóż na moment, w którym zaczynałam robić ten dzisiejszy program, stan był taki sam jak dwa dni temu, czyli ramówka się kończyła na popołudniówce w poniedziałek. Może coś już zmienili do tego czasu, trochę wstyd wam powiem, no. Także nie wiadomo, będziemy was informować. A więcej nieco wiadomo o nowej ramówce Radia Tok FM, w której trochę nowych pozycji się pojawiło, kilka programów już zniknęło z anteny, a kilka zmieniło pory nadawania. No to od tych nowości zaczniemy. W poniedziałek, 4 stycznia o godzinie 18 na antenie Radia Tok FM swoją premierę miało nowe pasmo informacyjno-publicystyczne. Ono się nazywa Tok 360. Prowadzą je Adam Ozga, który dotychczas wydawał poranne serwisy informacyjne stacji, oraz Wojciech Muzali. To jest transfer, bo on przeszedł do Tok FM z Radia Łódź, gdzie prowadził poranną audycję Na Dzień Dobry i magazyn reporterów Słuchasz i Wiesz.
1: Także Adam Ozga to zresztą też nie tylko wydawał serwisy, ale też je czytał, jak
0: chyba
1: dobrze
0: tak,
1: go kojarzę. Tak. On czytał serwisy w Tok FM.
0: Tok 360 będzie magazynem podsumowującym wydarzenia dnia, zarówno w materiałach reporterskich, jak i rozmowach publicystycznych. W ramach pasma emitowane będą znane już z anteny programy Kwadrans Filozofa we wtorki po godzinie 19.20, czy też Lista Przebojów Tok FM w piątki po tej samej porze, czyli 19.20. Kolejna nowość. Od poniedziałku do piątku po godzinie 23.00 pojawi się nowe pasmo Maciej Zakrocki przedstawia. Autor będzie podejmował w nim tematykę europejską i historyczną. Nie zabraknie też tematów bieżących. Zakrocki nie poprowadzi już za to audycji Historię Polski, ale tematyka historyczna będzie w tym wieczornym jego programie, więc może nic straconego. Oraz weekendowych poranków. No on tam trochę narzeka, że ten wieczorny program to dla niego takie wyzwanie, więc on generalnie zostaje w Tok FM, ale też tak się rozgląda już za jakimiś może innymi rzeczami, żeby coś jeszcze gdzieś porobić. A co z tymi weekendowymi porankami, których nie poprowadzi? No tutaj mamy powrót pani, która była na urlopie macierzyńskim. W międzyczasie, jak na nim była, to dorobiła się zarówno programów TVN Style, jak i chyba własnego podcastu. No i właśnie 2 stycznia na antenę Tok FM po ponadrocznej przerwie wróciła Karolina Głowacka, która poprowadzi nową odsłonę sobotniego i niedzielnego poranka Radia Tok FM.
1: Ja tylko mogę dodać, że jeżeli chodzi o ten podcast pani Karoliny, on taki naukowy jest bardziej i słyszałem o nim dość pozytywne opinie. Także też muszę rzucić uchem, bo ponoć fajny.
0: Mhm. Jak zapowiada autorka, słuchacze i słuchaczki między 7 a 9 otrzymają kompleksową dawkę wiedzy o najważniejszych wydarzeniach mijającego i nadchodzącego tygodnia, połączoną z eksperckim komentarzem z dystansu. Kolejną nowością w ramówce Radia Tok FM będzie Godzina Kultury, prowadzona przez Martę Perchuć-Burzyńską w soboty po godzinie 19. Audycja zastąpi WWW Jazz Ryszarda Wojciula, który po 12 latach żegna się ze stacją. Wspomniany program, czyli Godzina Kultury, będzie częścią pasma kulturalnego emitowanego w soboty od 17 do 21, na które złożą się jeszcze Poczytalni, Szkoda czasu na złe seriale i jeszcze Między słowami, a więc chyba już znane wcześniej pozycje. Z kolei w niedzielę po godzinie 19 na antenie w nowej formule pojawi się audycja Biuletyn Rewolucyjny. Anna Piekutowska i Małgorzata Wołczyńska przez 2 miesiące relacjonowały protesty po próbie zaostrzenia prawa aborcyjnego w Polsce. Rozmawiały z uczestniczkami wydarzeń, a teraz postarają się poszerzyć tę tematykę i pogłębić interesujące wątki. I ta audycja zastępuje w ramówce wspomniane już Historię Polski Macieja Zakrockiego, których nie będzie. W nowej ramówce, jak wspomniałam, zmieniły się także godziny nadawania niektórych programów i tak audycji Kultura Osobista będzie można słuchać od poniedziałku do piątku po 11.40, raportu gospodarczego od wtorku do piątku też o 11.40, wspomniany Kwadrans Filozofa Tomasza Stawiszyńskiego będzie można usłyszeć we wtorki po 19.20, zaś Listę Przebojów Tok FM w piątki o tej porze, czyli to w ramach tego pasma Tok 360, powtarzam, dla utrwalenia. Co tu jeszcze mamy? Antymateria, czyli rozmowy o sztuce Anny Wacławik-Orpik z Andą Rotenberg. Emitowane będą w niedzielę po godzinie 15, Między słowami w soboty po 20, a Weekend Ewy Podolskiej też w soboty, ale po godzinie 21.
1: No to rzeczywiście, trochę zmian mamy, jeżeli ktoś słucha na co dzień Tok FM, no to fajnie po prostu o tym wiedzieć. Ja szczerze mówiąc dawno nie pamiętam kiedy słuchałem ostatnio Tok FM. za dużo tego gadanego też ostatnimi czasy po prostu, żeby to nadrabiać.
0: No to jest prawda, mam chyba podobny problem. Jeszcze informacja o jednej stacji, którą dzisiaj znalazłam na forum radiopolska.pl, chodzi o Muzo FM. Tam się jakieś malutkie zmiany w ramówce szykują. Otóż od poniedziałku od godziny 12 na antenie ma się pojawiać program pod tytułem Lunchbox, który będą prowadzić Wędrow wraz z Przemkiem Jaworskim, co w praktyce wychodzi na to, że oznacza, że kończy się program Marne Prowo i już go nie będzie. Z kolei w godzinach 14-16 program ma prowadzić Kamil Olszewski. To takie nieduże zmiany, ale myślę, że warto było o nich powiedzieć. Ale piosenką nawiążemy do Muzo, do Tok FM właśnie, a nie do Muzo.
1: Zgadza się. Będzie Tracy Chapman, pani, którą niejednokrotnie macie okazję usłyszeć również na naszej antenie. Skoro tok i skoro zmiany, rewolucje
0: i biuletyn tam, rewolucyjny.
1: Biuletyn rewolucyjny, dokładnie, no to porozmawiajmy o rewolucji. Talking about revolution, Tracy Chapman już teraz w Radiu DHT.
2: Tu Radio DHT.
1: Jeżeli komuś podobał się nasz dzisiejszy program i chciałby jeszcze, to mamy smutną wiadomość. Już niedługo sobie stąd pójdziemy.
0: A w tym tygodniu się jednak nagadaliśmy.
1: No, dziś to prawda.
0: Około 2 godziny, wczoraj 2,5, więc rzeczywiście sporo nas było. W związku z tym mamy pewne wątpliwości, czy uzbieramy odpowiednią ilość materiału do przyszłego wydania.
1: Może
0: nie być.
1: Co miało się uruchomić, no to się uruchomiło już, tak?
0: Tak, co miało się uruchomić, to się uruchomiło. Nowości troszkę się pojawiło, ale też wielu się ich nie spodziewamy o tej porze roku. Także my się spodziewamy, że nas za tydzień nie będzie. Tak czy inaczej, no świat mediów lubi zaskoczyć, może się coś sporego wydarzy, także oczywiście śledźcie.
1: Może znowu coś w Trójce się wydarzy, jakiś, nie wiem, no ktoś przyjdzie, nowy dyrektor, wymyśli nowy program.
0: Znowu wszystkich wyrzuci.
1: Tak, wszystkich wyrzuci i będzie się działo.
0: To nie jest wykluczona w ogóle opcja, także zobaczymy, co będzie. A tymczasem jeszcze garść radiowych informacji. Na początek taka mała aferka. Informacja nie związana z tym, co konkretnie w eterze, ale sprawa, którą tak pobieżnie śledziliśmy, mówiliśmy wcześniej o transakcji, która została dokonana. No i to się jednak tak do końca nie uda. Otóż Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zakazał przejęcia Eurozetu przez Agorę. Koniec.
1: Nie ma.
0: No, sama Agora uważa, że ta decyzja kompromituje urząd. Zaraz powiem dokładnie, co oni tam myślą. Przypomnijmy tę historię. Agora, która w lutym 2019 roku za ponad 130 milionów złotych kupiła 40% udziałów w Eurozecie, pod koniec października 2019 roku złożyła wniosek do UOKiK, czyli Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w sprawie przejęcia pozostałych 60% od czeskiej spółki SFS Ventures. Udziały ma w niej pośrednio amerykański fundusz Media Development Investment Fund, który też jest z kolei mniejszościowym akcjonariuszem Agory. Tak to jest wszystko połączone i powiązane. No i w listopadzie roku 2019 urząd skierował sprawę do tak zwanego drugiego etapu, a w listopadzie rok później przedstawił zastrzeżenia do tej transakcji. To tak gdzieś między wierszami o tym mówiliśmy. I ostatecznie urząd wydał decyzję zakazującą koncentracji. No i jak właśnie sam UOKiK tłumaczy brak zgody dla Agory? Mówią oni tak, w wyniku koncentracji doszłoby do powstania silnej grupy radiowej i nieodwracalnych zaburzeń w funkcjonowaniu konkurencji na lokalnych i lokalnym i ogólnopolskim rynku reklamy radiowej oraz rozpowszechniania programów radiowych. Na rynku radiowym powstałaby sytuacja zbliżona do duopolu, co prowadziłoby do marginalizacji pozostałych grup radiowych oraz stacji niezależnych, tak poinformował Tomasz Chrustny, prezes UOKiK. No tak, no bo jest RMF FM i RMF generalnie, który jest taką silną grupą i ma tam sporo stacji pod sobą i no drugą taką grupą silną byłaby ta Agora z tym Eurozetem.
1: Z Eurozetem,
0: no,
1: bo teraz więc... to mamy to rozdzielone pomiędzy Agorę i Eurozet.
0: Tak,
1: więc
0: tak.
1: Mamy trzy tak naprawdę silne skupiska
0: medialne. No nie, no mamy jeszcze ZPR-y.
1: No, no tak, a przepraszam, jakże bym mógł zapomnieć o ZPR-ach. W tym momencie powinien tu przyjść nasz redakcyjny kolega Grzegorz i pogrozić mi palcem.
0: No ja myślę, że on to gdzieś tam wirtualnie robi. No i właśnie co na to... Spółka, no już powiedziałam, że tak łagodnie rzecz ujmując, zadowoleni nie są. Spółka uważa, że decyzja została podjęta z naruszeniem przepisów prawa, chroni konkurentów Agory, a nie konkurencję. No i Agora zapowiada, że będzie się odwoływać od tej decyzji, bo według niej wnioski, które wyciągnął prezes UOKiK z analizy rynku są absurdalne. I tak napisali w oświadczeniu, pod pretekstem ochrony rynku przed sytuacją zbliżoną do duopolu, prezes chroni sytuację zbliżoną do monopolu. No może ten RMF tam taki jest silny i że to już jest niemalże monopol ich zdaniem, o czym jeszcze będzie. Ignoruje tym samym argumenty reklamodawców wskazujące na korzystne efekty z pojawienia się nowej oferty Agory i zwiększenia presji na rynkowego hegemona. Tak skomentowała spółka. Urząd twierdzi, że po dokonaniu koncentracji dwie grupy radiowe, czyli Eurozet i RMF, posiadałyby łącznie około 70% udziału w rynku, a Agora w swoim oświadczeniu pisze, szacując na poziomie 70% łączny udział w rynku ogólnopolskiej reklamy radiowej dwóch największych graczy po połączeniu Agory z Eurozetem, prezes UOKiK mija się z prawdą. Ten udział po koncentracji wyniósłby niespełna 65%. No, się pomylił o 5%, ale różnica...
1: Z czego
0: blisko 39% to udział obecnego lidera rynku, no, czyli wiadomo, kogo znowu ten RMF. Spółka zwraca uwagę, że nawet po koncentracji grupa RMF utrzymałaby pozycję dominującą, no utrzymałaby, bo nic by się dla niej nie zmieniło, tak? Jej udział wynosi prawie 40%, podczas gdy łączny udział Agory i Eurozetu wyniósłby około 25%. Także oni będą tutaj jeszcze walczyć. Pewnie z marnym skutkiem, no bo jak już taka decyzja została podjęta, no zobaczymy, będziemy wam dawać znać, jak się coś takiego ważnego w sprawie wydarzy, też żeby też nie śledzić każdego kroku z tym związanego, ale gdyby do tej transakcji doszło, no to jednak byłoby duże wydarzenie.
1: Już no ale inna rzecz, że ta...
0: Eurozetu nie była.
1: Inna rzecz, że ta telenowela Eurozet u UOKiKa to już się ciągnie tak od dość dawna, że to nie jest pierwsza historia w tej sprawie, tylko no UOKiKa przez długi czas nie potrafił wydać jakiejś takiej wiążącej decyzji. Oni się cały czas zastanawiali,
0: że
1: może tak, a może nie, a może jakoś inaczej. No a teraz no już mamy konkretną jakąś taką decyzję. No nie wyrazili tej zgody.
0: A skoro mówiliśmy o Eurozecie, to jak Eurozet, to Radio Z i tam jeszcze takie malutkie odniesienie personalne. Otóż z Radiem Z żegna się Justyna Dżbik. Także no nie będzie już programu w naszej sprawie, tak on się chyba nazywał wcześniej, Halo Z. Zobaczymy, gdzie pani Justynę usłyszymy, będziemy wam oczywiście dawać znać. A teraz kilka wieści z takiego lokalnego radiowego rynku. Drogi Michale, czy wiesz, gdzie znajduje się miejscowość pod nazwą Kołaczyce?
1: Na Podhalu.
0: No i właśnie jeszcze najgorzej, że źle zapamiętał, bo poza anteną Michał pytał mnie, gdzie są Kołaczyce, a powiedziałam na Podkarpaciu.
1: A Podkarpacie, a dobrze.
0: I cieszyłeś się, że wyjdziesz na takiego inteligentnego.
1: Ale co, ale zacz, z jaką ja pewnością to powiedziałem, nie?
0: No, no, to,
1: no nie wyszło, nie wyszło. Bywa. Tak, to pewność może zgubić człowieka.
0: No w każdym razie być może zapamiętacie, gdzie są Kołaczyce, tym bardziej, że tam się pojawia
1: na Podkarpaciu, prosimy
0: tak,
1: pamiętać.
0: Na Podkarpaciu,
1: nie Podhalu. Na Podhalu mamy inne radio, Radio Alex.
0: Katolickie Radio Kołaczyckie, tak się nazywa ta rozgłośnia, która kilka dni temu rozpoczęła testy, więc już tam można jej słuchać, pewnie jeszcze nie z pełnym programem, ale jednak. Na częstotliwości 93,3 oni nadają. No i można tego słuchać na pograniczu województw podkarpackiego i małopolskiego, więc tam to Podhale to już jest tak blisko, bo Podhale to przecież małopolskie, więc no powiedzmy, widzisz, że ten fuck up nie był jeszcze aż taki duży. nie.
1: Zawsze mi się mogło pomylić z Podlasiem.
0: No, coś takiego byś powiedział. To, a nasz kolega z redakcji Robert by powiedział, że żadnych kołaczy u nas nie ma na Podlasie.
1: Kołacze są może.
0: To nie, kartacze.
1: Kartacze.
0: To przecież. Kołaczycka rozgłośnia zamierza adresować swój program do wszystkich mieszkańców, także poszukujących idei chrześcijaństwa i wspólnej modlitwy. Także nie wiem, czy poszukujesz, czy nie. Znaczy, nie jesteś z Kołaczyc, ale... Nie, ale do wszystkich, to także w sumie może do tych, co nawet nie poszukują, to nie, może będziesz poszukiwał na przykład. Ten program ma kształtować postawę dobrego chrześcijanina, najmłodszych uczyć pierwszych modlitw i pieśni, a starszym, czyli dorastającej młodzieży, rodzinom i seniorom pomagać w rozwiązywaniu problemów. Audycje słowne stanowić mają nie mniej niż, to jest właśnie dobre, dlatego to cytuję, nie mniej niż 46,9% tygodniowego czasu nadawania w godzinach 6-23. Ale czemu nie 48,1 albo 45,9?
1: Stawiam, że po prostu to komuś wyszło tak akurat, tak się zaokrągliło, no i dlatego tak wyszło. No to wiesz, potem się pewnie liczy jakoś, że to się musi zgadzać, że jakby na przykład było nie mniej niż 46,8, to już by było nie tak i by na przykład mogli tej koncesji nie dostać.
0: No tak. Co jeszcze wiemy? Wiemy, że stacja zamierza też ściśle współpracować z Radiem Jasna Góra i to chyba widać, bo tam ponoć ten sygnał Jasnej Góry jest retransmitowany, nie wiem czy cały czas, ale na pewno często, więc ale no też wiemy, że to jest faza testowa, także miejmy nadzieję, że później, o ile te treści z Jasnej Góry będą emitowane, no skoro jest współpraca, no to nie będą wypełniać całej ramówki i też w Kołaczycach będą produkować jakiś no porządnie robiony program.
1: To się zgadza, a teraz przenosimy się do Łodzi, bo to 1 stycznia w łódzkim multipleksie Polskiego Radia wystartowało...
0: Czyli to Imperium Prezeski Agnieszki tak poniekąd na chwilę
1: tak?
0: malutką. No tak, no jak Polskie Radio. No
1: to... A no tak, a okej, faktycznie.
0: Nie wiem, czy to prawda, czy Prezeska Agnieszka ogarnia jakieś takie pomniejsze projekty, ale no jednak ona zarządza Imperium.
1: Ale ona zarządza Polskim Radiem Regionalnym? Nie.
0: No a to jest jakaś osobna spółka?
1: No przecież każde polskie, każde radio publiczne to ma osobną spółkę.
0: No w sumie rację.
1: No więc nie, to pani prezes Agnieszka to tu absolutnie do tego nic nie ma, więc nie.
0: No to takie sąsiadujące.
1: Sąsiadujące, tak. Oni się po prostu lubią.
0: Ona kiedyś to przejmie wszystko.
1: No to zapewne. Natomiast wracając do tematu, to w multipleksie Polskiego Radia wystartowało Radio Łódź Ekstra. Nazwa Radio Łódź Ekstra była dotychczas wykorzystywana okazjonalnie do internetowych transmisji, wydarzeń sportowych czy politycznych. A start nowego radia został zapowiedziany na Facebooku już w Mikołajki, więc no już od pewnego czasu było wiadomo, że się coś wydarzy. Radio Łódź Ekstra ma mieć charakter kulturalno-muzyczny. Znaczący udział w programie mają mieć rozmowy o sztuce, literaturze, teatrze, filmie, transmisje z wydarzeń kulturalnych, studia, festiwalowe, koncerty i sety DJ-skie, a także radiowe archiwa. No więc rzeczywiście trochę tego jest, przynajmniej takie są założenia. Oprócz kultury i rozrywki w planie na rok 2021 przewidziano także m.in. informacje, publicystykę i sport. W kolejnych latach rozrywka i sport mają ustępować miejsca kulturze, informacjom, publicystyce i edukacji. Także na razie zrobimy tak wesolutko, a później będziemy się ukulturalniać. Na to by wyglądało.
0: No to ciekawa rzeczywiście oferta jest. No, przypomnijmy, że to oczywiście Łódź to nie jest jedyne takie miasto, w którym w radiofonii cyfrowej wystartował taki dodatkowy program obok tego głównego programu regionalnego. No właśnie, bo podobnie jest w Krakowie. Tam wystartował już kilka ładnych lat temu program OFF Radio Kraków. No i to właśnie jego będzie dotyczyła ostatnia informacja na dziś, prawda?
1: Tak jest, bo właśnie ta stacja pod koniec grudnia minionego już roku oczywiście, opuściła multiplex diecezji tarnowskiej. Decyzja taka zapadła po rozszerzeniu przez Polskie Radio zasięgu swojego multiplexu, więc no cóż, po prostu mają teraz lepszą moc, no i nadają już bezpośrednio z tego multiplexu, a rozgłośnia krakowska, to jeszcze warto wspomnieć, była obecna w multipleksie diecezji tarnowskiej od lutego 2016 roku, więc przez chwilę tam rzeczywiście byli, ale teraz już ich tam nie ma. Można po prostu w Tarnowie i okolicach łapać Off Radio bezpośrednio z multipleksu Polskiego Radia.
0: I tym kończymy na dziś. No sporo się działo rzeczywiście w tym czasie, kiedy nas nie było, któż mógł się spodziewać. To znaczy, no pewnych rzeczy można się było spodziewać, ale jednak jak na ten okres świąteczno-noworoczny to wydarzyło się sporo, więc mamy nadzieję, że nie macie nas dość po naszym długim gadaniu i że będziecie z niecierpliwością wypatrywać na Facebookach informacji o kolejnym naszym wydaniu, które będzie jak będzie.
1: Oczywiście, będzie jak będzie, będzie prawdopodobnie za 2 tygodnie, no być może za tydzień, jeżeli rzeczywiście nam się zbiera, a może za 3, no zobaczymy. W każdym razie pamiętajcie o tym, że oprócz tego, że jesteśmy na antenie Radia DHT, to później audycji RTV możecie słuchać także w Tyflo Podcaście, czyli pierwszym polskim podcaście dla osób niewidomych i niedowidzących, bez warstwy muzycznej co prawda, ale za to ze znacznikami czasu. Tu Milena się przykłada, dokłada starań, żebyście sobie mogli to przewijać, wyszukiwać te konkretne momenty, które was najbardziej interesują. Także to, no coś za coś. Jak nie ma muzyki, to są za to znaczniki. Taki prezent wam zrobiliśmy od setnego odcinka.
0: No bo my się tak dzielimy. Michał właśnie zajmuje się tym, żeby tej muzyki nie było.
1: Tak jest.
0: Usuwa.
1: A ty dodajesz.
0: Ale następnie otrzymuję taką wersję pozbawioną muzyki i wynotowuję, w której minucie i sekundzie pojawił się konkretny temat, więc już mogę wam zdradzić, że na pewno tym się będziemy zajmować, tak przypuszczam, dziś jeszcze wieczorem, tak abyście te znaczniki, ten materiał już mieli dostępny i mogli go słuchać o każdej porze dnia i nocy, do dowolnego fragmentu, który was akurat zainteresuje.
1: Wszystko.
0: A jeżeli nie słuchaliście, no to żeby
1: nadrobić. Co
0: się w ogóle tu działo.
1: Dokładnie. A na koniec zagramy sobie piosenkę, w której mamy motyw miasta Łodzi.
0: Bo nie ma piosenki o Kołaczycach. Nie musi napisać piosenkę, że Kołaczyce nie są na Podhalu, tylko
1: na Podkarpaciu.
0: Więc no, może na 300. wydanie się uda piosenkę o Kołaczycach stworzyć, a jak na razie piosenka o Łodzi. W ogóle nie jest łatwo z piosenkami o Łodzi, słuchajcie. O innych miastach, na przykład o Wrocławiu, to jest sporo, a ja piosenki o Łodzi szukałam już kilka ładnych lat temu, kiedy jeszcze prowadziłam tu program Kapsel i mówiłam o łódzkim browarze Piwoteka. No i w sumie jedyny utwór taki sensownie brzmiący i fajny, po prostu dobry, jaki wtedy znalazłam, to jest Gejsza Nocy Królowej odmrożonej.
1: Odmrożonej, tak jest.
0: Czyli Maryli Rodowicz. No to właśnie niech będzie ta piosenka u nas na koniec.
1: No to co, my już sobie stąd idziemy. Za moment na naszym miejscu Łukasz Kapuściński i jego kolejny trudny, ale jakże potrzebny temat w audycji Łamiemy Tabu, a od nas dla was to dziś już na tyle. Milena Wiśniewska
0: i Michał Dziwisz.
1: Do usłyszenia.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: W kalendarzu środa to 11 dzień kwietnia 2018 roku. Minęła godzina 19, a zatem rozpoczynamy kolejne spotkanie na antenie Tyflo Radia. Kolejne w tym tygodniu. Ja nazywam się Michał Dziwisz, a tym razem witam mojego dzisiejszego gościa, jednocześnie współprowadzącego audycję, Kamila Kaczyńskiego. Witaj, Kamilu.
4: Witam wszystkich, witam Państwa serdecznie.
1: Spotykamy się dziś, abyś nam poopowiadał o różnego rodzaju sprzętach audio, jakie posiadasz. To są sprzęty nowsze, bo jesteś znany zdecydowanie bardziej z kwestii różnych magnetofonów, ale dziś tak magnetofony będą na drugim planie, można powiedzieć.
4: No dzisiaj tak, dzisiaj zdecydowanie na drugim planie, ponieważ zaprezentuję... masz rację, na drugim, bo... Będzie jeden magnetofon, ale to jest jakby urządzenie, które jakby też ma magnetofon w sobie, bo generalnie będziemy mówić o odtwarzaczach CD.
1: Dokładnie, dziś będziemy mówić o zdecydowanie bardziej współczesnym sprzęcie. Ja tylko jeszcze dodam, że nasza audycja, zarówno jedna, jak i druga, bo dziś tak naprawdę to poprowadzimy dwie audycje, więc te dwie audycje będą miały formę interaktywną. 123 834 835 to jest nasz telefon. Jeżeli macie ochotę, to po prostu do nas dzwońcie i pytajcie Kamila, jeżeli coś w tej audycji byłoby niejasne. Kamilu, co na dobry początek zaprezentujesz?
4: No, na dobry początek zaprezentuję radiomagnetofon z Philipsa. W ogóle te wszystkie radiomagnetofony z Philipsa, takie jakby to powiedzieć, jak na przykład ludzie sobie może kojarzą taki termin, w przypadku Philipsa można było taki termin spotkać, boombox. Nie wiem, czy to było tak, że Philipsa tak tylko nazwał, bo głównie przy Philipsie się z tym spotykałem, ale była właśnie w 90-tych latach no, cała gama takich radiomagnetofonów przenośnych z odtwarzaczem kompaktowym zbudowanymi głośnikami na jedną kasetę, które nawet tam całkiem nieźle grały. No i mieliśmy takie w domach ludzie, w sensie mieliśmy w sklepach, można było spotkać w polskich gdzieś też i w sieciówkach i tak dalej. No, ten, co ja dzisiaj zaprezentuję, to będzie trochę inny, ale dlatego postanowiłem go zaprezentować, ponieważ już teraz, jakby to powiedzieć, no, magnetofon od jakiegoś czasu, zdecydowanie magnetofonu kupić nigdzie nie można, a mnie się udało w Niemczech wprawdzie, bo akurat tam wówczas studiowałem, udało mi się w takiej sieciówce, coś podobnego jak w Polsce Media Markt, tylko tam się MediMax nazywało, kupić radiomagnetofon właśnie z Philipsa, z odtwarzaczem płyt kompaktowych, przenośnych, bardzo lekki i bardzo mały. Znaczy oczywiście no mały jak na taki sprzęt. Zdecydowanie to jest mniejszy od tych właśnie boomboxów, które były generalnie. No i wyglądało i jest tutaj tak, że oni przede wszystkim, jak ludzie sobie kojarzą te wszystkie radiomagnetofony z Philipsa, to one były takie długie, trochę, znaczy trochę wydłużone, opływowe, trochę kwadratowe, takie, znaczy rogi miały takie opływowe, ten nie. To jest jakby taka cała bryła, okrągła właściwie, no nie zupełnie okrągła, dlatego że no z tyłu jest, znaczy z tyłu jest idealnie okrągła, no z przodu się trochę spłaszcza, no bo wiadomo, że mamy po lewej i po prawej stronie głośniki, a po środku kieszeń kasety, czyli jakby no półokrąg też to nie jest, bo jednak przód jest też zaokrąglony, no nie jest, to jest też idealnie okrągła. Jeżeli chodzi o wymiary, tutaj przed audycją mierzyłem linijką, ponieważ nie ocalała mi dokumentacja. To jest, już patrzę, średnica jest około 25 cm i wysokość około 14 cm.
1: Czyli rzeczywiście nie jest to duże urządzenie. To naprawdę rozmiarowo jest bardzo, ale to bardzo poręczne. Natomiast czy mógłbyś podać jego model, taki dokładny, żeby nasi słuchacze wiedzieli, co to właściwie jest za urządzenie?
4: Tak, tylko muszę znaleźć ten model, bo tutaj sobie pozapisywałem na marginesie. Tak, AZ1027. Tudzież 1027, nie wiem jak to było dokładnie, ktoś tam podał, nie wiem jak to było to dokładnie napisane. Nie wiem, czy w Polsce można to znaleźć, no mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, chociaż też mi się wydaje tak, że to raczej, no, ja go kupiłem w 2013 roku, w maju, ale wydaje mi się, że to raczej był chyba jakiś, no, leżak magazynowy, bo, no bo już nie spotyka się generalnie magnetofonów, no ale może, no, ktoś będzie, może akurat ktoś jeszcze trafi. No bo to 2013 rok, no to jeszcze nie było tak bardzo dawno w przeciwieństwie do tych wszystkich właśnie, tak bardzo dawno w kontekście tego, że już magnetofonów się dawno nie produkuje. No ale może jeszcze gdzieniegdzie można coś takiego trafić, bo już no niestety, jeżeli chodzi o jakość nagrywania na tym magnetofonie, od razu uprzedzam, że jest zdecydowanie gorsza, aniżeli jakość była nagrań dokonywanych na tych boomboxach, które były popularne w 90-tych latach, no i ewentualnie jeszcze na początku 2000-tych. Tutaj no niestety od razu muszę słuchaczy zawieść, bo jakościowo to no szum jest taki już jak na takich tych bazarówkach, które, o których tam wspominałem gdzieś tudzież czy w swoim artykule pisałem, czy nawet w audycji z Michałem Kasperczakiem też tam może mówiliśmy, już teraz nawet dokładnie nie pamiętam, ale były też takie gorsze. No i niestety nadciąłem się i tutaj, dlatego że po półtora roku użytkowania przestawiła się prędkość przesuwu taśmy. Więc nawet nie wiem, czy to jest rzeczywiście Philips, czy to jest tylko napisane Philips, a gdzieś produkowany, kurczę, w Chinach. Udało mi się tę prędkość wyregulować. Nie mogłem tego zrobić z miernikiem, musiałem zrobić to na słuch, dlatego że magnetofon nie posiada niestety nawet wyjścia słuchawkowego, ale proszę Państwa, posiada co innego, co jest bardzo... co tutaj zaraz będzie dla tego sprzętu na plus, czego nie było zazwyczaj, nie, chyba nawet w ogóle nie było w tamtych popularnych boomboxach Philipsa, a mianowicie tradycyjne, dawne wejście audio umożliwiające na przykład podłączenie czegoś innego i przegranie na drugi magnetofon, no ale to wiadomo, że dzisiaj to się przy czym innym sprawdzi, chociażby do tego, że jak już wcześniej wspomniałem, że był ten magnetofon właśnie bardzo mały, jeżeli chodzi o średnicę, można go dzięki temu, że jest to wejście, wykorzystać chociażby jako wzmacniacz, na przykład do laptopa, jakbyśmy byli w podróży, no bo ja tutaj zastosowanie tego radiomagnetofonu widzę przede wszystkim, jakby to powiedzieć, no raczej no, nie jest to sprzęt, który by się nadawał dla jakiejś no, audiofilii czy do jakiegoś poważnego słuchania muzyki, ale z uwagi właśnie na swoje rozmiary i też no, niezły odbiór wzmacniacza, co zaraz postaram się, może nie tak zaraz, ale też to zademonstruję Państwu, jest jakby to, co powiedziałem, nadaje się, no przede wszystkim widzę jego zastosowanie, jak chcemy gdzieś na przykład pojechać, gdzieś w podróży, albo na przykład jeżeli chcemy gdzieś, pracujemy gdzieś, nie wiem, w biurze jesteśmy i chcemy sobie to postawić po prostu tak, że mało zajmowało jakieś radio, żeby coś tam grało, żeby sobie czegoś tam w spokojnych warunkach posłuchać.
1: Kamilu, mówisz o tym, że to jest urządzenie takie nadające się do podróży, to od razu moje pytanie, czy ten magnetofon posiada możliwość pracy na bateriach?
4: Oczywiście. Posiada możliwość pracy na bateriach, a może nawet go tutaj wezmę, bo ten na biurku stał, to wziąłem od mniej więcej, jak można o plastik, jak dotykam, to taki to mniej więcej jest plastik jest, czyli taki dosyć standardowy. Odwracamy go, proszę Państwa, dnem do góry i ukazuje nam się klapka na baterię. Tylko ja się muszę jeszcze zastanowić, w którą stronę już się otwiera. Aha, tutaj, czyli trzeba, jest taki języczek, który trzeba pociągnąć, tylko ja troszeczkę za blisko go szukałem. Tak się otwiera i mamy na 3 rzędy baterii. Czyli na 6 baterii typu R20. Czyli no...
1: Czyli to są te takie grubsze baterie, tak? Jak dobrze pamiętam. Takie, grubsze baterie. Nie takie bardzo standardowe.
4: Grubsze baterie. No, grubsze baterie. Też nie są to nie są AA, ale nie są AA. I nie są te R14 takie, tylko takie te jeszcze większe, te największe, okrągłe.
1: Aha, jasne.
4: Takie jak się czasami stosowało w latarkach. To takie były. Natomiast co jeszcze ciekawego, ale właśnie dlatego, że one są, no tutaj niestety jak się te baterie położy, to zwiększy się waga, to jasne, ale z drugiej strony z racji takiej, że są właśnie, że to są właśnie one, że to te największe, to będzie nam dosyć długo pracował. Nie sprawdzałem niestety ile, bo nie potrzebowałem go wykorzystywać na baterię. A tym bardziej, że on ma normalnie, jeżeli chodzi o zasilanie z sieci, to nie powiedziałem tego. Jest z tyłu gniazdo na zwykły kabel sieciowy stosowany w zdecydowanej większości urządzeń. Czyli tutaj okay. mamy...
1: To może, Kamilu, powiedz coś na temat klawiszologii tego urządzenia. Co tam mamy, jak wygląda panel do sterowania, jak to wszystko działa?
4: Tak, jakby tego opisać, jak w ogóle opisać ten magnetofon, bo tak się w sumie zastanawiam, jakby... magnetofon, radiomagnetofon.
1: Boombox, CD po prostu. Dodatku.
4: No, boombox, tudzież jamnik, bo wiadomo, że no, ogólnie polskie to określenie. Właśnie nie wiem z tym boomboxem, jak to było, czy to, jak myślisz, czy to Philips tak nazwał, czy...
1: Wiesz co, to chyba niekoniecznie tylko Philips, bo

0: Do rzeczy. To co mamy, mamy na panelu przed nim tego urządzenia, bo jak się domyślam, tu jest większość przycisków sterujących.
1: No tutaj większość sterujących też i na górze tak naprawdę, bo klawisze magnetofonu są na górze, ale może zaczniemy, może od przodu zaczniemy. Jakby tak położyć ten magnetofon między sobą, naprzeciwko siebie, to mamy po lewej i po prawej stronie wyczujemy dwa głośniki. Głośniki są półokrągłe. Tak jak bardziej przechodzi na to koło, to one są też tam zaokrąglone. Bliżej kieszeni kasety to ten półokrąg się ścina. I mamy dwa głośniki i dwa takie, jakby to powiedzieć, przy lewym głośniku, w prawym rogu lewego głośnika, no i wiadomo, w lewym rogu prawego głośnika, czyli są odwrócone ku sobie, takie no otwory basowe jakby. No tutaj ciężko to nazwać ze względu na ich rozmiar otworami basowymi, ale są.
0: Przynajmniej coś na kształt otworów basowych.
1: No coś na kształt otworów basowych, one jeszcze są tak przezielone jeszcze na dwa, czyli tak jakby cztery takie trójkąciki małe tworzą. Po środku jest kieszeń kasety. Nad kieszenią kasety...
0: Od razu, skoro już od razu mówimy o kieszeni kasety, czy kasety wkłada się taśmą do dołu, czy taśmą do góry?
1: Taśmą do góry.
0: Okay.
1: Taśmą do góry, kasety wkładamy. I to też i rzeczywiście jest cenna uwaga, dlatego że rzeczywiście przy tych niektórych, teraz jak sobie przypominam, to wkładało się taśmą do dołu. Więc tutaj taśmą do góry się wkłada. Czyli bardziej jak w takich no, tańszych odpowiednikach.
0: Dokładnie.
1: Tańszych konstrukcjach. Nad kieszenią kasety po środku jest prostokątny wyświetlacz. Czy on tam prostokątny? Nie, prostokątny w sumie. Na początku myślałem, że to jest trapez, ale nie. I teraz tak. Po lewej stronie wyświetlacza mamy trzy przyciski, jeden pod drugim. Przycisk na samej górze, to są przyciski elektroniczne i po prawej stronie wyświetlacza mamy trzy takie same, czyli po lewej i po prawej stronie wyświetlacza mamy trzy bloki przycisków.
0: Przyciski elektroniczne, czyli przyciski bezstanowe, jak rozumiem, takie, które nie są ani wciskane, ani wyciskane, po prostu naciskamy, ten klawisz odskakuje i tyle.
1: Dokładnie. To tak to pracuje. I to są przyciski do sterowania odtwarzaczem CD. Radio ma analogową syntezę częstotliwości i strojenie jest gałką, do której przejdziemy później. I tak, teraz żebym nie pomieszał, ja sobie szybko coś sprawdzę, bo chcę sprawdzić, czy start jest z prawej czy z lewej. Zdaje się, że chyba z prawej. Zaraz, bo włączyłem chcąco radio. Bo tutaj są te dwa bloki przycisków i... Zobaczę. Tak, włącza się. OK. Dobrze, więc tak. To może... Bo nie wiem, czy zacząć od lewej, czy od prawej, dlatego że tak, z prawej strony, to może od prawej zacznę.
0: Okay.
1: Na prawo od wyświetlacza, pierwszy na górze to jest start, pod spodem jest mode, czyli wybór funkcji, czyli albo odtwarzanie losowe, albo powtarzanie całej płyty, albo powtarzanie jednego utworu. Natomiast tutaj nie udało mi się dokładnie obczaić, jak to się wybiera. I wydaje mi się, że tutaj trzeba chyba sobie strzałkami, tymi, którym się do piosenek szuka, wybierać te funkcje. Może na czuja można by się nauczyć, na wyczuciele jakoś. Tak nie było mi to potrzebne, bo radia tego używałem tak awaryjnie tylko. Pod spodem mamy, bo to tak jak mówiłem, są te trzy bloki przycisków, jeden pod drugim, czyli tak. Po prawej pierwszy jest start. Pod spodem, pod nim jest mode, czyli wybór funkcji, a jeszcze pod spodem utwór dalej lub po przytrzymaniu, czyli przewijanie sobie ten utwór, po przytrzymaniu przewijanie z kilka sekund, czyli takie standardowe. Po lewej stronie mamy, z kolei tam mieliśmy start, tutaj mamy stop, jeszcze nie powiedziałem, po prawej stronie oczywiście ten start też,

0: pełni funkcję pauzy. Jeżeli się naciśnie, podczas odtwarzania przycisk startu, będzie, włączy się pauza i kiedy naciśniemy ponownie, zacznie odtwarzać od tego momentu, na którym nacisnęliśmy pauzę. Po lewej jest przycisk stop. Pod stopem jest program. Programowanie tylko kolejności utworów. Nie, stacji radiowej się tutaj nie da programować, więc nie ma pamięci, nie zapamiętuje. Ale można sobie zaprogramować kolejność utworów, jak na przykład chciałoby się coś przegrać sobie z kasety. No kiedyś to się stosowało swojego czasu bardzo, bardzo często, jak na przykład przegrywaliśmy od kogoś z płyty kompaktowej na kasetę. No to żeby przy tym nie siedzieć, to można było sobie zaprogramować kolejność utworów i tylko te utwory, jakie chcieliśmy. No i tutaj można też to zrobić. I pod spodem jest przewijanie do tyłu po przytrzymaniu co kilka sekund, jak się tylko naciśnie raz i puści, przewijanie sobie ten utwór. No tylko, że wiadomo, że przewijanie do tyłu to trzeba dwa razy szybko nacisnąć, bo jeżeli naciśniemy tylko raz...
1: To zaczyna grać od początku sobie, utwór.
0: No ten utwór zacznie grać od początku, a chcemy, żeby było wcześniej, to musimy tak, takie coś.
1: Czy tak, jasne.
0: Czy tak chociaż. No. I to jest jakby ta przednia część. Teraz może tak. Z boku, po lewej i po prawej stronie mamy dwa przełączniki. Jeden jest taki czteropozycyjny. I najbliżej nas to jest magnetofon, pierwszy magnetofon. Jak raz przełączymy, mamy właśnie AUX, czyli wejście dodatkowe. Ja to się pamiętam śmiałem, bo tutaj jest napisane na tym liniowym, jest MP3 napisane tak naprawdę, czyli no generalnie służy to do tego, że można, bo magnetofon, znaczy odtwarzacz kompaktów nie potrafi odtwarzać MP3, ale właśnie po to, żeby sobie wpiąć MP3, wpiąć komórkę, czy właśnie wpiąć coś takiego, tak to producent właśnie
1: przewidział. Czyli tak zwana funkcja AUX po prostu.
0: Tak, tak zwane funkcje AUX, a to jest też bardzo fajne, bo równie dobrze możemy sobie dzięki temu nagrać na kasetę. Więc tak. A już wiadomo, że dzisiaj się... w dzisiejszych czasach się o takim czymś zapominę. Znaczy w sensie, bo to nie jest nikomu potrzebne. Więc już nawet nie było to uwzględnione w instrukcji, ani w niczym takim. Przełączymy jeszcze raz. Włączy nam się radio, tylko tutaj przyciszyłem do zera, to może zgłośnie. Włączyło nam się radio. No dobrze, może nie będę teraz radia, później posłuchamy. I jeszcze jak przełączymy najdalej od nas, już w pozycji najdalszej, będziemy mieli CD. Może wrócę do pozycji początkowej, czyli do magnetofonu. Po prawej stronie przełącznik mamy taki sam. To jest przełącznik zakresów, mamy FM i MW. Na MW to chyba nawet nic nie znajdziemy. Na FM coś poszukamy, aczkolwiek tutaj też jest, jeżeli chodzi o radio, skala jest bardzo mała. To pokrętło dosłownie się tak przekręca. To bardzo niewiele można znaleźć, nawet będziemy mogli, myślę, później prześledzić.
1: Bo to obsługuje górny zakres częstotliwości, tak? Nie dolny i górny, tylko sam górny.
0: Tak mi się wydaje.
1: No bo dolnego to już teraz w Polsce, na dolnym w Polsce to poza...
0: A to nie, to zdecydowanie, tak.
1: Stacjami odbitymi to niczego nie usłyszymy. Jedynie u góry.
0: No tak.
1: Okej.
0: Okay. Aczkolwiek tutaj należy wziąć pod uwagę jeszcze co innego, że to było robione na niemiecki rynek, bo kupiłem to w Niemczech, więc...
1: No tak, a tam Niemcy szybciej tutaj... zdaje się, że nawet przeszli na ten górny UKF. Ja nawet nie pamiętam, czy oni w ogóle wykorzystywali kiedyś dolny, więc...
0: Tak, i to kupione na zachodzie radia w 80-tych latach trzeba było przestrajać na dolny.
1: Na dolny, dokładnie.
0: A teraz już wiadomo, że to nie jest to takim problemem, bo myśmy przeszli, kiedy? Myśmy w 2000 roku przeszli.
1: W 2000, jak dobrze pamiętam, albo w 2001, ale chyba w 2000.
0: 2000 na 100%, bo jeszcze pamiętam, że ten, jeszcze pamiętam, że nie przestroiliśmy tylko, że też chyba, że teraz to już na pewno jest przestrojone, tylko że kiedyś nie mieliśmy przestrojone, tylko Radio Maryja było zostawione na na dolnych, pewnie z uwagi na fakt, że jak na przykład no, starsze osoby miały starsze odbiorniki, to żeby to...
1: No nie, to nawet jeżeli tam zostali, to zostali bezprawnie w ogóle, bo przecież właśnie chyba w 2000 roku na mocy porozumień międzynarodowych Polska miała zrezygnować w ogóle z nadawania w dolnym paśmie, więc jeżeli tam oni zostawali, no to prawdopodobnie nie zostali tam na długo, bo ktoś się musiał o to upomnieć, bo nawet i Polskie Radio znikało z dolnego zakresu UKF.
0: Nie, no to ja tutaj przepraszam słuchaczy, bo właściwie powtarzam coś, co przypadkiem gdzieś w radiu usłyszałem jeszcze wtedy, także tutaj jak ten, to...
1: Dobrze, a przy okazji Kamilu zapytam, czy mamy jakiś przełącznik stereo mono, gdzieś na przykład z tyłu, bo to często w takich urządzeniach jest, czy nie ma w ogóle regulacji stereo mono?
0: To nie ta półka.
1: No to niestety. Sygnał jaki mamy, tylko monofoniczny z radia czy stereo?
0: Z radia... Chyba właśnie mamy tylko stereo i niestety nie jest to dobre, bo czasami jak są zakłócenia, to zakłóceń tych jest dużo.
1: No właśnie. Okej.
0: Okay. Bo to jest jakby to powiedzieć, no zupełnie podstawowe urządzenie i na przykład dużo rzeczy, dlatego tak psioczyłem, że się tak wyrażę z tym nagrywaniem na magnetofonie, bo na przykład no myślałem, że magnetofon będzie lepiej nagrywał.
1: Dobrze, to teraz co do Kamilu, co do magnetofonu właśnie. Jak rozumiem, jeszcze z klawiszy sterujących zostały nam właśnie klawisze do sterowania magnetofonem,
0: jeszcze
1: tak?
0: Może, wiesz jeszcze co, coś? Jeszcze może ten, jeszcze czy tak, jeszcze nie, może jeszcze do magnetofonu przejdziemy za chwilę. Ja tak jeszcze, teraz musimy z kolei powędrować na górną, na samą górę radia, bo po prostu no inaczej tego nie ogarniemy. To w sumie mogę powiedzieć te klawisze magnetofonu. Więc tak, ale one są standardowe.
1: Gdzie one są w ogóle?
0: To jest oczywiście mechanika. Słucham?
1: Gdzie one w ogóle są umiejscowione?
0: Umiejscowione. Tak, już mówię. Najbliżej nas z przodu, czyli tak jak lecimy od kieszeni, to mamy głośniki po lewej, po prawej, po środku jest kieszeń kasety, wyświetlacz, po lewej i po prawej te bloki przycisków do kompaktu, kiedy przesuniemy rękę. Najbliżej nas na przedniej krawędzi, na samej górze, na szczycie urządzenia mamy 6 standardowych przycisków od magnetofonu. Jest to pauza, stop, który jest też ejectem, przy okazji nacisnę, zobaczcie. Tak, jest kaseta, to może ją wyjmę. Tak wydaje, taki dźwięk wydaje otwieranie, taki zamykanie, przewijanie do przodu, stop, przewijanie do tyłu, stop, start, no i nagrywanie, ale nagrywanie nie da się wcisnąć bez kasety. Znaczy da, można zwolnić, przesunąłem przełączniki. Mhm.
1: Czyli wszystko tutaj, bardzo standardowo.
0: Wszystko bardzo standardowo, nie ma niczego. Nawet bardziej standardowo niż w tych wszystkich boomboxach, które tam były kiedyś, bo tam to przynajmniej te klawisze jakieś były umiejscowione na przykład czasami pod spodem albo też jakieś większe były, no różnie to było. Może tak. Kiedy przesuniemy się od klawiszy trochę bardziej dalej od nas, znajdziemy klapkę na płyty CD. Klapkę się unosi po uniesieniu takiego jakby zaczepu, który utworzy, jest tak wygięta. Otwiera się standardowo, płyta jest złożona, wyjmę, włożę jeszcze raz i zamknę.
1: Czyli tu mamy taki zaczep, tak? Bo różnie, czy to trzeba jakoś palcem podważyć, jak to wygląda?
0: Tak, trzeba nawet, znaczy podważyć palcem, ale nawet jest, jakby powiedzieć, jest nawet dziura na palec.
1: Aha, bo tu jest, rozumiem. Jakby,
0: poczekaj, już wiem jak to. Tu jest, mamy klapkę na kompakty i od spodu, tylko że to nie jest tak, że to jest jakby całe dziurawy, tylko jakby jest zabudowane, jest taki...
1: No tak, jest taki otwór, gdzie tam dziura, taki wyprofilowane coś, że można tu palec włożyć i po prostu ciągniemy do góry i ta klapka odskakuje.
0: Tak, tak. Nie ma żadnych blokad, nie ma żadnych przycisków, nie ma żadnych jakichś nawet żeby jakoś, bo czasami jest tak, że one tak cyk, cyk, tak się zamykają. A tu nie, tutaj jest to dosłownie tak. Czyli po prostu klapnie po prostu obudowę i tyle. I zostały nam tak naprawdę dwa pokrętła, przycisk i gniazdo. I też jest to umieszczone symetrycznie. Po lewej stronie, jakby na szczycie, jakby tak się na lewo od tej klapki przesunąć, mamy przycisk wciskany, włączenie lub wyłączenie podbicia basów i gałkę regulacji głośności. Po prawej będziemy mieli gniazdo na mini jack, stereofoniczne, wejście AUX i pokrętło do regulacji częstotliwości. Z tyłu jeszcze mamy antenę oczywiście teleskopową i całkiem z tyłu, czy też wyraźnie można wyczuć, jest gniazdo do podłączenia kabla sieciowego.
1: Okej, okay. Więc klawiszologię i wygląd urządzenia mamy już opanowaną, to teraz może po prostu pokażmy, jak to urządzenie działa w praktyce.
0: Od czego by tu zacząć?
1: To może magnetofon na dobry początek. Skoro jesteś w trybie magnetofonu, to pokażmy magnetofon.
0: Tylko ja tu muszę zmienić kasetę testową, bo ja tu przygotowałem kasetę i żelazową, i chromową do testowania. Tylko niestety ostatni magnetofon, jak robiłem prezentację, to mi lekko przeniszczył te kasety na
1: początku. Ja się, Kamilu, obawiam, że i tak przez to, że nie jesteśmy w tym momencie podłączeni do miksera w żaden sposób z tym magnetofonem, bo ty zbierasz ten dźwięk ze swojego rejestratora, to i tak nie ma to nawet za bardzo sensu, żeby to jakoś tak bardzo szczegółowo pokazywać, no bo po prostu nikt tego nie usłyszy.
0: Tak, posłuchamy.
1: Więc
0: tylko
1: pokażmy
0: fragmentu,
1: po prostu, że to,
0: tylko...
1: pokażmy, że to gra i tyle. I jak to gra mniej więcej.
0: Tak, tam na początku będzie, bo jakbym wiedział, tak nie pomyślałem, bo ja bym sobie to inaczej ustawił na jakiś bardziej reprezentatywny fragment. Albo to może tak, to może przewiniemy, nie będziemy słuchać od początku.
1: No jasne.
0: Teraz akurat przewijam, nie działa, nie wiem, czy coś słychać.
1: Słychać,
0: czy nie.
1: Słychać. Ja wyciszę może w ogóle nasz podkład, tak w całości. O.
0: Teraz przewijam do tyłu. Skończyło się przewijać, oczywiście nie wyłączyło, niektóre wyłączają silnik, włącza się autostop po wyłączeniu przewijania. Tutaj niestety nie, tu trzeba ręcznie wyłączyć. No to przewinę ten zniszczony koniec i będziemy słuchać. No może jeszcze, no dobra. I teraz włączam. Trochę kołysze, bo niestety silnik jest tutaj.
1: Aha.
0: Tak jak mówiłem, mechanizm nie jest najlepszy. Teraz włączę basy.

0: Już mam wrażenie, że na maksymalnej głośności to ten magnetofon po prostu już wręcz nie jest w stanie wyrobić z tymi głośniczkami, które on tam ma. Że po prostu oczywiście te membrany tam dostają za dużej mocy.
1: Ale może basy wyłączy, to wiesz, te basy wyłączy i zrobię maksymalnie. Aha.

0: Jakoś to słychać. Dobrze. Czyli tak gra magnetofon. No, gra, ja bym powiedział, bardzo przeciętnie, przynajmniej na tyle, na ile jesteśmy w stanie to wysłyszeć. A teraz może pokażmy radio.
1: Radio będzie grało jeszcze bardziej przeciętnie, ale okej. Okay. Może wyjmę antenę, żeby cokolwiek złapać.
0: Dokładnie, spróbujmy.
1: Bo jakoś próbowałem... Już naraz wyłączyłem, żeby szumu nie było, ściszyłem. Mhm. O kurde, co znalazłem.
0: To nawet, proszę bardzo, medium wave jakoś tu działa, ale średnie bodajże. No.
1: Mi się bardzo wolno kręci, bo mi się zaraz...
0: Skala skończy.
1: Słucham?
0: Skala
1: się skończy, a poza tym jak się lekko ruszy, to już się zmienia.
0: Aha.
1: Bo to pokrętło ma mało kominę, dosyć ma jest ta skala, dosyć szybko to się...
0: Dobrze, to a pokaż, bo widać, że tu już coś jednak udaje się złapać, czyli nie jest tak wcale źle, jak mówiłeś. A pokażmy, jak wygląda UKF. Czy coś się uda złapać?
1: No tylko, że ja tutaj mam zasilacz do komputera, no zasilacz do miksera, zasilacz... Mm-hmm.
0: Tak, i rzeczywiście stereo gdzieś tam się uaktywnia. Jest to problem. Okej, okay, no i gra rzeczywiście. No dobrze, to spróbuj jeszcze...
1: Ale generalnie jest bardzo wrażliwe, trzeba uważać, żeby...
0: Bardzo wrażliwe jest to pokrętło, tak?
1: Pokrętło i w ogóle gdzieś jakby, nie wiem, jakby ktoś włączył jakiś odkurzacz czy coś, to...
0: No to tak, no to oczywiście. Stąd, oczywiście.
1: To już by było, kurczę... Także no... Do nagrywania jakiejś tam audycji czy czegoś to się raczej nie nadaje, tak jak mówiłem, to bardziej do posłuchania.
0: Do posłuchania
1: może
0: czegoś.
1: Było, się zajmować.
0: No dobrze, no to co, to
1: do
0: kompakt.
1: Do czegoś w biurze albo gdzieś. No to kompakt. Zaraz, niech ja tylko jeszcze... Kompakt, przypominam, że trzeba ustawić na sam najbardziej od nas, najdalej. No i wciskamy start, przypominam, że jest po prawej stronie wyświetlacza.
0: Słychać, że się płyta zaczęła obracać.
1: Tam jest coś, ja tam coś innego nagrałem jeszcze, ale tego nie emitujemy. Także musiałem utwór przełączyć. Mhm. Teraz to przewinę kawałek, bo to... No, trochę za bardzo. Zaraz, bo ten jazzowy fragment...

0: Mam wrażenie, że na kompakcie nawet siła głosu, mimo tego, że jest dość spora, to z tymi basami radzi sobie to wszystko lepiej. Więc chyba kompakty po prostu lepiej się odtwarza na tym sprzęcie niż kasety magnetofonowe. Czy masz możliwość, Kamilu, jeszcze pokazać, jak działa ten AUX, czy nie bardzo masz to, do czego w tym momencie podłączyć?
1: Niech pomyślę. Może miałbym, tylko będę musiał poprosić o chwilę muzycznej przerwy, bo się do tego nie przygotowałem.
0: To wiesz co, to po prostu, no jeżeli jest to jakiś tam większy problem, no to myślę, że to nie jest to nawet tego w tym momencie aż tak bardzo warte. Bardziej chodziło mi o to, czy będziemy to też prezentować. Natomiast no funkcja taka jest.
1: Znaczy jakbym mógł... Jest taka funkcja, to mógłbym na przykład nie wiem, cokolwiek nawet brać, sensa Majstona podłączyć, cokolwiek puścić na przykład na tym. No tylko, to... że no też no nie chcę... Musiał po prostu po kabel podejść, to chwilę.
0: Dobrze, no to w tym momencie Kamil idzie po kabel, a ja przypomnę, że nasza audycja to jest program interaktywny, więc jeżeli macie ochotę do nas zadzwonić, no to ja bardzo serdecznie zapraszam. 123 834 835 to jest nasz numer telefonu, tu prosto do studia Tyfloradia. Dziś o nowszym sprzęcie audio opowiadamy, dziś o magnetofonach połączonych z kompaktami, będzie też Discman później, ale to w kolejnej audycji, dziś na antenie Tyfloradia, więc spokojnie, cierpliwości. No, Kamil szuka kabla i Kamil kabel znalazł. Super.
1: Tylko tak, do czego to podłączyć? Do Brysensa, do Mainstona, MP2, jakoś zaprezentować?
0: Do czegokolwiek.
1: No dobra, no to może do Mainstona, on taką standardową melodyjkę raz na lewy, pim pim, pim pim, odtwarza, w sensie raz lewy kanał, raz prawy. No czyli tak, czyli tutaj przypominam, żeby... Zaraz, bo chyba do mikrofonu pod kątem się...
0: Jest okej wszystko.
1: A, dobrze. Tak, okej, to okej. AUX przypominam, że jest po prawej stronie na górze. Wkładam wtyczkę. Tutaj włączam druku do źródła zewnętrznego. Ten AUX, tak przypominam, on jest sygnowany jako MP3, czyli właśnie, żeby... No, z myślą o tym, żeby podłączyć jakąś MP3 właśnie czy coś. Ale to jest bardzo, bardzo fajne, dlatego że właśnie jakbyśmy gdzieś, nie wiem, jechali z jakimś, nie wiem, smartfonem czy z czymkolwiek, to żeby jakieś nagłośnienie było też, żeby nie trzeba było gdzieś jakoś tam o to martwić, to nawet w spokojnych warunkach w miarę by się dało. Teraz jesteśmy w pozycji kompaktu, to musimy to dwa razy przesunąć do dołu i teraz głośność jest maksymalna, włączam Milestone'a.
0: O! No, dołożył ten dźwięk do pieca, że tak powiem.
2: Audio. Klawiatura zablokowana. Klawiatura aktywna. Pamięć zewnętrzna. Folder Katrinne cało. Folder Koliber Studio.
1: Tam całość była, tylko oczywiście nie przeczytał. No to dobrze, to na przykład...
2: Folder Koliber Studio.
1: Oj, za bardzo, może bez basu.
0: No tak, Koliber Studio, znana rzecz.
1: Lubisz?
0: Tak, Koliber Studio, bardzo fajna rzecz. Także myślę, że ci wszyscy, którzy pamiętają... A, dość ciekawy tytuł. Którzy pamiętają nieco starsze radio, to doskonale będą pamiętać również Kolibry. Chociaż one tam się jeszcze w stacjach radiowych gdzieniegdzie pojawiają po dziś dzień, z tego co wiem. No i tak to brzmi. Brzmienie moim zdaniem raczej dość przeciętne i rzeczywiście ja się z tobą, Kamilu, jestem w stanie zgodzić, no, że tego typu urządzenie to jeżeli ktoś chciałby rzeczywiście je sobie kupić, to raczej tylko i wyłącznie albo w podróży, albo po prostu, żeby sobie stało na biurku i nam nie przeszkadzało zanadto. I było jakimś takim rzeczywiście czymś grającym sobie w tle i nic więcej.
1: Oj, podejrzewam, że ja bym nawet dzisiaj czegoś takiego nie kupił, dlatego że teraz przecież nawet byłbym prezentowany, przecież mamy te wszystkie dartele i tak dalej, One też już są, te takie właśnie radia, które mają możliwość odtwarzania z karty, z USB i one są tańsze, a jakościowo myślę, że ciszej niż to nie zagrają, więc podejrzewam, że nawet tak. A ja pamiętam, że w 2013 roku dałem za niego 30 euro, to jakieś 120 zł, więc tutaj no bardziej, no można powiedzieć, że tak przykuło moją uwagę z uwagi na konkretny jakby to powiedzieć, no cel, dlatego że no akurat byłem...
0: Na funkcję tego AUX-a po prostu. No i tyle. I tak naprawdę można by się zastanawiać, bo ktoś mógłby zapytać, po co wy właściwie robicie o tym audycję? No przecież skoro to jest takie słabe, to po co w ogóle o tym mówić? No idea generalnie Tyflo Podcastu jest przecież taka, żeby pokazywać różnego rodzaju urządzenia, bo nigdy nie wiemy, z czym będziemy mieli do czynienia.
1: Taki co dorazamy i taki co odrazamy.
0: Tak, nigdy nie wiemy, z czym będziemy mieć do czynienia. Jeżeli komuś by się kiedyś przytrafił taki sprzęt, no to po prostu, no, żeby sobie był w stanie z nim poradzić i żeby wiedział od razu, jak może z niego skorzystać i jak takie urządzenie najzwyczajniej w świecie obsłużyć. Po to tych audycji gromadzimy tu tyle, żeby każdy był w stanie coś dla siebie znaleźć. Dobrze, no to Kamilu, może jeszcze na koniec przypomnij model tego urządzenia, co to właściwie było, to firma Philips, jak dobrze pamiętam, tak?
1: Tak, z tego co mam tu zapisane, to jest AZ1027.
0: Tak, albo 1027, 1027, tak. Różnie to może być zapisane, no w każdym razie te cztery cyferki na pewno
1: jeszcze,
0: w modelu.
1: Wiesz co, poczekaj, ja sobie to jeszcze dokładnie sprawdzę. Ja sobie jeszcze dla bezpieczeństwa, tak.
0: 1027.
1: Tak, dobrze. Tak, 1027, tak.
0: Dobrze, to co? Przechodzimy do następnego urządzenia, czy jeszcze jakieś słowo tak na zakończenie?
1: No, chociaż ja myślę... Nie, chyba już do następnego przejdziemy.
0: Dobrze, zatem teraz...
1: Tak jeszcze, ja jeszcze takie w ogóle wrażenie miałem, jak my się słuchali w ogóle z tych kaset, że w ogóle ten dźwięk jakby tak też kołysał.
0: No tak, on troszeczkę przynajmniej na samym początku mieliśmy do czynienia z tym tak zwanym jeżdżeniem. To jest też dość charakterystyczne dla gramofonów, nie tylko zresztą dla magnetofonów.
1: Tak,
0: po prostu jest wolniej, szybciej.
1: I niestety mogę od razu powiedzieć, że on jeździł od początku.
0: Aha, no to też warto na to zwrócić uwagę. Dobrze, to w takim razie teraz robimy
1: tylko
0: sobie chwilę muzycznego.
1: Mnie wtedy przyciągnął uwagę właśnie deficyt magnetofonów. I jeszcze akurat no, byłem w takim miejscu, że też radia potrzebowałem i także wpadło mi w ręce, zaprezentowałem. To tak samo jak odradzałem digitalizer, ten reflektor, co prezentowałem. No, magnetofonu dużo modeli, z tego względu, że z jednej strony jak ktoś chce skolekcjonować, to żeby wiedział, jakie były polskie znane, albo tam sobie na przykład przypomnieć, bo na przykład dużo osób wie po wyglądzie, a modelu nie zna. Tak było na przykład ze mną kiedyś, że też znałem wygląd, a nie widziałem, jaki to model. A z kolei też z tych Technicsów, jak omawiam, no to też jest też tak, że wiadomo, że dzisiaj nie kupimy tego, proszę Państwa, czego będziemy chcieli, tylko musimy to kupować od ludzi używane. No
0: co nam rynek wtórny zaproponuje.
1: Tak, a może komuś trzeba, żeby zdigitalizował sobie kasety, no i żeby wiedział, co wybierać.
0: Dobrze, to teraz robimy sobie chwilę muzycznego wytchnienia. Wracamy do Was już za moment z kolejnym urządzeniem. Tym razem będzie Discman.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
5: Witam serdecznie w kolejnym Tyflo Podcaście. Piotr Witek się kłania. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się dalszymi ustawieniami i opcjami programu pocztowego Outlook Express. W kolejnym podcaście dedykowanym tej aplikacji pokażę, jak samemu skonfigurować konto grup dyskusyjnych, stworzyć reguły wiadomości i dodać własne podpisy do wychodzących wiadomości. Zacznijmy może od tworzenia podpisów do wychodzących wiadomości. Jak niektórzy z Was może pamiętają, w pierwszym odcinku o podstawowych ustawieniach Outlook Express na chwileczkę zatrzymaliśmy się przy podpisach. Jeśli nie, to zaraz sobie przypomnijcie, bo musimy wejść dokładnie w to samo miejsce, czyli menu Alt, lewy klawisz Alt, strzałeczką do pozycji narzędzia, którą będziemy rozwijać strzałką w dół, ale oczywiście można tam dotrzeć szybciej, czyli naciskamy lewy Alt i klawisz N jak Natalia. I wtedy od razu mamy rozwinięte menu narzędzia. Strzałeczką odnajdujemy pozycję opcje. Teraz będziemy przełączać się, bo domyślnie znajdujemy się na zakładce ogólne. Przełączamy się do zakładki podpisy. Podpisy. Teraz poruszamy się tabulatorem. Na liście podpisów słyszymy 0 items, czyli 0 pozycji. Gdy pójdziemy jeszcze raz tabulatorem, jesteśmy na przycisku nowy. Ponieważ my chcemy stworzyć nowy podpis, w tym miejscu dajemy spację i automatycznie jesteśmy w polu edycyjnym. W tym momencie możemy sobie wpisać to, co byśmy chcieli, aby pojawiało się w stopce naszego maila. Tak więc możemy sobie wpisać pozdrawiam Tyflo Podcast. I w nowej linii możemy sobie wpisać e-mail i podać nasz adres e-mailowy.
6: Pozdrawiam Tyflopodcast.
5: Będzie się pojawiało pozdrawiam Tyflopodcast.
6: Poniżej
5: e-mail.
6: Zaawansowane button.
5: Możemy pójść tabulatorem do przycisku OK. Już podpis będzie utworzony, ale my zatrzymamy się na chwilkę przy przycisku zaawansowany. Ponieważ gdy go otworzymy spację,
6: ustawienia podpisu dialog. Lista kont, list wierz, oficjalne poczta notka.
5: Możemy sobie wybrać, do którego konta dany podpis ma zostać przyporządkowany. Ponieważ ja mam tutaj skonfigurowane dwa konta, oficjalne konto Tyflo Podcast, które z nich muszę zaznaczyć. Słyszymy, że tutaj program odczytu ekranu czyta not headset, czyli niezaznaczone. My sobie zaznaczymy właśnie konto Tyflo Podcast. I spacją przechodzimy na przycisk OK. Idziemy dalej tabulatorem na przycisk OK.
6: Enter. List wierz. Outlook Express Message List. Zero items.
5: Teraz znajdujemy się w naszej już skrzynce odbiorczej.
6: Lista folderów.
5: I spróbujmy sobie stworzyć jakąś wiadomość nową. Z konta Tyflo Podcast daję Ctrl N do nowej wiadomości. Wpisuję adres na moje drugie konto i w temacie wpiszemy próba podpisu. I teraz przeszedłem tabulatorem na pole treści w samej wiadomości e-mail i jak dam strzałeczkę w dół,
6: blank.
5: To okaże się, że nie ma tutaj żadnej wiadomości. Nie ma jej dlatego, że nie włączyliśmy automatycznego dodawania stopki, czyli podpisu do wychodzących wiadomości. Aby w tym miejscu dodać wiadomość, musiałbym nacisnąć skrót Ctrl Shift i literka S jak Stefan. Sprawdźmy, czy tak to działa. Wpiszmy tutaj sobie coś. Piszę wiadomość. Schodzę linijkę niżej.
6: Piszę wiadomość.
5: I teraz dodajemy nasz podpis. Ctrl Shift literka S. Sprawdźmy, czy został dodany. Jak widzimy, podcast jest w naszej stopce, więc możemy taką wiadomość wysłać. W jakim celu, dlaczego nie zaznaczyłem, aby nasz podpis był dodawany automatycznie. Tylko i wyłącznie z jednego powodu. Ponieważ często odpowiadając na wiadomości e-mail, tak naprawdę nie do końca wiemy, w którym miejscu nasz podpis będzie się znajdował. Jeśli będziemy odpowiadać na czyjegoś maila tak, że będziemy w treści naszej odpowiedzi umieszczać fragmenty oryginalnej wiadomości, to nasz podpis będziemy chcieli umieścić dopiero na samym końcu tworzonego maila. Jeśli ustawilibyśmy automatyczne dodawanie podpisu, nasz podpis pojawiłby się przed oryginalną wiadomością, a tego byśmy nie chcieli, bo musielibyśmy każdorazowo w takiej sytuacji nasz podpis usuwać. Naciskamy klawisz F5.
6: F5. Outlook Express Dialog. Trwa łączenie z oficjalnym.
5: Jak usłyszeliśmy, wiadomość dotarła.
6: Podcast, próba podpisu 2009-12-14.
5: Jest to niepodpisana wiadomość. My ją otwieramy klawiszem Enter i możemy sobie ją przeczytać. Mamy.
6: Pisze wiadomość.
5: Pozdrawiam, i poniżej mamy dodany nasz podpis. W tym miejscu powinienem powiedzieć parę słów na temat netykiety, czyli etykiety wysyłania e-maili, wiadomości na grupy dyskusyjne itd. To jest szczególnie istotne w momencie, gdy odpowiadamy na czyjąś wiadomość. Dlaczego? Zwróćcie uwagę, naciskam Ctrl R, a więc włączam tryb odpowiedzi i automatycznie znajduje się u góry wiadomości. Gdybym miał automatycznie włączone dodawanie podpisów i stopek, w tym miejscu znajdowałby się mój podpis i musiałbym go usunąć. W tym momencie nie muszę tego robić. Jeśli odpowiadamy na czyjąś wiadomość, istotne jest, abyśmy w naszej odpowiedzi zawarli informację, na czyją wiadomość odpowiadamy. Tak więc pozostawiamy nagłówek oryginalnej wiadomości z informacją, od kogo dana wiadomość pochodzi, do kogo ona była wysyłana, kiedy to było i jaki był temat tej wiadomości. Poniżej tego nagłówka powinniśmy umieścić naszą odpowiedź i teraz istotne jest jeszcze to, czy będziemy odnosić się do jakiegoś konkretnego fragmentu wypowiedzi naszego przedmówcy. Jeśli tak,
6: pisze wiadomość.
5: Na przykład do tego zdania piszę wiadomość, powinniśmy ją poprzedzić znakiem większości. Znajduje się on przed kropką, a czy na klawiszu kropki, jeśli naciśniemy kropkę z klawiszem Shift.
6: Pisze wiadomość.
5: W tym momencie przed zdaniem pisze wiadomość, znajduje się znak większości. Pozostałe informacje, jeśli uznajemy, że są nieważne i nieistotne w naszej odpowiedzi, nie do nich się odnosi nasza odpowiedź, my je usuwamy. I poniżej cytowanego zdania odpowiadamy. Ja także piszę wiadomość.
6: Ja także piszę wiadomość.
5: I dopiero na koniec takiej zedytowanej przez nas wiadomości powinniśmy dodać nasz podpis, naszą stopkę. Tak więc w tym miejscu naciskam Ctrl-Shift-S.
6: Pozdrawiam, tyflo podcast.
5: Mamy oczywiście nasz podpis dodany. Dlaczego i po co ten znak większości? Jest on potrzebny po to, że jeśli przeglądamy jakieś wątki na listach dyskusyjnych lub grupach dyskusyjnych, istotne jest to, aby był ten znacznik, ponieważ programy odczytu ekranu i same programy pocztowe posiadają odpowiednie skróty klawiszowe, dzięki którym możemy się szybko przemieszczać po cytatach. Jeśli mamy już tą naszą wiadomość zredagowaną, możemy ją wysłać.
6: Listgriff. Outlook Express Message List. Tyflo Podcast. Próba podpisu.
5: Skoro wiemy już, jak poprawnie odpowiadać na wiadomości e-mail, teraz zajmiemy się kwestią tworzenia wątków, a właściwie ich zwijania. W momencie, gdybyśmy zapisali się na jakąś listę lub grupę dyskusyjną i zaczęlibyśmy dostawać po kilkadziesiąt wiadomości dziennie, to szukając kolejnych wiadomości w danym wątku, które będą pojawiały się jako kolejne maile z nagłówkiem RE, to przeglądając między różnymi tematami byłoby to dosyć uciążliwe, szczególnie, że na przykład jakiś konkretny wątek chcielibyśmy sobie zostawić i przeczytać w późniejszym terminie, albo inny wątek z kolei nas zupełnie nie interesuje. I po co za każdym razem kasować maila z danym tematem, jeśli możemy usunąć cały nieinteresujący nas wątek? Jak to zrobić, aby nasze wiadomości zwijały się w wątki? Otóż jest to bardzo proste. Musimy wejść lewym klawiszem Alt w podmenu, strzałeczką w prawo przejść na menu widok. I strzałką w dół rozwinąć tą pozycję i
6: sortuj według submenu.
5: Może zacznijmy od pierwszej pozycji, czyli widok bieżący pod menu. Czyli jest tu pod menu, więc także rozwijamy je strzałką w prawo.
6: Pokaż wszystkie wiadomości, headset.
5: Mamy zaznaczoną tutaj opcję pokaż wszystkie wiadomości i jak pójdziemy strzałką w górę, bo będzie szybciej.
6: Grupuj wiadomości według konwersacji.
5: Mamy tutaj pozycję grupuj wiadomości według konwersacji. Jest to opcja niezaznaczona. Musimy w tym miejscu dać klawisz Enter.
6: Enter.
5: Niestety widok nam się zamyka. To jest jakieś takie dziwne działanie Outlooka, więc
6: widok.
5: Otwieramy ponownie go.
6: Widok bieżący.
5: Widok bieżący. I upewnijmy się, że jest ta opcja zaznaczona. Na szczęście jest zaznaczona, więc możemy ją zwinąć z powrotem. I zejść strzałeczką w dół.
6: Sortuj według submenu.
5: Do pozycji sortuj według
6: priorytet.
5: Ją także rozwijamy i tu mamy kilka pozycji, według których nasz program pocztowy Outlook Express może sortować przychodzące do nas wiadomości.
6: Załącznik.
5: Na przykład według oflaguj. Załącznika.
6: Oflaguj.
5: Możemy je oflagować.
6: Temat.
5: Ale nas interesuje pozycja temat i na tej pozycji dajemy klawisz Enter.
6: Enter. Menu bar.
5: Tu widzimy, że w międzyczasie dotarła do nas odpowiedź na pierwszego maila i od razu jest ona zwinięta, czyli program niespolszczony odczytu ekranu, odczytują jako colapset. My ją rozwijamy strzałką w prawo.
6: Witek Piotr W. P. P. L. Próba podpisu.
5: I tu mamy odpowiedź na naszą próbę podpisu.
6: E-mail Tyflo podczas tygo 2.
5: Skakujemy na górę dokumentu.
6: From Tyflo podczas
5: i widzimy, że na początku mamy najpierw oryginalną wiadomość. Kiedy była wysłana, jaki miała temat. Później mamy wiadomość oryginalną, do której się odnosimy.
6: Ja także piszę wiadomość.
5: Ja także piszę wiadomość i na końcu oczywiście jest nasz podpis. W tej chwili mamy, jak widzimy, dwa maile, ale możemy ten wątek o jednym temacie zwinąć strzałką w lewo, ustawiając się na pierwszej wiadomości w wątku. W tej chwili, jak ruszam się strzałeczką góra-dół, mam wiadomości zwinięte.
6: Collapset. Tyflo podcast. Próba podpisu 2.
5: Zatem wiemy już, jak zwijać nasze wiadomości w wątki. To teraz przyszła pora na tworzenie nowego folderu. Nowy folder jest to po prostu dodatkowy element, tak jak w tym przypadku jesteśmy w skrzynce odbiorczej, to takich folderów możemy sobie tworzyć więcej. Do czego nam się takie nowe foldery mogą przydać? Na pewno mogą się nam przydać, jeśli będziemy dzielili nasze wiadomości na takie, które otrzymujemy na przykład z różnych źródeł, czyli na przykład z różnych list dyskusyjnych na przykład. Albo wiadomości z banku. Jeśli nie chcemy gdzieś przez przypadek usunąć naszych wiadomości, to możemy sobie utworzyć osobną regułę i dane wiadomości kopiować do innego, osobnego folderu. Ale nie tylko. Także może się zdarzyć tak, że będziemy chcieli archiwizować niektóre wiadomości. Na przykład Ktoś nam napisze, jak poradzić sobie z jakimś problemem, a my będziemy się obawiali, że za jakiś czas zapomnimy, jak to trzeba zrobić i nie będziemy wiedzieli, jak tego dokonać, więc w takim przypadku warto sobie wiadomości archiwizować. Jak tworzymy nowy folder? Nowy folder tworzymy, generalnie możemy je utworzyć na dwa sposoby i tak samo możemy umieścić folder, nowy folder w dwóch różnych miejscach. Pierwszy sposób to jest ustawienie się, czyli jak ja wyszedłem ze skrzynki odbiorczej Shift Tab, teraz idę strzałeczką w górę.
6: Level 1. Foldery lokalne OpenNet.
5: Foldery lokalne. I w tym miejscu mogę sobie utworzyć nowy folder, który będzie jak gdyby stanowił odrębną, autonomiczną całość. Nowy folder tworzymy poprzez skrót klawiszowy Ctrl Shift E. Ja go w tej chwili naciskam.
6: E. Tworzenie folderu dialog. Nazwa folderu edit.
5: I teraz możemy sobie wpisać nazwę, jaką ma nasz folder nowy nosić. Powiedzmy, nazwiemy go sobie archiwum. Po wpisaniu nazwy wystarczy w tym miejscu nacisnąć klawisz Enter.
6: Enter. Lista folderów TLWF. Foldery lokalne OpenNet. 6 items.
5: W tym momencie usłyszeliśmy, że już jest na liście 6 elementów. I teraz, gdzie się znajduje ten nasz nowy folder?
6: Level 2. Skrzynka
5: na początku
6: odbiorcza.
5: Zawsze będziemy mieli skrzynkę odbiorczą, później skrzynkę nadawczą i tak dalej, i tak dalej. I jeśli nowy folder tworzymy stojąc na folderach lokalnych, to nowy folder utworzy się nam zawsze na końcu listy, czyli po tutaj kopiach roboczych. Na samym końcu znajduje się nowy folder o nazwie archiwum. Jeśli natomiast ustawimy się na jakimś konkretnym folderze, na przykład skrzynka nadawcza
6: albo
5: skrzynka odbiorcza, i w tym miejscu naciśniemy skrót Ctrl Shift E,
6: tworzenie folderu dialog,
5: i wpiszmy sobie nazwę, na przykład Piotr Witek, Enter.
6: Lista folderów.
5: To nowy folder utworzy się nam dokładnie pod folderem, na którym byliśmy ustawieni. Czyli jeśli ja w tej chwili jestem na skrzynkę odbiorcza, usłyszeliśmy OpenNet 1, czyli otwarte, i jeden element. Jak dam strzałkę w dół, okazuje się, że nowy folder został utworzony pod tym folderem, na którym byłem. I jakie to ma dla nas znaczenie? Przede wszystkim takie, że jeśli ja z powrotem wrócę na folder, na którym tworzyłem nowy folder,
6: skrzynka odbiorcza,
5: wystarczy, że nacisnę strzałkę w lewo i zwinę te foldery dokładnie w taki sam sposób, jak zwijałem wiadomości wątku. Jeśli teraz dam strzałkę w dół,
6: skrzynka nadawcza,
5: to tego mojego nowego folderu nie widać. On jest jak gdyby schowany.
6: Skrzynka odbiorcza closet.
5: Dopiero jakbyśmy chcieli do niego zajrzeć, musimy rozwinąć skrzynkę odbiorczą i dać strzałkę w dół. Jest to bardzo wygodne o tyle, jeśli na przykład utworzymy sobie jeden folder, listy dyskusyjne, możemy później stworzyć sobie w nim jak gdyby kilka folderów na poszczególne listy dyskusyjne, każdy osobny folder. Skoro mamy już utworzone nowe foldery, teraz powinniśmy nauczyć się tworzyć reguły wiadomości, czyli takie jakby wewnętrzne ustawienia, które będą nakazywały naszemu programowi pocztowemu przenosić nam konkretne wiadomości w konkretne miejsce. Jak tego dokonać? Ponownie wchodzimy w menu narzędzia, czyli lewy klawisz, Alt i literka N jak Natalia. I strzałeczką ponownie w górę będzie szybciej. Idziemy do pozycji reguły wiadomości.
6: Windows, reguły wiadomości, submenu R.
5: Tu mamy do czynienia z podmenu, więc je także rozwijamy strzałką w prawo.
6: Poczta, P. Grupy dyskusyjne.
5: I słyszymy, że mamy do wyboru pocztę i grupy dyskusyjne. Nas
6: poczta
5: interesuje
6: P.
5: W tym przypadku poczta, więc w tym miejscu dajemy klawisz Enter.
6: Enter. Link menus. Listwiew. Notchetsket, kiedy w polu odznajdują się osoby.
5: I od razu, ponieważ nie mamy utworzonej żadnej nowej reguły, otwiera nam się kreator tworzenia nowej reguły wiadomości. I w pierwszym polu, po którym poruszamy się strzałkami góra-dół, wybieramy warunek, w jakim program pocztowy powinien reagować. Na pierwszym miejscu...
6: kiedy w polu od znajdują się osoby.
5: Kiedy w polu od znajdują się osoby. Słyszymy, że jest to pole niezaznaczone, not headsket. Jeśli byśmy chcieli na przykład, żeby na przykład z naszego banku wiadomości były przenoszone gdzieś tam, no to wtedy tu zaznaczamy tę pozycję i wpisujemy adres osoby, od której będziemy dane maile otrzymywali.
6: Not headsket, kiedy w polu temat znajdują się określone wyrazy.
5: Kiedy w polu temat znajdują się określone wyrazy. Tego można użyć do przenoszenia niektórych wiadomości, a właściwie wiadomości z niektórych grup dyskusyjnych, ponieważ szczególnie na Google Groups niektóre listy dyskusyjne mają po prostu zawsze w temacie podaną swoją nazwę, więc moglibyśmy skorzystać z tej opcji, chcąc przenosić wiadomości z jakiejś takiej listy dyskusyjnej na Google Groups do naszego konkretnego wybranego folderu, ale my patrzymy dalej.
6: Kiedy w treści wiadomości znajdują się określone wyrazy.
5: Kiedy w treści znajdują się określone wyrazy.
6: Kiedy w polu do znajdują się osoby.
5: Kiedy w polu do znajdują się osoby. I tu muszę przyznać, że ta opcja akurat najczęściej sprawdza się, jeśli chodzi o obsługiwanie list dyskusyjnych, ponieważ na większości list dyskusyjnych wszystkie maile, jakie będą do nas docierać, to tak naprawdę w ich nagłówku jako osoba, do której maile na listy były wysłane, będzie zawsze adres internetowy, adres e-mail naszej listy dyskusyjnej, więc jeśli chodzi o listy dyskusyjne, to powinniśmy sobie zaznaczyć właśnie
6: tę pozycję. 4 od 12.
5: No jak słyszymy, tych pozycji tutaj jest 12.
6: Kiedy w polu DW znajdują się osoby.
5: Więc tutaj kiedy w polu DW znajdują się osoby.
6: Kiedy w polu do lub DW znajdują się osoby. Nobhecker, kiedy wiadomość ma priorytet. Nobhecker, kiedy wiadomość pochodzi z konta. Nobhecker, kiedy rozmiar wiadomości przekracza. Nobhecker, kiedy wiadomość zawiera załącznik.
5: Tutaj na przykład dzięki tej opcji możemy sobie stworzyć osobny folder, gdzie bez obawy, że przez przypadek usuniemy jakąś wiadomość z ważnym dla nas załącznikiem, wszystkie te wiadomości będą mogły być przenoszone do osobnego folderu.
6: Nobhecker, kiedy wiadomość jest zabezpieczona. Nobhecker dla wszystkich wiadomości.
5: No jak usłyszeliśmy, już przejrzeliśmy wszystkie pozycje, ale na potrzeby naszego podcastu my skorzystamy dzisiaj z pierwszej opcji.
6: Kiedy w polu od znajdują się osoby.
5: Kiedy w polu od znajdują się osoby. Albo inaczej, może skoro mamy korzystać z list dyskusyjnych,
6: kiedy w polu do znajdują się osoby,
5: to wybierzmy sobie, kiedy w polu do znajdują się osoby.
6: Kiedy w polu do
5: zaznaczam
6: się...
5: sobie to pole spacją. Do kolejnej listy przechodzę tabulatorem.
6: List gdzie? No, Hecket przeniesie ją do folderu. 1 od 12.
5: Teraz mamy ponownie 12 pozycji i musimy wybrać teraz reakcję, czyli co nasz program pocztowy powinien zrobić w momencie, gdy zostanie spełniony wcześniej wybrany warunek. Jako pierwsza pozycja
6: przeniesie ją do folderu.
5: Przeniesie ją do folderu. W tym momencie nasz program pocztowy przenosi naszą wiadomość, usuwając ją w pierwszym folderze, skrzynce odbiorczej, i przenosi ją do wyznaczonego folderu.
6: Skopiuj ją do folderu.
5: Skopiuj, to przenosi tę wiadomość, pozostawiając oryginalną treść w skrzynce odbiorczej.
6: Nobhecket usuń ją.
5: Możemy wiadomości usuwać, na przykład jeśli mamy do czynienia z jakimś spamem, ktoś nam przysyła reklamy, możemy wpisać jego adres i wiadomość będzie usunięta.
6: Nobhecket prześlij ją dalej do osoby.
5: Możemy wiadomości forwardować, czyli przekazywać je dalej.
6: Nobhecket wyróżnij ją kolorem.
5: To akurat nas nie interesuje.
6: Nobhecket oflaguj ją.
5: Możemy oflagować wiadomość.
6: Nobhecket oznacz jako przeczytaną.
5: Oznaczyć jako przeczytaną.
6: Nobhecket oznacza wiadomość jako monitorowaną lub ignorowaną.
5: To nas też nie interesuje, bo wtedy mail dostaje
6: wiadomością.
5: Ikonkę. Tutaj słyszymy to, nie wymaga komentarza.
6: Przestań przetwarzać kolejne reguły.
5: Przestań przetwarzać kolejne reguły. No to akurat osobiście uważam za mało szczęśliwą opcję, no ale powiedzmy, że może być przydatna w niektórych sytuacjach. Nie pobiera jej z serwera. To jest dość ciekawa opcja. Jeśli nasz program pocztowy stwierdzi, że na serwerze naszej poczty znajduje się jakaś wiadomość, którą powiedzmy uzna za niebezpieczną, jeśli wiemy, że na przykład z danego adresu czy tam w inny sposób powiedzmy nie przyjmujemy w ogóle załączników, bo korzystamy na przykład z internetu przez telefon komórkowy i nie chcemy na przykład pobierać wiadomości z załącznikami, możemy właśnie użyć tej opcji, aby wiadomość na przykład z załącznikiem pozostała na serwerze do momentu, aż wrócimy do domu i będziemy mieli możliwość skorzystania z szybszego internetu.
6: Notchecka tu usunął z serwera.
5: Możemy tutaj usunąć wiadomości z serwera, czyli podobnie, jeśli na przykład mamy do czynienia z jakimś spamem, a korzystamy z wolnego internetu, żeby nie generować kosztów, nie musimy wcale tych wiadomości pobierać, możemy je od razu usunąć. Ale oczywiście na potrzeby podcastu
6: my do folderu.
5: Interesujemy się pierwszą opcją, przenoszenie do folderu, do wskazanego folderu. Więc w tym momencie zaznaczam tę pozycję spacją i tabulatorem przechodzę do kolejnego pola.
6: Przeopis reguły, kliknij podkreśloną wartość, aby ją edytować. Re-tonly edit.
5: Kliknij podkreśloną wartość. I tutaj niestety musimy teraz skorzystać z możliwości naszego programu odczytu

0: to klawisz numeryczny slash.
1: Left mouse button. Wybieranie osób, dialog.
0: I teraz wybieram osobę, która będzie właśnie warunkowała moją regułę.
1: Wpisz nazwę i kliknij mogę przycisk dodać, wpisać. Albo wybierz osobę z książki adresowej edit.
0: Zresztą Agatka mnie wyręczyła. Mogę ją wpisać albo z palca, albo wybrać z książki adresowej. Powiedzmy, że będę ją wpisywał z palca, więc piszę sobie adres mój oficjalny. Sprawdźmy, czy cały został dobrze
1: wpisany.
0: Wpisz
1: nazwę i kliknij przycisk dodaj, albo wybierz osobę z książki adresowej Edit Witek Piotr W.P.P.L.
0: Cały adres został wpisany, więc teraz tabulatorem przechodzę na przycisk dodaj.
1: Dodaj button. Osoby list box. Kiedy pole do zawiera? Tomowe to anitem. Kiedy pole do zawiera?
0: I teraz tabulatorem przechodzimy na przycisk OK.
1: Ok button. Enter.
0: Dobra,
1: reguły.
0: Znajdujemy się z powrotem w okienku opis reguły, tak więc ponownie wchodzę w tryb myszki, insert szary minus, czyli szary numeryczny i strzałeczką w dół.
1: Kiedy w polu do zawiera Witek Piotr W, P, P, L.
0: Jak widzimy już zamiast słowa osoba znajduje się adres e-mail, na który ma reagować dana reguła.
1: Przenieś ją do folderu.
0: Idę strzałeczką w dół i mam komunikat przenieś ją do folderu i teraz ponownie strzałką ustawiam się na napisie folderu i naciskam ponownie lewy przycisk myszki.
1: Left mouse button. Przenoszenie dialogu.
0: Z powrotem do trybu PC przechodzę i mogę wybrać sobie teraz jakiś folder. Tutaj automatycznie Outlook Express wskazał mi już wcześniej utworzony folder.
1: Piotr Witek 1 of 1.
0: Ale gdyby tego folderu nie było, to mógłbym po prostu tutaj nawet w tym miejscu utworzyć nowy folder. Przejdźmy tabulatorem. Tutaj mamy w tej chwili tylko do...
1: Nowy folder button.
0: O, widzimy, jest przycisk nowy folder. Jakbyśmy chcieli utworzyć specjalnie dla tej reguły nowy folder. Tyle, że w tym miejscu nie mamy wpływu na to, gdzie on się znajdzie, co oznacza, że znajdzie się jak gdyby osobno na końcu naszej listy w folderach lokalnych.
1: Piotr Witek 1 of 1.
0: Ale nas interesuje dokładnie ten folder, więc naciskamy przycisk OK. Teraz jeszcze w trybie myszki możemy sobie sprawdzić, czy wszystkie dane poprawnie się pojawiły. Mamy adres e-mail wprowadzony.
1: Przenieś ją do Piotr Witek.
0: I przenieś ją do folderu Piotr Witek. Z powrotem wracam do trybu PC Cursor. I tabulatorem przechodzę do ostatniego okienka,
1: nazwa reguły, edit.
0: Gdzie po prostu musimy wpisać nazwę reguły. Możemy ją wpisać, żeby nam się później reguły nie myliły i nadać jej taką nazwę, która będzie się nam z czymś kojarzyła, na przykład nazwę danej listy dyskusyjnej, albo możemy pozostawić napis
1: nazwa reguły, edit, nowa reguła poczty numer 1.
0: Taki, jaki jest, czyli nowa reguła poczty numer 1, ale my wpiszmy sobie Piotr Witek, żebyśmy wiedzieli, jakich adresów dotyczy dana reguła. Przechodzę tabulatorem na przycisk OK, na nim daję klawisz Enter. I teraz, jak gdyby po otwarciu z narzędzi pozycji reguły wiadomości poczta, znajdę się na takiej liście, na której Piotr Witek w tej chwili jako reguła figuruje, jedna z jednej. Gdyby tych reguł było więcej, to oczywiście odpowiedni komunikat by się tu znalazł i moglibyśmy się po tych regułach poruszać strzałkami góra-dół. Idąc dalej tabulatorem, możemy utworzyć nową regułę, możemy modyfikować i tak dalej, i tak dalej, kopiować nasze reguły, ale my wrócimy się Shift-Tab, bo będzie szybciej, do przycisku OK.
1: Enter. Lista folderów.
0: I w tym przypadku, w tym momencie posiadamy już utworzoną nową regułę.
1: Piotr Witek,
0: w takim razie nie pozostaje nam nic innego, jak tylko sprawdzić, czy dana reguła zadziała. Zatem otwieram sobie nową wiadomość.
1: Nowa wiadomość.
0: I wpiszmy sobie, upewniam się jeszcze, czy idzie od skąta Tyflo Podcast do Witek Piotr. Adres mamy podany.
1: Temat edit.
0: W temacie wpiszemy próba reguły.

0: temat edit, próba reguły. Edit.
1: Dodamy sobie stopkę, żeby mail nie szedł pusty.
0: E-mail. Link tyflo podczas tygo 2p.
1: Akurat idzie domyślna stopka z adresem e-mail i dajemy Ctrl Enter, aby wysłać naszą wiadomość.
0: Outlook Express Message List. Collapsed. Tyflo podczas próba podpis.
1: Teraz chwilkę musimy poczekać, aż ta wiadomość dotrze, ale zobaczymy, na ile ona jest błyskawiczna. I naciśniemy klawisz F5, aby odebrać naszą pocztę.
0: F5, 0%, Outlook Express Dialog.
1: Jak usłyszeliśmy, przyszła już nowa wiadomość, więc sprawdzamy najpierw skrzynce odbiorczej. Ale jak widzimy, poza wiadomościami w zwiniętym wątku, nie posiadamy tutaj żadnej nowej wiadomości. W takim razie przechodzimy Shift-Tab na listę folderów i strzałeczką w dół
0: level 3. Piotr Witek.
1: Na folder Piotr Witek. Wchodzimy do niego tabulatorem. I proszę bardzo, znajduje się tu ta wiadomość, którą otrzymaliśmy, którą nasza nowa reguła przeniosła do osobnego folderu.
2: Tyflo Podcast.
1: Mamy już foldery, mamy już reguły wiadomości, zatem pora na obiecane grupy dyskusyjne. Czym są grupy dyskusyjne? Grupy dyskusyjne jest to już pomalutku odchodząca do lamusa forma wymiany myśli, poglądów itd. Niezwykle funkcjonalna i niezwykle popularna na początku funkcjonowania samego internetu, jeszcze w dobie Usenetu. Grupy dyskusyjne zwykle były dzielone, ten podział już dzisiaj bardzo się rozmył, ale były kiedyś bardzo rygorystycznie dzielone na grupy akademickie, na grupy naukowe, na grupy miłośników itd., itd. Każda z nich miała poszczególne oznaczenia, ale w dzisiejszej dobie różnych forów internetowych i list dyskusyjnych tak naprawdę to już ma niewielkie znaczenie. Istotne za to jest to, jak z grup dyskusyjnych można korzystać. Dzisiaj wiele programów, przeglądarek internetowych itd., itd. proponuje nam najróżniejsze czytniki grup newsowych, bo tak są one jeszcze nazywane. Oczywiście program Outlook Express także ma taką możliwość, bo to właśnie oprócz czytania maili jest jego fundamentalnym zadaniem. Jak tworzymy konto grupy dyskusyjnej? Musimy sobie takie konto utworzyć i aby je utworzyć, musimy posiadać jakąś nazwę właśnie konta grup dyskusyjnych. I oczywiście tutaj też mamy ich dość dużo do dyspozycji. Na części z takich kont musimy się logować, więc najczęściej to jest związane z tym, że musimy sobie na takim portalu założyć konto e-mail, no ale oczywiście jest dużo takich kont, gdzie wcale nie musimy się logować. Jednym z nich jest konto newsneostrada.pl i z niego dzisiaj sobie skorzystamy. Jak skonfigurować takie konto grupy dyskusyjnej? Otóż robimy to w bardzo podobny sposób jak konfiguracja zwykłego konta poczty elektronicznej, zatem ponownie wchodzimy lewy Alt i klawisz N jak Natalia w narzędzia i idziemy do pozycji konta.
0: Konta K.
1: Na nich dajemy Enter.
0: Enter. Link menus. Konta internetowe dialog. Konta list wierz. Oficjalne poczty.
1: I teraz jak gdyby domyślnie znajduje się na moich kontach e-mail skonfigurowanych, więc naciskam tabulator.
0: Poczta tab. Crossfit.
1: I słyszę poczta tab. Teraz jak dam strzałeczkę w lewo,
0: grupy dyskusyjne,
1: lub w prawo, akurat w tym przypadku, to przechodzę na zakładkę grupy dyskusyjne. Teraz jak dam tabulator,
0: dodaj button,
1: to znajdę się na przycisku dodaj. No więc nie pozostaje nam nic innego, na tym przycisku spacja lub enter.
0: Spacja, co tekst menu.
1: I teraz program się nas pyta, kreator, czy chodzi nam o nowe konto grup dyskusyjnych, czy nowe grupy konto poczty.
0: Poczta.
1: Nas B. interesuje w tym grupy momencie dyskusyjne. Grupy
0: G.
1: dyskusyjne.
0: Enter. Leadnik menus. Kreator połączeń internetowych dialog. Nazwa wyświetlana edit.
1: I teraz w pierwszym jak gdyby, okienku będziemy wpisywali nazwę wyświetlaną, czyli tę nazwę, która będzie się pojawiała w momencie, gdy nasza wiadomość będzie przechodziła na daną grupę dyskusyjną, czyli po prostu jak gdyby to będzie informacja, od kogo dana wiadomość pochodzi.
0: Nazwa no, wyświetlana.
1: My sobie możemy zostawić Tyflo Podcast, bo w końcu dalej, z tego konta będziemy korzystać. Tabulatorem przechodzimy na przycisk dalej.
0: Enter. Osoby mogą odpowiadać na Twoje wiadomości grup dyskusyjnych, przesyłając Ci wiadomość e-mail na poniższy adres. Mogą także ogłosić nową wiadomość grupy dyskusyjnej. Adres e-mail edit.
1: No myślę, że tutaj nie trzeba tłumaczyć, po prostu na to konto będziemy otrzymywać konto poczty elektronicznej, jakieś prywatne wiadomości i do tego konta e-mail będą odnosiły się wszystkie osoby, które będą chciały z nami dyskutować na grupie newsowej. Idziemy dalej tabulatorem na przycisk dalej, nic nie zmieniając.
0: Wpisz nazwę serwera internetowych grup dyskusyjnych NNPP podaną przez Twojego usługodawcę internetowego.
1: I teraz wpisujemy sobie nazwę właśnie jakiegoś takiego konta dostępowego, serwera. Jak wspominałem, my skorzystamy sobie dzisiaj z newsnostrada.pl, czyli ja wpisuję tutaj sobie tą nazwę. Neos.neostrada.pl.
0: I serwer dyskusyjnych wymaga logowania. Hexbox, not Hexcat.
1: Ten to serwer Hexbox nie wymaga logowania, więc idziemy dalej tabulatorem.
0: Dalej button. Space. Pełen zakres informacji wymagany do ustawienia Twojego konta został podany. Aby zapisać te ustawienia, kliknij przycisk zakończ. Zakończ button.
1: My to klikamy zakończ. Space. I nasze
0: konto, internetowe dialog.
1: Konto na grupie zostało utworzone.
0: Dodaj button.
1: Teraz co robimy dalej, aby móc z tego konta skorzystać? Przede wszystkim ktoś może zapytać, czemu akurat wybieram ten serwer grup dyskusyjnych, a nie jakiś inny. Oczywiście to nie jest tak, że między nimi nie ma żadnej różnicy. Różnią się one głównie zawartością dostępnych grup dyskusyjnych, które znajdują się na danym serwerze. Skąd wiemy, ile jest takich grup i skąd one się biorą, jak je przeszukiwać, zaraz zademonstruję. Teraz tylko chciałbym zwrócić Waszą uwagę, że jak przejdę tabulatorem na przycisk zamknij, co się stanie?
0: Zamknij button.
1: Naciskam na przycisku zamknij spację.
0: Spację. Outlook Express Dialog. Czy chcesz pobrać grupy dyskusyjne z dodanego konta grup dyskusyjnych? Tak, button.
1: I teraz program się nas pyta, czy my chcemy pobrać listę grup dyskusyjnych, jakie znajdują się na tym serwerze newsnostrada.pl. My oczywiście chcemy,
0: tak,
1: więc dajemy tutaj spację lub enter. Teraz się te wiadomości będą, listy grup będą się pobierały. To w zależności od tego, jakim szybkim łączem
0: grup dyskusyjnych dialog
1: dysponujemy, to może chwilkę potrwać. W tym momencie to się pobrało bardzo szybko i jak gdyby od razu znajdujemy się w miejscu, gdzie moglibyśmy sobie wyszukać jakiejś nowej grupy, ale ja może troszkę przewrotnie pokażę Wam to w innym miejscu, ponieważ bym Wam to pokazał teraz. Potem, gdybyście chcieli wyszukać jakieś kolejne nowe grupy dyskusyjne, moglibyście mieć z tym problem, jak do tego dotrzeć, więc ja przechodzę tabulatorem do przycisku OK lub zamknij, żeby zamknąć ten kreator. Na przycisku OK daję spację. I jestem jak gdyby w tej chwili z powrotem w folderze, od którego zaczynałem i wchodziłem do naszego kreatora grup. I teraz nasze konto zawsze będzie znajdowało się na końcu wszystkich folderów w folderach lokalnych w programie Outlook Express. Więc jeśli ja teraz dam przycisk End, to wskoczę na to konto.
0: End, level 1.
1: News Neostrada.pl. Od razu się mnie pyta
0: o Outlook Express Dialog.
1: To czy chcę wyszukać jakieś nowe grupy?
0: Nie jesteś członkiem żadnej z grup dyskusyjnych na tym serwerze. Czy chcesz teraz przejrzeć listę dostępu?
1: Nie, tak, na razie nie chcemy przejrzeć nic. Chciałbym wam tylko pokazać, że nowo utworzone konto będzie się nazywało dokładnie tak, jak wasz serwer, który wybraliście do obsługiwania grup dyskusyjnych. Jak mamy wybrać nową grupę? Jest to oczywiście bardzo proste i w ogóle nie jest skomplikowane. Jeśli ustawimy się na naszym serwerze grup dyskusyjnych, to po prostu idziemy tabulatorem na przycisk grupy.
0: Grupy dyskusyjne, button.
1: Grupy dyskusyjne. W tym miejscu dajemy spację.
0: Spację. Subskrypcje grup dyskusyjnych, dialog.
1: I jak gdyby od razu znajdujemy się w okienku, w którym możemy wpisać nazwę danej grupy, jaka by nas interesowała. Oczywiście tych grup tam są setki, więc możemy kombinować z różnymi tam nazwami. Oczywiście te grupy dyskusyjne są w różnych językach, co oczywiście też musimy wziąć pod uwagę. Jeśli będziemy wpisywali polskie nazwy, czy w ogóle jakiekolwiek nazwy z języków takich, gdzie mamy do czynienia z różnymi ogonkami, zawsze używamy alfabetu gołego, bez ogonków, tak jak w języku angielskim. Więc teraz ja sobie wpiszę, powiedzmy, grupę dyskusyjną Reds, będzie posiadało słówko Reds i słowo książki, czyli ksiaski. Zobaczymy, czy dobrze wpisane.
0: Wyświetl grupy dyskusyjne zawierające edit Reds ksiaski.
1: Nic nie muszę naciskać, żadnych klawiszy Enter i tak dalej, tylko idę dalej tabulatorem.
0: Wyszukaj także w opisach Hexbox, not Hexbox.
1: Tu możemy sobie zaznaczyć wyszukiwanie w opisach, ale to nas nie interesuje, więc idziemy dalej tabulatorem.
0: Grupy dyskusyjne, list wier. PL, Reds ksiaski. 1 of 1.
1: I to jak słyszymy, mamy tylko jedną taką grupę, PLRC książki. Oczywiście nie wybrałem jej przez przypadek, ponieważ sam ją subskrybuję, więc dlatego bez problemu ją wam pokazuję bardzo chętnie, ponieważ warto. Jeśli jesteśmy zainteresowani wyborem akurat danej konkretnej grupy, którą znaleźliśmy, idziemy sobie dalej tabulatorem. Do przycisku
0: subskrybuj.
1: Naciskam ten przycisk. I w tym momencie na moje konto przychodzą wiadomości. I teraz w zależności, jakie tutaj mamy ustawienia w programie pocztowym, to mogą być wiadomości z ostatniego miesiąca, lub tam to mogą być same nagłówki i tak dalej, i tak dalej. To oczywiście jest kwestia indywidualnych ustawień, więc nie będziemy tego tutaj omawiać. Te wiadomości się pobierają, więc ja idę teraz tabulatorem do przycisku przejść.
0: Resetuj listę button. Przejdź do button.
1: Przejdź do. Jeśli ja go nacisnę w tym momencie, to automatycznie zostanę przeniesiony do mojej grupy dyskusyjnej, nowo utworzonej.
0: Zero items. Cel lapset. Umrat. Renapiszmy książkę Woj 2009-10-14-13-55-4KB-1-45.
1: I jak słyszymy, jest tutaj 45, nawet nie tyle wiadomości, co całych wątków. Tutaj jeden mamy zatytułowany Napiszmy książkę.
0: Renapiszmy książkę. Col Lapset. Umrat. Re trzech panów w Lopce Kajus 44.
1: Trzech panów w Łódce i tak dalej, i tak dalej. Akurat ta grupa dyskusyjna, na niej skupiają się miłośnicy książek, którzy książki oceniają, recenzują, dopytują się o różne rzeczy itd., itd. Jak widzimy, utworzenie samego konta grup dyskusyjnych i wybranie konkretnej grupy nie stanowi większego problemu. Jeśli w tym momencie nacisnę skrót Shift-Tab, wyjdę na listę folderów i na niej znajdę właśnie konto, jak gdyby folder, który w nazwie będzie miał nazwę zasubskrybowanej grupy dyskusyjnej.
0: PL Rec Książki 1 of 1.
1: PL Rec Książki. Powyżej znajduje się nazwa naszego serwera i tak dalej. Jesteśmy po prostu na liście naszych folderów. Wszystkie nowe grupy dyskusyjne będą dodawane na końcu listy folderów i będą układane one alfabetycznie. Jeszcze raz zatem pokażę szybciutko, jak wybrać grupę dyskusyjną. Głównie wybierzemy sobie nową grupę po to, aby pokazać Wam, jak wysyłać wiadomości na grupy. Więc przechodzę ponownie na przycisk grupy dyskusyjne. I wpiszmy sobie tutaj, powiedzmy, coś fanta. Coś z fantastyką związane. I przechodzę na listę dostępnych grup. Słyszymy, że grup, które zawierają dane skrót Fanta, jest 88. Tutaj mamy jakąś grupę poświęconą grom fantasy, zatem możemy na nią sobie zajrzeć, zasubskrybować ją. Ja ją subskrybuję. Przechodzę na przycisk przejdź do i jak gdyby od razu znajduję się w danej grupie. Sprawdzamy, czy w ogóle jest jakaś wiadomość. Jest jakaś wiadomość, ale ta grupa wygląda na jakąś grupę wymarłą. Dokładnie, tylko dwie wiadomości. I teraz kilka rzeczy, które powinniście wiedzieć przy korzystaniu z grup dyskusyjnych. Przede wszystkim, jeśli chcemy usunąć wiadomość na grupie dyskusyjnej w naszym folderze, zawsze zostaniemy zapytani o potwierdzenie, czy na pewno chcemy ją usunąć. Jeśli ja w tym miejscu nacisnę klawisz Delete,
0: Message deleted. Unread. Read incident information about THE latest game sand gaming 30620. Message deleted. Outlook Express dialog. Czy na pewno chcesz trwale usunąć te wiadomości?
1: Nie jesteśmy pytani, czy wiadomość na pewno chcemy trwale usunąć. My oczywiście ją chcemy usunąć, więc musimy tabulatorem przejść na przycisk tak i nacisnąć spację. W tym momencie mamy już jeszcze jedną wiadomość. Usuwamy ją oczywiście. I teraz jak wysyłamy wiadomości na grupy? Niestety nie korzystamy tutaj ze skrótu Ctrl-N, jak Natalia, tylko musimy z menu plik, czyli pod lewym klawiszem Alt, idąc strzałeczką w dół na pozycję nowe.
0: Nowy submenu.
1: Nowy. Rozwijamy ją strzałką w prawo.
0: Wiadomość pocztowa.
1: I
0: wiadomość do grup dyskusyjnych.
1: Wiadomość do grup dyskusyjnych. W zależności na którym folderze grupy jesteśmy, automatycznie ta grupa jest ustawiana jako domyślna, do której ma nasza wiadomość dotrzeć. Od razu nie wybieramy konta, ponieważ konto wybraliśmy przy konfigurowaniu naszego konta grup dyskusyjnych, więc tam będzie konto Tyflo Podcast. A wpisujemy temat, więc w temacie możemy wpisać próba Tyflo Podcastu. I w wiadomości wstawimy sobie stopkę, czyli podpis.
0: Pozdrawiam Tyflo Podcast.
1: Bo proszę zwrócić uwagę, nad naszym oryginalnym podpisem
0: Pozdrawiam Tyflo Podcast.
1: Jones nie czyta jednej linii. Dlaczego?
0: Home.
1: Ponieważ wyłączona jest interpunkcja, a nad naszym podpisem znajduje się tak zwany delimiter, czyli dwa znaki myślnika i spacja. Jest to informacja dla czytników grup newsowych, aby w trakcie odpowiadania na wiadomości z grup obcinały automatycznie stopki czy podpisy danych użytkowników. Wiadomość na grupę wysyła się tak samo, w sensie skierowania jej do wysyłki. Naciskam Ctrl-Enter.
0: Ogłoś w grupie. Jesteśmy pytani, dialog. Twoje ogłoszenie jest wysyłane do serwera.
1: Mamy wysłać na pewno, więc my mówimy, że tak. I nasza wiadomość została wysłana w świat i już po chwili powinna znaleźć się na naszym koncie. Oczywiście naciskamy klawisz F5, aby odebrać naszą wiadomość. Poczekamy, chyba aż tak szybko to się nie odbywa.
0: Już wiadomość dotarła,
1: więc możemy ją oczywiście otworzyć w tradycyjny sposób, czyli klawiszem Enter. I widzimy, że mamy tutaj naszą wiadomość. Teraz kolejna sprawa, która odróżnia grupy dyskusyjne od zwykłych wiadomości e-mail. Odpowiadając na wiadomości na grupach, nie używamy skrótu Ctrl-R, jak Rafał, bo gdybyśmy użyli tego skrótu, to po prostu odpiszemy nadawcy danej wiadomości na jego konto e-mail. Wyślemy mu po prostu prywatną wiadomość. Jeśli chcemy odpowiedzieć na forum grupy, używamy skrótu Ctrl-G jak grupy dyskusyjne. I w tym momencie u góry naszej wiadomości powinna pojawić się informacja, od kogo dana wiadomość pochodzi, czyli użytkownik Tyflo Podcast
0: napisał
1: w wiadomości, mamy numer tej wiadomości i tak dalej, i tak dalej. Jeśli byśmy wpisali jakąś treść, spokojnie wysłamy wiadomość, Ctrl
0: Enter. Ogłoś w grupie dyskusyjnej
1: W grupie, dajemy Enter.
0: Ogłoś
1: i nasza
0: w grupie
1: wiadomość.
0: Dyskusyjnej dialog. Twoje ogłoszenie jest wysyłane do serw.
1: Została wysłana.
0: Enter. List wiew. Outlook Express Message List. Próba Tyflo Podcastu.
1: Naciskamy klawisz F5, aby przekonać się, czy nasza wiadomość rzeczywiście jest taka szybka, jak wcześniejsza. Jak widzimy, już mamy zwinięty wątek, w którym znajdują się odpowiedź na naszą pierwszą wiadomość. Oczywiście foldery, te, które posiadają jakieś wiadomości z grup dyskusyjnych, czyli w ogóle generalnie można powiedzieć zasubskrybowane grupy, możemy usuwać w taki sam sposób jak zwykłe foldery.
0: Czyli
1: stojąc na takim folderze, naciskamy przycisk Delete.
0: Outlook Express Dialog. Czy na pewno chcesz anulować subskrypcję AltBinaries Games Final Fantasy?
1: My oczywiście chcemy anulować, więc na przycisku OK dajemy spację.
0: Spacja. Lista
1: i w tym momencie mamy już tylko dwie pozycje. News Neostrada.pl, czyli nazwa naszego serwera. I serwer z książkami. Na grupach dyskusyjnych możemy odnaleźć naprawdę bardzo wiele osób, które specjalizują się w jakimś zakresie, które naprawdę są miłośnikami pewnych rzeczy i to naprawdę w najróżniejszych dziedzinach, od książek przez telefonię komórkową, gotowanie, po jakieś tam krawiectwo, czy tworzenie gier fantasy, czy w ogóle programowanie. Grupy dyskusyjne w bardzo łatwy sposób umożliwiają nam dotarcie do takich osób, podzielenie się z nimi naszymi poglądami i bardzo często nauczenie się wielu ciekawych rzeczy. Mam nadzieję, że program Outlook Express udało mi się Wam przedstawić w na tyle zachęcający sposób, że zaczniecie z niego korzystać. Oczywiście na rynku jest bardzo wiele programów pocztowych, ale mało, który jest tak dobrze przystosowany do, a właściwie na odwrót. Mało, który program odczytu ekranu jest tak dobrze przystosowany do jakichś innych programów pocztowych niż do programu Outlook Express. Jeśli mielibyście jakieś pytania do mojej osoby związane z dzisiejszym podcastem, kontakt do mnie można odnaleźć poprzez portal www.tyflopodcast.net lub poprzez moją stronę internetową www.piotrmyślnikwitek.neostrada.pl. Dzisiaj dziękuję wszystkim serdecznie za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków Tyflo Podcastu.
2: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Dzień dobry Państwu. Dzisiaj podcast we dwoje, można powiedzieć. Razem ze mną jest Julia Dzierżek. Witaj, Julio.
5: Dzień dobry.
4: Ja jestem Tomek Bilecki i dzisiaj porozmawiamy sobie o czymś takim, co jest jakimś, myślę, przełomem w tworzeniu muzyki przez osoby niewidome, a mowa o produkcie, czy w zasadzie produktach z firmy Native Instruments, Complete dokładnie to się nazywa. Albo i nie dokładnie, ale o tym sobie jeszcze powiemy za jakiś czas, bo Complete to jest w zasadzie kilka produktów różnych. Tak sobie myślałem, jak tutaj rozpocząć w ogóle tę audycję, z czego tu zacząć, to wymyśliłem co najmniej dwa, jeśli nie trzy wstępy. I tak się zastanawiałem, który z nich powiedzieć. Wszystkimi wstępami byśmy oczywiście tutaj Państwa zanudzili na śmierć, ale no spróbuję się mimo wszystko w tych wstępach jakoś połapać. No bo produkt jest o tyle ciekawy, że no Native Instruments to jest firma, która rzeczywiście na rynku działa długo. Nie wiem, czy wiesz, kiedy w ogóle powstała ta firma i od kiedy tworzą wtyczki VST.
5: Wiesz co, z tego co zarówno od ciebie się dowiedziałam, jak i gdzieś tam sama doczytałam, to mniej więcej to jest przełom lat 2002-2003.
4: To jest Complete. A sama firma zaczęła tworzyć instrumenty wirtualne w 1997 roku. No i teraz generalnie rzecz biorąc, no minęło od tego czasu, było nie było 23 lata. W związku z czym przez ten czas firma naprawdę zdążyła bardzo dużo sobie stworzyć różnego rodzaju produktów. No i jak już minęło kilka lat, oni mieli tych produktów chyba ponad 20, no to jak część tego typu firm, które właśnie tworzą instrumenty wirtualne, postanowiła, że wszystkie swoje produkty, które zrobiła, zrobi z nich jeden pakiet, zrobi na to olbrzymią promocję rzędu 80% i zacznie sprzedawać. Nazwie to Complete, pisze się to Complete, zawierało to oryginalnie chyba właśnie 20 czy 25 instrumentów wirtualnych, no i zaczęło to być w ten sposób sprzedawane. Żadna nowość, no bo wiele firm w ten sposób postępuje, tworzy sobie jakieś tam różne pakiety wtyczek. Natomiast Native Instruments w pewnym momencie poszło dalej. Tych instrumentów im się tworzyło coraz więcej. Było ich w pewnym momencie na przykład, no nie wiem, strzelam, z 50 albo 40. No i były to wtyczki różne. Niektóre były takie, które emulowały ileś instrumentów, niektóre były inne, jakoś tam dostosowane do jakiegoś pewnego typu brzmienia albo emulowały jeden konkretny instrument. No i kupując taki pakiet, teoretycznie na dzień dobry trzeba było, gdybym chciał powiedzmy wybrać fortepian, no to musiałbym wiedzieć, które wtyczki mają w ogóle fortepian, zanim bym tego fortepianu użył. Więc firma Native Instruments postanowiła sobie stworzyć taką wtyczkę master, taki jeden by wszystkimi rządzić. I ta wtyczka mogła, jakby zajmowała się głównie ładowaniem wtyczek pozostałych. Działało to w ten sposób, że mogłem sobie wybrać, oczywiście kiedyś to było dla nas absolutnie niedostępne, że na przykład chcę fortepiany. Już wszystko jedno, nie interesuje mnie z której wtyczki, z którego instrumentu, chcę fortepian. I pokazywały mi się wszystkie fortepiany, które mam dostępne w pakiecie Complete. Albo wszystkie brzmienia typu, nie wiem, pad, albo wszystkie bębny. Tam było kilka rodzajów kategorii, kilka rodzajów jakichś kryteriów, według których mogłem sobie wybierać, jakie chcę konkretnie brzmienie. W związku z tym nie musiałem się interesować tym, co konkretna wtyczka robi, tylko ja chcę załadować brzmienie X, więc je po prostu i zwyczajnie ładuję. No i to już było pewną sensacją, ale to nie wszystko, bo w pewnym momencie firma postanowiła zmierzyć się z problemem, który również kilka innych firm wzięło sobie na warsztat. No bo powiedzmy, że siedzi sobie muzyk przed klawiaturą sterującą, no bo coś takiego jak klawiatury sterujące już jest od dawien dawna, czyli podłączam sobie klawiaturę taką do grania, można powiedzieć, do komputera. Mam sobie klawisze, jak fortepianie, jakieś gałki, przyciski. No i właśnie, co te gałki i przyciski robią? One wysyłają jakieś komunikaty i to wszystko trzeba sobie konfigurować z reguły. I to jest z reguły przynajmniej dla osób nie będących jakoś za pan brat z zaawansowanym MIDI dość skomplikowane, bo tych komunikatów jest ileś rodzajów. Tu są jakieś numerki, jakieś wartości. Instrument musi mieć, żeby było z tym zgodne, tak zwaną specyfikację MIDI opisaną. To wszystko się robi ileś czasu. I generalnie rzecz biorąc, mało komu się chce bawić w takie rzeczy, już nie wspominając o tym, że to nie raz i nie dwa jest dla nas też średnio dostępne i wygodne. Więc firma Native Instruments postanowiła, jako jedna z kilku, natomiast mam wrażenie, że to jest jedyna firma, której się to udało zrobić w sposób sensowny.
5: I z wielkim sukcesem udało się to Native Instruments zrobić.
4: Zrobić własny protokół, który łączy klawiatury z danym syntezatorem, czyli jeżeli sobie załaduje jakiś syntezator, który jest zgodny z tą klawiaturą, gałki automatycznie same ustawiają się tak, aby wysyłać jakieś tam konkretne parametry brzmienia. Można klawiaturą również wybierać syntezator, zmieniać brzmienia i właśnie je w jakiś sposób dostosowywać, a dla widzących jeszcze jest dodatkowy plus pod tytułem ekran, jeden lub dwa w takich klawiaturach. W związku z czym nagle się okazało, że część rzeczy, które do tej pory trzeba było robić albo myszką, albo właśnie ustawiać sobie klawiaturę, nagle Native Instruments spowodowało, że można to wszystko robić z ich klawiatury. I muzyk nie musi odrywać rąk od klawiatury, żeby powiedzmy ustawić sobie brzmienie, tam jakoś oczywiście.
5: Albo nawet, żeby włączyć i wyłączyć nagrywanie w trakcie, kiedy ma przypływ inspiracji.
4: Tak, bo oprócz tego właśnie klawiatury z serii Complete mogą również sterować programem typu DAW, czyli na przykład Reaperem. Nie wiem, czy Sonarem też?
5: Nie.
4: No, Sonarem nie, wiem, jakimś Cubase'em, jakimś czymś, tam jest kilka tych programów, zresztą wsparcie do Reapera też jest trochę nieoficjalne. No i wisienką na torcie z naszego punktu widzenia jest fakt, że ten Native Instruments, ta firma pomyślała o czymś, co się nazywa dostępność. I rzeczywiście dostępność tego Complete'a jakaś jest, ona pewnie mogłaby być trochę większa, niemniej to jest chyba pierwsza z takich naprawdę dużych firm, bo to jest jedna z rzeczywiście największych firm na rynku tego typu, która rzeczywiście o tym pomyślała. I jakkolwiek jest tu sporo rzeczy, które wymagają jakiegoś dopracowania, jest kilka syntezatorów, które w zasadzie dla nas się nie bardzo nadają do jakiejś pracy sensownej, ale poza tym jest dość sporo takich rzeczy, które naprawdę są bardzo wygodne w użytkowaniu.
5: Myślę, że absolutna większość tego, co się dostaje w pakietach, jest dla nas obsługiwalna.
4: Znaczy, z tym można też trochę dyskutować, dlatego że to zależy, kto co uznaje za większość. Kupując Complete, zwłaszcza w tych wyższych wersjach, kupujemy syntezatory, emulację instrumentów akustycznych, jakieś tam instrumenty kombinowane, instrumenty filmowe służące głównie do tworzenia jakiegoś typu muzyki. I na przykład jak te emulacje instrumentów akustycznych, jeśli nie są tak w 100% dostępne, to są na tyle dostępne, że da się ich użyć. Tak niestety w przypadku syntezatorów, zwłaszcza tych takich naprawdę ogromnych, no, na przykład jest ich teraz sztandarowy produkt Massive X i na tym syntezatorze nie jesteśmy w stanie stworzyć brzmienia od zera. Niestety. Nie ma takiej opcji. A jest to syntezator o przeogromnych możliwościach. I bardzo szkoda, że nie da się tego zrobić. Jest jeszcze kilka innych takich syntezatorów, z którymi nie da się za wiele zrobić. Na przykład syntezator, w który wkładasz sobie sample i ten sample też przekształcasz przez różne jego algorytmy. I też nie jesteśmy w stanie włożyć własnego sampla, nie jesteśmy w stanie wybrać jednego z sampli, który da się tam użyć. Jesteśmy tylko w stanie zmieniać niektóre z tych parametrów takie, które oni uznali za najważniejsze. Ale o tym jeszcze będę mówił w takich podcastach dotyczących poszczególnych instrumentów, a ich kilka będzie, bo generalnie rzecz biorąc, no ten pakiet Complete jest przeogromny, zwłaszcza w tej wersji takiej najbardziej rozbudowanej. I drugą wisienką w pewnym sensie na torcie jest fakt, że Native Instruments stworzył taki standard. To się nazywa...
5: Mówisz o NKS? Native Complete Standard.
4: O, właśnie. I to jest taki standard, który pozwala innym firmom na dostosowywanie swoich instrumentów do sterowania ich przez klawiatury z serii Complete, dokładnie Complete Control. Dzięki czemu również instrumenty tych firm, które ten standard wdrożą, również mogą być dla nas mniej lub bardziej dostępne, co no, na pewno gdzieś tam pomaga. Efekt jest taki, że nie musimy kupować całego wielkiego pakietu Complete od Native Instruments, żeby no, cieszyć się dostępnością. Natomiast można kupić klawiaturę. Klawiatury są w bardzo różnych cenach. Najtańsza klawiatura w tej chwili kosztuje około 500 zł. I taką małą klawiaturką można sobie sterować te syntezatory oczywiście, które mają wdrożony ten standard. W tej chwili jest około 60 firm, które wdrożyły ten standard, więc dość dużo. W tym kilka firm, które no, rzeczywiście liczą się na rynku muzycznym. Do tego wszystkiego jest kilka niezależnych jakichś deweloperów, którzy tworzą takie nieoficjalne wsparcie dla syntezatorów, których deweloper tego nie przewidział. To jest czasami darmowe, czasami płatne, ale z reguły nawet jeżeli płatne, to się za to płaci tam, nie wiem, 60 zł od syntezatora. W związku z czym tych produktów naprawdę jest sporo, które z tym współpracują. No i dobra, to taki wstęp do wprowadzenia w Zarysie, bo teraz trzeba jeszcze powiedzieć o tym, ile jest tych pakietów Complete i czym się to wszystko różni.
5: I ile jest klawiatur. Bo klawiatury też są trzy.
4: Tak, znaczy trzy serie.
5: Trzy serie klawiatur tak do naprawdę. Wyboru, tak jest.
4: W tej chwili Complete jest w wersji 12 i mamy Complete Start, który jest darmowy i kupując dowolną klawiaturę, ten Complete jest w pewnym sensie dołączany do zestawu. Jest Complete Select, który normalnie kosztuje 800 zł, chyba że kupimy jedną z tych flagowych klawiatur Native Instruments, wtedy Complete Select jest dołączany do zestawu. Jest Complete, po prostu Complete, który kosztuje około 2000 zł. Complete Ultimate, który kosztuje jakoś ponad 4000 i Complete Ultimate Collector's Edition, który chyba kosztuje 6,5 tysiąca, czy coś koło tego. $1600 w każdym razie. I te pakiety różnią się ilością instrumentów, które tam są wbudowane. Instrumentów, efektów i tak zwanych rozszerzeń. Rozszerzeń, czyli głównie presetów dla już istniejących instrumentów oraz sampli, które można sobie użyć głównie w jakichś elektronicznych gatunkach. Chyba nie jesteśmy w stanie teraz powiedzieć, które instrumenty należą do którego pakietu, bo jest ich ponad 100. Natomiast jest w sieci do znalezienia tabela, która w dość fajny sposób porównuje te wszystkie pakiety. Który instrument jest w jakim pakiecie, ile to wszystko właśnie kosztuje, można posłuchać, jak ten instrument brzmi, można się dowiedzieć, specyfikacje przeczytać, pobrać jakiś tam manual, w niektórych przypadkach można pobrać demo, sobie sprawdzić, jak to działa. I ta strona no, jest taka nawet dość dostępna. Natomiast, no właśnie, klawiatury. Są trzy serie. Seria M, która składa się z jednego modelu, M32. Seria A, to są takie klawiatury no, średniej klasy, można powiedzieć.
5: Ja właśnie posiadam serię A.
4: Tak, ja mam klawiaturę z serii M, Julia ma klawiaturę z serii A i to jest 49,61 klawiszy, czyli 4,5 oktaw. Tak, 4,5 czy 2,5?
5: 4,5.
4: I jest klawiatura serii S, to są klawiatury znacznie droższe, kosztują jakoś około 2700 zł, zdaje się za wersję 5-oktawową, jest jeszcze wersja 4-oktawowa i wersja no taka fortepianowa, 88 klawiszy. I wtedy to chyba ta najdroższa kosztuje chyba około 4000 z tego co pamiętam. No i właśnie w tych wersjach S jest jeszcze dostępny ten Complete Select, który normalnie kosztuje 800 zł. Także tyle tytułem takiego zupełnego wstępu i tego, co w ogóle można kupić. No i co dalej? Kupimy sobie taką klawiaturę i takie klawiatury mają ileś przycisków, pokręteł i tak dalej. Klawiatury z serii M, czyli ta, którą mam, klawiatury z serii A mają dość podobny zestaw przycisków. Klawiatura z serii S, którą akurat też tak się złożyło, że posiadam, ten tak zwany layout mają już inny, to może ty, Julia, spróbuj opowiedzieć, co ta klawiatura, jak, no, jakie ma przyciski mniej więcej i potem powiem, czym się różni ta wersja S.
5: Wersja A, tak jak wspomniałeś, Tomku, ma podobny układ jak wersja M. Ma przyciski usytuowane w dwóch kolumnach jakby takich. Obok nich są kolejne takie dwie kolumienki. Są przyciski do zmiany oktawy, są przyciski do włączania, wyłączania arpeggiatora, jest shift, który wciśnięty z innymi przyciskami może też służyć i pełnić dodatkowe funkcje, na przykład włączanie i wyłączanie sobie metronomu i różnych takich rzeczy. Ma 8 gałek, z tym, że można przełączyć te 8 na kolejny zestaw 8 gałek, czyli tak jakby wirtualnych 8, czyli na dobrą sprawę może być ich 16.
4: To się nawet nazywa strony, tak? Jest przełącznik między stronami i powiedzmy pierwsza strona to jest pierwsze 8 parametrów i potem na drugiej stronie te same 8 gałek to z kolejnych 8 parametrów jakichś tam.
5: Ma pitch bend, modulation wheel, no i ma taki duży browser. To jest taka wielka gałka, która znajduje się mniej więcej po środku instrumentu i ona służy do wybierania...
4: Dość ciekawa.
5: To jest taki jakby joystick, on działa w górę, w dół, w prawo, lewo. Można go wcisnąć i można nim przekręcić. I on działa właśnie jako wybór różnych brzmień, funkcji i tak dalej. Obok
4: tak,
5: tej gałki...
4: Tak, i na górze jeszcze trzy pokrętła.
5: Nad
4: czy
5: gałką są przyciski właśnie browsera, select i takie różne przyciski, które sprawiają, że można przemieszczać się w obrębie właśnie wybranego instrumentu. Klawiatura z serii A nie posiada ekranu.
4: Tak, tak samo klawiatura z serii M. Zresztą ona jest na tyle mała, że to pokrętło, ten joystick wielokierunkowy jest w zasadzie po prawej stronie tej klawiatury, bo ona ma 32 klawisze, te klawisze są troszeczkę mniejsze od takich standardowych, więc tego jest troszeczkę, no tu się mniej mieści. To znaczy zestaw jest dokładnie taki sam, natomiast nie ma klawiatura ta ani pitch bendu w formie no pokrętła powiedzmy, czy kółka, ani modulation w formie kółka, tylko takiego dotykowego suwaka. I to są suwaki, którymi można no właśnie te funkcje dokonywać, aczkolwiek one, to nie jest tak, że jest jakaś przestrzeń dotykowa, tylko są takie dwie wyraźne, wgłębione, no takie właśnie wstęgi, czy jak to nazwać, że można sobie spokojnie palcem wyczuć, gdzie co jest. I zdaje się, że na tym suwaku, zwłaszcza od pitch bendu, jest takie miejsce na środku, które można wyczuć i w ten sposób można sobie wyczuć, gdzie jest środek, żeby można było takie podjazdy robić w miarę, żeby dało się wiedzieć, gdzie jest środek i żeby wrócić jakby do zera, że tak powiem.
5: Ciekawą rzeczą jest jeszcze fakt, że firma Native Instruments opatentowała sobie swój własny, designerski wygląd klawiszy samych. Nie pamiętam, jak to jest w serii M, natomiast na pewno kontrolery A i S mają wyczuwalną takie wybrzuszenie na każdym z klawiszy i z tego, co czytałam, no to Native Instruments uargumentuje to tym, że takie wybrzuszenie na klawiszach pozwala jakby lepiej w nie trafiać i lepiej się orientować, gdzie jesteśmy w trakcie grania. No i też sama wygoda tych klawiszy. One są chyba półważone, tak?
4: Tak, w serii A i w serii S tak. Natomiast w serii M one są nieważone. Aczkolwiek mam wrażenie, że tutaj mimo wszystko producent próbuje zrobić jakiś taki kompromis, żeby ta klawiatura była malutka, leciutka, ale jednocześnie żeby jakoś się na niej grało. No, nie jest to oczywiście idealne, ale z drugiej strony to jest klawiatura, kosztuje 500 zł i no, nie wymagamy za wiele tak, od takiej malutkiej klawiaturki.
5: No i to jest ten system właśnie nacisku klawisza jest bardzo fajny, ponieważ w odróżnieniu od innych na przykład takich zwykłych keyboardów, to jest sprężynowe. To nawet jak sobie naciśniecie leciutko, to słychać jakby tam sprężyny pracowały. Klawisze są bardzo cichutkie, nie trzaskają się. Bardzo są wygodne.
4: Ja się nie wypowiem, nie jestem klawiszowcem, także tu... No, muszę się z tobą po prostu zgodzić i tyle. Ja tu nie mam nic do powiedzenia.
5: Jeszcze co mogę powiedzieć o samej budowie instrumentu. Jest matowa. Niestety bardzo przyciąga kurz. Musicie pamiętać o regularnym przecieraniu z wilżoną szmatką, bądź jakąś taką szmatką z mikrofibry, jak czasem się dostaje do okularów albo do ekranów. No i trzeba dbać o to, żeby zarówno klawisze, jak i obudowa samego instrumentu, no nie stało się tam coś, nie wleciała Wam woda, czy no po prostu, żeby nie było zakurzone, tak? No bo to nawet źle wygląda, no i później jak się gra, no to często na palcach zostaje jakiś taki nieprzyjemny brud.
4: To się zgadza. I taką ciekawostką jest też fakt, że te pokrętła są dotykowe. Po co to jest? Ano to jest po to. Nie wiem, jak to się tyczy osób widzących. Możliwe, że gdy dotkniemy pokrętła, pokazuje się na ekranie jakiś tam parametr, który jest za to odpowiedzialny. Ale w naszym przypadku wystarczy, że dotknę pokrętła i syntezator mówi, do czego to pokrętło służy, co ono ma w tej chwili zmieniać. W związku z czym nie muszę się bawić, a do czego to pokrętło jest, a co ono zmienia i przekręcić i zmienić i potem nie móc ustawić. Wystarczy, że dotknę nawet lekko, zwłaszcza wierzchu pokrętła i w tym momencie syntezator SAPI 5 domyślny powie, do czego to jest, wypowie nazwę parametru, który jest w tej chwili jakby aktywny. Klawiatury jeszcze z serii S, no tak w ramach ciekawostki, mają troszkę więcej przycisków, ale to nie znaczy, że mają więcej opcji, tylko część rzeczy, które w tych klawiaturach mniejszych są dostępne przez naciśnięcie Shift i któregoś z przycisków, no to w klawiaturach z serii S jest do tego dedykowany przycisk. To jest pierwsza różnica. I druga różnica polega na przeglądaniu kategorii, wyborze brzmień. W klawiaturach serii M i serii A to się wszystko odbywa tym pięciokierunkowym, czy joystickiem, czy jak go nazwać. Natomiast w klawiaturach serii S prawdopodobnie ma to związek z tym, że tam jest ekran wbudowany. To brzmienie wybieramy przy pomocy tych 8 pokręteł. Pierwszym pokrętłem wybieramy producenta, drugim pokrętłem wybieram produkt, trzecim wybieram tak zwany bank, chyba piątym wybieram kategorię, szóstym podkategorię, siódmym charakter tak zwany i ósmym lub właśnie tym takim wielokierunkowym wybieram preset. Natomiast jakby poruszanie tego preset, tego kółka góra, dół, lewo, prawo, nie odkryłem, żeby to do czegokolwiek służyło, ale mogę się mylić. Dobra, to co robimy? Trzeba by jakąś albo demonstrację, trzeba to jakoś zacząć.
5: Przede wszystkim nie, jeszcze możemy powiedzieć Tomku o manualu. Jak jest manual skonstruowany?
4: A tak, na szczęście jest dobrze skonstruowany. To jest w PDF-ie oczywiście, natomiast ten PDF jest bardzo fajnie podzielony na rozdziały, a co bardzo ważne, w jednym z pierwszych rozdziałów jest mowa o dostępności. Z reguły ta dostępność w produktach jest gdzieś umieszczana na końcu, nie wiadomo gdzie. Tutaj jest rozdział na temat dostępności, życzy się bardzo wcześnie, w tej sekcji wstępnej. Fajnie, lubię.
5: Sama sekcja opisu klawiatury, gdzie znajduje się jaki klawisz, w którym wierszu, w której kolumnie, została napisana tak, że użytkownik, który dopiero zaczyna swoją przygodę z klawiaturą, jest w stanie się połapać, co jest gdzie, i później studiując dane funkcje w manualu, te przyciski nie są opisane na zasadzie takiej, że jest obrazek i wciśnij przycisk, który znajduje się na obrazku, tylko jest podana jego nazwa, także można nauczyć się z samej instrukcji obsługiwać komplita i później przy pomocy training mode, czyli takiej specjalnej funkcji dedykowanej dostępności, można się dowiedzieć, czy aby na pewno dobrze się zapamiętało funkcję i potrenować sobie naciskanie i poruszanie gałkami i przyciskami bez żadnej ingerencji i zrobienia naciśnięcia sobie jakiejś przypadkowej funkcji.
4: Tak, i wtedy to też jest bardzo fajne.
5: Przez głos SAPI jesteśmy powiadomieni o tym, co wcisnęliśmy i mniej więcej do czego to służy.
4: Tu też jest taka dość ważna uwaga. Komplit nie wspiera czytników ekranu bezpośrednio, wspiera SAPI. I to wszystko jest mówione przez syntezator SAPI. I tutaj zauważyłem dość ciekawą rzecz, że akurat ten głos Microsoftowy, ten domyślnie wbudowany w Windowsa 10, wydawałoby się, że on powinien chodzić z tym wszystkim najlepiej, bo to jest głos Microsoftu. Okazuje się, że nie, że ten głos powoduje czasami problemy. Ta wtyczka chodzi jakoś tak ociężale. Załadowałem sobie inny syntezator, który mam dostępny w systemie. I jak załadowałem sobie jakiś tam inny syntezator, to nagle okazało się, że wtyczka nabrała tempa. I nie tylko to chodzi o mowę, ale nie wiem, nawet brzmienia się troszeczkę zmieniają szybciej. Chodzi o te preview tak zwane. Też pokażemy w czym rzecz. No i teraz jak w ogóle załadować taki instrument, żeby ten Complete miał z nim taki fajny kontakt. Bo mnie to zawsze zastanawiało. No bo co, mam Complete i teraz co? Czy mam załadować i Complete, i ten instrument? Czy tylko ten instrument? Ale wtedy jak ten Complete się tu zachowa? Otóż nie. Ładujemy na ścieżkę w programie DAW wtyczkę Complete.
5: A dokładnie Complete Control.
4: Ta wtyczka potem odpowiada za to, żeby się ładowały dowolne inne instrumenty, również inne wtyczki VST, które są odpowiedzialne, znaczy no, które po prostu mają grać i które są zgodne z Complete Control, z tym softwarem. I generalnie działa to w ten sposób, że w czasie instalacji Complete, bo to też trzeba sobie trochę o tym opowiedzieć, bo jest taki program Native Access, który się pobiera ze strony i za pomocą tego programu Native Access wszystko instalujemy. To nie jest tak, że jest osobny instalator do Complete'a, osobny do, nie wiem, kontakta, do reaktora, do jakichś tam innych produktów. Jest jeden taki instalator do wszystkiego, zresztą to jest taka praktyka, która jest dość często teraz spotykana dzisiaj. I ten Native Access pobiera wszystko. Na szczęście ten Native Access jest stosunkowo jakoś tam dostępny, aczkolwiek w przypadku NVDA no, trzeba się tutaj przeprosić z tym kursorem NVDA.
5: Z obiektówką, tak jest. No bo bez obiektówki nic się tam nie da zrobić. Powiem więcej, nawet przy rejestracji, bo ja też rejestrowałam produkt na stronie internetowej Native Instruments i później wyskoczyła mi cała lista numerów seryjnych do każdego z instrumentów. Więc nie bójcie się o to, ponieważ jeżeli dodacie do okna Native Instruments, Native Access serial tylko i wyłącznie swojej klawiatury Complete Control, to on na tej podstawie pobierze sobie wszystko, co Wam się należy i on to zarejestruje sam. Dlatego Wy nie musicie już później rejestrować żadnego produktu z osobna, tylko jednym serialem swojej klawiatury Complete Control jesteście w stanie zarejestrować wszystko, co Wam się należy i co Wam się pobrało.
4: To znaczy tak, w przypadku tego podstawowego Complete, to rzeczywiście masz rację, ale ja na przykład kupiłem ten pakiet najbardziej rozbudowany i tu jest troszeczkę inaczej, ponieważ ja akurat kupiłem ten produkt na dyskach twardych, natomiast na tych dyskach twardych są tylko instalki do pobrania. To nie jest tak, że nie wiem, pobiera się na dysku i ten dysk się wkłada do komputera i można sobie z niego grać. Nie, na dysku są tylko instalki. Żeby było jak najtaniej, kupiłem klawiaturę właśnie Native Control ES, tą serii ES, więc miałem Complete Select dostępny, potem kupiłem upgrade do Complete, że tak powiem standard, i potem upgrade do Complete, do tego najwyższego, Collector's Edition. I teraz musiałem najpierw wprowadzić numer seryjny od klawiatury, wprowadziłem. Potem musiałem pobrać Complete Start. Potem musiałem wyjść z aplikacji. Zaczęło mi się pobierać Complete Select. Dopiero po tym, jak mi się pobrał Complete Select, mogłem wprowadzić numer tego Complete Standard. Następnie musiał mi się cały Complete Standard pobrać i zainstalować. I dopiero potem mogłem wprowadzić ten numer seryjny od tego Collector's Edition. Nie ma czegoś takiego, że wprowadzam te wszystkie trzy numery na start i on już sobie pobiera tylko, znaczy wszystko za jednym zamachem. Aż tak dobrze niestety nie ma. I generalnie, mimo tego, że dostałem to na dysku, to i tak część rzeczy, nawet dużą część, program pobierał z internetu. Prawdopodobnie były już nowsze wersje dostępne. i po prostu no generalnie przy instalacji warto mieć dobry internet. Ja mam dość dobry internet, 300 megabitów. Instalacja tego wszystkiego zajęła mi chyba 7 godzin.
5: Trzeba mieć internet i trzeba mieć dość dużą przestrzeń dyskową sobie zarezerwować, no bo to jednak są instrumenty, to są sample, to są różnego rodzaju rzeczy, które zajmują sporo miejsca.
4: Tak, ja mam ten, jak ja mam ten komplet właśnie pełny, to u mnie to zajmuje na dysku 600 giga, ponad 600 giga, 640 chyba giga. I jeszcze mówią, że warto mieć dysk SSD i rzeczywiście, no, ja mam dość szybki dysk, niemniej są takie produkty,

0: no to kilkanaście giga trzeba by mieć tylko na complete. Więc no tutaj albo trzeba mieć komputer, który jest w stanie to udźwignąć, albo zamrażać wtyczki, renderować wtyczki osobno, ścieżki z wtyczkami i potem pracować na plikach audio. Bo to naprawdę potrafi dużo miejsca zająć. No dobrze. Instalator. W czasie instalacji wybieramy sobie miejsce, do którego może chcemy zainstalować Complete. I to wybieramy sobie, gdzie chcemy pobierać te rzeczy z dysku. Wybieramy sobie miejsce, w którym ma się zainstalować to wszystko. Wybieramy sobie miejsce, w którym Complete ma szukać tych rzeczy, które my potem pobierzemy ze stron, powiedzmy, innych producentów i które mają być zgodne z Complete. I tam są chyba 4 czy 5 takich lokalizacji, które Complete wybiera.
1: No i jest jeszcze lokalizacja VST 32 bit i VST 64 bit.
0: Po zainstalowaniu należy odpalić Complete wersji tej standalone, czyli exe. Czyli program po prostu Complete, nawet nie wtyczkę. Dlatego, znaczy instalator przynajmniej u mnie sam to otworzył i Complete rozpoczyna skanowanie. Skanowanie, czyli taką inwentaryzację, można powiedzieć, tych wszystkich instrumentów, które sobie pobrał i tworzy bazę danych, z której potem będzie mógł korzystać. Jeżeli tego nie zrobimy, to po otworzeniu Complete nie mamy w zasadzie nic. Jeżeli dodamy jakieś swoje presety, ściągniemy z internetu powiedzmy, albo, bo można ściągnąć sobie z internetu jakieś presety stworzone przez innych użytkowników na przykład Complete. O tym też będzie można parę słów powiedzieć za chwilę. No to żeby Complete, ten soft zaczął je widzieć, no to też trzeba odpalić soft i przeskanować bazę w poszukiwaniu nowych presetów. To chwilę zajmie. No i właśnie, jest lista dyskusyjna niewidomych użytkowników Complete. Lista jest po angielsku. Lista, oprócz tego, że tam są różnego rodzaju porady, można się tam dowiedzieć różnych fajnych rzeczy, to jest jeszcze folder na Dropboxie, który zawiera różne pomocnicze programy, które mogą pomóc w używaniu Complete. Właśnie chociażby program, który umożliwia nam dokonanie takiego skanowania na żądanie. No bo, no właśnie, Complete niby jest dostępny, ale wersja ta standalone, czyli wersja jako aplikacja exe, dostępna już nie jest. I trzeba to zrobić albo właśnie z tym softem, albo przy pomocy osoby widzącej, albo próbować robić to OCR-em. Udało mi się to tylko raz zrobić z OCR-em. A tak poza tym to mi się nie udało. Więc są różnego rodzaju tam programy pomocnicze. Są dodatkowe presety, które w pewnych sytuacjach mogą sprawić, że niektóre instrumenty staną się dla nas dostępne. Na przykład jest taki instrument bardzo filmowy, który się nazywa Action Strikes. Tu chodzi o takie różne dźwięki, jakieś bębny, niebębny, bardzo mocno filmowe. Domyślnie jest chyba cztery presety domyślnie, czyli cztery barwy. Natomiast sam produkt ma chyba ze 30 albo 40 instrumentów, tylko one nie są w żaden sposób, no nie ma z nich zrobionych barw i teoretycznie trzeba je po prostu sobie ładować przez interfejs niedostępny. I ktoś z listy dyskusyjnej z osobą widzącą te wszystkie instrumenty zapisał jako presety do Complete'a i te presety możemy sobie ściągnąć z internetu, możemy je zapisać u siebie i wtedy mamy dostęp do tych wszystkich instrumentów, które są w tym produkcie zawarte. I takich generalnie rzeczy, których normalnie nie jesteśmy w stanie zrobić i trzeba się wspomagać jakimiś presetami stworzonymi przez kogoś, no jest jeszcze kilka w Complete. No jest niestety kilka instrumentów, które, tak jak mówiłem, są nie bardzo dostępne, chociażby ten Massive, z którego w zasadzie nie jesteśmy w stanie zrobić tu czegokolwiek. A inne instrumenty są na tyle dostępne, że tam nie trzeba żadnych dodatków, żadnych jakichś tam presetów ściąganych z internetu. Po prostu uruchamiamy i gramy.

0: liście dyskusyjnej w plikach na Dropboxie możemy skorzystać zarówno z pomocy dla użytkowników Windowsa, jak i pomocy dla użytkowników Maca. Ponieważ Complete na Maca, jeżeli ściągniemy sobie, jeżeli współpracujemy z programem GarageBand albo Logic Pro X, to nie potrzebuje żadnego dodatkowego wsparcia, jeśli chodzi o accessibility, jeśli chodzi o dostępność. Complete po prostu mówi nam głosem voiceovera. To już testowałam i chodzi to bardzo fajnie i ciekawie. I są makra do Native Access, żeby sobie importować różne tam rzeczy, różne skróty klawiszowe i tak dalej. No dla Maca to jest trochę bardziej złożona sama instalacja tego, ponieważ tam Native Access jest w ogóle niedostępny i trzeba posługiwać się właśnie tymi makrami, które też zostały zrobione przez jakby współpracę ludzi niewidomych z osobami widzącymi. No ale jeżeli już mamy takie narzędzia i już jesteśmy w stanie z tego skorzystać, to zarówno na Windowsie, jak i na Macu jesteśmy w stanie z Complete'a w pełni skorzystać.
1: Także no jak widać, coś zrobili z dostępnością, ale no to nie jest jeszcze zrobione tak w 100%. W związku z tym można sobie zadać pytanie, czy w ogóle jest sens się w to bawić. No i odpowiedź nie jest taka jednoznaczna. To znaczy, to nie jest tak, że w ogóle nie ma opcji, że to jest jakieś, nie wiem, że to jest jakieś kłamstwo i oszustwo i w ogóle nie ma sensu się w to bawić. Absolutnie nie. Bo no po pierwsze mamy jednak tę dostępność samego Complete'a w formie VST, czy tam w formie wtyczki na Maca i to rzeczywiście działa. I ta dostępność, którą da się, znaczy i te rzeczy, które da się zrobić z klawiatury, są czytane dość dobrze. No problem zaczyna się wtedy, gdy są takie parametry, które z klawiatury zmienić się nie da, czyli chociażby ładowanie sampli wszelkiego rodzaju. No to rzeczywiście jest problemem. W związku z tym, no z drugiej strony, na pewno znajdą się ludzie, dla których no właśnie ta funkcjonalność jest najważniejsza. Ładowanie sampli, tworzenie brzmień od zera na syntezatorach. No i wtedy rzeczywiście można się zastanawiać, czy w ogóle iść w coś takiego. No ale też nie do końca, bo no są takie syntezatory, które z tego co wiem, rzeczywiście mogą, nie wiem czy wszystkie, ale na pewno dość dużo tych parametrów sobie mieć do nich dostęp z poziomu klawiatury. No i wtedy rzeczywiście jest fajnie. Nie wiem dokładnie jak to wygląda, no bo no tak jak mówię, jest 60 firm, które tworzą syntezatory i no nie jesteśmy w stanie wszystkiego kupić i wszystkiego przetestować pod względem dostępności. No, oboje jesteśmy na liście dyskusyjnej Complete, no i czasami obserwujemy sobie, co ludzie piszą, natomiast no, też nie wszyscy wszystko kupują, więc no, to też tak ciężko tutaj dyskutować o takich szczegółach, szczególikach. Niemniej myślę, że tak czy tak produkt jest dość ciekawy, Complete. To co, przechodzimy do praktycznej strony zagadnienia?
0: Tak, tylko oprócz praktycznych jeszcze wypadałoby powiedzieć, bo pewnie nasi słuchacze się zastanawiają, no dobra, zainstalowaliśmy już to Complete Control, no i jak zrobić, żeby to do nas mówiło? Czy to gada od razu po uruchomieniu programu, tak, czy trzeba na przykład jeszcze nacisnąć jakiś przycisk na klawiaturze i jaki przycisk? I tutaj odsyłam Was do manuala, jeżeli macie taką możliwość, przestudiujcie sobie manuala. Jest bardzo dostępnie i fajnie przejrzyście napisane. Jest niestety po angielsku, ale ja się zastanawiam, czy jeżeli wzrosłoby zainteresowanie Complete Control przez polskich niewidomych użytkowników, no to czy można by było na przykład kiedyś przetłumaczyć ten manual na polski?
1: Wiesz co, ja sprawdziłem sobie tłumacza Google, jak się z tym sprawuje, tak zupełnie z ciekawości. No nie jest to oczywiście wzór pięknego tłumaczenia, natomiast da się mniej więcej oszacować, o co chodzi Państwu w tym tłumaczu. Więc jeżeli ktoś nie z angielskiego, może się tym posiłkować. Generalnie rzecz biorąc, Żeby włączyć dostępność, trzeba nacisnąć z reguły Shift i któryś z przycisków. To na różnych klawiaturach jest różnie.
0: Tak, przycisk, który trzeba docisnąć do Shifta, nazywa się Scale Edit.
1: To w przypadku serii A i serii M, natomiast serii S to jest przycisk, zdaje się, Setup. I on jest w ogóle z drugiej strony klawiatury. Trzeba dwóch rąk, żeby te przyciski oba nacisnąć. I wtedy naciskamy jakby przycisk na samej górze po lewej i na samej górze po prawej całej klawiatury. Natomiast podejrzewam, że Native Instruments będzie rozwijał te swoje klawiatury, więc to, co my mówimy, no to jest stan na koniec kwietnia 2020 roku. Kiedy będzie to słuchane, tego nie wiem i jakie będą klawiatury, też nie wiem i w związku z tym nie wiemy, w jaki sposób w tych nowych klawiaturach będzie się tę dostępność włączało. Natomiast Native Instruments w manualu do każdej klawiatury o tym zawiadamia. I zawiadamia w taki sposób, że rzeczywiście można z tego skorzystać, nawet znając angielski bardzo słabo. No dobrze, to co? Przechodzimy do praktyki.
0: To teraz możemy przejść do praktycznej prezentacji instrumentów. Na pewno nie uda nam się
1: dzisiaj...
0: Wiesz
1: co, to jeszcze zanim jakby instrumenty jako takie... To ja bym jeszcze pokazał, jak wygląda ten proces chodzenia po instrumentach, wybierania barw i tak dalej, bo to jest dość fajne.
0: Jestem w stanie to pokazać. Mam nadzieję, że synteza będzie dla Państwa słyszalna. Już.
2: Browser results kranki EP.
0: O, jestem teraz właśnie w konkretnej tej. Muszę się cofnąć do listy wszystkich instrumentów, cofam się naciskając, znaczy nie naciskając, tylko tak no jakby przesuwając ten joystick w lewo.
3: Przechylając,
0: tak.
2: File types, instruments.
0: O, na początku jesteśmy teraz na jakby na najwyższym szczeblu tej takiej drabiny, można powiedzieć, wyboru kategorii. I tu mamy file types. I co mamy w file typesach? Mamy instruments, mamy...
2: Loops.
0: One-shots.
2: One-shots.
0: I tyle. No niektórzy mogą mieć jeszcze user content, albo jakieś user samples, user files, coś takiego.
1: User
0: no
1: to jest jeszcze gdzie indziej, to zmieniasz strony, zdaje się.
0: O, a czym?
1: No tym to zmiany stron w parametrach, albo naciskasz pokrętło, już nie pamiętam.
0: A tym, dobrze.
2: Loops.
0: Ale nas interesuje instruments i tutaj teraz przechylamy gałkę w prawo.
2: All. Black space.
0: I tutaj mamy teraz wszystkie instrumenty, które są doinstalowane w moim pakiecie, czyli Complete Start.
2: Kinetic Trips, Contact, Micro Prism, Monarch, Play Series Selection, Prism, Scarver Emaki, TRK-01 Bass, TRK-01 Bass.
0: O, i tutaj się kończy lista moich instrumentów, które ja mam. Cofam się teraz do początku. No i nie wiem, Tomku, czy ty pokazujesz dla porównania, ile ty masz?
1: Wiesz co, to zaraz mogę pokazać.
0: No to pokaż, tak dla porównania, ile ja mam w pakiecie Complete Start, a ile ty masz...
1: Dobrze, i teraz tutaj z kolei w Complete u mnie, w związku z tym, że mam tę klawiaturę dużą teraz tutaj podpiętą. No właśnie, pierwsze pokrętło.
4: Vendor, all vendors.
1: To służy do wybierania firmy, mam tylko jedną. Drugie pokrętło to jest.
4: Product, all products.
1: Trzecie, a tu teraz nie ma, to jest bank. Ty tego chyba nie masz. No dobra, to
4: product,
1: tutaj sobie wybiorę.
4: All products. Ebbiroat 50S, Ebbiroat 60, Ebbiroat 70S drummer. Ebbiroat 80S drummer. Ebbiroat vintage drummer. Absent. Action Strikes.
1: Jeszcze był Modern Drummer.
4: LCS Kiss. Analog Dreams. Balinese Gamelan. No. Black Space. Black Primes. Damage. Drum Lab. Ethereal Earth. The Valve Mutations. The Valve Mutations 2. The Valve R2. FM8. Form. George Duke Soul Treasures. Hybrid Kiss. Kinetic Metal, Kinetic Toys, Kinetic Treats, Contact, Contour, Massive, Massive X, Mikro. Manark. Placer. Polyple. Razer. Rise and Hit. Rounds. Skarbe. Skarbe Epre Bass. Skarbe Erickenbacker Bass.
1: No i tego jest jeszcze trochę, także...
0: Sami widzicie, jaka różnica jest pomiędzy taką standardową wersją, którą dostajecie, a tym Collector's Edition. To jest po prostu setki tysięcy brzmień i tyleż samo godzin przeglądania tego, jakbyśmy chcieli to wszystko od A do Z.
1: Dokładnie. Ja to sobie teraz ustawię na All.
4: All Products.
1: No i dobra, powiedzmy, że no nie wiem, co tu do czego jest. I chciałbym po prostu wybrać sobie jakiś typ instrumentu, typu piano na przykład.
4: Type, all types.
1: No to wybieram.
4: Bowed strings. Drums. Instruments. Organ. Piano keys.
1: Dobra. Potem mam
4: subtype,
1: jeszcze...
4: all subtypes. Celeste. Clarinet. Digital piano, electric piano, grand piano.
1: Dobra, niech będzie, że electric. I teraz mogę sobie tą dużą gałą wybierać presety. I jest bardzo fajna rzecz, bo oprócz tego, że on będzie czytał, jaki to jest preset, to jeszcze zagra.
4: LCS Keys, All That Jazz, Ambient Planet, Audience Bigot, Audience. Big Piano String.
1: O, ciekawe co to jest. To nawet nie wiedziałem, że jest coś takiego dziwnego. I teraz wystarczy, że nacisnę to pokrętło.
4: Preset, Big Piano String.
1: I ładuje mi się w tej chwili to takie dziwne piano. Nawet nie wiem, z jakiego to jest syntezatora. W sumie chciałbym wiedzieć, ale nie wiem. No i tutaj mam właśnie jakieś parametry, którymi sobie mogę zmieniać.
4: Controller 1, tremolo. Filter mod stret. Filter mod o. Stretch time OS. Stretch time OSC. Stretch time OSC.
1: Ciekawe co to... Wiele zmienia.
4: Tremolo.
1: Ten filtr. A, włączyłem tremolo. To z pierwszego pokrętu. Tremolo.
4: Filter mod stret.
1: To coś? Jakiś filtr? No, rzeczywiście on coś tu robi. No, nawet nie wiem, co to jest za instrument, więc... I mogę się poruszać po stronach tych parametrów i one też są z reguły jakoś tam nazwane. Pierwsza strona
4: Controllers
1: to jest.
4: Controllers 1. Controllers 2. Master Envelope. Master Envelope. Master Envelope.
1: Aha, i tyle. Okej. Okay. No, niech będzie. I tu widzę, że tu mam tylko 3 strony parametrów, czyli w sumie 24 parametry. Więc podejrzewam, że tu jest jeszcze ileś różnych parametrów, które on tu nie uwzględnia.
4: Controllers 2.
1: Jeszcze?
4: Controllers 2. Effect Filter F. Effect Feedback. Random. Channel Volume. Panel R. Pan FB.
1: No Master właśnie, Envelope. Trzecia strona.
4: Master Envelope. Attack. Decay. Sustain. Release.
1: Aha, i reszta pokrętła pusta. I w zależności od instrumentu, no to różne te pokrętła będą miały różne parametry. Ja teraz spróbuję zmienić instrument na jakiś inny.
4: Big Chamber Cinema.
1: No na przykład coś takiego. Jeszcze się nie załadowało. No takie fajne pianko do różnych innych rzeczy. I tu z kolei pokrętła będą miały trochę inne funkcje.
4: Blend AB. Sustain. Release. Cut off. Lid open. Rirp. Echoes. Level.
1: To jest pierwsza strona.
4: Page 1.
1: Się nazywa. Tak właśnie, potem jest...
4: Page 1.
1: Aha, jest tylko jedna strona.
0: Tylko okay. jedna.
1: No i tu ma jakiś blend AB.
0: Zauważ, że masz pianinko z padem, więc może robisz miks pomiędzy pianem a padem, tym blendem.
1: Nie, to jest miks pomiędzy albo zwykłym pianem, albo e-pianem, patrz. Albo...
0: A, o proszę.
1: No, to jest prawdopodobnie z... Boże, już teraz nie będę jak się na rozszerzenie nazywa. No, w każdym razie, no, jak widać, wybrałem piana i są rzeczywiście jakieś brzmienie fortepianowe. I mnie naprawdę nie musi interesować, z jakiego to jest produktu. Ważne, że jest to piano. I mam piano, tak? Różne te fortepiany. No i co? I jakby mogę sobie, mając wtyczkę do pobrania, ona co prawda... jest nieoficjalna, ale jednak mógłbym poruszać się tą klawiaturą po riperze, włączać nagrywanie, odtwarzanie, teoretycznie metronom, coś tam jeszcze, jest jakiś arpeggiator tutaj wbudowany, tylko nie pamiętam, czy to jest, który to jest u mnie przycisk. A nie, to nie jest to. O, jest. Właśnie nacisnąłem ten przycisk, dwa razy shift się naciska i się wtedy wchodzi w training mode, czyli naciskam teraz ARP. Tak, i udaje, że gram. Są oczywiście całe również ustawienia tego arpeggiatora, jak on ma grać, w jakiej kolejności. Jest ileś ustawień, ileś stron tych ustawień, bo ten ARP też mogę sobie, jeszcze raz go włączę. Teraz nacisnę Shift i ARP, wtedy powinno być ARP 80 chyba. Tak, i teraz pokrętła zajmują się arpeggiatorem. No powiedzmy rytm. A nie, to jest to, rytm.

0: Tak. No i w ten sposób mogę sobie też, mam tu ileś stron dotyczących tego całego ARPA, mam też skalę, mogę włączyć skalę. Czyli nawet na czarnych klawiszach mam tylko i wyłącznie gamę C-dur. Teraz przejadę sobie chromatycznie w ten sposób przez samą klawiaturę, znaczy oktawę. I mogę różne te skale sobie wybierać i też je jakoś tam edytować. Po zainstalowaniu tego całego Complete miałem tych brzmień, teraz już nie pamiętam, 114 chyba tysięcy z kawałkiem. I tego się nie da przejrzeć, tak, po prostu się nie da. Do tej pory są takie brzmienia, które mnie zaskakują.
1: Jakby sobie policzyć, dajmy na to, nie wiem, 10 sekund na jedno brzmienie razy 114 tysięcy.
0: No, to nie da się. Nie da się tego fizycznie przejrzeć. Ja teraz tutaj w trakcie tej audycji, którą teraz prowadziliśmy, ten taki dziwny fortepian, ja go dopiero teraz odkryłem, nawet nie wiem, z jakiego to jest syntezatora. Pierwszy raz na to brzmienie trafiłem. Mam Complete ten pełny od ponad 2 miesięcy. Bawię się nim dość regularnie i długo. No, jak widać, to nie wystarczy, żeby te wszystkie brzmienia mieć jakoś ogarnięte. Także naprawdę to po prostu można się tym bawić i bawić i bawić i bawić i jeszcze wszystkiego nie odkryć. Zwłaszcza gdy się jeszcze czyta instrukcje i potem się okazuje, że tu jest jeszcze ileś różnych możliwości. W tych instrumentach to naprawdę...
1: A instrukcja obsługi, jeszcze do niej tak wracając, jest dosyć gruba i taka, można powiedzieć, potężna. Ja przyznam się, że nie czytałam jej od deski do deski.
0: Ja chyba od deski do deski nie wiem, czy czytałem, czy prawie czytałem, ale sporo czytałem tej instrukcji do Complete'a. Oczywiście oprócz tego każdy instrument ma swój manual. I on też nie jest, i on też czasami jest co najmniej tak duży jak manual od Complete, jak nie większy, na przykład w przypadku kontakta. W ogóle, no właśnie, to jest w ogóle ciekawa rzecz, bo nie wiem, czy zauważyłaś, że Complete zawiera kilka bibliotek do kontakta. Chociażby Place Series Selection. Tak. Okrojone. Ale to jest w ogóle bardzo ciekawie. Ładujemy Complete na ścieżce, znaczy ładujemy, otwieramy Reapera. W Reaperze otwieramy Complete. W komplecie otwieramy kontakt, a w kontakcie dopiero otwiera się jakieś tam brzmienie. Także tych różnych program, który otwiera podprogram i tak dalej, to jest dużo.
1: Jeżeli się chce, to można odpalić sobie każdą wtyczkę osobno, ale to wtedy cała zabawa z Complete'em się kończy. Ponieważ jeżeli chce się odpalić na przykład kontakta samego, no to już wtedy trzeba mieć dodatkowe skrypty, żeby obsłużyć kontakta. Tak, na szczęście są takie skrypty. No i też trzeba nadmienić fakt, że jeżeli kupujemy bibliotekę do kontakta, a o kontakcie to mógłby być nawet osobny podcast, to musimy się liczyć z tym, że nie wszystkie firmy sprzedające biblioteki do Native Instruments Contact są wspierane przez Complete'a. Biblioteka wasza w kontakcie może być widziana i możecie ją z powodzeniem obsłużyć za pomocą na przykład darmowych skryptów Contact Access. W sensie, no skrypty są płatne, można je kupić w pełnej wersji, ale można również skorzystać z demo darmowego, które pozwala na też wiele możliwości. No ale Complete już Wam tego nie daje.
0: Tak,
1: i na
0: chociaż...
1: stronie Native Instruments jest sekcja poświęcona kontaktowi i bibliotekom, które są zgodne ze standardem Native Complete Standard, czyli tym NKS, o którym Tomek mówił wcześniej.
0: To się zgadza. Natomiast tu takie małe pocieszenie. Jeżeli mam dowolną bibliotekę, która jest zarejestrowana w kontakcie naszym, który sobie tam pobraliśmy, to taka biblioteka w zakładce User, ona się pojawi. Bo ja to już sprawdzałem. Kilka takich bibliotek, które nie są zgodne z Complete Control, ale jeżeli załadowałem sobie kontakta, jeżeli wszedłem sobie do tej biblioteki User, jeżeli sobie wybrałem kontakt, to miałem tam brzmienia właśnie te, które wszystkie brzmienia, które jakby kontakt widzi, że w nim są. Niekoniecznie to muszą być brzmienia z biblioteki wspieranej przez NKS. Natomiast te brzmienia, które nie są wspierane przez NKS, najczęściej nie mają tych takich, to się nazywa preview, czyli to, że ja kręcę sobie pokrętłem i od razu słyszę, jakie to jest brzmienie. To jest w ogóle bardzo fajna rzecz.
1: Bez ładowania.
0: Natomiast ona nie wymaga ładowania całej biblioteki. To jest osobny plik, który musi być na dysku. Nie wiem, czy ty widziałaś, jest biblioteka właśnie preview, to się nazywa. I cała ta biblioteka preview ma chyba 7 giga. I to są tylko takie pojedyncze, krótkie brzmień, takie próbki brzmień z każdego instrumentu. Mało tego, nie tylko z tych instrumentów, które mamy w CompMeet, ale chyba każdego, który jest kompatybilny, bo tam widziałem również biblioteki innych producentów w tym preview. Także to jest dość skomplikowana historia. Ale jak widać, to jakoś działa. No i rzeczywiście ta biblioteka jest takim czymś, w ogóle complete. To jest takie coś, co rzeczywiście może nam naprawdę nieźle pomóc w ogarnianiu tego tworzenia muzyki. Może nad tym szaleństwem jakoś tam, to może być jakaś metoda na to całe szaleństwo. Niekoniecznie dla wszystkich, ale myślę, że na pewno znajdą się osoby, dla których będzie to wybawieniem. Oczywiście na pewno również znajdą się osoby, które nie do końca na tym skorzystają, powiedzmy, ale myślę, że tak czy tak, nawet jeżeli nie podobają nam się brzmienia Native Instruments, bo one mogą się nie podobać, one są dość specyficzne.
1: Dość eksperymentalne czasami.
0: Tak, i dość tak, rzeczywiście. I trochę szkoda. Natomiast są takie firmy, które produkują instrumenty, które są absolutnie przydatne w różnego rodzaju muzyce, takiej popularnej również, i filmowej, i jakichś tych stylach, powiedzmy, około klubowych, jakichś innych historiach. To wszystko jest, znaczy wszystko. Są takie instrumenty, które przydadzą się praktycznie, znaczy inaczej, każdy znajdzie, myślę, taki instrument, który będzie współpracował z Complete i jeżeli tak rzeczywiście będzie, to fajnie jest taką klawiaturkę mieć. Nawet żeby kupić sobie tą klawiaturkę najmniejszą za te 500 zł, nawet niekoniecznie tak, żeby na niej grać, ale po to, żeby mieć te pokrętła, żeby mieć te ładowanie sampli, bo to rzeczywiście może bardzo nam pomóc i przyspieszyć cały proces tworzenia.
1: A myślę, że z czasem Native Instruments pomyśli o dodaniu do funkcji dostępności jakiejś wyszukiwarki presetów, bo jak już będziemy z tego regularnie korzystać, to już będziemy na przykład mieli obraz w głowie, co załadować na daną ścieżkę, czego tutaj użyć. No i zamiast, wiadomo, ładować sobie tego wszystkiego i przemieszczać się po tych brzmieniach, nawet ograniczając się i filtrując do danej kategorii charakteru czy jakiegoś tam produktu, to będziemy chcieli również sobie posegregować nasze najczęściej używane albo ulubione brzmienie w jakąś taką sekcję ulubionych.
0: Ale to już jest ulubione, nie wiem czy wiesz. Da się ładować ulubione, znaczy brzmienie oznaczać jako ulubione. Już nie pamiętam, jak to się robi, ale jest coś takiego.
1: A nie myślisz, że to jest tylko w eskach?
0: Nie, to jest wszędzie. To jest shift i któryś klawisz, już nie pamiętam teraz który, ale to jest. Może się o tym zapytać na liście, bo już nie pamiętam w tej chwili, która to jest kombinacja. Najwyżej w komentarzu dopiszemy, jak znajdziemy, bo ja teraz nie pamiętam, ale to się rzeczywiście przydaje. I potem można sobie wybierać, czy chcemy tylko ulubionych, czy chcemy wszystkie brzmienia. I to jest fajne wtedy. Natomiast nie wiem, czy o tym słyszałaś, bo gdzieś o tym kiedyś ktoś pisał na liście, że podobno użytkowników nie wiem, czy wiesz, ile procent wszystkich użytkowników Complete stanowią niewidomi.
1: Właśnie coś słyszałam, że Native Instruments pochwaliło się, że to jest jakiś tam znaczący procent użytkowników Complete Control stanowią niewidomi. Z uwagi na to accessibility.
0: Znaczy to stanowi 5%, natomiast 5% to jest moim zdaniem na tyle dużo, że to już jest taka grupa, o której warto pamiętać. I coś w tym może być, bo na przykład gdy patrzyłem sobie na jakichś innych forach, takich ogólnych dla dźwiękowców, dla klawiszowców, dla muzyków Complete, no to jest to coś, czym niektórzy się bawią, natomiast to nie jest wcale takie wow, jak jest dla nas, dla niewidomych.
1: Ja przyznam się szczerze, że gdyby nie filmik Andre Luisa, który pokazywał, jak Complete Control działa, to w ogóle nie wiedziałabym o istnieniu czegoś takiego.
0: No, to jest jeszcze, przynajmniej u nas w Polsce nie jest to jakoś szeroko znane, no ale po to też nagrywamy ten podcast, tę audycję.
1: Tak jest. I myślę, że ta audycja będzie rozpoczęciem, albo już była rozpoczęciem dla cyklu poświęconego w ogóle Complete Control, no bo o tym można opowiadać, to jest temat rzeka. I na razie tutaj opowiadamy o ogólnych aspektach. Czym w ogóle, co to jest, z czym to się je, dlaczego to jest takie wow, ale można też zrobić, jakby wyszczególnić niektóre kwestie, na przykład zrobić podcasta opartego na samej instalacji i pobieraniu.
0: To znaczy, ja już zrobiłem kilka podcastów o instrumentach Complete. Chciałem zrobić o instalacji, natomiast ta instalacja tutaj mi tyle czasu zajęła i tu trzeba się było tak cofać do różnych rzeczy, że w końcu mi się to nie udało za bardzo. Dlatego teraz tylko powiedziałem,
1: że myślę, że na początek moglibyśmy zrobić o instalacji samego Complete Start. Bo u mnie to się robi dość intuicyjnie i ciekawie.
0: To w takim razie będzie można zrobić jeszcze na audycję o instalacji Complete. Ja gdzieś mam jakieś takie notatki z tej instalacji, nie wiem, czy nawet nie jakieś nagrania, więc też będę mógł dołączyć. I pewnie razem byśmy jeszcze mogli zrobić o tych instrumentach z Complete Start. A ja swoją drogą już nawet kilka przygotowałem takich audycji na temat poszczególnych instrumentów, gdzie dość dokładnie pokazuję, co się da, czego się nie da, co się da, znaczy co jest dla nas niedostępne, a tak w ogóle się da i takie różne historie. No dobrze, to chyba nie pozostaje nam nic innego, no jak się pożegnać. To taki wstęp do audycji o Complete, bo ich będzie kilka co najmniej. Bo to jest
1: temat... Mam nadzieję, że gdzieś tam zachęciliśmy.
0: Też mam nadzieję, bo to jest rzeczywiście temat taki, który starczy na dużą audycję, a zwłaszcza, że to nie są tanie rzeczy, jak mówił taki jeden. No to myślę, że trzeba to pokazać dość dokładnie.
1: Jeszcze mogę powiedzieć na koniec o takiej różnicy cenowej, bo ty, Tomku, wspominałeś o cenie za Complete Seria M, a ja mogę powiedzieć, że na lipiec 2019, czyli wtedy, kiedy ja kupowałam sobie Complete'a, zapłaciłam za niego 899 zł, a 49 dokładnie.
0: Czyli 4-oktawowa. To ja jeszcze tak na sam koniec, za chwilę się pożegnamy tak prawdopodobnie, natomiast warto jeszcze powiedzieć o tym, że z reguły, właśnie albo w lipcu, czasami też w okolicach Black Friday, Native Instruments potrafi zrobić dość spore obniżki, zwłaszcza na soft. I wtedy można kupować albo poszczególne pakiety, albo jakieś upgrade'y. Zdarza się, że za nawet połowę ceny takiej normalnej.
1: A propos jeszcze wtedy... obniżek za soft... Nie wiem, czy ty, Tomku, też tak dostałeś, ale ja z zakupem Complete Series A dostałam voucher 25 euro na zakupy na stronie nativeinstruments.com.
0: To nie jest promocja, to tak po prostu jest. Dostaje się za każdą klawiaturę, za każdy Complete dostaje się taki voucher.
1: On jest ja ważny teraz mam 3 albo 4 takie vouchery. Pół roku od rejestracji instrumentu.
0: Generalnie rzecz biorąc, tak sobie kiedyś liczyłem, że gdyby chcieć kupić właśnie taką małą klawiaturkę i najwyższy Complete, ale w tej promocyjnej cenie, to można teoretycznie za 4000 mieć ten najwyższy pakiet, klawiaturkę, którą można to wszystko sterować. No a 4000 to już jest naprawdę cena, która... No to jest w zasadzie tyle, co byśmy zapłacili za średniej klasy keyboard, a brzmienia z Native Instruments nijak się mają do brzmień
1: średniej klasy keyboarda. Trzeba też wspomnieć o tym, że jaki by keyboard nie był, tak, jaka stacja robocza czy cokolwiek, no to jednak te brzmienia na pokładzie tego czegoś są ograniczone, a tutaj ogranicza nas jedynie pojemność naszego dysku.
0: To się zgadza. I teraz i naprawdę w Complete te brzmienia są bardzo profesjonalne, one się nadają do bardzo profesjonalnego użytku. Naprawdę zdarzają się, myślę, gry, filmy, które można spotkać gdzieś tam u siebie, obejrzeć, tudzież pograć na wysokim poziomie, do których muzyka była tworzona właśnie przez albo między innymi, albo nawet i wyłącznie przy użyciu Native Instruments Complete, któregoś z pakietów. Dobrze, to ja w takim razie chyba proponuję, żeby rzeczywiście pożegnać się. Czekamy na pytania w komentarzach. Będziemy te pytania starać się czytać i na nie odpowiadać. No i nie pozostaje mi nic innego, jak przypomnieć, że ja nazywam się Tomek Bilecki. Razem ze mną w studiu była Julia Dzierżek. No i do usłyszenia w kolejnych audycjach.
1: Do usłyszenia, trzymajcie się.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przed mikrofonem Adrian Potrzebowski. Jest to moja pierwsza po wielu latach próba nagrania jakiegokolwiek podcastu, więc mam nadzieję, że nie będzie najgorzej. A dzisiaj mam dla Was porównanie dwóch rejestratorów dźwięku, Zuma H1 i Tascama DR05. O Zoomie H1 było swego czasu dość głośno, gdy wyszedł, a to z tego powodu, że nie ma on menu i jest właściwie w 100% dostępny dla osób niewidomych. A dlaczego Tascam? Otóż z wielu recenzji, które czytałem czy też obejrzałem w internecie, wynikało, że jest to bezpośrednia konkurencja dla Zooma H1. Tascam i Zoom to urządzenia w podobnej klasie cenowej. Takie rejestratory z tej najniższej półki cenowej, bo obydwa można dostać już w granicach 400 zł, nawet niżej. Zarówno Zoom H1, jak i Tascam DR05 są to urządzenia, które rejestrują do formatu WAVE 24 bity 96 kHz, jak również do wielu jakości formatu MP3. Zoom, jak dobrze pamiętam, od 48 kilobitów do 320, a Tascam nawet od 32. Co to dużo mówić, brzmi to fatalnie. Tak więc raczej tylko WAVE, jak już to MP3 320. Ale nie o tym jest mowa w tym podcaście. Mam zamiar skoncentrować się na opisie tych urządzeń, przedstawić ich funkcje, jak również zademonstrować kilka próbek, jak spisują się w praktyce. No i cóż, należy zacząć od opisów tego, co dostajemy w pudełku. Zarówno Zoom, jak i Tascam nie wyposażają swoich urządzeń jakoś nadmiernie. Podstawowy zestaw składa się oczywiście z samego urządzenia, baterii, w przypadku Zooma jednej, 2A, czyli zwykłego paluszka, a Tascam dwie baterie, też paluszki. Dostajemy również kabelek USB, kartę pamięci. W przypadku Zooma jest to osobna karta. W przypadku w pudełku, żeby samemu sobie ją właśnie zainstalować w urządzeniu. A w przypadku Tascama dostajemy już kartę zamontowaną, włożoną do urządzenia. Nie będę mówić, jakie są to pojemności, bo to wszystko myślę zależy też od sklepu, z którego zamawiamy. Ale najczęściej jest tak, że Zoom daje 2 giga. Z Tascamem można otrzymać kartę pojemności 2 albo 4 GB. Prócz jeszcze instrukcji, nic więcej nie dostajemy w zestawie podstawowym. Można oczywiście zainwestować w dodatkowe akcesoria. A tutaj już zarówno Zoom, jak i Tascam, myślę, pokazują, na co ich stać i rzeczywiście dość hojnie wyposażają swoje urządzenia. Więc w przypadku Zooma, dokupując za około 110-120 zł zestaw APH1, otrzymujemy statyw, na który montujemy urządzenie, zasilacz, piankę windscreen właśnie w formie pianki oraz jakiś tam adapter, taki stick, który sprawia, że możemy sobie właśnie przymocować do niego zooma i trzymać go w ten sposób, nie narażając się przy tym na odgłosy pocierania dobiegające z obudowy samego rejestratora. A, no właśnie, zapomniałem jeszcze o etui, które również dostajemy. Jest to etui bardzo schludne, bardzo poręczne, ze smyczą, zapinane na zamek, w którym zmieści się zoom. Jest niestety, windscreen już nie wejdzie. Na przodzie etui jest wygrawerowany, czy też naszyty, naklejony napis Zoom, nazwa marki. I w nim właśnie sobie ten zoomek leży i można go w ten sposób dość wygodnie transportować. Zestaw akcesoriów Tascama jest podobny, ale zamiast takiego etui dostajemy taką szmacianą torbę, usztywnioną jakimś kawałkiem tektury czy czymś takim, w której mieści się sam rejestrator, jak również windscreen przy odrobinie wysiłku. Trzeba trochę pokombinować, ale wszystko się ładnie zmieści. Jest to torba zapinana na rzep. Ponadto dostajemy jakieś przejściówki do podłączenia rejestratora do kamery. No i windscreen, który w odróżnieniu od zooma jest taki futrzany, fajny windscreen. Ale o windscreenach i o tym, jak się spisują, jeszcze postaram się powiedzieć. Przejdźmy może do porównania obu rejestratorów. Już na pierwszy rzut oka widać, że Tascam jest większy od Zooma, cięższy. No zapewne też dlatego, że jest na dwie baterie, a nie na jedną. Oba urządzenia wykonane są z plastiku. W obu przypadkach jest to plastik taki dość solidny. Nie wyglądają, jakby miały się rozlecieć po pierwszym upadku. Plastik u Zooma jest bardziej gładki. Jednak urządzenie przy potrząśnięciu widać, że wszystko tam lata, przyciski się odzywają. Klapka też poskrzypuje. Natomiast Tascam trzeba się naprawdę postarać, żeby coś z niego wydobyć. I wydaje się jednak trochę taki lepiej spasowany od Zooma. Długość urządzeń jest podobna, gdy ja tak przyłożę jedno do drugiego. Bardzo, bardzo podobnie. Jednak Tascam jest przynajmniej dwukrotnie szerszy od Zooma. Zresztą zaraz podam dokładne wymiary, bo nie mam linijki w palcach. Zoom H1 ma wymiary odpowiednio szerokość 4,4 cm, długość 13,6, a grubość 3,1 cm. A Tascam 6,1 cm szerokość na 14,1 cm wysokość i 2,6 cm grubość. Czyli wiadomo, zoom trochę grubszy. Dane techniczne pokazują, że z bateriami zoom waży jakieś 60 gramów, a Tascam 116 gramów. A teraz opis samych urządzeń. Zacznę od Zooma, bo o nim już był podcast, więc tylko pobieżnie go opiszę. Na samej górze, osłonięte takim plastikowym pierścieniem, znajdują się mikrofony. Ten pierścień jest bezpośrednio częścią obudowy. Wychodzi bezpośrednio dalej, przechodzi właśnie w obudowę. Są to mikrofony ustawione pod kątem 45 stopni, dające pokrycie 90 stopni. Są to mikrofony XY.
4: Na przedniej ściance Zooma znajduje się wyświetlacz, a pod spodem tylko jeden okrągły przycisk Record w takiej ramce w kształcie okręgu. Sam przycisk ma również na środku wgłębienie.
3: Poniżej jest nazwa modelu i nazwa producenta. Lewa ścianka, u góry wejście słuchawkowe i przyciski do regulacji głośności wyjścia. Zwiększenie i zmniejszenie głośności. Prawa ścianka, wejście mikrofonowo-liniowe i cała seria przycisków, które w operowaniu nimi są dość niewygodne, bo skok mają taki niewyraźny, przynajmniej niektóre. Większość też znajduje się w takim w głębieniu, więc wciśnięcie ich też stanowi niejaki problem. Więc od góry pod wejściem mikrofonowo-liniowym są przyciski do zwiększania i zmniejszania głośności wejścia, czyli mikrofonów. Dalej są przyciski nawigacyjne. Do przodu play alias stop i do tyłu, które służą również do przewijania nagrań. Poniżej jest przycisk erase, czyli usuń, a zaraz pod nim znajduje się włącznik urządzenia, który działa również jako hold, czyli zablokowanie wszystkich klawiszy po przesunięciu go w górę. Jest to taki przycisk jak właściwie taki suwak, jak mają Olympusy, że właśnie po przytrzymaniu przez około 3 sekundy urządzenie się załącza, po ponownym przytrzymaniu urządzenie zostaje wyłączone. A po przesunięciu go w górę oczywiście włącza się hold. Poniżej jest jeszcze wejście mini USB do podłączenia urządzenia do komputera. Oczywiście zapomniałem wspomnieć, że na lewej ściance poza wejściem słuchawkowym i przyciskami do regulacji głośności znajduje się również slot na kartę microSD. Tylnia ścianka, są to trzy suwaki dwupozycyjne, góra-dół. Odpowiednio po lewej stronie jest to przycisk zmiany formatu, włączania, następny to włączanie automatycznej regulacji głośności, a najbardziej po prawej włączenie filtru dolnozaporowego, czyli tak zwanego low cut filter. Poniżej tych suwaków znajduje się gwint na statyw. Dalej jest głośnik, bardzo mały, oraz slot na baterię, komora baterii. I to właściwie wszystko, jeśli chodzi o Zooma H1. Przejdźmy może do Tascama, gdyż jest to dość ciekawy rejestrator pod kątem jego budowy i działania. Na samej górze znajdują się dwa mikrofony w charakterystyce AB, bo jakby wystają one niemalże z boków tego rejestratora, jednak nie do końca, bo mają swoje takie nisze na górze, ale jednak nie po bokach. Nie jest to na przykład tak jak w Rolandzie R05, gdzie właśnie mikrofony bezpośrednio wystają jako takie dwa walce.
4: Jakbym miał to do czegoś przyrównać, to bardziej tak jak jest to w Olympusach, na przykład LS14 czy LS10, LS11.
3: Po środku między mikrofonami znajduje się wejście na zewnętrzny mikrofon. Jest to też wejście liniowe. Lewa ścianka posiada wejście na słuchawki oraz suwak hold. I teraz pytanie, czym to ustrojstwo się włącza? Ale do tego jeszcze dojdziemy za moment. Prawa ścianka również jest dość uboga, bo oprócz slotu na kartę microSD, który jest osłonięty taką zaślepką, która bardzo fajnie pasuje do obudowy. Jest to taka zaślepka gumowa, którą można podważyć i wysunąć. Poniżej znajduje się jeszcze tylko port mini USB. No oczywiście front to jest wyświetlacz. Pod spodem znajdują się dwa przyciski. I jest to, jakby się można było spodziewać, stop i rekord. I uwaga! W Tascamie DR05 przycisk stop funkcjonuje też jako włącznik. Jest to rzeczywiście dość nietypowe, chociaż jeżeli dobrze pamiętam, Edirola R09, to mniej więcej też on miał osobny przycisk do włączania i to nie był wcale suwak. Ale w przypadku Tascama włącznik funkcjonuje również jako stop. Więc gdy przytrzymamy go przez jakieś 3 sekundy, urządzenie startuje, co słychać w słuchawkach. Zresztą nawet po przysunięciu urządzenia do ucha słychać taki właśnie szum wydobywający się z głośnika. Nawiasem mówiąc, głośnik znajduje się z tyłu. Tam również znajduje się gwint na statyw i pokrywa baterii. Poniżej znajduje się 8 przycisków. Nie, właściwie 9. Jest to takie duże koło. Obramówka nawet jest właśnie taka w kształcie koła wokół tych przycisków nawigacyjnych. I więc prócz 4 standardowych przycisków, czyli góra, dół, prawo, lewo, które służą w nagrywaniu i odtwarzaniu, góra, dół do regulowania głośności wyjścia, lewo, prawo w nagrywaniu do regulacji głośności wejścia, a w menedżerze plików czy w menu do cofania się lub do przodu właśnie przeglądania listy plików, czy też zwijania opcji w menu. Tak, bo rejestrator ma menu. No i oczywiście przytrzymując te przyciski przewijamy plik do tyłu, do przodu. Po środku znajduje się przycisk play, który jednak nie funkcjonuje jako pauza. Poza tymi 5 przyciskami znajdują się też takie w tej ramce 4 przyciski oznaczone kropkami. Ich znaczenie na pierwszy rzut oka może się wydawać bardzo enigmatyczne, bo niewiele jesteśmy w stanie wydedukować po samych przyciskach. W pierwszym momencie, gdy wziąłem rejestrator do ręki, zdawało mi się, że te przyciski to nie są wcale przyciski, ale część tych przycisków nawigacyjnych. Ale potem okazało się, że jednak nie, że są to osobne przyciski, które pełnią pewne określone funkcje w rejestratorze. A mianowicie, no właściwie najważniejsze to są 2 górne, czyli lewy i prawy, gdyż z nich prawdopodobnie będziemy korzystać najczęściej. Po lewej stronie jest przycisk menu, po prawej przycisk tak zwanego quick menu, ale o tym jeszcze powiem później. 2, które znajdują się niżej, to przycisk służący do regulacji tempa odtwarzania.
4: Robi się to w ten sposób, że naciska się ten przycisk, a potem strzałkami góra-dół można swobodnie regulować sobie to tempo odtwarzania. Prawdę mówiąc, jest to dość sztuczne i znacząco zniekształca jakość dźwięku, więc w każdym razie mnie się to jak na razie jeszcze nie przydało.
3: Przycisk po prawej jest to przycisk wstawiania znaczników, który rzeczywiście może być przydatny w niektórych sytuacjach, gdy na przykład nagrywamy plik trwający długo. Przyciski, właściwie wszystkie. Tak wygląda Tascam DR05. Jak mówiłem, urządzenie dość solidne. Leży w dłoni całkiem nieźle, chociaż oczywiście osoby o mniejszych dłoniach mogą mieć z nim problem. W tym przypadku zoom raczej jest lepszą opcją. Ale nie jest najgorzej. A teraz, dlaczego w ogóle zajmuję się tym urządzeniem, skoro ono posiada menu i to w dodatku nieudźwiękowione? A to z tej prostej przyczyny, że menu w Tascamie nie jest przewijane. Gdy jesteśmy na górze, wciśnięcie strzałki w górę nie powoduje przeskoczenia na ostatnią opcję. Problem jest tylko taki, że urządzenie pamięta, na której opcji byliśmy ostatnio, ale zapamiętanie układu tego menu nie jest trudne, więc wystarczy w takim wypadku ponaciskać parę razy strzałkę w górę, żeby znaleźć się na pierwszej opcji, zwłaszcza że większość menu jest to w stylu on-off i nie jest to trudne do zapamiętania. Menu Tascam ma kilka, ale tak naprawdę chyba najważniejsze jest to menu record. Ponadto urządzenie dysponuje jakiś tam metronom, jakiś tam tuner, tego typu rzeczy, ale raczej nie sądzę, żeby ktoś właśnie korzystał z takich udogodnień jak metronom czy tuner. Mówię tu oczywiście o osobach niewidomych. Funkcja overdub też jest. Niestety nie miałem okazji jeszcze się nią pobawić. Zresztą manual, instrukcja obsługi Tascama, dostępna w pliku PDF, jest dość przystępnie napisana i te menu są mniej lub bardziej tam rozpisane, a właśnie menu record szczególnie jest łatwe do odnalezienia, więc wystarczy tylko poprosić na początku jakąś osobę widzącą o określenie nam, w którym kierunku należy przewijać to menu i jakie są opcje domyślne, a wtedy właściwie już nie będzie żadnego problemu. W menu record najważniejsze opcje znajdują się właściwie na samej górze. Jest to format, gdzie wybieramy między wave'em 16 a 24-bitowym, jak również MP3-kami od 32 do 320 kilobitów na sekundę. Następny jest to sampling rate, gdzie wybieramy w przypadku MP3-ek 44,1 a 48 kHz, a w przypadku Wave'a dochodzi jeszcze 96 kHz. Niestety nie ma opcji pośredniej, czyli 88,2 kHz. Następną opcją w menu Record jest wybór między nagrywaniem stereo a mono. Następną opcją jest wybór rozmiaru pliku, jaki chcemy nagrywać. I można wybrać od chyba 64 do 2 GB. Jest to maksymalny rozmiar, do jakiego może nagrywać Tascam. Następną opcją jest włączenie plugin power, a jeszcze kolejną włączenie filtru dolnozaporowego. I mamy do wyboru chyba 80, 120, nie, 40, 80, 120 i chyba coś tam jeszcze herców. Ale przyznam się szczerze, że nie bawiłem się filtrem low cut. W każdym razie jest i można go w każdej chwili włączyć. Spytacie, a gdzież są limitery lub kompresory? Są. Ale do tego służy, do ich ustawiania służy tak zwane quick menu, o którym już wspomniałem. Przycisk po prawej stronie przycisku menu, właśnie jest to quick menu. I żeby się tam dostać, trzeba włączyć urządzenie, wejść w stan gotowości, standby, nagrywania i wtedy po naciśnięciu pierwszą opcją, która się pokaże, jest ustawienia limitera. Tascam ma trzy opcje automatycznej regulacji głośności. Tak zwany Peak Reduction, Automatic Gain Control oraz Limiter. Warto dodać, że w przypadku limitera i Peak Reduction możliwe jest regulowanie głośności ręcznie, strzałkami lewo-prawo. Automatic Gain Control oczywiście, jak sama nazwa wskazuje, jest to automatyczna regulacja i wtedy musimy zdać się na łaskę lub niełaskę naszego urządzenia. Nie wiem, czy to jest normą, ale w przypadku mojego urządzenia, które ja otrzymałem, głośnik był wyłączony domyślnie.

przejść. No, jesteśmy na menu rekord, no to strzałka w dół jest menu play. Trzecia to jest odnośnie przeglądania pliku. No i czwarta, czyli trzy razy strzałką w dół dochodzimy do menu speaker. Przepraszam z góry, jeżeli coś pomylę, bo jest to bardzo możliwe. W razie co, pytania w komentarzach proszę zostawiać. No i oczywiście konsultować manual, bo tam jest, jak mówiłem, napisane to wszystko dość składnie i można się tego doszukać, więc całe drzewo menu jest również tam wyszczególnione. A teraz może trochę moich odczuć związanych z Tascamem po tych no, niespełna 2 tygodniach, jak go posiadam. Windscreen dostarczany wraz z dodatkami do Tascama spróbuje się naprawdę fajnie. Jest to taki futrzany windscreen, który nachodzi na urządzenie bardzo sprawnie. To się wszystko odbywa, nie ma problemów przy zakładaniu. Niestety jednak dla osób słabowidzących informacja, że przysłania on częściowo ekran. I tu może być problem przy odczytywaniu informacji. Ale z tego, co zdołałem przetestować, windscreen spisuje się naprawdę fajnie i dobrze sobie radzi zarówno z popami, jak i z wiatrem, co zresztą pokażę w próbkach. Windscreen dostarczany z zoomem jest troszeczkę pod tym względem gorszy, ponieważ nie zasłania on całej górnej części rejestratora. Gdzieś tam po bokach zawsze jest jakaś szczelina i ten wiatr mimo wszystko się dostanie tam. Nie jest to jakoś super słyszalne, ale jednak te basy dają się we znaki. No nie muszę chyba wspominać, że ta wątpliwej jakości ochrona plastikowa na mikrofony nie daje zupełnie żadnej ochrony przed takimi zjawiskami. Co do jakości dźwięku obu rejestratorów. Jak na moje nieprofesjonalne uszy, mające jednak trochę do czynienia z muzyką, muszę stwierdzić, że zarówno Tascam, jak i Zoom brzmią trochę podobnie. Zoom, w odróżnieniu od Tascama, brzmi trochę cieplej. Te mikrofony jednak lepiej odwzorowują ludzki głos, więc zastosowanie tego urządzenia jako takiego podręcznego dyktafonu, czy też rejestratora do nagrywania spotkań czy konferencji jest jak najbardziej zasadne i sprawdzi się to urządzenie w takich zastosowaniach. Na plus Tascamowi natomiast można zapisać to, że faktycznie mikrofony wbudowane w to urządzenie zdają się być trochę jednak cichsze niż te w Zoomie. Widać, że Tascam dobrą robotę zrobił, jeśli chodzi o przedwzmacniacze. Tascam również o wiele lepiej niż Zoom reaguje na różne odgłosy przesuwania palców po obudowie, takie przypadkowe stuknięcia. Może dlatego, że jego wbudowane mikrofony są nieco bardziej niż u Zooma odseparowane od korpusu. Zoom natomiast strasznie, strasznie wszystko to łapie i to jest jego duży mankament, bo wystarczy naprawdę bardzo delikatnie przesunąć palec po obudowie i to wszystko słychać. Słychać to również na niektórych próbkach. Co więcej, Tascam również zdaje się lepiej reagować na przypadkowe poruszania rejestratorem, gdy trzyma się go w dłoni bez założonego windscreena. To pewnie wszystko wynika ze specyfiki zamontowanych mikrofonów i sposobów, w jakich są zamontowane. Zoom niestety wszystko, nawet najbardziej delikatne podmuchy wiatru, łapie. Co mogę jeszcze powiedzieć? No, do Tascama niestety mam ogromne zastrzeżenie. Pomimo tego, że mikrofony są naprawdę dobre, to jednak mają one taką tendencję do przesterowywania się pod wpływem dźwięków, po pierwsze głośnych, a po drugie o natężeniu, dużym natężeniu niskich częstotliwości. I to w każdej próbce jest słyszalne. Czy to przy trzaskaniu oknami, czy przy trzaskaniu drzwiami, czy też właśnie różny, a już na naprawdę to słychać podczas jazdy autobusem. Na co Zoom reaguje całkiem nieźle. Co prawda Zoom się przesterował w próbce

0: z automatyczną regulacją głośności. No ale na to już wpływu nie miałem, gdyż wtedy wyłączone są zupełnie klawisze sterujące głośnością nagrywania mikrofonów. Tascam jednak ma ten ogromny problem z tymi mikrofonami. One nie tyle się przesterowują, co bardziej tak dławią się tym dźwiękiem, krztuszą się i to słychać naprawdę bardzo wyraźnie. Jest to ogromny minus, jak dla mnie. Nie mam pojęcia, czy to tylko u mnie, czy we wszystkich Tascamach, ale z tego, co słyszałem, słuchając podcastu Tomka Bileckiego i Patryka Faliszewskiego na temat jednego z modeli Tascama wyposażonego w Wi-Fi, to jest to chyba przypadłość charakteryzująca te rejestratory, a przynajmniej ich wbudowane mikrofony. Tascam nieco szybciej wraca, mam takie wrażenie, niż Zoom w automatycznej regulacji. Zoom, to u niego to jest tak, że trzeba poczekać te parę sekund, zanim on sobie zacznie przygłaśniać. I to też dziwnie czasem działa, bo nie wiadomo, jak bardzo przygłośni. Natomiast u Tascama, mimo tego, że jest to nieco szybciej, tak to jednak jak już przygłośni, to dość raptownie i wpływa to na odbiór całego nagrania. To chyba wszystko, co do tej pory znalazłem. Wszelkie wady i zalety tych rejestratorów. Też nie miałem jakoś super dużo czasu, żeby się bawić tymi rejestratorami. Zooma H1 co prawda mam już od około 2 lat, a Tascama zakupiłem niedawno, więc to porównanie myślę, że może wypadać czasami bardziej na korzyść Zooma, zwłaszcza jeżeli weźmie się pod uwagę ten wspomniany defekt dotyczących mikrofonów, czy też, nie wiem, może to tyczy się przetworników analogowo-cyfrowych. Nie mam pojęcia. Nie jestem specjalistą w tym względzie. Czy polecam Tascama? Myślę, że biorąc pod uwagę wszystkie za i przeciw, dla potrzeb osób niewidomych zdecydowanie wybieram Zooma, gdyż jest to urządzenie mniejsze, lżejsze. No i oczywiście dalej jest w mocy ten argument o braku menu, chociaż jak powiedziałem, w Tascamie nie jest to jakieś super skomplikowane menu, żeby osoba niewidoma nie mogła sobie z nim poradzić, ale jednak. Wybrałbym również Zooma ze względu na, według mnie, lepsze, nie wiem, przetworniki analogowo-cyfrowe, bo nie wiem na karb czego mogę zrzucić właśnie te problemy z mikrofonami, które obserwuję w Tascamie. Cenowo żadne z urządzeń nie wygrywa bezpośrednio, bo jak powiedziałem, ceny są bardzo podobnie. U Tascama na pewno ten windscreen jest nieco lepszy, bardziej chroni przed popami i wiatrem. Ale jak powiedziałem, biorąc pod uwagę takie codzienne użytkowanie, to Zoom dla osób niewidomych, ewentualnie Tascam, jeżeli ktoś nie będzie miał problemów z tym, że urządzenie ma menu. No, oczywiście taką przewagą Tascama może być również to, że dłużej potrafią pracować na komplecie baterii, dlatego że ma ich dwie, więc statystyki producenta podają, że jakieś 17,5 godziny nagrywania w Wave'ie urządzenie spokojnie wyciągnie. No cóż, nie pozostaje mi nic innego, jak przejść do próbek. Będzie to kilka próbek, bo trochę udało mi się zarejestrować zarówno na Zoomie, jak i na Tascamie DR05. Najpierw zarówno Zoom, jak i Tascam test limiterów. W przypadku Zooma będzie to tylko Automatic Gain Control. Najpierw będzie trzaskanie oknem.
1: W próbkach została zastosowana następująca kolejność. Najpierw Zoom H1, następnie Tascam DR05.
0: Test rejestratorów Zoom H1 oraz Tascam DR05. Urządzenia nie mają założonych windscreenów. Wszystkie filtry low cut oraz limitery są wyłączone, a głośność wejściowa jest ustawiona mniej więcej na podobnym poziomie. Przepraszam za ewentualny szum tła, ale to wynika z włączonego komputera, jak również z grzejnika, który niestety Tutaj nam trochę hałasuje, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby zarejestrować odporność urządzeń na głośne dźwięki. Wykorzystamy do tego otwieranie i zamykanie okna. Otwieram, najpierw trzymając urządzenia w miarę blisko okna. I teraz zamykam. Teraz dość znacznie oddaliłem urządzenia od źródła dźwięku. Około metr. I otwieramy jeszcze raz. I zamykamy. Następna próbka będzie to próbka z włączonym Automatic Gain Control, czyli automatyczną regulacją głośności, i będzie to ostatnia próbka z udziałem Zooma H1. Test rejestratorów Zoom H1 oraz Tascam DR05. Urządzenia nie mają założonych windscreenów, wszystkie filtry low-cut oraz limitery są wyłączone, a głośność wejściowa jest ustawiona mniej więcej na podobnym poziomie. Przepraszam za ewentualny szum tła, ale to wynika z włączonego komputera, jak również z grzejnika, który niestety tutaj nam trochę hałasuje. Ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby zarejestrować odporność urządzeń na głośne dźwięki. Wykorzystamy do tego otwieranie i zamykanie okna. Otwieram, najpierw trzymając urządzenia w miarę blisko okna. I teraz zamykam. Teraz dość znacznie oddaliłem urządzenia od źródła dźwięku, około metr, i otwieramy jeszcze raz. I zamykamy. Następna próbka będzie to próbka z włączonym Automatic Gain Control, czyli automatyczną regulacją głośności, i będzie to ostatnia próbka z udziałem Zooma H1. Włączona automatyczna regulacja głośności. Zobaczymy, jak sobie z tym rejestratory poradzą. Teraz mówię cicho, specjalnie, żeby musiały trochę podgłośnić wejście. Teraz mówię cicho, ciągle mówię cicho, a teraz nagle mówię głośno. I sobie porównamy, jaki jest czas, zanim wrócą do maksymalnej głośności. Ale żeby jeszcze mocniej to przetestować, to sprawdzimy sobie znowu z oknem. Otwieram. Odczekam parę sekund, żeby te rejestratory mogły wyrównać głośność. I zamykamy. No i jeszcze raz, na wszelki wypadek. Trochę nam się przeciąg zrobił. I zamykamy. Koniec tego testu. Następne próbki będą już wyłącznie z Tascama. Będzie odpowiednio Peak Reduction i Limiter. Włączona automatyczna regulacja głośności. Zobaczymy, jak sobie z tym rejestratory poradzą. Teraz mówię cicho, specjalnie, żeby musiały trochę podgłośnić wejście. teraz mówię cicho, ciągle mówię cicho, a teraz nagle mówię głośno. I sobie porównamy, jak to, jaki jest czas, zanim wrócą do maksymalnej głośności, ale żeby jeszcze mocniej to przetestować, to sprawdzimy sobie znowu z oknem. Otwieram. Odczekam parę sekund, żeby te rejestratory mogły wyrównać głośność i zamykamy. No i jeszcze raz, na wszelki wypadek. Trochę nam się przeciąg zrobił. I zamykamy. Koniec tego testu. Następne próbki będą już wyłącznie z Tascama. Będzie odpowiednio Peak Reduction i Limiter. Tascam DR05, funkcja Peak Reduction włączona. Zobaczymy, jak się sprawdza. Specjalnie ustawiłem nagrywanie troszeczkę głośniej. Zresztą te pliki i tak będą wyrównane potem już w podcaście, bo inaczej byłoby za cicho. No ale powiedzmy, że strykam sobie palcami. Trochę bliżej mikrofonów. Teraz po lewej stronie, tak. Po prawej. Znaczy znowu, znaczy ciągle po lewej znacznie. Trochę bliżej mikrofonów. No i znowu test z oknem, bo to jest jedyne, na co sobie teraz mogę pozwolić, a i tak wystarczy, żeby Tascam się przesterował. I zamykamy. Otwieram znowu. Tym razem może trochę oddalę ten mikrofon. I ostatni test z tej serii, test limitera. Limiter włączony. Zobaczymy, czy się będzie przesterowywało. Pewnie tak. Teraz będę mówił coś głośno, trochę bliżej mikrofonów. Pewnie się przesteruje, będą popy, bo jest bez filtra. Mówię głośno, limiter powinien zadziałać, jak pstrykam palcami po prawej, po lewej. Dobra. No i okno. Otwieramy. Zamykamy. Teraz oddalę trochę rejestrator od okna. I zamykamy. I te próbki dobitnie pokazują, że coś tu jest rzeczywiście nie tak z tymi mikrofonami, bo Zoom naprawdę daje radę. Tascam wymięka. No i właściwie ostatni zestaw próbek to będzie test ogólny, jak urządzenia sprawdzają się w terenie. Zarejestrowałem krótkie nagranie podczas mojej drogi powrotnej z uczelni, trochę w autobusie, trochę na zewnątrz. Pokażemy przy okazji separację stereo. Oczywiście oba urządzenia miały na sobie windscreeny i też będzie można usłyszeć, jak się sprawują w nieco wietrznym środowisku. Będzie trochę trzaskania drzwiami. No i ten defekt Tascama również będzie bardzo, bardzo słyszalny. A ja się z Wami żegnam. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że komuś ten podcast pomoże przy wyborze rejestratora. Bo jak powiedziałem, nie są to urządzenia drogie, a za to, co oferują, naprawdę myślę, że są warte swojej ceny. Mogą się oczywiście przydać, czy to do rejestracji jakichś wykładów, czy to spotkań, czy po prostu do nagrywania dźwięków w plenerze. Dziękuję za uwagę. Adrian Potrzebowski. Jeżeli by ktoś chciał się skontaktować, to zapraszam do zostawiania komentarzy pod audycją, jak również można pisać do mnie na mój adres e-mail adrianpotrzebowski96
1: @gmail.com. Do usłyszenia.

Następny przystanek. Lubinowa.

tutaj samochody po prawej, po lewej. Zmierzamy do klatki, zaraz otworzę drzwi. Wtedy będzie tu słychać znowu.

I drugie drzwi. Zmierzamy do windy.

i jedziemy na 7. piętro. Oczywiście Tascam i Zoom nagrywają nadal. Może wyciągnę klucz. Tak sobie hałasujemy troszeczkę po prawo, po lewo. To już był naprawdę głośny dźwięk.

i drugie drzwi. Zmierzamy do windy.

0: I jedziemy na 7 piętro.
1: Oczywiście Tascam i Zoom nagrywają na nowo. Muszę wyciągnąć klucz. Tak sobie hałasujemy troszeczkę. Po prawo, po lewo. Dobra. No to już był naprawdę głośny dźwięk.

0: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: No to tak, honor naszej reprezentacji połowicznie uratowany, 1:1. Gdyby ktoś był zainteresowany, a nie miał okazji oglądać tego zmagania naszego piłkarskiego z Francją, które się przed momentem zakończyło. A tymczasem no nie o sporcie będzie, a dziś będzie o znacznikach Total Point. Witam bardzo serdecznie przy mikrofonie Michał Dziwisz, a po drugiej stronie człowiek, który no z pewnością z Total Pointem się kojarzy, bo w końcu opracował ten system znaczników. Jan Szuster jest moim dzisiejszym gościem. Witam cię serdecznie.
2: Cześć, cześć. Witajcie wszyscy słuchający. Może jednak trochę o sporcie, 1:1, ale oba z karnego, więc to taki trochę nietypowy mecz.
1: Tak jest.
2: No i warto jeszcze dodać, myślę, że to taki ukłon wypada się odezwać, że na oficjalnej aplikacji tej UEFA no jest przewidziana audiodeskrypcja i faktycznie te mecze są audiodeskrybowane. Polskie mecze też w języku polskim. No już nie będziemy się więcej cieszyć na tym euro, ale jednak no, sam gest wydaje się warty zauważenia.
1: Jest to dobry trend i oby tego było więcej. No zresztą też i w telewizji polskiej nie tylko nasze mecze, ale również i inne są wyposażone w audiodeskrypcję, więc jeżeli kogoś naprawdę interesuje tematyka sportowa, to no to raj dla niego, tak? Na temat tej audiodeskrypcji, no różne opinie słyszałem. Sam szczerze mówiąc nawet nie miałem okazji wyrobić sobie własnego zdania, bo jakoś tak zupełnie tematy sportowa jest mi obca i jeżeli już gdzieś tam ten mecz się odzywał w naszym domu, to raczej za sprawą mojej drugiej połówki, a nie była to moja inicjatywa. No ale tak, to tyle myślę, że o sporcie, a teraz przejdziemy już rzeczywiście do tematyki Total Pointa. Nie po raz pierwszy, Janku, się spotykamy na antenie Tyfloradia, żeby o Total Pointie porozmawiać. Dla tych wszystkich, którzy nie wiedzą, czym to w ogóle jest, to może tak chociaż kilka słów wprowadzenia, bo może ktoś jest z nami po raz pierwszy i warto, żeby się dowiedział, czym jest Total Point i co to właściwie za technologia dla niewidomych.
2: No to teraz wypada mi go nazwać tak, jak to jest nazywane, że tak powiem, w literaturze fachowej, czyli na przykład w ustawach. Czyli to podchodzi pod coś, co się nazywa system nawigacyjno-informacyjny. A tak naprawdę czemu to służy? Ano temu, żebyśmy mogli łatwiej odnaleźć pewne miejsca, pewne obiekty, no i dowiedzieć się czegoś o nich. A w praktyce? No w praktyce historia zaczęła się w 2013 roku. Był pomysł, jak się pojawił Bluetooth niskoenergetyczny, to sobie myślę, aha, fajnie, można zrobić urządzenie, które zasilę z baterii i ona z tej baterii będzie chodzić wiele, wiele miesięcy. I to urządzenie powieszę na swojej furtce, której codziennie, że tak powiem, musiałem szukać. I będzie to urządzenie wykrywane przez uruchomioną w telefonie aplikację. Jak się będę zbliżał do furtki, to ta furtka się do mnie odezwie dźwiękiem. Wyda z siebie dźwięk, a konkretnie nie furtka, tylko to urządzenie zamontowane. Trochę tak, jakby ktoś stanął w tej furtce, czy stanął w tych drzwiach i mnie do siebie zawołał. Także no, wszyscy dobrze wiecie, czy wiemy, czy doświadczamy, czy widzimy, czy nie widzimy. Jeśli tylko słyszymy, to każdy ma taki odruch kierowania się w stronę źródła dźwięku. Tak? Jak ktoś upadnie, no to widzący też odwracają się, patrzą, co upadło. Naturalna rzecz, więc prościej jakby się nie da. Jeśli nie widzimy, potrzebujemy usłyszeć, no bo słuch to jest ten nasz jedyny zmysł, który działa, no nie dość, że na odległość, to jeszcze kierunkowo. I to jest jakby pierwszy podstawowy element, czyli zawieszamy urządzenie na przykład nad wejściem do jakiegoś budynku. No dobra, niech to będzie teatr. Wolę teatr niż urząd jako przykład dać. No i dowiadujemy się, idziemy ulicą, w ogóle myślimy o czymkolwiek, o tym, żeby nie wchodzić na hulajnogi, nie wchodzić na słupki. No, po prostu dbamy o swoje bezpieczeństwo i nagle, o, słyszymy dźwięk. Teatr, no na przykład teatr nowy, wejście. Słyszymy, gdzie jest ten dźwięk, on się odzywa sam automatycznie. Więc to nie jest na zasadzie pilota, który no, gdzieś tu był ten, to urządzenie, więc musiałbym tego pilota naciskać, żeby się odezwało. Nie, to się odbywa tu automatycznie, więc nie muszę w ogóle zwracać na to uwagi. Słyszę, gdzie są drzwi, trafiam do nich jak po sznurku, bo mogę sobie już później właśnie na zasadzie pilota ten drugi, trzeci czy dziesiąty raz ten dźwięk uruchomić, no po to, żeby już tak się doprowadzić całkowicie pod ten znacznik. I to jest pierwszy element, a drugi element, który jest, no też wynika, że tak powiem, z potrzeby życia, czyli opis przestrzeni. No zwykle jak się gdzieś wybierałem, to lubiłem wiedzieć, jak to tam jest, a gdzie jest to wejście, a co jest za drzwiami i tak dalej, tak? Żebyśmy, jak wchodzimy do jakiegoś budynku przez drzwi, a tam jest przedsionek, to żebyśmy wiedzieli na przykład, że wyjście z tego przedsionka jest nie na wprost, jakby się nam wydawało, tylko po lewej stronie, tak? I nie chodzimy, nie obijamy się po tych ścianach, nie szukamy tych drugich drzwi, tylko wiemy o tym, bo to jest gdzieś opisane. Tutaj to może być opis przestrzeni, który, no cóż, właśnie daje nam pojęcie, jak ta przestrzeń jest zorganizowana i gdzie z grubsza się można dostać tą drogą, czy w jakiś sposób, ale to też może być opis samego obiektu, no bo opis to jest opis. Wyobraźcie sobie makiety. Makiety dla niewidomych, które sobie gdzieś tam stoją. No i co? No i bądź tu człowieku,
1: gdzie jest ta makieta? To jest pierwsze pytanie. Gdzie jest ta makieta?
2: No więc właśnie, więc przy takich makietach już nawet wielu, no bo w zasadzie wszystkie w Poznaniu, ostatnio w Kielcach na rynku stanęła, zaraz gdzieś tam będą kolejne, po prostu są podłączone znaczniki to point i w momencie, kiedy się zbliżam, bo wiem, że to jest gdzieś tu, to z odległości tych kilkunastu metrów, ten dystans to się ustawia w czasie konfiguracji, ona się odezwie dźwiękiem i powie, nie wiem, makieta starego rynku w Poznaniu, tak? I słyszymy, gdzie to jest, możemy podejść. To jest pierwszy element, a drugi element to jest taki, że tam na tej makiecie coś jest wykropkowane, wybrajlowane. No ale wiecie, jak to jest z tym brajlem, z tym czytaniem brajla? Tak naprawdę więcej niewidzących niż widzących tego brajla potrafi odczytać, ja na przykład nie potrafię.
1: No zwłaszcza jeżeli ktoś stracił wzrok w późniejszym czasie swojego życia, bo jeżeli ktoś nie widzi od urodzenia, to podejrzewam, że tego Braille'a zdążył się nauczyć i jest w stanie bardziej lub mniej z niego korzystać, intensywniej bądź też mniej intensywnie w dorosłym życiu. Natomiast no rzeczywiście w przypadku osób ociemniałych, no to jest zdecydowanie większy problem, jeżeli chodzi o Braille'a.
2: Tak, a poza tym sam przekaz, który wtedy elektroniczny, który nam się wyświetla na telefonie, który możemy odsłuchać mową syntetyczną, może być pełny, tak? Może zawierać dużo więcej treści, może być dzielony na fragmenty, które są podlinkowane, coś jak w internecie, może się odwoływać właśnie do jakichś rozszerzonych informacji typu do Wikipedii. No, cała masa tutaj elementów może być w tym opisie takich aktywnych, no, które sprawią, że no, on będzie naprawdę, no, po pierwsze może być wyczerpujący, a po drugie, no jest tak naprawdę dostępny dla wszystkich. Co więcej, te opisy to nie muszą być tylko dla nas niewidzących, bo przewidzieliśmy tam kilka profili, że tak powiem, potrzeb, czyli równie dobrze można tam osadzić content, nie wiem, w nagranie z YouTube'a, gdzie coś jest w PJM-ie wymigane. I jeżeli ktoś ustawi w aplikacji profil, że używa PJM-a, bo tam mamy takie, powiedziałem, kilka tych profili, no to nie dostanie no, tego opisu, który my potrzebujemy, tylko dostanie kawałek filmu, który sobie może uruchomić i odtwarzać. Więc jest tutaj dużo tego typu udogodnień. No, drugi przykład, powiedzmy, wybieram profil bez barier architektonicznych. No, jeżeli stoję przed wejściem, gdzie są schody, no to po co sobie na wózku opisywać, dawać informacje, co jest za drzwiami? No to jest bez sensu. Ta osoba potrzebuje wiedzieć, jak się dostać do tego budynku bez barier. Tak więc ten opis też można profilować pod kątem tychże różnych potrzeb. Czyli to są takie dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to dźwięk. Bardzo krótki zawsze komunikat dźwiękowy, który mówi, co to jest za miejsce. On tylko nazywa to miejsce, nie opisuje go. Powinien być krótki, bo przecież to jest irytujące, jak naciskamy gdzieś jakiś guzik i coś gada i przestać nie może. A druga rzecz to jest ten opis przestrzeni. No i co ważne, ten opis można przeczytaj zdalnie.
1: I do tego wszystkiego mamy jeszcze aplikację mobilną, tak?
2: Tak, bo mamy aplikację mobilną, w której No właśnie, prezentowane są te wszystkie, która wykrywa znaczniki, uruchamia na nich dźwięki i prezentuje te opisy.
1: No właśnie, ale i o to też chciałem cię od razu zapytać, bo wspomniałeś na początku, że za pierwszym razem to ten znacznik tam się odezwie sam. I to takie, taką moją wątpliwość i myślę, że tych wszystkich, którzy nie mieli nigdy do czynienia z TotuPointem, to też zbudziło, czy te znaczniki, czy to oznacza, że te znaczniki odzywają się na widok na przykład każdego, kto tam tylko przejdzie, ale to jak rozumiem, wszystko współgra z aplikacją mobilną.
2: Tak, naturalnie. One się odezwą tylko wtedy, kiedy idzie ktoś, kto ma uruchomioną aplikację w telefonie, czy na Androida, czy na iOS-a. Aplikacja musi być uruchomiona i ta aktywacja automatyczna to też jest jakby typowe ustawienie, dlatego że możemy sobie wyłączyć automatyczną aktywację. Wtedy tylko dostaniemy powiadomienie na telefonie, że taki punkt znajduje się gdzieś w pobliżu i możemy ten dźwięk uruchomić ręcznie. Tak? Osoby na przykład słabowidzące, które nie chcą generować tego dźwięku, zwracać na siebie uwagi, mogą mieć wyłączony ten dźwięk i gdy się nagle okaże, że jednak te warunki, które są złe, bo nie wiem, zrobiło się za ciemno, albo wręcz przeciwnie, zbyt jasno i ten wzrok już nie pozwala im odnaleźć konkretnie tego obiektu czy tego miejsca, no to wtedy mogą sobie w trybie, nazwijmy to ratunkowym, ten dźwięk uruchomić. Nawiasem mówiąc, też jest dużo takich mechanizmów, które jakby chronią nas przed nadmiarem tego dźwięku, no bo wyobraźcie sobie prostą sytuację, że na mojej trasie takich znaczników jest, nie wiem, 50, nie wiem, z domu na dworzec, a tymczasem mnie interesuje tylko 5, tak? Gdzieś muszę zejść, znaleźć przejście podziemne, gdzieś muszę wiedzieć, że tu mam skręcić i tak dalej. Więc gdyby mi się odezwało wszystkich 50, no to no miałbym problem, dlatego że wiadomo, że odróżnienie informacji istotnej od nieistotnej po niewidomemu nie jest takie proste. No trzeba coś tam pomiziać po tym ekranie, a to nie ten punkt, a to jest ten. Bez sensu. Więc można budować takie zbiory, ja je nazywam trasami, gdzie z listy wszystkich znaczników wybieram sobie te 5, które jest dla mnie istotne, aktywuję taką trasę i w tym momencie wszystkie pozostałe jakby nie istniały, tak? Czyli odzywają się do mnie tylko te punkty, które są dla mnie ważne.
1: No właśnie, czas temu, kiedy się spotkaliśmy, to tych znaczników jako takich w Polsce zainstalowanych było z pewnością znacznie mniej, prawda? Cały czas pojawiają się nowe.
2: Tak, i to pojawiają się coraz szybciej. Trochę sięgam pamięcią gdzieś tam w zamierzchłe czasy i tysięczny był chyba w lutym 2022 roku, czy w marcu. 2000 był w sierpniu ubiegłego roku. Pamiętam dokładnie, 6 sierpnia w Nowym Mieście Lubawskim, 2000. A w tej chwili na liczniku jest ponad 3600, tak? Czyli przez ostatni niecały rok przybyło prawie drugie tyle, niż co było wcześniej. No to jest wynik dosyć imponujący, no bo rzeczywiście końcówka roku to było ponad 200 lokalizacji miesięcznie. To był niemały wysiłek, trzeba przyznać. Wszystkie lokalizacje oczywiście są na stronie internetowej nowej, naszej. Właśnie się pojawiła kilka czy kilkanaście dni temu. Także zachęcam wszystkich do obejrzenia. I widzących, i niewidzących. W tej chwili jest elegancka mapa. Na tej mapie pokazywane są te punkty graficznie. Ale oczywiście jest wyszukiwarka w pełni dla nas dostępna, gdzie można w polu tekstowym wpisać słowo, fragment słowa, czy kilka fragmentów słów. No i warunek wyszukiwania jest taki, że wszystkie te słowa, fragmenty, czy ich, no wszystkie naraz muszą się znaleźć w wyniku. Więc jeżeli, nie wiem, szukamy na przykład ZUS-ów w całej Polsce, to wystarczy wpisać na przykład ZUS, a jak się okaże, że tam poza ZUS-ami jeszcze jakieś są inne obiekty, no to wpiszemy ZUS i po spacji ZAKU, jak nam się nie chce napisać całego słowa zakład, no i się wyświetli, co to tam jest w wielu miastach, tam kilkudziesięciu miastach i tak dalej. No sporo tego, jeżeli...
1: No ja właśnie zrobiłem taki eksperyment przed momentem i zajrzałem na stronę totupoint.pl. Jeżeli interesuje was ta wyszukiwarka, to należy przejść na podstronę lokalizacje i tu jest bardzo, bardzo prosta wyszukiwarka. Pole edycji wpisujemy. Tu widzę, że jeszcze są jakieś dodatkowe opcje, więcej informacji o wyszukiwaniu, można sobie to rozwinąć.
2: To takie wyjaśnienie właśnie, jak szukać, bo tam można wpisać, tak jak powiedziałem, jeżeli wpiszemy na przykład dwa słowa, czyli choćby ten zakład Warszawa, to pokażą nam się ZUS-y w Warszawie, ale jeżeli byśmy chcieli wszystkie, tylko akurat nie w Warszawie, to wystarczy przez słowem Warsza dać wykrzyknik.
1: Tak, bo na przykład, słowo, które... bo na przykład jak wpiszemy teraz, od razu powiem, w moim rodzinnym mieście w Iławie zero. Może kiedyś będą, miejmy nadzieję, ale z drugiej strony, jak sobie wpiszemy Olsztyn, to zobaczymy, że na przykład dla Olsztyna mamy 84. Co ciekawe, jak wpiszemy Olsztyn, to przy okazji Wolsztyn nam się wyszukuje i w Wolsztynie mamy 9.
2: Ale jeżeli napiszesz Olsztyn, a potem z wykrzyknikiem Wolsztyn, to wyeliminujesz te, które są za wykrzyknikiem.
1: A zaraz zrobimy sobie taki eksperyment na żywo. Wyszukaj lokalizację, proszę bardzo. I mamy tylko Olsztyn 84. Zgadza się.
2: No bo czasem niestety są takie sytuacje, że chcemy wyeliminować niektóre, więc jeżeli wpiszemy jakiś kawałek słowa albo słowo poprzedzone wykrzyknikiem, to ono nie może występować jakby w tym znaczniku, w takiej rozbudowanej nazwie tego miejsca.
1: Wspomniałeś o tym, że urzędów, to tak jak podawałeś ten przykład, że może niekoniecznie wymieniać urząd jako takie najprzyjemniejsze miejsce, gdzie zlokalizowane są znaczniki to two point, ale no chyba urzędy różnego rodzaju, tego typu instytucje publiczne, to stanowią jednak dość dużą część miejsc, gdzie to two point można spotkać, prawda?
2: A wpisz słowo urząd i zobaczysz, ile wyjdzie ci wyników filtrowania.
1: A to proszę bardzo, już szukam.
2: I potem masz, poniżej masz napisane, ile wyników spełnia ten warunek.
1: Wyszukano 767.
2: 767 urządzeń jest w urzędach na 3600 kilkadziesiąt. No faktycznie, no 20%. Czy to jest dużo, czy mało? No wolałbym, żeby więcej było na przykład w instytucjach kultury, żeby więcej było w miejscach, gdzie się żyje. Jakiś transport, komunikacja, ale myślę, że to przyjdzie z czasem. Fajnie jest, bo już podmioty komercyjne zaczynają się interesować. Santander Bank na przykład w swoich oddziałach regularnie dokłada i teoretycznie w takim zamyśle wszystkie oddziały mają mieć to two pointa tylko na wejściu, bo dalej oni są naprawdę fajnie zorganizowani, więc najważniejsze to jest po prostu trafić do środka, a potem już sobie potem sobie poradzimy, jak wpiszesz Santander, będziesz miał tam chyba 42 w tym momencie.
1: No na przykład teraz wpisałem kino, skoro mowa o różnego rodzaju instytucjach kultury, no to mamy tu kilkanaście. Konkretnie zaraz powiem, 13 pod hasłem kino.
2: No wolałbym, żeby było jeszcze z 1-0 na końcu, ale wszystko przyjdzie w swoim czasie.
1: Ale na przykład teatrów jest więcej, bo 54.
2: No, proszę. No. Tylko takie sprostowanie, to nie tyle jest 54 teatry, co 54 w sumie...
1: Znaczniki
2: są w teatrach. Także są takie teatry, gdzie jest po jednym, na przykład tylko na wejściu, ale są takie, gdzie jest więcej, tak?
1: No tak.
2: Bo są dwa czy trzy wejścia, gdzieś tam jakaś jeszcze salka, więc no, na przykład Teatr Polski w Warszawie ma w innym miejscu siedzibę, w innym miejscu kasę, a w jeszcze innym miejscu, już nie pamiętam co tam, coś trzeciego. I to są te znaczniki, które są tylko przy wejściach, tak? Czyli one rzeczywiście, każdy jeden pokazuje jakby osobny obiekt pod wspólną nazwą, no ale nie wiem, Teatr Lalka na przykład w Pałacu Kultury, tam jest 5 znaczników, a jeden jest na zewnątrz, reszta jest w środku. No tak to akurat jest pokazywane, więc cóż.
1: Czyli już wiemy, że znaczników przybyło, a czy nowe funkcje się pojawiły?
2: No pewnie. W ogóle cały czas staram się różne swoje pomysły wdrażać w miarę potrzeb. To zacznę od takich rzeczy najprostszych, czyli od zdalnego przycisku. Bo wiecie, jest tak, że na przykład ktoś umieścił na przystanku autobusowym słupek z przyciskiem, jak się go nadusi, to tam on coś zaczyna gadać, co kiedy odjedzie.
1: Jakaś taka informacja pasażerska, tak?
2: Tak. Tylko no teraz pytanie, skąd my w ogóle mamy wiedzieć, że coś takiego jest? A jak już nawet wiemy, że coś takiego jest, to czy będzie nam się chciało tego szukać? No, niekoniecznie. No, to wszystko zależy, jak to jest zorganizowane. Natomiast mi się wielokrotnie zdarza być na przystanku powiedzmy tramwajowym, gdzie nagle słyszę ten komunikat i moja myśl jest taka, że o, to tu jest taki system, a ja nawet o tym nie wiedziałem. No więc mamy kiedyś w Łodzi zainstalowaliśmy, to tak trochę dla, nie wiem, dla eksperymentu. No właśnie taki to point, który można zdalnie ten przycisk nacisnąć, czyli zbliżam się do tego przystanku, wyświetla mi się w telefonie informacja, że o, tutaj jestem na przystanku, tam to jest akurat, już nie pamiętam jaki, wschodnia i jakaś jeszcze ulica, już nie pamiętam. No i na ekranie w tym opisie przestrzeni, gdzie jest powiedziane, gdzie jest ten przystanek, w jakiej odległości od którego skrzyżowania i tak dalej, jest taki wirtualny przycisk, się pojawia, naciśnij, żeby usłyszeć tam komunikat o odjazdach. To jest jeden przypadek. Inne przypadki to są te zdalne przyciski, że mamy drzwi, które się otwierają siłownikiem i tylko siłownikiem, ręcznie się ich nie otworzy, no tylko, że my musimy znaleźć przycisk, który to otwiera. No nie jest to za fajne po niewidomemu. Wobec tego przy takich drzwiach też siedzi ten nasz moduł zdalnego, nazwijmy to, przycisku. I też się zbliżamy, jest normalny to point z wejściem, czyli słyszymy, że na przykład Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu, wejście bez barier. No i wyświetla nam się ten wirtualny przycisk na liśni, żeby otworzyć drzwi. No i te drzwi się po prostu otwierają.
1: Czyli po prostu same. Ten znacznik komunikuje się w jakiś sposób z całą resztą tej instalacji i wyzwala tę akcję.
2: Tak, to tak, jakbyśmy właśnie ten przycisk dostali do ręki, coś na zasadzie pilota, no tylko tyle, że nie trzeba mieć żadnych specjalnych pilotów, tak?
1: I nie trzeba tego przycisku lokalizować tak naprawdę, bo nawet gdyby on był jakoś tam, powiedzmy, oznaczony, no to zawsze jest ta kwestia obmacania tych drzwi, szukania i nie wiadomo, no nie ma jakichś takich standardowych lokalizacji, gdzie te przyciski mogą być, tak?
2: No więc właśnie tego typu przycisków zdalnych mamy więcej w różnych miejscach. Natomiast dosyć ciekawe zastosowanie tych przycisków jest na Okęciu w Warszawie, na lotnisku, bo tam są postawione takie, oni to nazywają pylony SOS. To są takie słupy, na takim słupie mamy głośnik, mikrofon, kamerę, w której nas widać, no i przycisk. A jak się naciśnie ten przycisk, to następuje połączenie z punktem informacji lotniskowej i można poprosić o asystę, żeby ktoś przyszedł i nas gdzieś tam doprowadził. No i oczywiście pierwszy podstawowy problem, tak jak przy makietach, a jak tu ten pylon znaleźć? No więc teraz już go można znaleźć, bo na nim jest total point. A po drugie, już nie trzeba tego pylonu obmacywać, szukać przycisku, bo można po prostu nacisnąć ten przycisk zdalnie i poczekać chwilę, aż ten pracownik punktu informacji lotniskowej się odezwie. Więc takich pylonów tam mają, już nie pamiętam, 4 czy 5, coś takiego. I to rzeczywiście też jest jakieś tam ułatwienie. No oczywiście, żeby nas było widać w kamerze, to musimy stanąć w odpowiednim miejscu, no ale to nam z kolei ułatwia znacznik, który jest dosłownie nad tym miejscem i jesteśmy w stanie podejść.
1: No i też jeżeli pracownik się odezwie, to przypuszczam, że gdzieś tam na słuch będziemy w stanie nawet zlokalizować, gdzież ta kamera może być.
2: Tak, oczywiście. No to już jest takie wtedy podejście pod głośnik. No to działa na tej samej zasadzie, co to two point. I to są takie, powiedziałbym, proste integracje z urządzeń zewnętrznych systemem. Natomiast ostatnio zainstalowaliśmy coś, co jest znacznie, znacznie ciekawsze i które myślę, że rozwiązuje wiele naszych problemów, czyli generator sygnałów tych, które są na przejściach dla pieszych, zintegrowany właśnie z to two pointem. I to jest duża rzecz, dlatego że pewnie wiele z nas osób cierpi na to, że no, czujemy się dyskryminowani, bo na przykład sygnały dźwiękowe są wyciszane. Tutaj się trochę będę śmiał z przepisów, które są w mieście stołecznym Warszawa, bo jak to mi odpowiedziano na moją skargę, sygnały są wyciszane w porze nocnej. Czyli słuchajcie, od 20 do 8 rano jest pora nocna. Także po dobranocy idziemy
1: spać. Tak. Niewidomi nie mogą chodzić wieczorem, bo
2: jest ciemno.
1: Bo jest ciemno, tak.
2: Ale to niestety nie, to jest mało. Niewidomi też nie powinni się ruszać z domu w weekendy, kiedy to też jest sygnalizacja wyciszona. To jest moim zdaniem ogromna dyskryminacja. Ja rozumiem, że mieszkańcom to przeszkadza. No, tu jest pewien problem, też jest kolizja. Natomiast w takiej konfrontacji bezpieczeństwa i komfortu zawsze wygrywa komfort. Taka jest prawda i tak mówią wszyscy pracownicy zarządów dróg miejskich, czy to jest Warszawa, czy to jest inne miasto. Nie ma to większego znaczenia. Choć nie ukrywam, że w mniejszych miastach, ostatnio byłem w Ełku na przykład, sygnalizacja działa raczej na ogół dobrze, choć też nie do końca zgodnie z przepisami. Myślę, że warto, żebym troszeczkę nie o to pojęcie, tylko o tych przepisach powiedział. Co o tym sądzisz, Michale?
1: Jestem za.
2: No więc słuchajcie. W grudniu 2022 roku weszła w życie jakby zmiana czy nowelizacja rozporządzenia. Ja nie będę wymieniał jego nazwy, bo jest strasznie długa i ja chyba nie byłbym w stanie tego przytoczyć. Ale dotycząca właśnie tych sygnałów dźwiękowych, która mówi między innymi o tym, że sygnały dźwiękowe mogą być wyciszane wyłącznie w sytuacji, kiedy można je uruchomić na żądanie. No i to jest rzeczywiście jakiś kompromis. Czyli mamy sytuację taką, że w porze wieczornej czy nocnej sygnały są wyciszone, ale my jesteśmy w stanie ten dźwięk uruchomić na żądanie. Jest w przepisach powiedziane, że jeżeli jest przycisk taki zamontowany na słupku, to trzykrotne naciśnięcie tego przycisku, no coś jak u nas włączenie voiceovera, powoduje uruchomienie sygnałów dźwiękowych tam na jakiś czas. Już nie będę wdawał się w szczegóły. To jest jakby chyba najważniejsza rzecz, która jest w tych przepisach. Bo co ona oznacza? Ona oznacza to, że takie wyciszanie według harmonogramu, czyli tak jak to mamy w Warszawie, od 20 do 8 rano, jest po prostu sprzeczne z przepisami, jeśli nie ma możliwości uruchomienia tego sygnału na żądanie. Poza tym, no, tam poprawiło się trochę niektóre zapisy. One były nielogiczne, czyli na przykład ten sygnał pomocniczy dla światła czerwonego, on miał być słyszany z odległości nie większej niż, taki zapis mało logiczny, no bo nie większa niż 4 metry, no, to znaczy, że jeżeli ktoś ustawi tak, że słychać go z centymetra, jak się ucho przyłoży, to jest zgodnie z przepisami, więc wiadomo, że nie o to chodziło, więc tam wiele rzeczy takich zostało uporządkowanych. Natomiast kwestia tego wyciszania została dosyć fajnie uregulowana. I cóż, no i pomyślałem sobie, że pora zrobić coś fajnego i się do tego dostosować. No i zrobiłem takie urządzenie, które pracuje w tej chwili na 4 przejściach w Białymstoku, które jest zintegrowane z totopointem. No i jak to sobie działa? No działa to sobie tak, że idę ulicą, zbliżam się do jakiegoś przejścia, no i z głośnika, który jest na przejściu, dowiaduję się, że przejście przez ulicę Wysockiego na stronę cmentarza. Fajnie. Słyszę, gdzie jest to przejście, dowiaduję się, jakie to jest przejście, czy to jest to, którego potrzebuję, czy nie. I teraz załóżmy, że wracam z imprezy po nocy i sygnały są wyciszone. No to w aplikacji, tak jak na tych zdalnych przyciskach, pojawia mi się przycisk, naciśnij, żeby przejść. W momencie, kiedy ja to naciskam, sygnały dźwiękowe się uruchamiają. I one się uruchamiają, akurat tam jest taki system na tym przejściu, o którym mówię wam teraz. Jest taki system, że tam samochody mają stale zielone, a piesi stale czerwone, póki nie nacisną przycisku. Więc jak ja naciskam ten przycisk, no to potem muszę odczekać ten kilka czy kilkanaście sekund. Słyszę w tym momencie, że jest sygnał światła czerwonego, bo te dźwięki się uruchomiły. Potem włącza się sygnał dla światła zielonego, przechodzę na drugą stronę, światło się zmienia z powrotem na czerwone i po kilku dosłownie sekundach sygnały wracają do stanu poprzedniego, czyli po prostu wyciszają się.
1: I okoliczni mieszkańcy mogą sobie dalej spać spokojnie.
2: Myślę sobie, że to jest taki kompromis, no, który już powinni zaakceptować, tak? Bo te dźwięki się, że tak powiem, emitują tylko wtedy, kiedy są potrzebne, tak? Więc chyba, że ktoś będzie złośliwie stał i trollował, tak? Ciągle to aktywował, ale to też nie da się tego tak robić niezauważalnie, no bo trzeba być jednak w tej odległości kilku czy kilkunastu kroków od przejścia.
1: Nasza audycja jest na żywo, więc możecie do nas pisać, możecie do nas też dzwonić 663-883-600, ale nie bez powodu mówię o tej formie pisanej, bo już właśnie ktoś z naszego panelu kontaktowego kontakt.tyflopodcast.net skorzystał. Jest to stały słuchacz, ktoś się tak podpisał i napisał do nas. Tak, już czytam. Dobry wieczór. Pytanie do pana Jana. Czy znaczniki osoba prywatna może gdzieś zakupić do użytku własnego? Bo wyobraźmy sobie taką sytuację, że mieszkam na wsi, mam sporą posesję, na której znajduje się budynek mieszkalny i kilka budynków.

0: Zachęcam do kontaktu indywidualnego, bo ja potem słyszę od instytucji, że przecież sprzedajesz to za tyle, a dlaczego nam 3 razy drożej? No bo tak. Mogę powiedzieć, bo uważam, że jeżeli ktoś potrzebuje, to ja chętnie będę wspierał. Oczywiście można też się starać o jakieś dofinansowanie, czy tam jakieś likwidacji barier. No, są różne programy, w których można się postarać o dotacje. Natomiast ja zupełnie inaczej podchodzę, no, nie biznesowo do takich przypadków, ale też nie chciałbym, żeby to jakoś tak
1: Nie ma tego
0: inspirowało
1: w
0: na przykład
1: oficjalnym cenniku.
0: urzędników. Tak. Więc o cenie wam nie powiem, zachęcam do kontaktu indywidualnego. Natomiast jak najbardziej można mieć, jak najbardziej każdy może dostać dostęp do takiego panelu zarządzania, gdzie sobie może to wszystko konfigurować. Ale też gdybym ja wysyłał takie urządzenia, to one byłyby skonfigurowane, no, według wywiadu, który byśmy sobie wcześniej poczynili. I akurat w takim przypadku, gdzie jest ileś tych budynków, ileś punktów i one są rozłożone po przestrzeni, to by się znakomicie sprawdziło jeszcze z jednego powodu. I tutaj byśmy może, bym wspomniał o kilku nowych, albo o jednej nowej rzeczy, która się pojawia po aplikacji. Ja to nazwałem laser. No i nie będę w ogóle ściemniał. Jest to pomysł zaczerpnięty z Think Assistant Move. Ja zawsze mówię, że aż mi wstyd, że sam na to nie wpadłem, bo jest to tak oczywiste i tak fantastycznie działające, że no nie wiem, dlaczego na to nie wpadłem. Czyli każdy zawieszony znacznik zewnętrzny, my wpisujemy bardzo dokładne koordynaty GPS. No i mamy, ten mój laser działa tak jak, no nie wiem, jak się ta funkcja w Think Assistant Move nazywa, ale jeżeli skierujemy telefon górną krawędzią w stronę tego punktu, to on tam zawibrzy, zabrzęczy i wtedy, no ja często z tego korzystam, trzymam po prostu telefon w dłoni, w jednej laskę, w drugiej telefon i tak nim poruszam trochę lewo, trochę prawo, trochę lewo i w momencie, kiedy on przechodzi przez tą linię w stronę danego punktu, danej orientacji, no to mi zawibrzy. Więc wyobraźcie sobie taką sytuację, że jesteśmy, nie wiem, na dużym placu, na jakimś, czy w jakimś parku, a chcemy wyjść w konkretnym miejscu, w konkretnym kierunku, w stronę konkretnego punktu znacznika, no to ta funkcja jest, no, bardzo dobra, bo po prostu od razu wiadomo, w którą stronę ruszyć. Ona działa na zasadzie GPS-a, więc jest ważne, żeby tą lokalizację znacznika podać bardzo, bardzo precyzyjnie. No i też, no wiadomo, że im jestem bliżej, tym to jest mniej dokładne, bo ten błąd GPS-owy jest jakby relatywnie większy. Natomiast zwykle doprowadza nas to na tyle blisko, żeby już ten znacznik się wykrył już po Bluetooth, się wykrył i uruchomił i wtedy już po prostu słychać, gdzie to jest. I tutaj też ciekawostka, no bo powiedziałem, że to działa na GPS-ie. Ale ostatnio sprawdziliśmy, że fantastycznie to się sprawdza, słuchajcie, w galerii handlowej, bo zrobiliśmy Arkadię w Warszawie. Pilotażowo tam jest 8 total pointów. Możecie sobie na stronie zobaczyć, gdzie. I mimo, że to jest pod dachem, to działa to bardzo dobrze. Naprawdę jestem pod wrażeniem. Sam się zaskoczyłem. Także kto ma chęć udać się w tak nieprzyjazne miejsce, jakim jest galeria handlowa, to niech spróbuję.
1: I tam, jak rozumiem, są oznaczone jakieś konkretne sklepy, czy w jaki
0: Nie,
1: sposób
0: tam,
1: to...
0: Tam są, ponieważ no, tych znaczników oni chcieli na początek 8, teraz Westfield pyta o więcej, to jest oznaczone tak. Przede wszystkim 2 wejścia z zewnątrz, potem miejsca, które ułatwiają znalezienie z kolei wyjść na zewnątrz, no bo tam się chodzi wokół, po takim, nazwijmy to, trapezie z tych korytarzy i tak na dobrą sprawę można łatwo stracić orientację, w którym się jest miejscu. Więc te znaczniki pokazują wyjścia, czyli jedno wyjście w stronę Ronda Radosława i drugie wyjście w stronę Słomińskiego. Tam jest taki korytarz, w który trzeba trafić, to znaczy trzeba stwierdzić, że to jest ten, a nie inne. Są 4 przy takich korytarzach prowadzących do toalet. No i to wszystko. To są takie punkty no, rozłożone gdzieś po tej przestrzeni. Jeszcze klient, że tak powiem, miał nam dostarczyć opisy, które by mówiły, jakie sklepy są w stosunku do każdego z tych punktów, tak? Czyli jeżeli jestem przy tam.

0: w jakiś korytarz prowadzący ich do toalet, jeden z czterech, przy jednym z czterech wejść, no to mogę się dowiedzieć po pierwsze, jakie sklepy są po lewej, jakie po prawej i w ogóle jak się stąd wydostać na świat. Natomiast tenże nasz laser, jak to kiedyś nazwałem, nazwa trochę bez sensu, ale nic lepszego mi nie przyszło do głowy, a teraz się już przyzwyczaiłem. To on też działa i on też pokazuje przynajmniej kierunek, tak, w którym trzeba się udać, żeby do tego jednego czy drugiego wyjścia trafić. Także już wracając do tej zimy i tych zasp i tych zabudowań rozrzucanych po terenie, przepraszam za mój komputer, który mi się tu wtrąca do rozmowy, to myślę, że to by się bardzo fajnie sprawdziło. Zachęcam do kontaktu.
1: Tak jest. totupoint.pl to jest strona, gdzie wszelkie informacje kontaktowe również można znaleźć. Jak rozumiem.
0: Tak, naturalnie. Są tam trzy numery telefonów. Jeden jest bezpośrednio do mnie. Zgadnijcie, który. Aha. Nie ma problemu. Jaki byście nie zadzwonili, na pewno załatwimy sprawę.
1: Jasne. No to co tam jeszcze nowego w Totupoincie? Bo wspomniałeś o nowościach w samych znacznikach jako takich. Też i strona nowa się pojawiła. Nowości w aplikacji. Czy coś jeszcze nowego mamy?
0: No z pewnością o wielu rzeczach nie powiedziałem. Natomiast ciągle jakby pracujemy, ciągle pewne rzeczy doskonalimy. Na przykład teraz rozpoczynamy pracę nad tym, żeby aplikację napisać całkowicie od nowa. Bo jednak zmieniła się trochę technologia pisania, więc to są takie rzeczy, których użytkownicy nie zauważają, a jednak są sporym obciążeniem, tak, dla firmy i organizacyjnym, i finansowym. Natomiast po prostu trzeba w takie rzeczy inwestować, no bo no, kto nie inwestuje, ten po prostu szybko kończy. Więc staramy się rozwijać. Mamy na przykład, zrobiliśmy w zeszłym roku, no, przestaliśmy wreszcie drukować obudowy. To są eleganckie, piękne obudowy z form wpryskowych. Naprawdę fajnie to wygląda, z ładnym, eleganckim nadrukiem. Także no, jest całą masę, mamy takich poczynań, które trochę nam ułatwiają sprawę i trochę sprawiają, że no, te 200 kilkadziesiąt lokalizacji w miesiącu to jest do zrobienia naprawdę w gronie takim no, kilkuosobowym. Tak? To jest dosyć ważne i no, udało nam się to w jakiś tam sposób nad tym zapanować, aczkolwiek trzeba przyznać, że chłopaki, które jeżdżą po kraju, no, nie próżnują. Mamy naprawdę bardzo fajne, bardzo dużo takich fajnych lokalizacji, takich, o których myślę z dużą przyjemnością, czyli na przykład no, turystyka. Tak? Mamy trzy szlaki w tej chwili górskie, takie, na których jest tam tych kilkanaście totupointów. I one no, po pierwsze no, ułatwiają, czy pozwalają iść po tej ścieżce i uwierzcie mi, da się to zrobić po niewidomemu, da się tą trasę przejść. Znaczy ja sam jestem wariat i robię pewne rzeczy, które może wynikają z faktu, że ja zawsze chodziłem po górach i mam trochę praktyki, choć było też tak, że mnie rutyna zgubiła, ale wszystkie te trasy, które są zrobione, da się przejść po niewidomemu, tam jest rozłożonych na trasie kilkanaście tych znaczników. One z jednej strony są punktami, które no, trzymają nas tej drogi, ten laser fajnie się tam sprawdza, ale też opowiadają, co tam jest, co stamtąd widać. Dla osób, które kiedyś widziały, taka audiodeskrypcja, no to jest naprawdę coś fajnego, odwołującego się do pewnych wrażeń z przeszłości i no i to daje dużo takiej przyjemności, że no powiedzmy, nie wszystko przepadło wraz z utratą wzroku. Ale mamy też na przykład w schroniskach w Beskidzie Śląskim, Przywieckim trochę totupointów, no bo przecież zobacz, jak ktoś z nas przyjdzie, choćby z przewodnikiem do takiego schroniska, dodajmy mu też, że tak powiem, trochę luzu i pójdźmy sobie sami po tę wodę mineralną, chciałem powiedzieć, czy do tej toalety i jak nocujemy w takim miejscu, to też no, ogarniajmy z grubsza tą przestrzeń, że jak sobie wyjdziemy gdzieś tam, nie wiem, poszukać zasięgu i zadzwonić, nie wiem, gdzieś, to potem będziemy w stanie wrócić do drzwi wejściowych i i się nie pogubimy gdzieś w tych górach. No to są takie rzeczy, które mnie szczególnie cieszą. Ostatnio też takich fajniejszych rzeczy zrobiliśmy. 18 lutopointów na Starym Rynku w Poznaniu. No to jest właśnie też taki przykład, gdzie jest dużo ciekawych rzeczy. Jest tam parę muzeów, informacja turystyczna, jakieś tam knajpki, makieta, o której wspomniałem. I no też dzięki temu lutopointowi i temu tej funkcji lasera też można rzeczywiście fajnie się tam tej przestrzeni ogarnąć i nie pogubić. Także...
1: A czy masz jakieś statystyki, z jakich miejsc, jeżeli chodzi o znaczniki Totopoint, najchętniej korzystają użytkownicy?
0: Mhm. Tak, to widać w panelu. Natomiast jest takie miejsce, które się odzywa regularnie dwa razy dziennie. I to mnie najbardziej cieszy. To jest przychodnia w Szczecinie, gdzie najwyraźniej jakieś nasze ziomki po dysfunkcji pracują i codziennie przychodzą do pracy. Bardzo mnie to cieszy. I to jest tam już ten znacznik, to miał no dobrze ponad 1000 aktywacji przez półtora roku. No teraz już prawie dwa lata. To już jest naprawdę wynik taki fajny. No coś, co pewnie nie dziwi, no to w Sobieszewie jest taki treningowy znacznik. Ale poza tym sporo rzeczywiście odzywa się do Totopointów właśnie czy w kinach, czy w teatrach, właśnie w takich miejscach. To jest coś, co mnie bardzo cieszy.
1: Tu jeszcze przeglądam te notatki do naszej dzisiejszej audycji o rzeczach, o których warto byłoby powiedzieć. To z tego, co jeszcze tu wpisałeś, mamy czytniki kodów QR i NFC.
0: Tak, pomyślałem sobie kiedyś, że jeżeli mamy, powiedzmy, instytucje, gdzie tam jest wiele tych pomieszczeń i przy każdym jest jakaś tabliczka, a przy niektórych są totopointy, no to powiedzmy, że mamy, nie wiem, sekretariat, no to ma tabliczkę na drzwiach i totopointa nad drzwiami, powiedzmy. Ale sąsiednie drzwi już mają tylko tabliczkę. Więc pomyślałem sobie o tym, że no warto stworzyć jednolity system już dla tych administratorów informacji, w którym można opisywać te wszystkie obiekty pod naszym kątem. I z tego systemu, poza tym, że no konfiguruje się same totopointy, to można wygenerować kod QR czy adres do zabicia w tagu NFC, który będzie kierował dokładnie do tych samych informacji. Tak? Czyli jeżeli mam jakiś znacznik nad drzwiami i on się odzywa głosem jak potrzeba, no bo chcieliśmy akurat ten punkt w jakiś sposób wyróżnić, no to na tych drzwiach tak samo jest, powiedzmy, kod QR czy NFC. No i sensowne jest, żeby wszystko jedno, czy poprzez Bluetootha, czy przez kamerę, czy przez RF, że tak powiem, czyli przez NFC, żeby dostać dokładnie tę samą informację, która się dokładnie tak samo wyświetla. Więc po prostu stworzyliśmy taki system no, dość jednolity udostępniania czy udostępniania informacji o przestrzeni, no, po to, żeby no, ci, co tą przestrzenią, że tak powiem, zarządzają i chcą, starają się ją opisać, choćby po to, żeby spełnić jakieś wymogi ustawy, które mówi o zapewnieniu, że tak powiem, informacji o rozkładzie pomieszczeń itd., itd. Żeby oni mieli taki system jednolity, tak, bez względu na to, w jaki sposób te informacje będą udostępniane. Nawiasem mówiąc, też jest w naszej bazie takie API, że można te opisy pobierać sobie automatycznie. Tak? Czyli mogą sobie też napisać stronę, gdzie w deklaracji dostępności architektonicznej opisy będą zaczerpnięte też z tego samego źródła. To są takie mechanizmy, my nazwijmy to zwykli użytkownicy, tego nie odczuwamy, natomiast rzeczywiście jest to ułatwienie dla tych, którzy kupują te znaczniki właśnie dla nas, no i też warto, żeby oni też mieli łatwiej.
1: Czyli żebym dobrze zrozumiał, jeżeli ktoś na przykład wprowadza jakieś informacje, które są udostępniane w postaci chociażby kodu QR, no bo to jest najczęściej, mam wrażenie, spotykane, jeżeli ktoś chce udostępnić jakieś rozszerzone informacje na temat danej lokalizacji, to sam znacznik jest wyposażony w taki czytnik i on jest w stanie automatycznie zczytać te informacje do siebie?
0: Nie, znacznik nie. Znaczy inaczej. Znacznik udostępnia te informacje na telefonie, ale kod QR zawiera w sobie adres, czy NFC zawiera w sobie adres, że jak go zeskanujemy, to odczytamy z naszego serwera przez internet dokładnie tę samą informację.
1: A, w ten sposób, czyli jakby system jest po stronie TotuPointa.
0: Tak, system jest po stronie TotuPointa, natomiast informacje, które są do tego systemu wprowadzone, możemy udostępnić na wiele sposobów.
1: Okej. No to rzeczywiście to fajna sprawa na zunifikowanie tych informacji, żeby nie było tak, że na przykład znacznik mówi nam coś innego, kod jeszcze co innego, a może jeszcze gdzieś tam tak NFC jakąś zupełnie inną informację. Na przykład nieaktualną w ogóle, bo to też się tak może zdarzyć, że ktoś czegoś zapomniał po prostu.
0: To jest w ogóle największy problem, że ktoś czegoś zapomniał. Zdarzają się właśnie niestety dosyć często takie sytuacje, że instytucja na przykład przenosi się w jakieś miejsce, zabierają wszystko, stoły, krzesła, komputery, ale nie zabierają ze sobą TotuPointa, który ciągle wisi nad wejściem i mówi nie to, co trzeba. Więc ciągle jeszcze brakuje takiego nawyku, że to jest jeden z elementów dostępności i też go trzeba utrzymywać, też trzeba dbać o jego aktualność. Natomiast wydaje mi się, że to jest jednak znacznie prostsze niż dbanie o aktualność planów tyflograficznych. To chyba jest oczywiste. Bo wszystko robimy przez internet. Wystarczy coś tam gdzieś wpisać i zadbać o to, żeby ta wiadomość była poprawna. A jak jakiś znacznik jest zdjęty, to go po prostu wygasić, żeby zniknął z tej listy, którą mamy na stronie internetowej.
1: No i co? Wystarczy tak naprawdę, żeby z TotuPointa skorzystać, wystarczy zainstalować aplikację, jak rozumiem, dostępną dla iOS-a i dla Androida. To te aplikacje są równolegle rozwijane, tak?
0: Są równolegle rozwijane. Muszę trochę się przyznać do tego, że Android tak zawsze jest ten nawet nie krok, ale dwa kroki z tyłu. Gorzej się na to robi, ale między innymi to jest też powód, dla którego to, co wspomniałem, chcemy aplikację napisać całkiem na nowo, zupełnie od zera, nową. One będą jedna i druga będą funkcjonować. Jak ktoś będzie przyzwyczajony, nie martw się, nie będziecie musieli się przestawiać. Natomiast właśnie chodzi o to, żeby ten świat się rozwija, technologie też i języki oprogramowania nowe, środowiska do tworzenia tego, to jest wszystko nowe. Musimy zadbać o to, żeby te dwa systemy, aplikacje na nie rozwijały się bardziej równolegle niż do tej pory, a to wymaga, tak jak powiedziałem, w ogóle skorzystania z nowej technologii.
1: Ale tymczasem można zainstalować i jedną, i drugą aplikację na oba systemy, tak naprawdę, czy na iOS-a, czy na Androida. Czegoś na ten moment w Androidzie nie ma, co jest na iOS-ie?
0: No nie ma.
1: A czego
0: lasera,
1: nie ma?
0: Lasera nie ma.
1: Lasera
0: na czym bardzo ubolewam. Dużo ludzi nas słucha, więc tak trochę się obawiam obiecać, kiedy będzie, ale obiecuję, że będzie.
1: Jeszcze w tej starej, czy już w nowej aplikacji?
0: Nie, jeszcze w tej starej. Na pewno się pojawi jeszcze w tej starej, bo nie ma co się łudzić. Ja też te stare będę musiał jeszcze przez jakiś czas rozwijać, niezależnie od tego, że nowa powstaje, bo inaczej musiałbym się zatrzymać na rok, a to jest niemożliwe.
1: A poza tym jeszcze użytkownicy. Trzeba tych użytkowników przekonać do tego, żeby sobie zaktualizowali te aplikacje, bo nagle by się mogło okazać, że ileś osób straciło dostęp do znaczników, bo na przykład nie wiedziało, że jest nowa aplikacja i że trzeba ją pobrać. To ten proces przejścia nigdy nie jest procesem łatwym. I zawsze się znajdzie ktoś, kto... Tak? Jest coś nowego? Ja nie wiedziałem.
0: Ja myślę, że przez przynajmniej kilka lat będą funkcjonować i stare, i nowe, bo to nie będzie dla nas jakiś wielki kłopot, natomiast po prostu starych być może nie będą się pojawiały nowe funkcje, albo będą jakby mniej ergonomiczne, bo jest naprawdę, ja mam świadomość, co tam trzeba poprawić, nie? Daleki jestem od mówienia, że to jest wspaniałe i pod każdym kątem dopracowane, bo nie jest, ale naprawdę staram się, żeby przynajmniej te podstawowe funkcje działały dobrze, pewnie technicznie, tak, żeby nie było jakichś takich historii, że zdarzało mi się obserwować jakieś takie systemy, które trochę próbują nas naśladować, że jak takiego ichniego znacznika nie znajdziesz, to go nie wykryjesz. Krótko mówiąc, wykrywa się z 2 metrów. To trochę chyba nie ma sensu. No ale dobra, nie będziemy o tym mówić. Zależy mi na tym, żeby przede wszystkim, żeby jak najwięcej osób korzystało z tego systemu. To jest jakby podstawa i chyba głównie to mi przyświecało, jak zadzwoniłem do ciebie, żebyśmy porozmawiali znów o TotuPointzie. W tej chwili on już jest na tyle blisko każdego z nas, że można sobie gdzieś tam coś spróbować, coś poćwiczyć, wyrobić jakiś swój własny pogląd, nie wiem, przekazać nam jakieś wskazówki, uwagi. To naprawdę jest ważne i nie jest to żadna kokieteria. Więc bardzo, bardzo zachęcam wszystkich tutaj, naszych słuchaczy drobnych, no mi się komputer wtrąca, no do tego, żebyście próbowali, zainstalowali aplikacje, popatrzyli, gdzie są te lokalizacje, poszukali, czy gdzieś wam się może przydać. No teraz był festiwal na przykład filmowy, Fundacja Kultury Bez Barier robiła w kinie Elektronik. Myśmy takim rzutem na taśmie tam powiesili dwa TotuPointy, bo tam naprawdę nie jest łatwo trafić. No i cóż, no odezwało się, tam ze trzy osoby skorzystały, ale podejrzewam, że większość po prostu nie wiedziała, że takie coś tam jest. Też ostatnio staram się właśnie organizatorom przypominać, jak piszecie o udogodnieniach, piszecie o pętli, piszecie o audiodeskrypcji, napiszcie też o TotuPointy, skoro już on tam jest. No ale to jest trochę tak, jak z tymi zapomnianymi, że się instytucja przenosi, to tu pani zostaje. Jeszcze to tak nie jest utrwalone w umysłach, że o tym też warto powiedzieć. Po to, żebyśmy mogli z tego korzystać.
1: A czy masz jakieś takie plany, żeby z TotuPointem i czy w ogóle byłby sens z TotuPointem wychodzić poza granicę Polski?
0: Ja myślę, że tutaj jest tak dużo pracy, że na razie się skupię na tym, co jest u nas.
1: Wiesz, bo tak się zastanawiam, jak w ogóle wygląda to w innych krajach, tego typu systemy lokalizacyjne. Czy tam już po prostu w większości państw każdy coś ma? No bo przecież nie tylko mamy TotuPointa w Polsce, więc ta walka na te systemy znaczników gdzieś tam jednak mimo wszystko trwa. Więc pytanie, jak to jest za granicą? Czy na przykład badałeś ten temat, czy w ogóle gdziekolwiek byłoby miejsce na jeszcze jakiś system?
0: Czy nie ukrywam, że mało to śledzę, to znaczy mam taką zajawkę, żeby popatrzeć, nachodzi mnie to pewnie raz na rok albo nawet trochę rzadziej. I przyznam szczerze, że ku mojemu zdumieniu takiego rozwiązania nie znalazłem. Czyli rozwiązania są zbliżone, typu na pilot. No ale no dobrze, no ale pilot to jest coś specjalizowanego, coś co trzeba mieć. Coś co nie zadziała tak, jak to tu powiem, że dany punkt sam się do mnie odezwie, tylko ja muszę z grubsza wiedzieć, że jestem gdzieś w okolicy i ten przycisk tam nacisnąć. Więc jakoś dziwnie nie mogę znaleźć rozwiązania bliźniaczego, a wydaje mi się to mało prawdopodobne, że nikt na to nie wpadł. Trochę tego nie rozumiem, no ale tak jest. Natomiast jest ogromnie dużo tych... One są zawsze innowacyjne i zawsze pierwsze, jedyne na świecie. Te rozwiązania, które są oparte o beacony, które mają nam mówić do ucha, gdzie my mamy iść i co mamy robić. No, to są takie rozwiązania, o których już wiadomo, że no, one są dobre, ale dla widzących, no, nie dla niewidomych. No, bo widzący, jeżeli słyszy, że jest gdzieś tam, musi skręcić w prawo, to się rozejrzy i skręci w prawo. A tam, gdzie ten korytarz jest, albo tam, gdzie ten chodnik zakręca. A my bezkrytycznie no, możemy skręcić w prawo. Jak trafię na ścianę, a chciałem trafić na drzwi, no to ja nie wiem, czy ja mam te drzwi po lewej, czy po prawej. No muszę zdecydować. Dobra, idę w prawo. No, robię trzy kroki, nadal nie ma drzwi. Ale to co? To ja powinienem się jednak zawrócić, czy te drzwi są jeszcze dwa kroki dalej? No moim zdaniem te systemy przez to, że są niedokładne, a nie mogą być dokładne na tyle, na ile, że tak powiem, ich promotorzy by chcieli. One tworzą więcej problemów niż pomocy. Zresztą ja zawsze, bo wielokrotnie mi ktoś opowiadał z zapałem, że chce coś takiego wymyśleć. I mówiłem, zróbcie prosty eksperyment, zróbcie sobie, nie wiem, sali konferencyjnej labirynt ze stołów, z krzeseł. Niech jeden zasłoni oczy, a drugi mówi mu, jak tamten ma iść. No, słabo to wychodzi, no bo ten prowadzony głosem, nawet komunikatami, zdawałoby się bardzo precyzyjnym. Obija się o te drzwi i taki jest mocno zdezorientowany. No, nie wiem, Moim zdaniem tak się po prostu nie da.
1: No tak, a gdyby miał sygnał z konkretnego kierunku, że to należy skręcić, no to byłoby zupełnie inaczej.
0: No tak, oczywiście. I tu też pamiętam, kiedyś były takie dyskusje, ktoś mówił, a jak ktoś zostawi hulajnogę? No to jak zostawi hulajnogę, no to albo ją wykryje laską i ją ominę, albo się o nią potknę. No to tutaj to tu nie ma nic do rzeczy. Ja po prostu idę, wiem przynajmniej w jakim kierunku i szukam sobie drogi. Idę wzdłuż krawężnika. Jeżeli oddalam się od tego punktu i ciągle nie ma tego skrętu, powiedzmy, w stronę, no to zawracam i szukam tego skrętu w innym miejscu. No, taki już jest nas los. No, nie poradzimy na to. Grunt, że mamy, słyszymy, tak, dokładnie, w które miejsce chcemy trafić. No. Żaden komunikat, który płynie mi do słuchawki, tego nie powie, no bo zresztą wiecie dobrze, jak to jest. Idę z Googlem, wbijam sobie adres, w pewnym momencie Google mi mówi, jesteś na miejscu. I co? Nic. To znaczy, że gdzieś tu są drzwi. Ale gdzie?
1: Może się okazać, że drzwi są zupełnie w innym miejscu niż w tym, gdzie jesteśmy. I zazwyczaj tak będzie. Tak naprawdę.
0: Znaczy ja nie wiem, czy one są po lewej, 5 metrów ode mnie, czy stoję przy nich.
1: No się dowiemy co najwyżej, że miejsce docelowe jest tam powiedzmy po prawej stronie. No.
0: Tak.
1: Czasem bywa, że znajduje się na przykład po lewej, bo tak.
0: No, w każdym razie w momencie, kiedy nawigacja mówi, jesteś na miejscu albo miejsce docelowe jest po prawej stronie, to dla mnie ten komunikat oznacza dalej radź sobie sam. I tę lukę właśnie wypełnia TotuPoint.
1: Zatem zapraszamy do skorzystania z TotuPointów. Jeżeli są w waszej okolicy, to zadanie będzie z pewnością ułatwione. TotuPoint.pl, tam znajdziecie wyszukiwarkę tych znaczników. No warto sobie oczywiście zainstalować aplikację na iOS-a i na Androida jest dostępna, więc można korzystać. No i cóż, Janku, ja życzę ci kolejnych sukcesów i oby te znaczniki rosły w ilość, żeby tych znaczników było jak najwięcej. No to też nie do końca jest od ciebie zależne, tak naprawdę to mam wrażenie, że częściowo to też zależne jest od mieszkańców, tak? Aby gdzieś tam się zgłaszać i zgłaszać w ogóle zapotrzebowanie na takie znaczniki, prawda?
0: No tak, z całą pewnością, dlatego właśnie mówię, doświadczajcie sami, tak? Zobaczcie, czy to jest dla was potrzebne, czy to nie jest potrzebne. Naprawdę ja nie lubię, wiadomo, każda pliszka swój ogonek chwali, tak? Więc ja zdecydowanie wolałbym sytuację taką, w której zauważacie, że to przydałoby się w takim czy w takim miejscu. Wszystko jedno, to nie ma znaczenia. Można pójść do koordynatora dostępności w jakimś mieście i powiedzieć, mam z tym ciągle problem, nie wiem, nigdy nie mogę znaleźć wejścia na tą kładkę, tak? Albo nigdy nie mogę znaleźć tego przejścia dla pieszych, albo coś. No, są na to sposoby, można temu zaradzić, więc myślę, że warto próbować. No ale zanim się spróbuję, nie na wiarę, nie na to, że ja tu opowiadam, jakie to jest wspaniałe, spróbujcie po prostu sami i działajcie, no bo ja myślę, że słowo któregokolwiek z was, użytkowników, jest warte 100 moich zdań.
1: A miejsc, gdzie potestować można, jest troszkę i będzie ich pewnie coraz więcej. totupoint.pl to jest strona internetowa. Raz jeszcze przypomnę ten adres. Jan Szuster o znacznikach TotuPoint dziś opowiadał, o nowościach w tym systemie, których troszeczkę nam przybyło od ostatniej rozmowy. Dziękuję ci bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
1: I ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się do następnego spotkania na antenie Tyflo Radia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Witam Was wszystkich, moi słuchacze. Chciałbym Wam opowiedzieć dzisiaj o urządzeniu rejestratorze cyfrowym marki Zoom H2. Padło gdzieś pytanie, żeby pokrótce to zaprezentować, więc myślę, że jak opowiem pokrótce, jak można wykorzystać tą metodą bezwzrokową, jak można z tego urządzenia skorzystać w celu nagrania na przykład jakiegoś wykładu czy jakiegoś koncertu, myślę, że będzie dobrze, bo urządzenie jest dość skomplikowane, choć małe. Ono ma taki format no, bardzo kieszonkowy. Sposób nagrywania jest dość prosty, nie wymaga żadnych specjalnych kwalifikacji. Natomiast jego obsługa w zakresie podstawowym, jak mi się wydaje, no, jest na tyle prosta, że można bez wzroku w podstawowym zakresie urządzenie włączyć, można nagrać to, co się ma do nagrania, wyłączyć, a później wyjąć z niego kartę, na którą się wszystko zapisuje, włożyć do czytnika w komputerze i już za pomocą programów, które niewidomi i słabowidzący są w stanie obsługiwać, można z tym zrobić, co się chce dalej po prostu. Dlatego no, nie będę opowiadał o szeregu funkcji, które tutaj są. Zresztą przyznam, że ja sam ich wszystkich nie używam, bo bawię się troszeczkę w lektora i nagrywam swoje poczynania. Tworzę z tego audiobooki dla pewnego wydawnictwa. I nie potrzebuję takich rzeczy jak metronom, jak reverb, jak jakieś tam procesory efektów. Zwyczajnie wszystkie rzeczy, które chcę zrobić z moim no, głosem, z dźwiękiem, który się nagrał, robię za pomocą programu później w komputerze. Offline to się tak ładnie nazywa. Więc tak, urządzenie jest, tak jak wspomniałem, nieduże. To jest wielkości paczki papierosów, no może coś więcej, nie palę papierosów, ale mniej więcej wiem, jak wygląda paczka papierosów. Na szerokość gdzieś w granicach 6 cm, na grubość no z 3 może i na wysokość, w tej chwili mam tu założoną gąbkę, więc razem z gąbką to będzie miało gdzieś z 12, może 14, ale w momencie, kiedy zdejmę, teraz zdejmuję gąbkę, o, zdjąłem gąbkę, no to myślę, że gdzieś 10 cm, więcej nie. Więc tak, to się mieści w takim prostopadłościanie. To jest troszeczkę zaokrąglone, więc nie jest całkiem kanciate. I wygląda tak, że można sobie to urządzonko postawić. W tej chwili postawiłem je. Można równie dobrze je położyć. O, położyłem je w tej chwili na stole. Patrząc od przodu, jeżeli byśmy operowali bardziej dotykiem niż wzrokiem, więc z przodu. Od góry idąc jest siateczka, pod którą znajdują się kapsuły mikrofonów. Jeżeli przesuniemy się poniżej, jest ekranik wyraźnie wyczuwalny, no ale dotykiem nic nie można z niego odczytać. I poniżej są przyciski w formie takich wybrzuszeń na przednim panelu. I tych przycisków jest od góry idąc najpierw 3, później też 3 i na samym dole 1. To z przodu. Z tyłu właściwie nic nie ma, jest też siateczka dla mikrofonów, bo mikrofony operują i do przodu, i do tyłu, w zależności od tego, jak się je włączy. Idąc w dół, pod dotykiem jest klapka dla baterii. Tam wchodzą dwie baterie, popularne duże paluszki. Równie dobrze można pracować na akumulatorkach, ale urządzenie ma możliwość podłączenia też do prądu z sieci, więc jeżeli ktoś prowadzi jakieś prace dłużej niż tyle, ile może wytrzymać bateria, to spokojnie może sobie podłączyć. No i jest ograniczony tylko i wyłącznie pojemnością karty, którą tam włoży. I oczywiście formatem, który sobie skonfiguruje, bo wiadomo, że im bardziej skompresowany format zapisu, tym więcej można zapisać, bo zajmuje mniej miejsca, prawda? To jest oczywiste. Po stronie lewej, patrząc od frontu, są od góry idąc gniazdo, w które można podłączyć sobie urządzenie wyjściowe, analogowe. Ono jest przeznaczone do słuchawek. Poniżej jest przycisk taki podwójny. Jak na górę się naciska, to ma jedną funkcję, jak się na dół naciska, ma drugą funkcję. Jak się naciska na górę, to jest głośniej, jak się naciska na dół przycisku, jest ciszej. I to jest przycisk niekonfigurowalny, on zawsze jest od tego. Nie ma czegoś takiego, jak w wielu urządzeniach. Zresztą no, ten nasz Zoom H2 też ma całą masę przycisków, które są konfigurowalne i zależnie od tego, co pojawia się na ekraniku, to też i one robią. Ten przycisk, o którym mówię, jest tylko od głośniej, ciszej. Poniżej jest przycisk Power. Właściwie to nie jest przycisk, to jest taki przesuwany przełącznik. Kiedy przesuniemy go do góry, się urządzenie załącza. Kiedy przesuniemy go w dół, urządzenie się po prostu nam wyłącza. Jeszcze niżej jest gniazdo dla wejścia zasilacza zewnętrznego. Po drugiej stronie, po prawej, patrząc od frontu, mamy gniazdo, najpierw gniazdo mikrofonowe. Tutaj możemy podłączyć sobie mikrofon zewnętrzny, jeżeli chcemy, żeby to był mikrofon dynamiczny, bo mikrofon pojemnościowy nie nadaje się do tego typu połączeń. Potrzebuje przedwzmacniacza z odpowiednim zasilaniem. Teraz przesuwamy się niżej i mamy przełącznik, też taki przełącznik przesuwany. Góra, dół. I w tym momencie mamy ten przełącznik ustawiony na maksymalną czułość mikrofonów, którymi operujemy. Teraz przełączę na mniejszą czułość. Proszę bardzo. Teraz jest czułość średnia, tak. Średnia czułość i zapewne słychać mnie ciszej. Teraz przełączę jeszcze bardziej. Jest czułość najmniejsza. Słychać mnie już całkiem cicho. Myślę, że ta czułość jest przydatna na przykład na koncercie czy na jakiejś głośnej imprezie, jeśli chciałby ktoś coś sobie nagrać. No i żeby to coś, to nagranie było przyzwoitej jakości, nie było przesterowane. Więc wracamy do naszej normalnej głośności i opowiadamy dalej. Poniżej tego przycisku jest gniazdo wejściowe, tak zwane line in. Czyli możemy każde urządzenie analogowe audio sobie tutaj podłączyć. Zwyczajne, normalne, nie wiem, magnetofon, czy jakiś inny odtwarzacz jakiegokolwiek sygnału. Możemy sobie tu podłączyć celem oczywiście nagrania, bo możemy sobie właśnie w ten sposób zrobić postać cyfrową z nagrań, powiedzmy, no, na kasetach magnetofonowych, które zresztą już pomału odchodzą do muzeum. Poniżej mamy gniazdo USB. To gniazdo USB służy do podłączenia sprzętu do komputera i można wykorzystywać nasz Zoom jako no, czytnik kart, z tym, że tak szczerze mówiąc, niezbyt szybko to działa. Jeśli się ma duże pliki do przepisania, to niezbyt sprawnie to idzie. Ale ważniejszą jego funkcją jest to, że może być interfejsem audio. I tu ciekawa sprawa, czym też byłem właściwie zaskoczony, że przy zastosowaniu tego urządzenia dla systemu Windows XP nie potrzeba było kompletnie żadnych sterowników. Po prostu system sam je wykrywa, sam konfiguruje. No, dla osoby niewidomej byłby pewien problem, dlatego że trzeba niestety operować tym menu, które pojawia się na ekranie. Więc tutaj już dla osób niewidzących może być ta funkcja niedostępna. I teraz z dołu, co jeszcze jest tutaj na dole tego naszego urządzenia, bo już wszystkie ścianki, zdaje się, omówiliśmy. Na dole jest tutaj taka dziurka, można sobie wkręcić statyw. Zresztą podstawka też była w komplecie. Ewentualnie taka przedłużka, żeby na stacjonarny statyw sobie za pomocą klipsa urządzenie przymocować, więc może też służyć jako mikrofon gdzieś tam w sali konferencyjnej, czy gdzieś w jakimś pomieszczeniu, gdzie nagrywamy, no gdziekolwiek, gdzie coś takiego można wykorzystać. Może być też, tak jak wspomniałem, stojaczek dla postawienia urządzenia na jakimś biurku. I jest jeszcze klapka otwierana, skąd wyciąga się kartę pamięci. I tu jest właśnie ciekawa rzecz. Taka dość, moim zdaniem, pozytywna, jeżeli chodzi o to urządzenie. Tutaj można zainstalować, wykorzystać kartę SD do 4 GB pamięci. No ja akurat używam kart 2 GB pamięci. To mi w zupełności wystarczy. Teraz tak, jeżeli my sobie włączymy urządzenie, karta jest sformatowana, załączają się ustawienia domyślne. I te ustawienia domyślne są takie, że urządzenie jest gotowe do zapisu mikrofonami skierowanymi do przodu. Piszą w instrukcji, i tutaj zresztą na panelu czołowym urządzenia też to jest zaznaczone, że w takim przypadku urządzenie nagrywa w systemie dwukanałowym, czyli w stereo. Dla nieznających się na temacie wyjaśnię tylko, że stereo to jest dźwięk zapisany na dwóch ścieżkach, który daje wrażenie takiego bardzo naturalnego realizmu, bo w końcu każdy z nas ma dwoje uszu i dzięki tym uszom słyszymy, jesteśmy w stanie lokalizować, czy dźwięk jest z prawej strony, czy z lewej, czy bliżej, czy dalej. Właśnie w ten sposób urządzenie zapisuje, ale kierunkowość tych naszych mikrofonów jest tak ustawiona, że mikrofony zbierają z przodu. Kąt rozwarcia tej pola zbierania jest 90 stopni. Można sobie to przełączyć, ale tu już nie będę się szczegółowo zagłębiał w detale, jak to zrobić, bo to wymaga wzroku. Właśnie tu jest problem, że w takiej postaci możemy nagrywać zawsze. Po włączeniu, po znalezieniu pod palcem przycisku nagrywaj, możemy nagrywać. Przodem do źródła dźwięku, dźwięk będzie nagrywany w stereo. Jeżeli to jest dźwięk oddalony, też bez najmniejszego problemu. Oczywiście teraz mówię wprost, z odległości jakichś 30 cm do tego mikrofonu, a w tym do tych, w ogóle do tej pary, bo teraz jest włączona para mikrofonów, a w tym momencie obrócę urządzenie, obracam i wyraźnie słychać, jak gdzieś się przemieściłem i jestem jakby za urządzeniem. Z tej samej odległości mówię, ale dźwięk jest zbierany już inaczej. Myślę, że różnicę słychać. Teraz powracam do poprzedniego ustawienia. Więc tak urządzenie nagrywa. Jeżeli byśmy przełączyli sobie, to urządzenie jest w stanie nagrywać w trybie dookólnym, czyli przy użyciu wszystkich czterech kapsuł, które są tutaj umieszczone. Przy czym ten tryb dookólny też można sobie tutaj podzielić na dwa rodzaje. Albo w zapisie dwukanałowym, albo też w zapisie czterokanałowym. Takie urządzenie ma możliwości. Jednak ja osobiście tego nie wykorzystuję, bo jest mi to do niczego niepotrzebne. Natomiast jeśli by ktoś chciał z tego korzystać, to też musi widzieć, bo tutaj są kontrolki, które się świecą i te kontrolki informują, jaki tryb, w jakim trybie urządzenie w tej chwili pracuje, w jakim trybie mikrofony są włączone. Jest jeszcze tryb, który pozwala na nagrywanie mikrofonami z drugiej strony, czyli urządzenie stoi do mnie przodem, ale zbiera naprzeciwko mnie. I tam kąt rozwarcia pola, z którego zbiera, jest 120 stopni, czyli troszkę szersze. Jeśli by się chciało na przykład zrobić nagranie w operze, czy nagranie w teatrze, czy nie wiem gdzie jeszcze, to może i takie ustawienie byłoby korzystniejsze. Zależy od tego, gdzie siedzimy i zależy od tego, co chcemy nagrywać. W każdym razie mikrofony, które są zainstalowane tutaj wewnątrz tego urządzenia, działają tak, jak słychać. Ja jestem w tej chwili w mojej zaimprowizowanej kabince lektorskiej, w której panuje cisza potrzebna mi do nagrań lektorskich. Ja nie używam tych mikrofonów, które są tutaj, używam innego mikrofonu, bardziej zaawansowanego. Ale pokażę też, jak wygląda nagranie w plenerze.
4: Thank you.

0: No, myślę, że różnice widać. Jak wyglądało nagranie w plenerze, jak wygląda nagranie w kabince, gdzie jest cisza. I teraz postaram się krótko, w prosty sposób opisać, jak urządzenie należałoby włączyć bez wzroku, jak nagrać i jak wyłączyć. Wszystko można zrobić bez wzroku. Więc tak, urządzenie bierzemy do ręki, wyszukujemy po lewej stronie od czoła przycisk załączania. Przesuwając się od dołu, mamy najpierw gniazdo okrągłe, wyraźne okrągłe, i później powyżej przycisk załączania. Ten przycisk przesuwamy do góry. I w tym momencie urządzenie się załącza. Ono niestety nie wydaje żadnych dźwięków, bo to urządzenie nie ma głośnika. To nie jest dyktafon, tylko to jest rejestrator cyfrowy, więc głośnika nie ma. W zestawie były słuchawki, przy czym te słuchawki, no takie słuchaweczki, urządzenie jest jak na tą klasę niezbyt drogie, w związku z tym na czymś trzeba było zaoszczędzić. Nawet karta pamięci, którą mi dołączono, była uszkodzona, musiałem ją wyrzucić i sobie dokupić nową, żeby wszystko funkcjonowało tak, jak się należy. Słuchaweczki też nie są najlepszej jakości, no ale od biedy też mogą być. Więc tak, załączamy to urządzenie. Ono po jakichś 10 sekundach jest gotowe do pracy. I teraz, jeśli położymy palce na panelu frontowym, to wyczujemy. Na samym dole jest jeden przycisk, takie wybrzuszenie. Na samym dole jest wybrzuszenie jedno na środku. Przesuwamy się troszkę wyżej i mamy trzy wybrzuszenia. Środkowe wybrzuszenie w drugim rzędzie od dołu nas właśnie interesuje, bo mamy jeszcze trzeci rząd i też trzy wybrzuszenia, więcej nie ma tych przycisków. To są wszystko przyciski konfigurowalne, ale w momencie, kiedy nic nie przestawialiśmy, tylko sobie załączyliśmy urządzenie, jest gotowe do pracy, to te przyciski wiemy, co znaczą po prostu. Jeżeli karta została sformatowana, bo to też jest ważne, wszystkie ustawienia ewentualne są zapisywane w specjalnym pliku na karcie SD i przy kolejnym załączeniu urządzenia jest zapisane to ostatnie ustawienie. Więc gdybyśmy karty nie sformatowali, a ktoś używałby wcześniej tego urządzenia z tą właśnie kartą, to mogłoby się okazać, że pewne przyciski oznaczają co innego i nie będą działać tak, jakbyśmy chcieli. Więc ja omawiam tylko sytuację taką, gdzie sformatowaliśmy kartę. Wyszukujemy przycisk w drugim rzędzie od dołu, środkowy. I jeżeli ten przycisk naciśniemy, to urządzenie jest gotowe do nagrywania. Osoby widzące będą widziały, że pulsuje kontrolka czerwona na samym środku. To oznacza, że urządzenie jest gotowe do nagrywania. Jeżeli będziemy mieli włączone słuchawki, to będziemy słyszeli sygnał z otoczenia, sygnał z mikrofonów w słuchawkach będziemy słyszeli. Jeżeli nie mamy tych słuchawek podłączonych, oczywiście nic nie możemy słyszeć, bo wiadomo. Jeżeli chcemy nagrywać, naciskamy drugi raz ten przycisk i wtedy kontrolka czerwona świeci. Wtedy się nagrywa po prostu. No właśnie, i tu jest problem dla osób niewidomych całkowicie. No, nie są w stanie tego zobaczyć. Urządzenie nie informuje o zdarzeniach żadnymi dźwiękami. Nie ma w ogóle nawet głośniczka, tak jak wspominałem. I wszystko odbywa się za pomocą kontrolek. Dlatego jeżeli kończymy nasze nagranie, możemy zwyczajnie po prostu wyłączyć tym suwaczkiem załącz, wyłącz, możemy wyłączyć. I wtedy urządzenie się zamknie. Tam jest takie oprogramowanie, które się kilka sekund zamyka. Plik zostanie zapisany do postaci takiej, w jakiej możemy go odczytać na komputerze. Jeżeli chcemy wyłączyć nagrywanie, to naciskamy przycisk jeszcze raz. Ten, który służył do załączenia. Wtedy plik nam się zapisze. I to właściwie tyle. Jeżeli chodzi o formaty nagrania, domyślnie ustawiony jest format WAV w stereo, z częstotliwością próbkowania 44 100 Hz z głębią nagrywania 16 bitów. Czyli to jest jakość odpowiadająca nagraniu na płycie CD bardzo dobrej jakości. Ograniczeniem, jeśli już o jakimś ograniczeniu mówimy, to ograniczeniem jest jakość mikrofonów, z jakich nagrywamy, ewentualnie jakość źródła dźwięku. Bo to już jest w zasadzie na progu możliwości ludzkiego słuchu. Ten zapis. Do innych nagrań można stosować, i w profesjonalnych studiach się coś takiego wykorzystuje oczywiście, głębię zapisu 24 bity. Każde urządzenie przeznaczone dla zwyczajnego nagrywania, dla ręcznego nagrywania, dla studentów, dyktafon, nie dyktafon, zawsze będzie miało gorszą jakość. Zresztą, jeżeli ktoś słucha tego i ma w miarę dobry sprzęt, słucha tego mojego dzisiejszego wywodu, to słyszy wyraźnie, jaka jest jakość tego nagrania. Ja w tej chwili nagrywam właśnie w tej jakości, w pliku WAV, ale do przesyłu skompresuję to do MP3 i myślę, że też będzie jakość dobra. Zresztą do nagrań głosowych, do nagrań mówionych nie jest wymagana aż tak wysoka jakość zapisu. Szczególnie jeżeli to ma być podcast, czyli taka audycja, która będzie później w jakiś sposób transmitowana przez internet. Więc no nie wiem, co jeszcze można tutaj o tym urządzeniu powiedzieć. Wydaje mi się, że tyle, bo urządzenie ma możliwość konfiguracji zapisu, ale to wymaga wzroku. I ja już nie będę się w tej chwili tutaj w to zagłębiał. Zresztą, jeżeli chcemy materiał sobie zapisać, a później nagrać, a później zapisać na komputerze, no to mamy różne możliwości, różne programy, które zrobią nam to już wewnątrz komputera bez żadnego problemu. Myślę, że nie ma się tutaj co rozwodzić. Powiem tylko, że jest możliwość zapisu ze zwiększoną częstotliwością próbkowania 48 kHz albo 96 kHz i zwiększoną głębią bitową. Te pliki są dużo większe objętościowo. No i jeszcze co tylko wspomnę, na karcie 2 GB pamięci, którą ja używam, zmieści się dokładnie, tutaj jest licznik i pokazuje dokładnie, ile jest miejsca, ile czasu w danym trybie można, ile czasu zapisu mamy jeszcze do dyspozycji. Więc na pustą kartę 2-gigową wejdzie 3 godziny 14 minut zapisu w jakości stereo, w jakości 44,1 kHz dla 16-bitowej głębi. Więc myślę, że to jest i tak wystarczająco dużo. Gdybyśmy zastosowali sobie kartę 4-gigową, mielibyśmy odpowiednio dwa razy więcej. Więc myślę, że już koncert jakiś można spokojnie na tym sobie nagrać. Ja oczywiście używam tego urządzenia jako rejestrator cyfrowy, tylko i wyłącznie. W związku z tym nie interesują mnie efekty, tak jak wspomniałem wcześniej, które tutaj są. Dlatego nie będę się w nie zagłębiał. Jeżeli chodzi o format zapisu, można zapisywać również w formacie MP3, gdzie do dyspozycji są jakości zapisu od 320 kilobitów na sekundę, co jest właściwie bardzo dobrą, daje bardzo dobrą jakość, do 48 kilobitów na sekundę, co jest już dość słabą jakością, porównywalną z jakością rozmowy telefonicznej, można powiedzieć w ten sposób. Ja używam tego urządzenia jako rejestrator cyfrowy. Po prostu podłączam do niego inne urządzenia do gniazda Line In i tutaj tędy wprowadzam sygnał, który jest nagrywany. Później kartę wyciągam z Zooma, wkładam do komputera i dalej pliki już sobie obrabiam programem do edycji audio. Więc jeżeli chodzi o zastosowanie dla osoby, która chciałaby wykorzystać sobie takie urządzenie, to no, jakość dźwięku jest bardzo dobra. Natomiast trzeba się zastanowić, czy wydatek rzędu 700 zł, czy to jest wydatek uzasadniony. Jeżeli ktoś rzeczywiście chce nagrywać koncerty, ewentualnie chce nagrywać jakieś wykłady w sali wykładowej, gdzie jest słaba akustyka, wydaje mi się, że to urządzenie by się sprawdziło, ale jednak cena jest zaporowa i trzeba o tym wiedzieć.
1: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam Państwa w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przy mikrofonie Mateusz Duc. Dzisiaj chciałem Państwu opowiedzieć trochę o konferencji Google I/O, która się odbyła w maju bieżącego roku, 2018. A ten Google zaprezentowało nowości, tegoroczne swoje nowości, jeżeli chodzi o oprogramowanie. Chronologicznie te to na konferencji pokazywano, przejść przez tematy. W miarę krótko zaczęto od współpracy Google i Waymo w temacie autonomicznych samochodów. Sytuacja była tak, że Waymo tworzyło, taka firma Waymo tworzyła dotychczas samochody autonomiczne. Próbowała stworzyć coś sensownego w temacie autonomicznych samochodów, lecz pomimo posiadania naprawdę bardzo, ale to bardzo fajnego hardware'u, czyli sprzętu, oprogramowanie mocno kulało

samochodów autonomicznych. Jeszcze na jesieni mają ruszyć testy w ruchu ulicznym w Nowym Jorku. Ileś tam samochodów ma jeździć testowo, podobne jako taksówki. No i zobaczymy. Może to jakaś dla nas też perspektywa osób niewidomych na samodzielne poruszanie się samochodem. No, zobaczymy, co przyszłość przyniesie. To jest kwestia pierwsza. Druga kwestia, no to AI, przetwarzanie maszynowe i ogólnie sztuczna inteligencja, rozwój. Google pochwaliło się swoimi mocami przerobowymi, jakie to ma serwerownie i w ogóle wszystko pięknie do przetwarzania tych naszych wszystkich danych w ramach sztucznej inteligencji, sieci neuronowe. I płynnie przeszli do tematu AR-u, zastosowania AR, zwłaszcza w Google Maps, ogólnie w mapach i w kontekście tak naprawdę map. Mianowicie, pierwsza opcja to odpalamy aparat w swoim trybie tym AR i kierując na przykład na jakiś budynek typu restauracja, pojawia nam się informacja, jakaś tam opcja przejścia do opinii w internecie, czy wyświetlenie menu fryzjer, nie fryzjer, czyli dostaniemy informację o sprzedawanych usługach, o cenach, nie wiem, informacjach o godzinach pracy, różne informacje. Do tego możliwość poruszania się, to jest akurat dla niewidzących, dla widzących tylko, opcja, że odpalamy mapy, odpalamy tryb prowadzenia i nawigowanie piesze i w tym momencie idąc mamy możliwość nawigowania po prostu z tą rozszerzoną rzeczywistością, że kierujemy aparat po prostu przed siebie i mamy obraz, normalnie obraz po prostu z aparatu, na który jest nakładany tam strzałki, nie strzałki, gdzie iść, i to ma ułatwić po prostu widzącym poruszanie się piesze. Do tego ogólnie w nawigacji AR przetwarzanie maszynowe jeszcze w większym zakresie w zdjęciach, czyli na przykład robimy sobie zdjęcie z kimś wspólne i załóżmy, że on ma poddawane różne, ta osoba ma poddawane różne opcje w, czy różne dane w swoim koncie Google wraz ze zdjęciem, jakimś tam powiedzmy fotką dodaną do swojego konta i różnymi innymi elementami, no to Google będzie w stanie określić, że to jest ta osoba i wygenerowała się nam wizytówkę z tymi wszystkimi danymi. Albo na przykład jakieś tworzenie zaawansowane albumów, nie albumów, wszystkiego po prostu. AI i właśnie takie przeszukiwania, tworzenie zbiorów, niezbiorów różnych zaawansowane. To jest kolejna kwestia. Następną rzeczą, której naprawdę się bardzo, bardzo mocno skupiono, to był asystent Google. Rozwój asystenta Google, bardzo duży. Pierwsza rzecz to wychwytywanie, rozmawia sobie dwójka ludzi i z tych dialogów potrafi generować, po prostu z tej rozmowy potrafi wygenerować napisy jako takie dialogowe, czy dialogu. Bardzo fajna funkcja i ma się pojawić też w YouTubie w kontekście osób głuchych, naprawdę myślę, że całkiem okej. Okay. Bardziej naturalny głos tego asystenta Google oraz taka drobnostka, że nie musimy za każdym razem tego wywoływać do każdej komendy, tylko raz wywołujemy, mówimy, jest instrukcja, odpowiedź i nie musimy znowu wywołać instrukcji, odpowiedź, tylko wywołanie raz, instrukcja, odpowiedź i on 3 sekundy będzie czekał, czy już nawet już to chyba zostało wprowadzone, że czeka 3 sekundy i jak nie dostanie żadnej nowej instrukcji po trakcie tych 3 sekund, no to wtedy się wygasza, przestaje nasłuchiwać. Kolejna rzecz, no to interakcja z jakimś ekranem, że na przykład mówimy, czy nie tyle co z grę, ale ogólnie mówimy mu, że chcielibyśmy zjeść, no to albo w przypadku posiadanie ekranu z wsparciem dla Google Screencast, no to tego protokołu, a to na przykład pokaz będzie nam wyświetlać. W tym momencie będzie jakieś tam restauracje. Powiem mu, że chcemy zjeść, no to restauracja nam wyświetli kilka i powiem mu, że ok, pierwsza jest ok, chcemy, to nam wyświetli menu, ale jeżeli nie, to będziemy wiadomo, mieli interakcję głosem, wszystko,

0: A na przykład jeżeli mu powiem, że chcemy zjeść dobrą pizzę taką a taką, to tak samo będzie w stanie przeszukać restaurację, przeszukać menu i ogólnie nam podać najlepsze wyniki względem jego. Oczywiście kolejna kwestia, no to integracja z nowym Android Auto, to standardowo dla osób widzących, różne tam bajery. Większa integracja z różnymi rozwiązaniami smart homing, możliwość powiedzmy wydawania przede wszystkim teraz komend do smart home'u takich łączonych, że na przykład zrób coś i coś, w ramach tam na przykład zgaś światło tam i wyłącz to, albo włącz coś i zrób coś i coś po prostu. Komendy łączone, to jest kolejna rzecz. No i mega killer feature, moim zdaniem, zobaczymy czy to dowiozą w miarę szybko, czyli możliwość umawiania. Google Assistant będzie w stanie zadzwonić i umówić na przykład za nas wizytę u fryzjera. Chodzi o to, że dodajemy sobie jakieś proste zadania do Google Tasks, tego narzędzia, i na przykład mamy tam odknięte, że mamy sobie zdefiniowane, że na przykład chcemy się umówić do fryzjera w ten i w ten dzień, na tą i na tą godzinę. No to on za nas może to wykonać jak najbardziej. Możemy mu zdefiniować różne warunki, w ramach których może on, no, że jeżeli na przykład dostanie odpowiedź w trakcie umawiania wizyty, że nie ten dzień i ta godzina nie jest zajęta, no to oczywiście możemy mu zdefiniować warunki różne i wtedy on będzie ma niby się dogadywać z tą osobą, z tym na przykład u fryzjera, czy na przykład, nie wiem, zamówienie kawy, no różne rzeczy. Zobaczymy, jak to się będzie spisywać. Proste zadania wykonywane za nas przez Google Assistant. O, Android TV, powiem szczerze, mało było mówione, prawie w ogóle nie było mówione. Android Wear też mało co. A sam Android P, no bardzo duża część poświęcona Android P, jeżeli chodzi o ten keynote Google'owy. Dużo czasu na Google Assistant, że tak podsumowując, poświęcono i na Androida P, a na system, mobilny system od Google chciałbym poświęcić oddzielny materiał na prezentację, gdyż jest co pokazać, bo wchodzi kilka fajnych rzeczy, ale też moim zdaniem kilka niefajnych. Więc, a co do dostępności, to pozwolę sobie odesłać Państwa do tego, co opowiadał Paweł Masarczyk po konferencji CSUN. Nie pokazano nic więcej niż na CSUNie tak naprawdę, bo te frameworki, o których mówiono w trakcie CSUNa, konferencji CSUN, po prostu pokazano większą integrację, czy powiedzmy jak implementować te frameworki nowe, ale no standardowo, jeżeli deweloper tego nie użyje, no to te nowe rozwiązania dostępnościowe nie będą funkcjonować. No i rozwiązanie Lookout, które no na razie będzie, jest beta, zobaczymy kiedy się pojawi do użytku w sklepie Google'owym w Stanach, potem w Europie. To jest taki, no nie wiem jak to opisać, OCR, opisywanie przestrzeni. Taki cały serwis usługowy wsparcia osoby niepełnosprawnej, bo to i wzroku, bo to nie wiem, czytanie w czasie rzeczywistym, opisywanie przestrzeni również w czasie rzeczywistym, jakaś cooperating z ogólnie osobą i wspomaganie w poruszaniu się, no cały taki system, o którym na pewno szerzej jeszcze będę mówił, jak już uda mi się jakoś no jak się pojawi i będzie można to testować, to postaram się przetestować i zrecenzować. No jak tylko się pojawi, to jak najszybciej. Ja dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: niejednokrotnie otrzymywałem zapytania o poszczególne klienty Twittera na system iOS oraz komputery Mac. Dzisiaj czas na iOS. Pokażę mniej więcej, jak działa klient Twitter for iPhone oraz jak działają programy komercyjne, które możemy sobie kupić. O, zablokował się ekran na iPhone'ie. Mam na myśli Twitterific oraz Tweetings for iPhone. Zakładam, że słuchacz tego podcastu wie, co to jest Twitter. Mniej więcej ma już skonfigurowane i utworzone swoje konto twitterowe, także procesem samych ustawień, samej konfiguracji programów nie będę się zajmować, choć oczywiście gdzieś tam pewnie ogólnie pokażę, w którym miejscu są określone opcje. Dla czytelności przekazu wyłączyłem efekty dźwiękowe w iPhone'ie, w VoiceOverze. Nie wiem, czy no pewnie większość z Państwa te efekty ma włączone. Ja na co dzień też, ale też troszkę zwolniłem mowę, a że będę miał iPhone dość blisko mojego mikrofonu Yeti Blue, na którym nagrywam podcast, to i też będę sam do niego mówił i nie chciałem, żeby te trzy dźwięki jakoś tak na siebie bardzo nachodziły. To znaczy moja mowa, mikrofon oraz głos, moja mowa do mikrofonu, głos voice-overa oraz jeszcze te efekty dźwiękowe z iPhone'a. To przystępujemy do demonstracji klienta Twitter for iPhone. Odblokuję ekran.
3: Folder biurowy, folder muzyka, dyktaf, folder zbie, aparat, ustawienie, Google, Twitter, Wi-Fi, Messenger, Twitter.
2: Twitter. I tutaj sprawdzimy, co umożliwia nam Twitter for iPhone, kiedy przyciśniemy duży ekran i skorzystamy z funkcji 3D Touch.
3: Zamknij menu, nowy thread, nowa wiadomość, przycisk, zeskanuj kod QR, udostępnij Twitter, udostępnij Twitter.
2: No i koniec. Przycisk. Zeskanuj kod QR, nie sprawdzałem. Nowa wiadomość, powinno to być ok, no bo pojawia nam się lista wtedy osób, do których wiadomość powinna dojść. Ale ona kiedyś niestety nie chciała dojść, jak wysyłałem ją do kilku osób. Ale możemy w sumie sprawdzić, czy to jest to samo, co po prostu wysłanie wiadomości prywatnej. To zamiast nowy tweet sobie klikniemy nowa wiadomość.
3: Zeskanuj kod, nowa wiadomość. Nowa. Sebastian Schwarz, wyszukaj dalej. Nowa wiadomość, anuluj. Nowa wiadomość, nagłówek.
2: I teraz idę w prawo.
3: Dalej, wygaszony. Wyszukaj osoby i grupy. Pole
2: tekstowe. Aha, no niby mogę tutaj pisać, wyszukiwać osoby i grupy.
3: Sebastian Schwarz, Kosmita, Piotr Witek, Piotr Jacek Zadrożny, Damian Przybyła, Kamil Żak, Tyland, 55, 60.
2: Aha, tu mowa.
3: Okay. Język, nagłówek, czynności, Damian Przybyła, Kamil Żak, Tyland, przeciągnij rzecz, aktywuj, Remek Rychlewski, Damian Przybyła.
2: I mam listę różnych osób i to nie do wszystkich pisałem. A, dziwnie, bo to jest taka lista osób, nie właśnie takich, do których pisałem, tylko jakby takich chyba, nie wiem, czy najczęściej się pojawiających na moim timeline użytkowników Twittera, nie wiem, ale...
3: Instytut Alfa Pri, Mikołaj Folesz,
2: Miki. No spróbujemy.
3: Michał Szołbrzyński.
2: Zaznaczę.
3: Mikołaj Folesz, Miki, zaznaczone. Piotr Witek, zaznaczone.
2: Dobrze, zaznaczyłem dwie osoby i tutaj lista, ona dalej gdzieś tam się ciągnie do końca i tam nic nie ma, o ile pamiętam.
3: Rafał Kiwak.
2: Zaznaczyłem sobie.
3: 4 z 5 pasków, anuluj.
2: I co tu?
3: Nowe, dalej, Mikołaj Folesz, Piotr Witek, Rafał Kiwak, pole tekstowe.
2: Aha, mam tych, mam dalej, potem tych trzech użytkowników.
3: Rafał Kiwak.
2: Pole tekstowe.
3: Rafał Kiwak. Piotr Wit. Mikołaj Folesz. Pole tekst. Rafał Kiwak.
2: I mi się to zawęziło, widzę. Zawęziło mi się tylko do tych trzech wybranych osób.
3: Nowe. Anuluj.
2: No dobrze.
3: Nowa wiadomość. Nagłówek. Dalej.
2: I klikam dalej.
3: Dalej. Wiadomość. Utwórz nową wiadomość. Pole tekstowe.
2: O.
3: Edycja. Tryb znaków. Punkt wstawiania na początku.
2: A do kogo to jest ta wiadomość? Idę teraz w lewo palcem.
3: Dodaj załącznik do wiadomości. Ustawienia rozmowy. Wygaszony. Rafał Kiwak 2. Nagłów. Wiadomości. Przycisk. Wiadomość. Ref. Ustawienia. Utwórz nowo. Wybierz z biblioteki. Przycisk.
2: Rafał Kiwak 2. No domyślam się, że Rafał Kiwak plus dwie osoby.
3: Wyślij naklejkę. Wielkie Q.
2: No to tak normalnie. Tak jakbym teraz mogę pisać wiadomość. Dodaj.
3: Dodaj załącznik do wiadomości.
2: A załącznik? To chyba?
3: Zrób zdjęcie lub nagraj film. Wyślij GIF. Wyślij GIF. Wyślij naklej. Zrób zdjęcie lub nagraj. Wybierz z biblioteki. Utwórz nowo wiadomość. Zacznij wiadomość. Pole tekstowe.
2: Czyli to, co standardowo na Twitterze. Wyślij GIF, wyślij załącznik jakiś tam fotograficzny. To nie są rzeczy jakieś bardzo istotne. Dobrze, to tylko napiszę sobie coś, a właściwie podyktuję. Próba na potrzeby Tyflo Podcastu. Kropka. Tylko tak do Was wysyłam testową, grupową wiadomość prywatną. Kropka. Mam nadzieję, przecinek, że poprawnie do Was dojdzie. Kropka. Pozdrawiam.
3: Wstawione. Próba na potrzeby Tyflo Podcastu. Tylko tak do Was wysyłam testowo-grupowo wiadomość prywatną. Mam nadzieję, że poprawnie do Was dojdzie. Pozdrawiam. O.
2: Są tu, widzę, chyba są tu, słyszę pewne błędy jakieś, ale nie będę poprawiał.
3: Wyślij. Wygaszony.
2: No,
3: wyślij
2: wysłane.
3: Wielkie Q. Wyślij. Wybierz. Utwórz nowo wiadomość. Dodaj załącznik do. Ty próbę na potrzeby Tyflo Podcastu. Ustawienia rozmowy. Przycisk.
2: A ustawienia rozmowy, co to znaczy? To tak trochę mi przypomina jak rozmowy na Messengerze albo rozmowy na WhatsAppie.
3: Ustawienia rozmowy. Przycisk. Edytuj. Szczegóły grupy. Nagłówek. Rafał Kiwak 2. Ludzie. Nagłówek. Członkowie. 4. Przycisk. Dodaj członków. Powiadomienia. Nagłówek. Wycisz rozmowę.
2: A, że można wyciszyć. Wyłączone. Czyli taki kolejny sposób komunikacji.
3: Zgłoś rozmowę. Opuść rozmowę. Zakładka główna. Zgłoś rozmowę.
2: Zgłoś rozmowę, czyli pewnie jako spam.
3: Dodaj członkowie.
2: A członkowie upewnię się.
3: Szczegóły dodaj. Rafał Kiwak. Zaznaczone. Obserwujesz Rafał Kiwak. Piotr Witek. Zaznaczone. Mikołaj Holysz. Zaznaczone. Obserwuj. Michał Kasperczak. Zakładka główna.
2: Mhm. Wszystko się członkowie, jakby 4. Zgadza.
3: Wiadomości.
2: I?
3: Typ ustawienia rozmowy. Przy Rafał Kiwak 2. Nagłówek. Wiadomości. Przycisk wróć.
2: Wrócimy sobie. I co się...
3: Aha. Kasperczak. Zaznaczone. Zakładka powiadomienia. Zakładka szukaj i zakładka główna. W toku. Zakładka zaznaczone. Zakładka wiadomości.
2: I jestem teraz rzeczywiście już tak jakbym uruchomił Twittera, no po prostu. Akurat mam uaktywnioną zakładkę wiadomości, czyli jestem na tej mojej liście wiadomości prywatnych. I sprawdzimy, czy...
3: Tomasz Bilecki, Natalia, Milena Wiśni, Rafał Kiwak, menu użytk, Sebastian Szwarc, Kosmita, Max Pijanowski, wieloosobówka, test, Max Pijanowski.
2: No tak, jest. Tu gdzieś można jeszcze chyba w tych parametrach gdzieś nazwy grupą też jakieś dodawać. Czyli rzeczywiście tak, to jak ma miejsce na WhatsAppie albo na Messengerze. Kolejny taki sposób. I teraz... Klient Twitter for iPhone po uruchomieniu, idąc zupełnie w lewo od początku.
3: Michał Kasperczak.
2: Jest menu użytkownika z naszym nickiem, naszego profilu i z obrazkiem. Tam wejdziemy sobie na końcu.
3: Wiadomości. Nagłówek.
2: Jest tytuł zakładki.
3: Utwórz nową wiadomość. Przycisk.
2: Utwórz nową wiadomość.
3: Rafał Kiwak 2. Ty. Próbę na potrzeby tyflo.
2: Aha. I jest nazwa tej...
3: Przycisk.
2: Nie nazwa tej rozmowy.
3: Rafał Kiwak. Zaznaczone.
2: A z kolei na dole mamy podstawowe zakładki. I te zakładki to...
3: Ładowanie. Kamil Midzio. Jarek Kokos. Zakładka główna.
2: Zakładka główna.
3: Zakładka szukaj i odkrywaj. Zakładka powiadomienia. 7. Zaznaczone. Zakładka wiadomości. Zaznaczone. Zakładka wiadomości.
2: I...
3: Zakładka.
2: Sprawdzę tylko,
3: zakładka główna.
2: Czy 3D Touch działa na zakładkach? Nie.
3: Edycja.
2: Nic
3: przycisk,
2: się...
3: konta.
2: Nie.
3: Dodaj istniejące konto.
2: Nic się tutaj nie stało.
3: Dodaj
2: nie wiem dlaczego.
3: Dodaj istniejące. Utwórz nowe konto. Zaznaczone. Michał Kasperczak. Gotowe. Konta. Gotowe. Przycisk. Menu użytkownik. Zakładka powiadomienia. Zakładka szukaj i odkrywaj. Zaznaczone. Zakładka główna. Zakładka szukaj.
2: A sprawdzę coś na
3: zakładka
2: powiadomienia. Na powiadomieniach.
3: Zaznaczone. Zakładka powiadomienia.
2: Nic tu nie ma.
3: Zakładka główna. Zaznaczone.
2: I teraz Twitter for iPhone, tak jak Twitter for Mac. Dużo ludzi, szczególnie gdzieś tam osoby widzące, nie cenią tej aplikacji, wolą osławionego Tweetbota. My wiemy, że Tweetbot nie bardzo, bo on dla nas tak nie jest dostępny. Za bardzo. Niby jest, ale nie jest. To pokażę potem. Natomiast ja uważam, że Twitter for iPhone, może on nie zawsze się sprawdza, ale do wielu, wielu sytuacjach takich szybkich gdzieś tam, on się sprawdza. On wyświetla nam, co prawda ma te swoje jakieś tam tweety sponsorowane, ma reklamy, ale on dużo też potrafi i uważam, że korzystanie z tego, przynajmniej tak w początkowej fazie przygody z Twitterem, korzystanie z klienta iPhone'owego, tego wbudowanego w Twittera, Można spokojnie właśnie zacząć od aplikacji Twitter for iPhone. I teraz jak to wygląda? Warto przy czym w ustawieniach sobie włączyć tak zwane magiczne stuknięcie, to się chyba nazywa, czy magiczny gest, jakoś tak śmiesznie, żeby stuknięcie dwoma palcami na twicie, tak trochę jak na Facebooku, bo tego nie ma w czynnościach, wyświetlało nam menu kontekstowe, co możemy zrobić z tweetem, czyli że możemy go polubić, udostępnić i tak dalej, i tak dalej. To niby 3D Touch też w jakimś sensie umożliwia, ale jednak nie każdy lubi i chce i może z racji modelu iPhone'a z tej funkcji korzystać. I przeczytamy sobie ileś tweetów.
3: Michał Żółbrzyński, cytuje Jan Grabiec. Ostatni kwartał rządów PO to wzrost PKB o 4,6. Rządowi PO jest daleko do tego wyniku, ale życzymy, by jak najszybciej osiągnęli poziom jak za PO. Michał Żółbrzyński dodał, a i pewnie dlatego PO wygrała wybory w 2015 roku.
2: A bo Twitter, on tu ma takie coś, że wpierw jest, ktoś tam kogoś cytuje, jest ten cytat cały i potem na końcu informacja tego, kto cytuje, jakiś taki komentarz. To trochę inne klienty, Tweetings for iPhone, Tweetbot chyba też tak mają, to jedynie Twitterific to prawidłowo czyta. Ale wejdziemy sobie na początek tej listy.
3: Ale Kaszuba, utwórz tweeta. Ale Kaszuba, szkielk, chcieli Boga, pokaz panie Kaczyński, czas zatrzymać faszyzm w Polsce. Boję się, co nas czeka i nasze dzieci. MPK Poznań SP, ZO, O, w związku z pracami drogowymi na ulicy Malwowej, na odcinku od ulicy Astrowej. Jarosław Kurski, cytuje Telewizja Republika, KS, Kneblewski. Pan Jezus ukazuje się nam jako patriota, nacjonalista, który kocha swój kraj, Telewizja Republika, PL, KS, Kneblewski. Cumparic, hashtag Bitcoin będzie wart milion dolarów, Szczepan Bentyn w rozmowie z Cumparic, PL, łącze, Bitcoin będzie wart milion dolarów, Szczepan Bentyn w rozmowie z Cumparic, PL, promowane. Waldemar Kuczyński, cytuje Polska Policja, flaga Polski. Wstępne czynności kontrolne nie wykazały nie. Jerzy Haszczyński, żołnierze w krajach UE będą chodzili w różnych mundurach, nie będą jeździli takimi samymi czołgami ani strzelali taką samą amunicją, mój komentarz o unijnej obronie. Pestwo.
2: Oczywiście ja tutaj tak troszkę przyspieszam i nie dlatego, że Twitter coś urywa, tylko ja troszkę przyspieszam czytanie tych tweetów, przechodząc do następnego tweeta.
3: Bartek Chaciński, cytuje prawa stronę, flaga Polski. Zachodnioeuropejskie media przedstawiają Polskę w sposób skandaliczny. Atak Polskę pokazuje publiczna telewizja chińska, flaga Chin. Bartek Chaciński dodał, a kiedy prawy Twitter leczy kaca po przekazie zachodniej prasy, lajkując reklamówkę turystyczną Polski w reżimowych chińskich mediach, łzy radości, buźka, Dariusz Brunch. Hashtag hejtriotyzm. Łącze, Dariusz Brunch, to hejtrotyzm, a nie patriotyzm. Polska mistrzem świata w nienawiści, 24 minuty temu. Dostępne czynności.
2: I dostępne czynności.
3: Wielkie D.
2: Zobaczymy.
3: Dorob, wiesz, szyb, jest, nagł, czynności.
2: Co możemy tutaj zrobić z tweetem?
3: Przeciągnij rzecz. Aktywuj. Przeciągnij rzecz.
2: To przeciąganie rzeczy, nie wiem, czy jak ono w iOSie, tak jeszcze na... Mi się wydaje, że to na iPadzie bardziej działa. Tutaj nie ma to specjalnie sensu. Natomiast możemy właśnie kliknąć i skorzystać z tego, z menu czynności tweeta.
3: Uwaga, akcja tweeta.
2: Dwoma palcami kliknąłem.
3: Akcja tweeta. Odpowiedz. Podaj dalej. Odpowiedz. Podaj dalej. Przy polu. Przycisk. Wyślij przez prywatną wiadomość. Przycisk. Anuluj. Przycisk.
2: I anuluj. Anuluj też możemy standardowym gestem lewo-prawo anulować.
3: Menu użytkownika. Dariusz Brunch. Hashtag. Uwaga. Podaj dalej. Polub.
2: I polub sobie klikamy.
3: Menu użytkownika.
2: I polubiliśmy.
3: Dariusz Brunch. Hashtag
2: hejtriotyzm. I teraz wchodzę jeszcze raz w menu.
3: Akcje C. Odpowiedz. Podaj dalej. Przestań lubić. Wyślij przez prywatną wiadomość.
2: Wyślij przez prywatną wiadomość. To jest funkcja, której właściwie żaden inny chyba klient Twittera nie ma. Ja postaram się sprawdzić, albo nie, to może jakiś bardziej sobie taki neutralny tweet wybiorę.
3: Przestań.
2: Natomiast
3: lubić.
2: Tutaj możemy sobie
3: przycisk.
2: Zobaczyć, jak działa podaj dalej. Klikamy podaj dalej.
3: Uwaga, podaj dalej, przycisk, cytuj tweeta, przycisk, anuluj, anuluj, anuluj.
2: I w lewo.
3: Cytuj tweeta, podaj dalej, przycisk, podaj dalej, cytuj tweeta.
2: Cytuj tweeta, no to możemy coś wpisać, ewentualnie jakieś swoje uwagi.
3: Podaj dalej,
2: cytuj, przycisk. Podaj dalej, podajemy dalej tweeta.
3: Menu użytkownika.
2: No, kiedyś nam mówił, przycisk. Podano dalej albo coś takiego, teraz tego nie mówi. No ale to pewnie jakieś znowu takie problemy, że raz coś voice-over mówi, raz nie mówi, takie rzeczy niestety się zdarzają.
3: Dariusz Bruk, Tomek Czech, cytuje Witold Głowacki, polskim kobietom polska prawica. Przemek Marczyński, cytuje Mój Mac Magazyn. Jutro pojawiamy się w waszych skrzynkach z nowym newsletterem. Tym razem nagroda dla wszystkich produktywnych czytelników. Będziemy mieli dla was książki od Nozbe w wersji audioteka, wypatrujcie. Nie jesteś w naszym newsletterze? Download Mój Mac, PL nasi czytelnic. Przemek Marczyński dodał, a bum, jutro poniedziałek. Jutro fajna nagroda od Nozbe i audioteka. Lubię to, a wy? 30 minut temu.
2: Dobrze, teraz na przykład możemy sobie wejść i zobaczyć, jak wygląda ekran takiego tweeta.
3: Zaznacz główna, główna, główna, przycisk wróć, tweetnij.
2: I w prawo.
3: Nagłówek, utwórz tweeta, przycisk.
2: To cały czas jest.
3: Przemek Marczyński, Penmax.
2: O.
3: Dostępne czynności. Wielkie P. R. Wyrazy. Roman. Język. Nagłów. Czynność. Przeciągnij. Aktywuj. Przeciągnij. Aktyw. Opcje kwereta. Przycisk. Boom. Jutro poniedziałek. Jutro fajna nagroda od Nozbej Audioteka. Lubię to. A wy?
2: O. Tu jest to, co napisał Przemek.
3: Przeciągnij. Aktywuj. Boom. Jutro poniedziałek. Nozbe. Łączę. Audioteka. Przycisk. Czas kwereta. 21 polubienie. Przycisk. Odpowiedz. Przycisk.
2: I tutaj gdybyśmy kliknęli jedno polubienie, to byśmy zobaczyli, kto to polubił.
3: Podaj dalej. Przycisk.
2: Tak samo podaj dalej, to co już było.
3: Lubię. Przycisk.
2: Lubię, no to możemy...
3: Zaznaczone. Lubię. Zaznaczone. Lubię. Przycisk.
2: Polubiliśmy i to jest tak trochę jak na Facebooku.
3: Podaj odpowiedz. Polubień. Dwa.
2: No
3: przycisk.
2: Tak, polubień dwa, bo było jedno polubienie, polubiłem, to teraz są dwa.
3: Udostępnij przez wiadomość prywatną. Wyślij tweeta z odpowiedzią.
2: I tutaj możemy po prostu...
3: Zaznaczone.
2: Wyślij tweet z odpowiedzią, pojawia się pole tekstowe, gdzie możemy zacząć pisać.
3: Podaj polubień. Dwa. Czas tweeta. Przycisk. Audioteka. Łączę. Nozb. Bum. Bum. Jutro. Opcje tweeta. Przycisk.
2: Opcje tweeta. To też jest ciekawa rzecz, bo co możemy jeszcze dodatkowo z tym tweetem zrobić?
3: Opcje. Uwaga. Udostępnij tweeta przez wielokropek. Dodaj do chwili. Przycisk. Przestań obserwować Penmax. Wycisz Penmax. Wycisz tę rozmowę. Zablokuj Penmax. Zgłoś tweeta. Anuluj. Przycisk. Anuluj. Przycisk.
2: I idziemy z powrotem w lewo.
3: Udostępnij tweeta przez wielokropek.
2: Udostępnij tweet przez. Udostępniamy link do tweeta poprzez menu udostępniania, czyli kierujemy tweeta dalej gdzieś tam, na przykład.
3: Główna. Przycisk wróć. Airdrop. Odbiorca airdrop. Aby udostępnić rzeczy osobom w pobliżu, które... Odbiorca airdrop. Jeszcze nikogo nie znaleziono.
2: Ciekawe, czy komputer by znalazł.
3: Dodaj do notatek. Przycisk.
2: Ale chyba to tak prosto. Aha, bo on tu mi się wygasił.
3: Wyświetlamy w systemowych okien wielo...
2: Ciekawe.
3: Wiadomość.
2: Zaraz sprawdzimy
3: przycisk.
2: Coś.
3: Dodaj do notatek. Wiadomość. Michal, MacBook Air.
2: A ciekawe, jak kliknę w komputer, co on zrobi? Czy on otworzy tego tweeta w Safari, czy otworzy Twitter for Mac na przykład?
3: Zaznaczone. Michal, czekaj.
4: Safari, bez nazwy, odbiorca AirDrop. Stare audycje, lista czytelnik, zawartość www. Przemek Marczyński, odbój AIR, bum. Jutro poniedziałek, twerd tekst. Nowy wiersz. Kursor tekstowy na początku, trend swoim um. Liczba MTK na EMA. Łączę. Liczba bez retuszu. Łączę. Liczb przemek przycisk.
2: Dobre.
4: Umwolowy Penmax. Przemek Marczyński, Penmax. Łącz, przycisk.
2: Czyli otworzył mi Safari z tym tweetem. To ciekawe. No tu mam wszystkie tam aplikacje do listy, dodaj tweet, link do listy czytelnia, dodaj do... No tam Voice Dream.
3: Slack, buffer, linki.
2: I tak dalej, i tak dalej.
3: Drafts, przycisk.
2: Czyli z tego wychodzimy?
3: Utwórz tweeta. Przemek Marczyński. Opcje tweeta. Opcje tweeta.
2: Wracamy do naszych opcji tweeta.
3: Udostępnij, dodaj do chwili.
2: Czyli udostępnij tweet, no to sprawa jasna. Chcemy, nie wiem, iMessage'em, Messenger'em, czymś tam wysłać komuś link do tweeta. Nie ten link z tweeta, tylko link do tweeta. W serwisie Twitter, no to jakby sprawa jest jasna.
3: Dodaj do chwili.
2: Chwilę. Nie testowałem tych chwil, możemy to zaraz sprawdzić. To jest po prostu takie chyba nasze ulubione tweety, możemy organizować, segregować w kolekcję i to tylko wspiera właśnie aplikacja Twitter for iPhone.
3: Przestań obserwować Penmax.
2: No to sprawa jest jasna, przestań obserwować określonego użytkownika.
3: Wycisz Penmax.
2: Wycisz, czyli że nie będziemy od niego dostawać powiadomień, żadnych tweetów.
3: Wycisz tę rozmowę.
2: Wycisz tę rozmowę, czyli ten konkretny wątek, tego konkretnego tweeta i ewentualne odpowiedzi na tego tweeta możemy wyciszyć.
3: Zablokuj Penmax, zgłoś tweeta.
2: No zgłoś tweet, zablokuj Penmax, w sensie zablokuj osobę, albo zgłoś tweeta, to zgłoś jako tam jakiś spam albo inną treść niepożądaną.
3: Anuluj.
2: Spróbujemy ten...
3: Przestań obserwować, dodaj do chwili. Przycisk.
2: Chwilę.
3: Anuluj, przycisk, anuluj, dodaj do chwili, nagłówek, utwórz chwilę, przycisk, Michał Kasperczak, szkic, Michał Kasperczak. W toku. Michał Kasperczak. W toku.
2: Dziwne, że to... Bo takie coś się dzieje.
3: Michał Kasperczak.
2: Michał Kasperczak. Szkic Michał Kasperczak. No bo moje konto z jakichś tam powodów się nazywa Michał Kasperczak, a nie Michał Kasperczak. I jak przesuwam palcem w prawo...
3: Michał Kasperczak. Szkic. Michał
2: Kasperczak. To mi iPhone taki dźwięk trochę z 3D Toucha bierze. Jakby coś tam było, ale nie jest.
3: Dodaj do chwili.
2: No to dobra. Jest, niech będzie tam chwila szkicowata sobie.
3: Anuluj. Utwórz chwilę. Przycisk. Dokończ później. Przycisk. Dokończ później. Przycisk.
2: Dlaczego tak?
3: Opublikuj. Przycisk. Przycisk. Dodaj tytuł. Pole tekstowe. Dodaj opis. Pole tekstowe.
2: Dobrze.
3: Dodaj tytuł.
2: Dodaj tytuł.
3: Pole tekstowe. Pole tekstowe.
2: Chwila testowa na potrzeby podcastu.
3: Wstawione. Chwila testowa na potrzeby podcastu. Dodaj opis. Pole tekstowe. Punkt wstawiania na końcu.
2: Będziemy tutaj publikować jakieś przypadkowe tweety. Kropka.
3: wstawione. Będziemy tutaj publikować jakieś przypadkowe tweety. Przemek Marczyński, Pemmax, boom, jutro, nozbę.
2: Aha, no jest, niby.
3: Przycisk.
2: Jakiś przycisk.
3: Przycisk, przycisk.
2: Niestety dwa
3: chwila testowane
2: przyciski są przycisk. I one są niedostępne. Nie czyta nam VoiceOver, co one robią.
3: Przycisk.
2: I to już mi się nie... Ale jest gotowe na samym końcu, w prawo, jakbyśmy poszli. No to dobrze, klikamy gotowe. Już tamtych przycisków nie będę sprawdzał, proponuję zrobić to we własnym zakresie.
3: Gotowe. Przycisk.
2: No dobrze, i co się dzieje?
3: Przypadkowe tweety. Chwila testo. Przycisk. Opublikuj. Przycisk.
2: Opublikuj przycisk.
3: Chwila. Będziemy tutaj publik. Przemek Marczyński. Boom.
2: Aha, no jest opis i treść tej chwili.
3: Przycisk. Opublikuj.
2: Opublikuj.
3: Przycisk. Uwaga. Ustaw okładkę.
2: O nie, jeszcze jakąś okładkę. Co to jest? Jakieś grafiki pewnie trzeba wybierać.
3: Aby opublikować chwilę, ustaw jej okładkę. Możesz... OK. Aby opublikować chwilę, ustaw jej okładkę. Możesz przesłać plik okładki lub wybrać taki, który już masz. Okej, okej.
2: Okej. I co się stanie?
3: Dokończ później. Przycisk. Opublikuj. Przycisk.
2: Opublikuj. Koniecznie bym chciał.
3: Ustaw okładkę. Aby opublikować. Ustaw okładkę.
2: No dobrze. Ustaw okładkę. Klikam.
3: Ustaw okładkę.
2: I co?
3: Ustaw okładkę. Aby opublikować. Okej, okej. Przycisk. Dokończ później. Dokończ opublik. Przycisk.
2: No dobrze. To muszę... Mam tu jakieś dwa przyciski. Kliknę jednak.
3: Pole tekstowe, edycja, przycisk, pole tek- będziemy tutaj publikować, pole tekstowe, edycja, chwila testowana, potrzeb, przycisk, przycisk, przycisk.
2: A drugi?
3: Uwaga, Twitter chce uzyskać dostęp do zdjęć.
2: O.
3: Ładnie, okej, przycisk, okej, przycisk, Twitter, anuluj, wszystkie zdjęcia.
2: No tylko, że, przepraszam bardzo, ale ja jednak nie będę wybierał zdjęć z tych chwil do tej mojej niby okładki, bo ja do końca nie wiem, ta chwila, ona jest publiczna chyba. A skoro jest publiczna, to ja nie jestem pewny, to znaczy niby jestem pewny, ale nie mam takiego zdjęcia, które mógłbym, krajobrazu, takiego neutralnego zdjęcia, które mógłbym wrzucić jako okładkę, która rzekomo jest konieczna do zaistnienia tej chwili mojej. No to nie, to już mi się to nie podoba.
3: Dokończ później.
2: Dokończ przycisk. Później, czyli chwila zostanie niestety główna. Anulowana.
3: Przycisk,
2: szkoda.
3: Przycisk, audiotek, nozbę.
2: Aha, to jest to, co było.
3: Jutro fajnie.
2: Cofamy się.
3: Przemek Marczyński, mój Mac magazyn. Jutro Waldemar Kuczyński cytuje Zbigniew Hołdys. Dzień dobry. Obejrzyjcie krótki film zatytułowany Zabicie ją. Grzegorz Kramer. Dobranoc. Zdjęcie 48 minut temu.
2: Mhm.
3: Dostępne czynności.
2: O, i tu możemy sobie coś sprawdzić jeszcze innego na tym twicie. Mianowicie, jak działa funkcja 3D Touch. Przyciskam teraz mocniej palec na twicie i co tam się pojawia?
3: Zamknij podgląd. Czynności podglądu. Aktywuj. Domyślna. Zamknij podgląd. Czynności podglądu.
2: I co jest w czynnościach podglądu danego tweeta?
3: Udostępnij tweeta przez wielokropek. Przycisk. Dodaj do chwili. Nie podoba mi się ten tweet. Przestań obserwować ojciec Kramer. Wycisz ojciec Kramer. Zablokuj ojciec Kramer. Zgłoś tweeta. Zgłoś tweeta. Zgłoś tweeta.
2: Prawie to samo, czyli również udostępnij link do tweeta, zgłoś tweeta.
3: Zablokuj.
2: Zablokuj.
3: Wycisz ojciec Kramer.
2: Wycisz.
3: Przestań obserwować ojciec.
2: Przestań obserwować.
3: Nie podoba mi się ten tweet.
2: I nie podoba mi się ten tweet, to trochę nie wiem, w sumie to nie podoba, co to znaczy, czy to jest, że mniej tweetów, bo chyba Twitter for iPhone jakoś tak trochę losowo też dobiera nam, ma taki trochę jak Facebook algorytm doboru tweetów na stronie głównej naszego profilu i chyba dzięki temu możemy decydować, których tweetów po prostu będzie mniej.
3: Menu użytkownik Grzegorz Kramer. Przeciągnij rzecz. Aktywuj.
2: Jeszcze sprawdzę coś.
3: Domyślna. Grzegorz Kramer. Grzegorz Kramer. Zamknij pod. Aktywuj. Czynności podgląd. Zamknij podgląd. Aktywuj.
2: A aktywuj?
3: Grzegorz Kramer. Ojciec Kramer. Opcje tweeta. Dobranoc.
2: Aha, no to jest opcje. To jest jakby to, co było.
3: Czas tweeta. Poziomo. Obrazek. Czas tweeta. Poziomo. Zamknij pod. Czynności podglądu. Aktywuj. Poziomo.
2: A jak kliknę w obrazek?
3: Poziomo.
2: Nic się nie dzieje.
3: Poziomo. Zgłoś tweet.
2: Nie.
3: Grzegorz Kramer. Waldemar Kuczyński. Grzegorz.
2: Aha, wyszedłem z tego.
3: Dobrano. Wydawnictwo Waldemar Kuczyński, wydawnictwo Insignis. Hashtag nie mamy pojęcia od tej książki, naprawdę trudno się ode... Michał Żółbrzyński cytuje Robert Winnicki. Wywiad M. Płaskiego i to, co zdarzyło się na koncie twitterowym MW, to jakieś totalne nieporozumienie. Nie ma i nie będzie przyzwolenia na tego typu głupie ekscesy w szeroko rozumianym obozie narodowym twitter.com. Krzysztof Bosak, Piotr Machacz. Forte hae patkenta neone else interest. Jarosław Kurski cytuje Razem. Nacjonalizm to nie patriotyzm. Patriotyzm to miłość i troska. Nienawistny nacjonalizm jest deformacją etyczną i intelektualną. Michał Kasperczak. No i po aktualizacji. Paweł Michał Kasperczak. No i po aktualizacjach wszelakich. VoiceDrive Paweł Pluszczyk. Mówisz o aktualizacji systemu? Czy o aktualizacji aplikacji? Ja właśnie mam problem z synchronizacją iCloud z VDR. 3 godziny. Michał Kasperczak. I system i VoiceDrive Reader najnowsze. iPhone 7. Wszystko działa super. Może zamknij i uruch. Michał Żółbrzyński. Nie potrafię się oburzyć na rzecznika MW za ten wykład rasizmu.
2: I tak dalej, i tak dalej. Oczywiście cały czas skorzystałem z gestu w prawo, sobie nawigowałem po tych tweetach. Twitter for iPhone nam w miarę ładnie, jeżeli jest kilka rozmów, to nam na przykład dwie, nie kilka rozmów, tylko kilka odpowiedzi w danej rozmowie, na przykład dwie albo 3, no to nam Twitter for iPhone to w miarę chronologicznie wyświetla. Także to jest akurat spoko. Spróbuję...
3: Michał Kasperczak. No i po aktualizacji... Jarosław o. Michał Kasperczak. No i po aktualizacjach wszelakich.
2: Przez wiadomość prywatną wysłać.
3: Odpowiedz. Akcję tweeta. Odpowiedz. Przycisk.
2: Przypominam ten gest dwoma palcami stuknij.
3: Podaj dalej. Polub. Wyślij przez prywatną. Anuluj. Wyślij przez prywatną wiadomość. Przycisk. Wyślij w wiadomości prywatnej. Nagłówek. Wyślij w zamknij. Wyszukaj osoby i grupy. Poletek
2: stop. No to co znamy już.
3: Mikulaj Folysz. Miki. Je. Rafał Kiwak 2. Sebastian Schwarz-Kosmita.
2: I tak dalej. Dobrze, to robimy. A co tu?
3: Mikulaj Folysz.
2: Może odpisał
3: jeden,
2: wtedy już
3: dwa,
2: w międzyczasie.
3: 1-1. Rafał Kiwak 2.
2: To zrobimy do Rafał Kiwak 2, tak zwanej grupy.
3: Zaznaczone.
2: Aha, i tu znowu do kilku osób można widzieć.
3: Rafał Kiwak, zamknij. Wyślij do grupy. Nagłówek. Wyślij do grupy.
2: A, i jest lista.
3: Utwórz. Wyślij. Utwórz nową wiadomość. Dodaj komentarz. Wielokropek. Pole tekstowe. Wielkie te.
2: A teraz próbuję dodać jakiś tweet do grupy, a właściwie skorzystać z funkcji dwukropek wyślij tweet przez wiadomość prywatną. Kropka.
3: Wstawione. A teraz próbuję dodać jakiś tweet do grupy, a właściwie skorzystać z funkcji wyślij tweet przez wiadomość prywatną. Wyślij przycisk.
2: Wyślij przycisk.
3: Wyślij tweet udostępniony grupie. Nagłówek. Tweet udostępniony grupie. Nagłówek. Menu użytkownika. Mi. Główna. Utwórz tweeta. Miesięcznik w drodze. Tymczasem w Macu hashtag Teofili Maryja z Nazaretu. Tomek Czech cytuje Macastek. Krwa. W dwa. Jacek Zięba cytuje Cristiano Ronaldo. Alana Martina Cabadenasce. Seratu Adeocomo Alana. Alana Szyba. Szkiełko nie życzę sobie takiego marszu niepodległ. Waldemar Kuczyński. Wydaje mi się, że istotnie pada siadaj kulso mi widać. Ale Kaszuba. Szkiełk. Chcieli Boga.
2: Dobrze, to już było. I tak mniej więcej nawiguje się i korzysta z klienta Twitter for iPhone. Już nie chciałem szukać. Gdyby był jakiś link, to jest możliwość otwarcia również po prostu, kiedy otworzymy tweeta i będzie w tym tweecie link, to możemy ten link otworzyć i wówczas nam się on otworzy w takiej mini twitterowej przeglądarce i to też możemy go potem wysłać gdzieś tam dalej na Facebooka, czy coś tak mniej więcej z takich opcji, które znamy z no może gdzieś tu znajdę jeszcze.
3: Jarosław Kurski cytuje Telewizja Republika, KS, Cumparic,
2: tak próbuję.
3: Bartek Haciński, Jerzy Haszczyński, Żołnierze w krajach UE, Dariusz Brunch, hashtag hejtriotyzm. Łącz. Tomek Czech cytuje.
2: O, coś tu jest. Brunch.
3: Hashtag hejtriotyzm. Łącze. Dariusz Brunch. To hejtrotyzm, a nie patriotyzm. Polska mistrzem świata w nienawiści. 41 minut temu.
2: Nie, to chyba nie jest. Sprawdzę, czy to jest jakiś link.
3: Opcje. Hashtag. Dariusz. W katolickiej Polsce rozkwitło pogaństwo z nowymi wcieleniami bożków wojny, konfliktów i
2: zbrodni. Aha. WP. I on tu nam tego nie przeczytał, ale tutaj, kiedy otworzyłem tego tweeta, to jakby pojawia się taka zajawka tego tekstu, bo jest tak.
3: W katolickiej Polsce...
2: Od razu opinie, o.
3: WP.pl. Łącze. Native Carti MagaWF. Czas tweeta. 20. Native. Przycisk miejsc. Tweet podany dalej przez 1. Przycisk miejsca. Warszawa. Polska. Przycisk. 1 polubienie. Odpowiedz. Zaznaczone.
2: Lubię. O, ale cofnę się.
3: W katolickiej Polsce rozkwitło pogaństwo z nowymi wcieleniami bożków wojny, konfliktów i zacietrzewienia. Zamiast patriotyzmu mamy hejtrotyzm. W dobrym tonie jest być Polakiem zawziętym, endeckim, wielokropek, łącze.
2: Tak twierdzi Dariusz Brunch, a 3D Touch, jak na tym kliknę.
3: A, zamknij podgląd, czynności podglądu, aktywuj, zamknij czynności podglądu.
2: Czy to jest to samo?
3: Lider dostępny,
2: czynność...
3: lider dostępny, lider dostępny, udostępnij przez, udostępnij przez, otwórz Safari. Wróć, dowiedz się.
2: Aha, to taka mini zamknij. Przeglądarka.
3: Regulamin. Zamknij. WP opinie.
2: I na końcu.
3: Dowiedz się więcej. Wróć. Dalej. Wygaszony. Wyślij. Przycisk. Otwórz w Safari. Przycisk. Udostępnij przez. Przycisk. Udostępnij przez. Przycisk.
2: No to domyślam się, że...
3: przez. Michal. MacBook Air. Odbiór. Dodaj do notatek. Wiadomość.
2: No to się wielce nie różni, że dodaj, udostępnij przez. No to pewnie gdybym zrobił Michał MacBook Air, no to by otworzył znowu w Safari ten link, więc tego, ale link już nie do tweeta, ale link do konkretnego artykułu. Tego nie chcę robić w tym wypadku.
3: Twetnij. Zaznaczone. Lubię. Przycisk. Zaznaczone.
2: No i to jest lubię. W sumie wszystko. Ale możemy sobie
3: przez wiadomość prywatną.
2: Coś
3: wyślij tweeta z odpowiedzią. Zaznaczone.
2: Jeszcze sprawdzić.
3: Od jeden pod tweet pod przycisk czas tweet native opinie w katolickiej pod czas native carti ma DWF. Lider dostępny, lider dostępny, lider dostępny, łącze, adres, opinie, wczytaj ponownie, gotow, WP opinie, najnowszy, Rafał Andrzej Stankiewicz, wyślij, przycisk, dalej, wyślij.
2: No wyślij, że jest też tak jak w Safari w sumie, to się raczej niczym...
3: Anuluj, więcej,
2: teraz w lewo idę.
3: Znajdź na stronie, poproś o witrynę.
2: No tak, typowe opcje Safari.
3: Dodaj zakład, kopiuj link, tweetnij link. Zapisz na koncie drogi.
2: No są, kopiuj link, tweetnij link, czy też trochę coś nowego.
3: Ren Workflow, Cix, save to voice gram. Przycisk.
2: O, zapiszemy sobie, zobaczymy czy potem.
3: Otwórz. Otwórz, zapisz, przycisk, zapisz. 122. Dostępne czynności. Główna. Przycisk wróć. Udostęp. Zaznaczone. Lubię. Zaznaczone. Podaj dalej. Przycisk.
2: I to jest zakładka podstawowa.
3: Zakładka zaznaczone. Zakładka główna. Zakładka szukaj i odkrywaj.
2: Zakładka szukaj i odkrywaj.
3: Zaznaczone.
2: Ona wygląda zakładka, tak, że...
3: Zakładka, pokaż więcej. Matple, PL, do rzeczy, PL, menu użytkownika, menu użytkownika, szukaj na Twitterze, pole wyszukiwania.
2: Możemy tu wpisać jakąś frazę, nam wyjdą użytkownicy, albo treści z nimi związane, albo no, jakieś treści z Twittera.
3: Połącz, przycisk.
2: Połącz to chyba z telefonem możemy go zintegrować, Twittera.
3: Najpopularniejsze dla Ciebie.
2: No to wedle po prostu naszej osi twitterowej. Ale coś nam VoiceOver nie chce czytać.
3: Pokaż software engineer, pokaż więcej.
2: Dopiero teraz, po kilku przesunięciach.
3: Cabel Sasser, Sebastian David, Hofstedt, Wielki S, Federico Wittici, cytuje Mars Halbots, on iPad.
2: A, i to już są nie osoby, a konkretne jakieś tweety. No to zakładkę, tyle gdzieś tam zakładka szukaj tak bardzo ogólnie.
3: Zakładka powiadomienia.
2: O, zakładka powiadomienia, ona jest o tyle, tak podobnie jak Twitter for Mac, o tyle ciekawa, że ona zbiera... Możemy tutaj też decydować, czy to mają być powiadomienia wszystkie, czy tylko z tych naszych rozmów. Bo powiadomieniami to są nie tylko to, te mentions, czyli że ktoś nas wspomni na Twitterze, ale również polubienia, cytowania, udostępnienia naszego tweetu, również to, czy ktoś nas zaczął zaobserwować albo nie obserwować, czy ktoś nas zablokował, przypuszczam też, czy wreszcie są powiadomienia takie ogólne, gdzie z wybranych takich, trochę jak na Facebooku, z wybranych kont twitterowych, takich tych o większym ruchu, które śledzimy, pewne rzeczy również są podawane. Jak to...
3: Paweł, mi zaznaczał powiadomienia. Menu użytkownika. Ustawienia powiadomień. Przycisk.
2: Ustawienia powiadomień. Tu właśnie można wejść i wybrać.
3: Ustawienie powiadomień. Gotowe. Filtr. Nagłówek. Filtrowanie na podstawie jakości. Przełącznik. Włączone. Odfiltruj treści niskiej jakości. Wciąż będziesz widzieć powiadomienia od osób, które obserwujesz i skąd, z którymi miałeś ostatnio jakieś interakcje. Dowiedz się więcej. Dowiedz się więcej.
2: I koniec. I to przedtem można też było wybrać sobie osoby, które chcemy gdzieś tam, bo też można takie na stałe włączyć w powiadomieniach, że o każdym twicie wtedy przyjdzie nasza informacja do centrum powiadomień, no ale zakładam, że tego byśmy chyba nie chcieli jednak, gdyby tych tweetów miało być więcej, dużo.
3: Ustawienia i prywatność. Michał Kasper, konto. Przy prywatności i bezpieczeństwo.
2: A, to się wszedłem, przepraszam. Gotowe.
3: Michał Kaspercza. Ustawienia ogólne mają wpływ na wszystkie twoje konta na Twitterze na tym urządzeniu. Twitter, dostęp, użyć, wyświetl, ogól, ustawienia treści.
2: Źle wszedłem.
3: Prywatność i bezpieczeństwo. Michał Kasper, gotowe. Ustawienia i prywatność. Nagłówek.
2: Oj.
3: Ustawienia i prywatność.
2: Przepraszam.
3: Gotowe. Przycisk. Menu użytkownika.
2: Coś Michał, Jacek jest. Zdrożek. O, teraz dobrze.
3: Zakładka wiadomości. Chyba? Paweł, Michał. Ustawienia zaznaczone. Wszyscy. Wzmianki.
2: Wszyscy przycisk. Albo wzmianki. Wszyscy to są te tweety takie od wszystkich, a wzmianki to są, gdyby to były tylko te osoby, bezpośrednie wspomnienia nas przez kogoś. I co my tutaj mamy? No, czytamy sobie.
3: Michał. W odpowiedzi do Tylandczyk Michał Kaspercza i ja czat. To ja jednak wolę MBA, który ma dobre parametry, jest mobilny i starczy mi na lata, 52 minuty temu.
2: O.
3: Paweł Pluszczyk. W odpowiedzi do Michał Kaspercza. Mówisz o aktualizacji systemu, czy o aktualizacji aplikacji? Ja właśnie mam problem z Jacek Zadrożny. W odpowiedzi do Miki. 1, 2, 3, 2, 1, 1 i Michał Kaspercza. Teraz by ci się spodobało. Działa fajniej niż TW lub CN. 6, wzmianki. Przycisk.
2: A czy działa na wzmiankach?
3: Michał. W odpowiedzi do Tylan. Uwaga. Akcje tweeta. Odpowiedz. Podaj dalej. Polub. Przycisk.
2: Polubiliśmy.
3: Zaznaczony. Wzmianki. Michał. Uwaga. Akcje tweeta. Podaj dalej. Przestań lub. Wyślij przez prywatną. Przestań lubić. Wyślij. Anuluj. Wyślij przez prywatną. Podaj dalej. Przycisk. Uwaga. Podaj dalej. Cytuj tweeta. Przycisk.
2: Cytuj tweet.
3: Pole tekstowe. Edycja. Dodaj komentarz.
2: I piszemy.
3: Punkt wstawiania na początku.
2: Sobie napiszemy. Też jestem tego zdania. Przecinek. Chociaż za bardzo bym się przy nim nie upierał. Kropka.
3: Wstawione. Też jestem tego zdania. Chociaż za bardzo bym się przy nim nie upierał. Michał. Biblioteka z Michał.
2: No i tu mamy te standardowe opcje tweetów. Idziemy w prawo. Jest treść tweeta, który cytujemy.
3: Biblioteka zdjęć.
2: No to możemy... aha, bo dostęp do zdjęć chyba nie dałem. Zdjęcie jakieś wrzucić.
3: Kolekcja plików GIF. Wygaszony. Głosowanie. Wygaszony.
2: Głosowanie.
3: Lokalizacja tweeta. Przycisk.
2: Nie wiem w sumie dlaczego, że może... Aha, że biblioteka zdjęć pewnie wygaszone, bo chyba jak cytujemy kogoś, to nie można swojego zdjęcia do tego dorzucić, tak myślę.
3: Przycisk.
2: I tweet.
3: Tweet. Menu użytkownika. Michał Kasperczak. Powiadom. Ustaw. Wzmianki. Michał. Paweł Pluszczyk.
2: No to mniej więcej tak to działa. Jeszcze.
3: Jacek Zadrożny. Mikulaj Holesz. Jacek Zadrożny. Mikulaj Holesz. Tomasz Bilak. Kamil Żak. W odpowiedzi. Kamil Żak. Jacek Zadrożny. W odpowiedzi do Tylandczyki Michał Kas. Jacek Zadrożny. Jaromir Kop. W Kamil Żak. Adrian Wyka. Piotr Witek. W odpowiedzi do Piotr Witek. Kamil Żak podał dalej twojego tweeta. Michał Kasperczak. Szkoda, że tak się porobiło i tylko w jedną stronę to działa. Twitter.com. Prezreda. Zaznaczam.
2: Dobrze, i możemy teraz wejść i mamy znowu ten wątek.
3: Powiadomienia. Przycisk wróć. Powiadomienia.
2: I w prawo.
3: Podane dalej. Na głów. Utwórz tweeta. Przycisk. Podane. Utwórz tweeta. Przycisk. Michał Kasperczak cytuje magazyn Press. Artur Andrus odchodzi z trójki. Michał Kasperczak dodał, a szkoda, że tak się utwórz tweeta. Przycisk. Michał Kasperczak cytuje magazyn Press. Artur Andrus odchodzi z trójki. Michał Kasperczak dodał, a szkoda, że tak się porobiło i tylko w jedną stronę to działa. 2 listopada 2017. Kamil Żak. Kamil Żak. Tylandczyk. Obserwuję cię.
2: I że podał dostępne Kamil Żak.
3: Zaznaczone. Obserwujesz Kamil Żak. Zakładka główna.
2: I tyle.
3: Kamil Żak podał dalej twojego tweta. Piotr Wit. Piotr. Adrian Wyka. Zakładka szukaj i odkrywaj. Zaznaczone. Zakładka powiadomienia. Zakładka wiadomości.
2: Zakładka wiadomości to już była.
3: Zaznaczone. Zakładka
2: i tutaj
3: wiadomości.
2: Mamy listę.
3: Damian Przybył. Max Pijanowski. Sebastian. Rafał Kiwak.
2: Po prostu wiadomości.
3: Wysłałeś. Utwórz nową wiadomość. Sebastian Schwarz Kosmita. Behinder. Ty. Okej. Okay. Rafał Kiwak 2. Wysłałeś aż swojego tweeta, a teraz próbuję dodać jakiś tweet do grupy, a właściwie skorzystać z funkcji. Wyślij.
2: Wejdziemy sobie do tej wiadomości.
3: Ty próbę. Ty załączony tweet Michał Kasperczak. No i po aktualizacjach wszelakich. Voice Dream Reader. Dodaj załącznik do wiadomości. Ty próbę na potrzeby Tyflop podcastu. Tylko tak do ustawienia rozmowy. Ty załączony tweet Michał Kasperczak. Uwaga. Załączony tweet. Przycisk.
2: A ciekawe właśnie, co tu można. Ten załączony tweet.
3: Tweet od Michał Kaspercza. Załączony tweet. Przycisk. Anuluj. Anuluj. Załączony tweet. Przycisk. Przycisk wróć. Przycisk. Tweetnij. Utwórz tweeta. Michał Kasperczak. Michał Kasperczak. Opcje tweeta. No i po aktualizacjach wszelakich. Voice Dream Reader znowu poprzez It's Load bardzo. Czas tweeta. 16:43. Pokaż aktywność na Twitterze. Przycisk. Odpowiedz. Podaj dalej. Przycisk. Lubię. Przycisk. Udostępnij przez wiadomość prywatną. Paweł Pluszczyk. Michał Kasperczak. I system i Voice Dream Reader najnowsze. iPhone 7. Wszystko działa super. Może wyślij tweeta z odpowiedzią.
2: No to już jakby wiadomość. Znamy.
3: Przycisk wróć.
2: Weszliśmy po prostu z tego... Weszliśmy po prostu z tego cytowanego tweeta z powrotem na poziom tweeta, którego cytujemy. I to...
3: Zaznaczone.
2: Jest zakładka właściwie wszystko zakładka, tych
3: Killer of God.
2: Czterech zakładek.
3: Menu użytkownika. Michał Kasperczak. Przycisk. Obrazek.
2: Czas na menu użytkownika, czyli takie opcje i ustawienia związane z naszym kontem twitterowym.
3: Michał Kasperczak. Menu użytkownika. Michał Kasperczak. Przycisk. Obrazek.
2: Klikam teraz w menu użytkownika, w moją nazwę profilu.
3: Menu użytkownika. Menu użytkownika. Michał Kasperczak. Przycisk. Obrazek. Przełącz konto.
2: Aha. A co się stanie, gdybym kliknął w moją osobę jeszcze w tym menu?
3: Menu użytkownika. Menu użytkownika. Wiadomości. Nagłówek. Utwórz nową wiadomość. Rafał Kiwak 2. Wysłany siaś. Sebastian Szczepan.
2: Aha.
3: Menu użytkownika.
2: Dobrze. Tutaj po prostu się wychodzi z tego menu też. Tak dziwnie klikając menu użytkownika albo... Albo...
3: Przełącz konto.
2: Nie, przecież tak trzeba...
3: Menu użytkownika. Michał Kasperczak. Przycisk.
2: I w to obrazek. Trzeba kliknąć.
3: Menu użytkownika. Michał, przełącz konto. Przycisk.
2: No to przełącz konto, czyli wybieramy sobie określony profil.
3: Michał Kasperczak. Michał Kasperczak.
2: Aha, że imię, nazwisko, nazwa profilu.
3: 616 obserwuje. Przycisk.
2: Kto obserwuje?
3: 176 obserwujący. Przycisk.
2: Nie, obserwuję. Czyli aha, że ja obserwuję 600 ileś osób i 100 ileś obserwujących.
3: Profil. Przycisk.
2: Profil.
3: Listy. Przycisk. Chwilę. Przycisk.
2: O właśnie, listy, chwilę.
3: Dostępne czynności.
2: Listy, czyli można tworzyć publiczne albo prywatne listy i do tych list dodaje się nie tweety, a określonych użytkowników. I Twittera też według list można przeglądać. I to jest akurat funkcja, każdy klient Twittera to ma. Natomiast chwile, o których wspominałem przy dodawaniu tweeta do chwili, no to tylko Twitter for iPhone.
3: Ustawienia i prywatność. Format.
2: Ustawienia i prywatność.
3: Centrum pomocy. Tryb nocny. Przycisk. Kod QR. Menu użytkownika. Przycisk. Menu użytkownika.
2: I koniec. Znowu menu użytkownika. Kod QR. Tutaj nie wiem, do czego ten kod, co on, jak to działa i co on by nam mógł, czym mógłby pomóc i tym się nie będę zajmować. Proponuję samemu to sprawdzić.
3: Centrum ustawienia. Chwilę. listę, przycisk, profil, przycisk, 176 obserwujący, przycisk.
2: I na przykład...
3: Wiadomości, utwórz tweeta, rendry co, obserwuj rendry, Krzysztof Raczyński, obserwuj Krzysztof Raczyński, Adam Kruczkowski, obserwuj
2: i tak dalej.
3: Adam Kruczkowski, Wielki A.
2: Tu mogę pewnie gdzieś tam przycisnąć, wejść w profil, zablokować jakąś osobę. Też tak mogę na przykład. A spróbujemy.
3: Obserwuj rendry. Zdjęcie nagłówkowe. Zdjęcie nagłówkowe. Wstecz. Utwórz tweeta. Zdjęcie profilowe. Przycisk. Akcję profilu. Przycisk. Napisz wiadomość prywatną do użytkownika rendry. Przycisk. Obserwuj rendry. Rendry co?
2: Nie wiemy, kto to jest.
3: Zdjęcie profilowe. Akcję profilu.
2: Dlatego.
3: Uwaga. Dodaj mu z list. Zobacz listę.
2: A, bo tu mogę. O, przy danym użytkowniku mogę, ale to właśnie z poziomu tego obserwujący, obserwowani mam.
3: Dodaj mu z list. Przycisk.
2: Nieco inne opcje.
3: Zobacz listę. Przycisk. Chwilę. Przycisk. Wycisz rentry co. Zablokuj rentry co. Zgłoś rentry co. Anuluj. Zablokuj rentry co. Przycisk. Uwaga. Zablokuj rentry co. Użytkownik rentry co nie będzie mógł cię obserwować ani wysyłać do ciebie anuluj.
2: No niestety, zablokuj. Nie będzie przycisk. Mógł.
3: Powiadom, użytkownik rentry co jest zablokowany. Rentry co, rentry, odblokuj rentry. Akcje profilu, zdjęcie profilowe, przyć, rentry co, utwórz tweeta, rent, odblokuj rentry. Krzysztof Raczyński, obserwuj Krzysztof, Adam Pro, obserwuj.
2: I tak dalej,
3: Zereproc, menu użytkownika, Linda, Damian Przybyła.
2: Podobnie, aha, bo tu wyszedłem z tego menu niestety.
3: Rafał Kiwak
2: 2, jeszcze raz.
3: Rafał Kiwak 2, menu użytkownika, menu użytkownika, centrum pomocy, trybno, chwil, listy, profil.
2: Listy, to zaraz listy, też pokażę.
3: 170, pro, listy, przycisk. Wiadomość, listy, nagłów, utwórz listę, obserwuję, wpisany, regiony przez Michał Kasper, religia przez Michał Kasperczak, 3 członków, apel przez Michał Kasperczak, 3 członków, politycy na twitterze.pl przez socjomania, 121 członków, polski.pl przez Paweł, polscy posłowie przez Paweł Winmer, nasi dziennikarze przez Gazeta Wyborcza.pl, zakładka główna, nasi, wielkie
2: L. Jakbyśmy weszli do tej listy, to tam możemy sobie na przykład...
3: Zaznacz listę, przycisk wróć.
2: I co tutaj jest?
3: Nasi dziennikarze, rezygnuj, przycisk.
2: Aha, mogę wyjść, zrezygnować z listy?
3: Tweety, członkowie, subskrybenci. Daniel H., Heilinkę cytuje ministry of interior, Paweł Wilkowicz. Rafał Hetman cytuje Janusz Piechociński, poleca Justyna Suchecka, kapitan Bomba, Daria Budkiewicz, Lili Bejer. Michał Wojtczuk cytuje Maciej Sancik.
2: No tu nie znam tych dziennikarzy nawet Martis, wszystkich.
3: Nasi dziennikarze przez Gazeta Wyborcza, menu użytkow, Linda. Damian,
2: o, znowu, niestety, wyszedłem
3: Rafał Kiwak 2, menu użytkownika.
2: Z tego menu. Menu listy bardzo fajny sposób, tak wydaje się, ale w praktyce jakoś nie mam potem, nie mam pamięci do tych list potem, żeby wchodzić.
3: Michalka 616, obser- 107, profil, przycisk.
2: A w opcjach profilu wcześniej?
3: Zdjęcie nagłówkowe. Michał Kasperczak cytuje Michał, to ja jednak wolę. Zdjęcie nagłówkowe. Dariusz Brun, Dawid Wilkstein, rzecznik MW. Nie jesteś...
2: Aha. Profil to po prostu tweety, jakby taka nasza oś czasu, to co my rzeczywiście abstrahując od osi, od tak, tego głównego timeline'u, głównej osi, to co napisaliśmy na profilu po prostu.
3: Wieś, Michał Kasperczak cytujemy ad, Damian Przybyła, zrobi Max Pijanowski.
2: No z tego menu się bardzo szybko wychodzi niestety, jeden gest w lewo, w prawo i w prawo, w lewo, ten gest cofnięcia i od razu menu niestety osie opuszcza.
3: Chwilę, ustawienia i prywatność, przycisk.
2: Sprawdźmy jeszcze ustawienia.
3: Wiadomości. Wiadomości, ustawienia i prywatność, nagłów, Michał Kaspercza, konto, przycisk, prywatność i bezpieczeństwo, przycisk, powiadomienia, przycisk, ustawienia treści, przycisk, ogólne, nagłówek, wyświetlanie i zdjęcia, przycisk, użycie danych, przycisk, dostępność, przycisk, Twitter informacja, przycisk, ustawienia i prywatność, nagłówek.
2: To po kolei.
3: Michał Kaspercza, konto, konto, przycisk, ustawienia i prywatność, kont, logowanie i bezpieczeństwo, nagłówek, nazwa użytkownika, Michał Kaspercza, telefon, email, Michał, bezpieczeństwo, dane i uprawnienia, twoje dane, wylogu, zakładka szukaj i odkrywaj, konto, przycisk, Michał Kaspercza, konto, prywatność i bezpieczeństwo, powiadomienia, przycisk.
2: Powiadomienia na przykład sobie sprawdźmy.
3: Filtry, nagłówek, filtrowanie na podstawie jako
2: odfiltruj. Aha, to już było, powiadomienia, już to było w przypadku wcześniejszych pokazania właśnie powiadomień.
3: Ustawienia treści, przycisk.
2: A ustawienia treści.
3: Ustawienia i prywatność. Ustawienia treści, oś czasu, nagłówek, Najciekawsze tweety wyświetlaj na górze osi czasu. Przełącznik włączony.
2: Ja to mam włączone. Niby to można wyłączyć i to wtedy jest wszystko chronologicznie, ale powiem szczerze, jak długo nie używam Twittera i uruchomię ten Twitter for iPhone, to rzeczywiście te tweety najbardziej dyskutowane albo od osób, które, z którymi najczęściej piszę, to najważniejsze tweety rzeczywiście u góry tej osi się znajdują, a to trochę ułatwia jednak czytanie. Nie zależy mi tak bardzo na Twitterze, żebym wszystko chronologicznie do wszystkiego miał dostęp.
3: Tweety, które mogą Cię zainteresować, wyświetlą się na górze Twojej osi czasu. Dowiedz się więcej. Przeglądaj. Nagłówek. Trendy. Przycisk.
2: Aha, do trendów mogę się dostać, czyli takich najbardziej popularnych tweetów na świecie.
3: Bezpieczeństwo. Nagłówek. Wyciszono. Przycisk.
2: A, wyciszono, czyli kogo wyciszyłem?
3: Zablokowane konta. 12. Przycisk.
2: I o, już zapomniałem, kogo się poblokowało. Jakieś spamowe konta pewnie, spamerskie. 12 kont nawet.
3: Zakładka główna.
2: I tyle, jeżeli chodzi
3: ustawienia
2: o...
3: Ustawienia treść. Ustawienia ogólne mają. Zakładka główna. Twitter informacja. Ustawienia ogólne mają wpływ na wszystkie twoje konta na Twitterze na tym urządzeniu.
2: Aha.
3: Dostępność. Użycie danych. Wyświetlanie i zdjęcia. Ogólne. Nagłówek.
2: I teraz ogólne, w sekcji ogólne jest kilka ustawień, które ma wpływ, no bo tamte rzeczywiście to takie bardziej personalizacyjne, związane z bezpieczeństwem, blokowaniem określonych kont na Twitterze. Inna rzecz, że te listy i tak dalej, to wszystko takie trochę poukrywane tam wcześniej.
3: Wyświetlanie i zdjęcia. Przycisk.
2: A wyświetlanie ustawienia i zdjęcia.
3: Przycisk. Wyświetlanie i zdjęcia. Nagłówek. Wyświetlanie. Nagłówek. Twitter. Twitter składa się z krótkich wiadomości zwanych tweetami, takich jak ta zawierających zdjęcia, filmy, linki i tekst. 10 minut temu.
2: Bez dostępne sensu. Czynności. Nie wiem, co to
3: Zmniejsz rozmiar tekstu. Przycisk. Zmniejsz rozmiar tekstu. Wybór rozmiaru tekstu. 30. Wybór rozmiaru tekst. Zwiększ rozmiar tekst. Zwiększ rozmiar. Tryb nocny. Przełącz. Dźwięk. Nagłówek. Dźwięki. Przełącznik. Włączone.
2: A tutaj, przepraszam, się na Macu wygaszacz.
3: Dźwięki. Przełącznik. Włączone. Zakładka główna. Dźwięk. Nagłówek.
2: I to jest wszystko.
3: Wyświetla Twitter informacja. Wyświetlanie i zdjęcie ogólne. Użycie danych. Przycisk.
2: Użycie danych to pewnie czy z komórką, czy z 3G i tak dalej ma korzystać, czy nie.
3: Dostępność. Twitter informacja.
2: I dostępność. Ostatnia
3: ustawienia
2: opcja.
3: I prywatność. Ustawienia i dostępność. Nagłówek. VoiceOver. Nagłówek.
2: O, VoiceOver. Dostępne czynności. Lubimy.
3: Wymawiaj jako tak. Przełącznik. Włączone. Pokazuj nazwy użytkowników na osiach czasu. Przełącznik. Wyłączone.
2: Aha, nazwy użytkowników na osiach czasu. Aha, czyli zamiast nazwy... A nie wiem, co to w sumie jest.
3: Wymawiaj jako tak. Przełącznik. Włączone. Odczytuj skrócone URL. Przełącznik. Włączone. Interakcja. Nagłówek. Magiczne stuknięcie. Pokaż akcję tweeta. Przycisk.
2: O właśnie, tu mam te pokaż akcję tweeta. To można zmienić na...
3: Magiczne dostępność. Brak. Utwórz tweeta. Zaznaczone. Pokaż akcję tweeta. Zakładka główna.
2: No wydaje mi się, że to pokaż akcję tweeta jest najlepsze.
3: Stwórz opisy obrazu. Zwiększ kontrast koloru. Efekty wizualne. Interakcja. Efekty wizualne. Nagłówek. Zwiększ kontrast koloru. Przełącznik. Wyłączone.
2: No trudno mi cokolwiek powiedzieć.
3: Zwiększa czytelność poprzez wzmocnienie kontrastu pomiędzy tekstem i kolorami tła. Stwórz opisy obrazów. Przełącznik. Włączone. Dodaje możliwość opisywania obrazów dla osób niedowidzących. Dowiedz się więcej. Dowiedz się więcej. Łączę.
2: I to jest...
3: Wiadomości.
2: Wszystko. Ja jeszcze sprawdzę.
3: Menu użytko. Wiadomości.
2: Bo...
3: Zakładka. Zaznacz. Zakładka szukaj. Zakładka główna. Tomek Czech cytuje. Jerzy Haszczyński. Cumparic. Menu użytkownika. Kuba. Piotr Geisler. Warto modlić się za rasistów o nawrót. Paweł Wimmer. Migawski. Wojciech Zmudziński. Tego jeszcze nie było. Powstała szkoła na dworcu w Brześciu. Świetny film. Gratuluję. Ala Kaszuba. Szkiełko.
2: Sprawdzę.
3: Główna. Utwórz tweeta.
2: Chcę tworzyć tweeta.
3: Edycja.
2: Tweet.
3: Co się dzieje? Zrób zdjęcie. Przycisk. Ogląd. Zrób pole. Robocze.
2: Bo tu jest przycisk. Troszeczkę to pole tworzenia tweetu jest troszkę inne. Jest tak.
3: Michał
2: Kasperczak. Od lewej strony.
3: Michał Kasperczak. Michał Kasperczak. Michał Kasperczak. Przycisk.
2: I tu mogę ewentualnie obrazek. Wybrać inne konto.
3: Robocze. Przycisk.
2: No to wejść do roboczy, gdybym tego tweeta zaprzestał pisać.
3: Zamknij. Pole tekstowe. Edycja. Co się dzieje? Tryb znaków. Punkt wstawiania na początku.
2: Tu mogę po prostu zacząć pisać wiadomość.
3: Zrób zdjęcie. Przycisk.
2: Wchodzę do aparatu.
3: Oglądaj na żywo. Przycisk.
2: Oglądaj na żywo, czyli to jest ten live stream. Po prostu mogę zacząć nagrywać chyba.
3: Zdjęcie. Przycisk. Obrazek. Zdjęcie.
2: Aha. I on tutaj mi proponuje ileś ostatnich zdjęć.
3: Zdjęcie. Przycisk. Zdjęcie. Przycisk. Zdjęcie. Przycisk. Zdjęcie. kolekcja plik, zdjęcie, pokaż bibliotekę zdjęć, przycisk.
2: No i na końcu pokaż bibliotekę zdjęć, idę dalej w prawo.
3: Biblioteka zdjęć, przycisk, kolekcja plików GIF, przycisk, głosowanie, przycisk.
2: A, to głosowanie.
3: Lokalizacja tweeta, przycisk, tweet, wygaszony,
2: no
3: przycisk.
2: I na koniec tweet.
3: Pozostałe znaki, 140, wielkie Q, pozostałe znaki.
2: O, a się nie zaktualizował, czy coś takiego? Ciekawe. A
3: tweet, wygaszony, przycisk, lokalizacja tweeta, głosowanie, przycisk, treść odpowiedzi 1, treść odpowiedzi 2, wybór, dodaj odpowiedź, liczba pozostałych znaków, treść odpowiedzi 1, pole tekstowe, edycja, wybór 1, tryb znaków, punkt wstawiania na początku, liczba pozostałych znaków dla tej opcji, 25, treść odpowiedzi 2, wybór 2, pole tekstowe, dodaj odpowiedź, przycisk, usuń głosowanie, biblioteka zdjęć.
2: A, wygaszone. Tak te głosowania przycisk. Wyglądają.
3: Wielkie T, wielkie R, robocze, przycisk. Michał Kasperczak, Michał Kasperczak, wielkie R.
2: Aha.
3: Pusta lista.
2: Czy z tego można wyjść? Robocze. Prosto robocze przycisk. Trzeba chyba. Michał, nie, zamknij.
3: Zamknij. Przycisk.
2: Trzeba kliknąć.
3: Menu użytkownika. Kuba Baran.
2: Czyli Twitter for iPhone to bardzo w sumie przystępny i wielofunkcyjny program. Jego główną zaletą jest to, że to jest program, no jednak w nim nie wszystko zawsze idealnie jest dostępne, aczkolwiek to akcja.

0: Czyński, Penmax,
1: coś udało się poniekąd.
0: Dokończ później.
1: Bo nie udało się całej chwili opublikować, ale no działa. Działa, czyli jest to gdzieś tam możliwe.
0: Menu użytkownika. Bum, utwórz tweeta.
1: Twitter for iPhone, tak jak przed chwilką zacząłem podsumowywać, polecam ten program i od niego przygodę z tweetowaniem warto gdzieś tam rozpocząć. Co nie znaczy, że nie ma rozwiązań nieco lepszych. Jednym z rozwiązań bardzo cenionych przez osoby niewidome, jeżeli chodzi o tweetowanie, jest klient amerykańskiej firmy Icon Factory, Twitterific. Od Twitter i od słowa terrific, jak sądzę. Klient, który takim był taką swoistą legendą, bo on jako pierwszy zadebiutował na Maca, jako chyba w ogóle pierwszy program, który był Twitterem na Maca w 2007 roku. Potem on do 2013 istniał, nawet chyba był dostępny gdzieś tam przez jakiś czas jako jedyny klient z voiceoverem. Potem, kiedy ja zacząłem się interesować gdzieś tam Maciem i tak dalej, to aha, bo jego chyba nie było w polskim App Store. I potem już ten program był kompletnie niedostępny, czy nie, jak to było? Tweetings był niedostępny i Twitter for Mac, a Twitterific byłby dostępny, ale tam były problemy jakieś z API, że on nie dało się więcej użytkowników zalogować, czyli że jakby ilość użytkowników, którzy mogli z tego Twitterific, została wyczerpana i coś tam było nie tak, programu się w praktyce nie dało w ogóle używać. No i firma w międzyczasie gdzieś tam rozwijała ten Twitterific for iOS. On na początku miał taki śmieszny, inny interfejs niż wszystkie, że na danym twecie się klikało i było takie, jak przyciski się naciskało, stukało się jeden raz, stukało się jednym palcem dwa razy w tweet i się pojawiało takie menu przycisków, że tam like, jakieś tam wyślij, udostępnij i tak dalej, polub i również dopiero jakieś tam treść tweeta. Potem zostało to zmienione i te opcje pojawiły się na pokrętle, bo w Twitterificu bardzo ważne jest pokrętło i bardzo ważny jest, no w sumie pokrętło jest najważniejsze. On ma taki interfejs zbliżony do, kiedyś do Outlooka iOS chciałoby się powiedzieć, ale teraz ten Outlook wygląda inaczej, ale do aplikacji androidowych, bo aplikacje androidowe z lewej strony u góry mają takie rozwijane menu, coś jak w iPhone'ie tak ma Google, Gmail, no wszystkie gdzieś tam inbox, wszystkie aplikacje googlowskie. A w Twitterificu, właśnie tak jak w tych Androidach, nie mamy na dole zakładek. To jest taka cecha charakterystyczna Twitterifica. I teraz uruchomimy go. Aha, wychodzimy z tego. Sobie przesuniemy.
0: Zegar 23:25.
1: I tu jest ciekawa sprawa na tym Twitterificu. W tym Twitterificu, bo niestety 3D Touch nam tutaj mało oferuje. Bo co tu możemy?
0: Koniec.
1: Today to jest taka. To today, tak powiem szczerze, średnio działa. Pokażę to, dojdziemy. To jest niby takie coś połączenie osi czasu z takimi różnymi aktywnościami, ale działa to średnio.
0: To nie Twitterific. Zamknij menu skrótów. Voice over. Calendar. Face. Message. Twitterific.
1: Uruchamiam.
0: Twitterific. Sidebar. Umrat messages. Closet. Przycisk.
1: On tu ma swoje dźwięki takie różne. Natomiast interfejs Twitterifica jest tak. Od lewej strony idąc właśnie jest to
0: Sidebar. Sidebar. Umrat messages. Closet.
1: Sidebar. Unread messages. Jakbym kliknął to sidebar, to ono się otworzy, rozwinie i pokaże nam różne opcje. Za chwilkę to zrobimy. Idziemy tymczasem w prawo.
0: Zaznaczone. Home. Przycisk. Mentions.
1: Dobrze. Przycisk. Jest pierwsza zakładka. Przycisk taki. Home, czyli główna. Mentions, czyli wzmianki.
0: Messages. Przycisk.
1: Messages. Wiadomości prywatne.
0: Compose. Przycisk. Pole wyszukiwania. Compose. Przycisk.
1: Compose. Utwórz tweeta.
0: Pole wyszukiwania.
1: Pole wyszukiwania tweetów.
0: Center stage, przycisk.
1: Center stage, to jest też center stage. To jest taka, ja nie wiem jak to powiedzieć, to jest też coś takiego, takie trochę centrum zarządzania, takie, trochę coś podobnego.
0: Center streaming, wielokropek.

0: Zawieszony. Przycisk.
1: O, tego streamingu to nawet nie było.
0: Lewnica 2000. Pole wyszukiwania. Center Stagle. Przycisk. Streaming. Lewnica 2000. Przypominamy. Nawet jeżeli nie możecie wziąć udziału w naszych warsztatach, to przyjedźcie na mszę muzyków i koncert uwielbienia. To będzie wyjątkowy czas i nie może was zabraknąć zakochanie. Buźka. Uśmiech i zmrużone oczy. Buźka. Hashtag Lewnica 2000. Hashtag Wzór Krzyżyk 280 znaków uśmiech w okularach przeciwsłonecznych. Buźka. Attachet Media. 2 minuty sago. Wiatr i terwek cujent.
1: To jest w ogóle jedyny klient Twittera, który nam mówi, z jakiego programu została wysłana wiadomość. To tak trochę jak w tych klientach Windowsowych. Idziemy dalej w prawo.
0: Sylwia Wysocka, brawa, Wywette, sport.
1: I obet. Dalej.
0: Kuba Baran, kończąc weekend z hashtag iPhone X, nareszcie mogę odnieść się do jego baterii. Otóż, jest genialna. W momencie robienia zrzutu było jeszcze 25. Attachet Media, 16 minut sago, Liket 1 time, Wiatfeed Botfor i Omikron, wielki S, Paweł Wimmer, migawki. Attachet Media, 21 minut sago, Redfeed 2 times, Liket 3 times, Wiatfeed Caster for Android.
1: Czyli właściwie słyszymy tutaj od razu podczas lektury osi wszystkie informacje. Tweet od kogo, jak zacytowany, jak ile razy polubiony, ile razy retweetowany. Problem w tym, że kiedy go potem otworzymy, to niestety chyba nie ma, ja nie znam możliwości, jak wejść do tych retweet ileś razy i liked ileś razy, żeby sprawdzić, kto polubił i kto retweetował. Nie umiem tego i nie wiem, jak to się robi.
0: Wojciech Zmudziński, tego jeszcze nie było. Powstała szkoła na dworcu w Brześciu. Świetny film. Gratuluję. youtube.co. Ala Kaszuba. Waldemar Kuczyński. Siberian Belostok. Waldemar Kuczyński. Jestem wrogiem Kaczyńskiego i partii. Jacek Zięba. BBC. Krystian. Róża Tun. Krzysztof Ziemiec. Zadanie i wyzwanie. Ala Kaszuba. Michał. Ala Kaszuba. Michał Kasperczak. Też jestem tego zdania. Chociaż za bardzo bym się przy nim nie upierał. Kwotek twoje from Michał. Tylandczyk Michał Kasperczajaczak, to ja jednak wolę MBA, który ma dobre parametry. Jest mobilny. I starczy mi na lata. 50 minut sago. Wiatr i for iPhone. Ala Kaszuba. Michał Kasperczak.
1: I tak dalej. I teraz jak nawigujemy w obrębie tweetu? Co robimy?
0: Michał Kasperczak.
1: 3 detacz robi coś?
0: Refreshing content. Finis het
1: refreshing. A nie, chyba.
0: Michał Kasperczak. Ala Kaszuba. Michał Kasperczak. Refreshing content.
1: Odświeża.
0: Finis. Jacek Zadrożny. Tylandczyk Michał. Center. Pole wyszukiwania. Center. Michał. Jacek Zadrożny.
1: Aha.
0: Michał.
1: Weszliśmy. Dobrze. To zamkniemy.
0: Sidebar. Michał Kasperczak. Też jestem tego zdania. Chociaż zabar. Michał Kasperczak. Refreshing content.
1: Naciśnięcie, po prostu stuknięcie, powoduje otwarcie takiego wątku z dyskusją. Ale to jest taki wątek bez linku do danego tekstu, tak jak to na przykład ma miejsce wszędzie w tych innych klientach Twittera. I od lewej strony idąc,
0: nagłówek.
1: Discussion, dyskusja.
0: Close, przycisk.
1: Close, tu możemy zamknąć.
0: Pole wyszukiwania. Center Stagle, przycisk. Michał
1: to jest cały czas.
0: Michał Kasperczak, też jestem tego zdania. Chociaż
1: i dyskusja jest w odwrotnie chronologicznej kolejności. Od mojego tweeta, w którym cytuję wiadomość.
0: Michał Kasperczak, też jestem tego zdania. Chociaż za bardzo bym się przy nim nie upierał. Kwotek twoje from Michał. Tylandczyk Michał Kasperczajaczak, to ja jednak wolę MBA, który ma dobre parametry. Jest Michał Kasperczak, też jestem tego zdania. Michał Kasperczak,
1: aha. Center Stagle. I koniec. Przycisk. I teraz, jakbyśmy chcieli wejść głębiej, no to musimy
0: Michał Kasper
1: otworzyć tego tweeta, chociaż to teraz byśmy musieli zaraz, bo może pokażę, jak, co możemy zrobić na danym tweecie.
0: Michał Kasperczak.
1: I do tego nam się przyda pokrętło, które ma w którym widzimy następujące opcje.
0: Open quote, czynności. Discussion.
1: Open quote, tweet discussion, otwórz cytowaną dyskusję.
0: Reply.
1: Odpowiedz.
0: Like.
1: Retweet. Wiadomo, retweet, zacytuj, retweetuj.
0: Retweet.
1: Quote tweet, cytuj, jest osobno po prostu retweet i osobno cytuj tweet z komentarzem. Nie tak jak w Twitter for iPhone, że był retweet i tam sobie wybraliśmy, czy tylko tweetujemy, czy dodajemy komentarz też.
0: From Michał Kasperczak, Michał Kasperczak.
1: From Michał Kasperczak, czyli możemy wejść na moją oś, po prostu sprawdzić sobie from, kto coś tam napisał. Czyli jest jakaś osoba z kimś rozmawia, zainteresowała mnie, wchodzę sobie from, użytkownik, sprawdzam, co on tam pisze, ewentualnie zaczynam followować, zaczynam tę osobę śledzić.
0: More options. Share. Aktywuj. Domyśl.
1: I more options oraz share.
0: Share. More options.
1: A co mamy w more options?
0: Uwaga. Show discussion. Przycisk.
1: Pokaż dyskusję.
0: Share. Przycisk.
1: Znowu share.
0: Delete and edit tweet. Przycisk.
1: Delete and edit tweet. Usuń i edytuj tweet.
0: Delete tweet.
1: Samo usuń tweet.
0: Cancel. Cancel. Cancel. Przycisk. Michał share.
1: A share udostępnij.
0: Cancel. Więcej. Translate. Przycisk.
1: Aha.
0: Można przeciągnąć.
1: I tu jest cała ta lista.
0: 23. 3 of 3. Więcej.